0: ustawie, ale dzięki otwartości tej organizacji na inne podmioty, także mniejsze podmioty, także podmioty lokalne mogą włączyć się w te działania. A rola lokalnych podmiotów jest bardzo duża, bo to ci, którzy są najbliżej ludzi, mogą reagować najszybciej.
1: Lubelska koalicja jest pierwsza, jeśli chodzi o regiony. Od jakiegoś czasu działa też ogólnopolska sieć pod nazwą Mapuj Pomoc. To disneylandyzacja lasu, mówią społecznicy, którzy protestują przeciwko miejskim planom inwestycyjnym w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. To jeden z największych lasów leżących na terenie miasta w Europie, a plany obejmują 20 km tras pieszych i rowerowych, remont ulicy, budowę ścieżki w koronach drzew czy wieży widokowej wybranej w budżecie obywatelskim. Społecznicy mają zastrzeżenia m.in. właśnie do ścieżki w koronach drzew, mówi Małgorzata Czubak z nieformalnej grupy Zielone Serce Botanika.
2: Powinniśmy być tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
1: Inwestycji broni z kolei radna Nowej Lewicy Agnieszka Wieterska.
3: Tam nie będzie żadnej wycinki drzew, nie będzie kopania nowej drogi. Wszystko, co jest do tej pory, po prostu zostanie ulepszone.
1: Prace w Lesie Łagiewnickim mają się skończyć w 2028 roku. Wodniacy z całego kraju zjadą do Bydgoszczy. W mieście startuje bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz, a o szczegółach imprezy reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
4: W mieście trwają ostatnie przygotowania do imprezy, która ściąga tysiące miłośników kajaków, żaglówek i morskich przygód. Przez cały weekend będą atrakcje dla dzieci, spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brydzie, mówi wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
5: Przychodzą całe rodziny, a nawet słyszę z wielu innych miast przyjeżdżają do nas turyści, że przyjadą właśnie na Sternę Bydgoszcz, ponieważ tu jest świetna wodna impreza połączona z kulturą.
4: Festiwalowi będą też towarzyszyć ćwiczenia z ratowania życia. Na Wyspie Młyńskiej stanie punkt, w którym będzie można nauczyć się resuscytacji czy obsługi defibrylatora. Takich miejsc ćwiczeniowych będzie w sobotę w całej Polsce około 1000. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. IMGW ostrzega przed upałami. Niemal dla całego kraju, z wyjątkiem regionów wschodnich, są wydane alerty pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Sobota przed nami we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
7: Pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Zaczynamy od tematu, który wzbudza wielkie zainteresowanie, sporo kontrowersji. Mówić będziemy o ochronie zdrowia i wydatkach na ochronę zdrowia i na wynagrodzenia również. Naszym gościem jest pani profesor Katarzyna Kolasa, Katedra Ekonomii Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, pani profesor.
8: Dzień dobry.
7: To może krótkie pytania i krótkie odpowiedzi na początek. Czy lekarze zarabiają za dużo?
8: Nie, jeśli spojrzymy na to, ile mamy lekarzy w stosunku do potrzeb, jakie mamy zdrowotnych. W związku z tym jest to towar deficytowy i zdecydowanie musimy płacić za niego więcej niż za inny dostęp do innych dóbr konsumpcyjnych. Więc.
7: Czy pielęgniarki zarabiają za dużo albo pielęgniarze?
8: Też nie, tylko mamy problem tak samo jak z lekarzami, że z ich niedoborem. W związku z tym musimy płacić im więcej za to, żeby były chętne do pracy.
7: Czy dyrektorzy i dyrektorki szpitali zarabiają zbyt dużo?
8: Zależy od tego, jaki to jest szpital. Tutaj każdy z nich powinien być finansowany w zależności od efektów, jakie osiągają. A tymi efektami powinna być poprawa zdrowia, nie tylko wskaźniki finansowe.
7: Wprawiłem panią w dobry nastrój, czy po prostu uznała pani, że moje pytania są tak niepoważne, że aż śmieszne?
8: Nie, uważam, że one są jak najbardziej zasadne, bo od nich powinniśmy zacząć dyskusję, dlaczego tak jest, a nie inaczej, dlaczego to musimy rozmawiać w kontekście zarobków, a nie efektywności działania systemu. Więc nie chcę powiedzieć, że mam jakąś taką ukrytą satysfakcję naukowca, że w końcu zaczynamy rozmawiać o problemach ochrony zdrowia, a te problemy ochrony zdrowia nie wynikają tylko z tego, że płacimy za dużo lekarzom i pielęgniarkom, ekologiczną, ale wynikają z tego, że system jest nieuregulowany i lekarze, i pielęgniarki, i pielęgniarze stoją jak na froncie wojny i muszą walczyć z tą złą efektywnością systemu ochrony zdrowia.
7: Ale z drugiej strony, jeśli naprawdę jest tak, że zaczynamy rozmawiać o systemie ochrony zdrowia, no to w tej chwili najpopularniejszym tematem jest skala wynagrodzeń i z jednej strony lekarz, który pewnie stał się też i najpopularniejszym, czy najbardziej rozpoznawalnym w tej chwili lekarzem, no, oczywiście muszę się bardzo pilnować, ale można przypuszczać, że nie był do końca uczciwy w rozliczeniach swoich czasu pracy i należnego wynagrodzenia, czego efektem i czy o czym świadczyć może także zwrot pieniędzy, o którym media informują. No to jakiś, no jak ktoś oddaje pieniądze, które pobrał, no to pewnie uznaje, że pobrał je niezasadnie. No i żeby się tylko nie okazało, że ta dyskusja na tych wynagrodzeniach się zakończy, bo na razie to jest głównie o tym.
8: No właśnie mam nadzieję, że się nie zakończy, dlatego mówię, że z tą nieukrywaną satysfakcją naukowca podchodzę do tych pytań pana redaktora, bo mam nadzieję, że to są pytania, które rozpoczynają debatę, a nie kończą. Tu dyskusja o jakimś jednostkowym przypadku, który się zjawił i może w kontekście naszej debaty, dobrze, że mamy tą zajawkę do dyskusji o problemach, to myślę, że to jest jakiś ekstremalny przykład, który oczywiście nie należy powtarzać, ani należy myśleć o nim pozytywnie. I dobrze się stało, że lekarz podjął decyzję o zwrocie środków. Nie znamy szczegółów tych umów, w związku z tym też trudno się odnosić, jak to się stało, że aż w takich kwotach musimy tutaj dyskutować. Natomiast w globalnym świecie żyjemy w deficycie kadry medycznej. Nie jest to wyłącznie problem Polski, ale jest to problem wszystkich krajów rozwiniętych, tam gdzie ten długość życia się utrzymuje w trendzie wzrostowym, chociaż my dalej odbiegamy od średnich na przykład grupy krajów OECD, mamy dalej 2-3 lata mniej tej oczekiwanej długości życia niż bywalcy innych krajów rozwiniętych, co nie powoduje, że mamy inne problemy. Mamy wszędzie, tak jak w Kanadzie, w Australii, w Wielkiej Brytanii, wszędzie jest problem z brakiem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej. Tylko my niestety żyjemy w świecie po prostu jeszcze przekonania, że rozwiążemy problem poprzez dyskusję o pensjach. No nie rozwiążemy tego problemu dyskutując o pensjach. Musimy dyskutować o tym, skąd ten problem się wziął i dlaczego system dalej jest nieefektywny i dlaczego lekarze dalej muszą pracować tyle, ile pracują dzisiaj.
7: Jakiś czas temu ktoś wymyślił, no może nawet nie jedna osoba, że jakiegoś rodzaju rozwiązaniem, pomocą, zalepieniem dziury, braku lekarzy będzie stosowanie innych niż umowa o pracę, form zatrudnienia tychże lekarzy, bo jak ktoś ma umowę o pracę, no to nie jest żadną tajemnicą, obowiązują jakieś reguły, na przykład 40-godzinny tydzień pracy, no na przykład w trybie zadaniowym jednego dnia może być więcej, drugiego mniej, ale w tygodniu powiedzmy 40 godzin, a jak ktoś jest, tak jak lekarz, na innej formie, na przykład ta najbardziej popularna, na tak zwanych kontraktach, no to rzeczywiście może wtedy grzać tam ile potrzeba. I mam wrażenie, że fajnie, że, przepraszam za to sformułowanie, fajnie, ale że tak uczciwie byłoby powiedzieć, że to nie pracownicy ochrony zdrowia wybrali tę formę. To zostało tak skonstruowany ten system, że oczywiście dla nich ostatecznie ona okazuje się korzystna, ale to nie oznacza, że oni wszyscy chcieliby tak pracować, korzystając z tego poprzez zarobki, ale naprawdę to tak trochę ich do tego zmusiliśmy.
8: No tak, no i też stają przed wyzwaniem, czy skorzystać z tego dobrodziejstwa dodatkowego dyżuru i dodatkowej formy zatrudnienia, czy też zostawić szpital bez opieki, jeżeli mówimy tutaj o specjalistę czy seniora. Więc seniora w sensie lekarzy z doświadczeniem. Więc ja myślę, że tutaj to nie jest tak, że mamy tutaj biało-czarne spojrzenie na to, na ten nadmierne wydatki systemu na wynagrodzenia lekarzy, bo jak pan mówi, no to system został tak skonstruowany i jesteśmy w tej sytuacji, kiedy efektem nieefektywności alokacji zasobów w systemie są takie, a nie inne wydatki na pensje lekarzy. Czy to jest minus? No myślę, że też nie, bo nadrabiamy wiele, jeśli chodzi o inwestycje w system ochrony zdrowia. W związku z tym też mamy większe możliwości leczenia i z tego powinniśmy się cieszyć. Ale też musimy pamiętać, że tutaj w którymś momencie siedzimy na tykającej bombie i ona w którymś momencie wybuchnie, ale nie wiem, czy wybuchnie w ten sposób, że będziemy mieli eksodus lekarzy z Polski, bo takowy już mieliśmy 20 lat temu.
7: O tym piszą między innymi Naczelna Izba Lekarska, która w swoim oświadczeniu, ono jest publiczne i każdy może zajrzeć na stronach NIL-u. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ogłoszona przez rząd propozycja ustawy, której celem jest, cudzysłów, śledzenie wysokości wynagrodzeń lekarzy przez aparat państwowy, jest krokiem w złym kierunku, który doprowadzić może do dalszego odpływu lekarzy z publicznej ochrony zdrowia. To chodzi o tę ustawę, która właśnie za chwilę skończy procedowanie w parlamencie, czyli ustawa, która... No, da możliwość, bo od przyszłego roku Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji mogła śledzić po numerach PESEL czy prawa wykonywania zawodu nie tylko jedno miejsce pracy, ale jeden lekarz, jego numer identyfikacji PESEL czy zawodu będzie wiadomo w ilu miejscach, w jakich umowach, ile łącznie zarobił. No, to nam da jakiś lepszy obraz. Czy to, o czym piszą lekarze, no trudno im się dziwić, że im się nie podoba to. Czy to, o czym piszą, rzeczywiście pani uznaje, że może się tak zdarzyć, że ktoś powie, a ja nie chcę, żeby mnie tutaj, cudzysłów, śledzono, więc odchodzę.
8: No, oczywiście, żyjemy w wolnym świecie i możemy się przemieszczać w Unii Europejskiej, pracować skąd chcemy, jak chcemy. Radiolodzy
7: pokazali nam tą drogę.
8: Tak. Dokładnie, ale radiolodzy szwedzcy pracują w Szwecji, ale żyją w Hiszpanii, bo takowych znam. Więc no czekajmy tylko, aż będziemy musieli zatrudniać innych radiologów i się okaże, że ich pensje wcale nie będą niższe. Więc zastanówmy się nad tymi pomysłami w takim kontekście, co będzie za rok, za dwa. Jak rzeczywiście, nie chciałabym, żeby o mojej pensji też dyskutowano w ten sposób, ale też chciałabym, żeby dyskutowano, dlaczego system pozwala na zarabianie i bycie pracownikiem w wielu, wielu miejscach, bo to tak jak pilot ma określoną liczbę godzin, w jakich może przebywać w kabinie pilota, tak samo lekarz powinien mieć określoną ilość godzin, jakie może przebywać w miejscu pracy, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów.
7: Zatrzymajmy. Skoro uważa pani, że możliwym jest, by taka regulacja, o której tutaj dyskutujemy, powodowała czy sprowokowała niektórych, by poszukali miejsca do życia i pracy, na przykład poza Polską, wspólny rynek na to pozwala, to zastanówmy się, jaka będzie konsekwencja, jeśli pójdziemy w inny przepis, do którego też niektórzy politycy, komentatorzy, eksperci nawołują, jeden lekarz, jedno miejsce pracy, jeden etat. Co się wtedy stanie?
8: Ja myślę, że większość lekarzy by tak chciała. Problem polega na tym, że...
7: Bo to nie oni będą stali w tych kolejkach do lekarzy.
8: No właśnie, problem polega na tym, że to nie jest tak, znaczy ja nie traktowałabym jako lekarzy, którzy chcących zarobić, w związku z tym będą pracować w pięciu różnych miejscach. No, wydaje mi się, że też musimy trochę podejść z jakimś rozsądkiem, że każdy chce korzystać z tego dobrobytu, jaki mamy w Polsce, bo mamy, i korzystać również z czasu wolnego, bo to też jest jakaś regeneracja, której lekarz musi mieć, może bardziej nawet niż inny pracownik administracji publicznej. I zachęcam do myślenia o tym, jak zapewnić lekarzom możliwość pracy w jednym miejscu, przy godnych warunkach zatrudnienia, przy godnych warunkach rozwoju, po to, żeby skorzystali na tym pacjenci, ale przede wszystkim system. W związku z tym dyskusja powinna być o tym, dlaczego tak się dzieje, że lekarze muszą pracować w paru miejscach, dlaczego mamy sytuację...
7: Ale to powiedziała pani na początku, że jest ich jednak za mało.
8: No tak, ale my żyjemy w świecie transformacji cyfrowej i dzisiaj możemy mieć mnóstwo rozwiązań cyfrowych, które będą odciążały pracę lekarzy i pielęgniarek. Takowymi działam też naukowo i jestem całkowicie zdziwiona, że moje wysiłki naukowe się kończą tylko na publikacjach naukowych, a nie znajdują żadnego odgłosu w Ministerstwie Zdrowia czy w innych instytucjach podległych Ministerstwu Zdrowia, żeby je wdrażać. Mamy naprawdę możliwość usprawnienia systemu ochrony zdrowia i odciążenia lekarzy i pielęgniarek naraz. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje, nie wiem, na Węgrzech każda pielęgniarka ma, proszę sobie wyobrazić, Android, z którym chodzi i wszystko notuje właśnie zdalnie, nawet nie wprowadzając żadnych notatek poprzez klawiaturę tego Androidu, tylko dzięki skanowaniu pasku kreskowego przy pacjencie. W związku z tym mamy mnóstwo rozwiązań, które są w stanie odciążyć personel medyczny, odciążyć administrację szpitala.
7: By zajmował się tym, do czego się uczył, czyli...
8: Dokładnie. Ale też niekoniecznie, bo są takie przypadki zdrowotne. No w Portugalii, jeżeli udaje się pacjent na tak zwany SOR, to zanim będzie miał przyjemność spotkania się z lekarzem albo pielęgniarką, będzie odpytany przez sztuczną inteligencję, który ten wirtualny zdrowotny asystent doradzi i zapewni na taką opiekę przy wszystkim dostępie do infrastruktury szpitala, żeby podjął decyzję, czy lekarz, czy pielęgniarka, czy idzie do domu.
7: Postawmy kropkę, ale może nawet jeszcze nie kropkę, tylko przecinek. Ja mam wrażenie, że potrzebujemy na koniec, pani profesor, takiego wyjaśnienia, bo mam nadzieję, że to, co tutaj, tę rozmowę, którą odbyliśmy, można potraktować po pierwsze oczywiście jako wstęp i jako jakiegoś rodzaju głos w dyskusji i wyjaśnienie, bo chciałbym tylko, żebyśmy wspólnie, mam nadzieję, że pani się też pod tym podpisze, poczynili takie zastrzeżenie dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Oczywiście, że tam, gdzie dochodzi do nieprawidłowości, ktoś zawyża wysokość swoich kwoty na fakturach, czy w ogóle oczekuje, no powiedzmy, ja wiem, że to jest trudna jakaś, zwłaszcza w magazynie ekonomicznym, trudna granica, ale zaryzykuję takie stwierdzenie, no wręcz niemoralnie czy nieetycznie wielkich pieniędzy za pracę, będziemy to potępiać. Tylko chodzi o to, żebyśmy wszyscy zrozumieli, jak ten system funkcjonuje. To... I są kontrakty i lekarze na nich są. Jest podatek 14% na ryczałcie. To nie lekarze go wprowadzili, tylko premier Morawiecki chciał ich przekupić, żeby głosowali na PiS. I dzisiaj mają prawo z tego korzystać, bo tak prawo zostało skonstruowane. Więc musimy na ten obrazek spojrzeć całościowo. Nam w tej audycji, mam nadzieję, bo mnie na pewno nie chodziło o to, żeby w ogóle nie rozmawiać o tym, czy nie zarabiają za dużo, tylko żebyśmy wszyscy wiedzieli, co się na to składa, jak do tego doszło. O, tak tylko chciałem
8: oczywiście
7: powiedzieć.
8: Dokładnie. I zdecydowanie tak. No i musimy zwracać uwagę i na pewno piętnować takie zachowania, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, ale jednocześnie zwrócić uwagę, skąd, co jest źródłem problemu. I na pewno źródłem problemu jest konstrukcja systemu ochrony zdrowia, a nie to, że musimy sygnalizować takie przykłady jak nadużycia w finansowaniu pracy lekarza.
7: Pani profesor Katarzyna Kolasa, Katedra Ekonomii Akademii Jana Kozmińskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę w pierwszym dziś wydaniu magazynu EKG.
9: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy o prognozach dla cen paliw na początek wakacji, bo ten początek już za tydzień i to za chwilę, ale najpierw zerknijmy w niezłe dane, które napłynęły dziś z gospodarki, a dokładniej z przemysłu. To ważny gospodarczy silnik, który może jeszcze gwałtownie się nie rozpędza, ale wrzuca wyższy bieg. Jego produkcja w maju wzrosła o nieco ponad 4%, a więc bardziej niż spodziewali się ekonomiści. Choć trzeba pamiętać o tym, że od wielu miesięcy przemysł notuje wyniki w kratkę. Ekonomiści dość zgodnie jednak mówią, że nasz przemysł jest odporny na globalne zawirowania. Teraz zerknijmy, co dzieje się dziś na rynkach. Na warszawskiej giełdzie niewielkie spadki, na WIG-u o 0,2%, na WIG-u 20 o 0,4%, a na rynku walutowym euro po 4,26, frank po 4,60, dolar 3,71, a brytyjski funt po 4,91. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Mają go płacić koncerny, przede wszystkim wszystkim Orlen, które zarobiły na ostatnich skokach cen ropy naftowej i paliw. Państwo na tym nowym podatku zamierza zarobić 4 miliardy złotych, co miałoby pokryć sporą część kosztów pakietu paliwowego CPN. A wycofanie tego pakietu nie powinno przynieść mocnego wzrostu cen paliw, obiecywał dziś w poranku TOK FM minister energii Miłosz Motyka. Na razie na weekend maksymalna cena benzyny sięgnie 5 zł 94 groszy, a diesla 6,12. I przy paliwach zostajemy w drugiej części EKG. Czas na naszą rozmowę. Jakie ceny paliw mogą nas czekać na początku wakacji? Jak będzie wyglądało przywracanie normalności w kluczowej dla światowego rynku ropy cieśninie Ormus? I czy w dłuższej perspektywie ropa ma szansę wyraźniej stanieć? O tym rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z ePetrol.pl. Za tydzień początek wakacji. Czy są powody do ostrożnego optymizmu, jeśli chodzi o te wakacyjne prognozy?
10: Patrząc na rynek międzynarodowy, na pewno tak, bo tam w związku z ogłoszonym wstępnym porozumieniem pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem, które powinno zakończyć działanie zbrojne w rejonie Zatoki Perskiej, odblokować cieśninę Ormus, są na pewno powody do optymizmu. W Polsce trochę mniej, bo mamy już zapowiedź rezygnacji z pakietu CPN. Częściowo to się już wydarzyło. W tym tygodniu wróciły już normalne stawki akcyzy, co oznacza, że te 28-29 groszy od cen hurtowych na litrze, które były te stawki obniżone, wróciły do normalnych poziomów i to już widzimy w cenach paliw, a też z końcem miesiąca jest zapowiedź rezygnacji z obniżonych stawek VAT, więc na pewno nie odczujemy w pełni tego, co dzieje się na świecie, natomiast wydaje się, że w tej sytuacji trudnej dla budżetu, bo jest to jednak program, który sporo kosztuje. Ta możliwość powrotu do normalnych stawek i jednak cen paliw, które nie będą takim, można powiedzieć, dramatycznym uderzeniem w portfele kierowców, wydaje się być jeszcze ciągle niezłym obrazem. Te poziomy, które widzimy obecnie, czyli te maksymalne ceny paliw, jakie mamy ustalone na ten moment, to tak niskich cen po wyłączeniu pakietu CPN pewnie nie będziemy widać, bo na piątek obowiązuje nam średnia, czy maksymalna cena 6 zł dla benzyny 95-oktanowej, 6 zł 20 groszy dla oleju napędowego. Mamy też obniżkę od soboty, która się pojawi. Będziemy mieć ceny benzyny 95-oktanowej poniżej 6 zł, oleju napędowego nieco powyżej 6 zł 10 groszy, więc to są te poziomy bardzo atrakcyjne z perspektywy kierowców, zwłaszcza biorąc pod uwagę, co dzieje się na świecie. W najbliższych dniach ceny będą jeszcze ciągle niskie, no a ta perspektywa końca miesiąca wyższego VAT-u, znaczy właśnie nawet nie wyższego, a powrotu do tych standardowych stawek 23% też nie wygląda dramatycznie, jak już wspomniałem chwilę temu. Bo przy tych obecnych poziomach cenowych, gdybyśmy mieli już ten VAT przywrócony, to cena oleju napędowego i tak znajdowałaby się poniżej 7 zł przy tych aktualnych cenach hurtowych, a cena benzyny nawet poniżej 6,80 zł. A pamiętajmy, że nawet z obowiązującym pakietem CPN płaciliśmy za olej napędowy na stacjach ponad 7 zł do połowy kwietnia i później też przez chwilę w maju, więc już bez tych programów osłonowych ceny poniżej 7 zł, no to jest taka perspektywa, która może nie jest na pewno dobrą perspektywą dla tankujących, ale nie będzie to raczej dramatyczne wydarzenie.
9: Ten powrót VAT-u z tych obniżonych teraz 8 do 23%, to jaka jest skala podwyżki na litrze paliwa?
10: To będzie różnica rzędu około 70 groszy na litrze paliwa, jeżeli patrzymy na te stawki, bo wspomniany wcześniej komponent akcyzowy, on już jest w tych cenach hurtowych i tym samym w cenach maksymalnych ogłaszanych przez ministerstwo uwzględniony, bo to, co też jest charakterystyczne dla działania mechanizmu maksymalnych cen paliw na stacjach ustalanych przez ministerstwo, jest to, że widzimy bezpośrednie przełożenie zmian na rynku hurtowym na rynek detaliczny. I o ile w sytuacji, kiedy ceny rosną, zazwyczaj też widzimy bezpośrednie i szybkie przełożenie, z tym spadkiem bywa różnie, a w obecnej sytuacji przy tym mechanizmie ten spadek z rynku hurtowego praktycznie następnego dnia przenoszony jest na rynek detaliczny, stąd dynamika zmian na stacjach w ostatnich dniach jest spora i gdyby nie ta akcyza, pewnie mielibyśmy już jeszcze w tym tygodniu olej napędowy poniżej 6 zł, no ale w związku z tym, że akcyza wróciła do standardowych poziomów, to tak się nie wydarzy. Natomiast to ciągle są atrakcyjne poziomy cenowe.
9: Przejdźmy do prognoz na te najbliższe dni, na ten przyszły tydzień zakończony pierwszym dniem wakacji. Jak mogą kształtować się ceny paliw?
10: No tutaj zakładamy chyba optymistyczny scenariusz, że będziemy mieć 95-oktanową benzynę poniżej poziomu 6 zł za litr paliwa. Takie okolice 5,84-85 zł to te dolne rejony, w których możemy się znaleźć, jeżeli sytuacja na rynku naftowym dalej będzie sprzyjała obniżkom w hurcie w Polsce. Ten górny poziom to właśnie poniżej 6 zł, 5,99-5,97 zł. Tak szacujemy, że te górne poziomy cenowe benzyny mogą się kształtować w przyszłym tygodniu. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to na tych stacjach, które schodzą poniżej cen maksymalnych, a są takie stacje i to nawet zauważalnie poniżej cen maksymalnych, szczególnie w weekendy, tam gdzie nie ma kuponów promocyjnych, można zatankować sporo poniżej cen maksymalnych, no to ceny oleju napędowego też mogą znaleźć się poniżej 6 zł za litr paliwa, ale raczej będą to wyjątki, tutaj raczej okolice 5,99 zł, 6,14 zł, taki dosyć szeroki przedział, ale takich poziomów w tym kończącym rok szkolny tygodniu się spodziewamy. W przypadku autogazu też przewidywana jest dalsza obniżka. Mieliśmy w tym tygodniu średnią cenę w notowaniu petrol.pl, bo w przypadku autogazu nie mamy cen maksymalnych, więc odnosimy się do tych średnich ogólnopolskich, które raz w tygodniu zbieramy na podstawie wywiadów telefonicznych ze stacjami i informacji, które dostarczają nam operatorzy rynku detalicznego. Tutaj mieliśmy 3,47 zł dla autogazu, było to 4 grosze niżej niż przed tygodniem. I ta obniżka w perspektywie przyszłego tygodnia może być nawet trochę większa. Spodziewamy się przydziału 3,38 zł, 3,46 zł, bo na rynku autogazu też widzimy skutki tego, co dzieje się na giełdach naftowych. Wycena propanu butanu jest związana z notowaniami ropy naftowej. One mocno spadły, więc tutaj też przecena jest jak najbardziej prawdopodobna i uzasadniona.
9: Około 80 dolarów za baryłkę. Na takich poziomach oscyluje ropa naftowa, choć już w tym tygodniu było wyraźnie poniżej 80. No i mówiliśmy, że pewien wakacyjny optymizm dla cen paliw może płynąć z sytuacji światowej. Cieśnina Ormus jest otwarta, powoli wznawiany jest tam ruch, ale czy długo to potrwa, aż ten ruch wróci do, no, jako takiej normalności?
10: Dzisiaj de facto ten ruch powinien zostać wznawiany na szerszą skalę. No i właśnie to jest ten największy znak zapytania, nad którym wszyscy się teraz zastanawiają, jak szybko uda się tą logistykę poukładać. Ta sytuacja jest na pewno trudna. Sporo jednostek utknęło po drugiej stronie cieśniny Ormus w Zatoce Perskiej. Więc teraz ten cały ruch tankowców trzeba będzie poukładać tak, żeby jak najszybciej te zatory rozładować. Są już pierwsze sygnały nawet z ostatnich godzin, że pojawiają się problemy z dostępnością tankowców. Irak deklarował gotowość zwiększania eksportu, ale odbiorcy, choćby na przykład z Indii, mają problem z tym, żeby znaleźć jednostki, które tą ropę mogłyby odebrać. Także to na pewno będzie proces. Ten spadek cen, który widzieliśmy, jeżeli chodzi o ropę naftową w ostatnich dniach, to jest, można powiedzieć, taka fala optymizmu, psychologiczny czynnik, a teraz wszyscy będą obserwować te twarde rynkowe dane, jak się ta logistyka odbudowuje, to będzie duże wyzwanie. Mówimy tu raczej o tygodniach, nie o dniach, jeżeli chodzi o samą logistykę i dostawy, unormowanie tego łańcucha związanego z transportem. Druga kwestia to jest odbudowa wydobycia, bo pamiętajmy, że tam też część producentów wstrzymała wydobycie, a wznowienie go to jest proces trudny. Trochę infrastruktury uległo uszkodzeniu, więc tutaj też będą potrzebne działania związane z odbudową. A tak naprawdę to okienko dzisiaj jest 60-dniowe, bo pamiętajmy, że to, co zostało ustalone na razie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone i Iran, to jest wstępne porozumienie na 60 dni, w trakcie którego mają zostać wypracowane bardziej szczegółowe rozwiązania, które w długim terminie mają zakończyć ten konflikt. Także zobaczymy, jak szybko ten łańcuch logistyczny będzie się odbudowywał i czy zdążymy w te 60 dni. Kilka tygodni będzie na pewno wyzwaniem, więc też nie wydaje mi się, żeby w najbliższych dniach ten spadek cen ropy taki wyraźny był kontynuowany. Raczej to będzie stabilizacja na tych wyraźnie niższych poziomach niż w ostatnich tygodniach, ale ciągle trochę wyższych niż przed wybuchem konfliktu z Iranem. No i wszyscy będą z uwagą obserwować to, co dzieje się w rejonie Cieśniny Ormus, czy te tankowce płyną, czy firmy oferują nowe załadunki, czy te dostawy są realizowane w terminie, ale na pewno te takie największe napięcia podażowe zostaną złagodzone dzięki temu, że ten ruch faktycznie zaczyna się odbudowywać już teraz.
11: No to przyjmijmy taki optymistyczny scenariusz, że rzeczywiście na Bliskim Wschodzie wszystko zaczyna wracać do normy. No to taki kierunek dla cen ropy naftowej, no to wydaje się w takiej sytuacji jeden. Mamy szansę, że ona jednak będzie tanieć. Ta nadwyżka ropy, o której mówiliśmy jeszcze przed wojną w Iranie, znów zacznie się odbudowywać, więc te fundamenty dla cen, no jednak będą dalej takie, że mogą one iść w dół.
10: W takim średnim terminie trzeba patrzeć na kwestie zapasów i tych rezerw, które zostały no mocno nadszarpnięte przez ostatnie tygodnie i to w skali globalnej, więc jeżeli zobaczymy próbę odbudowy tych rezerw w najbliższych miesiącach, to wydaje się, że problem na podaży nie będzie chyba aż tak dotkliwy, jak mógłby być, gdyby nie to, że naprawdę są kraje, gdzie te zapasy zostały zużyte bardzo mocno. Są kraje, które do tej pory nie posiadały zapasów, a w obecnej sytuacji mogą myśleć o tym, żeby takie systemy zacząć tworzyć. Więc to może generować dodatkowy popyt. Pamiętajmy, że tylko ze strony krajów zrzeszonych w ramach Międzynarodowej Agencji Energetycznej była mowa o uwolnieniu 400 milionów baryłek ropy i te duża część z tego się zrealizowała. To jest coś, co rynek będzie pewnie wyceniał jako potrzebę uzupełnienia tych rezerw, więc jest to czynnik, który może stabilizować notowania ropy. Z drugiej strony mamy sytuację choćby też z obszaru świata polityki, czyli wyjście Zjednoczonych Emiratów Arabskich z organizacji OPEC i też dążenie do tego, żeby mocno zwiększać wydobycie. Mamy rosnące wydobycie poza krajami OPEC. Także zobaczymy, jak będzie się układać ta sytuacja. Dużym znakiem zapytania jest też sytuacja w Chinach, które przez długie tygodnie pomagały stabilizować rynek naftowy w tym kryzysie energetycznym związanym z konfliktem na Bliskim Wschodzie, bo Chińczycy istotnie zmniejszyli import surowca i teraz pytanie, czy ten import będzie wracał do normalnych poziomów, czy ten spadek importu był związany bardziej ze strukturalnymi zmianami, które tam zachodzą na tym rynku i być może mniejszym zapotrzebowaniem na ropę, czy jednak Chińczycy też będą odbywać zapasy. Także znaków zapytania jest ciągle bardzo dużo i przyjmujemy takie wstępne założenie, że w tych najbliższych miesiącach, w drugiej połowie roku raczej te ceny ropy mogą się ustabilizować na poziomach nieco wyższych niż były przed wybuchem konfliktu. Wyraźnej, mocnej przeceny w perspektywie kilku najbliższych miesięcy raczej się nie spodziewamy.
11: O prognozach dla cen ropy i paliw rozmawiałem z Grzegorzem Maziakiem z ePetrol.pl. Za chwilę w TOK FM informacje, po nich w popołudniu wraca Przemek Iwańczyk. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
12: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie?
0: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest się szczęśliwym.
4: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy. To decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Wojewoda łódzki wydał decyzje, które mogą ruszyć zatrzymaną od 2 lat budowę tunelu średnicowego pod Łodzią. Fala upałów wkracza do Polski, dlatego ratownicy przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci Order Orła Białego. To odpowiedź na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
7: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
8: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
7: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
6: Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu, podkreślił we wpisie na platformach społecznościowych szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Oświadczył też, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, on sam zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk, który na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli rozmawiał z prezydentem Ukrainy, mówił wcześniej, że Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków czy narazić na szwank relacji polsko-ukraińskich. Premier podczas briefingu w Brukseli przekazał też, że prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzja o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA jest to coś, co nie spotkało się z akceptacją w Polsce, niezależnie od barw partyjnych. Jest szansa, że ruszą sprawy związane z budową tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Wojewoda łódzki wydał 2 decyzje związane z budową, która stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców musiało opuścić swoje domy i ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. Najnowsze decyzje mogą przynieść długo wyczekiwany przełom, bo po pierwsze wojewoda łódzki zmienił tak zwaną decyzję lokalizacyjną, wyjaśnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
9: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
6: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy, którzy obecnie przebywają w hotelach, będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenie prywatnych nieruchomości. I tu kluczowa jest 2. decyzja.
9: Nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
6: A mowa tu o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy ma korzystać nowy wykonawca, ale zanim to nastąpi, trzeba go znaleźć. Tunel pod Łodzią ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po pierwotnym terminie. Z jednej strony ożywienie lokalnej branży turystycznej, z drugiej atrakcyjna oferta dla chcących wypocząć w Podlaskiem. Rusza nabór do letniej edycji tegorocznego podlaskiego bonu turystycznego. Bony generuje się za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej podlaskibonturystyczny.pl. O szczegółach mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
10: W tą sobotę w przedziale czasowym między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny. Można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
6: W poprzednim prowadzonym w kwietniu naborze ponad 2,5 tysiąca bonów rozeszło się w kilka minut. Fala upałów dociera do Polski. W większej części kraju z wyłączeniem wschodnich regionów obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Można spodziewać się, że wiele osób w rozpoczynający się weekend zainauguruje sezon plażowy, ale ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. O czym z Gdańska reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
11: Pierwszy upalny weekend może sprawić, że plaże wypełnią się po brzegi. Warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
12: Stoimy od alkoholu. To nie jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie, także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
11: Przyda się też przewidywanie, bo morze ciągle jest zimne.
12: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych dzieci, bliskich.
11: Przed pójściem na zatłoczoną plażę warto maluchom założyć opaskę z numerem telefonu do opiekuna. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, zachmurzenie duże. Z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami, miejscami także z gradem. Będzie upalnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 stopni w centrum, do 34 na zachodzie.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: O klasie średniej przez lata debatowano w tonie nadziei i oczekiwań. Zwłaszcza w latach 90. Czy będzie, czy się wreszcie pojawi, czy urośnie, czy uratuje polską demokrację jako ta racjonalna kotwica systemu politycznego. A potem okazało się, że może i kotwica, ale niekoniecznie racjonalnego. Bo to nie sama klasa niższa wybrała PiS. Klasa średnia też uczestniczyła w tym dziele. Zaatakowali więc racjonalność systemu politycznego, czyli naszego miejsca w Unii Europejskiej, relatywnie stabilnego systemu sądownictwa. Wcale nie ci, którzy mieli z dołu z nienawiścią patrzeć na niedostępne elity, tylko ci, którym było relatywnie nieźle. Ale też mogli patrzeć z dołu, myśląc, że te góry z nich drwią. Problem jednak w tym, że cała dyskusja o klasowości zasadza się właśnie na patrzeniu z dołu. Wszyscy czują się od kogoś biedniejsi, definiują się przez własny brak, kwestionując znaczenie stanu posiadania. Stan posiadania nigdy nie jest wystarczająco dobry, by powiedzieć o sobie należy do elitarnego grona. Przeciwnie, stan posiadania każe podważyć istnienie klasy średniej w ogóle, wszystkich definiując jako polskich nędzarzy. Kto nie wierzy, niech prześledzi dyskusję na portalach społecznościowych, osobliwie tych z komponentem zawodowym. Bez liku tam panów mecenasów, panów doktorów, pań dyrektorek i pań prezesek unisono użalających się na drożyznę i niemożność związania końca z końcem. 18 tysięcy miesięcznie na trójkę dzieci w Warszawie? Wolne żarty. Gdzieś w tym wszystkim pojawia się pytanie o dochód rozporządzalny, nieodmiennie zbyt mały. Grono nędzarzy z nowymi samochodami i domami pod miastem, obowiązkowo na kredyt, hojnie podzieli się opowieściami o własnej biedzie. To też nawet jeśli rozmowa o klasie średniej nie daje już złudzenia stabilności politycznej, którą ta klasa średnia miałaby przynieść, wciąż jest ciekawa. Opowiada o stanie ducha tych, którym się udało. Pokazuje aspiracje, horyzonty myślenia, plany konsumpcyjne. Ciekawe jest nawet nie tak bardzo to, co mają, ale to, co uważają, że powinni mieć i jak powinni żyć. Zarówno ci z klasy wyższej, jak i ci ze średniej. W teorii nic zaskakującego. Rozmowa o klasowości nigdy nie ograniczała się tylko do zasobności portfela, do samych dochodów. Zwykle rozbijała się o kwestie kulturowe, o tak zwane style życia. O tym, jak ludzie wyobrażają sobie, że powinni żyć, ale też jak definiują własne potencjalne porażki, jakie mają wizję własnej, zwykle na szczęście niespełnionej, klęski. A w tym wszystkim oczywiście gdzieś unosi się pytanie nadrzędne, czyli co my z tego mamy, że zaczęliśmy o sobie myśleć jako o 20. gospodarce świata? I jak się w roli współautorów tego sukcesu definiujemy? Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Kamil Fejfer, dziennikarz ekonomiczny, współautor kanału Ekonomia i cała reszta. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, dzień dobry.
13: A będziemy rozmawiali o klasie średniej, o polskiej klasie średniej i o tym, jak próbuje się ją zdefiniować, jak próbuje się ją ustalić. Ty niedawno, choć nie tylko, ty niedawno napisałeś taki tekst dla Gazety Wyborczej, bardzo ciekawy, o tym, jak wyliczyć te progi finansowe, które oznaczałyby wejście do klasy średniej i, można powiedzieć, wyjście z niej. I one są bardzo precyzyjne, tak. Ale chciałbym, zanim do tego przejdziemy, zadać ci taką oto trudność. Czy to jest definicja klasy średniej, czy to jest tylko określenie osób o średnich dochodach? I jak ty czujesz różnicę między jednym a drugim?
14: Strasznie dużo wątków mi tu się pojawiło w głowie, bo rzeczywiście ja tej klasie średniej piszę już od paru lat. Nie jest to moje pierwsze rodeo, jak to się ładnie mówi. I zazwyczaj pod tymi tekstami pojawia się, po tym jak próbowałem w jakiś sposób zdefiniować tą klasę średnią, żeby później zająć się jakimś jej problemem, pojawia się mnóstwo komentarzy w stylu a tu media worker chyba nie ma pojęcia o klasie średniej, ponieważ klasa średnia to. No i oczywiście następuje jakieś takie bardzo zróżnicowane podejścia do tego, co to jest klasa średnia, że to jest na przykład takie funkcjonowanie społeczne, które pozwala żyć bardzo wygodnie, a to są ludzie, którzy mają kredyt hipoteczny, a to są ludzie, którzy budują kapitał i w zasadzie te wszystkie rzeczy często bywają samosprzeczne. No i dlatego warto jest odwołać się do pewnych takich zakorzenionych w literaturze albo w analityce międzynarodowej kryteriów. No i te kryteria wyglądają następująco. To jest mniej więcej od 50 do 200% mediany dochodu. I to są osoby właśnie, to są średniacy. I takie też rozpoznanie przyjmuję w tym tekście. No, pytasz, czy to jest klasa średnia, czy to jest średni dochód. Właściwie, mówiąc bardzo, w sensie to kryterium jest na tyle eleganckie, że w zasadzie obejmuje to, co powinno być klasą średnią. Bo my musimy jakoś tą klasę średnią zdefiniować. I to kryterium dochodowe jest całkiem poręczne i ono do tego pokrywa się z na przykład z zawodami wykonywanymi przez osoby, które utożsamiamy z klasą średnią.
13: No to jest, oczywiście ono jest poręczne i za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale tu jest pewna wada, mianowicie można powiedzieć, że jeśli uznamy, że klasa średnia, a chyba socjologia tak to widzi, to jest pewien styl życia, no to nie do końca złapiemy to samymi liczbami, samymi jakby progami dochodowymi.
14: Trochę tak, natomiast tutaj mamy pewne korelacje, to znaczy osoby, które są w klasie średniej, zazwyczaj z tej klasie średniej liczonej dochodowo, zazwyczaj prezentują też style życia właściwie dla klasy średniej. Jeszcze jest jedna sprawa w tym wszystkim, to znaczy wielkomiejska klasa osób zamożnych myśli, że jest klasą średnią, a najczęściej jest klasą wyższą. Że ci, którzy tworzą te bardzo ładnie nazywane kody kulturowe, uważają się za klasę średnią, ale w większości są klasą wyższą. Są klasą wyższą pod względem każdego kryterium, jakie możemy wziąć pod uwagę, czyli dochodu, stylu życia, sposobu narzucania kodów kulturowych, czy też kultury prawomocnej, jakby powiedział Bourdieu. O tym zaraz też możemy powiedzieć. Więc to nie jest tak, że to są zupełnie inne rzeczy, czyli dochód oraz styl życia. One się w dużej mierze pokrywają, ale rzeczywiście to są trochę jakby inne domeny. Natomiast no, ja pozostaję przy tej kategorii klasy średniej dochodowej, no bo ona jest po prostu elegancka. My wtedy wiemy, o czym właściwie mówimy.
13: To przywołajmy może te progi, jak one się dla Polski w tej chwili przedstawiają. Powiedziałeś o tym, jak należy to procentowo ujmować, a co by to oznaczało dziś? To znaczy, jakie to są, krótko mówiąc, ile trzeba zarabiać, ile trzeba mieć dochodu, żeby można było do tej klasy się zaliczać? Gdzie jest ten punkt odcięcia taki przybliżony dla klasy niższej i dla klasy wyższej?
14: Tak, to jest właściwie Najgorsza odpowiedź, czyli to zależy, bo musielibyśmy mieć bardzo przybliżone, znaczy bardzo dokładne dane na temat rozkładu wszystkich dochodów w Polsce. Tego nie mamy. Takie przybliżenie robił Polski Instytut Ekonomiczny w 2019 roku i wtedy progiem wejścia do klasy średniej było 1500 zł. Na głowę dla jednoosobowego gospodarstwa domowego i progiem wejścia do klasy wyższej było bodajże 4,5 tysiąca. No dzisiaj to by się przekładało, bo powiedzmy, na jakieś pewnie 4 tysiące przy jednoosobowym gospodarstwie domowym. To już tak te obliczenia, no one są takie, tak jak mówię, mgławicowe, nie? Że to raczej mówimy o pewnym takim rozmytym kryterium niż o konkretnych wartościach. Więc tak 3-4 tysiące i próg wyjścia do klasy wyższej to by było jakieś pewnie 7, może 9 tysięcy netto dochodu na jednoosobowe gospodarstwo domowe. A dlaczego na jednoosobowe gospodarstwo domowe? No bo tak naprawdę te dochody to nie są tylko dochody z pracy, znaczy inaczej. To, co liczy się jako klasę średnią, to są, czy klasowość postrzega się przez sumę z wszystkich dochodów dla gospodarstwa domowego, no bo w gospodarstwach domowych żyje więcej zazwyczaj niż jedna osoba, ale jeżeli mamy jedną osobę w gospodarstwie domowym, no to cały dochód dzieli się na tą jedynkę. No więc dlatego mówi się, no tak, mniej więcej 3-4 tysiące to już jest wejście do klasy średniej, na rękę oczywiście. No i wyekspediowanie się do klasy wyższej to by było jakieś tam 7-9 tysięcy.
13: I to jest ciekawe, dlatego że w gruncie rzeczy, i tutaj możemy wrócić do tego, co już przywołałeś, czyli do pewnych dominujących wyobrażeń, czy pewnych wyobrażeń, które definiuje właśnie klasa wyższa, bo te progi są zaskakująco nisko. Zdaniem wielu, którzy się na przykład mądrzą na rozmaitych serwisach społecznościowych.
14: Tak i nie, bo to znowu zależy, jakby gdzie ucho przyłożyć. Bo z jednej strony ja mam takie wrażenie, że ludzie też, którzy piszą komentarze na przykład w Wyborczej BIS, bo tam się ukazał ten mój tekst, albo odnoszą się do tych tekstów w chociażby magazynie Pismo, bo tam też pisałem o klasie średniej, to są zazwyczaj osoby właśnie z wielkich miast, z dużym kapitałem kulturowym i ekonomicznym. Natomiast jeżeli spojrzymy na przykład na badanie CBOS-u sprzed kilku lat, to się okaże, bodajże sprzed 4 czy 5, to się okaże, że ponad 70% z nas czuje swoją przynależność do klasy średniej. To znaczy, jeżeli 70% z nas czuje przynależność do klasy średniej, to znaczy, że tam na pewno mieszczą się również te osoby, które mają dochód na głowę w wysokości 3 tysięcy złotych. Więc to znowu, to jest kwestia bardzo relatywna. Ale rzeczywiście jest tak, że ludzie w dużych miastach, kiedy im się zada pytanie, czy 10 tysięcy złotych do ręki to jest klasa wyższa, to oni się popukają w głowę i powiedzą, no co, no przecież to są żarty. To ledwie wystarczy.
13: Na waciki.
14: Na waciki, przy czym okazuje się oczywiście, że te waciki są absolutnie niedostępne znakomitej większości Polaków. Nie znaczy, że to oni powiedzą, że no to przecież tu mi ledwo starczy na ratę Opla Insigni albo jakiegoś tam Land Rovera Discovery. To nie są te same samochody, ale powiedzmy. I tam dwa razy w roku wycieczki dwutygodniowe na Bari na przykład. No i to są takie kryteria. Oraz na przykład 5 obiadów w miesiącu na mieście. I to są takie kryteria, które dla większości Polaków wydają się zupełnie absurdalne. To znaczy ci wszyscy tak zwani normalni ludzie, czyli nie będący w topce dochodowej, powiedzą, no ale przecież o, jest właśnie klasa wyższa, panie. Przecież pan żyjesz jak pączek w maśle. To jest też pewne zderzenie klas, zderzenie perspektyw, które wynika również z tego, że osoby będące w każdej w zasadzie klasie społecznej stykają się głównie z osobami sobie podobnymi. To znaczy, jeżeli mamy te osoby 10 tysięcy złotych na rękę plus, to one zazwyczaj mają znajomych 10 tysięcy na rękę plus i uważają to za coś absolutnie normalnego, takie dochody i taki styl życia. I zazwyczaj też patrzą w górę. i widzą rzeczywiście ludzi, których stać na super samochody na przykład, albo stać chociażby na samochody typu premium. Takie osoby, które mają domki na Mazurach, albo jeden domek na Mazurach i w górach i mówią, no i mają jeszcze dodatkowo dwa mieszkania. No to jest klasa wyższa. Tak, ale klasa wyższa jest również najbardziej rozwarstwioną klasą dochodową ze wszystkich tych trzech klas.
13: Czyli nawet bardziej niż klasa średnia.
14: Bardziej, absolutnie bardziej niż klasa średnia, ponieważ jeżeli punkt odcięcia dla tej klasy wyższej rzeczywiście ustawimy na tych 10 tysiącach, no to tam właściwie sufitu nie ma. To znaczy on jest jakiś, ale trudno powiedzieć, jaki to jest dochód miesięczny. Czy to jest w Polsce, czy to jest 500 tysięcy? Pewnie są takie osoby, które mają dochód miesięczny w wysokości 500 tysięcy. Właściwie cała struktura klasowa poza klasą wyższą jest bardzo, bardzo ściśnięta. I nawet jakbyśmy ustanowili tą klasę wyższą na poziomie 50 tysięcy albo 60 tysięcy, albo nawet 100 tysięcy złotych miesięcznego dochodu, to ona i tak będzie najbardziej rozwarstwiona. Bo są osoby, które zarabiają pięciokrotność albo siedmiokrotność zarabiają. No mają taki dochód tego. Więc o tym trzeba też pamiętać, że ta klasa
13: czyli
14: wyższa...
13: de facto, tak?
14: Tak, z matematycznego, tak,
13: tak jak
14: z matematycznego
13: słucham,
14: punktu widzenia ona jest najbardziej rozwarstwiona.
13: I można powiedzieć, że to właśnie nam fałszuje obraz, prawda? To znaczy rozwarstwienie klasy wyższej daje poczucie, tak, że ci, którzy już się do niej zaliczają, tak naprawdę nią nie są, bo mają zupełnie inny zestaw porównań, zupełnie inny punkt odniesienia, mogą sobie wybrać, prawda? Ten punkt odniesienia może być w kosmosie.
14: Trochę tak jest, ale jeszcze jest jedna sprawa, to znaczy klasa średnia czy klasa wyższa to są pojęcia, które padają ofiarami swojej popularności, czyli one się zupełnie rozmywają. Jest w przestrzeni publicznej kilka takich pojęć i to właśnie ta klasowość należy do takich kategorii. To znaczy ona nie jest jakoś super dobrze zdefiniowana, tylko przez to, że jest tak popularna, jest używana w zasadzie w taki domyślny bardzo sposób. Czyli wybieramy swoje wyobrażenia i na podstawie tych wyobrażeń, które są zaciągnięte również z amerykańskiej popkultury chociażby, no przekładamy to na polski grunt i wychodzą nam bardzo dziwne rzeczy, na przykład, że klasa średnia to są osoby, które, no bo ja wiem, mieszkają za miastem, mają dom 300-metrowy, a także i dwa samochody, wielki SUV dla męża oraz dla żony jakiś mniejszy samochód. No przepraszam, że tak stereotypowo, ale tak mniej więcej to się po prostu, to tak można zrekonstruować te wyobrażenia. Więc to nie jest tylko i wyłącznie, chociaż też w dużej części kwestia tego, że ta klasa wyższa naprawdę jest bardzo rozwarstwiona, ale również tego, że to jest pojęcie w dyskursie takim publicznym nieprecyzyjne, które zaciąga wyobrażenie same o sobie z bardzo wielu źródeł, ale głównie z popkultury, a popkultura jest głównie produkowana w Stanach Zjednoczonych, a więc tam też punkty odniesienia są zupełnie gdzie indziej niż w Polsce.
13: Ale to nie tylko, bo popkultura produkowana tu u nas na miejscu też przedstawia bardzo fałszywe wyobrażenia tego, jak żyje klasa średnia i co ma, jak mieszka, jak funkcjonuje, więc tak, ja myślę, że to jest bardzo celne spostrzeżenie i trzeba o tym
14: pamiętać.
13: To prawda.
14: Ja zresztą przypominam sobie, w głowie mi się odpalają takie rzeczy właściwe dla wieku, czyli na przykład Magda M. Nie potrafię sobie teraz...
13: No tak, to wspaniałe. Bardzo... Magda M. była pod tym względem wyjątkowa zupełnie.
14: Magda M. była właściwie jakimś takim też wehikułem aspiracyjnym, nie? Dla osób, które dzisiaj mają 40 parę lat. Bo to była ta klasa średnia tych młodych ludzi, którzy mieszkali w jakichś takich naprawdę niezłych warunkach i tak się zastanawiam, czy to właściwie było również możliwe wtedy. Chyba bardzo mało prawdopodobne. To znaczy być może byli jacyś młodzi ludzie, którzy tak funkcjonowali, natomiast to było dostępne... Ile ta Magda M ma lat? Pewnie za dwie dekady, nie? Ten serial może mieć.
13: No jakoś tak. Ale to ja myślę, że wiesz co, że to po prostu było wzięte żywcem, żebyśmy teraz nie zmienili tematu i nie poszli w seriale. Ale to jest moim zdaniem takie przekopiowanie w jakimś tam sensie Carrie Bradshaw z lat 90., która też była niedorzeczna, prawda? Bo też jakby żyła na Manhattanie. Manhattanie.
14: I przyjaciele zresztą.
13: Oczywiście, albo, ale ona żyła na Manhattanie sama i utrzymywała się z felietonu do gazety. No, tak, ludzie.
14: Tak. To prawda. To nie miała być tylko dygresja o serialach, ponieważ chciałem zrobić pewną nawrotkę do tej kategorii klasowości ekonomicznej. To znaczy, Magda M. udawała, czy ten serial, czy ten taki twór wyobrażeniowy, który był tam ulokowany, przedstawiał życie rzekomej klasy średniej, jednocześnie wtedy, te 20 lat temu, życie na takim poziomie było dostępne absolutnej elicie. Bo też trzeba wiedzieć, że ta klasowość i te progi klasowości, one się przesuwają wtedy, kiedy się bogacimy. A Polska bardzo wyraźnie bogaci się od 20-30 lat. Naprawdę bardzo wyraźnie. Ten wzrost dochodów mamy jeden z najwyższych na pewno w Europie, jeśli nie na świecie. I warto o tym pamiętać. Więc to, co udawało klasę średnią, na pewno klasą średnią nie było i było dostępne bardzo niewielkiej części ludzi, więc z samej definicji to nie może być klasa średnia, ponieważ klasa średnia to średniaki, czyli ludzie umiejscowieni gdzieś w środku hierarchii dochodowo-społecznej. To, co jest wyżej, no to jest ta klasa wyższa. Czyli ludzie, których stać na prawie wszystko i ludzie, którzy narzucają to, w jaki sposób rozumuje się, w jaki sposób myśli się o rzeczywistości.
13: To ja cię chcę zapytać teraz i taką trudność ci zadać, dlaczego w ogóle mamy sobie tym zawracać głowę? Czym jest klasa średnia, jak się ma, jak się definiuje? Bo kiedy umawialiśmy się na tą rozmowę, to ja jakoś tam chciałem cię nakłonić na dyskusję o tym politycznym aspekcie funkcjonowania klasy średniej, ale mnie spuściłeś ze schodów, że cię to nie ciekawi. To ja może tylko powiem tak zgrubnie, jak to jest w tej klasycznej definicji, to znaczy zakładano onegdaj, że klasa średnia jest stabilizatorem systemów politycznych, bo ma najwięcej do stracenia, bo wie, co to znaczy obsunąć się do klasy niższej, bo takie deklasacje się zdarzają, no i bardzo chce awansować, prawda? I że to miał być ten racjonalny wyborca, który trzyma się tego środka, który nie będzie eksperymentował z ekstremami. To nie jest prawda. To nie jest prawda i wiele systemów politycznych się na tym potrafi wywrócić. Można klasie średniej sprzedać wizję drapieżną, okrutną, chorą i ona może to kupić.
14: A być może też na tą wizję, z którą ja nie wiem, czy się zgadzam, po prostu nie znam danych, o tak się wykręcę od tego, ale jeżeli by tak rzeczywiście było onegdaj, że klasa średnia była pewnym stabilizatorem, chociaż na pewno potrafiłbyś podać bardzo wiele przykładów, gdzie tak nie było, to być może cały ekosystem medialny, dzisiaj wsparty social mediami, zanegowałby nawet to, jeżeli to by było w dużej części prawdą, bo ten system medialny oczywiście promuje skrajności i polaryzację. Tak się zastanawiam. Pierwsza, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Pierwsza odpowiedź jest taka bardzo cyniczna. Ludzie uwielbiają czytać o sobie, ludzie uwielbiają dowiadywać się o sobie. Klasa średnia przez swoje historyczne trwanie jest rodzajem autoidentyfikacji i tożsamości, wyznacznikiem tożsamości, więc pisze się o klasie średniej, dlatego że klasa średnia, rzekoma klasa średnia, bo tak naprawdę klasa wyższa, chce czytać i chce słuchać o tym, co jej dolega. Jednocześnie jest to grupa społeczna, która ma ucho medialne, ponieważ jest zamożna. To cyniczne podejście. I to znaczy, ono na pewno ma swoje uzasadnienie, wiem, bo i ty na pewno też wiesz, bo pracujemy w mediach nie od wczoraj, nie od przedwczoraj. Druga sprawa to kwestia organizacji systemów, powiedzmy, podatkowo-składkowych. Czyli dzięki temu, gdzie wyznaczymy te granice, możemy zaprojektować na przykład system progresji podatkowej. To, jak on w Polsce wygląda, to jest zupełnie odrębna sprawa, a otworzę tylko nawias i powiem, wygląda słabo. Trzecia sprawa, to jest po prostu interesujące. To znaczy zbijanie ludzi, brzydko co zabrzmiało, ale niech będzie, w pewne segmenty dochodowe i lifestyle'owe. Dużo nam mówi o świecie, to znaczy możemy zauważyć pewne prawidłowości, które się odnoszą do tego, że tylko na podstawie dochodu możemy stwierdzić z dużym przybliżeniem, czy dziecko danej rodziny będzie grało w tenisa. Co właściwie to, pomyśleć o tym na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut myśli, no to w zasadzie chyba nie powinno tak być. Ale rzeczywiście jest tak, że tenis jest najbardziej elitarnym sportem i najbardziej klasowym sportem wśród sportów, które są uprawiane przez młodych ludzi. Klasowość przekłada się na przykład na to, w jaki sposób przyjmujemy treści, to znaczy, czy oglądamy taką, czy inną telewizję, co jest oczywiste też, czy czytamy książki, ale również jakie książki czytamy, czy spędzamy czas z rodziną. Teraz już w zasadzie to chyba odchodzi też przeszłość przed telewizorem, bo to są badania sprzed 15 lat mniej więcej. One nie tylko w Polsce zresztą były. Czy spędzamy czas z rodziną przed telewizorem, czy na przykład jemy wspólne posiłki, czy każdy je w swoim zakątku mieszkania, na przykład w kuchni, albo w dużym pokoju przed telewizorem właśnie, albo w swoim pokoju. I to jest po prostu ciekawe, jest interesujące.
13: Czyli mówisz głównie o wzorach konsumpcji tak zwanych, a mnie ciekawi coś innego. Znaczy ja myślę, że może dlatego o tym się tyle mówi, że klasa średnia i jej wzrost, tudzież kurczenie się, bo i takie fenomeny występują, no pokazuje przede wszystkim tak zwaną mobilność społeczną, czyli to, czy w ogóle ta aspiracyjność zapisana gdzieś w kapitalizmie ma przełożenie na to, jak ludzie mogą funkcjonować na awans społeczny po prostu, że to jest ten najlepszy miernik tego, jak się wzrost gospodarczy przekłada na to, jak ludzie żyją.
14: To prawda. Musiałbym się głębiej zastanowić, bo tak z marszu to chyba nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład szeroka klasa średnia jest tożsama z dużą mobilnością społeczną, bo zupełnie teoretycznie możemy sobie wyobrazić taki system, w którym klasa średnia jest całkiem spora, czyli ten środkowy kawałek rozkładu dochodowego, czy rozkładu w tym kapitale kulturowym, jakby to nazwać, jest dosyć spory, jednocześnie osoby biedne nie mogą do niego wejść. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, powiem, ale rzeczywiście, jeżeli mowa o awansie społecznym, czyli o tym, to jest tak klasycznie określane, w jakie miejsce dziecko może zająć w porównaniu do pozycji społecznej rodzica, to w Polsce jest z tym naprawdę kiepsko. Pomimo wszystkich wskaźników, które pokazują obiektywnie, że w Polsce naprawdę się poprawia, to mobilność społeczna w Polsce jest kiepska. To jeszcze wracając do tego twojej uwagi na temat tego, że klasy średniej ubywa. To jest prawda, ale dla Stanów Zjednoczonych. Żebyśmy z całą pewnością powiedzieli o tym w Polsce, musielibyśmy mieć bardzo dobre dane na temat dochodów, a dane na temat dochodów to nie są tylko dane z umów o pracę, bo te mamy dosyć dobrze zmapowane. Musielibyśmy mieć informacje na temat tego, ile ludzie mają na przykład z wynajmu mieszkań, ile mają z prowadzenia działalności gospodarczych, ile zyskują z dywidend, a takich zebranych danych, takie zebrane dane raz na jakiś czas się pojawiają. One przemykają przez tą taką infosferę ekonomiczną, jak meteoryty, raz na 10 lat i później z tych danych staramy się coś wymyślić na temat tego, jak to rzeczywiście ta struktura klasowa wygląda. Jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała. Jeżeli zobaczymy sobie, według właśnie tych danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które pojawiły się dobre 7 lat temu, to polska klasa średnia jest dosyć szeroka. Czyli jest tam naprawdę, to jest ponad 50% ludzi dorosłych, 54 bodajże. I ona nawet wypada nieźle w porównaniu do innych krajów. Jednocześnie my wiemy, że mobilność społeczna w Polsce jest kiepska. To jest trochę odpowiedź też na tą twoją refleksję. Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć. Może dlatego, że na przykład już klasa wyższa, jako że jesteśmy społeczeństwem zamożnym i mamy całkiem sporo zamożnych ludzi, ucieka ze swoimi dziećmi do nauczania prywatnego i przez to podnosi progi dla dzieciaków z klas niższych, progi wejścia do wyższej, dobrej edukacji. To może być jeden z powodów, na przykład.
13: Być może, ale ja się cały czas zastanawiam nad tym, czy polska klasa średnia, czy może się w ogóle wydarzyć taka sytuacja, w której ona by nie rosła, w sytuacji, w której polska gospodarka urosła tak znacząco. To znaczy, trochę mi się nie wydaje, żebyśmy byli aż tak wyjątkowi, bo wiemy, że klasa średnia globalnie rośnie i że to się dzieje dzięki
14: na przykład
13: temu, co się dzieje w Chinach, gdzie bardzo urosła klasa średnia, w Indiach.
14: Dokładnie tak.
13: I jeżeli przywołałeś to stwierdzenie o tym, że Polska jest w gronie beneficjentów globalnych wzrostu gospodarczego. Myśmy też skorzystali bardzo na globalizacji. Należymy do tej elity.
14: Na Unii Europejskiej.
13: Tak, do tej elity krajów, które skorzystały z tego porządku. Więc byłoby dziwne, gdyby u nas klasa średnia bardzo mocno nie wzrosła. Bylibyśmy jakoś unikalni. Więc nie sądzę, żeby tak się nie wydarzyło.
14: Słuchaj, i tak i nie, bo od razu przychodzą mi do głowy Stany Zjednoczone. To nie jest tak, że w Stanach Zjednoczonych jest jakiś rachityczny wzrost gospodarczy. Rachityczny wzrost gospodarczy cechuje kraje Unii Europejskiej. On jest oczywiście mniejszy niż w Chinach albo w gospodarkach, które się dopiero rozpędzają, ale jednocześnie, pomimo tego, że ten wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych jest widoczny, jest obecny od dekad, to tamta klasa średnia jest trochę w zaniku, to znaczy to, może w zaniku to jest za dużo powiedziane, natomiast no, stanowi tam za 40% pewnie społeczeństwa, a to dlatego, że bardzo dużą część owoców wzrostu przechwytują ci, którzy są najbogatsi. Albo jeszcze inaczej, bardzo różnicuje się amerykańskie społeczeństwo pod względem dochodowym, ponieważ pewne kompetencje są na tyle promowane, że ludzie będący niegdyś w klasie średniej są wysysani przez te mechanizmy rynkowe i zaczynają zarabiać bardzo, bardzo dużo. Więc to niekoniecznie musi być tak, że wzrost gospodarczy promuje wzrost, czy z samego wzrostu gospodarczego bierze się wzrost klasy średniej. Może być również tak, że wzrost gospodarczy działa na korzyść pewnej elity finansowej. Tak.
13: Ale wydaje mi się, że jednak w przypadku dominujących gospodarek, tych najbardziej rozwiniętych, te procesy przedstawiają się trochę inaczej niż dla gospodarek wschodzących. My jednak ciągle należymy do tej drugiej grupy. I byłoby to...
14: Ja bym tutaj właściwie polemizował. To znaczy, ja mam wrażenie, że Polska już od... Znaczy, mam wrażenie, właściwie przekonanie, że Polska od pewnego czasu, od 10 lat, jest naprawdę jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata i na to wskazują i badania OECD, i badania na przykład ONZ-u, czyli my jesteśmy krajem o wysokich, czy też bardzo wysokich dochodach. Ale na pewno jeszcze mamy jakiś czas, żeby nadganiać absolutny top, natomiast warto też pamiętać, że jesteśmy blisko tego topu.
13: Ja z tym nie chcę polemizować, ale wydaje mi się, że jednak ten stan rozwarstwienia i nierówności społecznych w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych to jest raczej nieporównywalne, tak bym
14: sądził. Absolutnie.
13: I to z kolei właśnie sugerowałoby, że to zestawienie ze Stanami jakby sytuacji klasy średniej w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce może być mało sensowne.
14: Tak, na pewno. No, i zresztą Stany Zjednoczone, żeby pozostać trochę w tym przykładzie, to w tym kontekście, to jest antyprzykład tego, jak należy zarządzać zasobem, który jest tworzony w gospodarce. Każdy, kto był w Stanach przez jakiś czas i ruszył się poza wielkie miasta, zresztą jak w wielkich miastach był, to również to widział. To znaczy sąsiadowanie ze sobą dużego bogactwa oraz skrajnej biedy, czyli tysięcy ludzi, którzy za przeproszeniem pokotem leżą bezdomni na ulicach. To jest coś, czego chcielibyśmy ze wszechmiar uniknąć. A jeżeli byśmy zostawili na przykład samą działalność rynku samą sobie i spowodowali erozję klasy średniej, no to właśnie tak byśmy skończyli. I być może to wracając to trochę klamrą do twojego wcześniejszego pytania, może dlatego też dyskusje o tej klasowości są istotne. bo one pokazują, czy dają nam pewne narzędzia do wyobrażania sobie tego, co by było, gdybyśmy zupełnie usunęli to z pola widzenia i dali działać tylko i wyłącznie wolnemu rynkowi.
13: No tak, no to jest taki fenomen amerykańskiej prowincji, która rzeczywiście poraża i miejscami tak. Właściwie człowiek ma wrażenie, że co to jest, czy to jest Rosja, tak. Czy co to jest w zasadzie, bo to są miejsca tak bardzo zapuszczone, że trudno to sobie wyobrazić w warunkach, ja bym powiedział, europejskich.
14: Dokładnie, dokładnie tak. To są warunki, w jakich żyją ludzie z południowej Europy, tych krajów, które nie są w Unii Europejskiej. Przy czym Stany Zjednoczone są krajem, który ma PKB per capita z poprawką na siłę nabywczą. Kilkukrotnie wyższy. I właśnie dlatego, no tak jak mówię, dla

0: wiedzone przez rozkręcony wielki biznes IT i które rzeczywiście jakby straciło to, o czym mówimy, to znaczy ten środek. Właśnie są tylko bogaci i takie zawody usługowe, które ich obsługują, czyli można powiedzieć, że takie miasto spełniające właśnie takie dystopijne wizje, jak nie powinny być urządzone miasta, jak nie powinien być urządzony rozwój społeczny.
1: Tak, dokładnie. Ja mam wrażenie, że też bardzo trudno byłoby znaleźć w Polsce miasto, które byłoby podobne do któregoś dużego miasta w Stanach Zjednoczonych. Nie to, żebym był w strasznie dużej liczbie tych miast w Stanach Zjednoczonych, ale rzeczywiście to rozwarstwienie, czyli znowu komponent klasowy, tam aż kłuje w oczy. Natomiast u nas no, są biedniejsze dzielnice, ale to też nie są takie dzielnice na tyle biedne, jak pamiętamy jest na przykład lat 2000 czy 90. No trudno sobie teraz wyobrazić jakąś taką dzielnicę, gdzie naprawdę w Polsce, nie, no kilka pewnie jest, ale gdy idziesz i się zastanawiasz, trzymasz się za portfel ciągle, albo zasłaniasz zęby, żeby ich nie zgubić. To jest też wynikiem tego, że polski dół dochodowy bardzo zyskał w ostatnim czasie, między innymi przez płacę minimalną, ale również przez to, że mamy bardzo niskie bezrobocie. Mało kto wie, że jeżeli weźmiemy sobie ostatnie tam 15-20 lat, to okaże się, że płaca minimalna rosła znacznie szybciej niż średnia krajowa, co przynajmniej w dochodach osób zatrudnionych na umowach o pracę powoduje spłaszczanie się nierówności. Moim zdaniem to jest bardzo dobra polityka. Bo to jest bardzo dobra polityka, bo ona też na przykład zapobiega przestępczości, ponieważ z relatywnie wysoką płacą minimalną, a w Polsce ta płaca minimalna jest relatywnie wysoka, ona należy do czołówki krajów europejskich, powoduje, że przestępstwa po prostu się przestają opłacać. Ty pójdziesz do pracy, zarobisz te 3-4 tysiące do ręki, no nie musisz kraść tego radia na przykład, albo tego telefonu, bo masz ryzyko tego, że cię ktoś złapie. A po drugie, no nie sprzedasz tego, jeżeli ta przebitka nie będzie wielka.
0: Pewnie tak, ale to tylko do pewnego stopnia tak się przekłada prosto na przestępczość, bo można by powiedzieć, że w Szwecji przestępczość rośnie, a przecież to jest ta przesławna Skandynawia, która tak dba o spójność społeczną. Więc
1: oczywiście, to nie jest tak, że na jedną zmienną społeczną taką, jak jest na przykład przestępczość, wpływa tylko jedna zmienna ekonomiczna, która jest płaca minimalna. To jest jeden z wielu czynników, w ogóle wszystkie czynniki należy, tak wszystkie zjawiska społeczne trzeba postrzegać właśnie w taki sposób, że na to składa się po prostu bardzo wiele zmiennych.
0: Tak, ale ja bym jeszcze na moment wrócił do tego pytania, czy do takiej kwestii, którą trochę jej dotknęliśmy, ale jeszcze wydaje mi się, że ona jest rzeczywiście mało rozwinięta w tej rozmowie, czyli dlaczego jest tak, że wyobrażenia o klasie średniej są zdefiniowane przez klasę wyższą i dlaczego klasa wyższa jest tą klasą, która zawsze definiuje w pewnym sensie, nazywa rzeczywistość, o tak bym powiedział, czyli ten błąd, od którego wyszliśmy, że wyobrażenia są przesunięte w górę odnośnie tego, czym inaczej. Wyobrażenia odnośnie tego, jak żyje klasa średnia, są przesunięte w górę, a zarobki są przesunięte, a realność jest przesunięta w dół.
1: Tak, ale one są być może przesunięte w naszej klasie społecznej. Czyli klasie społecznej, no nie bójmy się tego powiedzieć, znaczy jesteśmy z bardzo dużym prawdopodobieństwem obaj reprezentantami klasy wyższej, przynajmniej patrząc na to dochodowo, którzy uważają się za klasę średnią. I to w naszym środowisku, czy w środowisku tych komentatorów, mediów adresowanych do klasy wyższej, która uważa się za klasę średnią, to właśnie tam powstaje ten dyskurs. I my ten dyskurs znamy, ale być może jakbyśmy pojechali, nie wiem, do Łomży, czy do mojego rodzinnego Ełku i porozmawiali o tym, jak wygląda ta klasowość, tak zupełnie na rybkę, bo wiadomo przecież, że prawie to takie ekonomiczne świry albo socjologiczne świry się zajmują tym, żeby to zdefiniować w taki sposób bardzo, bardzo spójny, to być może tam właśnie te intuicje byłyby bardziej adekwatne. Natomiast ci, którzy też tworzą narrację dla klasy średniej i wyższej, poruszają się w ramach i w łonie tych właśnie narracji, czyli w łonie i w ramach narracji klasy średniej i wyższej. I to

0: tak się po prostu, to tak się napędza. Jeszcze jedna uwaga, która mi przyszła do głowy, która się bardzo, bardzo często pojawia, już trochę abstrahując od tego, co mówiliśmy, ale fajnie, żeby to w jakiś sposób wybrzmiało, to znaczy to, jak bardzo myślimy pewnymi schematami i pewnymi narracjami i sloganami, pokazuje taką egzemplifikację z tego, że klasę średnią w Polsce od bezdomności dzieli tam 2 czy 3 raty kredytu. Na pewno słyszałeś o tym, nie słyszeliście
1: tak,
0: państwo.
1: Tak, tak, to wielokrotnie się to przewija. Mhm. Że to jak to było tak ładnie absurd. Kiedyś ujęte w Gazecie Wyborczej, 3 niespłacone raty i jesteś kiepski, tak. Bo wtedy jeszcze lecieli kiepscy. Więc znowu wracamy do seriali, które wyznaczają jakieś ramy naszego świata. No ale pewnie tak jest.
0: Tak, tak, tak. Ja zresztą starałem się prześledzić karierę tego pojęcia. Skąd to się wzięło w zasadzie, te 3 raty kredytu, które dzielą cię od bezdomności? I trafiłem na jakiś tekst z Gazety Wyborczej sprzed chyba 10 albo 15 lat i od tamtego czasu, wiesz, to stało się takim rodzajem memu, czy mema, który krąży w umysłach klasy średniej, klasy wyższej, ale to jest jakaś totalna bzdura, to znaczy być może rzeczywiście istnieją ze 3 osoby w Polsce albo 15 osób w Polsce, które od uzyskania zdolności kredytowej przeszły w stan kryzysu bezdomności, jak to się dzisiaj mówi, ale to się w ogóle prawie nie dzieje, nie? To jest po prostu tylko i wyłącznie ładnie brzmiący slogan. Jeżeli było cię stać na to, żeby wziąć kredyt hipoteczny, żeby mieć zdolność kredytową, to niemal na pewno jesteś w takim miejscu ekonomicznej drabiny, z której nie spadniesz do bezdomności. To nie są Stany Zjednoczone. W Polsce mamy mało bezdomnych, relatywnie około 30 tysięcy. To oczywiście wciąż jest bardzo duże wyzwanie, ale jednak w porównaniu do Stanów Zjednoczonych na 100 tysięcy mieszkańców mamy tych bezdomnych kilka razy mniej. Właśnie dlatego, że mamy pewne zabezpieczenia społeczne. Więc to dobrze, żebyście państwo znali sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś mówi, że klasę średnią od bezdomności dzieli tam tak kilka rat kredytu, to jest absolutna nieprawda. Znaczy to jest ekonomiczne płaskoziemstwo.
1: Ale takich definicyjek jest więcej, takich, jakby to powiedzieć, takich ramowych, jakichś sformułowań jest więcej. Ty tam przytaczasz w swoim tekście kilka z nich, między innymi takie mniemanie, że klasa średnia w Polsce zaczyna się tam, gdzie kończy się klasa niższa w Niemczech, czy jakoś tak, czy no nie wiem, już nie pamiętam. Jakiś absurd, jakaś bzdura totalna.
0: Tak. Jaka to klasa średnia, albo jaka to klasa wyższa w Polsce, to parę razy czytałem w różnych wariantach. Jaka to klasa wyższa w Polsce, czyli te powiedzmy dla uproszczenia 10 tysięcy na rękę w górę, skoro to są środki, które ma niemiecki Bauer. Tylko, że ci ludzie, którzy tak mówią, nie biorą pod uwagę poprawki na siłę nabywczą, to znaczy 100 euro w przeliczeniu na złotówki inaczej i za tą kwotę inny koszyk kupi się w Niemczech, a inny kupi się w Polsce. Tak naprawdę różnice klasowe między Polską a Niemcami oczywiście są, no bo Niemcy mieli trochę więcej czasu na to, żeby się wzbogacić, ale one wcale nie są tak ogromne, jakby się wydawało z prostego przeliczenia średniej krajowej u nas i średniej krajowej w Niemczech. Tak, tak, tak, rzeczywiście tak jest, no ale to właśnie pokazuje to, o czym mówiłem już wcześniej, czyli to, że klasa średnia jest jakąś taką domeną wyobrażeń mgławicowych, refleksji zaciągniętych z popkultury, z jakichś takich bajań za przeproszeniem piwerku.
1: Ale też takim narzędziem do straszenia się, prawda? Jakąś taką wewnętrzną formą, nie wiem, dyscyplinowania się, uzewnętrznianą właśnie w mediach, które myślą, że mówią do takiego odbiorcy, który jest, no nie wiem, zupełnie inny niż ten dziennikarz. Gazeta Wyborcza to w ogóle w tym przoduje, takiego użalania się nad sobą.
0: Okraszonego
1: właśnie jakimś takim wizją drutu kolczastego wokół. To jest taki bardzo specyficzny świat.
0: Mitologia klasy średniej, taka mitologia, martyrologia klasy średniej, jakoś wyzyskiwanej, będącej tymi frajerami, tymi, którzy ostatnio, nie wiem, bo nie będę mówił w jakim medium, ale był taki bardzo materiał, wideo, który odbił się szerokim echem, no i generalnie to było właśnie takie potężne jojczenie na to, jak ta klasa średnia ma źle, ponieważ, jak powiedział autor tego artykułu, tego wideo felietonu, klasa średnia to jest ukryte ubóstwo, ponieważ ma wszystko na kredyt. Na przykład no, ma ten zegarek, ma smartwatcha, ma samochód w leasingu, ma wakacje, ale też na kredyt, oraz ma mieszkanie, tak? Czy różne inne dobra, które właściwie pokazywałyby, że to są zamożni
1: ludzie. To jest idiotyczne o tyle, no właśnie, to jest idiotyczne o tyle, że przecież tanie kredyty też są tym narzędziem definiującym jakby klasę średnią i awans społeczny, dostępność tanich kredytów, więc o czym my mówimy? No zawsze klasa średnia jest najbardziej zadłużona.
0: To nie do końca musi być prawdą. To znaczy, jeżeli na przykład spojrzymy na klasę i porównamy ją z tym, jak wygląda zakredytowanie hipoteczne, to okaże się, że najwięcej kredytów ma klasa wyższa, ponieważ ją na te kredyty stać. I to też nic dziwnego, no bo tak naprawdę też kredyt hipoteczny, to już zupełnie dygresja, to jest niezły deal, bo konsumujemy coś, na co nie możemy sobie pozwolić, natomiast wtedy, kiedy to spłacamy, to wartość tego, co spłaciliśmy, jest mniejsza niż wartość
1: to
0: tego,
1: prawda,
0: co mamy.
1: Ale to jest akurat fenomen relatywnie nowy. To znaczy, w przeszłości tak nie było. To znaczy, to jest związane z tym, co się wydarzyło na rynku nieruchomości i finansjalizacji rynku nieruchomości, że on został tak bardzo, bardzo przeceniony, między innymi przez obecność funduszy, które zaczęły traktować przysłowiowe mieszkanie jako tak zwaną sztabę złota, prawda? To się z tego wzięło. To jest jakby traktowanie mieszkań jako kapitału na przyszłość. To jest ta lokata kapitału.
0: Tak, no bo to jest ta lokata kapitału w Polsce, ona jest dosyć prosta, ona jest zrozumiała, natomiast ja się nie zgodzę absolutnie z tym, że to jest kwestia funduszy. Znaczy fundusze rzeczywiście w Polsce wchodzą.
1: Nie mówię tylko o Polsce. Bardzo oczywiście, nie mówię o Polsce.
0: Nie odnosi do Polski.
1: Nie, to masz rację, to prawda. To prawda, ale to ja chciałem tylko powiedzieć tyle, że to jest dość nowe zjawisko, to nie zawsze tak było wydaje mi się, że to też się nie stosuje do część, znaczy też się zaczyna stosować do części społeczeństw zachodnich, ale nie zawsze tak było. To jest dość coś nowego, to że mieszkania stają się tak niedostępne. Musimy już pomału domykać tę naszą rozmowę, ale rzeczywiście obraz jest taki, że mimo tego, że klasa średnia nieustannie mówi o sobie, że jest w kryzysie i nieustannie znajduje jakieś argumenty za tym stojące, za takim stwierdzeniem, to w gruncie rzeczy ma się całkiem nieźle.
0: Ma się świetnie, zwłaszcza ta klasa średnia, która rzeczywiście jest klasą wyższą i która lubi narzekać na to, że jako klasa średnia, którą nie jest, ma kiepsko, to są ludzie z górnych procentów dochodowych i górnych procentów jakości życia na świecie. To też warto, żebyście państwo sobie zdali z tego sprawę. To znaczy, jeżeli jesteście tą wielkomiejską klasą średnią, to 97% ludzi na świecie, nie mówiąc już o historii, ma gorzej niż wy. To znaczy, my żyjemy naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. I trochę też, tak już kończąc, po prostu nie przystoi narzekać, będąc w tak uprzywilejowanej sytuacji. Po prostu tak moim zdaniem nie przystoi narzekać. Wiadomo, że są ludzie znacznie zamożniejsi. Natomiast te 10-15 do ręki w dużym mieście to jest w zasadzie bardzo wygodne życie.
1: Kamil Fejfer, dziennikarz ekonomiczny, współautor kanału Ekonomia i cała reszta, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: To jest powtórka.

0: sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
1: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
2: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
3: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
4: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Społecznicy z Łodzi sprzeciwiają się inwestycjom, jakie mają powstać w Lesie Łagiewnickim. Do Bydgoszczy w weekend przyjadą wodniacy z całego kraju. Sylwia Freczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski utraci order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą orderu zdecydował o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To reakcja na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w platformach społecznościowych.
7: Dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
6: Prezydent podkreślił przy tym, że jego decyzja nie wpłynie na polską pomoc dla walczącej Ukrainy. Polska cały czas wspiera ukraińską walkę o suwerenność, podkreślił. Na decyzję zareagowało już ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nazywając ją nierozważną i grającą na korzyść Moskwy. Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jak podaje polska agencja prasowa, nie chciała skomentować podjętej w piątek decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pozbawienie prezydenta Zełenskiego orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki. Ocenił natomiast deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki, który jest też współprzewodniczącym grupy międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy. Zdaniem Kniarzyckiego, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał nie dopuścić do wizyty Zełenskiego w Gdańsku, gdzie jest oczekiwane w związku z zaplanowaną w przyszłym tygodniu konferencją odbudowy Ukrainy. Rozmowy i debaty konferencji mogą zejść w cień konfliktu, który nie jest rozumiany przez większość europejskich stolic, ocenił w TOK FM Nedim Huseynow, The German Marshall Fund of the United States.
8: Miałem nadzieję, że wielkim gospodarzem i pozytywnym, dobrym aktorem będzie jako gospodarz tej konferencji właśnie Polska, prawda? Że Polska będzie z podniesioną głową witana przez wszystkich i odbierała podziękowania od wszystkich przywódców świata, którzy zjadą się do tego Gdańska, a nie stanie się jedynie tylko miejscem, w którym odbędzie się ta konferencja.
6: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Ma wziąć w niej udział kilka tysięcy osób ze świata polityki i biznesu. Rząd nie wpisał do ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności organizacji pozarządowych. W ustawie jest tylko PCK i Caritas, dlatego na Lubelszczyźnie organizacje same się sieciują. Właśnie powstała specjalna koalicja na rzecz obrony cywilnej, bo jak wyjaśnia szef lubelskiego PCK Maciej Budka, w przypadku kryzysu wzajemne kontakty i współpraca są najważniejsze.
9: Jeżeli będziemy się opierać tylko o doniesienia chociażby medialne, że w danej miejscowości potrzeba wody i 5 organizacji przyjedzie z tą wodą, to tej wody będzie tam za dużo, podczas 2 miejscowości dalej będziemy wody potrzebować, ale nikogo tam nie będzie. Więc ta współpraca i ta koordynacja jest jak najbardziej potrzebna i wskazana.
6: Do Koalicji na Rzecz Obrony Cywilnej weszło m.in. Lubelskie Centrum Wolontariatu, by w razie kryzysu wiedzieć, jak i z kim współdziałać. Mówi przedstawicielka tej organizacji Justyna Orłowska.
10: Rzeczywiście Polski Czerwony Krzyż jest jedną z niewielu organizacji, która jest wymieniona w ustawie, ale dzięki otwartości tej organizacji na inne podmioty, także mniejsze podmioty, także podmioty lokalne mogą włączyć się w te działania. A rola lokalna podmiotów jest bardzo duża, bo to ci, którzy są najbliżej ludzi, mogą reagować najszybciej.
6: Lubelska koalicja jest pierwsza, jeśli chodzi o regiony. Od jakiegoś czasu działa też ogólnopolska sieć pod nazwą Mapuj Pomoc. To disneylandyzacja lasu, mówią społecznicy, którzy protestują przeciwko miejskim planom inwestycyjnym w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. To jeden z największych lasów leżących na terenie miasta w Europie, a plany obejmują 20 km tras pieszych i rowerowych, remont ulicy, budowę ścieżki w koronach drzew czy wieży widokowej wybranej w budżecie obywatelskim. Społecznicy mają zastrzeżenia m.in. właśnie do ścieżki w koronach drzew, mówi Małgorzata Czubak z nieformalnej grupy Zielone Serce Botanika.
11: Powinniśmy być tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
6: Inwestycji broni z kolei radna Nowej Lewicy Agnieszka Wieterska.
12: Tam nie będzie żadnej wycinki drzew, nie będzie kopania nowej drogi. Wszystko, co jest do tej pory, po prostu zostanie ulepszone.
6: Prace w Lesie Łagiewnickim mają się skończyć w 2028 roku. Wodniacy z całego kraju zjadą do Bydgoszczy. W mieście startuje bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz, a o szczegółach imprezy reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
13: W mieście trwają ostatnie przygotowania do imprezy, która ściąga tysiące miłośników kajaków, żaglówek i morskich przygód. Przez cały weekend będą atrakcje dla dzieci, spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
14: Przychodzą całe rodziny, a nawet słyszymy z wielu innych miast, jak przyjeżdżają do nas turyści, że przyjadą właśnie na Sterna Bydgoszcz, ponieważ to jest świetna wodna impreza połączona z kulturą.
13: Festiwalowi będą też towarzyszyć ćwiczenia z ratowania życia. Na Wyspie Młyńskiej stanie punkt, w którym będzie można nauczyć się resuscytacji czy obsługi defibrylatora. Takich miejsc ćwiczeniowych będzie w sobotę w całej Polsce około 1000. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
6: Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. IMGW ostrzega przed upałami. Niemal dla całego kraju, z wyjątkiem regionów wschodnich, są wydane alerty pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Sobota przed nami we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
15: Wywiad polityczny. Naszym gościem jest Andrzej Szerna, poseł Nowej Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych i obecnie wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry panu.
15: Chciałem to wszystko wymienić, bo tak sobie wyobrażałem, że o tej narodowej obronie będziemy głównie rozmawiali, a zaczniemy oczywiście od szpitala. Była dziś konferencja prasowa pana prezydenta Trzaskowskiego. Bardzo dobra, pewny siebie, wyluzowany, zapewniał, że żadnych sygnałów dotyczących nieprawidłowości w szpitalu południowym, tej słynnej sprawy młodego koordynatora SOR-u, który w rok zarobił 1 600 000, udało się panu kiedyś, bo mnie nie.
16: Nie.
15: No właśnie.
16: Dla firmy zarobiłem, ale dla siebie nie.
15: No więc... prezydent Trzaskowski zapewniał, że nic o tym nie wie. No i chwilę później Patryk Słowik i Jakub Styczyński z kanału Zero wrzucili tekst. Krótkie tezy. Ordynator oddziału chirurgii Warszawskiego Szpitala Południowego, czyli tego, gdzie ta afera wybuchła, o nieprawidłowościach w działaniach Dawida Kasprzyka w lipcu informował prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W lipcu. Lipiec za chwilę, to ten poprzedni lipiec, czyli prawie rok temu. Ordynator najpierw chciał się spotkać z Trzaskowskim. Ten odmówił, poprosił o informację na piśmie. Dostał ją, ale już nie odpowiedział. We wrześniu 2025 ordynator, który poinformował o nieprawidłowościach związanych z Kasprzykiem, został zwolniony z pracy. No, to jeszcze nie koniec. Mamy tutaj brazylijską nowelę. Rafał Trzaskowski na X-ie. Codziennie dostaje setki wiadomości z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać, a prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Jeżeli ktoś ma wiedzę o możliwym naruszeniu prawa, ale albo poważnych nieprawidłowościach, powinien skorzystać z formalnych ścieżek, no i tak dalej, i tak dalej. Czym to pachnie?
16: No ja muszę powiedzieć najpierw, że jako polityk lewicy, że my od dawna pokazywaliśmy jakby chorobę całego systemu ochrony zdrowia, bo przecież ta sytuacja z radnym Kasprzykiem to jest tak naprawdę patologia która wynikła z systemu, w którym to jest możliwe. To po pierwsze, gdzie 80-90% środków jest przekazywanych na płace w takiej czy innej formie, gdzie brak lekarzy i reforma, którą przeprowadził PiS, bo przypominam, te możliwości, te patologie, które dzisiaj śledzimy, przynajmniej tą jedną, wynika
15: z... eskalacja zarobków.
16: Tak, eskalacja zarobków niekontrolowana, która prowadzi przy rozbuchanej chciwości niektórych, a wcale nie wszystkich, to chcę podkreślić, bo ja tutaj też w jakiś sposób oczekuję, że środowisko lekarzy będzie nam pomagać. Tak.
15: Dzisiaj rozmawiałem z profesorem, wybitnym profesorem, pracującym w jednym z miejskich szpitali, i on tam dostaje 3000 na pół etatu. No to gdyby miał cały etat, to by dostawał 6. No to ile musiałby lat ten profesor pracować, żeby te półtorej bańki zgarnąć?
16: No tak, tak samo jak moja koleżanka, że tak powiem, z pracy, czyli posłanka Wicha, która wyznała, że po 37 latach pracy jako pielęgniarka może liczyć na emeryturę do ręki 3700, tak? No więc to widać, system stworzony przez PiS, chory system ochrony zdrowia, pozwolił na patologię. I teraz oczywiście ten system trzeba zreformować. Ten system musi zreformować zarówno zarobki lekarzy, kontrolę godzin pracy, musi zreformować kwestie wielości etatów, a również, tak jak w niektórych krajach, pod rozwagę, jeżeli ktoś jest zatrudniony w publicznych czy w państwowej służbie zdrowia, no to nie może pracować w prywatnej, a jeżeli tak, no to należałoby to ograniczać, prawda? Bo przecież nikt nie jest maszyną, więc to też, krótko mówiąc, na to trzeba spojrzeć przez pryzmat tego, gdzie te pieniądze płyną, bo my mówimy dzisiaj na przykład jako Lewica, chcemy podatku zdrowotnego, który dofinansuje braki budżetowe w Narodowym Funduszu Zdrowia, ale ja osobiście nie chcę, aby te pieniądze, które znajdzie Lewica poprzez podatek zdrowotny, reformę systemu, będzie finansować chory system i na przykład takich panów radnych i innych, a ma ona finansować uczciwych lekarzy i dostęp do usług. A to, co pachnie pan pyta tej całej sytuacji, no widocznie system i ten chory system i patologie, które się wytworzyły, brak kontroli i narzędzi kontroli, może nieuważność, no prawdopodobnie mocno teraz będzie uderzać i w prezydenta Trzaskowskiego, w naszego koalicjanta, no, i to jest bez wątpienia sytuacja kryzysowa.
15: O tym, co się stało dziś, myślę, naprawdę Rafał Trzaskowski pierwszy raz w życiu jest w takich opałach poważnych, bo można przegrać wybory i ujść z honorem, ale z takiej, i mieć przyszłość, prawda? Ile razy Trump przegrywał wybory, przypomnę, tak. To nie jest dobry przykład,
16: tak.
15: Ale takie niejasności to już naprawdę jest bardzo, bardzo bolesne. Tylko pan co mnie niepokoi, że my mówimy o tym systemie. Pan się zna na polityce zagranicznej, ja się znam trochę na mediach. Wszyscy rozmawiamy o tym, jak uratować służbę zdrowia, a mamy w Polsce przynajmniej kilkudziesięciu profesorów, którzy się znają na organizacji służby zdrowia, od tak zwanego zdrowia publicznego, tak? Dlaczego nie powołać z nich dwóch, trzech grup roboczych, żeby opracowały reformę? Jak to zrobić od początku? Bo widać, żeśmy po prostu... No, wie pan, gdzie jesteśmy? W piekle.
16: No tak, to jest prawda, chociaż to piekło budowali, można powiedzieć, politycy przez lata, różne rządy. To po pierwsze, a po drugie...
15: Tak, ja pamiętam też ten wybitny profesor, z którym dziś rozmawiałem, mi przypomniał, Białe Miasteczko. Wtedy chodziło o to, żeby podnieść stawkę godzinową z 9 na 12 zł. Nie stało się i 30 tysięcy lekarzy z Polski wyjechało. I od tego się zaczęło, potem zaczęło już tylko ratowanie katastrofy.
16: Poszukiwanie lekarzy za pomocą bodźców finansowych. A teraz się okazuje, że bodźce finansowe zaczynają dawać możliwości do działań patologicznych. To taka jest prawda. Pewnie za kilka lat będziemy mieli...
15: Wszystko sprowadzi do kasy, no to będzie tylko tak, złodziejstwo.
16: Za kilka lat. No tak, ale dzisiaj trochę tak jest, że lekarze, patrząc jak bogaty jest rynek ofert dla nich, no są ludźmi, szukają tych najlepszych możliwości finansowych i to jest oczywiście dzisiaj nadal rynek pracownika, czyli lekarza, i dopóki się to nie zmieni, ale również w międzyczasie trzeba ciąć ten system, można powiedzieć, i go zmieniać. To, o czym mówię, to jest kwestia limitów.
15: A nie
16: myśli
15: pan, że można by zapytać fachowców?
16: Ja myślę, że pierwszy...
15: Jednak jak robiliśmy reformę gospodarczą, no to nie wzięliśmy kucharki ani dyplomaty, tylko Balcerowicza.
16: Pewnie tak. Ja na przykład cenię sobie też opinię na ten temat profesora Orłowskiego, którego i słuchałem, i rozmawiałem z nim, który absolutnie ma rację.
15: To nie jest taki moment, żeby zacząć poważnie produkować.
16: To są, ale według mnie zamiar też pana premiera, aby odpolitycznić resort zdrowia, aby byli tam eksperci. I został on zrealizowany. Mamy na czele resortu zdrowia ekspertkę, ale ja akurat...
15: Ale od czego?
16: Ale ja tu mam właśnie...
15: Szpitalem, to jest w ogóle co innego.
16: Ale dlatego ja uważam, że jednak taki model, w którym stawiamy na czystych ekspertów, się nie sprawdzi. Dlaczego? Dlatego, że w kwestii ochrony zdrowia i reformy systemu, które jest niedrożne i finansowo, i w kwestiach wydatkowych, bo wydajemy nie tam, gdzie trzeba, albo wydajemy za dużo na niektóre cele,
15: zbieramy za mało, a wydajemy niedobrze.
16: A i nawet jak pozbieramy teraz więcej, jak proponuje Lewica, i mamy na to plan podatku, chociażby zdrowotnego, to nie mamy pewności, że te pieniądze, które Lewica dopompuje do budżetu, będą wydane właściwie. Ale wydaje mi się dzisiaj, że to nie jest dzisiaj domena i nie powinna być domena ekspertów w sensie decyzyjnym, tylko polityków.
15: Politycy zawsze decyzje.
16: Politycy muszą być silni politycy, słuchając mądrych, ale to muszą być twarde decyzje polityczne, moim zdaniem.
15: No oczywiście, to się z panem zgadzam, tylko też widzę ten pierwszy rząd w historii III RP, w którym nie ma ani jednego profesora i mam takie wrażenie, że klasa polityczna dostała, jakby to powiedzieć, małpiego rozumu. Sami damy radę. Żadnych mądrych nam nie potrzeba.
16: Ja myślę, że chyba problem jest w tym, czy profesorowie czy profesorki się do tego rządu i do jakokolwiek teraz będą garnąć, bo zwracam uwagę na to, że wymiana wciosów polityczna, szczególnie ten poziom, który nam serwuje dzisiaj PiS z Konfederacją, a już nie wspomnę o rusofilach typu Braun i jego banda. To trzeba po prostu, nie, ale to w ogóle ciężko jest dyskutować z brakiem zdrowego rozsądku. Ja mówię, jak również jako były wiceszef dyplomacji, a dzisiaj wiceszef Komisji Obrony Narodowej, otwieram zawsze najpierw szeroko oczy, a potem zaciskam pięści, kiedy widzę działania antypolskie, przeciwne polskiej racji stanu, osłabiające polską dyplomację, czy to w wykonaniu PiS-u, Konfederacji, czy pana prezydenta niestety, bo w sprawie amerykańskiej i wzmacniania naszych relacji transatlantyckich niby i pewnie na niego możemy liczyć, ale w niczym więcej.
15: Zaraz będzie o tym więcej, przepraszam, myślałem, że z panem o tym pogadamy, ale
16: też potem
15: będzie o tym więcej z ekspertami, ale czy pan jest pewien, że to jest... naprawdę dobra inwestycja. Jak myślę o tej amerykańskiej bazie w Polsce. No, kilkanaście miliardów zbudowanie tego miasteczka, bo to trzeba miasteczko zbudować. I potem jakiś miliard rocznie byśmy musieli pewnie płacić na utrzymanie. Za tym pieniądze moglibyśmy zbudować kawał armii, własnej armii. A Amerykanie, jak dzisiaj patrzymy, no zabierają nagle z NATO jedyny okręt podwodny zdolny do wysyłania rakiet manewrujących i zostajemy z niczym. I tak boję się, że jakby to, do czego przyszło, to zabiorą tych żołnierzy do domu i będzie tyle.
16: Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra decyzja, dopóki nie jesteśmy w stanie przejąć wszelkich zdolności obronnych od Amerykanów. A taka jest prawda, że to jest nie na rok, na dwa, na trzy, ale na może i 10 lat obliczone plan mobilizacji, modernizacji polskich sił zbrojnych, ale europejskich sił zbrojnych.
15: Będzie nam to trudniej zrobić, jak nie będziemy mieli tych kilkunastu miliardów.
16: Trzeba działać równolegle, dlatego jest ten sejf. I ten sejf jest, i będzie drugi sejf prawdopodobnie w Unii Europejskiej, który jest dzisiaj narzędziem modernizacji polskiej armii, ale też budowania tej suwerenności przemysłowej. No ale jednak Amerykanie to jest parasol nuklearny, to są zdolności rażenia dalekiego zasięgu, które my musimy dopiero budować i części zdolności konwencjonalnych musimy też na siebie przejmować stopniowo. I wtedy, kiedy nam by się to udało, również po to otworzymy te nie tylko alianse, ale traktaty z Wielką Brytanią, z Francją dwa dni temu.
15: Z
16: Niemcami. No nie zrobiliśmy z tego traktatu tylko umowę międzynarodową o wzmocnionej współpracy w dziedzinie obronności, gdyż niewątpliwie Karol Nawrocki w kolejnym porywie miłości do Konfederacji, a braku rozsądku i odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski by ją zawetował.
15: No tak, ale czy nie lepiej wydać te pieniądze na zdolności europejskie, na europejski przemysł obronny, europejskie uzbrojenie, niż jeszcze bardziej uzależniać się od Amerykanów, od których, wie pan, nawet Saudyjczycy się odsuwają, bo widać, że to jest niepewny sojusznik.
16: To nie jest ten moment, abyśmy rezygnowali z...
15: Rezygnować nie, ale czy bardziej się uzależniać jeszcze?
16: To nie jest kwestia uzależnienia się, to jest kwestia też obecność stała i stałych baz i żołnierzy, to jest jedno. Z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, jakim arsenałem zbrojnym będą oni dysponować, czy bronią na przykład dalekiego zasięgu, czy obroną przeciwrakietową, I też element odstraszania.
15: Czyli
16: jest też
15: będziemy
16: bardzo
15: negocjowali, kto w tym miasteczku ma zamieszkać, tak? Czy to będą saperzy, czy artylerzyści?
16: Myślę, że to jest też elementem strategii NATO, budowania wschodniej flanki NATO i tarczy wschód. I to też dotyczy zarówno współpracy w ramach NATO z Amerykanami, ich obecności, jak i naszej umowy, którą podpisaliśmy 2 dni temu z Niemcami, bo Niemcy jasno przejęły wspólnie z Polską współodpowiedzialność czy za wschodnią flankę NATO, czy za i przejmują, czy za tarczę wschód. I to jest dla nas ważne. Również na te cele czerpiemy środki z funduszy europejskich. Więc odpowiadając na pana pytanie, tak, ja jestem absolutnie zwolennikiem przenoszenia ciężaru naszej jakby odpowiedzialności i zdolności obronnych na nas samych, na kraje Unii Europejskiej, na współpracę europejską, bo tego od nas wymagają Stany Zjednoczone, które, mówiąc kolokwialnie, zabierają samoloty, zabierają żołnierzy, zabierają...
15: Fizycznie,
16: dlatego użyłem słowa zabierają i mówią, nie, my potrzebujemy naszego arsenału do wzmocnienia potencjału obronnego i również defensywno-ofensywnego Stanów Zjednoczonych, bo szykujemy się na wojnę z Chinami, na pełnoskalowy konflikt z Chinami. Ja nie mówię, że do niego dojdzie, ale Amerykanie uznają, że
15: muszą
16: mają
15: być
16: się gotowi. Więc mówią tak, to wy w Polsce, w Europie bądźcie gotowi na przykład na pełnoskalowe starcie z Rosją. No a w związku
15: no, bo to
16: z tym,
15: może być jednocześnie.
16: I my na to wezwanie odpowiedzieliśmy. Budujemy naszą armię, nasze zdolności również przemysłu zbrojeniowego Polski i współpracujemy z Francją, z Włochami, z Wielką Brytanią, z Hiszpanią. Myślę, że ze wszystkimi krajami, które są na to gotowe, ze Szwecją. Oczywiście kraje basenu Morza Bałtyckiego. To jest pewna filozofia, ale na nią potrzeba lat. I dlatego ta obecność stała amerykańska w Polsce póki co jest dla nas cenna.
15: Bardzo dziękuję. Andrzej Szejna, poseł Nowej Lewicy, był wiceminister spraw zagranicznych i wiceprzewodniczący obecnie Komisji Obrony Narodowej Sejmu.
16: Dziękuję bardzo.
15: Dziękuję, panie pośle. I mamy połączenie z 2 osobami, których obecność naprawdę mnie szczerze cieszy. Patrycja Sasnal, profesorka Kolegium Europy w Natolinie i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: I profesor Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Porozmawiamy o konsekwencjach.
18: Były kierownik, tak? Dzień dobry, panie.
15: Witam byłego kierownika bardzo gorąco.
17: Dzień dobry.
15: Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o skutkach tego, co się stało. Stało w Zatoce Perskiej i także dla nas, o tym może w drugiej części. Mamy w sumie jakieś pół godziny na tę rozmowę, więc możemy troszkę sobie poobjaśniać. Czytałem dziś Thomasa Friedmana w New York Timesie, który pisze, że na Bliskim Wschodzie jest nowy szeryf. Dzwońcie 1-800 Ajatollah. Mówiąc krótko, Stany Zjednoczone straciły kontrolę nad regionem i niebywale dowartościowały pozycję Iranu w tym regionie. Z tej analizy wynika, że skompromitowały się jako militarny gwarant sytuacji, status quo w regionie. Czy to rzeczywiście jest aż tak poważna sytuacja, 1-800 Ajatollah? Pani Patrycjo.
17: Nie, tak tego bym nie postawiła. Oczywiście czytając porozumienie ramowe, te 14 punktów, nie można uciec wrażeniu, że to Iran wygrał.
15: No bo dostaje reparacje.
17: Dostaje wiele. Może mieć rakiety, może wzbogacać uran, może odebrać zamrożone pieniądze, może dostanie nowe pieniądze. Ale tak, więc pod tym względem rzeczywiście ukazuje to porozumienie długie trendy, czyli osłabienie Stanów Zjednoczonych w ogóle, które po prostu trwa to na 250 lat od swoich narodzin. Potęga, mocarstwo światowe schodzi z piedestału, ale schodzi powoli. No i właściwie co się zmienia w tej chwili, to tak, Iran wykazał niezwykłą wręcz odporność. To, z jaką szybkością zreorganizował się po tym, jak przez ostatnie 8 miesięcy, czyli od ataku wczesnym latem ubiegłego roku, atak izraelski i amerykański na Iran, do teraz, kiedy jeszcze ma przeciwko sobie ten reżim swoich własnych ludzi. W styczniu w zasadzie była mała rewolucja na ulicach Iranu. Potrafił się zreorganizować i wygrać te konfrontacje. Czyli polityka powstrzymywania, jaką Stany Zjednoczone prowadziły wobec Iranu, legła w gruzach, dlatego że 16-17 baz amerykańskich zostało bardzo mocno uszkodzonych, a niektóre wręcz zniszczone wokół Iranu. Państwa Zatoki Perskiej, w państwach Zatoki Perskiej, sąsiadach Iranu, zrodziła się ta wątpliwość, na ile w zasadzie twarde partnerstwo z USA dają im bezpieczeństwo. No nie dają, nie daje to partnerstwo bezpieczeństwa. No i nawet reżim sankcji, jak sądzimy, zostanie zawieszony, czy powoli te sankcje zostaną zlikwidowane. Także tak, Iran zostaje wzmocniony, ale to nie Iran rozdaje karty. Jak sądzę, najważniejsze tutaj jest to, że takie państwa jak Chiny, jak Rosja zostają wzmocnione i ten świat multipolarny, wielobiegunowy rodzi się coraz większą mocą na naszych oczach.
15: Pan profesor też ma wątpliwość co do tego, czy numer 1-800 Ajatollah jest dziś najlepszym numerem, pod który trzeba dzwonić po ratunek?
18: No, lepszym na Bliskim Wschodzie, w regionie Zatoki Perskiej, natomiast do tego jeszcze daleko, dlatego że właściwie niemal każdy punkt tego 14-punktowego Memorandum of Understanding jest wątpliwy, jeżeli chodzi o jego ostateczne brzmienie. To są zaledwie sygnały, co powinniśmy osiągnąć, natomiast czy to zostanie osiągnięte, kiedy, jak konkretnie, tak naprawdę nie wiadomo i tam jest wiele, powiedziałbym, takich znaków zapytania. Ja nie sądzę, żeby te rozmowy, sam fakt, że już miano dzisiaj zacząć, prawda, i nie doszły te rozmowy do skutku, dlatego że Izrael zaczął bombardować Liban, a tam wiadomo, że w punkcie pierwszym było wstrzymanie wszelkich działań, łącznie z działaniami na terytorium Libanu. Tutaj Izrael będzie niewątpliwie dywersantem wobec tego porozumienia, ponieważ to nie jest po myśli Izraela. Natomiast to, co jest pozytywne, to iż agresorzy ponieśli porażkę. Agresorzy ponieśli porażkę. Sam Donald Trump, można powiedzieć, poślizgnął się na Iranie jak na skórce od banana w amerykańskich komediach.
15: Pan się śmieje, ale jak się przejdziemy w drugiej części do konsekwencji dla Europy tego stresu, to nie będzie nam już do śmiechu pewnie.
18: Nie będzie, ale Bogu dzięki odzwyczajamy się od Stanów Zjednoczonych jako poważnego państwa, poważnego mocarstwa. W Polsce jeszcze nie wszyscy, ale na świecie coraz bardziej się od tego odzwyczajamy. No w każdym razie Ameryka przegrała Izrael, przegrał, o czym powiedział bardzo wyraźnie dzisiaj zresztą J.D. Vance, który tak bardzo surowo zwrócił się do Izraela, surowo skarcił Izrael, powiedział, my jesteśmy jedyni, którzy wam zostali. A zostali jedyni, dlatego że Izrael wspólnie z Ameryką podbawili się sojuszników na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza Izrael obrócił przeciwko sobie całe otoczenie. Co do tego, jaką rolę będzie odgrywał Iran, no to wszystko zależy oczywiście od ostatecznego finału. Mam na myśli to porozumienie, które ma zostać zawarte w ciągu 60 dni, co jest całkowicie nierealne.
15: Z ewentualnym przedłużeniem za zgodą obu stron.
18: Tak, ale oczywiście, że o tym wiemy i to może trwać bardzo długo. Oby to szło. Ale oczywiście, jeżeli tak mniej więcej, jak to zostało zaprogramowane w tym dokumencie, te negocjacje dobrną do końca, nawet po pół roku, ja bym się tym nie przejmował. Pamiętam, jak długo negocjowano poprzednie porozumienie, które Donald Trump wysadził w powietrze, to z 15 roku, które on w 17-18 wysadził w powietrze. To rzeczywiście będzie tak, że Iran tam będzie nie hegemonem, nie dominatorem, ale będzie takim bardzo poważnym mocarstwem regionalnym, ponieważ dzięki tej wojnie, czy poprzez tę wojnę Iran się, to, o czym mówiła już wcześniej pani profesor Sasnal, zaczął radykalnie w przyszłym tempie przebudowywać, odchodzić od ideologii na rzecz technokracji, reprezentowania interesów narodowych w sposób taki bardzo, przez ludzi, którzy, tak powiem, wiedzą, na czym polega rządzenie państwem, a nie jedynie odwoływaniem się do symboli religijnych. I to jest bardzo ważne. Ważne jest również to dla Iranu, że on nieprawdopodobnie zyskał w skali międzynarodowej, ponieważ stawił opór dwóm najsilniejszym mocarstwom, właściwie najsilniejszemu regionalnemu i najsilniejszemu światowemu. Nie przegrał tej wojny, mimo że poniósł ciężkie straty, to tej, proszę spojrzeć, jakie ciężkie straty poniósł Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej i stał się jednym z dwóch supermocarstw, prawda? Pomimo ciężkich strat.
15: No, podobnie z Ukrainą teraz przecież, prawda?
18: Strzelili w nogę, a agresorzy zostali ukarani.
15: Podobnie
18: z tą dziką wojną, tą barbarzyńską wojną, jaką wypowiedzieli Iranowi w końcu lutego.
15: Podobnie jest teraz przecież z Ukrainą, prawda? Która też ponosi ogromne straty cały czas, ale już się w Europie mówi, że jest najpotężniejsza europejska armia i że po zakończeniu wojny będzie podporą naszego bezpieczeństwa. Prawda?
18: Zdecydowanie tak i bardzo dobrze. W związku z tym, jak pan, nie tylko, że nie podporą naszego bezpieczeństwa, ale będzie właśnie będzie dlatego podporą, że będzie trzymać na dystans współprzysiadzie Rosjan. Ukraińcy się Rosji nie przestraszyli. Dziwię się, że u nas taka histeria, jeżeli chodzi o Rosję.
15: U nas histeria jest na każdy temat, panie profesorze. Tak,
18: na każdy temat,
15: po prostu
18: to prawda.
15: Byle co wystarczy.
18: Mamy historyczną klasę polityczną, tak.
15: Tak, ale prawdę mówiąc, tak myślałem o przyszłości tego porozumienia i tych negocjacji, które mają trwać 60 dni, a za zgodą obu stron więcej, zacząłem sobie wyobrazić ile więcej i sobie przypomniałem, że w 81 roku po tej słynnej awanturze z zajęciem ambasady amerykańskiej w Iranie powołano w Hadze Trybunał Iran, Trybunał do Spraw Roszczeń Iran-Ameryka. Czy państwo wiecie, że ten Trybunał wciąż działa? To trochę pokazuje.
18: Tak, wiemy.
15: Od 80.
18: Mój były szef był prezesem przez wiele
15: pan
18: lat.
15: Pan Skubiszewski.
18: Mam na myśli Krzysztofa Skubiszewskiego. Tak. Także miałem na bieżąco relację z posiedzeń tego Trybunału, ponieważ do ostatnich dni życia pana profesora, pana ministra byliśmy w bliskim kontakcie i miałem na bieżąco relację z tych pojedynków amerykańsko-irańskich, które tam się miały miejsce na sali sądowej.
15: 45 lat negocjują wzajemne pretensje związane z tamtą sytuacją. I teraz zastanawiam się, czy to teraz, jak pani doktor się wydaje, czy to będzie taki, mówiąc umownie, do końca mojego życia leitmotiv tej awantury amerykańsko-irańskiej, czy to też się zapowiada na kolejne pół wieku?
17: No, ostatni punkt porozumienia, 14, mówi o tym, że ostateczne porozumienie zostanie zatwierdzone w drodze wiążącej rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Więc to jest w zasadzie, to pokazuje paradoks, gdzie zaszliśmy, że w zasadzie Iran jest tutaj tym, który cały czas powtarza prawo międzynarodowe, ONZ musi to, tamto, sankcje ONZ-u, Rada Bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone, twórca tego porządku, ONZ ma za nic i te instytucje ONZ-owskie, agencje traktuje po macoszemu. Czy to będzie trwało? To będzie na pewno trwało i wydaje mi się, że Iran, w interesie Iranu jest, żeby przeciągać negocjacje. W listopadzie są wybory do kongresu i do jednej trzeciej, znaczy do całej Izby Reprezentantów, cała zostanie wybrana na nowo i jedna trzecia Senatu w Stanach, więc to będzie kontekst dla Trumpa, żeby zakończyć tę sprawę i mieć jakieś porozumienie. Choć już pewnie teraz, ponieważ wziął odpowiedzialność za to porozumienie, on sam podpisał je własnoręcznie, prawda, w tym Wersalu, więc nie zrzuca odpowiedzialności na wiceprezydenta Vansa czy na kogoś innego, tylko sam podpisuje, bierze, już ma to porozumienie. Może to się przeciągać. No i ja w ogóle sądzę, że takie terminy, które znamy z historii, jak wypowiadanie wojny, zakończenie wojny, podpisanie porozumienia pokojowego, zawieszenie broni, one nie mają znaczenia. Zawieszenie broni w Strefie Gazy z ubiegłego roku nie ma znaczenia, 1000 osób zginęło. Zawieszenie broni z kwietnia tego roku między Izraelem a Hezbollahem nie ma znaczenia, też ponad 1000 osób zginęło od tego zawieszenia broni. Więc ponieważ dzisiaj walkę prowadzi się małymi dronami, które są bardzo trudne do wykrycia, a potrafią zabić człowieka, to te porozumienia jednak traktowałabym z przymrużeniem oka. Ale to porozumienie, te 14 punktów ma taką siłę, że jednak pokazuje, jak to państwo, właśnie ta skórka od banana, która myślał Trump, że jest, będzie szybkie, łatwe zwycięstwo ze słabym państwem trzeciego świata, a musi się pogodzić no, z niemocą i porażką. Więc to jest interesujące, jak wygrał, jak wygrywa państwo znacznie słabsze w bezwzględnych, powiedzmy, wartościach, jak wygrywa z mocarstwem.
15: To jest niesamowite. Dwa wielkie atomowe mocarstwa, superpowers, zaatakowały średniej wielkości państwa i się udławiły. To jest jakaś nowa epoka, w którą wkraczamy. Pewnie jeszcze jej nie całkiem rozumiem. Ale wrócimy do tego i mamy połączenia z dr Patrycją Sasna, profesorką Kolegium Europy w NATO-linie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i analityczką PISM. Witam panią ponownie i z profesorem Romanem Kuźniarem, byłym kierownikiem Katedry Studiów Strategicznych Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam też ponownie i chciałbym, żebyśmy teraz jakby z tymi naszymi obserwacjami dotyczącymi Bliskiego Wschodu, też w przejściu państwa w informacjach, kolejne doniesienia na temat tego, co tam się dzieje i jak bezsilna okazuje się ta potęga, na którą najbardziej liczymy, czyli Ameryka, jak przychodzi co do czego. Chciałbym, żebyśmy w tym kontekście porozmawiali o sprawach polskich, czyli o czymś, co rozgrzało tę naszą, jak mówiliśmy, histeryczną klasę polityczną niemal do czerwoności w ostatnich dniach poza szpitalem południowym w Warszawie, czyli żebyśmy porozmawiali o problemie bazy amerykańskiej w Polsce, 5 tysięcy żołnierzy, w sumie 25 tysięcy osób, kilkanaście miliardów na zbudowanie tego miasta dla Amerykanów, plus pewnie kilkaset milionów do miliarda rocznych kosztów utrzymania. Czy w sytuacji, w której Amerykanie tak gwałtownie potrafią się rozmyślić, na przykład z wojny z Iranem, albo z udziału znacznej części swoich sił w siłach NATO w Europie. No, na mnie największe wrażenie zrobiło to wycofanie samolotów F-35 i jedynego okrętu podwodnego będącego w dyspozycji NATO, a zdolnego do odpalania rakiet manewrujących. Czy mówiąc krótko, mając do czynienia z tak kapryśnym sojusznikiem, powinniśmy tak poważnie inwestować w zabezpieczenie, które on może dostarczyć, ale jak przyjdzie co do czego, to nie musi, pani doktor.
17: No, muszę przyznać, że ja tej sprawy nie mogę jej tak dokładnie śledzić tutaj będąc w Los Angeles, ale z pewnością śledzę tutaj podejście Amerykanów, a także klasy politycznej do konfliktu na Ukrainie, do wojny w Ukrainie i no nie napawa to wielkim optymizmem. Znaczy, po pierwsze, ja sądzę, że już jednak nastąpiło jakieś przebudzenie w europejskich elitach i zrozumienie, że na Stanach Zjednoczonych nie można polegać. To jest zresztą, to była tylko kwestia czasu, żeby zrozumieć, że trudno Amerykanom bez względu nawet, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, utrzymywać bezpieczeństwo europejskie. Bo na koniec zimnej wojny było 300 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie, 5 lat później 130 tysięcy i tak doszliśmy gdzieś do tych 60 tysięcy, czy różnie liczyć z Wielką Brytanią, czy bez. Więc nie może jakaś matka chłopca w Minnesocie zrozumieć, dlaczego jej syn ma stacjonować w Europie i bronić Europy, tych bogatych państw, które się spotykają w Evian albo się spotykają gdzie indziej i potrafią same chyba o siebie zadbać. Więc na zdrowy rozum po prostu Amerykanin nie może tego zrozumieć. I no i następuje tutaj generacyjna zmiana w Stanach, czyli jak patrzy się na sondaże, to ludzie powyżej 50 roku życia uważają, że tak, to jest istotna kwestia bezpieczeństwa, wojna w Ukrainie, ale młodsi nie. 60% ankietowanych zawsze odpowiada, że są przeciwko amerykańskiemu zaangażowaniu nie w bezpieczeństwo europejskie, ale w wojnę na Ukrainie. Więc tutaj trend, tendencja jest jasna i no, nie wiem, co musi się zdarzyć, żeby chyba po prostu brakuje lidera, liderki z jakąś wizją w Europie, kto powie ostatecznie musimy zrobić coś także sami. I to będzie z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych. Ktokolwiek nie będzie kolejnym prezydentem, cokolwiek się w tym państwie nie zadzieje.
15: No, mówił pan poseł Szejna, który był bezpośrednio przed naszą rozmową w studiu, że idzie kolejny sejf, że Europa po prostu potrzebuje, już nie potrzebuje zmiany świadomościowej, tylko potrzebuje czasu, żeby tę zmianę wprowadzić w życie, ale zastanawiam się nad tym, czy tych kilkunastu miliardów złotych nie można wydać lepiej z punktu widzenia naszej obronności, niż inwestując w sojusznika, który w każdej chwili może się kapryśnie rozmyślić, zabrać tych żołnierzy i po prostu stąd wyjechać.

0: działania. Prowadzona także całkowicie poza prawem międzynarodowym, poza instytucjami międzynarodowymi, nie tylko takimi jak ONZ, ale również Sojusz Atlantycki. I to przyniosło taki rezultat. No to po prostu Stany Zjednoczone zostały ukarane za brak rozumu, za brak strategii, ale także przede wszystkim za poczucie bezkarności. I teraz to są dzisiejsze Stany Zjednoczone. Bez tego poczucia bezkarności, bez tego wiary w to, że wszystko można przy pomocy siły, a nie można, jak się okazuje. To jest problem dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Oczywiście takim Stanom Zjednoczonym trudno wierzyć, zwłaszcza po na przykład występie Pita Hegseta w Hadze wczoraj, kiedy naobrażał sojuszników i po dwóch godzinach wziął i pojechał, wyniósł. Zachował się po prostu w sposób bezczelny, arogancki. Kto? Taki pyszałkowaty analfabeta, który jest sekretarzem obrony. To wojny, prawda? O zgrozo, wojny. No właśnie, widzieliśmy, jakiego rodzaju wojny analfabeci mogą prowadzić.
1: To prawda? Dlaczego polska klasa polityczna tak się niebywale wzmogła, oczywiście, że ci Amerykanie tutaj będą?
0: Mamy problem jakiś nie tylko historyczny, ale historyczny, dlatego że im dłużej będziemy zdawać się na Stany Zjednoczone, tym bardziej będziemy upośledzać swoje zdolności do myślenia o bezpieczeństwie Europy. To jest taki racjonalny, chłodny, opierający się na faktach, a nie na wyobrażeniach, a nie na emocjach, nie na jakichś obsesjach. Jeżeli Ukraina z pomocą Europy, głównie Europy, daje sobie radę w tej chwili z Rosją, która słabnie z każdym dniem i tygodniem, to znaczy, że my tak naprawdę nie potrzebujemy już dzisiaj. Nie, że tam nie potrzebujemy. My potrzebujemy jeszcze parę lat. Nie, Europa już dzisiaj spokojnie mogłaby się obronić w konfrontacji z Rosją, gdyby do takiej konfrontacji miało dojść, chociaż oczywiście do niej
1: bez broni atomowej.
0: Mówimy o wojnie atomowej. Nie mówimy o wojnie atomowej rosyjsko z kimkolwiek. Rosja w tej chwili, jeżeli potrząsa szabelką atomową, to tylko dlatego, żeby ze strachu, że Ukraina odbije terytoria, które Rosja zagarnęła w pierwszych miesiącach wojny. I to jest ten jedyny powód, dla którego Rosjanie odwołują się do argumentu nuklearnego. Żaden inny. Rosjanie są pozbawieni jakiejkolwiek zdolności do prowadzenia ofensywnej operacji zaczepnej, klasycznej, konwencjonalnej. W związku z tym mamy taką, powiedziałbym, przerwę strategiczną, taką pauzę strategiczną, która umożliwia nam w tej chwili przebudowę naszych zdolności pod kątem ewentualnych jakichś problemów z Rosją. Problem z Rosją jest innego rodzaju. Rosja w tej chwili działa wobec Europy czy otoczenia jak nowotwór złośliwy. Dlatego, że napadła na Ukrainę jak zwykły bandyta, pośliznęła się, tej wojny nie wygrywa, traci. Ponad 4 lata nie może tej wojny wygrać i już z całą pewnością dalej nie pójdzie, ale będzie działać jak nowotwór złośliwy. Amerykańska stała baza w Polsce w najmniejszym stopniu nie będzie w stanie przeciwdziałać, czy nie jest pomyślana jako przeciwdziałanie na nieprzyjazne działania Rosji w charakterze nowotworu złośliwego, który działa zupełnie inaczej niż taki zbój, który wypada, że tak powiem, za rogu i strzela czy atakuje nożem. To jest zupełnie inna historia. To my tego nie rozumiemy, to ja nie potrafię powiedzieć. A teraz jeszcze ta histeria na wyścigi. Prezydent, premier, ministrowie, kto prędzej, kto wcześniej tą bazę wybuduje, zostaniemy z tą bazą jak Himmel z Bas Angielskim za chwilę. Przecież,
1: pani doktor, czy zza oceanu to, co mówi pan profesor, wydaje się...
0: Ale 6 miesięcy, Hector powiedział, 6 miesięcy będzie przegląd i dopiero po 6 miesiącach zdecydujemy, czy ewentualnie i tak dalej. A my za chwilę oddajemy miasteczko, że tak powiem, namiotowe, żeby oni przyjechali. No, czy my jesteśmy poważni? No, panie prezydencie, panie premierze, panowie ministrowie?
1: Gdybym... No nie odpowiem. Pani doktor...
2: Bardzo miło mi panów słuchać i profesor Kuźniar mówi o tak poważnych rzeczach, a potrafi rozśmieszyć. No i niestety trzeba powiedzieć, że z mojej perspektywy to ta debata wydaje się naprawdę śmieszna. Znaczy no, dzieją się rzeczy bardzo poważne, strategiczne, długofalowe. Jak to, że na przykład musimy odejść od paliw kopalnych, co pokazała wojna z Iranem. jak to, że globalna populacja coraz bardziej ubożeje, że nie pomagamy państwom słabszym i w gorszych okolicznościach.

0: okolicznościach niż my, że rośnie bieda, że 50 państw spotyka się w Kolumbii, żeby uzgodnić właśnie odejście od ropy. I debata na temat tej bazy w sytuacji, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych, jak przyjeżdża spotkać się z innymi europejskimi przywódcami, mówi, że no, nas nie interesuje Ukraina, nas nie interesuje ta wojna, my tutaj jesteśmy po to, żeby sprzedawać, ja jestem po to, żeby sprzedawać broń, no to... To jest raczej, wydaje się, drugorzędne.
1: No dobra, wywaliłaby pani te kilkanaście miliardów na to miasteczko amerykańskie, czy nie?
2: A broń nas, panie Boże, panie redaktorze, broń nas, panie Boże.
1: A pani doktor?
0: Ja szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, nie znam nawet detali, o czym my mówimy. To znaczy, na co by poszły te pieniądze i co za to co za to dostaniemy.
1: Domy, jak mówił pan minister, baseny, sale ćwiczeń, szkoły, przychodnie, szpitale.
2: Wesołe miasteczko jeszcze do tego.
0: Historycznie, nie historycznie, ale historycznie Polska zawsze chciała się pokazać jako ten dobry, najlepszy, ten młody sojusznik, prymus, który zawsze potwierdzi, że będzie stał przy Stanach Zjednoczonych. I pokazaliśmy to w 2001, 2003, poszliśmy do Afganistanu, do Iraku. Po co? Po to, żeby niszczyć prawo międzynarodowe, żeby niszczyć system, który ma nas chronić. No to są rzeczy fundamentalne i chyba tego szerszego pomyślunku zawsze brakuje, ponieważ jest jakiś detal, o który się kłócimy.
1: No ale tym razem mówimy o poważnej rzeczy, to znaczy na czym strategicznie Polska ma opierać swoją wizję bezpieczeństwa i gdzie pakować pieniądze.
2: Sojusz Atlantycki, Unia Europejska, własny wysiłek.
1: Pani doktor?
0: Tak, te rzeczy nie są przecież te cele i te sojusze nie są wzajemnie się wykluczające. Ja akurat uważam, że Trump on jest tylko symptomem długiej zmiany w Stanach Zjednoczonych, właśnie tego dezinteresmu, jeśli chodzi o Europę. I Bliski Wschód, nawiasem mówiąc, przejął rolę tego, który przyciąga również sojuszniczo Stany Zjednoczone, jak państwa Zatoki Perskiej czy Izrael. Więc to jest zmiana długofalowa i dlatego Europa musi budować swoją odnogę bezpieczeństwa i to jest zawsze musimy być zależni od sojuszników europejskich, ale Stany Zjednoczone są przecież póki co komponentem nieodzownym. No i dopóki nie ma alternatywy, to ze Stanami Zjednoczonymi musimy także jak najlepiej żyć.
1: Patrycja Sasnal z Los Angeles, Roman Kuźniar z Beskidów pewnie?
2: Beskidu Niskiego.
1: Z Beskidu Niskiego, zgadłem. Bardzo państwu dziękuję. Wydawcą piątkowego wywiadu politycznego był Kuba Żebrowski, program realizował Szymon Baluta. Dobrego weekendu z Radiem Tok FM. I do usłyszenia we wtorek.
3: To jest powtórka.

0: to, że my, dorośli, rodzice, opiekunowie, intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Order Orła Białego zostanie odebrany prezydentowi Ukrainy. To decyzja prezydenta Karola Nawrockiego. Wojewoda łódzki wydał decyzje, które mogą ruszyć zatrzymaną od 2 lat budowę tunelu średnicowego pod Łodzią. Fala upałów wkracza do Polski, dlatego ratownicy przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci Order Orła Białego. To odpowiedź na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
4: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
5: My Polacy pamiętamy o swoich. Nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
4: Na ruch prezydenta w sprawie orderu trzeba było trochę poczekać, ale miało to być celowe działanie, by dać Ukrainie czas na wycofanie się z kontrowersyjnej decyzji. Jak widać, Kijów nie ma zamiaru tego robić. A szef ukraińskiego MSZ-u skomentował już, że decyzja Karola Nawrockiego jest strategicznym błędem, na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
3: Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu, podkreślił we wpisie na platformach społecznościowych szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Oświadczył też, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, on sam zwróci Warszawie krzyż komandorski z gwiazdą orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Premier Donald Tusk, który na marginesie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli rozmawiał z prezydentem Ukrainy, mówił wcześniej, że Wołodymyr Zełenski tłumaczył, że nie miał w najmniejszym stopniu intencji, by w jakikolwiek sposób obrazić Polaków czy narazić na szwank relacji polsko-ukraińskich. Premier podczas briefingu w Brukseli przekazał też, że prezydent Ukrainy zdaje sobie sprawę z tego, że jego decyzja o nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA jest to coś, co nie spotkało się z akceptacją w Polsce, niezależnie od barw partyjnych. Jest szansa, że ruszą sprawy związane z budową tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Wojewoda łódzki wydał 2 decyzje związane z budową, która stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców musiało opuścić swoje domy i ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. Najnowsze decyzje mogą przynieść długo wyczekiwany przełom, bo po pierwsze wojewoda łódzki zmienił tak zwaną decyzję lokalizacyjną, wyjaśnia Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
3: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy, którzy obecnie przebywają w hotelach, będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenie prywatnych nieruchomości. I tu kluczowa jest druga decyzja.
6: Nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
3: A mowa tu o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy ma korzystać nowy wykonawca, ale zanim to nastąpi, trzeba go znaleźć. Tunel pod Łodzią ma być gotowy w 2031 roku, czyli 10 lat po pierwotnym terminie. Z jednej strony ożywienie lokalnej branży turystycznej, z drugiej atrakcyjna oferta dla chcących wypocząć w Podlaskiem. Rusza nabór do letniej edycji tegorocznego podlaskiego bonu turystycznego. Bony generuje się za pomocą specjalnego formularza na stronie internetowej podlaskibonturystyczny.pl. O szczegółach mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
7: W tą sobotę w przedziale czasowym między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o podlaski bon turystyczny. można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
3: W poprzednim prowadzonym w kwietniu naborze ponad 2,5 tysiąca bonów rozeszło się w kilka minut. Fala upałów dociera do Polski. W większej części kraju z wyłączeniem wschodnich regionów obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Można spodziewać się, że wiele osób w rozpoczynający się weekend zainauguruje sezon plażowy, ale ratownicy ostrzegają, żeby przy tej okazji nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wodą. O czym z Gdańska reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
8: Pierwszy upalny weekend może sprawić, że plaże wypełnią się po brzegi. Warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
9: Stroimy od alkoholu. To nie jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie, także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt.
8: Przyda się też przewidywanie, bo morze ciągle jest zimne.
9: Nie zwiedźmy się właśnie falą upałów. Ciało może być rozgrzane. Chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych dzieci, bliskich.
8: Przed pójściem na zatłoczoną plażę warto maluchom założyć opaskę z numerem telefonu do opiekuna. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
3: Informacje TOK FM wracają na naszą antenę za niecałą godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Sobota we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska, zachmurzenie duże. Z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami, miejscami także z gradem. Będzie upalnie. Temperatura maksymalna od 24 stopni na Helu, około 31 stopni w centrum, do 34 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Porozmawiamy o projekcie ustawy, o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To jest taka nazwa oficjalna, ale nieoficjalnie mówi się o tym Lex Szarlatan. Chodzi o to, aby... Można, aby Rzecznik Praw Pacjenta mógł karać tych, którzy obiecują niesprawdzone terapie, często żerując na naiwności i ewentualnie na osobach, które są w trudnej sytuacji. No ale nie wszystkim się ten projekt podoba. Przedstawiciele branży zielarskiej ostrzegają, że ten projekt może objąć nie tylko osoby wprowadzające pacjentów w błąd, ale także te podmioty, które prowadzą legalną działalność związaną na przykład z suplementacją. Gościem jest pani Anna Bałazy, prezes zarządu Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej. Dzień dobry.
11: Witam serdecznie.
10: Jakie obawy są w związku z projektem tej ustawy, jeżeli chodzi na przykład o podmioty zrzeszone w Polskiej Izbie Zielarsko-Medycznej?
11: No przede wszystkim to, czy ta ustawa będzie... Przepraszam, język. Przede wszystkim to, czy ta ustawa będzie wprowadzona zgodnie z prawem, to znaczy zielarz nie może być w tym wszystkim pomijany. Przepraszam najmocniej. Może mi pan jeszcze raz zadać to pytanie?
10: Oczywiście. Jakie izba ma obawy? Czego się obawiacie, że co może się wydarzyć, jeżeli chodzi o podmioty na przykład zrzeszone w izbie, które, jak rozumiem, prowadzą legalną działalność?
11: Tak. Znaczy generalnie my nie jesteśmy przeciw ustawie. Nie jesteśmy przeciw ochronie pacjentów. Jesteśmy oczywiście za ochroną pacjentów i uważamy, że prawo powinno precyzyjnie ścigać oszustów, natomiast nie może ono przy okazji ścigać również legalnie pracujące osoby, czyli naturopatów, zielarzy, właścicieli sklepów zielarsko-medycznych i to jest główną rzeczą taką.
10: Ale...
11: Przepraszam, jestem trochę zestresowana.
10: Proszę się nie stresować. Gdybym prowadził działalność zielarską, to zasugerowałbym jakieś ziółka na zrelaksowanie, ale nie prowadzę, więc musi pani po prostu oddychać głęboko. Spojrzałem do tego projektu ustawy i tam nic nie ma o ściganiu zielarzy.
11: Wie pan, no to są właśnie takie nieprecyzyjne definicje. To jest właśnie jedna z rzeczy, która nas niepokoi. Mhm. Największym problemem nie jest taka bezsama walka z oszustami, lecz jakby to, że przy okazji że część pojęć jest taka nieostra i może być różnie interpretowana. To stwarza też właśnie wtedy ryzyko, że pod zarzut psychomedycyny mogą zostać podciągnięte także legalnie działające. My od 30 lat skupiamy polskie sklepy zielarsko-medyczne, skupiamy plantatorów, skupiamy wokół siebie dystrybutorów, hurtowników. I to są wszystko takie zawody, które jakby są bezpośrednio powiązane z tą ustawą. Poza tym taka zbyt duża uznaniowość urzędnicza. No, w tej chwili Rzecznik Praw Pacjenta będzie miał bardzo ogromne możliwości, a tak naprawdę to jakby ta prześmiewcza nazwa Lex Szarlatan naprawdę nawet nie wiadomo, co ona oznacza. Nie mamy żadnej definicji, kto może być tym szarlatanem. To może być zwykła osoba, to może być zwykły, może osoba, która pracuje w sklepie i przyjdzie do niej pan na przykład i w związku z tym, że powiedzmy się pan stresuje, tak jak ja w tej chwili, zapyta pan, wie pan co, a co by mi pani poleczyła na stres czy na nerwy? I ona zacznie panu opowiadać, że wie pan, no to jest potrzebne, na przykład, nie wie, fajnie, żeby pan sobie wziął melicę, uspokoił się i tak dalej, bo to na pana zadziała uspokajająco i tam dzięki temu i to już może być, będzie stał za panem taki pan rzecznik praw pacjenta, powie, a mamy pana. To się już jakby podlega pod ustawę 500 tysięcy, tak? Czy nie wiem, powiedzmy milion. Sklep, niech to będzie od jakich, no milion to już, no ja wiem, no to jest po prostu przesada lekka bardzo nawet, ale no niestety tak jest.
10: To nawet zatrzymajmy się w tym momencie. Jeżeli rada będzie dotyczyła jakiejś substancji aktywnej, która na przykład może reagować niewłaściwie z przyjmowanymi przez tę osobę lekami i teraz ta osoba nie wykonuje zawodu medycznego, nie ma informacji na temat, nie wiem, historii choroby tej osoby, nie wie, jakie ta osoba przyjmuje leki, no i teraz poradzi, żeby wzięła jakąś substancję medyczną, która może wpłynąć niekorzystnie na stan tej konkretnej osoby, no to taka porada nie jest poradą neutralną.
11: Powiem panu tak, państwo, to nie jest tak, że jak pacjent przychodzi, przychodzi do sklepu zielarskiego, to wymaga takich porad. Z takimi poradami mogą trafić bardziej do naturoterapeutów, ale generalnie ta grupa, jak to mówią, paramedyczna, czyli sklepy, właściciele sklepów zielarskich czy naturopaci, to są naprawdę bardzo dobrze wykształceni ludzie. Tam na studiach i na szkoleniach są takie,
10: Chyba też nikt nie polemizuje z tym, że to są osoby źle wykształcone, niektóre z nich, tylko, no bo jak gdyby cała masa osób jest dobrze wykształconych, ale nie wszyscy wykonują zawody medyczne.
11: Nie o to chodzi. Chodzi o to, że one mają cały czas szkolenia. Powiem panu, prędzej pan pójdzie do naturoterapeuty i on go zapyta, a co pan bierze, niż pójdzie pan do lekarza i lekarz zapyta, a jakie leki pan czy pani bierze. Mam to z autopsji, ponieważ chodzę z mamą do lekarza. Lekarz nas przyjmuje raz do roku, kardiolog, i on nie pyta, jakie leki pani bierze. On po prostu wypisuje swoje. Najczęściej te, które pani musi brać do końca życia. Natomiast jeśli pan pójdzie do naturoterapeuty, to on nie będzie pana leczył. On pana dopyta, co panu jest. Zobaczy badania. I na podstawie tych badań może pomóc na zasadzie nie wyleczę pana, ale uzupełnijmy to, czego brakuje. Sprawdźmy to, co jeszcze można zrobić, żeby było spójne razem z metodyką komplementarną. I to jest sposób taki, który leczą. Sprawdzi niedobory, których normalnie lekarz nie każdy i nie zawsze. Ja nie mówię, że nie generalizuję, że wszyscy są tacy sami. Ale powiem panu, że mam starszych rodziców, ale to, czy z autopsji wiem wiele rzeczy.
10: No dobrze, ale czy na przykład, jeżeli chodzi pani raz do roku do kardiologa, który o nic nie pyta, tylko przepisuje jakieś środki, to czy to nie oznacza, że to raczej pani powinna zmienić kardiologa?
11: Chodzę z mamą.
10: No
11: chodzę
10: tak, z mamą. Dla mamy. Starsze osoby są dla mamy. No chodzi mi o to, że być może to jest znak, żeby zmienić kardiologa, a nie żeby iść do naturopaty.
11: Ale to nawet nie chodzi o to, że ja z nią idę do naturopaty. Po prostu ja panu mówię, jak ogólnie to wygląda. Ja chodziłam z moją mamą, chodzę teraz z drugą mamą, czyli męża mamą. Chodzimy, naprawdę, to nie jest tak, że żeby to nie zabrzmiało źle. Na pewno jest grupa lekarzy, którzy są bardzo fajni, którzy są pomocni, którzy rzeczywiście starają się, żeby ten pacjent był w centrum. Natomiast duże grono tych lekarzy jest takie, które po prostu traktują pacjenta podmiotowo. Jesteś, tutaj widzi pani, tu pani ma statyny, wie pani, że te statyny trzeba brać do końca życia. No i jak ja słyszę, że statyny trzeba brać do końca życia, no to jakby, że tak powiem, uruchamiam się lekko. Nie może być czegoś takiego, że coś nam każe lekarz brać na początku i mówić, że to już jest do końca życia, bo tak naprawdę nie wiemy, co się będzie działo za rok, dwa czy pięć. Być może w ogóle one nie będą potrzebne. Natomiast naturoterapeuta nigdy panu tego nie powie. W sklepie zielarskim też pan nie uzyska takiej porady, niech pani odstawi leki, zamiast tego weźmie to. Oni mają na studiach farmakognozję, mają ziołolecznictwo, bo to są podstawy. Tam przeciwwskazania i reakcje leków z ziołami są bardzo ważne. Proszę zobaczyć, ilu zielarzy źle coś dorobiło w wyniku.
10: Ja to słyszę, to wszystko jak gdyby rozumiem, że ludzie się uczą, ale umówiliśmy się, że w naszym kraju osoby, które mają odpowiednie uprawnienia, zajmują się medycyną, czyli osoby, które wykonują zawód medyczny i to one oferują, stosują metody diagnostyczne, metody lecznicze, a inne podmioty tego nie robią.
11: O, zgadza się.
10: I oczywiście na 100 doskonałych lekarzy pewnie znajdziemy jednego czy jedną, która wykonuje to inaczej, ale są odpowiednie jednostki, organizacje, komisje, które mają za zadanie właśnie z patologiami czy też z niedociągnięciami walczyć. Wydaje się, że nie chodzi o to, aby tworzyć alternatywną ścieżkę. Niektórzy mówią znachorów, tak? Tylko chodzi o to, żeby ulepszać to, co jest.
11: No, dokładnie. Ja panu przeczytam taką oficjalną wersję. Kto to jest naturopata? No. Naturopata to specjalista zajmujący się promocją zdrowia, profilaktyką i edukacją zdrowotną, wykorzystujący wiedzę z zakresu naturalnych metod wspierania organizmu. W swojej pracy koncentruje się na stylu życia, żywieniu, ziołach oraz innych działaniach wspierających naturalne procesy organizmu.
10: No
11: taką rolę ma naturopata. Ponieważ zdrowie to nie jest tylko leczenie chorób. To także codzienne wybory, te, które dotyczą naszego pożywienia, snu, ruchu, radzenia sobie ze stresem, tak, profilaktyki, żeby potem nie trzeba było chodzić do lekarza. Nie? Właśnie w tych obszarach naturopaci najczęściej wspierają swoich klientów.
10: No tak, ale rozumiem, że nie znalazła pani w tym projekcie zmiany ustawy czegoś, co oznacza, że nagle wszyscy naturopaci, zielarze będą aresztowani i osoby, które w kolejce mówią, proszę wypić meliskę, będą aresztowane.
11: Nie, natomiast wie pan, cały czas mówimy cały czas o naturopatach, natomiast w tym wszystkim pomijamy pacjenta, zwykłego pacjenta, który jest teraz zdezinformowany, który tak naprawdę boi się, znaczy moi się nie boi, ale tak naprawdę cały czas rozmawiamy wokół ogółu, czyli wokół naturopatów.
10: Nie, rozmawiamy wokół konkretu. Rozmawiamy o tym, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł wydać zakazy praktyk pseudomedycznych i nakładać kary. W ciągu ostatnich 3 lat zgłoszono 50 przypadków działalności pseudomedycznej. Były też przypadki, gdzie pacjentka zmarła po tak zwanej alternatywnej terapii, którą prowadziła osoba bez żadnych kwalifikacji. Aha. To jest problem, któremu ta ustawa ma zaradzić. Ta ustawa nie zakazuje zielarstwa, nie zakazuje kosmetologii, ani podologii, jogi czy masażu, a wyłącznie przypisywanie niesprawdzonym metodom działania leczniczego, ale także na przykład chce przeciwdziałać rezygnacji chorych z diagnostyki albo leczenia konwencjonalnego.
11: Żeby była jasność, my nie jesteśmy przeciw ochronie pacjentów i nie jesteśmy też za ochroną oszustów. Uważamy tylko, że to prawo powinno być bardziej precyzyjnie sformowane.
10: Czyli która część jest mało precyzyjna dla pani?
11: No mało precyzyjna jest właśnie taka, że nie mamy określonego, kto będzie tym szarlatanem.
10: Jaka jest... Przez praktykę pseudomedyczną rozumie się udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osobę niewykonującą zawodu medycznego. Oferowanie lub stosowanie metody diagnostycznej. No jak gdyby mogę czytać, ale przecież to wszystko jest. Więc dlatego pytam, która z tych definicji się nie podoba pani?
11: Tak, ale naturopata nie jest szarlatanem. Jest wiele, tak, teraz, wie pana, wróćmy jeszcze takie rzeczy. Państwo, to znaczy państwo, jest, cały czas dajemy możliwość ludziom, żeby się kształcili, tak? Naturopaci mają możliwość, jest zawodem, jest normalnym zawodem, więc w takiej, w naszej ocenie mamy do czynienia z taką pewną niespójnością działań państwa. Bo przez wiele lat funkcjonowały szkoły, kierunki kształcenia naturoterapeutów, powstawały miejsca pracy, niejednokrotnie dostawali dofinansowania na to, żeby to stworzyć, takie miejsce pracy. Część osób korzystała z takich aktywizacyjnych programów zawodowych i wsparcia, a teraz nagle się okazuje, że państwo przez lata to tolerowało, często wręcz wspierało rozwój takich zawodów określonych, a teraz nagle się okazuje, że to jest złe i wie pan, i trzeba to nie są zawody medyczne, więc jeżeli państwo uważa, że zawód naturoparty wymaga regulacji, to jakby naturalnym kierunkiem samym sobie powinno być to, żeby to uregulować.
10: Bardzo pani dziękuję. Pani Anna Bałazy, prezes zarządu Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej. Teraz Lex Szarlatan z innej strony. Pani profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, Katedra Wirusologii i Immunologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Przed chwilą pani prezes zarządu Polskiej Izby Zielarsko-Medycznej mówiła o zastrzeżeniach, o tym, że wydaje jej się, że ten termin usługi pseudomedyczne nie jest wystarczająco precyzyjny, że potrzebne jest większe doprecyzowanie, tak zrozumiałem, czyli praktyki pseudomedyczne, a jednocześnie zwraca uwagę, że na przykład ktoś, kto kształcił się na naturopatę, być może teraz poczuje się oszukany, no bo skoro legalnie zdobył zawód naturopaty, być może dostał wsparcie finansowe od państwa, teraz może poczuć się jako osoba, która takie praktyki pseudomedyczne wykonuje i będzie teraz karana za to, za co wcześniej była nagrodzona.
12: Dobrze, więc ja może odniosę się do tej nieprecyzyjności, która zawarta jest w ustawie. Rzeczywiście zgadzam się, że wypadałoby tutaj doprecyzować, jaka jest realna różnica pomiędzy działalnością szkodliwą a legalnymi zawodami, jak na przykład dietetyk, fizjoterapeuta czy zielarz, który działa w granicach prawa. I to jest tylko argument na to, żeby tę ustawę dopracować, a nie argument, aby tę ustawę znieść w ogóle, czy zlikwidować. To jedna sprawa. Druga sprawa, jeśli ta ustawa nie zaprzecza uzupełnianiu czy komplementarnemu leczeniu, absolutnie, rozważa tylko zapełnienie luki, jaka się wytworzyła pomiędzy obecnie działającymi narzędziami prawnymi, a skutecznością tych narzędzi, bo powiem, że jednym z argumentów tej petycji było to, że obecnie już mamy narzędzia prawne, mamy odpowiedzialność cywilną, nadzór zawodowy, które ta i wobec istnienia tych narzędzi ta ustawa jest zbędna. Otóż niekoniecznie. To rozbija się wszystko o rzeczywistość, bo mamy tutaj liczne przypadki, z których najbardziej jaskrawym jest sprawa Oskara D., który leczył raka jodem, witaminą D3 i preparatami własnej produkcji i dwie pacjentki zmarły. Podobnie sprawa także naturopaty, który wmawiał chorym kobietom, że nie mają raka i namawiał je do porzucenia leczenia terapii onkologicznej, korzystając z generatora plazmowego. Obie pacjentki zmarły, a pan naturopata otrzymał zaledwie rok w zawieszeniu. I to jest ta luka, którą ustawa stara się zapełnić, aby reagować natychmiast, rzetelnie i z całą stanowczością.
10: A zgadza się pani profesor, że definicja praktyk pseudomedycznych nie jest wystarczająco ostra. Krótko mówiąc, że mogą pod nią podpadać podmioty prowadzące legalną działalność.
12: Jeśli jest to legalna działalność prowadzona, a nie szkodzi pacjentom, czyli tylko uzupełnia leczenie bez odradzania, odwrócenia się od danej terapii, no to takie podmioty nie mają się czego obawiać. Tutaj chodzi o dobro pacjenta.
10: No dobrze, ale rozumiem, że też wśród tych postulatów czy też głosów, które są zaniepokojone tą nowelizacją, są takie, że ona może wywołać efekt mrożący. Krótko mówiąc, ktoś, kto do tej pory, nie wiem, prowadził sklep zielarski, nie oferował terapii, albo ktoś, kto produkuje i sprzedaje suplementy diety, które są przebadane, na tych naklejkach czy etykietach nie ma żadnych informacji. Teraz może zaprzestanie na wszelki wypadek, tak? Krótko mówiąc, żeby nie stać się potencjalnie podmiotem ukaranym przez Rzecznika Praw Pacjenta, czyli efekt mrożący.
12: Ja rozumiem, że tutaj jest to ostrzeżenie rzekomo przed cenzurą i tłumieniem debaty, ale to jest słaby argument, dlatego że myli dwie różne rzeczy, ponieważ projekt nie każe za prywatne poglądy, nie każe za rzetelną dyskusję naukową, tylko za dezinformację medyczną w sytuacji, kiedy czerpie się z tego korzyść finansową. Bo czym innym jest wyrażanie opinii, a czym innym jest sprzedawanie ludziom umierającym fałszywej nadziei dla zysku. Także tutaj wolność słowa nie obejmuje prawa do wprowadzenia pacjenta w błąd w celach handlowych.
10: Być może osoby, które produkują suplementy diety, będą teraz się zastanawiać, czy takie słowa jak wspomaga, wzmacnia, no nie będą zakazane albo nie będą karane przez Rzecznika Praw Pacjenta.
12: No jeśli to rzeczywiście nie będzie przynosiło uszczerbku na zdrowiu, to sądzę, że nie.
10: No ale to będziemy wiedzieli a posteriori, nie a priori.
12: To prawda.
10: To rozumie pani, że prowadzenie działalności, gdzie skutki tej działalności wiemy a posteriori, może wywołać efekt mrożący.
12: Tak, ale niestety mamy tutaj lukę, którą trzeba zapełnić, dlatego że prawo działa bardzo wolno i nieskutecznie. I te uprawnienia, które nabędzie, mam nadzieję, Rzecznik Praw Pacjenta, pozwolą tę lukę zasklepić.
10: No tak, ale tutaj mówimy o podmiotach, które mówią, obawiamy się, że nie będziemy wiedzieli wcześniej, co jest dozwolone, a co jest zabronione, bo nawet pani mówi, że o wielu rzeczach będziemy wiedzieli post factum.
12: Dlatego to trzeba uściślić. Okay. Dlatego tutaj projekt był opiniowany, tutaj było ponad 4 tysiące poprawek, 120 podmiotów się wypowiadało, organizacji na ten temat i pewne rzeczy trzeba uściślić, jeszcze tu się zgadzam.
10: A co by pani uściśliła, co się pani nie podobało?
12: Właśnie dopowiedzenie na temat, jakie to zawody są, szkodliwe, definicja naturopaty i określenie jego kompetencji.
10: No ale czy definicja naturopaty jest problemem, czy jest problemem to, że osoba, która jest albo nie jest naturopatą, udaje lekarza?
12: No to właśnie wchodzi o ten drugi przypadek. Jeśli naturopata, który wydaje rekomendacje medyczne, czyli w rezultacie wchodzi w kolory lekarza, no to już jest niezgodne.
10: Czyli nie sama definicja naturopaty jest problemem?
12: Trzeba zdefiniować te zawody, które mogą być wątpliwe, uściślić, takie właśnie jak dietetyk, fizjoterapeuta czy zielarz, aby ustalić ich kompetencje i przede wszystkim tych kompetencji pilnować.
10: Aha, a kto miałby pilnować tych kompetencji?
12: No myślę, że tutaj będą zgłoszenia od poszkodowanych ludzi na przykład.
10: No ale to rozumiem, że jeżeli zgłaszają poszkodowane osoby, to nie jest to pilnowanie, tylko to jest działalność, reakcja na pewną działalność.
12: No ale nie da się tutaj, właściwie może się źle wyraziłam, nie da się tutaj pilnować, po prostu że trzeba reagować na zgłoszenia.
10: Czyli tutaj rozumiem, na poziomie funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta nic się nie zmieni. Też będzie reagował na zgłoszenia, tylko będzie
12: miał narzędzia do reakcji.
10: I te narzędzia będą polegały na wyższych karach.
12: Wyższych karach, tak.
10: Rozumiem. No dobrze. Pani profesor, bardzo pani dziękuję. Pani profesor
12: dziękuję.
10: Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie była gościem. To są różne głosy na temat, czy dwa z głosów na temat zmian proponowanych w ustawie, która potocznie jest zwana Lex Szarlatan. Ja oczywiście czekam też na Państwa głosy. Proszę pisać na adres czarek@tok.fm, czarek@tok.fm. Do tego tematu w Radio Tok FM będziemy z pewnością wielokrotnie powracać w najbliższym czasie. Obczarek i zaczynamy od gier. W studio pan Paweł Heckman, producent gier w Movie Games. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
10: I rozumiem, że na całym świecie czekają wszyscy nie aż tak bardzo na podpisanie umowy pomiędzy Trumpem a Iranem, tylko na grę GTA 6.
13: No, świat gier wideo rządzi się swoimi prawami, więc faktycznie GTA 6 to jest takie wydarzenie. Zastanawiałem się po drodze, jak unaocznić potęgę tego wydarzenia. I to jest trochę tak, jakby ktoś wziął premierę nowego iPhone'a, premierę nowego filmu Marvela i Mundial w jednym. To jest wydarzenie o takiej skali globalnej. I to nie jest wydarzenie wyłącznie związane z branżą gier wideo, to jest wydarzenie gospodarcze, bo mówimy o grze, której prognozuje się zarobki kosmiczne. Bo przypomnijmy, że poprzednia część GTA zarobiła ponad miliard dolarów w 3 dni. Mówimy o tak potężnym wydarzeniu gospodarczym, to trzeba podkreślić kilkukrotnie.
10: To zapytam głupio, jak się w to gra?
13: Ta gra jest dosyć prosta w swoim założeniu, to znaczy ona zaczynała od prostych założeń. To było takie spełnienie fantazji, żeby być tym złym. Zawsze się chłopcy za mało...
10: Jak ktoś nie chciał iść do polityki, tak, to mógł symulację zrobić.
13: No, jeżeli nie chciał iść do polityki, to no dobra, nie będę szedł w tą analogię, bo się tutaj jeszcze na jakąś minę wrzucę. Natomiast chodzi o spełnianie fantazji, żeby być gangsterem, tym złym, żeby przejść na ciemną stronę mocy i żeby robić rzeczy, których nie możemy normalnie w życiu robić. I te fantazje GTA spełniało z każdą kolejną częścią, aż urosło do takiego tytułu, który pewnie trochę więcej ma z takimi serialami na przykład do czynienia, jak z rodziną Soprano, gdzie ta fantazja jest nieco bardziej skomplikowana, bo mamy jakieś więzy rodzinne, mamy krytykę amerykańskiego snu, mamy wykrzywioną rzeczywistość, to jest krzywe zwierciadło rzeczywistości. GTA 6 zapowiada się jako takie bardzo, bardzo krzywe zwierciadło amerykańskiej rzeczywistości.
10: Obejrzałem na razie, podobnie jak pewnie miliony fanów, filmik, trailer, który promuje, czyli to będzie historia, rozumiem, dwójki bohaterów, trochę przypomina się jeden z filmów Tarantino.
13: Ja bym poszedł w kierunku Bonnie i Clyde.
10: Czyli ten motyw Bonnie i Clyde przerobiony przez popkulturę.
13: Dokładnie, przetworzony przez popkulturę, uwspółcześniony, bo widzimy, że tam dużo nawiązań do instagramerów też będzie. Rzecz się będzie działa tym razem we Florydzie, w tych klimatach, bo przy poprzedniej części raczej panoszyliśmy się po okolicach Los Angeles, wcześniej Nowego Jorku, a teraz przenosimy się na Florydę, do Miami, co zresztą jest takim korzeniem GTA, bo GTA już kiedyś rozgrywało się w Miami. Wtedy to więcej miał wspólnego z policjantami z Miami.
10: W Leonidzie.
13: Tak, dokładnie, tak to się nazywa, bo to oczywiście nie używają oficjalnych nazw, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, bo charakterystyczne punkty zawsze tam były. Nieco ukryte, nieco przeinaczone, ale kto miał wiedzieć, ten wie, bo to mruganie do gracza i do użytkownika zawsze było też na wysokim poziomie.
10: I teraz każdy z nas może być dwójką tych bohaterów, czy musi wybrać sobie, kogo chce być?
13: Nie do końca wiemy, bo Rockstar bardzo, bardzo, bardzo nam dawkuje informacje na temat tego, co się będzie w tej grze działo. Wydaje mi się, że będziemy się wcielać w obie postaci naprzemiennie, tym bardziej, że w GTA 5 mieliśmy 3 bohaterów i w zależności od tego, jak akcja się toczyła, wchodziliśmy w skórę jednego z 3 bohaterów. Każdy był inny, każdy był z innego szczebla społecznego, każdy był na innej części mapy, zajmował się czymś innym. Jeden był degeneratem, drugi był młodym afroamerykaninem, trzeci był świadkiem koronnym, który sypnął kolegów z mafii, więc podejrzewam, że tutaj ten motyw będzie podobny, tylko że tam z kolei gra się skupiała bardziej na napadach na bank i na tym, jak przygotować napad na bank, więc jeżeli ktoś szukał poradnika, to nie jest dobry kierunek, bo te napady zazwyczaj kończyły się fiaskami.
10: A tutaj dużo seksu.
13: To jest też nierozłączna część, nierozłączny element GTA. Seks, przemoc i te wszystkie inne złe rzeczy, które nielegalne rzeczy, o których możemy sobie pomyśleć, w tych grach się znajdują. Ale to jeszcze raz, pamiętajmy, że to jest dużym przymrużeniem oka. Poza tym, no, oglądamy właśnie seriale dotyczące tych tematów, czy to Breaking Bad, czy Rodzina Soprano. Te wszystkie elementy znajdują się również w tych grach i znajdują swoje odbicie w tych grach. To nie jest tak, że twórcy gier są ślepi na to, co się dzieje w popkulturze.
10: I kiedy premiera?
13: Premiera w listopadzie. Wczoraj internet się zatrząsł.
10: 19 listopada.
13: 19 listopada. Wczoraj internet się zatrząsł, bo już wiemy, kiedy ruszy przedsprzedaż, a nie było wiadomo, kiedy będzie można kupować. 25 czerwca ruszy przedsprzedaż.
10: To za chwileczkę.
13: To za chwileczkę. I warto obserwować, czy serwery wytrzymają, o jakich ilościach gier sprzedanych w przedsprzedaży będziemy mówić. No bo przypomnijmy też, że GTA 5 ma na swoim koncie 7 rekordów Guinnessa, jeżeli chodzi o najszybciej sprzedającą się grę, o najwięcej sprzedanych egzemplarzy, o zarobkach związanych z tą grą. Wszyscy przewidują, że GTA 6 wszystkie te rekordy pobije, być może jeszcze nawet w przedsprzedaży.
10: Po co kupować grę w czerwcu, skoro dostaniemy ją w listopadzie?
13: Po to, że w momencie, w którym wybije ten listopad, dzień wcześniej o północy będziemy mogli już ją włączyć, nie trzeba będzie jej ściągnąć, nie trzeba będzie pójść do sklepu, tylko wystarczy włożyć płytę do konsoli, włączyć konsolę, zainstalować i zagrać. I będzie się tym pierwszym. Poza tym czasami się zdarza tak, nie wiem czy tak będzie w przypadku GTA, bo tutaj znów nie mamy wszystkich informacji, że ci, którzy kupują rzeczy w przedsprzedaży, mogą uruchomić grę na przykład 2-3 dni przed premierą. Więc jeżeli ktoś chce być tym pierwszym, to musi się poświęcić.
10: Czyli to wszystko będzie funkcjonowało na PlayStation i na Xboxie?
13: Tak, w późniejszym terminie to trafi też na pecety. To jest tradycja.
10: A na maczki? Rockstara.
13: Zapomniałbym raczej o tym. To nie jest platforma do gier. Użytkownikom Maca proponuję zakupić konsolę albo zainwestować w poważnego peceta.
10: Naprawdę?
13: Naprawdę. Jeżeli chcemy grać w gry, raczej te platformy niż te z nadgryzionym jabłkiem.
10: No trudno. A co wciąga, co przyciąga? Co jest takiego w GTA, że ma swoich wiernych fanów od lat przecież?
13: Myślę, że dwie rzeczy. Przede wszystkim właśnie ta fantazja bycia bad guyem, bad girl i robienia rzeczy, których nie możemy robić w normalnym życiu. Plus GTA jest tak zwaną piaskownicą, czyli dostajemy olbrzymi, gigantyczny, otwarty świat. Możemy w nim robić, co nam się żywnie podoba, który symuluje zresztą prawdziwe życie, więc możemy być kim chcemy, możemy dokonywać czynów, których chcemy, możemy też po prostu jeździć samochodem i zwiedzać sobie okolice, możemy próbować nadążyć za naprawdę skomplikowaną, wielowątkową, dobrze napisaną fabułą, hollywoodzką, w dobrym tego słowa jeszcze znaczeniu. Możemy posłuchać kilkudziesięciu rozgłośni radiowych z normalnymi, prawdziwymi piosenkami. W jednej z rozgłośni chyba w GTA 4, jeżeli dobrze pamiętam, Iggy Pop miał swoją audycję, która była odtwarzana w grze.
10: Dlaczego nie ma Tok FM?
13: To jest to dobre pytanie. To trzeba tutaj do zarządu się zgłosić, żeby jeszcze wydzwonili Rockstara. Jest parę miesięcy. Kto wie, może się dogadać.
10: Bonus.
13: Taki bonus, tylko dla Polski. I jeżeli zostało to załatwione, to pamiętajmy, że to my załatwiliśmy.
10: Dokładnie. Więc chcemy jakiś tutaj...
13: Jakiś taki drobny promilik, bo to nie muszą być duże pieniądze.
10: Może być cent z każdej sprzedanej gry.
13: Ja bym się pod tym podpisał.
10: Czyli nie jest tak, że tę grę można jakoś wygrać, przegrać, tylko chodzi o to, żeby w nią grać?
13: Nie, tam jest fabuła, dosyć długa. Tu znów porównywałbym to do seriali HBO z tych najbliższych czasów, gdzie jest jakaś historia od A do Z nas prowadząca za rękę. Natomiast poza tą historią jest jeszcze żyjący świat, którego my jesteśmy uczestnikami, w którym możemy robić różne rzeczy. Nie wiem, możemy grać w bilarda, możemy pójść pograć w rzutki, możemy pojeździć na skuterze wodnym, możemy wsiąść na rollercoastera, możemy polatać paralotnią, możemy podziwiać faunę i florę. Różne rozmaite rzeczy, które możemy de facto robić w życiu prawdziwym.
10: Nie robić ich w życiu prawdziwym.
13: Bo nie każdy może być w Miami, nie każdy może być we Florydzie, czy też w tym miasteczku z fikcyjną nazwą, mieście z fikcyjną nazwą, o którym tutaj wspomnieliśmy wcześniej. Nie każdego na to stać.
10: Leonida.
13: Nie każdy może jeździć speedboatami po rzece, czy po wybrzeżu właśnie floryckim. Więc może to zrobić z kanapy, ze swojego fotela, czy z czegokolwiek, skąd gra aktualnie w taką grę. Poza tym to jest naprawdę angażująca historia. To jest gra, w którą chce się grać. Praktycznie każde GTA. Ono opowiada zwartą, ciekawą, interesującą historię dla osób, które się interesują popkulturą, które śledzą, co się dzieje w popkulturze na przestrzeni lat. To jest też świetna encyklopedia, żeby poznajdować trochę smaczków, trochę właśnie tych mrugnięć okiem, trochę odniesień. A przede wszystkim to, co ja lubię też podkreślać, to naprawdę jest sprawna krytyka amerykańskiego snu. I ja to odnajduje przede wszystkim w serii GTA.
10: Czyli sprawna krytyka amerykańskiego snu, która na tym nieźle zarabia, tym samym tworząc ten amerykański sen.
13: To konsumpcjonizm zjada konsumpcjonizm. To jest jedna wielka machina, która pożera swój ogon, ale to działa po prostu. To najzwyczajniej w świecie działa.
10: To jak mi się już uda przejść przez pierwszy poziom Disco Elysium...
13: GTA jest łatwiejszą grą w obsłudze niż Disco Elysium.
10: To ale rozumiem, że inwestycje muszę teraz poczynić.
13: Zdecydowanie. No, należałoby zaopatrzyć się w konsolę.
10: Tam się płyty wkłada?
13: Można kupić też taką bez płyty, że można po prostu cyfrowo grać. Ale jeszcze tak, jeszcze się wkłada...
10: I telewizor pewnie.
13: No, wypadałoby do czegoś podłączyć tę konsolę. Ale można też do monitora, to żaden problem. Więc jest kilka możliwości. Warto zainwestować w sprzęt, a potem trzeba kupić grę. To też jest w ogóle jedna wielka debata, bo nie wiadomo, ile ta gra będzie kosztowała. Gry wideo zasadniczo są dosyć drogie. Potrafią kosztować 300-350 zł na premierę. Mówiło się jakiś czas temu, że GTA ma być najdroższą grą w historii, nie tylko jeżeli chodzi o budżet, bo mówimy o budżetach rzędu setek milionów dolarów, jeżeli chodzi o wyprodukowanie gry i drugie tyle na marketing, więc sama gra może też przebić pewien szklany sufit, jeżeli chodzi o to, ile trzeba będzie za nią zapłacić. Ile, to jeszcze jest tajemnica.
10: No ale jeżeli ktoś chce pół roku czekać, to już za tydzień może kupić i potem odliczać każdy dzień, krzyżyki stawiać, zrywać fale sobie zrobić.
13: Na tym to polega. Na tym polega bycie miłośnikiem jakiejś serii. Niektórzy czekali na Mistrzostwa Świata 4 lata, niektórzy czekają na GTA 6.
10: Ja czekam, aż się skończą. Kupił pan, czy kupi pan
13: sprzedaży? Obawiam się, że tak. Obawiam się, że się nie powstrzymam. Ale to z racji tego, że z racji wykonywanego zawodu i też zainteresowań chcę zobaczyć, jak w ogóle będzie przebiegać.

0: jest oczywiście piosenka Tomorrow Never Knows z płyty Revolver, jeżeli dobrze pamiętam, a z pewnością poprawi mnie pan doktor Janusz Bochdziewicz z Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie pana i państwa. Tak, z płyty Revolver utwór ma dokładnie 60 lat. Jest nagrany w kwietniu 66 roku.
0: Jako pierwszy tak w sesji, tak. Ale na płycie znalazł się na miejscu ostatnim. I tutaj znalazło się tyle pomysłów, sztuczek, sprzętu, że nawet dzisiejsi najlepsi DJ-e i producenci muzyczni nie mają w swoich programach tylu pluginów, co Beatlesi mieli pomysłów.
1: To prawda. I tak jak pan redaktor powiedział, wtedy to naprawdę się nikt nie spodziewał, że The Beatles wydadzą taki utwór po tym wszystkim, co robili wcześniej. Zwłaszcza, że korzystali ze studia, które na przykład z perspektywy amerykańskiej nie było takim studiem najbardziej nowoczesnym i dającym największe możliwości. I tu muszę oddać hołd Paulowi McCartneyowi, którego 84. urodziny obchodziliśmy wczoraj, ponieważ część pomysłów to Paul McCartney zaczął nagrywać na taśmach różne dźwięki w swoim własnym domu, przyniósł je do studia i te taśmy właśnie, dzisiaj to mówimy lupy, jest to technologia i styl dobrze znany, ale wtedy to była zupełna nowość. Te taśmy zostały wykorzystane i właśnie to, co my słyszymy tutaj jako dźwięk, zwykle mówimy, że to jest jak krzyk mew, a to tak naprawdę jest śmiech Paula McCartneya, tylko że przetworzony, nagrany, przetworzony w studio i wykorzystany właśnie do tej piosenki, której autorem jest, głównym autorem jest tak naprawdę John Lennon.
0: John Lennon, który przeczytał książkę Timothy Leary'ego i powiedział: o, ciekawe rzeczy, co on tam pisze, ciekawe, czy jak sobie parę opłatków tego kwasu wrzucę, to czy to się będzie to samo. No i w pewnym sensie jest to jakiś taki zapis halucynacji po SLD. To dobrze.
1: Tak.
0: Trudno być Polakiem.
1: Do dzisiaj niektórzy mają halucynacje po SLD. To ciągle wraca. Tak, halucynacja. To jest prawda, że John Lennon nie tylko przeczytał, ale również skorzystał z instrukcji. Natomiast no ja bym chciał zwrócić uwagę na to, na tą elektryczność, dlatego że my jesteśmy przyzwyczajeni. Bardzo dużo się mówi o kulturze cyfrowej, o kulturze digitalnej. Jest taki hype na punkcie sztucznej inteligencji. Natomiast znacznie ważniejsza rewolucja to jest rewolucja związana z upowszechnieniem prądu elektrycznego, z elektrycznością i z energią, którą wszyscy żeśmy dostali na różne sposoby. I myślę, że prąd elektryczny to jest takie medium, którym jesteśmy sami również, bo nasz układ nerwowy i nasz mózg to też jest prąd elektryczny o trochę innym natężeniu i trochę innym napięciu. I teraz jest tak, że to zresztą w pierwszym wersie tej piosenki jest mowa o tym, żeby niech cię poniesie prąd, strumień. I myślę, że John Lennon może nieświadomie, ale jakby obwieścił, że w pewnym sensie również nasz umysł

0: bezpośrednio łącząc się na przykład z dźwiękami, z energią, która płynie z zewnątrz, nasz umysł, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że nasz umysł też jest pewnym medium, z którego korzystamy i które jest na prąd. I to jest właściwie fascynujące. On rzeczywiście kierował się głównie tym, co ten Timothy Leary tam wypisywał, ale jak się patrzy na ten tekst, no to jest to taki... Jest to taki w ogóle program, taka zachęta, bo to jest zwrot do nas. Wyłącz swój umysł. I otwórz się właściwie na... Wyłącz w sensie, wyłącz rozum, ale otwórz się na to, czym jest świadomość, myślenie. Tak go można przynajmniej zrozumieć.
1: No, pewnie inaczej krytycy muzyczni przyjęli ten utwór, bo wiele głosów raczej było ostrożnych lub krytycznych. Jeden z krytyków napisał, że zwykle artyści nie wypuszczają pierwszej wersji utworu, albo że John Lennon ma świetne poczucie humoru, no bo z pewnością to jest żart. Ale chyba bardzo szybko się przyjął, tym bardziej, że mówiłem, że tam się dużo interesujących jak gdyby pomysłów. Lennon chyba obydwa jest McCartney, bo oczywiście też słychać taką fascynację Stockhausenem u McCartneya.
0: Tak.
1: Natomiast Lennon mówi, dobrze, to musimy myśleć o studio jako o instrumencie, czyli studio nie ma być tylko miejscem, w którym się muzykę nagrywa, ale studio ma być instrumentem. I ten głos, no oczywiście Lennon nie znosił nagrywać dubli. Mówi, dobra, raz i wystarczy, ale jednak chodziło o to, żeby to trochę brzmiało jak taki rytualny śpiew mnichów buddyjskich. Więc jeden głos, który brzmiałby jak wiele głosów, a jeszcze do tego chyba Lennon wymyślił, że najlepiej by było, żeby nagrywać jego śpiewającego, obracającego się wokół mikrofonu.
0: Tak. John Lennon, i tak zrobiono. Czy tam jest wykorzystane? Rzeczywiście ja nie chcę wchodzić w takie szczegóły realizatorskie, bo tam oprócz tych taśm kilku, które zostały wykorzystane, oczywiście zmiana ich tempo, zgrywanie, wykorzystano specjalny tryb nagrywania głosu Lennona, właśnie żeby jakby zrealizować to jego marzenie. On ostatecznie i tak nie był z tego zadowolony i stwierdził, że wolałby, żeby tam śpiewali mnisi buddyjscy. Tu trzeba oddać też wielki hołd realizatorom w ogóle tego nagrania. Tutaj głównym inżynierem był Geoff Emerick, ale też George Martin jako taki piąty Beatles, który naprawdę pokazał, czy był cierpliwy przede wszystkim na pomysły The Beatles i pokazał im to, co pan redaktor powiedział, studio jako instrument. Studio jako instrument, a zarazem to jest otwarcie. No, wtedy jeszcze nie było nawet walkmanów. Były słuchawki, ale to jest otwarcie takiego obcowania z muzyką poza sceną i poza koncertem. Nie wszyscy to lubią. Tomorrow Never Knows jest nie do zagrania na koncercie. Zresztą Beatlesi wtedy już powoli wycofywali się. Jeszcze zagrali parę koncertów, ale wycofywali się z koncertowania. I zaczęli właśnie tworzyć muzykę, która jest nie do zagrania. No dzisiaj być może jest, to znaczy są komputery i mamy inne możliwości, ale w latach 60., przypomnę, to jest 66 rok. To była absolutna rewolucja. Tam jeszcze kwestia nagrywania perkusji była, też zmiany tempa, taśmy. No niesamowita też jakaś zabawa, przygoda właśnie z urządzeniami, z wyszukiwaniem możliwości urządzeń. To jest tak, że John Lennon rzucał pomysły o mnichach buddyjskich, ale George Martin przekładał to na to, co można znaleźć w studiu nagraniowym, co da się wykorzystać, żeby sprostać tym wybujałym marzeniom wielkiego Johna.
1: Wspomniany przez pana Geoff Emerick też jest ciekawą postacią. On zdaje się przy okazji tej płyty właśnie dostał, czy przed na tym nagraniem dostał promocję, w sensie został za zadanie, chyba był tam głównym, zdaje się, inżynierem nagraniowym, ale to też jest facet, który odpowiada za całą masę fantastycznych płyt, na których pracował, nie wiem, Elvis Costello, Jeff Beck, Kate Bush, Big Country, Nazareth, żeby tylko kilka z nich wspomnieć. Mm-hmm. I zresztą chyba też był producentem w 40. rocznicę Sierżanta Pieprza, wydania takiej rocznicowego albumu, także z gościnnymi występami, między innymi zespołu Oasis czy The Killers.
0: Tak, tak. To w ogóle fajnie, że pan redaktor o nim mówi. Dzisiaj częściej mówimy o producentach muzycznych, natomiast warto wydobywać te nazwiska i ich ogromne zasługi w realizacji dźwięku. Ja jeszcze wrócę do George'a Martina, ponieważ no, nazywano go właśnie piątym Beatlesem, podkreślając jego geniusz. On był bardzo skromnym, bardzo porządnym, skromnym człowiekiem, który zawsze mówił, że on tylko interpretował pomysły Beatlesów. Myślę, że to zbyt skromna uwaga, ale właśnie jest mnóstwo ludzi za tymi wielkimi gwiazdami do dzisiaj, których słuchamy, lubimy lub nie lubimy, to stoi sztab ludzi i często oni są rzeczywiście w zapomnieniu czy tam w cieniu tych wielkich artystów, a od nich właściwie mnóstwo zależy. I te później remastery, o których pan mówi, nowe wydania, no The Beatles ma mnóstwo tych nagrań, remasterów wydobytych. No zresztą to jest zespół, który wydał ostatnią piosenkę 2 lata temu na Endem, więc dzięki właśnie pracy ludzi w studio, w tej chwili już wykorzystywaniu sztucznej inteligencji do czyszczenia tych utworów.
1: To jeszcze wspomnę tylko jedną rzecz, to już do pracy domowej bardziej niż do rozmowy. Leslie Speaker, czyli głośnik Leslie, to jest taki rodzaj wzmacniacza z obrotowymi głośnikami, który na początku XX wieku Donald Leslie wymyślił. I to miało imitować na początku brzmienie organów piszczałkowych, a potem, jeżeli ktoś słucha organów Hammonda, to pewnie skuma, o co chodzi. Ta technika, czy ten rodzaj też efektu, jeśli tak można powiedzieć, został wykorzystany przy nagraniu Tomorrow Never Knows, zespół The Beatles. Tak. Gościem był pan dr Janusz Bochdziewicz z Instytutu Filologii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Dziś w Wyborczej. Po co Polakowi Księżyc? Czy loty kosmiczne to kosztowna fanaberia, czy inwestycja w przyszłość? Rozmowa z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. O kosmicznych ambicjach Polski i nowych technologiach czytaj dziś w Wyborczej.
0: Reklama.
2: Co tu się robi?
3: Wrzuca się puszki, za to wymieniają jakieś pieniążki.
4: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
2: Opakowanie? Wpadło.
4: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
5: Wydaje mi się, że jest super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
6: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
7: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
8: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
2: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
3: Tak.
9: Na stówa.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Społecznicy z Łodzi sprzeciwiają się inwestycjom, jakie mają powstać w Lesie Łagiewnickim. Do Bydgoszczy w weekend przyjadą wodniacy z całego kraju. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Wołodymyr Zełenski utraci order Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą orderu zdecydował o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To reakcja na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w platformach społecznościowych.
11: Dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
10: Prezydent podkreślił przy tym, że jego decyzja nie wpłynie na polską pomoc dla walczącej Ukrainy. Polska cały czas wspiera ukraińską walkę o suwerenność, podkreślił. Na decyzję zareagowało już ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nazywając ją nierozważną i grającą na korzyść Moskwy. Kancelaria prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, jak podaje polska agencja prasowa, nie chciała skomentować podjętej w piątek decyzji prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Pozbawienie prezydenta Zełenskiego orderu Orła Białego pokazuje stosunek prezydenta Nawrockiego do całego narodu ukraińskiego i sił zbrojnych Ukrainy, niezależnie od tego, co mówi nam prezydent Nawrocki. Ocenił natomiast deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki, który jest też współprzewodniczącym Grupy Międzyparlamentarnej Polski i Ukrainy. Zdaniem Kniażyckiego, podejmując tę decyzję, prezydent Nawrocki chciał nie dopuścić do wizyty Zełenskiego w Gdańsku, gdzie jest oczekiwane w związku z zaplanowaną w przyszłym tygodniu konferencją odbudowy Ukrainy. Rozmowy i debaty konferencji mogą zejść w cień konfliktu, który nie jest rozumiany przez większość europejskich stolic, ocenił w TOK FM Nedim Huseynow, The German Marshall Fund of the United States.
12: Miałem nadzieję, że wielkim gospodarzem, pozytywnym, dobrym aktorem będzie jako gospodarz tej konferencji właśnie Polska, prawda? Że Polska będzie z podniesioną głową witana przez wszystkich i odbierała podziękowania od wszystkich przywódców świata, którzy zjadą się do tego Gdańska, a nie stanie się jedynie tylko miejscem, w którym odbędzie się ta konferencja.
10: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się w Gdańsku 25 i 26 czerwca. Ma wziąć w niej udział kilka tysięcy osób ze świata polityki i biznesu. Rząd nie wpisał do ustawy o obronie cywilnej i ochronie ludności organizacji pozarządowych. W ustawie jest tylko PCK i Caritas, dlatego na Lubelszczyźnie organizacje same się sieciują. Właśnie powstała specjalna koalicja na rzecz obrony cywilnej, bo jak wyjaśnia szef lubelskiego PCK Maciej Budka, w przypadku kryzysu wzajemne kontakty i współpraca są najważniejsze.
13: Jeżeli będziemy się opierać tylko o doniesienia chociażby medialne, że w danej miejscowości potrzeba wody i 5 organizacji przyjedzie z tą wodą, to tej wody będzie tam za dużo, podczas 2 miejscowości dalej będziemy wody potrzebować, ale nikogo tam nie będzie. Więc ta współpraca i ta koordynacja jest jak najbardziej potrzebna i wskazana.
10: Do Koalicji na Rzecz Obrony Cywilnej weszło m.in. Lubelskie Centrum Wolontariatu, by w razie kryzysu wiedzieć, jak i z kim współdziałać. Mówi przedstawicielka tej organizacji Justyna Orłowska.
14: Rzeczywiście Polski Czerwony Krzyż jest jedną z niewielu organizacji, która jest wymieniona w ustawie, ale dzięki otwartości tej organizacji na inne podmioty, także mniejsze podmioty, także podmioty lokalne mogą włączyć się w te działania. A rola lokalna podmiotów jest bardzo duża, bo to ci, którzy są najbliżej ludzi, mogą reagować najszybciej.
10: Lubelska koalicja jest pierwsza, jeśli chodzi o regiony. Od jakiegoś czasu działa też ogólnopolska sieć pod nazwą Mapuj Pomoc. To disneylandyzacja lasu, mówią społecznicy, którzy protestują przeciwko miejskim planom inwestycyjnym w Lesie Łagiewnickim w Łodzi. To jeden z największych lasów leżących na terenie miasta w Europie, a plany obejmują 20 km tras pieszych i rowerowych, remont ulicy, budowę ścieżki w koronach drzew czy wieży widokowej wybranej w budżecie obywatelskim. Społecznicy mają zastrzeżenia m.in. właśnie do ścieżki w koronach drzew, mówi Małgorzata Czubak z nieformalnej grupy Zielone Serce Botanika.
0: Powinniśmy być tak jak te sarny, dziki, na tych samych zasadach. Korzystajmy. Nie chodźmy po jakichś ścieżkach wśród koron, bo to jest dla ptaków. Chodźmy po ziemi. Ja bym chciała, żeby Urząd Miasta Łodzi zszedł na ziemię.
10: Inwestycji broni z kolei radna Nowej Lewicy Agnieszka Wieterska.
9: Tam nie będzie żadnej wycinki drzew, nie będzie kopania nowej drogi. Wszystko, co jest do tej pory, po prostu zostanie ulepszone.
10: Prace w Lesie Łagiewnickim mają się skończyć w 2028 roku. Wodniacy z całego kraju zjadą do Bydgoszczy. W mieście startuje bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz, a o szczegółach imprezy reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
15: W mieście trwają ostatnie przygotowania do imprezy, która ściąga tysiące miłośników kajaków, żaglówek i morskich przygód. Przez cały weekend będą atrakcje dla dzieci, spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent Iwona Waszkiewicz.
16: Przychodzą całe rodziny, a nawet słyszymy z wielu innych miast, jak przyjeżdżają do nas turyści, że przyjadą właśnie na Sterna Bydgoszcz, ponieważ to jest świetna wodna impreza połączona z kulturą.
15: Festiwalowi będą też towarzyszyć ćwiczenia z ratowania życia. Na Wyspie Młyńskiej stanie punkt, w którym będzie można nauczyć się resuscytacji czy obsługi defibrylatora. Takich miejsc ćwiczeniowych będzie w sobotę w całej Polsce około 1000. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Kolejne informacje TOK FM za niecałą godzinę, a teraz sprawdźmy, co nas czeka w pogodzie w nadchodzącym dniu. IMGW ostrzega przed upałami. Niemal dla całego kraju, z wyjątkiem regionów wschodnich, są wydane alerty pierwszego i drugiego stopnia. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni na Helu, około 31 w centrum, do 34 na zachodzie. Sobota przed nami we wschodniej połowie kraju z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Na pozostałym obszarze, w tym w rejonach podgórskich Małopolski i Śląska, więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
17: Szanowni Państwo, to jest audycja Przy niedzieli o sporcie. Ponownie Przemysław Iwańczyk. Nie będziemy teraz łączyć się z kolejnym rozmówcą. Obiecałem sobie, kiedy 24 lutego 2024 roku dowiedzieliśmy się o śmierci Leszka Jarosza, wybitnego, jeszcze raz podkreślę, wybitnego znawcy historii futbolu, autora dwutomowej Historii Mundiali, że kiedy wybrzmi pierwszy gong kolejnych mistrzostw świata, to ja tę rozmowę przypomnę. Leszek Jarosz był wybitnym historykiem, będę to podkreślał, był związany z TVP Sport, no i napisał publikację, która powinna być w biblioteczce każdego szanującego się kibica piłki nożnej. To nie jest forma opowiadania o kimś, forma panegiryku, to jest po prostu to, co płynie z serducha. Przypominamy teraz rozmowę, którą z Leszkiem Jaroszem przeprowadziłem zaraz po premierze drugiego tomu jego Historii Mundiali. Myślę, że Państwo też z przyjemnością wysłuchacie. Wielka szkoda, że z Leszkiem Jaroszem nie możemy porozmawiać teraz, bo jest, byłaby to niesamowita okoliczność, by znów sięgnąć do tej skarbnicy wiedzy. Bardzo proszę, posłuchajmy tej rozmowy. To co, to może zaburzmy chronologię i spróbujmy opowiedzieć o wszystkich mistrzostwach, które ujęte są w tym drugim tomie, ale licząc od Kataru wstecz.
18: No bez wątpienia finał Argentyna-Francja i to bez żadnego ryzyka, można powiedzieć, był najwspanialszy w historii. Bo już pomijmy te wszystkie rekordy, które były ustanowione w trakcie tego jednego meczu. Pierwszy raz zdarzyło się na przykład, że obie drużyny zdobyły po trzy gole. No to jednak cudowny dramatyzm tego finału przewyższał wszystko, co do tej pory widzieliśmy w historii Mistrzostw Świata. Argentyna prowadziła 2-0, dominowała zdecydowanie. Wydawało się, że Francja po prostu nie istnieje i nagle w przeciągu 97 sekund Mbappé wyrównuje. jest 2-2, potrzebna jest dogrywka. Tutaj znowu Argentyna wychodzi na prowadzenie, Francuzi ją doganiają i Francuzi mają doskonałą sytuację. Już w trzeciej minucie doliczonego czasu Kolomuani jest sam na sam z Dibu Martinezem, z bramkarzem Argentyny. No ale można powiedzieć, trafia w jego nogę, albo też Argentyńczyk odbija piłkę nogą. No i potrzebne są rzuty karne. No, Mistrzostwa Świata nie widziały nigdy takiego meczu i ten jeden mecz starcza za cały opis tego katarskiego turnieju, który prawdopodobnie, tak mi się wydaje, był chyba najlepszym mundialem w XXI wieku, jeśli chodzi o aspekty sportowe.
17: Nie, będę polemizował. Dla mnie mundial w 86 roku i basta.
18: A ja mówię o 21.
17: A tak, bezdyskusyjnie. Tak. Dobrze, przepraszam, nie wsłuchałem się w to kryterium, które zostało zawarte w pańskiej wypowiedzi. A dlaczego jeszcze ten mundial był szczególny poza jego lokalizacją, niezwykłym czasem rozgrywania tego turnieju? No przecież pierwszy raz zdarzyło się, żeby w miesiącach jesienno-zimowych piłkarze ganiali po boisku w celu zdobycia tego mistrzostwa.
18: No przede wszystkim to był mundial, któremu towarzyszyło chyba najwięcej w całej historii kontrowersji. Ale zanim o tym, to chcę podkreślić, że był to też mundial nie do powtórzenia chyba i niespotykany. I to był mundial 22 już, który bardzo przypominał ten pierwszy z 1930 roku. Wówczas w Urugwaju mecze rozgrywano tylko w jednym mieście, w Montevideo. Teraz w Katarze też właściwie można powiedzieć, że grano w jednym mieście. Co prawda był jeden stadion w mieście Alwakra, kilka stadionów było w Dosze, trzy stadiony były w Ar-Rayyan, ogólnie 8 obiektów, ale aż do 5 można było dojechać linią metra. Natomiast na 3 pozostałe stadiony potrzebna była jeszcze taka króciutka przesiadka i dojazd autobusem albo taksówką. I to był taki wyjątkowy, kompaktowy turniej, właściwie rozgrywany w jednym miejskim obszarze i kibice mieli możliwość oglądania kilku meczów dziennie, właściwie bez żadnych długich transportowych przygód. Może podam taki przykład, to zresztą jest z polskiego podwórka, polski kolekcjoner pamiątek sportowych i mundialowych Grzegorz Staniszewski w trakcie tego turnieju obejrzał aż 56 meczów na 64. No to się nigdy nie powtórzy. No i choćby z tego względu to był turniej wyjątkowy. No ale przede wszystkim ogromne kontrowersje, które towarzyszyły wyborowi Kataru. Przypomnijmy, że Katar był wybrany tego samego dnia w 2010 roku, w którym organizację Mundialu 2018 dostała Rosja, więc właściwie w pakiecie jednego dnia zdecydowano, że Rosja i Katar. No i wówczas wszyscy byli wręcz zszokowani tą decyzją, bo w Katarze, Katar się zgłaszał, chciał organizować mistrzostwa tradycyjnie na przełomie czerwca i lipca, no i wszyscy byli zszokowani, bo przecież tam temperatury grubo przekraczają wówczas 40 stopni Celsjusza. Więc od samego początku to były ogromne kontrowersje. Oczywiście od razu pojawiły się podejrzenia o korupcję i one właściwie przez te 12 lat od momentu przyznania organizacji aż do mundialu temu turniejowi towarzyszyły, a potem byliśmy informowani o fatalnych warunkach pracy robotników najemnych, którzy do Kataru zjeżdżali głównie z Indii, z Pakistanu, z Bangladeszu, z Filipin. Robotnicy, którzy budowali stadiony, były doniesienia, że zmarło ich w trakcie przygotowywania tego mundialu ponad 6 tysięcy. Katarczycy zaprzeczali przez lata, że ofiar było tak dużo. Ostatecznie już w trakcie mundialu stwierdzili, że rzeczywiście zginęło, nie podali dokładnej liczby, natomiast mówiono od 300 do 400 osób. To i tak jest gigantyczna liczba zgonów w trakcie organizacji tego mundialu. Więc można powiedzieć, że turniej wspaniały sportowo, ale właśnie do każdego zdania, zachwytu nad tym turniejem katarskim można powiedzieć, ale grano na wspaniałym stadionie Luzail, ale przy jego budowie zginęło kilkuset robotników i tak dalej, i tak dalej.
17: Przenieśmy się 4 lata wstecz i okazuje się, że ten mundial rosyjski też budził mnóstwo kontrowersji, jeśli chodzi o przyznanie temu krajowi, który w tej chwili stał się, no, poprzez taki zbiorowy ostracyzm gdzieś jest na marginesie światowego sportu, i słusznie. Ale już wtedy mnóstwo osób miało wiele wątpliwości.
18: No tak, bo wówczas, przypomnijmy, głównym konkurentem Rosjan była Wielka Brytania i wydawało się, że, a właściwie Anglia, Federacja Angielska, wydawało się, że Anglicy w stuglach ten przetarg o mundial wygrają. Natomiast lobbying, zakulisowe działania i prawdopodobnie łapówki sprawiły, że ten mundial dostała wówczas Rosja. Głównym takim, można powiedzieć, lobbystą, który działał na rzecz tego rosyjskiego mundialu, był Roman Abramowicz. I to było o tyle paradoksalne, że to przecież Abramowicz, ten oligarcha rosyjski, zaczął podbijać piłkarski Londyn, kupując Chelsea, więc de facto był bardzo związany z Anglikami, z Brytyjczykami, i to właśnie Abramowicz Anglikom ten mundial wyszarpał, dając go Putinowi. Wówczas Putin nie pojawił się w Curichu, kiedy decydowano o tym, kto dostanie mundial. Przyleciał tam dopiero po głosowaniu. No i można podejrzewać, że to było takie sprytne, dyplomatyczne zagranie, bo gdyby Rosja przegrała, no to odium tej porażki spadłoby na Putina. On przyleciał już na gotowe jako zwycięzca. No i od samego początku oczywiście mówiono o ewentualnym bojkocie tego turnieju, bo przecież zielone ludziki zaczęły atakować Ukrainę w roku 2014. To nie było tak, że wówczas nie toczył się konflikt w Donbasie. I kolejne wydarzenia, które sprawiały, że dosyć głośno mówiono o tym, że mundial w Rosji należy zbojkotować. Choćby zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych nad Donbasem. Ostatecznie do bojkotu nie doszło. Wszystkie drużyny przyjechały do Rosji, natomiast był bojkot dyplomatyczny, bo wielu polityków ze świata zachodniego w Moskwie się wówczas nie pojawiło.
17: Te dwa mundiale z pewnością wzbudziły najwięcej kontrowersji, ale też myślę, że o innych z XXI wieku można wiele powiedzieć. Nie wiem, czy gdyby nie takie spektakularne wydarzenia jak klęska Brazylii z Niemcami chociażby, to czy wiele mówilibyśmy o tym brazylijskim? Zastanawia mnie też, czy ten mundial w RPA jednak nie był stosunkowo najcichszym i szybko i najszybciej zapomnianym mundialem w historii. To był rok 2010.
18: Tak, jeśli chodzi o mundial brazylijski, no to oczywiście to, o czym pan wspomina, porażka gospodarzy Brazylijczyków, 1-7 w półfinale z Niemcami, no przyćmiła absolutnie wszystko, ale przypomnijmy, że temu mundialowi też towarzyszyły duże kontrowersje i tutaj nie chodziło o korupcję, bo de facto Brazylia była wówczas jedynym kandydatem, jakby nie musiała nikogo przekupywać, żeby ten turniej dostać. Natomiast organizacji tego mundialu towarzyszyły bardzo gwałtowne niekiedy protesty społeczne w samej Brazylii, gdzie wiele organizacji, wiele partii politycznych po prostu oskarżało rząd, że wydaje niebywałe pieniądze na organizację tego turnieju, a właściwie jedynym beneficjentem jest FIFA i to ona zgarnia zyski z organizacji mundialu. Natomiast jeśli chodzi o turniej w RPA, no to tutaj bez wątpienia znowu wkraczamy na takie pole korupcyjne. Przypomnijmy, że RPA była faworytem i to zdecydowanym do tego, żeby zorganizować turniej już w roku 2006. I wówczas jednym głosem przegrała z Niemcami. Okazało się już po latach, bo sprawa wyszła na światło dzienne dopiero w roku 2015, że wówczas korupcyjne propozycje i lewe pieniądze wręczali Niemcy. Także ta korupcja, jeśli chodzi o wyścig, o mundial, dotyczy nie tylko dyktatur takich jak Rosja, ale także rozwiniętych demokracji takich jak Niemcy. Natomiast RPA po tym skandalu, bo tak to trzeba nazwać, kiedy niespodziewanie przegrała z Niemcami, Niemcami, właściwie była już takim murowanym faworytem, żeby organizować Mundial 2010. Wówczas jeszcze Sepp Blatter, stojący na czele FIFA, obiecał, że Mundial na pewno odbędzie się w Afryce i to był pierwszy afrykański Mundial. Nie wiem, czy to był taki bardzo cichy turniej. Bez wątpienia dla nas był cichy, no bo Polska wówczas nie grała, zresztą tak samo w 2014 roku w Brazylii, ale rok 2010 to jest jednak niesamowita historia reprezentacji Hiszpanii, która przegrała pierwszy mecz ze Szwajcarią, a mimo to została mistrzem świata, 6 kolejnych meczów wygrała, właściwie traktując każdy z nich jako finał, jako mecz o złoto. To zresztą na ostatnim mundialu Argentyna też przegrała pierwszy mecz z Arabią Saudyjską, no i potem też została mistrzem świata. No ale Hiszpania była pierwsza na tej, można powiedzieć, ścieżce. I wówczas też ustanowiła niebywały rekord, no bo był to aktualny mistrz Europy z 2008 roku, potem mistrz świata i potem znowu mistrzostwo Europy 2012, więc byliśmy świadkami niesamowitej serii.
17: Przechodzimy dalej. Mundial w Niemczech, rok 2006.
18: No i to jest oczywiście Zinedine Zidane i jego starcie z Marco Materazzim w finale. Uderzenie z byka. Kapitan Francuzów widzi wtedy czerwoną kartkę, musi zejść z boiska w kluczowym momencie. W efekcie Francuzi przegrywają ten finał po rzutach karnych. No i chyba jest to najsłynniejszy faul w całej historii Mistrzostw Świata. I jak się wydaje, wydarzenie, które do końca nie jest wyjaśnione. Znaczy, było bardzo wiele wersji, jakie słowa Materazzi powiedział do Zidana, by go sprowokować. No i Zidane dał się sprowokować. Prawdopodobnie chodziło o to, że Materazzi obraził siostrę Zidana. No i Francuz postanowił załatwić sprawę, można powiedzieć, po męsku. No kosztowało go to tytuł mistrza świata, bo prawdopodobnie Zidane wówczas w serii rzutów karnych, no bez wątpienia strzelałby jako jeden z pięciu Francuzów i bez wątpienia by trafił, bo był mistrzem rzutów karnych, a tak Francuzi dwa pudła i tego złotego medalu wówczas nie zdobyli. No i ten mundial to także wielkie rozczarowanie dla Polski. No, ten pierwszy mecz z Ekwadorem, ekipa Pawła Janasa przegrana 0-2, niespodziewana i właściwie po pierwszym meczu mogliśmy się pakować, bo w drugim graliśmy z gospodarzami, z Niemcami, dzielnie się broniliśmy, wspaniały występ Artura Boruca, no ale na sam koniec straciliśmy bramkę i po dwóch meczach już mogliśmy się pakować.
17: No i to rozczarowanie też i poczucie takiego kaca, niespełnionych nadziei mieliśmy w 2002 roku w Korei i Japonii, gdzie drużyna narodowa pod wodzą Jerzego Engela po raz pierwszy po 16 latach wybrała się na Mistrzostwa Świata, a mimo to rozegrała tylko 3 spotkania z Koreą, Portugalią oraz Stanami Zjednoczonymi.
18: No i ta porażka z Koreą, bardzo bolesna na sam początek Mistrzostw Świata, 0-2, potem 0-4 z Portugalią. No i jak wtedy Maciej Maleńczuk śpiewał Rezerveiros w ostatnim meczu ze Stanami Zjednoczonymi, pojawili się na boisku i ci rezerwowi sprawili, że wygraliśmy z Amerykanami 3-1. Wówczas po tym mundialu Gazeta Wyborcza opublikowała słynną okładkę, na której widniały opakowania zupek w proszku z twarzami piłkarzy, bo przed mundialem piłkarze właśnie te zupki reklamowali, a tytuł brzmiał Piłkarze do zupy. No taki był wówczas nastrój po tym mundialu. Graliśmy pierwszy raz od 1986 roku. Nadzieje były duże. Wydawało się, że ta Korea to jest słaba drużyna. No i w pierwszym meczu wielkie rozczarowanie. Potem mówiono, że Korea odniosła historyczny sukces, doszła aż do półfinału, zajęła 4. miejsce.
17: Nie bez pomocy sędziów, prawda?
18: Tak, mówiono, że sędziowie ciągnęli ją za uszy, no ale z Polską żadna pomoc sędziów Koreańczykom nie była potrzebna. Byliśmy po prostu chyba źle przygotowani i zakończyło się to klęską. Ale ten mundial jest ciekawy także z tego względu, że to był pierwszy turniej organizowany przez dwa kraje. Początkowo Korea rywalizowała z Japonią. Każdy z tych krajów chciał mieć mundial na wyłączność. Ostatecznie dzięki mediacji FIFA siły się połączyły, zorganizowano ten mundial, no ale te kraje ciągle ze sobą mocno rywalizowały. Proszę zwrócić uwagę, że nazwa oficjalna turnieju brzmiała Mistrzostwa Świata Korea-Japonia, podczas gdy zgodnie z porządkiem alfabetycznym powinno być Japonia-Korea. Nawet w tych kwestiach tutaj te państwa musiały iść na daleko idące kompromisy. Dochodziło do bardzo dużych zgrzytów, bo w pewnym momencie na japońskich biletach pojawiła się nazwa Japonia, Korea. I od razu Seul składał protesty, że zmieniona jest ta uzgodniona już wcześniej kolejność nazw krajów. I można powiedzieć, że ten azjatycki mundial był taką rywalizacją tych dwóch gospodarczych potęg dalekowschodnich. I choćby z tego względu, mam nadzieję, że dobrze opisuję to w swojej książce, choćby z tego względu warto pochylić się nad tym turniejem, by zobaczyć, jak niekiedy kwestie organizacyjne zdecydowanie przeważają nad kwestiami sportowymi.
19: Autopromocja. Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
1: Autopromocja.
20: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Dziś w Wyborczej. Po co Polakowi Księżyc? Czy loty kosmiczne to kosztowna fanaberia, czy inwestycja w przyszłość? Rozmowa z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. O kosmicznych ambicjach Polski i nowych technologiach czytaj dziś w Wyborczej.
20: Reklama.
21: To jest powtórka.
17: No dobrze, w takim razie rok 98, mam nadzieję, że uda nam się o wszystkich tych mistrzostwach powiedzieć, który był też rokiem bardzo ciekawych zmagań. Myślę, że to też taki mundial stojący piłkarsko na bardzo wysokim poziomie.
18: Tak, mundial stojący na bardzo wysokim poziomie piłkarsko, mundial niesamowitych meczów, dla mnie szczególnie ćwierćfinał Brazylia-Dania zawsze pozostanie w pamięci, kiedy Brazylijczycy wygrali 3-2, a Duńczycy byli w niesamowitym pościgu za drużyną z Ameryki Południowej, no i przede wszystkim finał, w którym olśnił Zinedine Zidane. Francja wygrała z Brazylią 3-0, Zidane zdobył dwie bramki strzałami głową. Można powiedzieć, że w trakcie tego turnieju Zidane za bardzo widoczny nie był. Zresztą już w fazie grupowej zobaczył czerwoną kartkę, musiał potem pauzować. No ale ten finał na podparyskim stadionie w Saint-Denis pozostanie w pamięci przede wszystkim dlatego, że główny gwiazdor Brazylii, Ronaldo, zresztą jego podobizna jest na okładce drugiego tomu mojej książki, zapadł na tajemniczą chorobę. To znaczy w dniu finału miał atak, dostał drgawek, trafił do szpitala, stracił przytomność, nie było wiadomo, o co chodzi. W pierwszej wersji składów rozdanych dziennikarzom Ronaldo nie było, no ale nagle przyjechał z tego szpitala, wyniki badań okazały się zadowalające i Ronaldo pojawił się na boisku. I do dziś pozostaje pytanie, czy słusznie, bo snuł się wówczas po murawie, nie był sobą, słaby występ zaliczył. Do dziś nie jest wyjaśniona kwestia, dlaczego on wówczas zagrał. W Brazylii prowadzono nawet oficjalne parlamentarne dochodzenie w tej sprawie, bo były podejrzenia, że po prostu jeden ze sponsorów bardzo naciskał na to, żeby Ronaldo pojawił się w jego stroju właśnie w finale Mistrzostw Świata.
17: Ponieważ rok 98, no, a wcześniej Mistrzostwa Europy, to, to taki moment, znaczy później, przepraszam, w 2000 roku, kiedy dominowała reprezentacja Francji, trójkolorowi byli chyba, no, mieli tak wspaniałą erę jak Hiszpanie później, dekadę później, prawda? Można to tak ocenić?
18: Można to tak ocenić bez wątpienia, tym bardziej, że jak przyjrzymy się turniejom właśnie od 1998 roku, a więc ta końcówka XX wieku i wiek XXI, to jednak Francja okazuje się najbardziej utytułowaną drużyną, bo przecież wygrała mundial 1998, wygrała mundial w Rosji 2018, ale była w finale także w roku 2006, no i ostatnio jeszcze była w finale w Katarze i tak jak pan wspomniał, była mistrzem Europy w roku 2000, więc jeśli policzyć te wszystkie mundiale, jeszcze do tego dodajmy wicemistrzostwa Europy w roku 2016, no niespodziewana porażka wówczas z Portugalią, no ale jeśli policzyć te wszystkie medale, no to Francja jawi się jako ekipa absolutnie numer jeden XXI wieku.
17: I tak oto dotarliśmy do roku 94. Myślę, że to takie mistrzostwa też dość dziwne ze względu na miejsce ich rozgrywania. Niezbyt przychylną kibicom w Europie porę. No właśnie, co pan o nich powie?
18: No i właśnie, no i ta pora była nieprzychylna także dla piłkarzy, bo żeby transmisje w Europie mogły być wieczorem, to piłkarze musieli grać w samo południe. Finał w Pasadenie Brazylia-Włochy rozgrywany był o godzinie 12 przy 40 stopniach Celsjusza. No to było prawdziwe, można powiedzieć, piekło dla piłkarzy. Zresztą poziom tego finału był bardzo, bardzo słaby. Wyglądało na to, że piłkarze po prostu obawiają się, że w pewnym momencie padną na murawę, więc nie za bardzo chcieli biegać. Natomiast ten mundial 1994 i to bardzo szeroko opisuje w swojej książce, to jest przede wszystkim skandal dopingowy związany z Diego Maradoną. Diego Maradona to w ogóle można powiedzieć osobna historia mundiali w historii mundiali, bo grał na czterech turniejach, ale możemy wymienić jeszcze cztery turnieje, na których w których jego udział też był znaczący. Bo Maradona grał 1982, wówczas z czerwoną kartką zszedł jako, można powiedzieć, wówczas najdroższy piłkarz świata, kompletnie rozczarowując publiczność. Argentyna odpadła w drugiej rundzie. Rok 86. Maradona zostaje mistrzem świata, daje Argentynie upragniony tytuł. Rok 90. Maradona sam prowadzi Argentynę do finału, ale tam przegrywa z Niemcami. No i rok 94. Wielki skandal dopingowy. W organizmie Maradony wykryto koktajl różnych zakazanych substancji z efedryną na czele. Maradona wylatuje z mundialu. Argentyna przegrywa z Bułgarią ostatni mecz grupowy, potem od razu w fazie pucharowej trafia na znakomitą Rumunię i odpada. Ale Maradona to także przecież mundiale, na których nie grał, bo rok 1978, od którego zaczynam swoją książkę, to jest mundial, na który Maradona, wówczas 18-letni, mimo wielkich nadziei nie został powołany przez trenera Cezara Luisa Menottiego i Argentyna bez Maradony została wówczas po raz pierwszy na własnych stadionach mistrzem świata. Maradona to także mundial 2010 w RPA, o którym już mówiliśmy. Wówczas Maradona był selekcjonerem reprezentacji Argentyny, a w drużynie grał Leo Messi. Wydawało się, że połączenie geniusza Maradony i geniusza Messiego da Argentynie tytuł, a skończyło się na 0-4 z Niemcami i dużej klapie. Rok 2018 w Rosji, no to chyba wszyscy też pamiętamy te obrazki, kiedy Maradona, nieprzytomny właściwie na trybunach podczas meczów Argentyny, cucony przez kolegów co chwila, a to tańczył, a to spał, a to chwiał się, bardzo, bardzo nieprzyjemne obrazki. No i w końcu mundial w Katarze. Ten mundial z triumfem Leo Messiego też musimy kojarzyć z Maradoną. Maradona zmarł 25 listopada 2020 roku i można powiedzieć, że dopiero wówczas, kiedy kiedy Diego zabrakło, Leo Messi zaczął wygrywać tytuły dla Argentyny, no bo to przecież i Copa America, i finalissima z Włochami, z mistrzami Europy, no i to Mistrzostwo Świata w Katarze. I ten Maradona ciągle był obecny. Mówiło się nawet w Katarze, że Messi wygrał ten mundial dlatego, że się zmaradonizował, że się wielokrotnie dosyć niegrzecznie zachowywał, trochę w stylu Maradony. Wcześniej Messi nie miał takiej charyzmy, nie pokazywał takiego, można powiedzieć, pazura. Natomiast w Katarze przecież była i sesja z trenerem Holendrów, Van Halem, no i była ta słynna kłótnia z holenderskim napastnikiem, z Beckhorstem, kiedy mu powiedział: co się gapisz, głupku, idź sobie stąd. Więc ten duch Maradony ciągle był obecny. No ale właśnie ten rok 94, jeszcze wracając do mundialu w USA, wydaje się być takim, jak w soczewce skupia całą osobowość Maradony. On wówczas wraca do reprezentacji po długiej, kilkuletniej przerwie, strzela wspaniałego gola w meczu z Grecją, a potem się okazuje, że prawdopodobnie, żeby się odchudzić, przyjmował niedozwolone substancje. Maradona w pewnym momencie ważył ponad 100 kg. Kiedy zaczynał przygotowania do mundialu w USA, ważył troszkę powyżej 90 kg, a w USA miał już 77 kg. No i to odchudzanie było niemożliwe bez tych środków dopingujących. Natomiast Maradona twierdził, że stał się ofiarą spisku, oskarżał wszystkich, tylko nie siebie, i myślę, że ten mundial amerykański to jest właśnie głównie historia Diego Maradony, który złapany schodzi z boiska, trzymany za rękę przez jedną z wolontariuszek.
17: No właśnie, jeśli o Maradonie mowa, to oczywiście rok 86 i to był jedyny w historii mistrzostwa, które miały jednego bohatera i całą resztę aktorów drugoplanowych. To był też rok 90, pierwszy raz zdarzyło się, chyba że się mylę, bo teraz musiałbym głębiej sięgnąć do historii, żeby te same drużyny zagrały w finale.
18: W dwóch kolejnych, tak, dwóch tak, kolejnych. Tak, bo tak, dokładnie w 86 roku Argentyna-Niemcy i w 90 podobnie Argentyna-Niemcy.
17: Tylko że z różnymi zwycięzcami, Andreas Breme z rzutu karnego, jeśli dobrze pamiętam, pod koniec spotkania. A ten rok 86, dla mnie pierwsze świadomie przeżyte od początku do końca mistrzostwa, proszę wybaczyć ten osobisty wtręt, no piękne po prostu.
18: No ja się z panem zgodzę. Ja też uważam, że ten Meksyk 1986 to najwspanialsze mistrzostwa, najwspanialsze mecze. Finał równie wyjątkowy. Pewnie dramaturgia troszeczkę mniejsza niż w Katarze, Argentyna-Francja, ale ówczesny finał Argentyna-RFN, no przecież też Argentyna prowadziła wówczas 2-0, a Niemcy wyrównali na 2-2 i w 82 minucie, 8 minut przed końcem, Weller strzelił bramkę wyrównującą, no ale Argentyna jeszcze wówczas się podniosła, to właśnie Maradona asystował przy golu Buruczagi w 85 minucie. Argentyna zdobyła ten tytuł, zdobyła bramkę na wagę mistrzowskiego tytułu. Ten mundial w 86 roku to także niesamowite mecze w fazie pucharowej, no przypomnijmy choćby Belgia, Związek Radziecki 4-3, niesamowity ćwierćfinał Argentyna-Anglia z tymi słynnymi dwoma golami Maradony, jednym strzelonym ręką, a drugim po rajzie przez pół boiska, określanym jako gol stulecia. Dramatyczne spotkanie Belgia-Hiszpania w karnych. Półfinał RFN-Francja. No, rzeczywiście ten mundial zapisał się bardzo w pamięci, tym bardziej, że te mistrzostwa wówczas wspaniale wyglądały, bo Estadio Azteca w Mexico City, gdzie ponad 110 tysięcy ludzi mogło wejść na mecz, to była ta niesamowita atmosfera, no i koronacja Diego Maradony w tej atmosferze, na tym stadionie, to były rzeczywiście niezapomniane momenty.
17: Panie Leszku, właściwie już powinniśmy kończyć, ale nie możemy zapomnieć o mundialu 8-2, bo tam Polacy zdobyli drugi w historii medal.
18: Drugi w historii medal, i to w atmosferze stanu wojennego. To trzeba młodszym słuchaczom przypominać. 13 grudnia 81 roku generał Jaruzelski wprowadził w Polsce stan wojenny, by zniszczyć Związek Zawodowy Solidarność. I Polska jechała na Mistrzostwa Świata w 82 roku, nie rozgrywając wcześniej żadnego meczu międzypaństwowego właśnie w 82 roku. Graliśmy tylko sparingi z drużynami klubowymi. Nikt nie wiedział, powiedział, w jakiej formie jest Polska. Dosyć spore rozczarowanie po dwóch pierwszych meczach. Remis z Włochami 0-0. To jeszcze przyjęto, bo Włosi silna drużyna, ale 0-0 z Kamerunem. Pytano, gdzie my jesteśmy. I potem wielka eksplozja formy ekipy Antoniego Piechniczka. 5-1 z Peru. Potem 3-0 z Belgią. No i z Sowietami. Decydujący mecz o wejściu do półfinału. Remis 0-0. No to był niesamowity sukces odniesiony w bardzo złej, dramatycznej sytuacji politycznej, jaka w naszym kraju wówczas panowała.
17: Dziękuję panu bardzo za, jak zwykle, bardzo ciekawą rozmowę dla naszych słuchaczy. Mam nadzieję także. Leszek Jarosz był z nami.
18: Ja bardzo dziękuję i wszystkich radiosłuchaczy bardzo pozdrawiam.
17: Dziękuję bardzo. Historia mundiali. Nie należy o niej nigdy zapominać.
20: Autopromocja. W sobotnim poranku TOK FM. Dlaczego w Zakopanem tak rzadko rodzą się dzieci, czyli o kryzysie demograficznym po polsku. Umowy z Niemcami, z Wielką Brytanią i Francją, co oznaczają nowe polskie sojusze. Będzie też o nadejściu sobótki, czyli nocy kupały. Wszystko, co warto wiedzieć o przesileniu letnim. Zapraszam w sobotę od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
23: Widaron.
22: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
23: Widaron.
22: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
23: Widaron.
22: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
23: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Dziś w Wyborczej. Po co Polakowi księżyc? Czy loty kosmiczne to kosztowna fanaberia, czy inwestycja w przyszłość? Rozmowa z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. O kosmicznych ambicjach Polski i nowych technologiach czytaj dziś w Wyborczej.
21: Reklama.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się państwu. W Radiu TOK FM nie tylko o piłce nożnej rozmawiamy, nie tylko o siatkówce, nie tylko o innych dyscyplinach, ale o koszykówce także, bo dziś przecież pretekstów do tej dyskusji mamy wiele. Michał Rutkowski jest z nami, dziennikarz, autor kultowej dla fanów koszykówki rubryki Fruwając pod koszem w Gazecie Wyborczej. Dzień dobry, Michale, kłaniam się.
24: Dzień dobry, witam serdecznie. To już wiele lat temu, ale tak, to piękne czasy były. No, no i trochę wróciły teraz w ostatnich kilku dniach.
17: No, ale wiesz,

0: zszedł na bok totalnie. Ja wiem, że za oceanem no to raczej korza, a nie piłka nożna, nie soccer.
1: A już na pewno w Nowym Jorku w tym roku. No wiesz, to już były jedne takie finały w NBA, które się odbywały w trakcie mundialu w Stanach Zjednoczonych, co w ogóle ma swój urok, no bo te mecze się odbywają w podobnych godzinach. Dziś było w nocy tak, że tam był wcześniej mecz Brazylii z Marokiem i chyba Szkocji z Haiti, potem zaraz mecz Turcji z Australią, a ten piąty mecz finałów NBA gdzieś się wpasował pomiędzy. No dla mnie oczywiście, ponieważ koszykówka i zwłaszcza koszykówka NBA była zawsze bardzo bliska mojemu sercu, no to to nie jest tak, że mundial jest bez Polaków i to dopiero początek, że mundial spycha NBA na dalszy plan, a to były no naprawdę najlepsze finały, najciekawsze, z największą ilością smaczków, z największą ilością jakichś takich wzruszających historii, pięknych comebacków, no od, myślę, że od 10 lat, czyli od tych finałów Cleveland Golden State, kiedy Cleveland odrobiło stratę 3-1 i zdobyło mistrzostwo po 7 meczach. Tu co prawda tych meczów było tylko 5, ale no ktoś powiedział, że to był najwspanialszy finał zakończony wynikiem 4-1 w historii i myślę, że ja się z tym zgadzam.
0: No właśnie, ale czy można o finale powiedzieć, że był jednym z najwspanialszych, skoro w serii finałowej był wynik 4-1?
1: No tak, dlatego że to jest na iluś wymiarach, tak, to co już powiedziałeś, 53 lata czekania, to, że w tym to był pierwszy finał, pewnie z wielu, Wiktora Wembanyamy być może ostatni albo jeden z ostatnich, w którym ktokolwiek w ogóle miał z jego drużyną szansę, no bo ta drużyna San Antonio Spurs jest bardzo niedoświadczona i to było widać, tak, tam oni w każdym z tych 5 meczów prowadzili różnicą dwucyfrową, raz prowadzili 29 punktami i Knicks w czwartym meczu zrobili największy comeback w historii NBA. No i rzeczywiście to ten brak doświadczenia i ten młody wiek samego Wembanyamy i jego kolegów z drużyny dawał sobie znać na każdym kroku. Pewnie to nie jest, to pewnie nie był największy finał, czy najwspanialszy pod względem, nie wiem, koszykarskim, ale pod względem właśnie ilości takich smaczków, historii, pięknych historii, czy to Jalena Brunsona, czy to właśnie Wembanyamy, Jalen Brunson, którego ojciec siedzący na ławce jako asystent trenera Knicks w tym 99 roku, kiedy Knicksi po raz ostatni grali w finale i też grali w San Antonio i zostali zmiażdżeni przez to San Antonio 4-0, to właśnie tu historia ojca z synem, tu no, historii mnóstwo, no ten niesamowity comeback, największy w historii w ogóle playoffów, nie tylko finałów, nikt nigdy nie odrobił 29 punktów różnicy, a nikt tę różnicę odrobili. Te gwiazdy na trybunach, tak, jeżdżące od hali do hali, z jednej strony Spike Lee, czyli ten taki legendarny, wieloletni, już od kilkudziesięciu lat towarzyszący Knicksom kibic, z drugiej strony Timothée Chalamet, który też dzisiaj był na meczu w San Antonio, widziałem na trybunach w San Antonio Charlesa Oakleya, który ma zakaz wstępu do też gwiazdy mojej młodości, który ma zakaz wstępu do hali Madison Square Garden po konflikcie z właścicielem Jimem Dolanem. No po prostu tych historii jest mnóstwo pięknych, wzruszających takich tych. No i to jak Nowy Jork, no na pewno widziałeś te wszystkie filmiki z ulic Nowego Jorku. To w jaki sposób Nowy Jork, no myślę, że to miasto rzeczywiście dzisiaj nie spało i pewnie jeszcze długo, przynajmniej do czwartku, bo wtedy chyba burmistrz zarządził paradę mistrzowską, spać nie będzie. 53 lata czekania, no piękna historia.
0: Dobrze, a o samym Sochanie chciałbym, żebyśmy powiedzieli słów kilka.
1: Sochan to też, no, historia Sochana to jest kolejnym smaczkiem, tak? Dlatego, że on tam spędził pół sezonu w San Antonio. Wszyscy się śmiali, że on niezależnie od tego i został sprzedany do Knicksów, że niezależnie od tego, kto te finały wygra, to on i tak będzie mistrzem. Ale on się też przydał. To też było piękne, że on się przydał i tam było, już nie pamiętam, bodaj po drugim meczu była taka historia, czy po trzecim, nie pamiętam. A może po czwartym. On zagrał tam 9 sekund w którymś z tych meczów poprzednich i trener Mike Brown go potem bardzo chwalił, tak? On zagrał gdzieś pod koniec pierwszej połowy, on go chwalił, że tak, że się bardzo przydał, że on zna... Myślę, że on też się przydał przy rozpracowywaniu z Spurs, tak? No bo on tam spędził kilka lat, w związku z tym no nikt tak dobrze tej drużyny nie zna.

0: jak on. No i jak wyfaulował, spadł za faulę Karl Anthony Towns w końcówce dzisiejszego meczu, też tam przed końcem, no to w tych kluczowych akcjach Sochan był na boisku w końcówce tego decydującego meczu, krył Wembanyamę, odcinał go od podania i jeszcze go tam trasztokował, co było widać na filmikach pod koniec, więc to, że ten Brown po jednym z tych poprzednich meczów tak chwalił, no to też widać, tam w tej drużynie każdy ma swoją rolę, każdy jest do czegoś potrzebny i ten Sochan też się przydał i kto wie, no nigdy się tego nie dowiemy, ale być może gdyby jego w tej drużynie nie było, to też by nie było tego tytułu.
1: Mhm. Co jeszcze możemy zapamiętać, jeśli chodzi o tę wyjątkowość obecnych finałów? I chciałbym, żebyś opowiedział, jak z perspektywy amerykańskiej wygląda to poruszanie się całego świata koszykarskiego razem z tą piłkarską konkurencją. A przecież należy przyjąć, że do Ameryki Północnej zjechał cały świat absolutnie.
0: No tak, no myślę, że tak. Po pierwsze możemy zapamiętać to never give up, tak? Nikt się nie byli faworytami przed tym sezonem, nie byli faworytami przed playoffami, nie byli faworytami przed tym finałem. Jalen Brunson to nie jest zawodnik wzrostu Wembanyamy, czy jakby taki zawodnik, na jakich teraz się stawia w NBA. To jest też taka piękna historia, zawsze wmawiano, że jest za mały, że jest za słaby, że jest za wolny i że z takim zawodnikiem jak on, jako liderem, nikt się nie mają szans. No ja pamiętam komentarze po tym, kiedy nikt się go pozyskali z Dallas, to nikt nie wierzył w to, że on może być franchise playerem i on tak przez całą karierę udowadniał, że jest lepszy niż wszyscy myślą, tak to udowadnia co roku. To, że on poświęcił 113 milionów dolarów, to są takie pieniądze, których my nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Mógł podpisać maksymalny kontrakt, a zdecydował się dać obniżkę i taką solidną obniżkę, bo tak jak mówię, w sumie na 113 milionów dolarów, po to, żeby oni mogli zbudować lepszą drużynę, żeby mogli zatrudnić lepszych gości. To, że tam trzech zawodników w drużynie Knicks, to są byli zawodnicy uczelni Villanova, między innymi Brunson, którzy razem zdobyli dwa tytuły mistrzów NCAA. To, że ta drużyna jako taka, tam nie ma supergwiazd. No oczywiście teraz już wiadomo, że Brunson jest supergwiazdą, ale zawsze się mówiło, że trzeba mieć franchise playera, który jeszcze w dzisiejszych czasach jest właśnie wielkim, potężnym, silnym gościem. I były takie komentarze. Drużyny, na których czele stoi taki mały zawodnik, który... A dla nas no to jest jeszcze coś takiego, że on jest bardziej naszego wzrostu niż umowny Wembanyama. To też taka wiara w underdogów, wiara w drużyny, które teoretycznie są słabsze, no to jest piękno sportu, tak? Na tym polega piękno piłki nożnej i to też w kontekście mundialu, no też już są takie mecze. Maroko już zremisowało z Brazylią, tak? Australia wygrała z faworyzowaną Turcją, Irak zremisował ze Szwajcarią i takich historii i na tym mundialu Katar, też Katar, będzie, Katar. Będzie mnóstwo. Katar, przepraszam, nie Irak, tak, Katar, dokładnie, ale takich historii też będzie mnóstwo.
1: A powiedz, proszę, no bo ma teraz agendę wypełnioną po brzegi administracja amerykańska, biorąc pod uwagę jeszcze urodzinową galę UFC w ogrodach Białego Domu. Wiem, że się uśmiechasz. Czy wobec tego mogły liczyć na należytą atencję te finały NBA ze strony władz Stanów Zjednoczonych?
0: No pierwszy raz w historii prezydent Stanów Zjednoczonych był na meczu, bo przecież Donald Trump był na meczu numer 3, co oczywiście się skończyło katastrofą, bo po pierwsze to był akurat ten mecz, który Knicksi przegrali, ten jeden jedyny i wszyscy mówili, że on im przyniósł pecha, że zdżinksował. Po drugie, no ponieważ procedury są takie, jakie są, no to ci wszyscy biedni ludzie musieli się tam stawić w hali 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, żeby król mógł tam potem wejść bezpiecznie, był za kuloodporną jakąś szybą, no więc jakby na pewno właściwą atencję, przez to oczywiście, że finał był, że finały były w Nowym Jorku, znaczy dwa mecze z tych pięciu były w Nowym Jorku i w ogóle jakby całe te play-offy w wykonaniu Nowego Jorku były tak wspaniałe. No to, co się działo też na ulicach Nowego Jorku, nie tylko pod halą Madison Square Garden, ale wszędzie, na Manhattanie, na Brooklynie, generalnie w całej tej aglomeracji nowojorskiej, to znaczy tu ja bym się w ogóle nie bał, to były najlepiej oglądane finały od 98 roku, kiedy, dla tych, którzy nie pamiętają, 98 rok to były ostatnie finały Michaela Jordana, tak? Więc NBA ma się dobrze, pewnie lepiej niż przez ostatnie 20 parę, niż przez ostatnich 20 parę lat. I no to też jest ciekawe, czy po pierwsze, czy zaprosi prezydent Knicksów do Białego Domu, a po drugie, jak oni na to zaproszenie zareagują, odpowiedzą. No Golden State Warriors nie chcieli tam się wybierać. Hokeiści po wygraniu igrzysk olimpijskich amerykańscy tam byli. No pewnie ich zaprosi, ale jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. No, może będą zajęci.
1: Mhm. Jak się zmienia zainteresowanie polskich fanów NBA? Pewnie nie ma takich narzędzi, którymi można to zmierzyć, ale no, jesteś w stanie też intuicyjnie to stwierdzić. I tutaj odwołuję się do rubryki Fruwając pod koszem, bo sam zacząłeś, że było to dawno, dawno temu.
0: Tak. Wiesz co, no na pewno to nie jest takie zainteresowanie jak w latach 90., kiedy po pierwsze był Michael Jordan, tak? Po drugie to były te lata, kiedy się otworzyła możliwość oglądania NBA. No pierwsze finały, które ja oglądałem w życiu, to były finały Chicago z Portland Trail Blazers w 92 roku, a wcześniej po prostu nie było takiej możliwości. Po pierwsze były te tam raz w tygodniu Hey Hey to NBA Włodzimierza Szaranowicza i Ryszarda Łabędzia, ten program, ale po drugie zaczęły być te transmisje pokazywane na żywo. Wtedy to jeszcze były takie stacje, była taka stacja, pamiętam, Screen Sport, telewizyjna sportowa, potem przez lata na Kanalu Plus. W tym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat nie było NBA na Kanale Plus. Było pokazywane w TVP, ale dziś też jest tak, że ten dostęp do NBA jest nieporównywalnie łatwiejszy, no bo po pierwsze możesz sobie wykupić League Passa i oglądać wszystkie mecze sezonu zasadniczego i wszystkie mecze playoffów, a nie tylko mecze finałów i wybrane mecze jeden tam czy dwa w tygodniu właśnie z sezonu zasadniczego i playoffów. No po drugie są media społecznościowe, w których ja na przykład tę końcówkę meczu numer 4, niesamowitą tę stratę De'Arona Foxa, znaczy bloka, potem tę dobitkę Anunobiego, potem tę nieudaną ostatnią akcję widziałem, myślę, że setki razy. Tak, znaczy ze wszystkich możliwych kątów, z analizami, zarówno ze strony ekspertów, od strony Spurs, od strony Knicks, więc tych możliwości jest mnóstwo. NBA na pewno jakoś tam się wśród polskich kibiców odradza. Na pewno to, że jest tam Jeremy Sochan, to też trochę pomaga, choć pewnie inaczej sobie wyobrażaliśmy to jak ten sezon cały będzie w jego wykonaniu wyglądał i jaką on rolę będzie odgrywał w tych finałach. Chociaż ja tak jak mówię, on swoją rolę odegrał i on na dzisiaj napisał na Twitterze, że to jest najszczęśliwszy dzień w jego życiu. No to też jest urocze.
1: Bardzo dziękuję. Michał Rutkowski, przez wiele lat współautor rubryki Fruwając pod koszem, był moim i Państwa gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Do usłyszenia. Dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.

0: czerwca. Jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest decyzja prezydenta, teraz wszystko zależy od premiera. Wieczorem Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Ponad 1000 etatów do obsadzenia ruszają wstrzymane od 2023 roku konkursy na wolne etaty sędziowskie. Jak ratować życie, będzie można dziś uczyć się bezpłatnie w wielu miejscach w kraju. Minęła siódma, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci Order Orła Białego. O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował wieczorem w nagraniu zamieszczonym w portalach społecznościowych.
5: My Polacy pamiętamy o swoich, nie porzucamy ich i zawsze się o nich upominamy. Państwo, które przestaje bronić prawdy o swojej historii, przestaje być strażnikiem narodowego szacunku.
4: Nawrocki podkreślił też, że są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Odebranie orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu to pokłosie nadania przez niego jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Nawrocki podkreślił, że ta decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki i bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Do wejścia w życie decyzji prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego ukraińskiemu przywódcy potrzebna jest jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk do sprawy odniósł się wieczorem we wpisie na platformie X, podkreślając, że konflikt między Polską a Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Tusk zwrócił uwagę, że zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia, i podkreślił, że linia frontu przebiega gdzie indziej. Jest szansa na przyspieszenie spraw w sądach. Minister Sprawiedliwości ogłosił właśnie pierwszy po kilku latach konkurs na stanowiska sędziowskie. Do obsadzenia jest ponad 1000 etatów. Konkursy były wstrzymane ze względu na upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. O szczegółach Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Sędziowie mają teraz 14 dni na zgłaszanie swoich kandydatur do sądów na miejsca wskazane przez ministra. Krajowa Rada Sądownictwa powinna się zająć opiniowaniem ich wniosków prawdopodobnie jesienią. W międzyczasie będą ogłaszane kolejne konkursy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Mam nadzieję, że to przyspieszy rozpoznanie spraw.
6: Bo zaległości cały czas rosną. Dla przykładu, w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie na 34 etaty sędziowskie 12 jest nieobsadzonych, mówi wiceprezes sądu Mariusz Młoczkowski.
8: Wszyscy oczekują, aby wymiar sprawiedliwości zaczął funkcjonować, ale bez obsadzonych etatów tego celu nie sposób osiągnąć.
7: Kończy to kryzys w wymiarze sprawiedliwości.
6: Tyle, że tutaj wiele zależy od prezydenta Karola Nawrockiego, który wręcza nominacje sędziowskie. Nikt nie wie bowiem, czy prezydent nie znajdzie argumentów, by wnioski KRS-u jednak podważać. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Grupa katowickich radnych zwróciła się do prezydenta miasta z wnioskiem o przejęcie hałdy w dzielnicy Kostuchna. Teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń, która chciała go sprzedać, jednak nie znalazł się żaden chętny. Na razie miasto nie podjęło żadnej decyzji. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
9: Jeden z radnych, Tomasz Maśnica, mówi, że to miejsce ma ogromny potencjał i powinno służyć katowiczanom.
10: Z tego i tak mieszkańcy korzystają, bo wchodzą, jeżdżą, robią zdjęcia, zachody słońca, więc ona jest naprawdę piękny widok na Beskidy.
9: Zdaniem radnego na terenie hałdy można by stworzyć miejsce, z którego miasto byłoby dumne.
10: Może tam powstać strefa rekreacji i sportu. Tutaj są różne propozycje, trasy rowerowe, ścieżki spacerowe, tor saneczkowy zimą. Może to też być taras widokowy i punkt turystyczny.
9: SRK próbowała sprzedać hałdę. Cena wywoławcza w przetargu wynosiła niemal 6 milionów złotych. Miasto nie musiałoby jednak kupować terenu. Zgodnie z obecnymi przepisami Katowice mogłyby hałdę przejąć w drodze darowizny pod warunkiem, że teren będzie służył celom publicznym. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOK FM.
4: Dziś w wielu miejscach w ramach krajowego treningu pierwszej pomocy będzie można nauczyć się, jak ratować ludzkie życie. W Bydgoszczy zajęcia odbędą się na Wyspie Młyńskiej. Do udziału zachęca wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
11: Między innymi będzie można przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach, czy nauczyć się korzystania z defibrilatora. Ale także oczywiście podstawowe zasady pierwszej pomocy i umiejętności na symulatorach.
4: Jak zapowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w całym kraju uruchomionych będzie będzie około 1000 bezpłatnych punktów szkoleniowych, a sercem wydarzenia będą błonia Stadionu Narodowego w Warszawie. Zajęcia odbędą się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Fala upałów dotarła do Polski i już w ten weekend wiele osób zainauguruje sezon plażowy. Przed rozpoczęciem wakacji ratownicy przypominają, żeby nad wodą w upały nie tracić głowy i bezwzględnie pamiętać o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa, mówi ratownik Jacek Nauczuk.
2: Stroj mu do alkoholu, to jest dobry doradca korzystania z plaży na słońcu i na wodzie, także rozsądek, trzeźwość, cały czas myślimy, szacunek do wody, respekt, nie zwiedźmy się właśnie falą upałów, ciało może być rozgrzane, chodząc do wody możemy dostać szoku, także pamiętajmy o tym, abyśmy nie przeszarżowali w ten sposób i cały czas myślmy o naszym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie naszych dzieci, bliskich.
4: Rozpoczynający się właśnie weekend z upalną pogodą będzie przed smakiem wakacji. Te formalnie rozpoczynają się za tydzień. We wschodniej połowie kraju dzisiaj dużo słońca, w zachodniej, a także w regionach górskich pojawią się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach dziś nawet 34 stopnie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sobotni poranek Tok FM. Witamy się z Państwem w składzie: Magdalena Sikoń, która wydaje program, Krzysztof Olesiewicz, który go realizuje, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 20 dzień czerwca, ostatni dzień astronomicznej wiosny. Jutrzejsza noc to przesilenie letnie i początek lata. Dzień będzie więc naprawdę długi, potrwa 16 godzin i 46 minut, co oznacza, że słońce zajdzie o 21:00. Co przed nami w poranku? Za chwilę autorski przegląd prasy zagranicznej. O 7:20 o tym, jak na Podhalu, ale i w całej Polsce wygląda kryzys demograficzny i co on oznacza dla edukacji, gospodarki i systemu opieki. Po 7:40 rozmowa z Robertem Motyką, artystą kabaretowym. Tuż przed Dniem Ojca porozmawiamy o nowych modelach ojcostwa. Po 8:00 wszystko, co warto wiedzieć o sobótce i nocy kupały, bo to przecież równonoc letnia, połączę się z profesor Katarzyną Smyk z Lublina. A po 8:20 podsumują ze mną ten tydzień na świecie Piotr Buras, dyrektor Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, i Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Będzie o zawieszeniu walk na Bliskim Wschodzie i o nowych sojuszach Polski z Niemcami, z Wielką Brytanią i z Francją. Co realnie dają i czy możemy czuć się bezpieczniej? A teraz zapraszam już na sobotni przegląd prasy zagranicznej. I zaczynamy od USA. New York Times podlicza koszty wojny z Iranem. To tysiące istnień ludzkich i miliardy dolarów, pisze gazeta. Ponieważ rozpoczyna się taki 60-dniowy okres negocjacji pokojowych, to koszty wojny wciąż są szacowane, ale to wiemy już dziś. W konflikcie zginęło ponad 3000 Irańczyków. W najtragiczniejszym amerykańskim ataku rakietowym, który zniszczył szkołę, zginęło 175 osób, w tym większość dzieci. Izrael twierdzi, że w czasie walk zginęło 26 Izraelczyków. Armia amerykańska podaje, że zginęło 13 żołnierzy amerykańskich. Po tym, jak Izrael wznowił ataki na Liban, zginęło tam około 3700 osób. Z kolei ataki ze strony Iranu doprowadziły do śmierci wielu ludzi w krajach na Bliskim Wschodzie. New York Times podlicza też koszty gospodarcze. Gospodarka Iranu jeszcze przed wojną była w kryzysie, teraz jednak znajduje się w stanie upadku. Ceny żywności i innych podstawowych dóbr gwałtownie wzrosły, a życie ludzi stało się codzienną walką o przetrwanie. Według irańskiego Czerwonego Półksiężyca skala zniszczeń jest ogromna. Setki szkół i placówek służby zdrowia zostało zniszczonych. Z kolei według szacunków agencji Moody's koszt wojny dla amerykańskich podatników wynosi co najmniej 132 miliardy dolarów. Uwzględnia to wydatki na wojsko, rosnące ceny energii i surowców oraz stopy procentowe. Według wyliczeń Uniwersytetu Browna Amerykanie od początku konfliktu zapłacili około 60 miliardów dolarów więcej za benzynę i olej napędowy. To w przeliczeniu około 460 dolarów na każde gospodarstwo domowe. Blokada cieśniny Ormus sprawiła, że ceny ropy gwałtownie wzrosły. Te wysokie ceny przeniosły się na całe łańcuchy dostaw i spowodowały wzrost ilu innych towarów, cen biletów lotniczych czy towarów i dóbr przemysłowych. New York Times cytuje międzynarodowe raporty, które mówią, że konsekwencje tej wojny sięgają daleko poza ceny ropy, rolnictwo i grożą wzrostem cen żywności, wyższą inflacją, spowolnieniem wzrostu gospodarczego i wzrostem głodu na całym świecie. Ja dodam tylko od siebie, że według fundacji Instart wojna w Iranie kosztowała Polskę co najmniej 10 miliardów złotych, głównie poprzez wzrost cen paliw. Najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa transportowe korzystające z oleju napędowego. A teraz przechodzimy do brytyjskiego dziennika Financial Times. W nim Hillary Clinton pisze o sytuacji w Palestynie. Tytuł tekstu: światu może nie podobać się plan Trumpa dotyczący Gazy, ale nie ma alternatywy. Skoro nawet ja, nieprzejednana przeciwniczka prezydenta, mogę zaakceptować to jako najlepsze rozwiązanie, to czy inni nie mogą? Pyta była sekretarz stanu USA. Hillary Clinton przypomina: nie ma żadnych alternatywnych propozycji. Żadna konkurencyjna koalicja nie przygotowuje bardziej realnego planu. Plan Trumpa pozostaje jedynym, który ma poparcie siły, zaangażowanie polityczne i potencjalne zasoby, aby skłonić obie strony do wdrożenia go w życie. Został on wzmocniony rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ i dodatkowo rozwinięty dzięki Radzie Pokoju. Clinton, była kandydatka demokratów na prezydenta, ostrzega: bez takiego planu kryzys w Strefie Gazy będzie tylko się pogłębiał, a Hamas zachowa zarówno polityczny, jak i praktyczny wpływ na wyniszczoną ludność. Odbudowa jest wstrzymana, inwestycje nieobecne, ludność cywilna uzależniona od pomocy i zrozpaczona. Clinton przypomina o raportach mówiących, że od czasu zawieszenia broni w Strefie Gazy zginęło tam nawet 1000 osób. Kolejne pokolenie dzieci dorasta pośród gruzów, strachu i beznadziei. Nie będzie bezpieczeństwa dla Izraela, nie będzie realnej drogi do samostanowienia Palestyńczyków, pisze Clinton. Jest pewien rodzaj paraliżu dyplomatycznego, pisze Hillary Clinton, który pojawia się, gdy rządy uznają, że idealne jest wrogiem możliwego. Widziałam to wcześniej na Bałkanach, w Irlandii Północnej i nawet na Bliskim Wschodzie. I widzę to ponownie, gdy teraz Europa i wielu innych partnerów podchodzi z wystudiowanym sceptycyzmem do planu Trumpa dla Gazy. Uważają, że mogą sobie pozwolić na czekanie, ale my nie możemy. Nikt nie może, kończy szefowa dyplomacji USA. Jeszcze raz brytyjski Financial Times pyta, co się dzieje z szefową rosyjskiego banku centralnego. Elvira Nabiulina obniżyła wczoraj główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do 14,25%. Pojawiła się też publicznie po raz pierwszy po długiej nieobecności. Zdaniem Financial Times sugeruje to rozbieżności co do radzenia sobie z gospodarczymi problemami w Rosji w czasie wojny. Nieobecność Nabiuliny na początku miesiąca podsyciła plotki o tym, że traci ona przychylność Putina, a w przyszłym roku wygasa jej trzecia kadencja na stanowisku prezeski Banku Centralnego. Do tej pory Władimir Putin wielokrotnie wspierał ją, pomimo ostrej krytyki ze strony potężnego lobby przemysłowego i radykalnych ekonomistów. Jednak rosyjska gospodarka znalazła się w tym roku pod większą presją w piątym roku wojny. Według Financial Times siła rubla uszczupla dziś zyski rosyjskich eksporterów, a wiele innych firm ma w ogóle trudności ze spłatą kredytów. Za to wszystko obwinia się właśnie upór Nabiuliny o utrzymanie płynnego kursu rubla i walkę z inflacją, która w maju wyniosła 5,3%. Tani import sprawia, że wielu rosyjskich producentów, od producentów opon po producentów maszyn, ma trudności z konkurowaniem na rynku krajowym, nie mówiąc już o rynkach zagranicznych, pisze Financial Times. Gazeta przypomina, że Nabiulina była jedną z tych technokratów, którzy miesiąc przed rozpoczęciem inwazji ostrzegali Putina przed ekonomicznymi konsekwencjami pełnoskalowej inwazji. Gazeta cytuje opinie zachodnich służb wywiadowczych i byłego ważnego urzędnika Kremla, którzy twierdzą, że choć wszyscy prywatnie są przerażeni wojną, nie naciskają bezpośrednio na Putina, aby ją zakończył lub ograniczył rujnujące wydatki na wojsko. Problem w tym, że Putin nie dba o gospodarkę, mówi przedstawiciel zachodniego wywiadu gazecie. Myśli o innym dziedzictwie. Kiedy jest w bani ze swoimi jastrzębiami, nie rozmawiają o stopach procentowych i wydatkach na obronę. Rozmawiają o sprawach historycznych. I jeszcze Politico Europe, które podsumowuje zakończony wczorajszy szczyt Unii w Brukseli. Unijni przywódcy spierają się o Rosję i budżet w wysokości 2 bilionów euro. Unijne rządy w większości odkładają na razie najważniejsze decyzje. Nie ma więc postępu w sprawie kolejnego 7-letniego budżetu Unii właśnie o wartości 2 bilionów euro. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zlecił Irlandii, która od lipca będzie przewodniczyć prezydencji w Radzie Unii, opracowanie nowych ogólnounijnych podatków, które miałyby sfinansować tę pulę. Jak pisze Politico, był to szczyt składający się z dwóch części. Dyskusje na temat Ukrainy przerodziły się we wzajemne oskarżenia o współpracę z Rosją. Portal Politico podaje, że prezydent Macron i kanclerz Merz krytykują stanowisko Unii w sprawie rozmów z Putinem. Nocny szczyt w Brukseli obnażył też różnice zdań między przywódcami. Jak i kiedy negocjować z Rosją w sprawie Ukrainy? No i kto powinien to robić? Macron i Merz uważają, że nie jest to odpowiedni moment na rozmowę z Putinem, że gdy ten moment nadejdzie, inicjatywę powinna przejąć grupa E3, czyli Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Inni przywódcy zajęli przeciwne stanowisko, twierdząc, że jednak to rola Unii Europejskiej. To był autorski przegląd prasy zagranicznej. A za chwilę, drodzy Państwo, w poranku rozmowa o Podhalu i demografii, także w całej Polsce. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym programie Wspólna Sobota poruszymy, jak nam się wydaje, kilka ciekawych tematów.
2: Sprawdzimy na przykład, czy na Grenlandii jest fajnie.
1: Zapytamy, film dziwny to jaki?
2: I zdziwimy się, że w naszych salonach wciąż najważniejsze miejsce zajmują telewizory.
1: Anna Sobańda i Rafał Turowski. Zapraszamy w sobotę o godzinie 10.
2: Do usłyszenia.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Znaczna część kraju jest dziś objęta alertami IMGW przed burzami. Większość z nich jest drugiego stopnia, co oznacza, że burze mogą być gwałtowne. Ostrzeżenia obejmują 10 województw, głównie na zachodzie i południu Polski. Dodatkowo będą nas dziś męczyć upały, warto na siebie uważać, a do pogodowych ostrzeżeń będziemy wracać w informacjach Tok FM. Specjalny wysłannik Białego Domu, Steve Witkoff, jest w drodze do Szwajcarii, gdzie ma odbyć się pierwsza runda negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w sprawie możliwego porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Tak twierdzi portal Axios. Wcześniej planowano, że rozmowy rozpoczną się w piątek, lecz zostały przełożone z powodu starci między Izraelem a Hezbollahem w Libanie. Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch pociągów osobowych w okolicy angielskiego Bedford, około 80 km na północ od Londynu. 89 osób zostało rannych, a obrażenia 11 są bardzo poważne. Premier Keir Starmer oświadczył, że doniesienia o kolizji są głęboko niepokojące i zapewnił, że jest myślami z rodziną osoby, która straciła życie oraz tymi, którzy odnieśli poważne obrażenia.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: 7.21, to jest sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska. Właśnie przeczytałam w Gazecie Wyborczej, że w Zakopanem pierwsze dziecko w tym roku urodziło się dopiero w połowie lutego, a w jednej ze szkół zabrakło dzieci do utrzymania klasy przedszkolnej. I dlatego o tym, co oznacza gwałtownie kurcząca się populacja, porozmawiam z ekspertem od demografii w studio Mateusz Łakomy, dyrektor Demografikon, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry.
18: Witam pani redaktor, witam państwa.
17: Ten tekst z Gazety Wyborczej, który cytowałam, konkluduje, że przy braku dzieci samorządy nie będą w stanie utrzymać wielu szkół. Gazeta podaje, że Zakopane cofa się demograficznie o całe dekady, a w 2024 roku urodziło się tylko 152 dzieci, a zmarły 294 osoby, czyli na koniec roku liczba mieszkańców spadła około 25 tysięcy. Zakopane to chyba nie jest jakiś szczególny przypadek, bo dzieci jest mniej nie tylko w tej konserwatywnej społeczności Podhala, ale tak się chyba dzieje wszędzie w całej Polsce.
18: Tak, to jest trend narastający. Tutaj, czy to Podhale, ale są regiony jeszcze inne, które o wiele bardziej dotykają ten trend. No, mogę państwu jako taką ciekawostkę powiedzieć, że są już w Polsce takie gminy, w których w ciągu roku rodzi się pięcioro lub mniej dzieci przez cały rok, więc tam nie do lutego czekają na pierwsze dziecko, tylko potrafią nawet cały kwartał przeżyć bez urodzenia. I tutaj widzimy, że jest kilka takich kluczy, które nam pokazują, co powoduje, że tych dzieci rodzi się mniej. Pierwszym to jest taka szeroko rozumiana peryferyjność, to znaczy odległość od jakiegoś dużego miasta, takie obszary, gdzie nie ma dobrych usług publicznych, gdzie nie ma dobrego rynku pracy, skąd ludzie generalnie wyjeżdżają i wyjeżdżali przez długi już okres.
17: Gdzie jest wykluczenie transportowe.
18: Tak, tak, bo tam z takiej perspektywy trochę się nie da żyć, więc młodzi dorośli, tutaj w szczególności młode kobiety, szukając jakichś perspektyw dla siebie, mają większą skłonność do tego, żeby wyjeżdżać. Ale także to widzimy na... Tak, i to, te obszary nazywają się tzw. peryferiami wewnętrznymi. To jest takie naukowe w sumie określenie. Przy granicach województw. No bo tam i przy granicach jesteśmy dalej od dużego miasta oddaleni. Natomiast mamy też kwestie peryferiów takich zachodnich, czy ziemi odzyskane. Tam jest z innych powodów problemy. Upadek gospodarki, prawda, po transformacji. No i wschód, gdzie już od lat 70. wschód Polski. Od lat 70. już mówiono, że tam już następuje depopulacja, no i faktycznie teraz mamy jej szczyt.
17: Pamiętam dokładnie, bo zajmuję się rynkiem pracy z perspektywy kobiet, jak w 2022 roku w listopadzie na spotkaniu z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński powiedział, że młode Polski nie rodzą, bo tu cytat, dają w szyję. I tą zagadkę, dlaczego młode kobiety, młode Polki nie chcą rodzić, no politycy próbują rozwiązać już od co najmniej dekady. Pamiętam też takie wezwania ministra finansów Rostowskiego, żeby rodziło się więcej dzieci. Ale czy same takie oskarżenia, czy wręcz polityczne slogany, a nawet takie programy, no jak 500+, czy 800+, czy one dają jakiś efekt? Czy mamy... jakikolwiek, czy pan jako demograf, naukowiec widzi jakiś wpływ tych programów i takiej, no, retoryki nawet na ten trend demograficzny?
18: Retoryka właściwie nie ma żadnego wpływu, no bo to nie jest, że poprosi nas ktoś, tak, nawet kogoś, kogo bardzo lubimy, pod tytułem jej dzieci, no chyba, że jest to nasz partner, tak, nasz mąż, to wtedy rozmawiamy o tym, bo to już jest poważna rozmowa, ale oprócz tego to nikt nie ma zbyt dużego wpływu na to. 500+ czy 800+ miało trochę wpływu na te urodzenia, to głównie wśród osób, gdzie ono mogło jakoś zarezonować, że to było jakaś ostrzegająca bariera, czyli te dochody w ciągu życia, czyli dla tych najmniej zarabiających, lub tych, którzy chcieli mieć trójkę lub większą liczbę dzieci. No ale my się pewnie spodziewaliśmy czegoś innego, prawda, że to będzie taki złoty środek na wszystko i że to nie wiadomo, jaką będziemy mieli wielką dzietność, więc pewnie wielu z nas zakończyło ten okres obserwowania, jak to się rozwija, z pewnym rozczarowaniem. Natomiast co do apeli może, to jest taka ciekawa rzecz, to znaczy widać, i to jest takie narastające zaniepokojenie wśród demografów, że coś, co się nazywa lękowymi komunikatami, wpływa negatywnie, tak? To znaczy, że jesteśmy teraz przesyceni mediami, przesyceni mediami społecznościowymi. Setki razy dziennie widzimy jakieś tytuły, prawda, coś, co się dzieje i zazwyczaj ich tam tytuły, sformułowania są właśnie takie negatywne, lękowe i to gdzieś podminowuje poczucie bezpieczeństwa, które, no zwłaszcza dla kobiet, jest zasadnicze, prawda, żeby czuć się bezpiecznie, że mogę myśleć o tym, żeby mieć dzieci.
17: To prawda, te narracje takie wzmagające niepewność nie pomagają na pewno w decyzji o posiadaniu dzieci i takim projekcie wieloletnim. Tak. Bardzo często polska prawica ubolewa nad tym trendem, zresztą nie tylko prawica, no ale też próbuje go powstrzymać różnymi sposobami. Na przykład ostatnio prezydent Nawrocki zawetował rządowy projekt o rozwodach w urzędach stanu cywilnego i ten projekt miał po prostu przyspieszyć procedurę rozwodową. Prezydent mówił wtedy, że szybkie rozwody przyczyniłyby się do pogłębiania kryzysu demograficznego i spadku liczby urodzeń. Ale chyba jest też tak w Polsce, i to jest inny trend, że w ogóle młodzi Polacy rzadziej wchodzą w związki partnerskie, czy w związki małżeńskie.
18: Tak, no wchodzą rzadziej w jakiekolwiek związki romantyczne i to jest taki trend, który wygląda na to, że mocno się pogłębił od roku 2020. I teraz pytanie, dlaczego? W mojej ocenie największym przyczyną był lockdown, gdzie byliśmy po prostu pozamykani w domach, a zwłaszcza młodzi dorośli, prawda, gdzie ten lockdown taki uczelniany czy szkolny jeszcze w szkołach ponadpodstawowych trwał wyjątkowo długo i tam się mocno posypały relacje. Co więcej, pogłębiło się jakieś uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych, pornografii, to nawet dostawcy się tutaj chwalą, prawda, że użytkowanie wzrosło, więc to pogorszyło ich zdolność do zbudowania relacji, no i zbieramy tego pokłosie. Ja zrobiłem taką analizę, z której mi wyszło, że najważniejsza grupa tak do posiadania dzieci z perspektywy kobiet, najlepszym wiekiem, to jest tak między 20 a 30 rokiem życia, prawda? I o ile jeszcze w roku 2019 27% kobiet w tym wieku było w związku małżeńskim, to 6 lat później, w 25, już tylko 14. To spadło o połowę. Więc to pokazuje nam, jakie tutaj mamy trudności.
17: To prawda. I chyba wbrew stereotypom, takim naszym wyobrażeniom, dzieje się tam tak nie tylko w dużych miastach, powiedzmy liberalnych, ale też na konserwatywnej wsi.
18: O, to myślę, tutaj mogę Państwa troszeczkę zaskoczyć, bo czy jest się regionem konserwatywnym czy liberalnym, to się okazuje, ma troszeczkę mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię wchodzenia w związki. Większe znaczenie ma kwestia coś, co tak socjologicznie nazywa się status społeczno-ekonomiczny. Powiedzmy w uproszczeniu wykształcenie, prawda, dochody i tak dalej. I najczęściej w związkach, i to w związkach małżeńskich, są osoby z wyższym wykształceniem. Prawda, my możemy mieć takie wyobrażenie, że to małżeństwo już nam jest niepotrzebne i to takie nienowoczesne, a się okazuje, że właśnie nie. Że to osoby takie najlepiej wykształcone są najczęściej w związkach małżeńskich, najlepiej zarabiające. I uwaga, one też mają najwięcej dzieci. Więc jak czasami się możemy zastanawiać, co jest takim symbolem statusu, prawda, że osiągnąłem sukces w życiu, no to kiedyś był dom z basenem, prawda, później nie wiadomo co, może jakiś szybki samochód, a teraz się okazuje, chociaż tego jeszcze nie mamy tak w świadomości, czwórka dzieci, tak? We Francji i wielu krajach zachodnich to już jest od dawna, ale w Polsce de facto też już tak jest. To, że kiedyś mówiło się, że no taka, nie wiem, osoby z trudnościami mają więcej dzieci, tak zwana patologia w cudzysłowie, to już jest historia. To już jakieś tam kołaczą jakieś nieaktualne myśli w głowie. Dzisiaj najbogatsi i ludzie największego sukcesu mają więcej dzieci.
17: No to wyjaśnił mi pan tą zagadkę, od której zaczęliśmy, dlaczego właśnie w konserwatywnym i takim regionie jak Zakopane i Podhale właśnie rodzi się mniej dzieci. No dobrze, w raporcie Rodzina się kurczy, do którego sięgnęłam, połowa Polaków nie chce mieć więcej dzieci. Ten raport opublikował ogólnopolski panel badawczy Ariadna pod koniec zeszłego roku i tam czytam, że ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do posiadania dziecka, pierwszego lub kolejnego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak radykalna niechęć do posiadania dzieci?
18: Ja nie wyczytuję z tego badania niechęci do posiadania dzieci. Tutaj bardzo precyzyjnie pani redaktor przeczytała te pytania. No po pierwsze, część nie chce mieć więcej dzieci, bo już ma tyle dzieci, ile ma, prawda? Ile by chciało.
17: Tylko jedno.
18: Najczęściej dwójkę, paradoksalnie to jest, tak? Jeżeli chodzi o tych, ile by się chciało mieć, to i ten model Ariadna i Cebos też dość regularnie pyta o to i zadaje to pytanie w bardzo podobny sposób sformułowane. Raczej demografowie zwracają uwagę na coś innego, na tą drugą połowę, która chciałaby mieć jednak więcej dzieci. To jest taka niezaspokojona potrzeba, czy taka luka między ideałami a rzeczywistością. I ona okazuje się jest jedna z największych w Europie. To znaczy Polki, Polacy chcieliby mieć dzieci, chcieliby mieć ich stosunkowo dużo, tak? No może nie po czwórkę, prawda? Każdy, ale jednak stosunkowo dużo. Natomiast coś powoduje, że nie mogą tego marzenia zrealizować. No i to jest coś, jak gdyby trochę esencja mojej pracy, jak te bariery usuwać sprzed drogi młodych Polek, młodych Polaków, żeby mogli te swoje marzenia realizować.
17: Mówiliśmy już troszkę o tych politycznych apelach i zmartwieniach i o programach takich jak 800+, teraz oczywiście kolejny rząd jest babciowy, czyli są żłobki budowane, jest dużo zachęt dla młodych rodziców, ale czy oprócz państwa my możemy jakoś jako społeczeństwo wpływać na tę dzietność? Czy są na przykład jakieś programy wspierane przez biznes?
18: Tak, tutaj to warto na to zwrócić uwagę. Biznes, jak możemy o tym myśleć, o nim myśleć, to przede wszystkim jest pracodawca. A nasze miejsce pracy, tak, i to jak tam to wygląda, nasza sytuacja, jest jednym z najważniejszych kryteriów przy myśleniu o tym, czy mieć dzieci, ile tych dzieci mieć i tak dalej. Ja nawet opublikowałem na początku czerwca raport Biznes wspierający demografię, gdzie opisuję dokładnie, co biznes może zrobić i jakkolwiek paradoksalnie, ale może być ciekawe, okazuje się, że takie działania, które sprzyjają pracownikom posiadania dzieci, jednocześnie sprzyjają ich produktywności i sprzyjają pracodawcy bycia konkurencyjnym na rynku pracy.
17: Czyli opłacają się biznesowi.
18: Tak, opłacają się biznesowi, ale też opłacają się państwu. Dam taki przykład. My mamy w Polsce bardzo niski odsetek Polek i Polaków pracujących na część etatu, prawda? I to jest jeden z powodów, dla którego mamy stosunkowo niewysoką aktywność zawodową generalnie na rynku pracy, a zwłaszcza takich grup wrażliwych. Właśnie młode mamy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku takim przedemerytalnym, no bo rynek pracy, cały etat to jest taki nasz forte, prawda? To samo dla wszystkich. Ale no, to już się wyczerpała nam taka możliwość zwiększania aktywności zawodowej przez to samo dla każdego. Tu już potrzebują troszeczkę lepszego dostosowania jednak do pewnych specyficznych potrzeb. No i kraje, które mają w Europie najwyższą aktywność zawodową kobiet, mają też jednocześnie duży odsetek tych właśnie kobiet czy szeroko rozumianych pracowników pracujących na część etatu. No, mówimy tu o stabilności zatrudnienia, mówimy tu o takiej dobrej, pozytywnej, afirmatywnej wręcz atmosferze w miejscu pracy, prawda? Kiedy to kobieta czuje się bezpiecznie, prawda?
17: Rodzice w ogóle czują się bezpiecznie.
18: Tak, rodzice czują się bezpiecznie. Wiemy też, że takie poczucie bezpieczeństwa, poczucie otwartości to jest coś, co pomaga w produktywności. Te osoby się czują bardziej związani z tym miejscem pracy, bardziej je lubią i rzadziej odchodzą. A wiemy, że no, dużym problemem dla pracodawców jest to, no, kto odchodzi jako pierwszy, jak coś się dzieje w firmie, najlepsi. Tak?
17: Oczywiście. Czyli elastyczny czas pracy, praca zdalna, właśnie pół etatu, ćwierć etatu, ale chyba też usługi publiczne, czyli żłobki, przedszkola, transport, służba zdrowia, szkoła, no, dostęp do mieszkań. To wszystko są te czynniki, które no, w dużej mierze decydują o tym, czy młodzi ludzie decydują się na dzieci.
18: No to w dużej części chyba z tej listy, którą pani wymieniła usług publicznych, to prym wiodą mieszkania. I to tak naprawdę z dużym wyprzedzeniem, prawda? W stosunku do wszystkich pozostałych. No wiemy, że oczywiście mamy tutaj problem, a zwłaszcza taki, że one są niedostępne, uwaga, dla młodych dorosłych. To jest bardzo ważne. To nie o to chodzi, że ogólnie są mało dostępne i drogie, tylko właśnie tam 20-parolatkowie mają strasznie duży problem, żeby dostać kredyt, prawda, czy żeby wygrać z inwestorami jakimiś takim zamożniejszymi, którzy w celach inwestycyjnych kupują konkurencję o mieszkania o w miarę dobrej lokalizacji, szeroko atrakcyjne.
17: Mamy jeszcze minutkę. Chciałam zapytać, czy ten niepokojący trend, ta spadająca liczba ludzi, to już jesteśmy na takim poziomie, który zawsze będzie, czy te zmiany gwałtowne dopiero przed nami?
18: To znaczy, jeżeli nic się nie zmieni, a na razie nic na to nie wskazuje, ponieważ sytuacja, w jakiej my jesteśmy, nie jest czymś jednorazowym, prawda, jakimś wypadkiem przy pracy, tylko jest rezultatem pewnej tutaj struktury społecznej i gospodarczej, o której sobie troszeczkę mówiliśmy. Więc jeżeli się nic nie zmieni, to już zawsze będziemy mieli spadającą liczbę ludności, zawsze, przez najbliższe dekady. Natomiast możemy to zmienić, na szczęście, tak, ponieważ te wszystkie czynniki, czy zdecydowana większość, mamy na nią wpływ, jako państwo, jako społeczeństwo. No i to to spowoduje, że kiedyś możemy tą populację ustabilizować na stałym poziomie, no tylko musimy troszeczkę zakasać rękawy i cierpliwie pracować, żeby tak się stało.
17: A czy jest jakiś region na Ziemi, gdzie populacja rośnie?
18: Jest to Afryka, jest to Azja Środkowa, jeszcze niektóre kraje europejskie, ale rzeczywiście, jeżeli nic się nie zmieni, to matematyka wskazuje, że to się niedługo skończy.
17: A w Europie jakie kraje?
18: W Europie jeszcze kraje Europy Zachodniej, niektóre typu Holandia, Szwajcaria, Francja i tak dalej, gdzie dzietność też jest niska, ale nie aż tak niska, prawda, jak tutaj w naszym regionie Europy Wschodniej, więc tam faktycznie to tylko odliczamy de facto, kiedy populacja jednak zacznie spadać, ponieważ próby jakiegoś łatania tych luki w tej niskiej dzietności migrancjami, no skończyło się pewną taką czkawką społeczną, prawda, i pewną taką reakcją widzimy.
17: Polityczną też.
18: Polityczną też partie prawicowe zaczynają tutaj nabierać na znaczeniu, jakieś takie partie bardziej radykalne, więc to jest pewnie coś, czego już te kraje nie będą chciały powtarzać.
17: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Łakomy, dyrektor Demografikon, dziękuję.
18: Dziękuję bardzo.
17: Za chwilę w poranku wszystko, co warto wiedzieć o Sobótce i Święcie Kupały. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.
19: Autopromocja. Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
20: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką dużą przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
19: Prawdziwa historia Polski.
21: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
22: Autopromocja. Reklama.
23: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
25: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
26: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
27: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Bo w Media Expert taniej masz. Ekstra sobota z Kaufland Karty Ekstra.
29: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
31: Marian, a ty komu kibicujesz?
32: Jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
31: Mistrz.

0: 5,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja, oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Zapowiedział też, że w odpowiedzi zwróci Warszawie swój krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, wręczony mu w październiku 2022 roku. Prezydent Nawrocki zdecydował wczoraj o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Gruzin podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań. Prokurator skierował też do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. W Polsce status uchodźcy posiada 3327 osób. W sumie ważne dokumenty pobytowe z tytułu ochrony międzynarodowej ma prawie 21 tysięcy osób. Dziś, 20 czerwca, obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy. Więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 8. Zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Za chwilę, we wtorek, Dzień Ojca. I dlatego porozmawiamy dziś o nowych modelach ojcostwa, o byciu ojcem dziś w Polsce, w 2026 roku. A w studiu ze mną Robert Motyka, prezenter radiowy i telewizyjny, artysta kabaretowy, współzałożyciel kabaretu Para Nienormalni. Dzień dobry, Robert.
5: Dzień dobry, bardzo mi miło.
4: Kiedyś mówiłeś w wywiadzie tak. Rodzicielstwo przewróciło moje życie do góry nogami. Byłem 20-kilkuletnim mężczyzną, kompletnie nie

0: nagle pojawia się dziecko.
1: I problem.
0: Pojawia się dziecko i okazuje się, że rodzi się ten mały człowiek i ja w tym momencie nie miałem absolutnie pojęcia, co z tym dalej ma się dziać. Nie miałem ani instrukcji obsługi. Też wyszedłem z takiego domu, gdzie jednak byłem wychowywany przez ojca twardą ręką. Nauczył mnie ciężkiej pracy, że praca, facet musi pracować, facet musi dowozić, on musi przywozić rzeczy do domu, on musi być ostoją, on musi być murem. I generalnie nagle pojawia się dziecko i ja się kompletnie... Pamiętam, byłem tak oszołomiony, że mówię, aha, czyli co ja pamiętam z domu, czyli że ja muszę ciężko pracować. I właściwie ja od rana do nocy ciężko pracowałem. Moja żona była w domu, wychowywała Wiktora, a ja dowoziłem, czyli starałem się o lepszą pracę. Chodziłem, dodatkowe jakieś roboty łapałem na boku, żeby nas było stać na to, żeby można było kupić. A zaczynaliśmy kompletnie od zera, więc to był taki start właściwie. Zaczynaliśmy od zera, dostaliśmy malutką kawalerkę i w tej kawalerce 26 metrów kwadratowych my i to malutkie dzieciątko, a nas było stać wtedy na to, żeby kupować pieluchy, pampersy na sztuki i to było tyle. Mhm. Więc ja byłem zafiksowany jednak na ciężką robotę, kompletnie nie miałem tego w głowie, że nie na tym do końca polega ojcostwo. Oczywiście, że tutaj potrzeba coś więcej, znacznie więcej, dużo więcej, a ile więcej, to się przekonałem, dowiedziałem dopiero jak urodziła się 6 lat później moja córka Hania. I wtedy już byłem mądrzejszy, bo wtedy już miałem 30 na karku i wtedy mogłem już trochę bardziej chyba dorośle i tak dojrzale podchodzić do tego, co to znaczy być tatą, dobrym tatą, nie?
1: Mówisz o tych pierwszych latach i pierwszych doświadczeniach bycia ojcem. Ja kilka lat temu nagrywałam swoich kolegów, dziennikarzy Newsweeka, właśnie na Dzień Ojca. Tak jak rozmawiamy dzisiaj, to wtedy przygotowywałam taki materiał wideo i pytałam ich właśnie o ojcostwo. I zadałam im pytanie, czego najbardziej żałują i wszyscy właściwie koledzy, którzy mieli powyżej 30 roku życia, mówili, że dzisiaj z perspektywy czasu żałują, że nie mieli więcej czasu, żeby po prostu być z dziećmi, żeby patrzeć, jak one rosną, jak się zmieniają. Mówili na przykład, że nie byli świadkami ich dorastania.
0: Tak.
1: Czy ty też rozumiesz ten żal, że nie miałeś dostatecznie dużo czasu?
0: Och tak, to jest ogromny żal. W momencie, kiedy człowiek zrozumie, że to przepadło bezpowrotnie, że to nic dwa razy się nie zdarza, że to nie wystarczy tłumaczenie, ale dobra, on jeszcze kiedyś będzie grał w tym przedstawieniu, albo jeszcze raz zagra mecz z chłopakami, jeszcze będę mógł to... Nie, ten moment jest tylko jeden. I ja pamiętam, że no, mój syn już ma 26 lat, więc ja z nim przegadałem temat. On powiedział, tato, ale jak miałem 15 lat, miałem przedstawienie, w szkole ciebie nie było. A jak przenosiłem się do mojej szkoły i potrzebowałem twojego wsparcia, to wtedy ciebie nie było. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja zrozumiałem wtedy, że tego było całe mnóstwo i ja tak naprawdę dla siebie i dla niego i dla nas wspólnie przegapiłem bezpowrotnie te chwile, które były najwspanialsze, jeśli chodzi o ten okres dojrzewania, który jest najważniejszy dla małego człowieka.
1: Więc rozumiesz.
0: Więc doskonale to rozumiem, to jest czasami też rozgoryczenie, też przez to przechodziłem, ale teraz, jak już mam dorosłego faceta, mojego syna, to przegadujemy trochę temat w inną stronę, że oczywiście to było, przegapiłem, przepraszam, ale jesteśmy wciąż, ale budujemy, ale mamy. Więc ta relacja, myśmy teraz 52-letniego faceta i 26-letniego syna, jest dobra, trwała. Ona jest taka męska, prawdziwa. Ja powiedziałem słowo przepraszam, on to zrozumiał i idziemy dalej. Oczywiście te momenty wciąż się gdzieś tam wyświetlają w głowie. Szkoda, że pojechałem na występ, a niepotrzebnie poszedłem do pracy, a mogłem się wcześniej zwolnić, a mogłem być, ale wtedy się tak nie myślało.
1: Nigdy nie jest za późno, żeby budować relacje. Tak. I to jest bardzo fajne, co powiedziałeś. Wspomniałeś też o swoim tacie, który był chyba, jak zrozumiałam, tradycyjnym bardzo ojcem. Natomiast niedługo ukaże się taki raport Fundacji Nowej Wspólnoty, w którym zapytano mężczyzn w Polsce, w kilku miastach, bardzo różnych mężczyzn, z różnych grup zawodowych, z różnym wykształceniem, z różnym wieku, o różne nowe modele męskości i co dla nich znaczy męskość, co dla nich znaczy ojcostwo. I wielu z tych badanych, ankietowanych mówiło, że nie chce tak wychowywać swoich dzieci, jak oni byli wychowywani, że jednak chcą być innymi ojcami. Czy ty też miałeś takie przemyślenia, że chcesz być bardziej nowoczesnym ojcem?
0: Każdy okres

0: Każda historia to jest inny stereotyp, inny model rodziców, rodzica, taty. Ja jestem 74 rocznik, mój tata 49 był. Wobec tego to taki rocznik powojenny, kiedy tam było, właściwie nie było niczego, więc myślę, że on wyniósł z domu też wychowanie twardą ręką. Następnie, kiedy ja się pojawiłem, to też był taki moment, że ojciec właściwie ten, on się opiekował domem. Z jego strony czułem bezpieczeństwo. Wiedziałem, że jak gdyby mi się tylko noga gdzieś tam powinęła, coś ziemia usunęła mi się spod nóg, to zawsze ojciec pomoże. Natomiast nie było tego, tej obecności emocjonalnej, o której się teraz mówi dużo, że bycie ojcem to nie tylko bycie fizycznie w domu, ale też bycie z dzieckiem emocjonalnie od samego początku, tworzenie jakichś relacji, słuchania, rozmawiania, inspirowania, po prostu bycia razem z nim. Mhm. I oczywiście ja te wszystkie błędy, które gdzieś tam ojciec popełniał względem mnie, ja je widzę. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale ja to rozumiem i wybaczam mu. Bo po prostu taki był czas. On nie umiał inaczej. To, że nie mówił, że mnie nie kocha wprost, to nie oznaczało, że mnie nie kocha. Po prostu mówił i pokazywał na swój sposób. Wtedy tego nie widziałem, nie rozumiałem, ale teraz wiem. Więc oczywiście teraz jako ja, jako tata i wcześniej jako tata, starałem się unikać tych wszystkich takich, właściwie takich pułapek, w które się gdzieś tam stereotypowo wpada.
1: Mamy takie badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w których widać, że 85% ojców, czyli zdecydowana większość, uważa, że zarówno matka, jak i ojciec powinni w równym stopniu rozmawiać z dzieckiem o jego problemach, uczestniczyć w zabawie, w pomocy w nauce. No po prostu mężczyźni w Polsce są za równym podziałem zadań. No ale mimo tych deklaracji, jak popatrzymy na realnie wykonywane prace domowe, opiekuńcze, no to jednak w większości wychowują dzieci kobiety. No więc mamy taką dziwną sytuację. Na poziomie deklaracji równość, ale jak trzeba poznawać, uprać, zrobić zakupy, odebrać dzieci ze szkoły, no to jednak matki to robią. Czy ty jesteś zwolennikiem równości w małżeństwie i w partnerstwie?
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o małżeństwo, partnerstwo, myślę, że to jest kwestia przede wszystkim, partnerstwo to jest dogadanie się. To jest też wyczuwanie, jakby to powiedzieć. My mamy na przykład z żoną jasny podział, co kto robi. Jeżeli na przykład moja żona nie może, to ja wtedy za nią. Jeżeli ja nie mogę, to na tym polega partnerstwo. Czyli, że jakby jesteśmy, są dwie osoby, ale jest jeden organizm. Chodzi nam o jakby, mamy wspólny cel, więc trzeba to dowozić. Jeżeli ktoś deklaruje, oczywiście deklaracje zawsze rozmijają się z tym. Mówimy, że w piątek nie jemy mięsa. Nie, no ale oczywiście jak nie ma ryby w domu, no to zjem schabowego, bo Boże, no tam deklarowałem. Więc myślę, że tutaj powinniśmy się dzielić obowiązkami i to nie jest, i uciekać od stereotypów, że facet to musi rozpalić ognisko, a kobieta musi zmyć gary i tyle, że facet przychodzi z pracy, jest styrany, siada przed telewizorem, on już więcej nic nie robi. Nie. Właściwie on przyszedł z pracy do domu i tutaj jest, toczy się życie. Tu dalej dzieją się rzeczy, które
1: trzeba zrobić.
0: Trzeba po prostu zrobić. One się same nie zrobią. Jeżeli ja nie rozpakowuję, na przykład nie wyniosę śmieci, nie zrobię zakupów, czy nie zgrabię liści na ogrodzie, czy nie wiem, ze zmywarki nie wyciągnę, to się samo nie zrobi, prawda? Tego jest całe mnóstwo.
1: Czyli trzeba się dogadywać.
0: Myślę, że trzeba się dogadywać i nie ma takiej psychologii, że, ale przepraszam bardzo, bo ja myślałem, że to są kobiece sprawy. W sensie co? No w sensie, że ugotowanie na przykład, chociaż jak sięgam pamięcią, nie przypominam sobie, że mój tato kiedy ja byłem, że coś ugotował. Zwykle to się kończyło, co na obiad, Jadzia?
1: No słuchaj, no dobrze, to pogadajmy o tym chwilkę jeszcze. Jakimi partnerami są mężczyźni w Polsce? Ty masz przykład ojca, masz przykład syna, masz przykład swoich kolegów i swojego pokolenia. Wydaje mi się, że jednak ciągle wisi nad facetami w Polsce takie poczucie, że mają być tym żywicielem, tą osobą, na której spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo materialne. No ale z kolei wielu mężczyzn i chłopaków z drugiej strony nie radzi sobie trochę psychicznie z sytuacją, kiedy to ona, dziewczyna, żona, partnerka zarabia więcej. Czujesz to w rozmowach z synem na przykład, że to się zmienia trochę?
0: Ja myślę, że przede wszystkim to takie bycie w domu kiedyś, jeszcze kiedy byłem dzieckiem, a bycie w domu teraz, mówię o bycie w jakimś partnerstwie, małżeństwie, czy bycie ojcem, i faceci, użyję takiego słowa, współcześni, mają trochę inaczej w głowie niż to, kiedy ja byłem dzieciakiem, albo mój ojciec, kiedy mnie wychowywał. Teraz faceci jednak mimo wszystko mają troszkę większą świadomość. Są, że tak powiem, wyedukowani bardziej. Bardziej chyba są też czuli na potrzeby swojej żony, partnerki, człowieka, z którym decydują się być, żyć i dzielić to wszystko, więc nie są tak samo lubni. Oczywiście gdzieś wisi nad nami ten przeklęty stereotyp, że facet to on jest taki i też media też pokazują mężczyzn w ten sposób, że zawsze jak oglądam jakiś film, to widzę, że mężczyzna jak zostaje, choćby sprawa Kramerów, kiedy on nagle został sam i on nie wie, co dziecko je, jak się nazywa nauczycielka, którym autobusem, on nie wie,
1: tak.
0: A jednak był, nie wie. Myślę, że trochę się to zmieniło, że faceci jednak już więcej wiedzą, więcej mówią, są bardziej świadomi i też chcą być bliżej, uczestniczyć w tym i zdają sobie sprawę, że bycie tatą to jest właściwie uczestniczenie od początku do końca w tym. Trzeba się trochę oczywiście poświęcić, co z tego, że jestem zmęczony. Nikogo to nie obchodzi. Przecież najgorszą rzeczą, którą gdzieś tam wynosiliśmy z domu, to jest tak, jak się przypatrywaliśmy, że to jednak kobieta wykonywała te wszystkie rzeczy, bo facet jest zmęczony najzwyczajniej.
1: Od czego innego.
0: Tak.
1: Taki trener i mój znajomy też Marcin Capiga mówi, że dzisiejsze pokolenie mężczyzn jest takim pierwszym pokoleniem od lat, być może w ogóle pierwszym w Polsce, które otwarcie i tak świadomie rozważa i podejmuje ten temat ojcostwa i męskości. Czy w twoim otoczeniu mężczyźni o tym rozmawiają, o byciu ojcem, o byciu partnerem? Co to oznacza dzisiaj? Czy ty na przykład masz takie rozmowy z synem?
0: Z kolegami ze swojego rocznika, że tak powiem, albo w pracy jak jesteśmy, no to wszyscy mamy już dorosłe dzieci. Raczej się o tym nie mówi, raczej jak się gdzieś tam spotykamy, to jednak jak się spotykamy ze znajomymi, z którymi się trochę nie widziałem, albo gdzieś się zdzwaniamy i zawsze, a co tam u ciebie, no to się trochę tymi dziećmi chwalimy. A wiesz, a moja Magda, to jest na drugim roku studiów, a ona ma świetnego narzeczonego, a jak tam twoja? Ja mówię, a moja też dobrze. Nie, więc to tak wygląda. Patrząc na swojego syna, też widzę, że on wiele rzeczy wyniósł dobrych i oczywiście tych złych w znaczeniu tych moich błędów wyniósł i przeniósł do swojego życia, bo on też wyprowadził się, mieszka z dziewczyną, jest... że wyfrunął z gniazda i często o tym rozmawiamy. Mamy takie rytualne spotkania raz w tygodniu. Spotykamy się gdzieś na to, żeby zjeść lunch, obiad, żeby pobyć ze sobą i to jest te kilka godzin, kiedy rozmawiamy. Tak naprawdę rozmawiamy o tym, o wszystkim poza pracą, chyba że są jakieś takie rzeczy, które wymagają tam zahaczenia o pracę, ale rozmawiamy o tym, jak ci się żyje, czy masz jakiś problem. Myślę, że ta nasza relacja też trochę się na tyle fajnie ukształtowała, że możemy o tym rozmawiać i często gdzieś mój syn pyta mnie, bo wiesz, bo ja widziałem w domu, że ty, nie było cię, albo że mama jednak robiła, a ty powinieneś robić. Wtedy ja się z tego tłumaczę i mówię na przykład, słuchaj, ale to był błąd, to było źle, ja teraz widzę, że to było źle, że to ja powinienem. Więc my bardzo często o tym rozmawiamy.
1: To bardzo krótko na koniec, za 3 dni Dzień Ojca. Czego byś życzył z okazji tego dnia innym ojcom?
0: Oj, całe mnóstwo rzeczy, ale tak gdybym miał powiedzieć jedno zdanie, to przede wszystkim jak najwięcej czasu, który mogą spędzać ze swoimi dziećmi.
1: Bardzo dziękuję. Robert Muteka był gościem Poranka Tok FM. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja też życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców. Zostańcie z nami. Wracamy zaraz po informacjach.

0: jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
1: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
0: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
2: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwilacz, mój głos zamienia się w piosenkę. Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Daleko jeszcze?
15: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
14: Wow, jaki błękitny.
16: A to nasz hotel przy samej plaży.
15: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
16: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Pogodowo to będzie bardzo trudny dzień. Upały i burze dadzą nam się we znaki. Gruzin podejrzewano zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutami. Jest też wniosek o 3-miesięczny areszt. Kubańczycy demonstrują, mają dość ciągłych przerw w dostawie prądu. Minęła 8:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Od południa do późnego wieczora będą obowiązywać alerty przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał je dla 10 województw, głównie na zachodzie i południu Polski. Wiele regionów jest objętych ostrzeżeniami drugiego stopnia, co może oznaczać gwałtowne zjawiska pogodowe. Dodatkowe alerty dotyczą z kolei upałów. Te dziś będą obowiązywać w 15 województwach. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrypecki. Prokuratura w nocy postawiła Gruzinowi zarzuty. Do zabójstwa doszło w poniedziałek. Artysta otwarcie występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi. I to mogło być motywem zabójstwa. Tym tematem zajmuje się Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: To polityczne tło z Rosją w tle to jedna z przyjętych hipotez. Mężczyzna, który właśnie usłyszał zarzuty, zatrzymano w czwartek w hostelu pod Warszawą. Posługuje się paszportem obywatela Gruzji. Przez cały piątek trwała w prokuraturze analiza dowodów, czy są wystarczające do postawienia zarzutów. Mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie dopiero po godzinie 20, a o 23 prokuratura poinformowała w mediach społecznościowych o zarzutach i wniosku o areszt. Do zabójstwa doszło w biały dzień w Białej Podlaskiej, mówi prokurator Marcin Kozak.
21: Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
4: Prawdopodobnie dziś sąd w Lublinie rozpozna wniosek o areszt dla mężczyzny, który jest podejrzewany o to zabójstwo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
20: Jedna osoba zginęła, a co najmniej 5 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku na dwupiętrowy dom mieszkalny w Charkowie na wschodzie Ukrainy. Według służb pod gruzami wciąż mogą znajdować się co najmniej 3 osoby, w tym dziecko. W nocy Rosjanie uderzyli w Charków przy użyciu kierowanych bomb lotniczych. To drugie co do wielkości miasto w Ukrainie, liczące przed pełnoskalową wojną około 1,5 miliona mieszkańców, jest systematycznie ostrzeliwane przez Moskwę od 2022 roku. A dziś, 20 czerwca, przypada Światowy Dzień Uchodźcy. W ubiegłym roku ponad 41 milionów ludzi na świecie znajdowało się w kryzysie uchodźczym. Z tego ponad 5 milionów musiało opuścić swoje domy. Prawie połowa uchodźców na świecie pochodzi z jednego z 5 krajów dotkniętych najpoważniejszymi konfliktami: Sudanu Południowego, Wenezueli, Ukrainy, Syrii i Afganistanu. Pani Leila przed laty razem z dziećmi uciekła z ogarniętej wojną Czeczenii.
22: Naprawdę przede wszystkim szukałam spokoju. W czasie wojny przyjechałam. Przez to moi dzieci mieli normalny stres, nie chcieli do szkoły, nawet na podwórku bały się wyjść i szkoda mi nie było swoich dzieci, które taki stres mają. I zdecydowałam się wyjechać w kraj, gdzie będzie bezpieczny dla moich dzieci.
20: Marina Julia też przed laty przyjechała do Polski, stworzyła inicjatywę Dzieci z Dworca Brześć. Jak mówi, dziecko, które musi uciekać z własnego domu i przybywa do obcego kraju, przeżywa ogromną traumę.
23: To nie jest jego podwórko, jego szkoła, jego nauczycielka, którą kojarzę. I bardzo dużo zależy tu od nas, dorosłych, ponieważ to nie dzieci zaczynają wojny.
20: W Polsce status uchodźcy posiada ponad 3300 osób, ponad 17,5 tysiąca korzysta z ochrony uzupełniającej. Kubańczycy protestują przeciwko wielogodzinnym przerwom w dostawach prądu. Najczęstszą formą protestu są uliczne przemarsze demonstrantów uderzających łyżkami w garnki. Według lokalnych mediów niektóre spontaniczne protesty przerodziły się również w blokady dróg. Od wczoraj kilkaset osób protestuje w centrum Hawany, domagając się poza przywróceniem prądu także wody pitnej oraz internetu, bo do jego zakłóceń dochodzi także w innych rejonach wyspy. Nie żyje włoska turystka, a prawie 1700 osób z całego świata ewakuowano z płonącego hotelu w Dominikanie. W kompleksie wybuchł pożar, na razie nie wiadomo dlaczego. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej i ewakuacji w płomieniach zginęła 46-letnia turystka z Włoch. 3 osoby przewieziono do szpitala, a 6 udzielono pomocy na miejscu. Wśród poszkodowanych znaleźli się zarówno goście hotelu, odwiedzający, jak i pracownicy służb ratunkowych. Turyści zostali przeniesieni do pobliskich hoteli. Pożar został już opanowany. Jak odpoczywać, żeby wypocząć? To pytanie przed rozpoczynającym się sezonem urlopowym zadaje sobie wielu z nas. Postanowiliśmy spytać o to na ulicach Trójmiasta.
24: Po prostu nie mieć zbyt dużo planów, myślę.
25: Spontanicznie.
24: Tak, nastawiać się na właśnie odpoczynek, nie planować zbyt wiele.
26: Ja wolę sobie dobrać jakiś kierunek i gdzieś się wybrać, na przykład rowerem, ale bez planu wtedy. Czy mam plan, że jadę rowerem, ale jadę bez planu.
27: Myśmy nie planowali, to tak spontanicznie wyszło. No i takie najlepsze wypady.
28: Spontanicznie, tylko spontanicznie. Planowane to czasami wiadomo jak z planowaniem. Spontaniczność, czyli wstaję rano, rzucam lotką w mapę. Miałem wiele razy tak. W tym roku padło na Maltę. W czwartek rzucałem lotką, w piątek już na Malcie.
20: Z mieszkańcami Trójmiasta rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz, a my przez cały weekend w TOK FM zastanawiamy się, czy my, Polacy, w ogóle potrafimy odpoczywać. Będziemy do tego tematu wracać. Przede wszystkim warto być dziś gotowym na upał. Przed nami bardzo gorący dzień. Na zachodzie termometry pokażą nawet 34 stopnie. W innych częściach kraju temperatura także będzie zbliżać się do 30. Po południu mogą pojawić się burze.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Już 6 minut po 8:00. To jest sobotni poranek Tok FM. Aleksandra Karasińska. A już jutro przypada Dzień Przesilenia Letniego, czyli Święto Kupały, jedno z najstarszych świąt słowiańskich. Dawniej wierzono, że w tą najkrótszą noc w roku zacierają się takie granice między światami. No i stąd cały cykl zwyczajów letnich właśnie związanych z tym świętem. I do dziś w wielu krajach w Europie, również w Polsce, w sobótkę organizowane są koncerty, festyny, różne wydarzenia. I właśnie o tym przesileniu letnim porozmawiam dzisiaj z ekspertką. Jest z nami pani profesor Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: No właśnie, nasi przodkowie przed przyjęciem chrześcijaństwa właśnie w tym czasie przesilenia obchodzili święto czego? Żywiołów, ognia, ale chyba też urodzajów i płodności. Proszę powiedzieć, co to było za święto i jak wyglądały obchody?
1: Rzeczywiście, te powody, dla których świętowano, jakie pani wymieniła, zbierają te informacje w taki sposób, rzeczywiście bardzo bliski naszemu podejściu folklorystów, antropologów kultury czy etnografów. Rzeczywiście to był taki moment, kiedy ten świat, zaświaty te związane z działaniem i bogów, i czarownic, i sił bardzo jasnych, i sił właśnie bardzo groźnych, zbliżały się do naszego świata, do świata ludzi. I jak to zwykle przy takich momentach przesileń i równonocy, tak u Słowian, jak i jeszcze wcześniej u ludów indoeuropejskich, praindoeuropejskich, pamiętajmy, że chodzi o taki okres praindoeuropejskie, to V-III wiek przed naszą erą, że wtedy właśnie próbowano zyskać wiedzę z drugiego świata, stąd wielka wróżebność i taka potrzeba też oddania czci, ale też i zabezpieczenia się przed tym drugim światem, zabezpieczenia naszego obejścia, stąd na przykład przed czarownicami. Wykorzystywano w takim celu wiele ziół, które trzeba było specjalnie zebrać, również z wykorzystaniem tego czasu mediacyjnego, tego czasu który właśnie wszystko, co dookoła nas, nabiera specjalnej, zaświatowej mocy. Z tego powodu też palenie ognisk, które z jednej strony miały pomóc oczyścić się, oczyścić, wzmocnić wszystkie swoje siły życiowe, tak jeżeli chodzi o przeskakujących przez te ogniska kawalerów panny, jak też przeprowadzanych przez to ognisko na przykład krów, tak? Okadzanie miało taką dużą siłę, zwłaszcza okadzanie w tym ogniu i sobótkowym, do którego wrzucano też specjalne zioła, zbierane w specjalny sposób, tuż przed świtem, musiały to robić kobiety, czyli też znowu te zioła pozyskane w magicznych tych rygorach również nadawały całemu świętu dodatkowo magiczną, niezwykłą moc. Ale też ten ogień, to ognisko, ono miało wyznaczać nowe centrum świata, który sobie projektowano właśnie w tej nadzwyczajnej nocy. Mhm. A projektowano między innymi za pomocą wianków, które były okrągłe, za pomocą tańców dookoła ogniska korowodowych, które były okrągłe. Całe to koło, jakie powtarza się w wielu sytuacjach, powtarzało się w wielu sytuacjach nocy świętojańskiej, również miało właśnie projektować ten idealny, wspaniały świat.
0: Mówi pani profesor o tych spotkaniach gdzieś tam w naturze, o ogniskach nocnych, spotkaniach nocnych, tańcach. No i chyba to był taki moment, że po święcie Kupały, szczególnie 9 miesięcy po święcie Kupały, rodziło się najwięcej dzieci.
1: No to bardzo ważny moment, który pani porusza, ponieważ on właśnie to, że to święto uważano za takie pełne elementów ekstatycznych, erotycznych, a nawet w słowniku folkloru polskiego przeczytałam, że to była że Sobótka była orgiastycznym świętem. To jest cytat. To spowodowało, że że to święto weszło w takie specjalne relacje z chrześcijaństwem. I tutaj możemy myśleć o chrystianizacji, że może w porównaniu z innymi podobnymi świętami, których Słowianie mieli przynajmniej 4 w ciągu całego roku, dziady zimowe, czyli święto ku czci przodków, takie przebłagalne, zamienione dzisiaj w Wigilię Bożego Narodzenia. Dziady jesienne, które dzisiaj bardzo dobrze znamy w postaci mocno schrystianizowanych zaduszek i święta zadusznego. Tak w tym przypadku Kościół nie bardzo wiedział, co zrobić. Tutaj ja bym pokazała takie dwa aspekty tego, co się zdarzyło. Nie można było pozwolić na to, żeby te właśnie elementy erotyczne, ekstatyczne, mówiło się, że Sobótka to święto poróbstwa. Nie można było tego tak prosto schrystianizować. Ale z jednej strony, dzięki temu, że pojawił się Kościół, czy w ogóle ta ideologia i kalendarz chrześcijański, to ustabilizowała się data tego święta sobótkowego. Przyjęto, że to jest Wigilia świętego Jana. Nie oszukujmy się, zanim to się zdarzyło, to mało kto mógł ustalić moment ten astronomiczny przesilenia, a tym bardziej znaleźć dla całej Słoweńszczyzny albo Polski jedną datę Wigilia świętego Jana. Bo pamiętajmy, że wcześniej już nazwa Sobótki pokazuje, wcześniej te ogniska i zabawy trwały w całym okresie, od Wielkanocy właśnie do okresu świętojańskiego późniejszego. Więc to ustalenie daty zawdzięczamy Kościołowi. Ale też nie było to zbyt mocno schrystianizowane, jak porównałam z tymi innymi dziadami, świętami ku czci przodków. I przez to samo też nie przetrwało w tej pierwotnej formie. Oskar Kolberg powiedział, że zanikły te sobótki takie w naturalnym kontekście organizowane, nie dzisiejsze instytucjonalne, zanikły około 1800 roku.
2: To bardzo późno przecież. Ja się tak zastanawiam, skąd my, czy państwo naukowcy w ogóle czerpią wiedzę o tamtej epoce i tamtej tradycji, tamtych zwyczajach, bo przecież chyba nie mamy żadnych źródeł pisanych. I czy to właśnie jest tak, że to dzięki poniekąd chrześcijaństwu, które inkorporowało, które zabrało część tych tradycji, no mamy w ogóle trochę pojęcia właśnie o kwiecie paproci, o puszczaniu wianków, o nocy świętojańskiej?
1: To bardzo ciekawe pytanie. Prawdopodobnie każdy z nas, badaczy folkloru, odpowiedziałby jakoś trochę inaczej, ponieważ czerpiemy też z różnych danych. Ale gdy przyjrzymy się na przykład Nocy Świętojańskiej, to w kronice dziejów polskich Jana Długosza mamy informacje o Wigilii świętego Jana, czyli pokazałoby nam to, że można czerpać na przykład z danych historycznych. Historycy rzeczywiście opisywali właśnie między innymi takie święta. Jan Długosz dzięki temu dał nam takie jasne potwierdzenie, że od XV wieku ten dzień świętego Jana, nie mówię w której dacie, tak, ale że był obchodzony właśnie woda, ogień, wzgórze, przestrzeń poza wsią i tam korowodowe tańce, skoki i tak dalej. Innym takim źródłem dla nas są na przykład opisy obrzędowości, ponieważ w wielu obrzędowych działaniach, które przetrwały do dziś, nawet jeżeli są schrystianizowane i włączone w kalendarz kościelny, no to od razu znajdziemy takie elementy, które widzimy, że mają starszy rodowód. Zwłaszcza jeżeli będą na przykład wspólne dla nas i dla dzisiejszych narodów, które w, no właśnie należą do Kościoła Wschodniego, a czasem nawet wyznają inne religie. Tak na przykład zieleń iglasta na Boże Narodzenie wprowadzana do naszych domów. To jest coś, co, no mówimy, choinka przyszła z Alzacji i to jest dopiero XIX wiek, ale pamiętajmy, że w całej Słowiańszczyźnie, co najmniej Europie, o czym pisze na przykład Fraser, były dużo, dużo wcześniej zielone gałązki.
2: Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Pewnie wrócimy do niej przy jakiejś okazji.
1: Przepraszam, jak ta pani to urwała? Gdzie, w którym miejscu?
2: Pani profesor Katarzyna Smyk, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Miłej soboty, a w poranku za chwilę podsumowanie tygodnia na świecie. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.
5: Autopromocja. Audycja Globalne Popołudnie, w której tym razem zabieramy Was wraz z Domą Matejko na Kubę. Ten kraj od początku roku przeżywa kryzys, ale żeby go wyjaśnić, zanurzymy się w historię burzliwą tej pięknej wyspy, a wspomnimy nawet wizytę Fidela Castro w Polsce ponad 50 lat temu, kiedy czarował nie tylko ekipę polityczną Edwarda Gierka, ale też młodych krakowskich sportowców, z którymi spontanicznie na hali Wisły zagrał w koszykówkę. Na Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16 zapraszają Krzysztof Story
6: i Doma Matejko.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz, tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: A, ale mnie gorąco, Barbara.
12: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
12: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
12: No przecież.
11: No.
25: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
29: Uwaga! Super promocja w Teddy.
30: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
31: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
32: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
33: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
34: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
35: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Minęła 8.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informację TOK FM. Upały już zbierają żniwo. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Policja apeluje o czujność nad wodą. Twoja rozwaga może uratować życie, przypominają mundurowi we wpisie na portalu X. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do 18 czerwca utonęło w Polsce 47 osób. Dziś kolejny bardzo gorący dzień przed nami, dlatego władze Elbląga zdecydowały się na uruchomienie kurtyn wodnych. Będą one działać, gdy temperatura powietrza przekroczy 25 stopni Celsjusza lub gdy takie temperatury będą prognozowane. 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy będą mogli wygenerować turyści ubiegający się o dofinansowanie wypoczynku poprzez Podlaski Bon Turystyczny. Dziś rusza jego wakacyjna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut. Podlaski Bon Turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: 8.21, to jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a podsumują ze mną ten tydzień na świecie Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
2: I Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Może na początek chyba najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia, czyli tak zwany pokój wersalski. Czy wydaje wam się, że to, co podpisał prezydent Trump, no i potem strona irańska, czy to będzie zapowiedź trwałego pokoju, czy znów chwilowe zawieszenie broni? Bartłomiej Kot.
13: Wiele zależy od dwóch czynników. Przede wszystkim od Izraela i od jego zachowania w kontekście Libanu. Jak wiemy, nie jest to łatwa sytuacja, ponieważ interesy Netanyahu i Trumpa są absolutnie rozbieżne, jeżeli popatrzymy o dynamikę, co ciekawe, polityki wewnętrznej, a nie polityki zagranicznej. O ile zbliżające się wybory połówkowe dla Trumpa oznaczają konieczność jak najszybszego wygaszenia konfliktu, wojny w Iranie, tak ze względów chociażby gospodarczych wpływu na gospodarkę amerykańską. Tak na przykład dla Netanyahu utrzymywanie tego konfliktu to jest oczywiście paliwo polityczne dla tego, żeby przetrwać w rządzie, a nie tylko wyłącznie w rządzie, ale też prawdopodobnie żeby uniknąć odpowiedzialności karnej za to, co już od pewnego czasu wisi nad jego głową. Tak, więc Izrael to jest jeden czynnik. Drugi czynnik, no to nie ukrywam, że ten konflikt, ta wojna pokazała jedno, to, że Iran w zasadzie nadal posiada możliwość powrotu do blokowania ciśniny Ormuz. Nie wybito mu zębów, nie zmieniono reżimu skutecznie. Co za tym idzie, jakiekolwiek późniejsze napięcia w relacjach pomiędzy państwami Zatoki albo przy udziale Stanów Zjednoczonych, to jest powtórka z rozgrywki i to pokazuje tylko jedną rzecz, że jakby destabilizacja tego regionu to jest coś, co może bardzo łatwo wrócić, dlatego że aktor zainteresowany destabilizacją, żeby wzmocnić swoją pozycję vis-a-vis Stany Zjednoczone, nadal po prostu posiada narzędzia ku temu.
2: Piotr Buras, czy to jest, tak jak oceniają niektórzy, te warunki, czy to jest sukces reżimu irańskiego?
14: Znaczy, trzeba pamiętać, że to jest na razie w ogóle wstępne porozumienie. To jeszcze nie jest żaden pokój, tylko to jest takie porozumienie o tym, że przez najbliższe 60 dni nadal będzie trwał rozejm i będą prowadzone rozmowy, ale w jakimś sensie paradoksalnie rzeczywiście Iran jest, mimo tego, że został zbombardowany, że został jego przywódca zabity, jest w jakimś sensie w mocniejszej pozycji dzisiaj niż był nawet przed tą wojną. Dlatego, że tak jak powiedział Bartłomiej Kot, odkrył swój najmocniejszą dźwignię na państwa regionu i na cały świat, to znaczy możliwość blokady cieśniny Ormus, zademonstrował, że to jest możliwe i ta groźba będzie teraz wisieć nad światem. A poza tym no, mamy też tę kluczową kwestię, która przecież jest w ogóle źródłem całego sporu o Iran i z Iranem, czyli kwestię broni nuklearnej w Iranie, rozwoju tego programu. I wszystko wskazuje na to, no, że te rozmowy, które no, będą się toczyć, raczej będą bardzo trudne i one raczej nie doprowadzą, znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby one dzisiaj doprowadziły do jakiegoś ostatecznego rozwiązania, czyli tym samym po prostu to napięcie będzie pozostawało, a Iran czuje się w pozycji siły, choćby też dlatego, że przetrwał tę wojnę i pokazał, że jest na tyle silny, że może się oprzeć Stanom Zjednoczonym.
2: No ja jeszcze zwrócę uwagę, że te warunki porozumienia no po prostu wyglądają na to, że są lepsze dla Iranu niż to ostatnie negocjacje, które były za czasów prezydenta Obamy.
14: Tak, zdecydowanie.
2: No dobrze, to zostawmy na chwilę Bliski Wschód. Dwa dni temu zakończył się szczyt G7 w Evian we Francji. Jak przeczytałam w New York Timesie, na prezydenta Trumpa wylało się wiadro komplementów ze strony przywódców europejskich. Ale mówi się też ostrożnie o sukcesie Europy. Jak wy oceniacie ten szczyt i czy rzeczywiście Europejczykom udało się sprawić, że Donald Trump znów zainteresuje się losem Europy i szczególnie Ukrainy? Bartłomiej Kot.
13: Tak szczerze, to już po całej tym cyklu negocjacji i zaangażowania Stanów Zjednoczonych w te negocjacje zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to dobrze w ogóle Donald Trump się interesuje rozwiązaniem tego konfliktu, a nie na przykład, że to Europejczycy jednak zrozumieją w końcu, czy zaczynają rozumieć, że to oni powinni po prostu na własnych barkach unieść ciężar zakończenia tej wojny. Znaczy oczywiście sukcesem dla Ukrainy i dla nich samych. Na pewno jest tak, że ten szczyt jest, znaczy jego komunikat jest powyżej oczekiwań. Na ogół jak Donald Trump pojawia się w Europie, spotyka się z europejskimi sojusznikami, to jest taka obawa, że
2: kogoś obrazi,
13: a chociaż to też się już stało, więc tam jest napięcie pomiędzy nim a Giorgio Meloni, albo że właśnie wyjedzie przed zakończeniem szczytu i z różnych względów, no i nie będzie rzeczywiście tego wspólnego frontu, tego komunikatu solidarności. Jeżeli mamy to oceniać przez ten pryzmat, to uważam, że tak, jest to sukces, że został wysłany taki komunikat solidarności sojuszników, powiedzmy G7 ze sobą. No i że nie ma tutaj tego rozdziewu, w szczególności także w przypadku powrócenia do sankcji, w zasadzie zacieśnienia tych sankcji na ropę rosyjską, między innymi, bo tam w pewnym momencie, kiedy była sytuacja zaogniona w cieśninie Ormus, to Stany Zjednoczone lekko luzowały te sankcje. Tutaj jest znowu powrót do zacieśnienia tych sankcji. Rzeczywiście taki komunikat, że jest wspólna wizja, czy powinna być wspólna wizja zakończenia wojny w Ukrainie. No i z tej perspektywy uważam, że jest to sukces, ale to tylko pokazuje, że Donald Trump nauczył nas, czy te relacje z administracją Trumpa nauczyły nas mieć po prostu bardzo ograniczone oczekiwania.
2: Niemieckie media donoszą, że prezydent Trump, widząc zdjęcia z Moskwy w kłębach czarnego dymu i po atakach ukraińskich, przyznał podobno, że Rosja jest w gorszym położeniu niż jeszcze kilka miesięcy temu, a z kolei w New York Timesie czytałam, że w Politico czytałam, że prezydenci Macron i Merz uważają, że ten moment dzisiejszy to jeszcze nie jest moment na rozmowy z Putinem. No i też na tym szczycie unijnym no, nie było jasności, kto ma rozmawiać z Moskwą. Czy to mają być właśnie Niemcy, Francja, Wielka Brytania, czyli E3, czy ma to być jednak Antonio Costa, czy Unia Europejska, Piotr Buras?
14: Ja myślę, że wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do takiego momentu, gdzie i Rosja, i Ukraina będą bardziej zainteresowane jakąś formą, ja bardzo jestem ostrożny, jeśli chodzi o mówienie o pokoju,
2: ale zawieszenia broni.
14: Zawieszenia broni i przerwania działań wojennych. Ten moment może nastąpić pewnie w ciągu kilku miesięcy, może w przyszłym roku, no to oczywiście bardzo trudno przewidzieć. Ale rzeczywiście jest tak, no, że Rosja jest dużo słabsza i gospodarczo, i prowadzenie tej wojny wymagać będzie od niej coraz większych nakładów, coraz większych wysiłków, też mobilizacji, której Putin nie chce jednak na taką skalę przeprowadzać. Więc pewnie do takiego momentu się zbliżamy, chociaż na razie on jeszcze nie nastąpił. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie, kto po stronie europejskiej by rozmawiał, to też jest trochę na razie jeszcze dzielenie włosa na czworo, to znaczy i próbowanie, znaczy może nie tyle dzielenie włosa na czworo, ile dzielenie skóry na niedźwiedziu. To jest lepsza metafora.
2: Rosyjskim niedźwiedziu.
14: Na, tak. Rosyjskim niedźwiedziu, ponieważ oczywiście na razie Putin nie wykazuje zdolności do prowadzenia rozmów, ale ta dyskusja na szczycie Unii Europejskiej pokazała, że rzeczywiście są takie trochę dwie frakcje w Unii Europejskiej. Jedni, którzy mówią, że waga polityczna Unii Europejskiej w ewentualnych rozmowach może być gwarantowana w zasadzie tylko przez tę trójkę. Też dlatego, że to wykracza poza samą Unię Europejską. Znaczy Wielka Brytania nie jest jednak częścią Unii Europejskiej, a powinna być w tych rozmowach, więc ten format jest lepszy. I wbrew temu, co się często w Polsce mówi, bardzo dużo krajów, też naszych bardzo dobrych sojuszników, na przykład kraje skandynawskie, w ogóle nie mają żadnego problemu z tym formatem, ponieważ uważają, że groźba, że te kraje europejskie, ta duża trójka by jakoś próbowała naciskać na Ukrainę próbować wymóc na niej koncesje względem Rosji jest zupełnie nierealistyczna. Natomiast są inne kraje, które mówią, Polska zresztą też to mówi, że właściwie to mamy reprezentantów Unii Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli właśnie Antonio Costa, mamy to tak zwaną minister spraw zagranicznych, wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych Unii Europejskiej, Kaję Kallas, które to są osoby, które formalnie na podstawie traktatów powinny się zajmować, ale wszyscy wiedzą, że to po prostu nie będzie skuteczne i stąd ta dyskusja.
2: Wraca w związku z tym ta dyskusja, jak zadzwonić do Europy, znaczy kto odbiera ten telefon i kto tak naprawdę podejmuje decyzję. Bartłomiej Kot, to chyba jest też taki moment, gdzie elity europejskie dyskutują o jakimś nowym poukładaniu Unii, tak? To znaczy o tym, czy Unia powinna być jednak jakimś sojuszem bardziej sprawnym w podejmowaniu decyzji o sprawach międzynarodowych chociażby.
13: Dwuwektorowo bym powiedział. Z jednej strony oczywiście możemy zacząć dyskutować na temat tej sprawczości Unii Europejskiej, geopolitycznej sprawczości Unii Europejskiej i też umiejętności jakiejś operacjonalizacji tego, co już mamy w traktatach, a tutaj akurat zerkam w stronę Piotra Burasa, ponieważ wiem, że ICFR dość dobrze ostatnimi czasy zajmował się tą kwestią i jest chyba nowy raport nawet tego dotyczący, czyli operacjonalizacji artykułu 42. Ustęp 7, czy punkt 7 traktatu, który właśnie teoretycznie jest takim odpowiednikiem artykułu 5 w ramach NATO i który mógłby rzeczywiście stanowić taką nową płaszczyznę współpracy państw europejskich w zakresie bezpośrednio, powiedzmy, powiązanym z obronnością. Już nawet nie tyle, tak jak do tej pory często rozmawiamy, czyli oczywiście zakupów zbrojeniowych, czy zwiększania tego potencjału posiadania po prostu tego oręża, ale też po prostu tej koordynacji politycznej. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj te zęby europejskie, te, które mogą ugryźć tego niedźwiedzia, one niestety nie są koniecznie tylko i wyłącznie ograniczone do Unii Europejskiej. Tutaj znowu pozwolę się odwołać do tego, co Piotr przed chwilą powiedział, tak? Czyli Wielka Brytania będąca poza Unią Europejską dzisiaj jest na pewno jednym z tych immanentnych części tej grupy E3, która w zasadzie sprawuje przywództwo dzisiaj takie nie tylko i wyłącznie koncepcyjne dotyczące tego, w jaki sposób Europa miałaby bardziej być sprawcza w zakresie obronności, czy także bezpieczeństwa, ale też posiadająca potencjał z pewnością obronny, akurat w przypadku Wielkiej Brytanii, głównie ograniczający się do zdolności nuklearnych, bo wiemy, że z tym też są problemy, tak? Jakby to nie jest też tak, że E3 to są jednocześnie, z jednej strony są to państwa, które mają na pewno dzisiaj największą taką trakcję polityczną, umiejętności wpływania, ale też nie są to zawsze państwa, które mają dzisiaj największy oręż, największy arsenał. Tutaj właśnie brakuje chociażby w tej grupie państw takich jak Polska, która posiada na pewno silnie rozwinięte wojska lądowe, których na przykład Brytyjczycy nie mają. Więc tak, Europa na pewno zaczyna być bardziej sprawcza. Pytanie, czy jest możliwe utrzymanie współpracy pomiędzy tym państwami ze względu na zmiany polityczne wewnętrzne w ramach tej grupy? No i jaka powinna być rola tych dwóch pozostałych państw, takich jak Polska oraz Włochy, które mogłyby rozszerzyć oczywiście oddziaływanie tej grupy do E5 i na pewno w większy sposób wziąć pod uwagę interesy Europy Środkowej?
2: O tym, czy Europa musi się wymyślić na nowo i mieć bardziej sprawną dyplomację, czy mieć bardziej skoordynowane decyzje w sprawie bezpieczeństwa. Za chwilę porozmawiamy, bo pojawiły się ostatnio nowe sojusze i traktaty i o tym będziemy mówili w drugiej części audycji. Zostańcie z nami, wracamy zaraz po informacjach.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
10: Mediamarkt.

0: Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef Biura Prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, oświadczył, że zrzeka się Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, którym został odznaczony w ubiegłym roku. Ma to związek z decyzją prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, o pozbawieniu prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, Orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, napisał Budanow. Amerykańskie władze potwierdzają, że Steve Witkoff jest w drodze do Szwajcarii na rozmowę z Iranem. Podczas spotkania ma być także obecny Jared Kushner. W Szwajcarii amerykańscy dyplomaci mają spotkać się z irańską delegacją, wśród której ma być też szef irańskiego MSZ-u Abbas Araghchi. I przypomnijmy jeszcze maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać przez weekend i w poniedziałek. Od dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, 98 6,61, a olej napędowy 6,12. To oznacza, że paliwa są tańsze niż jeszcze wczoraj. Sprawdźmy teraz raport smogowy.
2: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
1: A dziś w Polsce jak na razie mamy dobre i bardzo dobre powietrze. Umiarkowaną jakość ma tylko to, czym oddychamy w Dąbrowie Górniczej. Tak wynika z najnowszych map. Dobra informacja jest taka, że nigdzie na razie nie ma miejsc, które na mapie świeciłyby się na czerwono. Ze spacerami jednak warto uważać, ale nie ze względu na jakość powietrza, a ze względu na zapowiadane na dziś upały.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sobotni poranek TOK FM. Aleksandra Karasińska. W studio ze mną Piotr Buras, dyrektor think tanku European Council on Foreign Relations. Jeszcze raz dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: No to przejdźmy do tych nowych sojuszy i traktatów. Piotr Buras, 35

0: I myślę, że bardzo dobrze, że ona została podpisana, bo to jest umowa pomiędzy Ministerstwami Obrony Polski i Niemiec, która reguluje bardzo wiele aspektów współpracy wojskowej między oboma krajami, no, co w obecnej sytuacji, kiedy musimy blisko współpracować i w NATO, wspierając Ukrainę, przygotowując się na niestety ewentualny konflikt z Rosją, to te dwa kraje mają największe znaczenie. I ich koordynacja i w wymiarze infrastruktury, przerzutu wojsk, mobilności, wyposażenia i tak dalej jest bardzo ważna. Natomiast to jest ciekawe o tyle, że ta umowa ma charakter właśnie umowy międzyresortowej, między ministerstwami, a nie jest umową, traktatem międzypaństwowym, tak jak na przykład traktat, który Polska zawarła o bezpieczeństwie z Francją w zeszłym roku, czy z Wielką Brytanią w tym roku. I z Niemcami, naszym największym sąsiadem, najważniejszym właśnie jednak tutaj w regionie partnerem w wymiarze militarnym, mamy umowę niższej rangi. To jest, czy to ma praktyczne konsekwencje, można o tym dyskutować, ale na przykład nie ma w tej umowie gwarancji bezpieczeństwa, takich dodatkowych jeszcze bilateralnych, które wykraczałyby poza nasze wzajemne zobowiązania w ramach NATO. I powodem tego jest to, że obie strony miały ogromne obawy, ewidentnie uzasadnione, że podpisanie w obecnych warunkach politycznych traktatu międzypaństwowego między Polską a Niemcami spowodowałoby w Polsce awanturę polityczną, ponieważ mamy niezwykle antyniemiecką prawicę i najprawdopodobniej prezydent Nawrocki by tej umowy, tego traktatu nie podpisał, a jego do ratyfikacji takiej umowy potrzebny jest właśnie w Polsce podpis prezydenta. I to tylko pokazuje, że ta nasza zabnęliśmy w jakiś takich momentów, że my w Polsce nie jesteśmy w stanie prowadzić jakiejś rozsądnej, racjonalnej, konstruktywnej polityki wobec kraju, który ma dla nas największe dzisiaj znaczenie, jednocześnie nie potrafiąc takiej polityki prowadzić wobec drugiego kraju, który ma równie ważne, czy jeżeli może jeszcze nawet jeszcze w niektórych aspektach ważniejsze znaczenie, to znaczy Ukrainy. Więc jesteśmy w punkcie, w którym z oboma największymi naszymi sąsiadami mamy bardzo trudne relacje i myślę, że w przypadku Niemiec to jest trochę tak, że my idąc tą drogą już dalej nie zajdziemy, to znaczy nie rozwiążemy tych wszystkich bilateralnych naszych problemów związanych z pamięcią, z historią, z pomnikami, odszkodowaniami. Po prostu ugrzęźliśmy na mieliźnie i nie wiemy, gdzie dalej iść.
1: W tym tekście, który cytowałam w tygodniku, pan pisał, że ta lista problemów, z którymi się borykamy, jeśli chodzi o Niemcy, no to jest i spór o wypędzonych Niemców, i ta asymetria sił, i budowa gazociągu Nord Stream wcześniej, i wcześniejsze ogromne różnice w podejściu do polityki wschodniej, do Rosji, no i też antyniemieckość naszej prawicy. I tutaj do Bartłomieja Kota pytanie, czy ta fobia antyniemiecka, ale też fobia antyukraińska, czy widać już na przykładzie chociażby tego porozumienia, a nie traktatu, że w zasadniczy sposób wpływa na bezpieczeństwo Polski?
2: Na pewno ogranicza płaszczyznę, po której rząd może się poruszać w polityce zagranicznej, ale ja zawsze powtarzam, jakby polityka zagraniczna jest wypadkową polityki wewnętrznej. Zawsze niestety tak jest. Tak samo w Polsce, jak i w Niemczech, jak i we wszystkich innych państwach, trzeba bardzo często skupiać się na tym też, jakie tutaj płaszczyzny działania mają po prostu rządzący w zakresie polityki wewnętrznej, a dopiero później starać się oczywiście zastanawiać, jak to rzutuje na politykę zagraniczną. No i my mamy dokładnie taką sytuację, zresztą to, co Piotr powiedział, tak jakby każdy z tych problemów, które generujemy w relacjach zagranicznych, czy to z Ukrainą, czy z Niemcami, pochodzi z konfliktów, ze sprzeczności z polityki wewnętrznej. Natomiast nie jest to tylko domena Polska, żebyśmy mieli jasność. Tak jak popatrzymy na decyzję Zełańskiego, albo jak popatrzymy na nastroje, które są w Niemczech, one też mają jakąś wypadkową z polityki wewnętrznej wynikającą po prostu. Mam taką obawę, że akurat fakt tego, że to nie jest traktat, tylko że to jest porozumienie,

0: Nie, oczywiście z jednej strony wynika z tego, że byłaby to wielka awantura polityczna w Polsce, która rzutowałaby wówczas w negatywny sposób na relacje polsko-niemieckie, gdyby nie został ten traktat ratyfikowany. No ale też pamiętajmy, że jeżeli miałby to być traktat, to pewnie byłyby oczekiwania, a te oczekiwania oznaczałyby po stronie rządu na przykład konieczność dotknięcia tematów, które są po prostu konfliktogenne. Czy już samo wejście w...
1: Czyli jakie?
0: No, kwestia chociażby polityki historycznej, tak? Kwestia reparacji i tak dalej, i tak dalej. Rząd by wówczas naraził się na krytykę nie za fakt tego, że jest to traktat, a nie porozumienie,
1: tak,
0: ale na to, że po prostu tam nie znalazły się pewne rzeczy, tak? Nie znalazły się dlatego, że zarówno Polska, jak i Niemcy w moim odczuciu nie są dzisiaj gotowe do tego, żeby poważnie rozmawiać na ten temat i rozstrzygać te kwestie. I tutaj zgoda z Piotrem, tak? To pytanie, czy te relacje muszą być jakby zakładnikami tych wątków? Czy to jest dzisiaj czas na to, żeby realnie to rozstrzygać, czy jest potencjał na to, żeby to realnie rozstrzygać. To, co jest dla nas dzisiaj kluczowe na pewno, to jest właśnie ta operacyjność z zakresu obronności i to się tam znalazło, to jest to porozumienie. Więc bez wszczynania wielkiej dyskusji o charakterze takiej polityki po prostu wewnętrznej, która by była negatywnie rzutowałaby na te relacje, wydaje mi się, że udało się osiągnąć to, co jest konkretne, namacalne, istotne. No ale ja jestem akurat takiego zdania, że to, że nie jest to traktat, to też trzeba, Niemcy też wydaje mi się troszkę powinni się obejrzeć w swoim zwierciadle, bo prawdą jest, że oczekiwania w stosunku do rządu Merca też były wysokie w Polsce, tak? I tak samo jak tutaj pamiętam, jak zmieniał się rząd w Polsce, Donald Tusk zostawał premierem po raz kolejny. Niemcy mieli wrażenie, że to nagle będzie oznaczało odprężenie w relacjach i w ogóle wszyscy się ze sobą dogadają i już pewne rzeczy nie będą miały miejsca. No, to też nie jest tak, tak? Bo ten rząd Tuska jest innym rządem Tuska niż ten, który był poprzedni. I tak samo ten rząd Merca jest innym rządem CDU niż te wcześniejsze. Realia polityki wewnętrznej niestety rzutują na te relacje z obu stron.
1: No dobrze, to jakim kanclerzem jest Merz? Bo przecież wydawałoby się, że jednak no, niemiecka polityka jeszcze od czasów Stolza jest zupełnie inna, no, przynajmniej jeśli chodzi o Rosję.
2: Nie, no ja myślę, że jest ogromna zmiana w Niemczech, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to powinniśmy też w Polsce dostrzec.
1: I docenić.
2: Jakoś, znaczy docenić po prostu w tym sensie, że widzieć to i wiedzieć, że to jest inny dzisiaj partner niż ten, z którym mieliśmy do czynienia przed kilkoma laty. Znaczy ta zmiana w podejściu do Rosji czy Ukrainy jest ogromna i Niemcy są dzisiaj krajem, które mają największe wsparcie dla Ukrainy, które same Niemcy parły do sankcji wobec Rosji, do sankcji, nałożenia sankcji na Nord Stream, czy wstrzymania, czy zakazu nałożonego ostatecznie przez Unię Europejską importu gazu z Rosji. Więc to jest zmiana no, dość fundamentalna. Ona się, myślę, że jak długo rządzą w Niemczech partie demokratyczne, to się zasadniczo nie zmieni. Natomiast faktem jest, że Merz jest słabym kanclerzem, znaczy wewnętrznie o historycznie niskim poparciu. Jego partia CDU w ostatnim sondażu jest 9 punktów procentowych za skrajną prawicą, za AfD. To są dramatyczne zupełnie wskaźniki. Co oczywiście nie oznacza, że skrajna prawica dojdzie do władzy w Niemczech jakoś bardzo szybko. Myślę, że taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Natomiast oczywiście sam fakt, że te proporcje między partiami demokratycznymi a skrajną prawicą są właśnie takie, że to jest AfD jest najsilniejszą partią w Niemczech, że wszystkie partie te demokratyczne są w bardzo poważnym kryzysie, no powoduje, że przyszłość niemieckiej polityki i stabilności jest no, pod znakiem zapytania. To znaczy przede wszystkim te wewnętrzne problemy będą narastać i to nie jest oczywiście dobra wiadomość dla Europy i dla Polski.
1: No, usłyszeliśmy od Merca, że niemiecka armia będzie najsilniejszą armią w Europie. Niektórym to się źle kojarzy w Polsce, ale pamiętam jeszcze czas ministra Sikorskiego, który wzywał Niemców, żeby się obudzili i zainwestowali w bezpieczeństwo. Dzisiaj wielu polityków polskich po o obu stronach konfliktu politycznego mówi, a nie mówiliśmy. To znaczy Europa wreszcie zrozumiała to, co Polska mówiła od dawna. I na koniec, bardzo króciutko, bo już powoli kończymy. Te wszystkie traktaty i umowy, no bo z Niemcami mamy umowę, ale z Wielką Brytanią mamy traktat o strategicznym partnerstwie i z Francją też mamy traktat i obietnicę objęcia Polski nawet parasolem atomowym. Co to w praktyce znaczy i czy czujemy się bardziej bezpieczni, Bartłomiej Kot?
0: Z pewnością wykluwa się nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego trochę właśnie na kanwie tego, o czym tutaj wspominaliśmy, tak? Czyli tego, że Europa zaczyna sobie zdawać sprawę z konieczności jednak większej koherencji, jeżeli chodzi o obronność i o współpracę z zakresu obronności. To są w dużej mierze te klauzule wzajemnej obrony są powtórzeniem artykułu 5 NATO. To też jest dość ciekawe, ale wydaje mi się, że to pokazanie takie zewnętrzne nawet wiary w to, że ten artykuł ma rację bytu, nawet gdyby z jakichś względów Stany Zjednoczone uznały, że nie chcą w nim partycypować, czy nie chcą w ogóle partycypować w NATO, albo ograniczają swoje zaangażowanie, to w zasadzie państwa europejskie podkreślają, że mają te zobowiązania, które wynikają też z artykułu 5 albo z różnych innych, bo tam ten artykuł 42 punkt 7 też się pojawia w niektórych z tych traktatów, między innymi, co ciekawe, między Wielką Brytanią a Niemcami, gdzie Wielka Brytania podpisała po prostu nawet odniesienie do tego artykułu. Więc jest to nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego, którą widzimy, natomiast ja też oponuję przed takim poglądem, że bo często to się pojawia u nas w Polsce, i wydaje mi się, że warto podkreślić.
1: Że to nie jest zamiast NATO.
0: To po pierwsze, ale po drugie, Polska nie jest tylko i wyłącznie odbiorcą tego bezpieczeństwa, bo to nawet nasi rządzący mają tendencję do tego, jak podpisują ten traktat, mówiąc, że to dzięki temu Polska będzie bezpieczniejsza. Wprost przeciwnie, w niektórych wypadkach to Polska jest dawcą bezpieczeństwa. Jak na przykład w przypadku tego traktatu z Wielką Brytanią, to my przynosimy dużo ciekawego do stołu.
1: Bardzo wam dziękuję za te komentarze. Piotr Buras, dyrektor think tanku European Council of on Foreign Relations. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
1: I Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: A zanim się z Państwem pożegnamy, jeszcze zapowiedź wyborów w toku i w studiu imienia Wojciechowskiego jest już Dominika Wielowiejska. Dzień dobry, Dominiko, co dzisiaj w programie?
4: Dzień dobry, oczywiście skomentujemy ostatnią decyzję, wczorajszą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Porozmawiamy także o aferze w Szpitalu Południowym i o zmianach w systemie nagradzania lekarzy. I może zahaczymy o Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Powiemy także o gotowości Pentagonu do utworzenia stałej bazy na terytorium Polski.
1: Bardzo ciekawe tematy. Czekamy na wybory w toku, a ja już się z Państwem żegnam z całą porankową ekipą. Program wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Krzysztof Olesiewicz. I ja się z Państwem żegnam, Aleksandra Karasińska. Do usłyszenia za tydzień.
5: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
7: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
8: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Z aplikacją Schab Wieprzowy. Dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
9: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie,
3: z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest 9:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, mówi Karol Nawrocki, tłumacząc odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent zdecydował się na ten ruch w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki podkreślił jednak, że Warszawa nie zmieni swojego kursu wspierania walczącej Ukrainy.
5: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
4: Prezydent dodał, że ze zbrodniarzami na sztandarach Kijów nie wejdzie do Unii Europejskiej. Atak Donalda Trumpa na premier Giorgio Meloni to zniewaga dla Włoch. Tak włoska prasa komentuje słowa prezydenta USA, który powiedział o szefowej rządu: błagała mnie, żebym zrobił sobie z nią zdjęcie. Zrobiło mi się jej żal. Wypowiedź wywołała we Włoszech falę oburzenia, a szef MSZ-u tego kraju, Antonio Tajani, odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych. Premier w stanowczym oświadczeniu podkreśliła: słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone. Jestem szczerze zaskoczona. Ja i Włochy o nic nie błagamy. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Ma uraz nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Podobnie było między innymi na Dolnym Śląsku. W sumie Straż Pożarna zanotowała ponad 1000 interwencji, mówi rzecznik Komendy Głównej Wojciech Gralec.
6: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu skutku gwałtownych zjawisk atmosferycznych, w tym przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczeniu uszkodzonych elementów budynku, udrażnianiu dróg, a także wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń i terenów.
4: Dziś przewidywane są kolejne burze. Na terenie większości Polski obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Kolejne informacje w TOK FM o 10:00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
4: To będzie bardzo upalny dzień. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałem dla 15 województw. Termometry pokażą nawet 34 stopnie. Od zachodu nadejdą dziś też gwałtowne burze.
3: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Sponsorem audycji był właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rotinger.pl.
8: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na wybory w toku. A w studiu Robert Krupiński, Koalicja Obywatelska.
10: Dzień dobry.
9: Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość.
11: Panie redaktor, szanowni panowie, szanowni słuchacze, dzień dobry.
9: Michał Gramatyka, Polska 2050.
10: Dzień dobry Państwu.
9: Krzysztof Brzońca, Konfederacja.
10: Dzień dobry.
9: Wojciech Konieczny, Lewica.
12: Dzień dobry.
9: Oraz Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
13: Dzień dobry Państwu.
9: Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy oczywiście od wczorajszej informacji, ponieważ prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że zamierza odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. I pan prezydent powiedział, chcę podkreślić, że decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, nie zmienia strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, bo wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla Polski i dla całej Europy. I pozwolą państwo, że zacytuję także wpis premiera Donalda Tuska, który napisał na platformie X tak. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej. I zwracam się do pana posła Szrota, bo ponownie przypominam, że pan poseł Szrot był szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, który to przyznał Order Orła Białego prezydentowi
11: Zełenskiemu. Popieram, ale z tego, że byłem szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy i popierałem decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o przyznaniu wtedy Orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, tak jak teraz popieram decyzję prezydenta Nawrockiego o odebraniu tego orderu i popieram to ze smutkiem i z żalem tak naprawdę, bo stało się coś bardzo niedobrego, z tym, że za to odpowiadają nasi wschodni sąsiedzi. Przykre to i smutne. I ja to śledziłem, tą zmianę postawy ukraińskiej już od bardzo dawna tak naprawdę, jeszcze zanim spadły rakiety ukraińskie w Przewodowie, zabijając dwóch polskich rolników, a wtedy nie ulegało wątpliwości, że ostateczną odpowiedzialność za to ponosi agresja rosyjska. Ukraińcy mogli się do tego przyznać i nic by się we wzajemnych relacjach czy w pozycji Ukrainy na arenie międzynarodowej nie zmieniło. Ale nawet jeszcze wcześniej, w lipcu 2022 roku, kiedy miała miejsce rocznica Krwawej Niedzieli w czasie ludobójstwa Wołyńskiego i nasi wtedy, jak uważaliśmy, przyjaciele z Ukrainy obiecali wielkie, wspaniałe gesty na tą rocznicę. Minęła ta rocznica i nie stało się nic.
9: Panie pośle, pozwoli pan, że ja zacytuję komentarz Michała Szułdrzyńskiego. Decyzja ma istotny kontekst międzynarodowy. Nawrocki wybrał najgorszy możliwy moment na ogłoszenie swojej decyzji. W tym tygodniu Rosjanie wysłali swoje rakiety w święte miejsce prawosławia, Ławrę Peczerską w Kijowie. W odpowiedzi Ukraina przeprowadziła brawurowy atak na Moskwę. I potem następny punkt w tej sekwencji zdarzeń to właśnie odebranie orderu. I jeszcze Witold Jurasz z Onetu. Karol Nawrocki, podejmując decyzję o odebraniu prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego, ma rację moralną. Tyle tylko, że właśnie zrobił coś, co zamyka jakiekolwiek szanse na to, by Zełenski wycofał się ze swojej obiektywnie oburzającej decyzji o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA.
11: Często szanuję opinię pana Jurasza, ale tutaj kompletnie podszedł do tego od końca, z niewłaściwej strony. To prezydent Zełenski skrępował ręce prezydentowi Nawrockiemu. Czasu było dosyć. Przecież niektórzy przez dwa długie tygodnie wszyscy zarzucali prezydentowi, że jest niekonsekwentny, że pewnie się wycofa z tej decyzji, że po co ta zwłoka, że przecież z pewnością kapituła już decydowała. A kiedy prezydent po upływie tego czasu, który dał, powiedzmy sobie szczerze, Ukraińcom, prezydentowi Zełenskiemu na wykonanie jakiegoś gestu i nic nie nastąpiło, był konsekwentny, to wtedy pojawia się ten stały chór, że to jest wielki błąd, tylko że to jest wielki błąd prezydenta Zełenskiego. Te ataki na Moskwę, których mogę spokojnie pogratulować Ukraińcom, pokazują, że dosyć ma Ukraina bohaterów i dzisiaj, i w zamierzchłej przeszłości, takich, którzy mogą służyć poprawie relacji polskiej.
9: Mówił, że Ukraina ma prawo wybierać sobie bohaterów.
11: Zadałem sobie, pani redaktor, tyle trudu, żeby sobie przypomnieć całość wypowiedzi pana prezydenta. To jest jakby podsumowanie miażdżącej oceny działalności Ukraińskiej Armii Powstańczej, ludobójczej działalności Ukraińskiej Armii Powstańczej. I podsumował to prezydent w ten sposób. Tak, Ukraina sama ma prawo wybierać sobie bohaterów ze wszystkimi konsekwencjami dla złych decyzji.
9: Ta decyzja wymaga kontrasygnaty premiera Donalda Tuska. Wiemy, że za chwilę rozpocznie się konferencja o odbudowie Ukrainy, w której prezydent Zełenski miał wziąć udział. Wczoraj, jak rozumiem, jeszcze mówiono o tym, że pan prezydent będzie. Na konferencji pojawi się też kanclerz Niemiec Friedrich Merz. No i pytanie, co zrobi premier? Czy spodziewa się jakiegoś wystąpienia prezydenta Zełenskiego? Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska.
2: Chwilkę musimy jeszcze na to poczekać. Dzisiaj to jest to myślę, że najlepszą oceną decyzji Nawrockiego jest to, że Medwiediew mu pogratulował. I ruski bohater, Miedwiediew, gratuluje prezydentowi Nawrockiemu
9: tej decyzji. To, panie pośle, pozwoli pan, że ja to przeczytam.
10: Dmitrze Miedwiediewie, proszę uprzejmie stulić pysk w tej sprawie. To nie,
2: może pan, może pan teraz sobie tam pochukiwać, panie, ale prawdą proszę, jest, że Ruscy się cieszą.
9: Głos, bo chcę przeczytać, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Prezydent Polski w końcu pozbawił nazistowskiego wyznawcę z Kijowa degenerata Orderu Orła Białego. Jestem pewien, że to nie będzie problemem dla szefa banderowców. Teraz jest więcej miejsca na jego zielonej bluzie na żelazny krzyż Hitlera ze złotymi liśćmi
10: demu. To są bzdury. Jednym degeneratem w tej historii jest Miedwiediew. No,
2: jasne, tylko że jak prezydent Nawrocki podejmuje decyzję, musi mieć świadomość całości kontekstu, a nie tego, że on coś chlapnął gdzieś kiedyś na parkingu, nieprzemyślaną decyzję pierwszą podjął, że ogłosił o odbiorze orderu, a i później już został z tym po prostu i w tej pętli niestety tkwi. I ale zamiast pracować dyplomatycznie,
10: ale może pan, bo to potwierdza ich propagandę.
2: Może pan próbować to zakrzykiwać. Może pan to próbować zakrzykiwać. Niestety prezydent Nawrocki popełnia po prostu kardynalne błędy dyplomatyczne. No jest absolutnie dyplomatołkowato się zachowuje w tej sprawie. Bo tu musi pracować pracować jednak dyplomacja, a nie takie czyste emocje. Ocena UPA nasza jest taka sama jak dzisiaj, jak w 2022 roku. Bo jak pan był szefem gabinetu, ocena UPA była taka sama. I dziś nic się nie zmieniło po tych 3 latach, czy tam 4. A i dzisiaj niestety jesteśmy w takim strasznym zakręcie, ponieważ rzeczywiście mamy tę konferencję. Mamy wielką konferencję w Gdańsku, która mogła być olbrzymim świętem też polsko-ukraińskiej współpracy, a prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby zepsuć tam współpracę.
10: Polskiej przedsiębiorczości powinien
2: i to jest nieszczęście. Zamiast zachowywać się mądrze, dyplomatycznie i pozwolić działać środowiskom, które pracują na rzecz współpracy, bo też proszę zobaczyć, ruszyło ekshumacji, ile ruszyło spraw, kilkanaście co najmniej i są kolejne w toku i one się dzieją i to się dzieje dzięki tej pracy tego rządu. Tego nie byliście w stanie zauważyć.
9: Panie pośle, ja mam pytanie, bo po pierwsze decyzja wejdzie w życie dopiero wtedy, kiedy premier ją podpisze, więc pytanie, co zrobi premier, to punkt pierwszy, a punkt drugi jest taki. Faktycznie strona polska od 2 tygodni czekała na minimalną reakcję prezydenta Ukrainy i tej reakcji żadnej nie było. Chociaż sam premier Tusk zachęcał do niej. Sama czytałam takie wypowiedzi, że premier apeluje, żeby pan prezydent Zełenski zadzwonił do prezydenta Nawrockiego. To nie nastąpiło.
2: Tego nie wiemy, jakie były odpowiedzi, no bo te rozmowy się w sposób oczywisty toczą niejawnie. Niestety był pan Budanow, rozmawiał, a też były jakieś rozmowy. Nieszczęście polega na tym, że nie prowadzicie dyplomacji, mówię o Pałacu Prezydenckim, tylko robicie kroki emocjonalne. I to jest najlepsza droga do katastrofy. Bo w ten sposób nic się nie osiąga. Można mówić o któryś z komentatorów, mówił chyba pan Jurasz też, co pani cytowała, moralne zwycięstwo. Czy naprawdę chodzi o moralne zwycięstwo, czy to, żebyśmy mieli dobre efekty współpracy z naszym sąsiadem?
9: To bardzo proszę teraz Krzysztof Rzońca, Konfederacja.
12: Decyzja prezydenta Nawrockiego oczywiście jest słuszna, oczekiwana, natomiast zdecydowanie spóźniona. Niestety w ten sposób prezydent Nawrocki przykrył sprawę szpitala w Warszawie, o którym powinniśmy rozmawiać w pierwszej kolejności. Natomiast...
9: będziemy o tym rozmawiać.
12: Dobrze, tylko mówię, że w ten sposób troszkę przykrył, rzucając trochę koło ratunkowe, prawdopodobnie nieświadomie. Natomiast powiem szczerze, inicjatorem właśnie odebrania Orderu Orła Białego był poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek. To na jego apel odpowiedział pozytywnie Karol Nawrocki i bardzo dobrze tak się stało. Natomiast ja wrócę do samego początku, kiedy to Andrzej Duda ten order postanowił nadać prezydentowi Zełenskiemu. Uważam, że nie powinno się nadawać takich oznaczeń państwowych czynnym politykom. To pokazuje ta sytuacja, kiedy musimy w tym momencie odbierać ten order, kiedy mamy czynnego polityka, nigdy nie wiemy, co jeszcze jest w stanie zrobić, w jaki sposób zaszkodzić ewentualnie historii, pamięci historycznej, czy państwu polskiemu. Więc takie decyzje podejmowane co do czynnych polityków są oczywiście niepoważne i nie powinny mieć miejsca w przyszłości, jeśli będą takie rozpatrywane. Natomiast decyzja oczywiście jest słuszna. Nie powinniśmy zgadzać się na gloryfikowanie zbrodniarzy, ludobójców, jak to się dzieje oczywiście na Ukrainie i my się z tym nie zgadzamy, więc tradycję oczywiście traktujemy jako słuszną i potrzebną.
9: Czy nadal Gerhard Schröder powinien mieć order Orła Białego, czy też powinna zapaść decyzja o odebraniu także tego orderu? Ja przypomnę, że Schröder jest postrzegany także w Niemczech jako bliski współpracownik Kremla.
12: Oczywiście, że tych odznaczeń było nadanych bardzo wiele, niepotrzebnie.
9: Dlaczego Konfederacja takiego wniosku nie wysyła do prezydenta?
12: Oczywiście
9: jeśli chodzi o prorosyjskiego polityka.
12: Jesteśmy w stanie o tym oczywiście dyskutować. Możemy zastanowić nad wszystkimi odznaczeniami, które zostały nadane w ostatnim czasie. Jest ich z pewnością bardzo wiele, nie tylko ten przykład, który pani redaktor podaje, ale znacznie jest ich więcej. Mówię, to powinna być stała zasada, że nie nadajemy odznaczeń państwowych takich, które są dla nas ważne, dla Polaków, czynnym politykom, bo nigdy nie wiemy, co się z tym stanie w przyszłości. To powinna być stała zasada, która powinna obowiązywać. Natomiast jeszcze raz podkreślę, decyzja jest oczywiście słuszna, cieszymy się, że została podjęta i uważamy, że dla naszych relacji między Polską a Ukrainą powinny się opierać na prawdzie, a jeśli Ukraińcy cały czas nie są w stanie się z tą prawdą pogodzić, cały czas kwestionują ludobójstwo, jakie dokonali na Polakach na Wołyniu, no to niestety, takie decyzje musiały zostać podjęte, nawet jeśli są trudne i nie dla wszystkich zrozumiałe.
9: Pan minister Michał Gramatyka, Polska 2050.
13: No na koniec zostaniemy z tymi emocjami jak Himmelsbach z przysłowiowym angielskim, no bo emocje w polityce zagranicznej nigdy nie są dobrym doradcą. Ja nie za bardzo rozumiem tłumaczenie pana posła Szrota w momencie, kiedy przecież Tarnopol został, stadion miejski w Tarnopolu nadano mu imię Suchewicza w 2007 roku. W Kijowie są dwie ulice.
10: W Kijowie są dwie ulice
13: Suchewicza. Jedna jego nazwiskiem i druga Tarasa Czuprynki, czyli jego pseudonimu. No to jak gdyby słabość do Bandery, do ruchu banderowskiego na Ukrainie, ona się tylko wzmaga. Więc w mojej ocenie i przyznanie tego orderu było błędem na poziomie czysto podstawowym, no bo to jednak powinniśmy akcentować, że to są zbrodniarze. To są zbrodniarze, którzy dokonali mordu na 100 000 niemal obywateli Rzeczpospolitej. To jest rzecz, która nas ewidentnie dzieli. To jest ideologia, to jest ruch, z którym Ukraina nie powinna w ogóle aspirować do wejścia do Unii Europejskiej, a ze strony Polski to powinien być warunek. Natomiast jak już nadaliśmy ten order, to zobaczmy, jakie będą konsekwencje jego odebrania. Konsekwencje odebrania będą takie, że my będziemy sobie mogli, nie wiem, poklepać się po ramieniu, że odebraliśmy order prezydentowi Ukrainy. Natomiast nasze kontrakty przejmą firmy niemieckie. Do odbudowy Ukrainy przystąpią firmy z Anglii, z Francji, ale polskich firm tam nie będzie, bo je nam powyrzucają z rynku.
14: Czy tam będą podwykonawcami.
13: Za chwilę we Francji albo w Anglii odwróci się strona polityczna i skończy się pewnie pomoc dla Ukrainy i wtedy wszyscy będziemy stratni, więc w polityce zagranicznej emocje na pewno nie są dobrym doradcą, a te decyzje obie i o przyznaniu i o odbiorze to są decyzje bazujące wyłącznie na emocjach.
9: Ja tylko przypomnę, że order Orła Białego też otrzymał prezydent Wiktor Juszczenko. Później nadał tytuł bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze. Lech Kaczyński to ostro skrytykował, ale nigdy nie domagał się odebrania orderu Orła Białego. Pan minister Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
15: Bardzo wąskie spojrzenie na sprawę ze strony kancelarii prezydenta. Decyzja prezydenta Nawrockiego dokładnie w dniu, w którym premier Tusk spotkał się z Załańskim, czyli krótko mówiąc, no, gra na podział, gra na konflikt ze strony pana prezydenta Nawrockiego, nie bacząc i nie patrząc na konsekwencje międzynarodowe, które idą za tą decyzją, ale także konsekwencje w kontekście wspomnianej już tutaj przez moich przedmówców konferencji o odbudowie Ukrainy, gdzie polski biznes, polska przedsiębiorczość, również ta mała, miała odegrać i ma odegrać cały czas dużą rolę. Wiele miesięcy przygotowań całej administracji rządowej, bo i Ministerstwa Aktywów Państwowych, i Ministerstwa Energii. Mamy platformę energetyczną również, podczas której będziemy dyskutować właśnie o energetyce, no, tak ważnej z punktu widzenia Ukrainy i również odbudowie w tym kontekście, więc decyzja jest, krótko mówiąc, bardzo niefortunna w niewłaściwym czasie i w ogóle, tak jak pani redaktor zauważyła, no, rozdawanie tych orderów na lewo i prawo w przeszłości no, powoduje dzisiaj taką dyskusję, czy głowa państwa, w tym przypadku Ukrainy, no jest tą osobą, której taki order powinno się odebrać. Tym bardziej, że tak jak zresztą pani redaktor zauważyła, no są osoby w historii z przeszłości, które no, dużo mniej zasługują na ten order niż prezydent Ukrainy. No więc polityka wewnętrzna, która nie sprzyja bezpieczeństwu Polski i nie sprzyja naszym relacjom międzynarodowym.
9: Ale chcę zauważyć, że w momencie, kiedy Karol Nawrocki ogłosił taki zamiar odebrania orderu Orła Białego, no to właściwie wielu przedstawicieli koalicji się wypowiadało, nikt nas w tej sprawie nie podzieli, jesteśmy tutaj zgodni. Pan premier Tusk tak powiedział, pamiętam, w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu i słyszałam nawet wypowiedzi polityczek lewicy, tu zaraz zwrócę się do pana senatora Koniecznego, no wszyscy jakby mówili, tak, jesteśmy w jednym rzędzie, a dzisiaj jak Nawrocki podjął tę decyzję, to następuje zwrot. Panie pośle, ja jeszcze panu oddam głos, tylko teraz pan minister Wojnarowski.
15: Z założenia tak powinno być, ale decyzją wczorajszą w niewłaściwym czasie, niewłaściwym momencie, bez żadnych konsultacji, prezydent podjął złą decyzję. I panie ministrze, panie pośle, my...
10: PSL, głos PSL.
14: Ale tak, dokładnie, stało, ale to jeszcze tydzień poczekał.
15: PSL dokładnie mówi to, co ja.
10: PSL dokładnie mówi.
14: Cały czas by pan to mówił. Naprawdę mógł spokojnie poczekać, w tym tygodniu jest ta konferencja, nie mógł poczekać tego tygodnia.
10: Że skurzył i skapitulował, tak byście naprawdę mówili wszyscy jak jeden.
14: Mądrość wymaga zastanowienia. No,
15: prezydent zagrał wbrew polskiemu interesowi w kontekście polskiej przedsiębiorczości, biznesu, ale także takiej, powiedziałbym, no, wrażliwości na te sprawy.
10: Panie pośle,
9: bardzo proszę, senator Wojciech Konieczny, Lewica.
16: No tak, po pierwsze, no widzę, że jest jakaś taka, teraz pojawia się taka idea deorderyzacji, tak bym to określił, że nie wiem, powołam jakąś komisję, która będzie oceniać. No, jeżeli ktoś uważa, że to jest bardzo ważny problem, no to może w tym kierunku iść.
9: Panie senatorze, ja tylko chcę zwrócić uwagę, że u mnie w TOK FM był pan poseł Maciej Konieczny z partii Razem i powiedział wyraźnie, popieram decyzję prezydenta Nawrockiego, ale oczekuję, że jednocześnie się odbierze order Gerhardowi Schröderowi. Znaczy, to nie to, że ja sama sobie tak, to wymyśliłam.
16: Ale ja proszę pozwolić dalej. Okay. No, w II Rzeczpospolitej przestano honorować tytuły hrabiowskie, jakieś baronowskie i tak dalej, ponieważ uznano, że to nie jest polska tradycja polskich królów, tylko nasi zaborcy nadawali to tutaj. Car Rosji czy cesarz Austrii nadawał takie honory i to II Rzeczpospolita masowo po prostu skasowała, nie uznajemy takich tytułów i to było pewne wyjście z sytuacji. Teraz co do tej polityki przyznawania. Niewątpliwie zgadzam się, tutaj jest coś w tym, że czynni politycy raczej nie powinni otrzymywać tych orderów. Przeważnie prezydenci mają kadencję, znaczy mamy koniec kadencji, dwie kadencje i wiadomo, co zdziałał w stosunku do Polski. Wtedy on jest jeszcze, żyje, działa, ale już nie jest prezydentem. Można mu wtedy, uważam, jak najbardziej nadawać takie honory. No jaka jest różnica między Gerhardem Schröderem a prezydentem Zełenskim? No, prezydent Zełenski jest właśnie, znaczy w tym odbieraniu, jest czynnym politykiem, który może w różny sposób na to zareagować. Gerhard Schröder to zajmuje się teraz wydawaniem pieniędzy, które dostał od Gazpromu i generalnie to jest jego życie, no, tak mu upływa. Natomiast no, tutaj jest jednak polityka, dyplomacja. Jeżeli to nie było uzgadniane, bo ja mam nadzieję, że mimo wszystko był kontakt z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z premierem, co do tej sytuacji. Rzeczywiście wizyta przedstawiciela Ukrainy nic nie dała. Nic nie dała u ministra spraw zagranicznych, nic nie dała u ministra obrony narodowej, nic nie dała u prezydenta. Więc te wysiłki dyplomatyczne jakieś, no, nie poszły w tą stronę. Z kolei prezydent, ja mu nie odbieram tego prawa. Dlatego, że jakie prawo odbieram? No, prawo odbieram na przykład wtrącania się do umowy wojskowej między Polską a Wielką Brytanią, bo po prostu nie ma sił, środków do tego, żeby oceniać, czy tam jest dobrze napisane, że jakaś jednostka wojskowa do Polski przyjedzie. To nie jest jego kompetencja. Tak. Ale sprawy symboli, symboliki, sprawy tego, jak głowa państwa sądzi, co sądzi o właśnie przyznawaniu orderu Wrodławiego, są w jego kompetencjach. Ja mu jak najbardziej to oddaję. On ma takie poglądy, ma poglądy pisowsko-konfederacyjne i w ogóle nie jestem zaskoczony jego decyzją. Czy ona jest aż tak szkodliwa dla Polski? No jest to bardzo poważna decyzja. To, że przy okazji się mówi, że to nic nie zaszkodzi naszym stosunkom, to dopiero zobaczymy. To jest
9: to
16: kwestia,
9: może panie senatorze, pozwoli pan, bo Maciek Jarząb, mój wydawca, wysłał właśnie tutaj informację. Kryło Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy, to właśnie on był w Polsce i rozmawiał z przedstawicielami rządu i prezydenta. Andrzej Sybicha, szef MSZ-u Ukrainy oraz Wasyl Bodnar, ambasador Ukrainy w Polsce, zrzekają się odznaczeń przyznawanych przez Polskę. No i widzimy tutaj eskalację tego konfliktu.
16: Czyli taka deorderyzacja
14: Rosja się
16: samowolna.
14: Cieszy i Braun się cieszy.
16: No,
9: ja obiecałam
17: Rosja
9: panu...
17: się zaczęła cieszyć w momencie, kiedy Zełenski nadał tytuł jednej z jednostek wojskowych.
14: Wzmacniarze.
17: Wzmacniarze. Wtedy się zaczęła cieszyć, bo to jest linia propagandy, fałszywej propagandy Kremla, która została w ten sposób.
14: Naprawdę, w pismie Miedwiediewa powinien wam to
17: popierać. Po drugie, widzę tu pewne nieporozumienie. Otóż po to powstały ordery najwyższe państwowe w późnym średniowieczu, żeby monarchowie głowy państwa nawzajem je sobie nadawały. To jest obyczaj, który ma już kilkaset lat i jeśli z tego zrezygnujemy, to się wyłączymy z pewnego systemu również współczesnej dyplomacji. To po pierwsze. Po drugie, ja rozumiem... Właściwie Gerhard Schröder spełnia większość przesłanek, żeby go pozwolić tego orderu, ale różnica między nim a jego poprzednikiem i następczynią, właściwie to chodzi tylko o skalę pewną i natężenie pewnych zjawisk. Helmut Kohl mówił, że rozpad Związku Sowieckiego to katastrofa geopolityczna, to zresztą pogląd dzielony przez współczesnego dyktatora Rosji z byłym kanclerzem świętej pamięci. Angela Merkel budowała Nord Stream 2, więc... Można powiedzieć, że Gerharda Schrödera odróżnia od tych dwóch polityków wyłącznie szczerość i otwartość.
15: Panie redaktor, prawda jest taka, że tą decyzją prezydent Nawrocki wzmocnił przyszłego koalicjanta PiS-u Grzegorza Brauna, jego formacji.
9: Proszę państwa, chciałam teraz...
17: Akurat będzie dokładnie odwrotnie, ale to taki niuans.
9: Chciałam porozmawiać teraz o aferze w Szpitalu Południowym, bo tak jak państwo słyszeli, radny Koalicji Obywatelskiej, który już zrezygnował ze swojego mandatu, Dawid Kacprzyk, zarobił 1 600 000, teraz część tych pieniędzy zwrócił, ale problem polega na tym, że te zarobki były właśnie bardzo wysokie i Kanał Zero opisał sytuację, w której osoby z kręgu Koalicji Obywatelskiej były traktowane na specjalnych zasadach w tymże szpitalu. W sieci krążą nazwiska, one nie są potwierdzone. Zaprotestowała pani marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska, nie korzystała z żadnego salonika VIP-owskiego. Jak powiedziała, jej mąż miał jakieś problemy zdrowotne. Ja tylko chcę państwu powiedzieć, że akurat atak na panią marszałkinię jest o tyle absurdalny, że najważniejsze osoby w państwie, czyli premier, prezydent, marszałek Sejmu, marszałek Senatu, mają szczególne przywileje, żeby to nikomu nie umknęło, że takie są zasady. Chociaż rzeczywiście ta pomoc jest w MSWiA, tak, ale zwracam uwagę, żeby nikt nie miał wątpliwości, że najwyższe, najważniejsze osoby w państwie mają takie przywileje. Ale to już pominę. W każdym razie problem polega na tym, że ten lekarz oczywiście nadzorował SOR, kierował SOR-em bez uprawnień. Pytanie do pana Roberta Kropiwnickiego, bo opozycja, domaga się dymisji między innymi szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który jest sekretarzem generalnym Koalicji Obywatelskiej, a także nadzoruje warszawską Koalicję Obywatelską.
18: Czy to jest
2: rozpętano wielką burzę w sytuacji, kiedy rzeczywiście proszę zobaczyć, że lekarze dzisiaj generalnie dużo zarabiają i to wszyscy wiemy. Ten młody człowiek też jest lekarzem, zarabiał dużo, ale w momencie, kiedy zostały ujawnione fakty, przestał być radnym, przestał być członkiem Koalicji Obywatelskiej, on jest już
12: ale
2: poza polityką.
12: Ale fakty były dawno ujawnione.
2: Nie było żadnych faktów, nie było żadnych faktów ujawnionych.
12: No
2: nie pochukuje, bo nie ma pan żadnej racji w tej sprawie.
17: No
2: i druga sprawa,
9: zaraz będzie miał pan głos. Będą mieli panowie
17: może
9: głos.
17: Może wam pomógł
2: że
17: tylko
2: myśli, że trafił na jakąś polityczne złoto, jak zawsze, w takich sytuacjach. I jak hieny się zaczęliście zachowywać. Łącznie z panią poseł Piekarską, którą umieściliście na jakiejś grafice, że była leczona w tym szpitalu, gdzie ona naprawdę jest chora, gdzie absolutnie nie leczyła się tam i próbujecie po prostu robić teraz polowanie na czarownicę. I to jest idiotyczne, co próbujecie robić, bo wy rozpętujecie piekło w stosunku do lekarzy, próbujecie rozpętywać piekło w stosunku do wszystkich osób chorych.
12: Lekarzy milionami z platformy.
2: Oczywiście. Daliście możliwość zarabiania lekarzom. My to kontynuujemy, bo lekarze dzisiaj dobrze zarabiają, ale trzeba też to ucywilizować. I premier to zapowiedział. Będzie kontrola NIK-u. Jest prowadzona kontrola również w Szpitalu Południowym, zarówno przez prezydenta miasta, który jest właścicielem tego szpitala, czyli samorząd warszawski, jak również NIK. I również prokuratura będzie prowadziła w tej sprawie postępowanie. Jeżeli były jakiekolwiek nieprawidłowości, one zostaną do spodu wyjaśnione i to faktycznie będzie zupełnie inaczej niż w aferach PiS-owskich, bo przypomnę, że afery maseczkowej, respiratorowej, w nic nie wyjaśniliście. Wasi ludzie zarabiali dziesiątki milionów tak naprawdę. Wasz były minister Szumowski zarabiał dziesiątki milionów na firmy, które zakładał, które dostawały dotacje, które on sam również nadzorował, czy jego koledzy. I to było 70 milionów, przypomnę, około dostały jego firmy. I wy tego nie rozliczaliście. I taka jest różnica między nami, że jak się zdarzają jakieś wpadki, to my to wyjaśniamy do spodu i robimy wszystko, żeby to się nigdy nie powtórzyło i temu chociażby służy ustawa, którą przyjęliśmy wczoraj, za którą wy nie głosowaliście.
9: Panie pośle, bo o ustawie chciałam za chwilę porozmawiać, ale tutaj zarzut jest taki, bo Kanał Zero opublikował informację, że jeden z lekarzy pracujących w Szpitalu Południowym już rok temu alarmował i pisał do prezydenta Trzaskowskiego, że źle się dzieje.
2: Lekarz, który jest w sporze z tym szpitalem, bo przypomnę, że on
17: wywalono,
2: że
17: szpital
2: złożył w stosunku do tego lekarza około 500 000 złotych chyba, a roszczenie o nienależnie pobrane pieniądze, czyli jest w sporze i nie złożył żadnego zawiadomienia formalnego. Po prostu.
17: Napisał
2: na WhatsAppie, tak samo jak każdy z nas dostaje dziesiątki informacji, ale nie złożył żadnego zawiadomienia, ani do prezydenta formalnie, bo wtedy to jest dokument tak naprawdę, a nie wpis na WhatsAppie czy na Messengerze. Uważa pan, że to jest dokument?
9: Teraz Krzysztof Rzońca, Konfederacja. Ja tylko muszę dodać, że z artykułu w Kanale Zero wynika, że ten lekarz nie pisał nic o tym, że Dawid Kacprzyk bierze lipne dyżury. Nie było w tym zawiadomieniu.
17: Że się nie nadaje do kierowania SOR-em.
9: Tak, że on się nie nadaje do kierowania SOR-em, natomiast tych zarzutów, które dzisiaj są stawiane, w tym zawiadomieniu tego lekarza, który rzeczywiście jest w sporze prawnym, nie ma. Bardzo proszę.
12: Dziękuję. Ja rozumiem, że Platforma Obywatelska jest w bardzo trudnej sytuacji, bo po tym, co się wydarzyło, jakie informacje się dowiedzieliśmy, to w każdym normalnym, cywilizacyjnym państwie demokratycznym Rafał Trzaskowski powinien zniknąć z polskiej polityki. I to rzecz.
9: Ale wie pan, jakie są przepisy,
12: oczywiste,
9: że to mieszkańcy o tym decydują.
12: Oczywiście, że tak. Natomiast jeśli miałby resztki honoru, odrobinę tego honoru, to powinien wycofać życie publicznego w takiej sytuacji. To jest rzecz oczywiście oczywista i tak się dzieje w normalnych, funkcjonujących demokracjach. Natomiast wracając do sprawy. Jeśli chodzi o sytuację z lekarzem, tak, to Rafał Trzaskowski wybrał taki sposób komunikacji. To on, jak się dowiadujemy, na WhatsAppie poprosił o szczegóły i po tych szczegółach, kiedy je otrzymał, no to po 2 miesiącach został ten lekarz zwolniony. Tutaj premier tu mówił o jakimś sporze między lekarzami, że to w ogóle nie jest istotne, bo to jest spór pomiędzy lekarzami. No tak, jeden lekarz informował o nieprawidłowościach, a drugi został zwolniony, tak? Został zwolniony ten, który powinien zostać zwolniony.
10: Natomiast
12: to, co jest najistotniejsze, najistotniejsze jest to, że nie wiedzielibyśmy o tej całej sprawie, gdyby ten radny warszawski z Koalicji Obywatelskiej nie miał konieczności publikowania oświadczenia majątkowego i cała sytuacja by nie wyszła na światło dzienne, więc nie dość, że był na tyle głupi, że robił takie rzeczy, które robił i teraz musiał zwracać pieniądze i to, co został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, to jest nic w porównaniu z tym, jak się zachował, to jeszcze urządzał sobie na zlecenie, bo to przecież nie robił tego samodzielnie, na zlecenie polityków Platformy Salonik VIP. Jak to
14: ale
12: w ogóle ma...
14: pan
12: no panie pan pośle, tam, ale panie
14: pan,
12: pośle,
14: był pan czy tam, Salonik pan, VIP... Korzystał pan z tego, Salonik no, co pan opowiada?
12: Z tego
14: no.
12: Korzystali politycy Platformy Obywatelskiej, co widzimy i teraz jasne.
10: Panu zarzuca, że pan nie korzystał z Saloniku.
12: I teraz co jest jasne.
14: Jakby tam
12: sekretarz tutaj Platformy,
10: Kierwiński
12: mówi, że wychodzi, i kolejny wychodzi, kłamie, mówi, że nie było Salonika VIP, kiedy wiemy, że ten Salonik VIP był. Czaskowski musi teraz się ratować, dymisjonować cały zarząd szpitala, wszystko robić od nowa, robić audyty i tak dalej, udawać, że sprawy nie wiedział, nie wie i tak dalej, natomiast korzystali z tego politycy Platformy. Wiemy, że traktowali ludzi na tych lepszych i gorszych, uważali, że Polacy mają, warszawiacy, będą czekać kilka godzin w kolejkach, liczyć na przyjęcie na SOR, podczas gdy oni wygodnie będą sobie siedzieć 10 minut w poczekalni VIP. No to jest coś niepoważnego, za coś takiego powinno być jasna i to bardzo wyraźna dymisja na bardzo wielu szczeblach, natomiast sam Rafał Trzaskowski powinien zniknąć z życia publicznego. I
9: no
12: to
9: dobrze,
12: rzecz
9: a czy Przemysław
12: jasna.
9: Wipler, którego fundacja wzięła pieniądze od spółki Przemysława Krala, który no, naciągnął ludzi na tyle pieniędzy, to też powinien zniknąć, bo jak takie przecież wysokie standardy, to także stosujmy je wobec samych
12: sprawa
9: siebie.
12: Sprawa wyjaśniona wielokrotnie.
9: Ale gdzie jest wyjaśniona?
12: Przemysław Wipler współpracował z tą jako fundacją w momencie, kiedy Zonda Krypto finansowała PKOL i inne kluby piłkarskie na bardzo poważnym poziomie. Sytuacja jest absolutnie niepowiązana.
9: Ale
12: i
9: czym innym jest, jak polityk przyjmuje pieniądze? Ma pan tego świadomość? Bo polityk głosuje w Sejmie, podejmuje decyzje, ma o wiele możliwości wpływania, większe wpływania na prawo.
10: Panie redaktor, niech premier Tusk jeszcze zniknie, bo on się lansował przecież z logo Zonda Krypto.
14: Ma zupełnie pieniędzy.
9: Tutaj mamy przyjęcie bardzo dużej sumy pieniędzy.
10: Rozmawiamy
9: tylko o to, że jak takie surowe standardy, to stosujmy je także do
12: siebie. To nie są surowe standardy, absolutnie.
9: No to Przemysław Wipler powinien zniknąć z polskiej polityki.
12: Pani
9: bo on
12: redaktor,
9: promował tę firmę, Zonda Krypto. On
12: nie promował żadnej firmy. Fundacja ma prawo przyjmować pieniądze od przedsiębiorców, którzy chcą realizować misję fundacji. Nie ma to nic wspólnego z tymi działaniami. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy zdarzyła się sprawa z Zonda Krypto, ona finansowała bardzo wiele instytucji, zarówno publicznych...
9: Ale podkreślam jeszcze raz, czym innym jest, jeżeli fundacja polityka przyjmuje pieniądze. To jest naprawdę fundamentalna różnica. Ale rozumiem, że tylko te standardy wyśrubowane są wobec konkurentów, a wobec siebie nie.
12: Oczywiście, że nie.
9: Przyjmuję to.
12: Oczywiście, że nie. Politycy Konfederacji nie mieli nic wspólnego z aferą w warszawskim szpitalu i nie mają się czego wstydzić. Natomiast Platforma Obywatelska rzeczywiście te standardy powinna zmienić,
9: bo
12: w cywilizowanym państwie prawa nie powinny takie
9: żeby zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o konflikt między lekarzami, to tutaj zarzuty wobec tego lekarza, który zgłaszał zastrzeżenia wobec działalności Dawida Kacprzyka, te zarzuty wobec tego lekarza to nieterminowe przekazywanie wymaganych sprawozdań, nieprawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem oddziału, naruszenie standardów etycznych, naruszenie... jakby nietykalności cielesnej.
10: Jak zachowała się ta dyscyplinarka?
14: Jak on się pobił z lekarzem jakimś?
9: Jest mowa o pobiciu z innym lekarzem. Sprawa w prokuraturze wraz z nagraniem. Bardzo proszę, pan senator Konieczny, Lewica.
16: No tak. No tu jest bardzo dużo wątków, znaczy...
9: Ale zostawmy rozwiązania prawne, skoncentrujmy się na razie tylko na szpitalu.
16: Na szpitalu
10: wieloletni dyrektor szpitalu, człowiek, który zna ten biznes od podszewki, warto to dodać, bo tutaj... Znaczy,
16: może bardziej istotne...
9: To o panu senatorze Koniecznym.
16: Tak, bardzo dziękuję. Może bardziej istotne nawet, że lekarz SOR-u, ponieważ ja... kupę dni i kupę nocy spędziłem na SOR-ze i tam pracowałem, więc ja mogę tą sytuację oceniać od różnych stron. Powiem tak. istnienie, jeżeli by istniał taki salonik VIP-owski czy jakikolwiek inny, no jest ponadstandardowym wynaturzeniem w naszym niezbyt dobrze działającym systemie, który ma różne wynaturzenia w sobie, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Jest w to trudno uwierzyć, jeśli to rzeczywiście, nawet z przyczyn technicznych. Znaczy ja sobie nie wyobrażam, że przy takim natłoku pacjentów, przy personelu, który jest bardzo zajęty, woła się pielęgniarka i mówi: słuchaj, Krysia, Zosia, jeżeli się jest z nią na ty, lub proszę panią, proszę iść tam pobrać krew, bo tam przyszedł i Ksiński i trzeba, a potem go zawieźć gdzieś. No, ja sobie tego technicznie po prostu nie wyobrażam. No, jeżeli by to była prawda, że się zinstytucjonalizowało taką rzecz i ten doktor na to wpadł, no to całe szczęście, że jednak już go nie ma tam na tym SOR-ze, bo to jest straszliwa choroba. To jest objaw, to jest może objaw pewnej choroby. No, co do pana doktora, no to dla mnie najbardziej bulwersujące jest to, że no on chyba już, jak miał rok pracy, to już był kierownikiem tego, znaczy nie kierownikiem, koordynatorem tego SOR-u, bo kto inny był kierownikiem, bo ten ktoś dawał jakby papiery swoje, z tego co słyszałem, żeby ktoś miał uprawnienia, natomiast on był z konkursu, no to jaki konkurs, no, że rok, nie, ja to
9: szpital
16: słyszałem.
9: Szpital twierdzi, że nikt się nie zgłosił.
16: Tak, ale pani redaktor, rozumiem to. Czasami się kogoś robi PO na czas powtórnego konkursu czy coś, natomiast no, są pewne standardy, które są określone w rozporządzeniu, które powinien spełniać taki lekarz, i jeżeli się nikt nie zgłasza, no to się robi PO kogoś, próbuje się to jakoś łatać, jakoś no, w jakiś sposób, to się te sytuacje zdarzają, jakby pandemia i tak dalej, różne rzeczy się działy, na przykład w moim szpitalu zmarła ordynatorka SOR-u, no i też miałem kłopot, no bo na COVID zachorowała, była chora na nerki i tak dalej. No więc takie sytuacje różne, niespodziewane, nagłe, ale to, jeżeli to było zinstytucjonalizowane, tak ułożone, no to jest patologia, to nie da się ukryć. Co do tych zarobków, co do tej całej sytuacji lekarskiej, no to ja najbardziej bym dwóch rzeczy nie chciał. Jednej to takiej, żeby powstało przekonanie, że najgorsze, co może spotkać pacjenta, to lekarz. No nie możemy do tego dopuścić, to apeluję do wszystkich, żeby powstrzymali się z tak daleko idącymi stwierdzeniami. I druga rzecz, no bardzo mi się nie podoba na przykład taka narracja, jak pan Mencen mówi, że on to łączy tak. To tak, podnośmy składkę, żeby lepsze Porsche sobie kupowali. No proszę państwa, w tak niedofinansowanym systemie, jak taki wniosek wyciągniemy z tej afery, no to gratuluję, bo to jest po prostu kontrproduktywne. To znaczy to pójdzie, to zamiast poprawić ten system, zamiast wykorzystać tą sytuację, ten kryzys, bo kryzys czasami się wykorzystuje, znaczy często się wykorzystuje do tego, żeby po prostu posunąć pewne sprawy do przodu, które tak to tkwią, nie da się i tak dalej, nie podejmujemy jakichś istotnych decyzji, milczymy o czymś, no tak po prostu jest. No więc taki kryzys, takie wzburzenie społeczne można również w odpowiedni sposób wykorzystać dla dobra i systemu, i pracowników,
9: ale
16: i pacjentów.
9: Ale daje pan sobie sprawę, panie senatorze, że wyborcy są bardzo oburzeni. Tak. To jest bardzo wrażliwa sfera, jeżeli ktoś nieuprawniony korzysta ze specjalnych przywilejów, choć muszę państwu powiedzieć, że po analizie informacji także nieoficjalnych, to stwierdzam, że to przede wszystkim dotyczy jednej działaczki samorządowej związanej z Koalicją Obywatelską. No, i tutaj nastąpiło przyspieszenie
18: badań.
9: Zobaczymy, ale to jest kwestia też danych medycznych, które są wrażliwe.
18: Które można zanonimizować.
9: No i tutaj zostały zanonimizowane, dlatego że Patryk Słowik opisał właśnie przypadek tej działaczki samorządowej.
18: Ale szereg innych przypadków też opisał.
9: Proszę państwa, zróbmy... ostatnie zdanie, pan senator.
16: Na temat tych kontroli, tego wszystkiego. Od tego jest NFZ. Znaczy, to jest dysponent pieniędzy i wymagań. Wymaga, i jeżeli są naruszone przepisy, jeżeli pacjenci są nierówno traktowani, że to jest sprawa NFZ-u. Uważam, że tu śpi NFZ albo spał. I tutaj jest sytuacja taka, że nie oczekujmy tego od polityków, państwa, że będą ujawniać się od dziennikarzy. No jest od tego, ma wgląd
9: NFZ,
16: do dokumentacji.
9: NFZ, tak, rozumiem. Panie ministrze, ja zaraz pana dopuszczę do głosu. Ja chcę tylko zapytać pana posła posła Szrota, bo to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo się oburza i to jest oburzające, tylko problem polega na tym, że PiS ma słaby mandat do tego oburzenia, bo przypomnę przypadek pani marszałek Elżbiety Witek, której mąż 2 lata prawie przebywał na OIOM-ie, czyli to jest oddział intensywnej opieki medycznej, bardzo kosztowny. Mało kto, nie wiem, może pan senator to sprostuje, ale moim zdaniem 2 lata na OIOM-ie to się zazwyczaj nie dzieje, bo bardzo często te pobyty są krótkie, dotyczą zagrożenia życia, a potem te osoby są przenoszone.
16: Będąc zupełnie szczerym, pamiętam pobyt 1,5-roczny i od razu powiem taką jeden paradoks systemu, że dopiero po 1,5 roku zostały zapłacone pieniądze, czyli szpital kredytowy, a to jest bardzo drogi pobyt.
17: Potwierdził, że to
16: więc czasami, ale są też oddziały, w których można zapewnić takiej przewlekłej

0: mąż, pani marszałek, powinien przebywać na oddziale paliatywnym. Taki był zarzut.
1: Dobrze,
0: i nigdy,
1: ja rozumiem,
0: nigdy
1: że musicie, choćby
0: państwo nie wyciągnęliście żadnych konsekwencji, a pani Elżbieta Witek została jeszcze szefową komisji etycznej. Tak jakby senator Lenz z Koalicji Obywatelskiej został szefem takiej komisji etycznej.
1: Ja tylko chciałem się odnieść po pierwsze do sprawy pani poseł Piekarskiej. Dużo zdrowia życzę pani poseł Piekarskiej. Ja ją znam jako ostrą, bezwzględną przeciwniczkę, ale wszyscy wiemy, że ona jest, ma autentyczne, rzeczywiste, poważne problemy, już tam mniejsza z czego korzystała, z czego nie korzystała. Świetnie, że pani doktor Katarzyna Sójka, moja koleżanka klubowa, jej mogła natychmiast udzielić pomocy wtedy, kiedy
2: zasłabła. Na tej grafice, nie było takiej refleksji u was w klubie?
1: Zasłabła, natomiast ja też, panie pośle, podziwiam odwagę Koalicji Obywatelskiej, bo myślałem, że żeby bronić tej przegranej sprawy, to pańska partia wyśle do mediów kogoś z mniej wypasionym oświadczeniem majątkowym niż pan, ale okej, jest to eksperymentalne.
3: Niech pan coś
2: jeszcze powie o tym, jak Kaczyńskiemu kule przywozili.
0: Bardzo przepraszam, panie pośle, bardzo przepraszam. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ nawiązał pan do sprawy Katarzyny Piekarskiej, to powiedzmy sobie otwarcie, że PiS przedstawił grafikę z osobami, do których nie ma żadnego potwierdzenia, że korzystały ze szpitala południowego. Pani poseł Piekarska nie korzystała z tego szpitala. Została umieszczona na grafice. Poszła żądać od pana Rafała Bochenka sprostowania. Rzeczywiście jest zdenerwowana, ponieważ jest pacjentką onkologiczną i zasłabła. Nigdy PiS jej za to kłamstwo nie przeprosił i pan też teraz nie przeprosił.
1: Pani redaktor, kto korzystał z tego saloniku legendarnego, a kto nie korzystał, to i tak wyjdzie. Zdajemy sobie sprawę.
2: No ale możecie przeprosić.
1: To nie za naszą sprawą.
0: Ale właśnie umieściliście na grafice nie tych, którzy korzystali głównie.
1: Ale
0: na tym problem polega.
1: Ja bym to kolegom odradzał, bo to i tak wyjdzie i to nie od nas należy i nie my jesteśmy
0: sprawcy. Panie pośle, Katarzyna Piekarska powinna zostać przeproszona przez PiS, a nie zrobiliście tego.
1: Jeśli ktoś zaprzecza, to powinien mieć to na uwadze, że to i tak wyjdzie.
3: Przeprosi pan czy nie?
1: To druga sprawa, a trzecia sprawa jest taka. Ja żadnych grafik nie prezentowałem, więc nie mam za to przepraszać.
0: Ale to pańska partia, rzecznik pana partii.
1: Panią Piekarską szanuję jako twardą przeciwniczkę i życzę jej dużo zdrowia. Natomiast powiem tak. Ja mam komfortową sytuację, bo wystarczy mi tylko milczeć i się uśmiechać, bo ta sprawa się sama rozgrywa przeciwko wam. Koalicjanci was atakują. Sprawa jest zupełnie oczywista. Jest ośmiorniczki przy tym to był kolokwialnie bardzo mówiąc tak zwany pikus. Zresztą tam śmierniczki całe to jest element mitologii Platformy Obywatelskiej, tak naprawdę nie przez śmierniczki i podsłuchy, żeście przegrali wybory w 15 roku. To jest już bardzo gruba sprawa, bo to dotyka najgłębszych emocji społecznych Polaków.
3: Czyli nie przeprosi pan.
1: Już powiedziałem, wyraziłem się z szacunkiem
3: pan
1: dla pani.
3: Pan jest jednym z tych porządniejszych w tej organizacji.
1: A ja nie potrzebuję od pana certyfikatu porządności, panie pośle.
3: Nie dam panu
1: naprawdę
3: żadnego certyfikatu. Ale
1: proszę
3: powiem coś
1: sobie
3: niepopularnego.
0: Panie Micze, zróbmy tak. Ostatnie słowo, puenta pana posła Szrota i pan minister Gramatyka.
1: Puentę wczoraj dopisał do tego prezydent Trzaskowski, bezczelnie kłamiąc w sprawie tego, że nie czytał informacji od zwolnionego z pracy ordynatora. Przeczytał tą informację, domagał się szczegółów. To jest genetyka polityczna polityków Koalicji Obywatelskiej. Kłamstwo, bezczelne kłamstwo.
0: Pan minister Gramatyka, Polska 2050.
3: Abstrahując od tego, że PiS to są specjaliści odbicia się w piersi, leży nie w swoje. No przecież jak, nie wiem, media donosiły o tym, że bracia Szumowscy nawzajem sobie oceniali wnioski gdzieś tam w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to też w innych nie było. Sprawa zamieciona pod dywan i dzisiaj pewnie powiecie, że nic się nie stało. A ja powiem coś niepopularnego. Na poziomie decyzji ta sprawa, ten kryzys, w mojej ocenie przez pana ministra Kierwińskiego jest rozwiązywany dobrze. To znaczy, wskazane są winne osoby, radny zrezygnował z mandatu, zakładam, że polecone mu, to nie jest istotne w tym momencie, wie pan. To nie jest istotne. Zarząd został odwołany, osoby z rady nadzorczej zostały odwołane, ten szpital funkcjonuje jako spółka. Czytałem dzisiaj gdzieś na platformach społecznościowych, że zostają odwołani. Rada Nadzorcza powinna kontrolować takie sytuacje. Do Sejmu w tym samym czasie, co też nie jest przypadkiem, trafia ustawa umożliwiająca

0: mitowi powiązywanie zarobków lekarzy z ich numerem wykonywania zawodu, czy z numerem PESEL, czyli jak gdyby stworzenie panoramy tych zarobków ponadnormatywnych. Nie wiem, czy są tutaj jakieś w ogóle normy, ale umożliwiająca na pewno sprawdzenie, ile jest takich przypadków w skali Polski. Trochę szkoda, i tutaj rzeczywiście jest w mojej ocenie błąd komunikacyjny, czysto błąd, że jeżeli naprawdę te wiadomości docierały do prezydenta i były przez niego czytane, czy tam odpowiadane, no to on też jednak powinien stanąć, tak jak pan minister Kierwiński, powiedzieć: okej, to jest sytuacja patologiczna, dostawałem takie informacje, nie wiem, nie zauważyłem tego, zlekceważyłem te informacje. W tej sprawie rzeczywiście to są jedyne rzeczy, które można zrobić, czyli patologię, która jest, wypalić żywym ogniem i starać się, żeby to, co zbudujemy na jej miejsce, no, nie charakteryzowało się taką patologią.
1: Minister Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
2: Sprawa jest wyjaśniona. Miasto Stołeczne Warszawa jako właściciel podjął działania zaradcze. Jestem przekonany, że to z jednej strony, z punktu widzenia samorządu, właściwa droga, aby to skontrolować właścicielsko, a z drugiej oczywiście zlecone zostały audyty i kontrole dla instytucji państwa. I tak jak tutaj mówili moi przedmówcy, czy NFZ, czy Najwyższa Izba Kontroli, muszą to sprawdzić, zbadać i na podstawie protokołów czy też oceny tej kontroli trzeba wyciągnąć wnioski i pewnie też systemowo przyjrzeć się temu na przyszłość. Ale mówił o tym wczoraj przecież prezydent Trzaskowski na konferencji prasowej, zresztą wypowiadał się także na X-ie. Mówił o tym także pan premier w kontekście takim instytucjonalnym, państwowym, więc trzeba to sprawdzić, zbadać, winnych ukarać i wyciągnąć wnioski na przyszłość.
1: Proszę państwa, bo tu jest także pytanie o zmiany w prawie i może zajawimy króciutko ten problem. Zwracam się do pana senatora Wojciecha Koniecznego. Tu pojawiają się różne propozycje dotyczące rozwiązań właśnie tych bardzo wysokich kominów płac lekarskich, bo wiemy, że są lekarze, którzy zarabiają nawet, nie wiem, 3 miliony złotych. Jak to się dzieje? Jak ten system można poprawić, panie senatorze?
3: Tutaj oczywiście skupiamy się na tym aspekcie pracy lekarzy i wynagrodzeń lekarzy. Oczywiście lekarze w systemie są jednymi z najważniejszych lub najważniejszymi pracownikami, ale no nie trzeba zapominać o całej reszcie. Wiemy, że teraz na przykład pani minister ma wybrać wariant, jaką podwyżkę ma przekazać, w jaki sposób ma być zwiększone finansowanie szpitali, żeby ile dostali na podwyżki dla pracowników, i tam są różne grupy. Ja uważam, że w tej chwili na przykład grupa lekarzy kontraktowych no nie powinna jednak ubiegać się o takie podwyżki, natomiast to nie znaczy, że na przykład ludzie z obsługi technicznej, ludzie tak zwani niemedyczni, którzy pracują na najniższych krajowych, nagle będą poszkodowani i mają absolutnie żadne pieniądze już nigdy do szpitali. To tak nie można patrzeć tak prosto. Natomiast niewątpliwie ja uważam za patologię procent od kontraktu. Ja wiem, że to jest sposób na napędzenie ilości procedur, tak? Jak okuliści mają procent od wykonanych operacji zaćm, to tych operacji wykonują więcej. Ale mimo wszystko uważam, że to jest coś, co jest takim przejawem właśnie takiego podejścia, że lekarz to przedsiębiorca, lekarz to człowiek, który ma tak robić, żeby zarobić więcej. Podczas gdy to powinno być przy okazji. Lekarz powinien być dobrze, oczywiście powinien mieć czy premie, czy inne metody motywujące do tego, żeby więcej pracować. Natomiast takie proste przełożenia skutkują tym, że wszyscy szukają...
1: Ale czy powinny być limity tych zarobków lekarzy?
3: Myślę, że tak, tylko w odpowiedni sposób przyjęte. Na przykład wyobrażam sobie stawkę limitu za godzinę pracy lekarza. To jest jak najbardziej do przemyślenia. Druga rzecz. Powinny być również w moim odczuciu osobno, czy obok, czy wydzielone pieniądze na wynagrodzenia, nie tylko lekarzy, na wynagrodzenia personelu, z tym, że to też nie może być takie proste, że ustalimy na przykład, że 40%, ponieważ jest oddział szpitalny, którego struktura zatrudnienia i pracy jest taka, że tego personelu potrzeba więcej i on normalną rzeczą jest, że wyda więcej na wynagrodzenie. Jest taki oddział, który, no, na przykład załóżmy ta okulistyka, gdzie pielęgniarek potrzeba mniej, gdzie pacjenci sami sobie radzą generalnie w tym szpitalu ze sobą, więc tam można się zastanowić, to musi być mądrze policzone, ale tak, musimy się za to zabrać, bardzo też uważając na różne takie patologie, które obok powstają, na przykład tego, że w szpitalu jest jakaś firma, która wykonuje tylko dobrze płatne zabiegi, innych nie wykonuje. No i teraz ona dobrze zarabia, a koło tego są lekarze.
1: Panie senatorze, ale też jest kwestia tego, że lekarze mają pracować albo tylko w publicznej służbie zdrowia, albo w sektorze
3: prywatnym. To jest rozwiązanie, bym powiedział, takie europejskie, to znaczy normalne w Europie. Z tym, że też tutaj musimy dokładnie wiedzieć, o czym rozmawiamy, bo co to znaczy pracowanie w systemie prywatnym, czy to jest również system komercyjny, czy to jest system firm, które posiadają swoje poradnie i tam płacą lekarzom, czy to jest po prostu etat i praca kontraktowa, czy to jest etat i praca prywatna, ale tak, ten styk jest patologiczny i trzeba
1: go rozdzielić. Stawiamy przecinek, bo tę dyskusję o nowych przepisach ewentualnych dotyczących zarobków lekarzy będziemy prowadzić w dogrywce pozaradiowej na YouTubie i my Państwa bardzo serdecznie zapraszamy na tę część dodatkową, a słuchaczy radia żegnamy. Ja przypomnę Państwu, że dyskutowali Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska, Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość, Michał Gramatyka, Polska 2050, Krzysztof Brzońca, Konfederacja, Wojciech Konieczny, Lewica, Konrad Wojnarowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Za chwilę informacje o godzinie 10, a po nich wspólna sobota. A ja z Państwem się żegnam. Dominika Wielowiejska. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Politycy nie przebierają w słowach po decyzji prezydenta o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. O tym na początek. Gdańska prokuratura po raz kolejny umorzyła śledztwo dotyczące działania służb w sprawie Kamilka z Częstochowy. Rzeczniczka praw dziecka krytykuje tę decyzję. Za chwilę też najnowsze wieści z Mundialu. Sporo się tam wydarzyło w ostatnich godzinach. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. To decyzja dyplomatołkowata. Tak poseł Robert Kropiwnicki ocenił w wyborach w toku decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Decyzję podjętą po nazwaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Mówią politycy Paweł Szrot z PiSu, Robert Kropiwnicki z KO i Michał Gramatyka z Polski 2050.
0: To jest jakby podsumowanie miażdżącej oceny działalności Ukraińskiej Armii Powstańczej i podsumował to prezydent w ten sposób. Tak, Ukraina sama ma prawo wybrać sobie bohaterów ze wszystkimi konsekwencjami dla złych decyzji.
15: Najlepszą oceną decyzji Nawrockiego jest to, że Medwiediew mu pogratulował. Ruski bohater Medwiediew gratuluje prezydentowi Nawrockiemu.
0: Medwiediewie, proszę uprzejmie stulić pysk w tej sprawie. To nie,
15: może pan, może pan teraz sobie tam pochukiwać, panie, ale prawdą jest, że Ruscy się cieszą. Prezydent Nawrocki popełnia po prostu kardynalne błędy dyplomatyczne. Dyplomatołkowato się zachowuje w tej sprawie.
16: Konsekwencje odebrania będą takie, że my będziemy sobie mogli, nie wiem, poklepać się po ramieniu, że odebraliśmy order prezydentowi Ukrainy, natomiast nasze kontrakty przejmą firmy niemieckie. Do odbudowy Ukrainy przystąpią firmy z Anglii, z Francji, ale polskich firm tam nie będzie, bo je nam powyrzucają z rynku.
14: Decyzja o odebraniu orderu zapadła tuż przed wielką konferencją o odbudowie Ukrainy, która ma się odbyć w przyszłym tygodniu w Gdańsku. Nie wiadomo, czy ostatecznie weźmie w niej udział prezydent Wołodymyr Zełański. Rzeczniczka Praw Dziecka krytykuje kolejną już decyzję gdańskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w jednym z wątków sprawy Kamilka z Częstochowy. Śledczy sprawdzali, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez urzędników. I jak uznali, nie ma powodów i dowodów, by oskarżać kogoś o popełnienie przestępstwa. Więcej na ten temat wie Cezary Jaszczyk.
17: Decyzja o umorzeniu śledztwa oburzyła rzeczniczkę praw dziecka. Monika Horna-Cieślak zapowiada, że będzie wspierać osoby uprawnione do złożenia zażalenia. Jeżeli decyzja nie zostanie uchylona, sprawa i tak trafi do sądu w ramach subsydiarnego aktu oskarżenia. Problem w tym, że taka decyzja prokuratury była niestety do przewidzenia i wynika z wad polskiego prawa. Komentuje prawnik i specjalista z zakresu przemocy w rodzinie, dr Grzegorz Wrona.
18: To, do czego są zobligowani ci, którzy mają dzieci chronić, nie jest na tyle precyzyjne, aby można było potem mówić o odpowiedzialności.
17: Śledczy z Gdańska badali, czy o niedopełnienie obowiązków, które doprowadziło do śmierci dziecka, można oskarżyć m.in. lekarzy, policjantów czy pracowników opieki społecznej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Dziś rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, aby wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą wygenerować bon za 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o 11:00 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
19: Między godziną 11:00 a 12:00 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny. Można uzyskać kwotę dofinansowania w wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
14: Do wygenerowania są 3000 voucherów turystycznych. Przy poprzednich edycjach bony rozchodziły się dosłownie w kilka minut. Gospodarze mundialu są w doskonałej formie. Po Meksyku przepustkę do fazy pucharowej zapewnili sobie Amerykanie, pewnie pokonujący Australię 2-0. Z pierwszego zwycięstwa na turnieju cieszą się Brazylijczycy, którzy pewnie pokonali 3-0 powracające na mundial po ponad pół wieku przerwy Haiti. Znamy już dwie pierwsze drużyny, które żegnają się z turniejem. To wspomniane Haiti oraz niespodziewanie Turcja. Nocne spotkanie śledził Błażej Kulesza.
20: W Seattle Amerykanie znów pokazali solidny futbol. W pierwszej części meczu, zdobywając dwie bramki, ustalili końcowy wynik spotkania z Australią, a publiczność mogła świętować awans do 1/16 finału, mówi argentyński trener Amerykanów Mauricio Pochettino. Nawet jeśli nie jestem Amerykaninem, to po meczu byłem wzruszony, ponieważ uważam, że było to niesamowite. Kibice byli niesamowici. W innej grupie, grupie C, Maroko męczyło się ze Szkocją, a bramka zdobyta już w 70 sekundzie przez Ismaela Seibari była jedyną w meczu. To nie jest spadek formy. Szkocja jest po prostu dobrą drużyną i grała w namiarę swoich atutów. Z turniejem żegnają się Haiti oraz Turcja. Oba zespoły zanotowały drugie z rzędu porażki, ale to podpadnięcie Turków śmiało można nazwać pierwszą mundialową sensacją. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: To jeszcze jedna historia związana z mundialem. Rolnik z Bangladeszu w wyjątkowy sposób okazuje swoją miłość do Niemiec i piłkarskiej reprezentacji tego kraju. Z okazji Mistrzostw Świata przygotował flagę o długości 7,5 kilometra w kolorach czarnym, czerwonym i złotym. 77-letni Hossein sam kiedyś grał w piłkę nożną, a Niemcy są jego ulubioną drużyną. Dodam tylko, że Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Prawie w całej Polsce dziś termometry będą pokazywać okolice 30 stopni. Na zachodzie najcieplej, nawet 34. Najchłodniej, choć trudno mówić o chłodzie, w Suwałkach 27. Będzie dziś sporo burz.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Rafał Turowski i Anna Sobańda. Witamy po informacjach. A teraz porozmawiamy o tym, jak to jest oglądać Szekspira pod gwiazdami.
21: Maria Wojtyszko, dyrektorka artystyczna projektu Szekspir pod gwiazdami. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: No i będziemy oglądać przez cały lipiec praktycznie najcudowniejszą sztukę o miłości, każdej miłości, o teatrze, o kwiprokwo, o życiu, czyli Sen nocy letniej wersji polsko-czeskiej, to znaczy produkcji polsko-czeskiej, ponieważ Jakub Krofta reżyseruje. Rozpoznamy też charakter pisma Szekspira.
22: No na pewno, na pewno, bo my w ogóle tego Szekspira bardzo kochamy i też ten projekt powstał z takiej miłości do niego, a nie z chęci, nie wiem, przerabiania Szekspira na coś innego, rekonstrukcji i tak dalej. Chociaż oczywiście ja bardzo szanuję takie pomysły w teatrach publicznych, natomiast no tutaj jesteśmy teatrem letnim dla szerokiego grona odbiorców, także to będzie absolutnie od A do Z Sen nocy letniej. Mhm.
21: Czyli bierzemy kocyk, wybieramy się do parku pod Pałacem Królewskim i oglądamy Sen nocy letniej.
2: Czy potrzebne są jakieś bilety?
22: Bilety są potrzebne, ale sprostuję jeszcze, nie bierzemy kocyka, dlatego że w ogrodach pod Zamkiem Królewskim od strony Arkad Kubickiego będzie ustawiona widownia, będzie scena.
21: Ale żeby się przykryć, jak chłodniejszy wieczór.
22: To będziemy zapewniać kocyki.
21: Okej.
22: Także no my mamy ambicje tak naprawdę zbudowania takiego teatru letniego, tak? Żeby to nie była sytuacja taka piknikowa, tylko na przykład, żeby osoby takie w wieku mojej mamy mogły tam sobie spokojnie przyjść i wygodnie usiąść. Miejsca są biletowane, ponieważ to jest projekt, który jest sponsorowany przez naszego czeskiego partnera, ale no, musi się jakoś częściowo chociaż zwrócić, dlatego że mamy tak dużą obsadę i tak wspaniałe gwiazdy, no, że to oczywiście nie może kosztować 5 zł.
21: A propos aktorów, mamy naprawdę wielkie nazwiska. Grzegorz Małecki, Bartosz Bielenia, Anna Dereszowska, Anita Sokołowska, Dobromir Dmecki, żeby wymienić tylko kilka. To łatwo było namówić aktorów, dla których wakacje to jest taki święty czas wolny jednak, którzy bardzo dużo pracują w czasie sezonu teatralnego, filmowego, na to, żeby zagrali i to jeszcze na wolnym powietrzu.
22: No powiem tak, że dla aktorów tak naprawdę, dla tych rozpoznawalnych aktorów wakacje to nie jest czas wolny, bo oni wtedy właśnie kręcą wszystkie filmy i seriale i to jest tak naprawdę czas, w którym zarabiają na te pozostałe 10 miesięcy w roku, kiedy grają w teatrach. Więc z tego powodu rzeczywiście nie było to łatwe, no bo musieliśmy powiedzieć aktorom, że bardzo ich zapraszamy do grania pod gołym niebem. No i to jeszcze w takim gorącym okresie, ale prawda jest taka, że my się zwracaliśmy w pierwszej kolejności do osób, z którymi już pracowaliśmy. Zaskoczył nas totalnie Bartek Bielenia, który powiedział, że marzy o tym, żeby spędzić lato w jednym miejscu. I bardzo się cieszymy z tego powodu, bo
21: Warszawa w czasie wakacji jest miastem wspaniałym.
22: Tak, tak.
2: Pustym,
21: pięknym. No i te ogrody, w których będzie grany Szekspir, też nie są jakimś takim mainstreamowym, bym powiedział, miejscem, które się zwiedza. W ogóle nie wiem, czy one są otwarte dla publiczności na co dzień.
22: One są otwarte dla publiczności, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, dlatego że Zamek Królewski w ogóle, ja jestem warszawianką z urodzenia i ja w Zamku Królewskim, może byłam raz w życiu, wstyd przyznać, z jakąś wycieczką szkolną, bo tak nam on się kojarzy. Ale w tej chwili Zamek Królewski bardzo pracuje nad tym, żeby się otworzyć na publiczność, na warszawiaków, na ludzi też, którzy przyjeżdżają spoza Warszawy. No i właśnie, tak jak pan mówi, no to jest tak, że jest tam mnóstwo wspaniałych miejsc, są teraz świetne wystawy, ale my nie mamy takiego nawyku, żeby pójść do Zamku Królewskiego, bo tam jest fajnie. I też z tego się troszkę bierze ten nasz projekt, że chcemy pokazać, bo te ogrody są przepiękne. Tam są takie labirynty, fontanny, rzeźby. No tam jest naprawdę wspaniale, a mało kto z nas tam chodzi. Mhm.
1: Czyli odczarowujemy trochę Zamek Królewski.
21: No i połączenie przyjemnego z przyjemnym, że tak powiem. Obejrzenie spektaklu i zwiedzenie tychże ogrodów. Kilka spektakli granych na wolnym powietrzu udało mi się zobaczyć i wydaje mi się, że jedną z takich najważniejszych tajemnic powodzenia takiego projektu jest akustyka. Po prostu gramy jednak w centrum miasta. Są rozmaite hałasy, 185 przejedzie na przykład i trochę hałasu zostawi za sobą, czy też tramwaj zahamuje. A widz będzie chciał dokładnie słyszeć, o co temu pukowi chodziło i dlaczego on tam się trochę pomylił, prawda?
22: Tak, no i oczywiście my bierzemy pod uwagę to, że to jest centrum miasta. Mamy wspaniałych dwóch specjalistów od dźwięku, aktorzy będą na mikroportach. To wszystko będzie bardzo dobrze nagłośnione, bo widownia jest dosyć duża, więc też z taką dbałością o to, żeby z każdego miejsca na widowni wszystko było bardzo dobrze słyszalne. No i też mamy świetnych aktorów, którzy mają świetną dykcję.
21: Poza tym ten szum miasta to też może być pewnym elementem tego spektaklu, bohaterem.
22: Może być, bo my właściwie odnosimy się do takiego festiwalu praskiego, który się odbywa w Pradze już od 28 lat, jeśli się nie mylę. I stamtąd w ogóle ten pomysł do nas przyszedł, bo my z Jakubem Kroftą, który reżyseruje ten Sen Nocy Letniej, zrobiliśmy tam w Pradze Macbetha. To, że to się dzieje w środku miasta...
21: To mniej pogodny tekst.
22: Mniej pogodny, ale co ciekawe, też właśnie w Pradze wystawia się tragedię i nie ma z tym problemu, że to jest plener.
21: Z frekwencją.
22: Tak, nie, też. Z frekwencją w ogóle nie ma problemu. Ale, ale ten, to poczucie, że jesteśmy gdzieś w jakimś takim miejscu otwartym, że, to, że ten Szekspir jakoś dialoguje z tą rzeczywistością, to też jest bardzo ważne.
1: To bardzo ciekawe. A czy na takim... Taka prozaiczna rzecz, pogoda. Co kiedy pada deszcz? Odwołujecie wtedy spektakl?
22: Jeżeli będzie tak, że naprawdę jakieś urwanie chmury, burza z piorunami i tornado, to spektakle niestety trzeba będzie odwołać. Natomiast my właśnie też idąc za tym doświadczeniem praskim, będziemy w takie lekko deszczowe dni rozdawać widzom takie pelerynki.
1: Myślałam, że parasolki, ale pelerynki.
22: Nie, nie, nie, nie. Takie pelerynki, bo na przykład ta nasza premiera praska tego Macbetha, ona się zaczęła przy ładnej pogodzie. Gdzieś mniej więcej w połowie zaczął padać deszcz i kończyliśmy w strugach deszczu i wszyscy wysiedzieli do końca w tych pelerynkach. Także to jest przepróbowane już. No jest to też jakiś rodzaj doświadczenia wspólnego zresztą dla aktorów i widowni, że wszyscy mają takie poczucie, że dzieje się coś niezwykłego.
21: Czyli od 11 lipca do 19 sierpnia codziennie będziemy oglądali Sen Nocy Letniej, tak?
22: Tak, z wyjątkiem poniedziałków. Bo aktorzy też muszą czasem odpoczywać.
1: Czy bilety już można rezerwować?
22: Tak, bilety już są w sprzedaży na naszej stronie Szekspir pod Gwiazdami.
1: A czy na takim plenerowym spektaklu obowiązują jakieś inne zasady niż w teatrze zamkniętym? Rafał już wspomniał o kocykach. Rozumiem, że nie. Kocyki zapewniacie. A gdyby ktoś chciał przynieść sobie prowiant na przykład?
22: O, szczerze mówiąc, o tym nie pomyśleliśmy, ale na pewno będzie tam kawiarnia, więc może nie będzie konieczności przynoszenia.
21: Ale w teatrze prowiant. Pod gwiazdami wypada sobie przekąsić na przykład, jak mamy ochotę. Tak. To nie jest to tak źle widziane jak w teatrze pod dachem.
22: Nie, absolutnie. Ja myślę, że to że to jest... Zresztą nie wszędzie, na przykład w Londynie spokojnie w teatrze się je, tak? I pije i nikomu to nie przeszkadza, więc ja zakładam, że to jest taka dosyć normalna czynność, oczywiście pod warunkiem, że to nie jest popcorn, który się chrupie.
21: No, no to ciekaw, taki samowar w teatru pod gołym niebem, no jednak myślę, że nie jest powszechnie znany, więc to pytanie nie jest całkiem zasadne, czy na przykład można wieczorną przekąskę sobie przynieść na, i zjeść podczas nocy letniej. Szekspir pod gwiazdami w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Zwracamy uwagę naszych kochanych słuchaczy z Warszawy oraz naszych gości od 11 lipca do 19 sierpnia codziennie, oprócz poniedziałków. Maria Wojtyszko, dyrektora artystyczna przedsięwzięcia. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękujemy.
22: Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy. Już po informacjach TOK FM zapraszamy na rozmowę o tym, jak Franz Kafka stał się Francem Kafką.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Rewolucja nie od razu zgilotynowała króla. To był dramat w kilku aktach. Zaczyna się od przeprowadzki. Przymusowy powrót do Paryża nie jest przyjemny, ale też nie bardzo dolegliwy. Ludwik stara się przystosować. Dopiero kiedy atmosfera stanie się duszna, decyduje się na ucieczkę. Jej fiasko przypieczętuje jego los. Choć znów nie od razu, bo niektórzy zawsze będą się wzdrygać przed królobójstwem.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: tego woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, 1,35 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku izraelskiego ataku na miasto Arab Salim w południowym Libanie. Do nalotu doszło w czasie trwającego rozejmu między Izraelem a wspieraną przez Iran organizacją polityczno-militarną Hezbollah. Według libańskiej agencji informacyjnej Izrael przeprowadził serię uderzeń z powietrza, niszcząc między innymi budynki mieszkalne. Tylko do dzisiejszego poranka strażacy w Wielkopolsce interweniowali ponad 470 razy w związku z burzami, jakie wystąpiły w regionie. W wyniku nawałnic ranna została jedna osoba. Jak już informowaliśmy, w Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Większość zgłoszeń dotyczyła połamanych gałęzi i powalonych przez wichury drzew oraz zalanych budynków. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są dobre, twierdzą goprowcy. Widoczność wszędzie o poranku była dobra, powiedział ratownik dyżurny w Szczyrku. W górach działają koleje linowe, zapowiadane są jednak na dzisiaj burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: To jest audycja Wspólna Sobota w Radiu TOK FM. Anna Sobańta i Rafał Turowski. Dzień dobry raz jeszcze. Teraz dwa słowa o Franzu Kafce. Naszą gościnią jest
5: pani doktor Karolina Wątroba, literaturoznawczyni na Uniwersytecie Edynburskim i autorka książki Przemiany w poszukiwaniu Franza Kafki. Dzień dobry pani Karolino.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy. Może ja zacznę od tego pani Karolino, zanim przejdziemy do książki, że w łódzkiej filmówce powstał spektakl dyplomowy na podstawie Przemian Franza Kafki, spektakl w reżyserii Adama Orzechowskiego. Znakomite przedstawienie, bardzo poruszające. A mówię o tym dlatego, że Franz Kafka nie tylko dlatego, że jest autorem lektur szkolnych, no po prostu żyje, funkcjonuje to, co on napisał i jego życie jest interesujące wciąż.
6: Tak, zgadza się. I o tym też jest moja książka. O samym Kafce, ale widzianym przez pryzmat właśnie tych jego żyć po życiu, można by tak powiedzieć, czyli właśnie adaptacji, różnych sposobów, na które czytelnicy i czytelniczki już przez te 100 lat, ponad 100 lat od śmierci Kafki, właśnie na nowo go czytają, na nowo go przeżywają, na nowo go jakby aplikują do swojego życia i do naszego świata takim, jakim on jest teraz, a nie taki, jaki był właśnie 100 lat temu.
5: Bo w pani książce pojawia się taki cytat: najskuteczniejszym sposobem, by zrozumieć pisarza, jest zrozumienie jego czytelników. Jaki Kafka wyszedł pani z rozmów z jego czytelnikami?
6: Kafka bardzo wieloraki, można by powiedzieć, bo z jednej strony mamy takie chyba popularne wyobrażenie na temat Kafki, przynajmniej w Polsce, takie wyobrażenie, które sama miałam jako nastolatka. I to jest takie wyobrażenie właśnie samotnika, geniusza, dziwaka może trochę. Kafka często się nam kojarzy z ponurą postacią, z taką powagą, z taką artystyczną powagą. I też często ciężko o nim myśleć inaczej niż przez pryzmat tego, co się w Europie stało po jego śmierci, czyli bez myślenia o historii Holokaustu, która też dotknęła bezpośrednio jego rodziny. Ale on sam zmarł w roku 1924. Można go też czytać inaczej. Odkryłam też Kafkę innego, na przykład Kafkę zabawnego, z takim trochę wisielczym poczuciem humoru czasem, ale często też bardzo pogodnego. I kiedy z takim kluczem wrócimy do jego prac literackich, to faktycznie można tam znaleźć bardzo wiele humoru, czasem takiego dosyć absurdalnego humoru. I kiedy też tym kluczem jeszcze raz przyjrzymy się jego życiu, jego biografii, jego osobowości, to też można znaleźć tam takie może nieoczekiwane elementy, jak na przykład jego wielką miłość do kina niemego, na przykład Charlie'ego Chaplina, i też takie wypowiedzi jego różnych znajomych i członków rodziny, którzy po jego śmierci pamiętali go jako kogoś często uśmiechniętego, kogoś, kto lubił spędzać czas z dziećmi, ze zwierzętami, kto sam dostrzegał też absurdalny humor swojej własnej literatury i na przykład często wybuchał śmiechem, kiedy czytał swoje manuskrypty swoim znajomym.
4: Mhm. No bo z tego, co pani mówi, to trudno odpowiedzieć na pytanie, pani Karolino, czy Franz Kafka to był taki człowiek, z którym dałoby się zakumplować i byłaby to fajna relacja, czy też nie dałoby się, bo to dziwak i introwertyk?
6: Myślę, że na to pytanie jest tak naprawdę łatwiej odpowiedzieć, niż by się mogło wydawać, bo mamy właśnie bardzo wiele świadectw ludzi, którzy go znali za jego życia. To jest po pierwsze to, że Kafka miał bardzo szeroki krąg znajomych, który też był bardzo różnorodny. Co to znaczy? W Pradze, w czasie, kiedy on tam mieszkał, czyli wczesne dekady XX wieku, żyło dużo grup społecznych, które często pomiędzy sobą miały dosyć ograniczone kontakty. Czyli na przykład mieszczanie pochodzenia żydowskiego, mówiący głównie po niemiecku. Często niewiele mieli do czynienia z, powiedzmy, artystycznymi kręgami wśród katolików mówiących po czesku. A Kafka miał bardzo wielu znajomych po obu stronach tej bariery, można by tak powiedzieć, i też w swoim życiu zawodowym bardzo często pracował głównie właśnie ze współpracownikami mówiącymi po czesku, sam też się biegle tym czeskim posługiwał, a nawet kiedy popatrzymy na jego cztery główne związki z kobietami, czyli takie główne cztery romanse jego życia, to też możemy zauważyć, że każda z tych kobiet była tak naprawdę z innego kraju, z innej klasy społecznej, też różnych religii, mówiące różnymi językami, jidysz, niemieckim, czeskim. I to, co nam to mówi, to jest chyba właśnie fakt, że z Kafką było się łatwo zaprzyjaźnić i że on był bardzo otwarty na ludzi, bo on sam był bardzo otwarty na świat, szukał różnych znajomości, szukał różnych przeżyć, interesował się światem i ludźmi, nie tylko w tej Pradze, w której często czuł się klaustrofobicznie i w której spędził zdecydowaną większość swojego życia, bo wiemy też o nim na przykład, że uwielbiał czytać powieści przygodowe dziejące się w Ameryce Południowej, że uwielbiał poezję chińską, że interesowała go też polityczna sytuacja na przykład w ówczesnych niemieckojęzycznych koloniach w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Czyli był bardzo otwarty na świat.
5: No właśnie, jak dla mnie to jest trochę opowieść o tym, że wcale nie trzeba jakoś dużo ruszać się poza swoje miejsce zamieszkania. Wystarczy ta otwarta głowa, którą Kafka ewidentnie miał, by tworzyć coś bardzo uniwersalnego. Natomiast mnie zaciekawił też taki wątek, bo najsłynniejsze chyba dzieło Kafki, czyli Proces, który mówi o uwikłaniu człowieka w system. Tymczasem pani zauważa, że sam Kafka należał do kręgu biurokratycznych elit, czyli on jakby był trochę z tego świata, który w Procesie opisywał.
6: Tak, ja bym tak to ujęła, że on był właśnie z pogranicza tych światów, bo często właśnie kiedy czytelnicy i czytelniczki próbują zrozumieć tę powieść, to przedstawiają jej samego jej autora jako właśnie człowieka, który doświadczył na swojej własnej skórze, jak to jest być takim pozbawionym praw, pozbawionym swojej własnej inicjatywy, takim człowiekiem podległym właśnie tym systemom większym od nas. I Kafka na pewno miał takie doświadczenia, bo był obywatelem niezwykle zawiłego, biurokratycznego imperium, które już wyzionęło ducha za jego życia i często tak o tym myślimy, że to imperium habsburskie, austro-węgierskie, tak poległo pod własnym ciężarem tych właśnie tej wielopoziomowej biurokracji, bardzo skomplikowanych biurokratycznych procesów, ale z drugiej strony Kafka sam był częścią właśnie tego bardzo rozbudowanego biurokratycznego aparatu i też przeżył jego transformację z habsburskiego aparatu do tego aparatu demokratycznego czechosłowackiego i on się do tej transformacji bardzo dobrze zaaklimatyzował, co było rzadkie. Był jednym z ostatnich w ogóle niemieckojęzycznych, żydowskich pracowników, którzy zatrzymali swoją posadę po utworzeniu Czechosłowacji. Więc on wiedział tak naprawdę, jak w takich systemach żyć i myślę, że to właśnie tłumaczy tą jego niesamowitą wizję w procesie, bo on rozumiał ten proces z obydwu stron, jako ktoś, kto jest jemu podległy, ale też jako ktoś, kto ma pewną władzę w tym systemie i też widzi, jak podejmowane są decyzje, jak są wprowadzane nowe zasady, jak są negocjowane zmiany w takim systemie, bo też tym zajmował się na co dzień. On uczestniczył w implementowaniu jednego z pierwszych na świecie systemów ubezpieczeń pracowniczych i on często pośredniczył właśnie pomiędzy pracownikami, często w bardzo wymagających fizycznych zawodach, jak na przykład praca w kamieniołomach, więc pośredniczył pomiędzy tymi ludźmi. Często też spotykał się z nimi bezpośrednio, nawet jeździł do tych kamieniołomów, żeby tam zobaczyć sytuację i poznać pracowników, ale też pośredniczył pomiędzy ich zakładami pracy i właśnie organami państwowymi. Więc to jest właśnie ta wizja, ta umiejętność zobaczenia tej sytuacji z różnych perspektyw, która pozwala mu te absurdy i problemy i napięcia w taki sposób niesamowicie precyzyjny, a równocześnie absurdalny i artystycznie bardzo ambitny przedstawić.
4: Franz Kafka wiedział, że umrze młodo, no bo miał gruźlicę, która wtedy była chorobą nieuleczalną. Czy to znaczy, że on żył tak, jakby miało nie być jutra, że tak starał się wyżyć to swoje życie na tyle, na ile było mu dane?
6: Nie do końca. To znaczy on faktycznie już od najmłodszych lat zwracał wielką uwagę na swoje zdrowie i na swoje samopoczucie. Jeszcze lata, nawet dekady przed tym, kiedy faktycznie dostał tą diagnozę gruźliczą, jeździł do sanatoriów, co jednak w tamtym czasie było też dosyć popularne wśród klasy średniej, ale bardzo zwracał uwagę na swoje przeróżne słabości ciała w sposób wręcz może czasem obsesyjny.
4: Czyli był hipochondrykiem.
6: Chyba możemy tak powiedzieć. Chociaż oczywiście później faktycznie przeżył tą bardzo ciężką formę gruźlicy, ale on czuł się już na to jakoś psychologicznie przygotowany do tego stopnia, że kiedy czytamy jego pamiętnik z tych dni, kiedy właśnie po raz pierwszy kaszląc zauważył krew i tą diagnozę otrzymał, to on wręcz czuje taką ulgę, albo właśnie tak jakby jego ciało wreszcie się znalazło w takim miejscu, w którym jego umysł, w którym jego mentalność i psychologiczny stan już się znajdowały od dosyć dawna. I on przez to, że tak właśnie zawsze był wyczulony na to swoje ciało, na jego słabość, na choroby, to żył też w taki sposób dosyć zachowawczy. Był na pewno bardzo wrażliwy na to wszystko, co się wokół niego działo. Jeśli Państwo widzieli film Agnieszki Holland o Kafce, to ona właśnie bardzo tam to podkreśla, tą jego wrażliwość na dźwięki, jego wrażliwość na wszystko to, co się wokół niego dzieje i on trochę zamiast właśnie żyć bardzo intensywnie, to próbował sobie z tym radzić, żyjąc nocą w swoim pisaniu, a w ciągu dnia często próbował szukał samotności, szukał spokoju. No, zresztą taki konflikt, o którym on też często pisał i z którym nie do końca potrafił sobie poradzić.
5: Pani też pisze w swojej książce, że jakby stworzenie biografii Kafki jest z jednej strony łatwe, z drugiej trudne. I łatwe dlatego, że większość życia spędził w Pradze, nie podróżował zbyt dużo, nie brał udziału w żadnych wojnach, nie żenił się i nie rozwodził jakoś na potęgę i przez praktycznie całe życie pracował w branży ubezpieczeniowej. Więc w sumie faktycznie mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że mało ciekawy materiał na biografię.
6: Tak, właśnie tak to jest z Kafką, że z jednej strony jego życie jest bardzo łatwo opisać, bo jest pozbawione takich dramatycznych wydarzeń, których często jest pełno w biografiach innych artystów, ale z drugiej strony prowadził to właśnie bardzo bogate życie wewnętrzne i co jest kluczowe dla biografów i też dla jego czytelników, już od bardzo wielu lat jest to źródłem fascynacji dla czytelników, to on po prostu pozostawił tysiące stron pamiętników, zeszytów, listów, które często dosłownie godzina po godzinie pozwalają nam zajrzeć do jego głowy, do tego, co się w niej działo, o czym myślał, z czym sobie nie radził. Często jedną sytuację opisuje kilka razy w kilku listach do kilku różnych osób i jeszcze w swoim pamiętniku. Często też te listy i jego notatki zapisane są na jego papierze biurowym, na papeterii jego biurowej, więc wiemy, że on nawet w czasie pracy ciągle jeszcze przetwarzał wszystko to, co się działo też w jego życiu osobistym. I te jego zapiski wielu tak bardzo poruszają, że dla wielu czytelników stają się one nawet bardziej fascynujące i ważniejsze niż same jego teksty literackie.
5: No i na pewno pozwalają
6: jego pamiętników i listów.
5: Tak, na pewno pozwalają lepiej go zrozumieć, a ja dodam tylko jako ciekawostkę, że nie wszystkie zostały odnalezione i jaka tam się kryje tajemnica za zniknięciem, to można przeczytać w książce pani Karoliny. Ja bardzo polecam.
4: Jeszcze jedno pytanie, muszę, pani Karolina, ale to bardzo proszę krótką odpowiedź. Jedno pytanie do Franca Kawki od pani.
6: O rany, ciekawe pytanie pan mi zadał. Ja bym bardzo chętnie od niego usłyszała, co on właśnie sądzi o tej swojej popularności dzisiaj. Wielu z nas może by przypuszczało, że on by był tym przerażony, ale ja mam takie przeczucie, że może tak naprawdę on czułby, że wreszcie ktoś go zrozumiał.
5: Mhm. I może stałby się gwiazdą social mediów.
4: No to na pewno.
5: Bardzo dziękuję.
6: Totalnie wykluczone.
5: Doktor Karolina Wątroba była naszą rozmówczynią na temat Franca Kawki, autorka książki W poszukiwaniu przemiany w poszukiwaniu Franca Kawki. Bardzo polecamy, bo to jest bardzo nietypowa biografia, a bardzo ciekawa. Dziękujemy pani Karolino.
6: Dziękuję bardzo.
4: A po informacjach Radio Tok FM przeniesiemy się do Jędrzejowa, do Muzeum Zegarów Słonecznych.
2: Autopromocja.
7: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia? I jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje,
8: to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No sprytnie.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny. Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy. Chodzi o nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość, Rafał Trzaskowski już rok temu miał dowiedzieć się o sytuacji w placówce. Więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 11.00. To bardzo niedobra decyzja prezydenta. Tak marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Dodała, że do porozumienia potrzebne są rozmowy, a nie gesty. Przyznała również, że dla niej, jako Polki, przykre jest to, że pozytywne komentarze dotyczące działań Nawrockiego płyną ze strony Rosji. Na gliwickim lotnisku ma powstać nowoczesna wieża kontroli lotów. Ma ona nie tylko obsługiwać ruch lotniczy, ale także stać się charakterystycznym elementem panoramy miasta. Złożono już wniosek o pozwolenie na jej budowę.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Audycja Wspólna Sobota, Anna Sobańda i Rafał Turowski przy mikrofonach. Witamy po informacjach TOK FM, a teraz zabierzemy Państwa do Muzeum Zegarów Słonecznych.
4: Dokładnie do Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie. Pan Jan Przypkowski jest naszym gościem. Dzień dobry.
20: Dzień dobry Państwu.
5: Dzień dobry.
4: Panie Janie, sztuczna inteligencja donosi, że wizyta w Jędrzejowie, cytuję, że wizyta w Jędrzejowskim Muzeum to podróż w czasie przez pasję kilku pokoleń ekscentrycznych kolekcjonerów, który zatem artefakt w muzeum przez pana kierowanym jest najbardziej ekscentryczny.
20: No, sztuczna inteligencja potrafi zaskoczyć, ale w tym wypadku rzeczywiście jest to bardzo blisko prawdy, o ile nie wręcz prawdy. Prawda. Trudno powiedzieć mi, który artefakt jest najbardziej ekscentryczny, bo jest takich dużo. Powiedzmy, że same te zainteresowania były dosyć ekscentryczne, bo powiedzmy, że zainteresowanie słonecznym pomiarem czasu, zegarami słonecznymi, no nie jest takim codziennym i oczywistym zainteresowaniem.
5: Bo zaczęło się od pana Feliksa Przypkowskiego, który był lekarzem z wykształcenia.
20: Tak, przy czym z tym jego droga do zostania lekarzem też nie była taka oczywista. On zaczął zainteresowanie astronomią to było jego pierwotne zainteresowanie, astronomią i właśnie gnomoniką, czyli nauką o wykreślaniu zegarów słonecznych i zaczął on nawet studia astronomiczne, natomiast jego ojciec, który tak mocno stąpał po ziemi, poradził mu, żeby znalazł sobie jednak jakieś zajęcie, które pozwoli mu zarobić na chleb, to dzięki temu będzie mógł również amatorsko, ale zajmować się swoją pasją i dzięki temu Felix poszedł na studia medyczne, został bardzo wziętym lekarzem o specjalności położnika, miał bardzo, bardzo, bardzo dużo wdzięcznych pacjentów i to rzeczywiście pozwoliło mu na rozwijanie swojego hobby do tego stopnia, że na swoim domu zbudował obserwatorium astronomiczne z potężnym teleskopem.
4: Bo początek kolekcji zegarów słonecznych dał Tadeusz, jak rozumiem, Przypkowski.
20: Nie. Było odwrotnie. Felix Przypkowski był ojcem Tadeusza. To on rozpoczął tę kolekcję, robił regularne zakupy.

0: kontynuował.
1: Czyli to były zbiory rodzinne, które potem zostały darowane państwu i zmieniono Muzeum Państwowe.
0: Tak, i dlatego właśnie ta nazwa Muzeum imienia Przypkowskich, bo jest to muzeum, które odzwierciedla pasję tych pierwszych założycieli kolekcji. Tam tych pasji było więcej. Oprócz astronomii, gnomoniki, fotografii, była również grafika i exlibrisy, czyli takie znaki własnościowe, mówiące, naklejone w książce, mówiące, że jest to moja książka, które potrafią być nieraz bardzo skomplikowanymi małymi dziełami sztuki. Dziś w muzeum, które jest instytucją publiczną, poszczególne działy tego muzeum odpowiadają tym poszczególnym zainteresowaniom jego założycieli. I nazwa, którą dzisiaj usłyszałem, Muzeum Zegarów Słonecznych, to jest taka potoczna nazwa, rzeczywiście nazwa Muzeum Zegarów to jest w ogóle taka nazwa, której bardzo nie lubimy, bo kojarzy się z mnóstwem mechanicznych zegarów, które tykają i bimbają. Natomiast jest to kolekcja rzeczywiście bardzo wielowątkowa. Zegary słoneczne rzeczywiście stanowią największy dział i jest to z pewnością największa kolekcja w Polsce i jedna z największych na świecie. Natomiast no, są też obecne inne wątki, zaczynając od tego, że do zwiedzania jest zachowane w pełni niczym kapsuła czasu mieszkanie założyciela kolekcji doktora Feliksa Przypkowskiego z jego gabinetem, gdzie również przyjmował pacjentów, z biblioteką, salonem, jadalnią i tak dalej. Innym takim nieoczywistym działem jest dział dawnej gastronomii. To już z kolei zainteresowanie Tadeusza Przypkowskiego, który w czasach takich najbardziej szarej Gomułkowszczyzny postanowił jakoś zachować w pamięci, przywołać, odtworzyć te smaki dawnej kuchni, szczególnie z okresu międzywojennego i wcześniejsze. I tak zaczęło się zbieranie książek kucharskich, przepisów, wszelkiego rodzaju sprzętów do przyrządzania posiłków. I stąd jest dziś taka wystawa w dawnej kuchni i spiżarni, wystawa stała, która prezentuje te rzeczy. Ja powiem, że zbieranie tego to było nie tylko właściwie zbieranie po to, żeby pokazywać to, żeby stworzyć kolejny dział muzeum. W tym była głębsza idea. On planował, że do muzeum będą przyjeżdżać kuchmistrzowie z całego świata, przy pomocy tych dawnych sprzętów będą tutaj gotować, smażyć i piścić te wszystkie dania z dawnej kuchni, że będzie to takie centrum gastronomiczne. I dla nas oznacza to między innymi to, że tych sprzętów kuchennych mamy znacznie więcej, niż tak naprawdę potrzebujemy na potrzeby wystawy.
2: No dobrze, to ja jeszcze wrócę, panie Janie, jeśli pan pozwoli, do zegarów słonecznych, ponieważ no, przy najbliższej okazji do Jędrzejowa na pewno pojadę i zobaczę ten artefakt. Natomiast chciałbym, żeby pan nam o nim opowiedział, ponieważ wydaje mi się naprawdę wyjątkowy, mianowicie zegar słoneczny z armatką.
0: Ach tak, jest to rzeczywiście bardzo osobliwy sprzęt i to jeszcze wiąże się z bardzo ciekawą historią. Jest to taki no, zupełnie zwykły zegar słoneczny poziomy, ale dodatkowo zaopatrzony w miniaturową armatkę oraz w szkło powiększające na specjalnym wysięgniku. Jeżeli tę armatkę się nabije, oczywiście ślepym nabojem dla bezpieczeństwa, i pod odpowiednim kątem ustawi tę lupę, wówczas w momencie tak zwanego prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce stoi najwyżej na niebie, promienie, ta lupa skupi promienie słoneczne na panewce, gdzie jest podsypany proch i armatka wystrzeli. Jest to zegar słoneczny francuski z XIX wieku. I teraz historia, z którą się ten eksponat wiąże. Otóż Tadeusz Przypkowski przyjaźnił się i miał bardzo dobre kontakty z poetą Władysławem Broniewskim. Pewnego razu pokazał mu, zademonstrował ten zegar i Władysław Broniewski strasznie zapalił się do tego, żeby pokazać mu, jak on działa, żeby go wypróbować. No, wtedy jeszcze nie było to państwowe muzeum, więc manipulowanie zabytkowymi eksponatami, muzealiami jeszcze było możliwe. No i Tadeusz dał się namówić. Panowie według dawnej receptury ukręcili proch strzelniczy czarny, nabili tę armatkę. Został zegar zgodnie z zasadami ustawiony na słońcu, no i na następnie czekali i rzeczywiście w południe armatka wystrzeliła. I Władysław Broniewski opisał ten fragment, opisał ten epizod w swoim poemacie Wisła, który wówczas stworzył. Napisał: biją słoneczne godziny w Jędrzejowie i mnie, i tobie, i innym

0: biją zegarowie.
1: Urocza historia. A który z eksponatów pana zdaniem jest taki najbardziej niezwykły?
0: No, zegar z armatką jest jednym z bardziej niezwykłych. Jeżeli chodzi o zegary słoneczne, a do jakiegoś niezwykłego za chwileczkę jeszcze dojdziemy, to mamy ich bardzo dużo, nie tylko w sali wystawowej, ale też warto powiedzieć, że na tyłach muzeum znajduje się tak zwany ogród czasu. To ogród ze schodami wodnymi, z zabytkową altaną, zaprojektowany według idei i pomysłu Tadeusza Przypkowskiego, gdzie znajduje się 13 różnego typu zegarów słonecznych i to jest to miejsce, gdzie można zobaczyć, jak te zegary chodzą. Czyli innymi słowy, kiedy...
2: Czy można mówić o zegarze słonecznym, że on chodzi?
0: To jest w cudzysłowie, którego w radio nie widać. Raczej...
2: To zacząłem się nad tym zastanawiać, czy zegar słoneczny chodzi?
0: Jest bardzo dużo sposobów, wbrew pozorom, żeby przy pomocy słońca pokazać, która jest godzina. I czasem jest to koniec cienia gnomonu, czyli tej wskazówki zegara słonecznego, a czasem jest to plamka światła. Więc różne typy tych zegarów słonecznych mamy i w ogrodzie rzeczywiście można zobaczyć, jak one tutaj, żeby nie użyć słowa chodzą, powiem, wskazują czas. A z takich innych dziwnych przedmiotów osobliwych, no to mamy ich naprawdę bardzo dużo. Pierwsze z brzegu, co przychodzi mi do głowy, to klepsydra wodna, bo oprócz zegarów słonecznych mamy też trochę innych przyrządów do mierzenia czasu i mamy wśród nich klepsydrę wodną, ceramiczną, pochodzącą z Sycylii, z miasta Caltagirone, XVII-wieczną i klepsydra działa w ten sposób, że przez 15 minut nic się nie dzieje, woda przelewa się wewnątrz jednej z kolumienek, a po 15 minutach następuje taka wytrysk takiej małej fontanny na dole. Jest to bardzo rzadki przedmiot, ponieważ tych klepsydr wprawdzie było bardzo dużo, ale one straszliwie się tłukły ze względu na te kolumienki puste w środku. Pochodzi ona, jak powiedziałem, z Caltagirone, z XVII wieku. Ci z Państwa, którzy byli lub będą kiedyś w Sycylii, w miasteczku Caltagirone, zobaczą, że jest tam pełno ceramiki właśnie w takich kolorach, łącznie z tym, że przez całe miasto, które jest na wzgórzach, idą schody wyłożone kafelkami właśnie w takich kolorach jak nasza klepsydra.
1: A czym są świece zegarowe?
0: Świece godzinowe. Mamy jedną taką świecę, ale nigdy nie próbowaliśmy, jak działa, bo mamy tylko jedną. To jest w największym uproszczeniu taka świeca, która ma na sobie wypisaną podziałkę godzinową i na naszej świecy jest bodajże 10 godzin. No i cóż, po prostu zapalamy świecę i w miarę jak ta świeca się skurcza i wypala, tak można...
2: Czyli to też zegar.
0: To jest też zegar. Raczej nazwałbym go stoperem. No chyba, że będziemy tych świec mieć całą masę, no to możemy to traktować jako zegar. Zresztą, proszę Państwa, nazwa szychta, ja określająca dniówkę na kopalni, pochodzi właśnie od tego rodzaju pomiaru czasu. Schichte to jest po niemiecku warstwa i taki górnik brał ze sobą lampkę, łojówkę, gdzie w tłuszczu był zanurzony knot i cała ta warstwa tego tłuszczu, jak się wypaliła, to była jego dniówka. Przy czym musiało mu starczyć tego światła do tego, żeby jeszcze wrócić na powierzchnię z tego chodnika. Także takie zegary ogniowe no, też miały dawniej swoje praktyczne zastosowanie. Mhm.
1: Ja muszę zadać to pytanie. Jak wygląda moment zmiany czasu?
0: Otóż powiem prosto. Wygląda bardzo prosto, dlatego że zegary mechaniczne, które mamy w pewnej ilości, a jednak mamy, no one nie chodzą wszystkie naraz. Także jeżeli ktoś sobie wyobraża taką salę, gdzie wszystko straszliwie cyka i bimba, to nie, tak nie jest. Co jakiś czas nakręcamy pojedynczo te zegary, żeby mechanizm, że tak powiem, zachował swoje właściwości, ale generalnie nie ma potrzeby przestawiania wszystkich zegarów mechanicznych. Z zegarami słonecznymi to wygląda tak, że one po prostu są przeznaczone do czasu zimowego, który był wcześniejszy i dawniejszy i przejście na czas letni oznacza tylko to, że będziemy musieli odtąd doliczać jeszcze jedną godzinę do wskazań zegara.
1: No tak jak w moim piekarniku, przez pół roku działa, dobrze, przez pół trzeba doliczać godzinę.
2: Panie Janie, na zakończenie ja mam pytanie związane z pana przodkami, ponieważ tutaj przeczytałem, że historia Przypkowskich się udokumentowana. Historia Przypkowskich sięga XV wieku.
1: Wow.
2: Miał pan chwilę, okazję, żeby, nie wiem, poznać bliżej swoich przodków, może nie wszystkich, no bo prawdopodobnie było ich bardzo wielu, a był może któryś z żyjących wiele, wiele lat temu, wiele lat albo stuleci, z którym, nie wiem, nawiązał pan jakąś szczególną więź?
0: Wszystkich nie. Tutaj no, dokładnie wyświetlił ich dzieje mój dziadek Tadeusz Przypkowski, który zresztą namalował własną ręką bardzo pięknie drzewo genealogiczne Przypkowskich, wywodząc ich od Radwanitów. Czyli to są czasy jeszcze wcześniejsze, to są czasy Bolesława Śmiałego. Przypkowscy w XVI wieku zaangażowali się w arianizm, byli braćmi polskimi i za to ich wszystkich bardzo cenię, bo to było, oznaczało takim no, bycie bardzo postępowym, ale byciem jednak wbrew.
2: Byli opozycją.
0: Byli opozycją. Mhm. Po tym epizodzie ariańskim, kiedy część z nich musiała wyjechać z Polski, część musiała się nawrócić na katolicyzm, Przypkowscy tak powoli podupadli i właściwie z takiego upadku, z poziomu drobnych rzemieślników prowadzących jakieś drobne sklepiki, interesiki, wyciągnął ich dopiero Feliks Przypkowski poprzez to, że został lekarzem, że założył tę kolekcję. I ja mam szacunek bardzo duży do tych wszystkich, co byli pomiędzy, bo nie sztuka przechowywać pamięć o rodzinie, kiedy ma się ogromny pałac z mnóstwem portretów rodzinnych, skarbcem i biblioteką i tak dalej. Ale właśnie wtedy, kiedy sytuacja jest taka już gorsza, kiedy jesteśmy biedni, przenosimy się z jednej małej mieściny do drugiej, ale przenosząc się z niej, nie zapominamy o tych kilku drobnych pamiątkach, które zostały z czasów świetności. O tych kilkunastu książkach, o jakimś zegarze słonecznym, o jakichś jeszcze drobnych przedmiotach, o listach z podpisami królewskimi.
2: Można pana Jana słuchać bez końca.
1: Tak. A na pewno trzeba odwiedzić muzeum.
0: To na pewno koniecznie, zapraszam serdecznie.
1: Pan Jan Przypkowski, dyrektor Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie, był naszym rozmówcą. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękujemy. A my za chwilkę po informacjach TOK FM opowiemy o naszym, no właśnie, czy chorobliwym przywiązaniu do telewizora.
3: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Marian, a ty komu kibicujesz?
15: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
14: Niskim.

0: się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ukraińscy zasłużeni oddają swoje odznaczenia Polsce. To po wieczornej decyzji prezydenta Nawrockiego w sprawie orderu Wołodymyra Zełenskiego. Jest zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy. Składają je politycy PiSu, a w tle jest afera w Szpitalu Południowym. Wakacje za pasem. Czy i jak odpoczywamy? O tym w Tok FM rozmawiamy przez cały weekend. Minuta po 11:00. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. To reakcja na odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Niestety prezydent Polski dopuścił się nieprzyjaznego gestu wobec naszego narodu, pozbawiając prezydenta Ukrainy przyznanego mu wcześniej orderu Orła Białego. Bez wątpienia jest to prezent dla moskiewskiego agresora, który ten bezwzględnie wykorzysta przeciwko obu naszym krajom, napisał Budanow w komunikatorze Telegram. O swojej decyzji prezydent Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
4: Dzisiejsza decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
3: Prezydent podkreślił przy tym, że jego decyzja nie wpłynie na polską pomoc dla walczącej Ukrainy. Polska cały czas wspiera ukraińską walkę o suwerenność, podkreślił. W końcu tak z kolei tę decyzję skomentował Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Rafał Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba.
5: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
3: Według ustaleń portalu Zero, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał w lipcu 2025 roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności Dawida Kacprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później lekarz stracił pracę. Zdaniem polityków PiSu to sprawa, którą powinni zająć się śledczy.
5: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność? Naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
3: Prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji, odpowiedział już wczoraj w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Duża część Szczecina nie ma wody. Na ulicy Starkiewicza była awaria wodociągu o dużej średnicy, informuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W wielu częściach miasta nie ma wody lub ciśnienie jest obniżone. Informacje o tym, gdzie nie będzie wody ze względu na awarię oraz kiedy jest planowane usunięcie awarii, wodociągowcy mają podać po wyłączeniu wodociągu. A na razie wody nie ma między innymi na Gumieńcach, Pogodnie i w Śródmieściu. Od dziś przedsiębiorcy nie muszą już zgłaszać krajowych przewozów odzieży i obuwia do systemu SENT. Tym systemem od teraz będą objęte tylko przewozy w ramach importu, wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów oraz tranzytu przez terytorium Polski. Przypomnę, że 17 marca weszły w życie przepisy nakładające na przedsiębiorców obowiązek zgłaszania do systemu SENT transportu odzieży i obuwia, jeśli przewożonych jest więcej niż 10 kg odzieży i 20 sztuk towaru, np. butów. Rozwiązania te wzbudziły protesty. W efekcie w maju weszło w życie rozporządzenie ministra finansów, na mocy którego z obowiązku zgłaszania do SENT zostali wyłączeni mikroprzedsiębiorcy. Wakacje będą w tym roku droższe, ale jak wynika z analiz grupy Progres, i tak na nie pojedziemy. Między innymi dzięki dopłatom, które oferują pracodawcy w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Z funduszu socjalnego przeznaczają na to od kilkuset do nawet 3000 zł. O czym informuje Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Wakacje coraz bliżej i już za nimi tęsknimy.
7: Nie wiem, czy chciałbym gdzieś wyjeżdżać, zwłaszcza gdzieś daleko, ale na pewno chciałbym troszkę odpocząć.
8: Polska jest pięknym krajem, także można też u nas w kraju spędzić miło wakacje.
1: i nasze morze jest jednak najwspanialsze, mimo wszystko.
6: Najważniejsze jest, by na takim urlopie rzeczywiście odpocząć. Niestety nie sprzyjają temu nasze telefony i to, co w nich mamy, mówi psycholog dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
8: Czyli swoje kalendarze, dostępy do maili, dostępy do różnych służbowych kont, grup też pracowniczych, gdzie przychodzą nam powiadomienia. Najrozsądniej byłoby to po prostu wszystko wyłączyć na jakiś czas i wtedy tak naprawdę od tego odpocząć. Nie leżę na plaży z telefonem, patrząc się w telefon, tylko potrafię też się tak na chwilę zatrzymać, poobcować z przyrodą.
6: I dać odpocząć zarówno naszemu ciału, jak i naszej psychice. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Czy Polacy potrafią odpoczywać? Nad tym zastanawiamy się w ten weekend w TOK FM i do tego tematu będziemy wracać się w kolejnych informacjach.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: Upały dadzą nam się dzisiaj we znaki właściwie w całej Polsce. Maksymalnie w ciągu dnia będą 34 stopnie na zachodzie. W innych częściach kraju niewiele chłodniej, bo około 30. Po południu będą burze.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Audycja wspólna sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach TOK FM. I teraz porozmawiamy o telewizorach w naszych domach. A konkretnie o raporcie Living Room Study. Takim corocznym raporcie przygotowywanym przez RTL Ad Alliance. Jest to raport, który analizuje nawyki konsumowania treści wideo oraz czasu, jaki spędzamy przed ekranami w domowym zaciszu.
11: Naszym gościem jest pan Artur Pacuła, dyrektor firmy Magogo. Dzień dobry, witamy. Wynika, panie Arturze, z tego badania taki oto wniosek, nie wiem czy niezbyt daleko idący, ale zaryzykuję, że telewizor w naszych domach to jest wciąż nie mebel, nie sprzęt, a ołtarzyk.
12: Może trochę za daleko powiedziane. Ja jestem przeciwnikiem tych starych zwyczajów, gdzie telewizor dekorowano właśnie jako ołtarzyk, ale rzeczywiście to jest takie miejsce, które skupia rodzinę i wbrew wszelkim pozorom i ogłaszaniu, że telewizor staje się czymś odchodzącym do lamusa, to okazuje się zupełnie nieprawdą. Statystyki, kiedy analizuje się samo oglądanie telewizji, na razie na tym się skupię, bo temat jest zdecydowanie szerszy. Mówimy o urządzeniu, a telewizja jest tylko częścią już teraz konsumpcji na tym właśnie urządzeniu. No, telewizja sama w sobie nie straciła popularności, bo badania pokazują, że czas oglądania telewizji w Polsce skrócił się ledwie o kilka minut, nieco ponad 4 minuty czy godzinę na nieco poniżej 4 godziny.
6: Dziennie.
12: To jest poniżej jakichś błędów statystycznych i to wydarzenie nastąpiło w ciągu 10 lat czy 11 lat, tak pokazują badania. Można, oczywiście dotyczy to Polski, można rzucić okiem na światowe trendy, one są troszeczkę inne. Polska należy do takiej grupy krajów dość tradycyjnych, jeśli chodzi o telewizję. Włochy, Polska i Rumunia w Europie to są telewizyjne kraje, gdzie telewizja trzyma się zdecydowanie najmocniej w Europie. Z kolei kraje nordyckie poszły już zdecydowanie w kierunku VOD i tego typu rozrywki. Zlikwidowano mnóstwo kanałów telewizyjnych w krajach skandynawskich. Reszta Europy jest taka dosyć stabilna, gdzie ten trend spadkowy samej telewizji nie jest tak duży. Natomiast wracając do telewizora jako urządzenia i tego centrum, no to to jest dzisiaj, to właściwie można by popatrzeć na telewizor z takiej perspektywy czasu, jak na telefon komórkowy. 20 lat temu telefon komórkowy miał SMS-a i grę w węża, a dzisiaj jest tak naprawdę centrum rozrywki i tak troszeczkę jest wpięty w nasze ciało de facto. I
11: telewizor... Ale nie w europejskie, panie Arturze, no bo czytamy, że w Chinach na przykład i w Stanach telewizja jest oglądana przede wszystkim na smartfonach, podczas gdy w Europie w telewizorach. Dlaczego ten trend nie przeszedł do Europy?
12: On na pewno jeszcze się pojawi. To moje doświadczenie pokazuje, że należy obserwować trendy amerykańskie. One przychodzą najpierw do Europy Zachodniej i na końcu zasadniczo pojawiają się w Europie Środkowo-Wschodniej. Patrząc na nasz region, content, który powstaje, seriale, filmy, one w dużej mierze są, ta produkcja jest zdominowana przez produkcję amerykańską. Nawet jeżeli realizowaną w Europie, bo tak jest taniej z powodów podatkowych, to jednak są budżety amerykańskie. Od tego się zaczyna i ta fala stamtąd trafia tutaj.
13: Ale pytanie, czy my byśmy chcieli, żeby ten trend do nas przyszedł, bo o czym to mówi? Jeśli my oglądamy telewizor w telewizorze, to często jest to w salonie, tak, dodajmy tak, bo to jednak głównie salon, no to może być to forma spędzania czasu wspólnego, czyli całych rodzin na przykład. Podczas gdy oglądanie w telefonie, no to już jest jednak izolowanie się.
12: Tak, i tutaj też musimy wejść głębiej w szczegóły, bo kwestia telewizor po pierwsze stał się takim narzędziem do gry, gdzie granie na wielkim ekranie jest zdecydowanie fajniejsze. Łatwo podpiąć poszczególne konsole, nie wymieniając które, bo jest ich mnóstwo. Łatwo połączyć się telefon z telewizorem w bardzo prosty sposób i grać zamiast na telefonie, to widzieć wszystko na ekranie telewizora i można to robić w większym gronie. Natomiast to przejście do oglądania mobilnego na telefonie, to jest pewien rodzaj zwyczaju, który pojawił się właśnie dlatego, że taka możliwość została zaprezentowana. I absolutnie oczywiste jest, że czasami podział w rodzinie następuje, kiedy jest na jednym urządzeniu można oglądać transmisję sportową, a na drugiej ulubiony serial. Natomiast jest wiele momentów, i to w Polsce to ciągle się dzieje, kiedy to właśnie staje się, to miejsce w salonie i przed telewizorem staje się tym elementem wspólnego oglądania.
11: Ogniskiem.
12: Tak. I proszę zwrócić uwagę, że jak popatrzymy na to z punktu widzenia kulturowego, to właśnie te Włochy, Polska i Rumunia to są bardzo familijne kraje i ja tutaj widzę taką analogię.
11: No panie Arturze, no trudno sobie wyobrazić tradycyjny polski niedzielny obiad bez familiady.
12: Znaczy ja akurat potrafię sobie wyobrazić, ale patrząc, ale patrząc w statystyki rzeczywiście tak. Ja staram się unikać takich analogii z mojej rodziny, ale patrzę zawsze w statystyki i rzeczywiście tak jest. Może familiada nie jest tym numerem jeden, ale z całą pewnością telewizor w niedzielę jest...
11: Czyli wynika z tych badań istotne. To, w co trudno mi uwierzyć, nie ukrywam, że również generacja Z siada z rodzicami oraz z dziadkami na kanapach w salonie, podkreślam, bo to ważne, przed telewizorem zupełnie analogowym i wspólnie oglądają Netflix.
12: Tak, oczywiście. Netflix, YouTube, całą masę, no, nasz serwis streamingowy, jest cała masa takich rozwiązań, które pozwalają, rozwiązań w sensie kontentowym i łatwości dostępu, udaje nam się łatwiej znaleźć ten wspólny mianownik dla całej rodziny i umieścić go na wspólnym dużym ekranie i tam właśnie go oglądać. Proszę sobie wyobrazić Wigilię, kiedy chcemy pośpiewać kolędy, czy nie najłatwiej znaleźć je po prostu na YouTubie? Mix kolęd?
11: To wszystkie kanały telewizyjne.
13: Albo kominek z ogniem, który ludzie włączają.
12: Tak. Albo kominek. Oczywiście, gdyby jeszcze wydawał zapach.
13: Znaczy ja myślę, że to jest też trochę o tym, że my mimo tego, że ja na przykład bardzo często słyszę od nowo poznanych osób, że ja nie mam telewizora w domu, to jednak może nie do końca tak jest, że my tej telewizji już nie oglądamy. Po prostu oglądamy ją inaczej.
12: Dokładnie tak.
13: I młode pokolenia też oglądają ją inaczej. Moje dzieci na przykład jakby ja im próbowałam kiedyś wytłumaczyć, że kiedyś to było tak, że programy były na konkretną godzinę. Jak się nie zdążyło, to się nie obejrzało. Dla nich to jest w ogóle trudne do zrozumienia, bo przecież bierzesz pilot i włączasz wtedy, kiedy chcesz, kiedy masz czas.
11: Znaczy, ja jestem zachwycony jednym wnioskiem, który płynie z tych badań. Proszę wybaczyć, że aż 11% Europejczyków ogląda treści wideo w łazience.
12: No jest... nie będę szukał przykładów, ale czasami
14: trzeba się ukryć
12: na przykład i obejrzeć ulubiony mecz. I to jest jedyne miejsce, gdzie można to zrobić w spokoju.
11: Albo kolejny odcinek Klanu.
12: A dlaczego nie? Mhm. Czy ta różnica, kiedy różnica w potrzebach, które mamy, jest, generuje rozdzielanie się, ale zawsze następuje taki moment, kiedy siadamy wspólnie. Jak mówię, no Polska jest tutaj, unikałbym właśnie takiego patrzenia z perspektywy indywidualnej, a nawet z perspektywy warszawskiej, bo konsumpcja wygląda zupełnie inaczej w całej Polsce. I możemy dzięki temu oglądać rzeczy różne, ale równocześnie spotkać się czasem przed tym telewizorem i oglądać rzeczy razem.
11: Amerykanie robią to w sypialni, bo wynika z tego badania, że Amerykanie oglądają telewizję w sypialni, a my w salonie. Tak.
13: Może do nich nie dotarły salonie, badania tak. mówiące o tym, że to niezdrowe.
12: Wydaje mi się, że tutaj jesteśmy jeszcze na innym etapie rozwoju, bo należałoby pogłębić te badania i zbadać, ile jest odbiorników telewizyjnych, czy telewizorów na gospodarstwo domowe. Polska jest ciągle, krajem, gdzie ta średnia liczba rośnie. Ona nie doszła jeszcze do 2, ale już są gospodarstwa posiadające 2-3 telewizory. To wydaje się dość oczywiste, ale średnia w Polsce jest jednak dużo niższa, a w Ameryce ta średnia, ja nie pamiętam teraz, na pewno przekroczyła już dawno 2 odbiorniki na gospodarstwo, co oznacza, że jest telewizor w salonie i jest telewizor w sypialni. Moja rodzina uchodzi za dziwną, ponieważ nie ma telewizora w sypialni. To już jest wystarczająco dziwne, ale nie wystrzegam się telewizora w salonie i lubimy z niego korzystać, więc...
11: Czystokrotnie ciekawe, jak konsumujemy media. Naprawdę. Im bliżej się przyglądamy tej naszej konsumpcji, tym wychodzi więcej, że tak powiem, kwiatków.
12: Bo się to bardzo zmienia.
11: Artur Pacuła, dyrektor firmy MeGoGo, był dzisiaj naszym gościem, naszym ekspertem, można powiedzieć. Pięknie panu dziękujemy.
12: Bardzo dziękuję za
13: spotkanie. Dziękujemy. A już po informacjach TOK FM zapraszamy państwa na Grenlandię.
15: Autopromocja.
16: Jak to jest być tatą?
17: Bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
16: Abelard Giza
18: i Przemysław Iwańczyk w czasie rodziców, sobota 13.
16: Ula Malko
18: i Krzysztof Chorwat.
15: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
20: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
21: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
22: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Uwaga! Super promocja w Teddy.
24: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
25: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
26: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
27: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
25: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
28: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Filos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kierowcy, zablokowana jest droga krajowa numer 24 pomiędzy Skwierzyną a Międzychodem. Właśnie w Skwierzynie auto zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze nawet 2 godziny. W Monachium dwa wagony towarowe spadły z wiaduktu kolejowego na ulicę. Zginęła jedna osoba. Z nieznanych przyczyn dwa pociągi towarowe zderzyły się podczas przetaczania na wiadukcie kolejowym. Jeden z pociągów wykoleił się, a dwa wagony spadły z wysokości 5 metrów na ulicę. W wagonach nie było żadnego ładunku. Ukraińskie drony zaatakowały obiekty infrastruktury energetycznej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Doszło do pożarów w tawryjskiej elektrociepłowni położonej w pobliżu Symferopola oraz w dwóch przepompowniach gazu ziemnego. Celem uderzenia były także magazyny paliw w pobliżu Bachczysaraju.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Audycja Wspólna Sobota. Przy mikrofonach Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach, a tym razem zabierzemy Państwa na Grenlandię.
11: Miejsce niezwykle modne. Od czasu nieprzejęcia przez Amerykanów Grenlandia jest trendy bez wątpienia. Autorka książki Grenlandia, ulotny duch północy i przewodniczka pani Paulina Tondos jest z nami. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
11: Pani Paulino, no latem na Grenlandii są temperatury dodatnie, jest około 15-20 stopni. No to jak te wszystkie igła się potopią, to gdzie Grenlandczycy mieszkają?
14: Ale widzę, że pan mnie tutaj postanowił od początku wyciągnąć na takie, na to, żeby ten największy stereotyp o Grenlandii jednak zlikwidować, czyli no oczywiście Grenlandczycy nie mieszkają w iglo i nigdy też nie mieszkali w iglo. Tak naprawdę igla były używane tylko i wyłącznie na północy wyspy i tylko podczas zimowych wypraw łowieckich. Natomiast Grenlandczycy kiedyś mieszkali głównie w domach z kamienia i z darni, a dzisiaj mieszkają w normalnych domach, głównie drewnianych, ale są też normalne bloki betonowe. Więc nic się nie dzieje. Jak temperatury są dodatnie, absolutnie nic się z ich domostwami złego nie dzieje.
13: To zacznijmy może od samego początku, bo Grenlandia na pewno kusi, ale to, co zniechęca, to to, że no, drogo jest tam się dostać. Dlaczego loty na Grenlandię są tak drogie?
14: Myślę, że głównie dlatego, że one bardzo często są odwoływane ze względu na pogodę. Czyli mamy różne zamiecie śnieżne, bardzo silne to zimą, silne wiatry to już o każdej porze roku, mgły do tego dochodzą, więc wiele lotów jest odwoływanych. W takim wypadku linie lotnicze muszą zapewnić pasażerom zakwaterowanie, bony na wyżywienie i to są koszta. Więc myślę, że gdyby te loty były tańsze, to po prostu te linie by zbankrutowały bardzo szybko ze względu na te koszta takie dodatkowe, które nagle się pojawiają.
11: Oczywiście te problemy, o których mówi pani Paulina, dotyczą głównie zimy, no ale to też nie jest tak, że zimą loty na Grenlandię są bardzo drogie, a nagle latem, kiedy warunki do latania są no, dobre, te ceny spadają. Tak Nie jest. No właśnie, tak a propos zimy i lata, to sądzi pani, że Grenlandia jest bardziej interesująca dla turysty latem czy zimą?
14: To zależy, czego turysta oczekuje. Zimą na pewno mamy mniej aktywności dostępnych. Zima to jest na pewno okres na zorzę polarną, co w samym sobie jest fantastyczne i to jest niesamowite doświadczenie zobaczyć zorzę. Oprócz tego jakieś wycieczki psimi zaprzęgami, wycieczki skuterami śnieżnymi. To są takie typowe aktywności zimowe, może w jakiejś ograniczonej formie rejsy. Natomiast latem oczywiście zorzy już nie ma. Wycieczki skuterami i psami też raczej odpadają. Natomiast pojawia się cała gama kolejnych atrakcji. Czyli kajaki, łowienie, tak, wędkarstwo, obserwacje wielorybów, bardzo wiele rejsów w najróżniejsze miejsca, jakieś safari na woły piżmowe na przykład, czy na karibu, takie do oglądania, nie mówię tutaj o polowaniu, ale do oglądania. Więc tych aktywności jest znacznie więcej latem zdecydowanie, no oprócz tego trekkingi rozmaite.
11: One są popularne, te trekkingi, ponieważ mogę sobie tylko wyobrazić, jak wygląda lato na Grenlandii. Lato na Grenlandii wygląda tak, jak pewnie wczesna, piękna wiosna u nas.
14: Dokładnie. Są popularne. Różne są te szlaki, są krótsze, dłuższe, ale są bardzo popularne i no, widowiskowe. Grenlandia, podobnie jak Islandia, to są to jest takie miejsce, gdzie nie ma drzew. Stąd też nic nie zasłania widoków. Te krajobrazy są takie bardzo otwarte, przestrzenie są ogromne, stąd jest to naprawdę fantastyczne miejsce na trekkingi. Nie trzeba iść tam przez las parę godzin, żeby wyjść na szczyt jakiejś góry i popatrzeć na widok, to po prostu cały trekking jest fenomenalny, bo te widoki są cały czas.
13: A czy te trekkingi są bezpieczne?
14: Niedźwiedzie polarne raczej nie w tej części Grenlandii, gdzie raczej większość turystów się udaje. Niedźwiedzie polarne to jest raczej północno-wschodnia część kraju. Większość turystów jednak dociera gdzieś na to zachodnie wybrzeże, ale oczywiście najlepiej iść z przewodnikiem na taki trekking, taką zorganizowaną jakąś wyprawą. Wtedy możemy być pewni, że nic tam złego się nie stanie.
11: Mhm. A po tej nieudanej akcji przejęcia, że wrócę do początku naszej rozmowy, Grenlandii przez Amerykę, faktycznie obserwuje pani, że Grenlandia stała się takim modniejszym kierunkiem, no bo w ogóle w ciągu ostatnich kilku lat z powodu tego, że zmienia się klimat i że pogoda w czasie wakacji, naszych wakacji w Europie, szczególnie południowej, jest nie do zniesienia, to jest ten trend coolcations, czyli jest coraz więcej turystów na północy Norwegii. Islandia przeżywa od kilku lat oblężenie. A jak jest z Grenlandią? To jest zauważalny wzrost zainteresowania?
14: Jest wzrost. Jest wzrost, można go zaobserwować. Rzeczywiście całe to zamieszanie, które spowodowały Stany Zjednoczone w ostatnim czasie, na pewno też się do tego przyczynił. I na to Grenlandczycy są bardzo otwarci. Grenlandia myśli o tym, jak można by zdywersyfikować swój budżet. I turystyka jest na pewno jedną z takich dziedzin gospodarki z bardzo dużym potencjałem rozbudowy. Coraz bardziej staje się Grenlandia popularna jako cel rejsów wycieczkowych. To akurat nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest dobry kierunek, te rejsy, ale faktycznie coraz więcej turystów zaczyna się na wyspie pojawiać. To dalej oczywiście nie są takie liczby jak na Islandii, absolutnie. To jest cały czas w powijakach i ta infrastruktura też, powiedzmy, turystyczna jest raczej uboga, nie ma dużo hoteli i tak dalej, ale rzeczywiście się budzi się ta turystyka i myślę, że dla Grenlandczyków jest to taka zrównoważona turystyka. To jest naprawdę krok w bardzo dobrą stronę, żeby ten budżet troszeczkę podreperować i gdzieś potencjalnie może nawet docelowo od Danii móc coraz bardziej się jeszcze uniezależnić dzięki temu właśnie.
13: To porozmawiajmy chwilę o takich praktycznych wskazówkach dla turysty. Jak już wylądujemy na jednym z dwóch aktualnie, tak, lotnisk takich turystycznych na Grenlandii.
11: Międzynarodowych.
13: Międzynarodowych.
11: Chyba trzech nawet.
13: To jak się po tej wyspie poruszać? Czy jest komunikacja taka miejska, czy można wynająć samochód? Jakie są opcje?
14: Można wynająć samochód, tylko nie wiem po co tak naprawdę.
11: Na Grenlandii nie ma dróg.
14: Tak, znaczy nie ma dróg, nie ma za bardzo dróg. Dróg między miastami, są drogi w miastach, są ulice w miastach, ale i te miasteczka, one też nie są duże, nawet Nuuk, które jest stolicą, nie jest aż takie ogromne. Więc myślę, że sygnalizowanie samochodu troszeczkę mija się z celem. Jest wnuk w Iluli Sad, jest komunikacja miejska, więc jakoś tam można się dostać do centrum. Nie z samych lotnisk, ale hotele często transfery oferują, albo taksówka, albo po prostu podejść kawałek do najbliższego przystanku autobusowego. I komunikacja miejska działa i naprawdę działa bardzo fajnie i bardzo dobrze. Właśnie i wnuki w Iluli Sad.
11: Bo między miastami grenlandzkimi, czy między osadami jest oczywiście komunikacja albo lotnicza, albo helikopterowa.
14: Łódkowa.
11: Albo łódkowa, no, ale to tylko latem oczywiście. No i cóż, no może powiedzmy, że te loty między miasteczkami, jak już wspominaliśmy, między miastami grenlandzkimi, no tak, to nasza karta kredytowa z pewnością dość boleśnie to odczuje.
14: Tak, te loty, nawet te loty wewnętrzne, one zaskakujące są bardzo drogie z tych powodów, o których już powiedzieliśmy. Natomiast no, jak się poruszać? Więc nie, myślę, że wynajmowanie samochodu naprawdę mija się z celem. Można pomyśleć o jakiejś przeprawie łódką gdzieś w okolice. Można pomyśleć o rzeczywiście jakimś wewnętrznym samolocie, żeby nie skończyć tylko na jednym miejscu wizyty na Grenlandii. To lotnisko w Iluli Sad teraz się, to nowe lotnisko, ono się rozbudowuje, jeszcze nie jest ukończone. Będzie ukończone pod koniec tego roku. Więc też być może więcej samolotów będzie tam i większych docierało. Natomiast, no tak, myślę, że jednak jakiś samolot wewnętrzny jednak warto rozważyć, no bo mimo tych cen.
11: Bo o tym Iluli Sad, pani Paulino, chciałbym, żebyśmy porozmawiali, no bo taką wysnułem tutaj teorię, że Iluli Sad to jest taki grenlandzki Kraków. Jeśli można tak powiedzieć. No może nie z powodu architektury, ale jednak wydaje się, że z takich miejsc turystycznych, na Grenlandii, to wydaje mi się, że właśnie Iluli Sad ma najwięcej do zaoferowania. Ja byłem tam zimą akurat i obserwacja tych gór lodowych no jest czymś, jest przeżyciem no nie do powtórzenia zupełnie.
14: Zgadza się. Też uważam, że Iluli Sad to jest taki obowiązkowy punkt wizyty na Grenlandii i rzeczywiście, jeśli ktoś tylko jedno miejsce na wyspie miałby zobaczyć, to niech to będzie Iluli Sad. No, warto chyba powiedzieć, co tam jest takiego ciekawego. No więc mamy Zatokę Disco położoną tuż przy Iluli Sad, do której schodzą najszybsze lodowce świata. Więc 17 kilometrów rocznie lodowiec się przesuwa i ten lodowiec się też bardzo intensywnie cieli. Stąd mamy właśnie te góry lodowe i to są góry lodowe wielkości bloków nawet. Są ogromne, potężne i czy spacer, tam trekking, tam można sobie piękny trekking zrobić do tej zatoki, czy rejs między tymi górami lodowymi. To jest naprawdę niesamowite doświadczenie. Ilość tych gór lodowych, ich wielkość, to jest po prostu coś fenomenalnego. I Iluli Sad naprawdę warto zobaczyć i przy okazji Iluli Sad też oferuje różne takie wycieczki tam na miejscu, czyli można sobie łódką popływać pomiędzy tymi górami, kajakami, polatać helikopterem nad lodowcem, czy jakąś awionetką, wyprawa na wieloryby także. No i Iluli Sad leży poza kołem podbiegunowym, więc zimą tam też można sobie tymi psimi zaprzęgami pojeździć. Więc fenomenalne naprawdę miejsce. I zostało w Iluli Sad też otwarte takie nowe centrum Ice Fjord Center, czyli centrum tego fiordu lodowego. Bardzo nowoczesna wystawa, powiedzmy poświęcona lodowcom. Lodowcom, w ogóle wodzie. Bardzo też takie interesujące miejsce, przy okazji myślę warto odwiedzić.
11: Czy Nuuk jest pięknym miastem?
14: Nuuk jest bardzo urokliwy. Naprawdę, Nuuk myślę, że jest bardziej
11: czyli
14: urokliwy
11: stolica.
14: Niż stolica, tak. Nuuk jest bardziej urokliwy, jeśli chodzi o zabudowę, myślę nawet, niż Iluli Sad. I Luisat wygrywa tym położeniem oczywiście nad zatoką Disco. Natomiast nóg, ta centralna część nóg, bo nóg też jest dosyć duże, to jest takich kilka jakby osiedli na takiej dosyć dużej przestrzeni rozłożonych, ale ta centralna część nóg naprawdę jest bardzo malownicza i w nóg z kolei jest fantastyczne muzeum do odwiedzenia, gdyby ktoś do nóg też zawitał, co polecam, Muzeum Narodowe. Fenomenalne, malutkie, ale fenomenalne, naprawdę opowiada całą historię zasiedlenia Grenlandii, tych wszystkich ludów, mnóstwo tam artefaktów i o religii jest, i stroje, i tradycyjne, i narodowe. Naprawdę małe, ale szalenie ciekawe i godne polecenia. I samo nóg też tak naprawdę oferuje bardzo dużo atrakcji. Też mamy tu możliwość rozmaitych rejsów, wypraw wędkarskich, wypraw na wieloryby i wyprawy na maskonury, więc jest to też miejsce warte do odwiedzenia i też takie, no myślę, warto zobaczyć stolicę, jak się jest w jakimś miejscu, warto stolicę zobaczyć i myślę, że wiele osób będzie zdziwionych, jak wygląda nóg, że i centrum handlowe i supermarkety, naprawdę nowoczesne, czy nieduże miasto.
11: Tak, no przyznamy, że to metropolia, żebyśmy nie byli zdziwieni, 12 tysięcy mieszkańców, więc trzeba być przygotowanym na to, że jak na Grenlandii, to tłok.
13: A ja chciałam jeszcze zapytać o ceny. Jak już powiedzieliśmy o tym, że loty są bardzo kosztowne, to kiedy już wylądujemy na Grenlandii, to jak to jest z zakupem żywności, czy na przykład z tymi wszystkimi wycieczkami, o których pani tak barwnie opowiedziała, czy to jest wysoki koszt?
11: Internet na przykład, ile kosztuje kupienie internetu?
14: Tego, szczerze mówiąc, nigdy nie sprawdzałam. Internet jest w hotelach. Jest Wi-Fi darmowe, więc raczej z tego korzystała. Natomiast wycieczki różnie, no to zależy jaka. Ceny się tak od 80 euro pewnie do 300 euro, a już te helikoptery, no to pewnie z 500 czy z 1000 euro. No ale tak powiedzmy taki rejs z tych takich najbardziej polecanych, czy właśnie w tym Iluisa, to jest około 100 euro za 3-godzinny rejs, więc wydaje mi się, że to nie jest aż, że to nie jest tanio, ale też z kolei nie jest to aż tak bardzo wygórowana cena. Natomiast w supermarketach oczywiście jest drożej niż w Polsce. Wszystko trzeba, czy większość produktów zdecydowaną na Grenlandię trzeba jednak przywozić. Czyli powiedziałabym, że tak od 1,5 do 2 razy drożej niż w Polsce za produkty spożywcze zapłacimy. Drogie na pewno są restauracje, gdybyśmy chcieli się tam stołować po knajpach. Czyli tutaj mówimy też około pewnie 20 euro za jakiś posiłek, ale z kolei wracając z tych supermarketów, w supermarketach są gotowe dania i one nie są drogie, które w supermarkecie też mogą podgrzać, można zjeść.
13: Czyli jest drogo, ale warto. Bardzo dziękujemy pani Paulino. Te barwne opowieści o Grenlandii to dzięki naszej rozmówczyni, pani Paulinie Tondos, podróżniczce i pilotce wycieczek oraz autorce książki o Grenlandii. Dziękujemy.
14: Dziękuję i jeszcze chciałam na koniec powiedzieć, naprawdę warto i wszystkich słuchaczy zachęcam do rozważenia takiego pomysłu na letni wypoczynek.
13: Ja już rozważam, także udało się przekonać przynajmniej jedną osobę. Dziękujemy jeszcze raz pani Paulina Tondos, a już po informacjach TOK FM porozmawiamy o strasznie dziwnych filmach.
2: Autopromocja. Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
6: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny. To pewnie nie jednego szlak trafić musiał.
2: No. Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
12: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
28: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa. a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
19: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Let's
20: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: Castorama. Teoria
22: i praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
29: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
30: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
29: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
30: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 11.42. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu może wywołać sąsiedzki kryzys. Zachodnie media już komentują wieczorne wystąpienie polskiego prezydenta. Więcej na ten temat powiemy w informacjach Tok FM w samo południe. Wodociągowcom udało się przywrócić wodę w Szczecinie. Jak informowaliśmy, wiele osób od rana albo nie miało wody, albo jej ciśnienie w kranie było obniżone. Uszkodzony wodociąg został odłączony, woda będzie wracała do domów, a do naprawy rury wodociągowcy wrócą najpóźniej w poniedziałek. Podlaskie bony turystyczne zniknęły w kilka chwil. Około 11.15 pojawiły się w sieci i już ich nie ma. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogli generować sobie bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Tu Radio Tok FM. Słuchają Państwo audycji Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Witamy po informacjach. A teraz zaprosimy Państwa do kina.
13: Do kina i porozmawiamy sobie o bardzo nietypowym festiwalu. A naszą gościnią jest w tej rozmowie jest pani Monika Stolat, dyrektorka artystyczna i pomysłodawczyni festiwalu WTF Fest, znanego jako festiwal strasznie dziwnych filmów. Dzień dobry pani Monika.
31: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
13: Dziwny film, czyli jaki?
31: Dziwny film, który, czyli takie dziwne filmy, które pokazujemy na WTF-Fest, no to właśnie są filmy, które często sprawiają takie wrażenie, że po seansie widz myśli, co ja właściwie obejrzałam.
13: Co to było?
31: Co to było? To jest też film, który na pewno zostaje długo w pamięci, czasami na całe życie. Też film, który jest dziwny, ale nie tylko dlatego, żeby po prostu szokować i dla samego szoku, ale jednak też wzbudzić jakieś emocje, co uważam w kinie jest bardzo ważne. Czasami są to emocje typu śmiech, ale też niepokój albo nawet obrzydzenie.

0: kontrowersyjne. Na przykład bardzo filmem kontrowersyjnym był i dalej pewnie jest chociażby film, który pokażemy, Imperium Zmysłów Oshimy. Z jednej strony to jest film, w którym są prawdziwe sceny seksu. Jest to film erotyczny, ale tak naprawdę jest o tym, jak bardzo pożądanie, jakaś taka zmysłowość może nas wytrącić całkowicie z normalnego życia. To też zależało mi na tym festiwalu, żeby też tą dziwność pokazać właśnie w bardzo różny sposób. Z jednej strony te filmy dużo łączy, ale każdy jest zupełnie inny.
1: No bo kiedy czytam w opisie, że film przekracza granicę moralną, no to wydaje mi się, że będzie pornograficzny.
0: Tak, może być. Może być też zabawny, na przykład, jak film pod tytułem, już sam tytuł jest obiecujący, czyli Setki Bobrów, w którym właśnie bohater walczy z bardzo dużą ilością bobrów. To jest połączenie kreskówki, slapsticku, kina niemego i bardzo absurdalnego humoru.
2: Czy wy pokazujecie nowe filmy, czy to są filmy, które zrealizowano już jakiś czas temu?
0: Różnie. Od filmów takich arcydzieł kina kultowych po nowsze rzeczy, które jednak jakoś bardzo mocno się wyróżniają. To są naprawdę bardzo dziwne filmy, dosłownie tak jak w opisie. Jakieś współczesne, ale często też takie filmy, które na przykład w jakimś swojej niszy są bardzo znane, ważne, kultowe, ale rzadko na przykład pokazywane w kinach, nie są mainstreamowe, nie są jakoś tak powszechnie znane, a przede wszystkim tutaj na tym właśnie festiwalu WTFS jest szansa te filmy zobaczyć. Z jednej strony one są ważne, ale są często gdzieś tak na uboczu tego mainstreamu, a tutaj będą właśnie na dużym ekranie.
1: A który z filmów pokazywanych na tegorocznym festiwalu jest pani zdaniem najbardziej odjechany?
0: Który jest najbardziej odjechany? No jest na pewno dziwny film pod tytułem Łóżko, które pożera.
2: O wow, czy tytuł mówi wszystko?
0: Tak, tak mówi wszystko. I to jest, to akurat nie jest film, który należy gdzieś tam do kanonu arcydzieł kinematografii, ale na pewno jest dziwny i wciągający. Ja mam wrażenie, że twórcy chcieli stworzyć artystyczne, ambitne kino grozy.
1: Ale nie wyszło.
0: Za daleko to poszło, jednak trudno było zrobić poważny film, chociaż bardzo próbowali, żeby to był poważny film, trudno zrobić na serio film o łóżku, które pożera. Coś przedziwnego, warto ten film zobaczyć, żeby też przekonać się, jak przedziwne rzeczy powstają w kinie, bo naprawdę nie zawsze z takim kinem mamy do czynienia na co dzień, ani w kinach, ani w streamingach.
2: A mnie ciekawi, czy te granice dziwności zmieniają się z czasem. To znaczy, że dziś szokuje nas, czy wytrąca jakoś z równowagi coś innego niż jeszcze parę lat temu. Bo wydawać by się mogło, że przez internet, media społecznościowe, to my właściwie widzieliśmy już wszystko.
0: To tak się wydaje często, że widzieliśmy już wszystko i wtedy właśnie wkracza WTF-Fest, żeby pokazać, że,
2: że jednak
0: zdecydowanie
2: nie.
0: Ale myślę też, że te naprawdę dziwne filmy, one mają to do siebie, że one są dziwne w każdej epoce, bo to nie są raczej filmy, które na przykład schlebiają jakimś trendom aktualnym, gustom, modom. One często tak jak były dziwne 50, 30, 20 lat temu, tak są do dzisiaj, bo to jest właśnie ta ich moc.
1: No to jednak wrócę, przepraszam, obie panie, do filmów przekraczających granicę moralną, gdyż...
2: Bardzo cię to zaintrygowało.
1: Niezwykle mnie to zaintrygowało. I pani Moniko, nie będę ukrywał, że z opisu tych filmów znam tylko Głowę do wycierania Lyncha, no bo to jest klasyka. Będzie można ją sobie przypomnieć, ale najbardziej kuszący z opisu, jeśli chodzi o filmy, które przekraczają granicę moralną, jest film Taksidermia. Czy się mylę?
0: Tak, to jest jeden z mocniejszych filmów, swoją drogą pokazywany parę lat temu na festiwalu w Cannes, ale no nie wyobrażam sobie, że to chyba mógłby być film, który byłby na przykład szeroko pokazywany w kinach i rodziny całe by go oglądały. Też.
1: Ale dlaczego? Dlatego, że jest, no nie wiem, obrzydliwy.
0: Tak. Tak? Na różne sposoby. I zarówno jeśli chodzi o jakieś przemocowe zachowania z jednego z bohaterów, też nie chcę za dużo zdradzać, bo te filmy, dobrze o nich w sumie za dużo nie wiedzieć, żeby te całe emocje potem się skumulowały podczas

0: czasu kinowego. Natomiast wracając jeszcze do taksidermii, tak, jest obrzydliwy też ze względu na historię innego z bohaterów, który bierze udział w zawodach jedzenia. Tam chodzi o to, żeby zjeść jak najwięcej i jak najszybciej. I same te sceny są dosyć obrzydliwe. Bo potem, jak się człowiek też za dużo naje, to też organizm reaguje w różny sposób i to wszystko jest bardzo szczegółowo pokazane. Nawet zastanawiamy się, czy nie zrobić takiego trochę żartu dla naszych widzów i nie rozdać też torebek przed seansem, jakby komuś zrobiło się słabo. Ale na pewno nie warto brać jedzenia ten seans. Taksidermia, żadnego popcornu na czosu. Ale
1: uprzedzacie widzów, że przed tym seansem sugerujemy nie kupować popcornu.
0: Przypomnijmy jeszcze o tym i ja nie żartuję wcale. To jest tego typu kino. Mamy też czasami ostrzeżenia przy niektórych naszych filmach, że niektóre są niekomfortowe, ale no chciałam też zwrócić uwagę, że to nie jest tylko taka ekstrema, która ma w widzu spowodować tylko ciężkie i nieprzyjemne emocje.
2: Czyli to jest, powiedzmy, jest pewien pryzmat, prawda, przez który jest ta opowieść nam pokazywana.
0: Tak, może być niekomfortowo na kilku seansach.
1: I ona jest po coś, jak rozumiem. To znaczy nie jest tylko po to, żeby wytrącić nas z równowagi, tylko coś tam przekazuje w ten sposób.
0: Zdecydowanie. Też budując ten program, też mi na tym zależało, żeby to nie było tylko szokowanie dla samego szokowania, tylko jednak, żeby pokazać kino, które jest wartościowe, ale ma po prostu swój bardzo unikatowy sposób przedstawiania czy to jeśli chodzi o narrację, czy wzbudzanie emocji, że mają po prostu swój język.
1: Mhm. Zdarza się pani obserwować, z jakimi emocjami wychodzą widzowie z seansów?
0: No to wychodzą z seansu z takimi emocjami, które też sugeruje nazwa festiwalu WTF, bo to jest trochę oczywiście żart, ten tytuł festiwalu, ale on pokazuje, jak mniej więcej czuje się widz właśnie na koniec seansu, czyli zastanawia się, co ja właściwie obejrzałam, co ja mam o tym myśleć. Ale to też jest super, bo widzowie wychodzą zszokowani, ale też często uśmiechnięci. I to jest festiwal, na którym z jednej strony można podebatować o Cronenbergu, albo pośmiać się właśnie z łóżka, które pożera.
2: Mhm. Mamy w programie festiwalu także polski film. Poprosimy dwa słowa o Że życie ma sens.
0: Tak, film trochę zapomniany, a moim zdaniem jeden z najbardziej kultowych polskich filmów, zrealizowany przez Grzegorza Lipca i studio filmowe Sky Piastowskie, tak się to nazywało. Jeden z bardziej takich ważnych, ofowych, niezależnych, no też niskobudżetowych filmów polskich. To jest też produkcja to jest w ogóle jeden z pierwszych filmów, w których w ogóle pojawił się rap. No i to jest historia młodych filmowców, którzy właśnie mają ambicje, żeby tworzyć kino, ale poznają chłopaka, który wprowadza ich w środowisko różnych uzależniających substancji i bardzo to się też dla nich tragicznie kończy, nie stracając oczywiście wszystkiego. Super kultowe kino. Nie wiem, dlaczego nie jest w ogóle bardzo tak szeroko znane.
1: Czy jest jakaś granica, której by pani, wybierając filmy na festiwal, nie przekroczyła? Czyli filmy, które no jakby za dużo tych ekstremów. Czy nie spotkała się pani jeszcze z takim obrazem?
0: Pytanie, muszę zastanowić na nim chwilę. Chyba nie ma takiej granicy, żeby nie przekroczyła, jeśli mamy do czynienia cały czas z kinem fabularnym, a nie jakimiś naprawdę drastycznymi rzeczami, które są tylko po to, żeby szokować. Myślę, że kino jest takim narzędziem, w którym za bardzo nie można przekroczyć jakichś granic. Jeśli, tak jak wspomniałam, mamy do czynienia z kinem fabularnym.
2: No ale jest granica pornografii na przykład.
0: No tak, ale myślę o kinie fabularnym, nie pomyślałam teraz o
2: jakimś... No tak,
0: ale
2: w momencie, w którym film erotyczny przechodzi na przykład w którymś momencie w film pornograficzny. No oczywiście nigdzie to nie jest napisane, w którym to momencie się wydarza i prawdopodobnie chodzi o takie wyczucie w tym wypadku selekcjonerki, tak się zastanawiałem nad tym.
0: A no, proszę, znaczy, jeśli mamy, tak jak mówię, jeśli nie myślę tutaj o filmach typu, jak wiem, jakiś snaf, porno, jakichś dziwnych dokumentów, które mają na przykład wykorzystywać bohaterów, to w internecie jest niestety też zdarza się, czy jakieś patologiczne zachowania przedstawiać, bo o takim czymś nie mówię, bo ja się też nie zajmuję, zajmuję się kinem po prostu, które można pokazać na festiwalach, w kinie. No ale w obszarze po prostu prawdziwego kina, no to myślę, że wiele można pokazać, o ile oczywiście widzowie i twórcy są na to gotowi.
2: To jest tak, że któryś kontynent na przykład, czy któraś kultura ma wyjątkową skłonność do produkowania filmów dziwnych z naszego punktu widzenia. Tak sobie pomyślałem, że dla nas kino azjatyckie może być dziwne, szczególnie japońskie, ale w programie tegorocznego festiwalu nie ma odbicia tego faktu, jeżeli to jest fakt.
0: Myślę, że w wielu krajach można znaleźć naprawdę filmy przekraczające wszelkie granice, ale faktycznie Japonia może w tym przodować. Jest dużo filmów też grozy, takich brutalnych, gore, które naprawdę są ekstremalne i gdzieś to tak daleko w tej Japonii poszło. Aczkolwiek my mamy w programie film wspomniany wcześniej Imperium Zmysłów. Nie mylić z Imperium Namiętności, bo to są Imperium Zmysłów było pierwsze i ono jest tym takim najbardziej kontrowersyjnym filmem. Ale jest jeszcze film pod tytułem Go, Go, Second Time Virgin. I to jest film, z jednej strony są w nim sceny przemocy, też seksualnej, ale przedstawiony jest sposób taki, to jest dziwny film właśnie, sposób trochę poetycki, liryczny. Bardziej tam się twórcy skupiają na przedstawieniu właśnie dwójki bohaterów, którzy są takimi outsiderami, trochę mają już dosyć świata, życia, więc wydźwięk jest z jednej strony nihilistyczny, z drugiej strony poetycki, jest piękna muzyka jazzowa, z jednej strony też są te sceny przemocy pokazane. Naprawdę dziwny sposób w ogóle też narracji, opowiadania historii. No dlatego ten film znalazł się w repertuarze WTF Fest.
1: No także myślę, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy lubi być wytrącany ze strefy komfortu i lubi być zaskakiwany
2: oraz być świadkiem przekraczania granic moralnych.
1: Tak, ja bym tylko zachęciła, żeby czytać ostrzeżenia organizatorów festiwalu dotyczące na przykład tego, żeby nie wchodzić z jedzeniem na dany seans. To jak najbardziej polecamy. Przypominamy, WTF, Festiwal Filmów Dziwnych, 25-28 czerwca, Warszawska Kinoteka. Dziękujemy. Naszą gościnią była pani Monika Stolat, dyrektorka tego festiwalu.
0: Dziękuję.
2: Od nas to tyle. To była audycja Wspólna Sobota. Anna Sobańda i Rafał Turowski. Polecamy się Państwa uwadze także za tydzień. A za chwilę po informacjach Radia Tok FM Otwarta Kuchnia i Paulina Nawrocka.
1: Dziękujemy.
3: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Poważny kryzys w relacjach polsko-ukraińskich przewidują zagraniczne media. To po wczorajszej decyzji Karola Nawrockiego. Lubelski sąd zajmie się dziś sprawą aresztu dla mężczyzny, który zaatakował Rosjanina w Białej Podlaskiej. Gruzin usłyszał już zarzuty. W Poznaniu trwa wielkie święto tych, którzy kochają fantastykę. Mowa oczywiście o Pyrkonie. 2 minuty po południu. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego prawdopodobnie wywoła poważny kryzys dyplomatyczny między sąsiadami kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy, ocenia izraelski dziennik Jerusalem Post, komentując odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Również w ocenie niemieckiej stacji DW decyzja polskiego prezydenta zaostrza spór między sąsiadami i sojusznikami. Francuski dziennik Le Monde napisał, że Polska jest jednym z głównych sojuszników Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją, jednak spory o pamięć o II wojnie światowej historycznie nadwyrężyły relacje między Kijowem a Warszawą. Prezydent Karol Nawrocki wieczorem poinformował, że wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu mu orderu Orła Białego. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrypecki. Prokuratura w nocy postawiła mu zarzuty. Jak już informowaliśmy, do zabójstwa Rosjanina doszło w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Artysta otwarcie występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi. Podejrzanego mężczyznę zatrzymano w czwartek w hostelu pod Warszawą. Posługuje się gruzińskim paszportem. Wczoraj przez cały dzień trwała w prokuraturze analiza dowodów. Mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie dopiero po 20, a o 23. Prokuratura poinformowała o zarzutach i wniosku o areszt. Do zabójstwa doszło w Białej Podlaskiej, mówi prokurator Marcin Kozak.
9: Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na podłoże, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały z bliskiej odległości.
8: Jeszcze dziś sąd w Lublinie rozpozna wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o to zabójstwo. Do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Nie było jej przez kilka godzin po porannej awarii. Uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co powodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzeczniczka miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
10: Po wyłączeniu wodociągu woda wraca już do naszych mieszkańców na dobrą sprawę. We wszystkich domach niebawem ona się pojawi. Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
8: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia. Dziś jest Światowy Dzień Uchodźcy. W 2025 roku ponad 41 milionów ludzi na świecie znajdowało się w kryzysie uchodźczym. Z tego ponad 5 milionów musiało opuścić swoje domy. Dla wielu to, co miało być tymczasowym ratunkiem, okazuje się trwałą zmianą. Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Uchodźca to osoba, która została zmuszona do opuszczenia swojego kraju z powodu prześladowań, represji czy wojny. Pani Leila też przed laty razem z dziećmi musiała uciekać z ogarniętej wojną Czeczenii.
12: Naprawdę przede
6: wszystkim szukałam spokoju. W czasie wojny przyjechałam. Przez to moi dzieci mieli normalny stres, nie chcieli do szkoły, nawet na podwórku bały się wyjść i szkoda mi nie było swoich dzieci, które taki stres mają. I zdecydowałam się wyjechać w kraj, gdzie będzie bezpieczny dla moich dzieci.
11: Marina Julia przyjechała do Polski wiele lat temu. Stworzyła inicjatywę Dzieci z Dworca Brześć. Jak mówi, dziecko, które musi uciekać z własnego domu i przybywa do obcego kraju, przeżywa ogromną traumę.
12: To nie jest jego podwórko, jego szkoła, jego nauczycielka, którą kojarzy. I bardzo dużo zależy tu od nas, dorosłych, ponieważ to nie dzieci zaczynają wojny.
11: Za każdą historią uchodźczą stoi konkretny człowiek. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Rekordowa skala zakażeń w fermach drobiu. Według najnowszych danych Głównego Inspektoratu Weterynarii w 2026 roku z powodu grypy ptaków i choroby Newcastle wybito już ponad 10 milionów sztuk drobiu. Eksperci twierdzą, że w związku z tym możemy spodziewać się wzrostu cen mięsa drobiowego i jaj. Według Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj choroby zakaźne drobiu największy wpływ mają na produkcję jaj, ponieważ proces odtworzenia stada niosek trwa od 6 do nawet 9 miesięcy. W Poznaniu trwa największy we wschodniej Europie festiwal fantastyki. Na międzynarodowych targach poznańskich odbywa się Pyrkon. Na wydarzenie zostali zaproszeni wyjątkowi goście, tacy jak astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, autorka książek fantasy Fondali czy aktor znany z serialu Mandalorian Janin. W tym roku na festiwalu jest kilka nowości, mówi jeden z organizatorów imprezy Piotr Derkacz.
13: Mamy dodatkową scenę powietrza. Będzie tam cała gama takich niszowych koncertów. Mamy tak zwane pyrpasy. Jak ktoś stanie w kolejce po zdjęcie albo po autograf ulubionego twórcy, to na pewno to zdjęcie lub ten autograf otrzyma.
14: Jeżeli chodzi o strefę cosplay, to w tym roku powiększyliśmy jeszcze naprawdę o wielkie warsztaty. Mamy bardzo dużo właśnie ciekawych gości, zwłaszcza z zagranicy. Są to osoby właśnie na przykład z Filipin, osoby z Meksyku.
8: Dodaje współorganizatorka i cosplayerka Aleksandra Szapitora. A Pyrkon potrwa do jutra. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia IMGW przed burzami. Te będą pojawiać się w Polsce od zachodu i przesuwać się na południowy wschód. Upały dziś nie odpuszczają, na termometrach maksymalnie 34 stopnie. Na zachodzie, na północnym wschodzie 27.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Audycja Otwarta Kuchnia przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Witam się z Państwem w to sobotnie południe, kilka chwil po godzinie 12. Nie jest tajemnicą, że na co dzień stacjonuję w Krakowie i że ten Kraków czasem, częściej, czasem rzadziej, dostarcza mi również rozlicznych tematów do tego programu. I dziś właśnie trochę taki dzień jest, bo goście w mojej dzisiejszej audycji i tematy z nimi związane właśnie jakoś z Krakowem albo jego okolicami się łączą. W Muzeum Krakowa, oddziale Muzeum Krakowa, Muzeum Podgórza, otwarto arcyciekawą wystawę o hotelu Forum. Hotel Forum, czyli taki obiekt górujący nad bulwarami wiślanymi, określany czasem mianem najbardziej pechowego hotelu w Polsce, bo działał tylko przez 14 lat, od 1988 do 2022 roku, ale wtedy, kiedy był otwierany, uchodził za najbardziej luksusowy hotel w kraju. W Muzeum Podgórza otwarto wystawę poświęconą właśnie hotelowi Forum i o niej już za chwilę porozmawiam z kuratorką Melanią Tutak. Oczywiście o rozlicznych wątkach gastronomicznych również, bo jak mogą się Państwo domyślić, skoro hotel był najbardziej luksusowy w owych czasach, to i najbardziej luksusową kuchnię serwował. Po 12.40 natomiast zjedziemy pod ziemię i to dość głęboko, bo do kopalni soli w Wieliczce na 135 metrów pod ziemią, a to za sprawą projektu, który łączy serowarstwo z kopalnią właśnie, no i stworzenia pierwszej w Polsce podziemnej dojrzewalni serów. O tym porozmawiam z Kamilem Wiernickim po 12.40. A kto z Państwa dziś na przykład jest w Krakowie, to polecam Państwa serdecznej uwadze Obwarzanek Day, Dzień Obwarzanka, święto organizowane po raz czwarty przez Żywe Muzeum Obwarzanka. Idea tego dnia to jest podkreślanie silnego związku Obwarzanka z Krakowem, pokazanie mieszkańcom i turystom, że to jest coś więcej niż tylko taka uliczna przekąska, że to ważny element lokalnego dziedzictwa, tożsamości miasta. Można się natknąć dzisiaj na wolontariuszy częstujących przechodniów obwarzankami. Jest też szereg wyjątkowych wydarzeń towarzyszących, wszystkie bezpłatne i otwarte zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W programie między innymi warsztaty obwarzankowe właśnie w Muzeum Obwarzanka, animacje dla najmłodszych, spacer z przewodnikiem pod jakże chwytliwym tytułem Czy ten obwarzanek jest świeży? Ale i wykład doktora Marcina Gadochy o krakowskim cechu piekarzy. To w Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory. Bardzo lubię takie inicjatywy, jak właśnie takie kulinarne święta, niejako trochę oddolnie organizowane, które potem z roku na rok coraz bardziej się przyjmują, aż w końcu na stałe wpisują się w kalendarz. Mam nadzieję, że i ten Dzień Obwarzanka taki los czeka. A teraz zabieram już Państwa do Muzeum Podgórza na wystawę o hotelu Forum. A ze mną Melania Tutak, kuratorka wystawy o najbardziej fascynującym hotelu Krakowa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Hotel Forum, powiedzmy tym, co nie z Krakowa, to był obiekt elektryzujący.
16: To jak Państwo przyjeżdżaliście lub przyjeżdżacie do Krakowa i zwiedzacie Wawel, Rynek i znajdziecie się na spacerze na bulwarach wiślanych, to zobaczycie wielką, dużą, żelbetonową bryłę, opuszczoną, zagadkową, tajemniczo, niepokojąco zawieszoną nad Wisłą. To jest to. To jest ten Hotel Forum, który przez wiele lat elektryzował wyobraźnię krakowian i przebywających w Krakowie Polaków, rodaków i nierodaków, zwłaszcza tych z krajów kapitalistycznych, których było stać na przebywanie w tym hotelu.
15: Na tyle fascynujący, że doczekał się jako obiekt hotelowy własnej muzealnej wystawy, niemałej w dodatku.
16: Doczekał się wystawy, bo jest ze wszechmiar wyjątkowy, zagadkowy i taki pechowy, tak można by było powiedzieć, był budowany 13 lat, 12 funkcjonował, a w tym czasie, kiedy był budowany, był takim, no, takim dyskutowanym obiektem, też elektryzującym tutaj krakowian, bo wszyscy na niego czekali. To miał być największy hotel, najbardziej luksusowy w Polsce, najbardziej nowoczesny, dużo bardziej luksusowy niż Hotel Victoria i oczywiście dużo bardziej już później luksusowy niż inny hotel krakowski, Hotel Krakowia. Gdy już został wybudowany, a te wszystkie terminy zostały wyżartowane, zażartowane, wyśmiane, nawet został nakręcony film taki groteskowy, mówiący o kolejnym i kolejnym przesunięciu terminu odbioru. Gdy został otwarty, no to rzeczywiście był największym i najbardziej luksusowym hotelem w Polsce. Był włączony w amerykańską sieć Intercontinental. Przyjeżdżały tu koronowane głowy, przyjeżdżali prezydenci, przyjeżdżały gwiazdy ekranu z pierwszych stron gazet, osoby znane, no i oczywiście biznesmeni, ci, których było stać na ten dewizowy hotel.
15: Bo to nie była tania przygoda.
16: No nie była to tania przygoda. To był hotel, który był nastawiony na gości, tak jak mówię, delegacje zagraniczne, ale też na gości kongresowych. To był hotel, który mógł unieść konferencję liczącą 1200 osób. Żaden hotel w Polsce nie miał takich możliwości, żeby przespać, zabawić i wykarmić 1200 osób jednocześnie. Kongres KBW się na przykład odbywał tutaj w Krakowie w Hotelu Forum. Tutaj odbywały się najbardziej ekskluzywne, najliczniejsze sylwestry. W 1989 roku to był pierwszy sylwester. Hotel został otwarty w 1988 roku, a z 1988 na 89 odbywał się tutaj najbardziej ekskluzywny, największy krakowski sylwester.
15: Ilu gości?
16: Ho, ho, ho. Na pewno około 1000 gości, bo bawiono się na 4 parkietach jednocześnie. Te 4 parkiety były zaaranżowane na różne epoki kulturowe, więc lata 20, lata 30, lata 60, lata 70, no i te 80. Od parteru po górne piętro, gdzie była słynna kawiarnia Panorama z przepięknym widokiem właśnie panoramicznym na Kraków. Bawiono się wtedy.
15: Nie mogę nie zapytać, ponieważ ta audycja Otwarta Kuchnia, cóż jedli na tym Sylwestrze goście i cóż w ogóle w hotelu Forum zjeść można było, bo myślę sobie, że tak jak dzisiaj media się rozpisują o największym hotelu w Polsce otwartym właśnie na Pomorzu i przegląd restauracji i co w tych restauracjach, no to wyobrażam sobie, że te 40 lat temu otwarcie hotelu Forum wzbudzało jeszcze większe emocje.
16: Wzbudzało też emocje choćby dlatego, że matką chrzestną tego hotelu była Halina Frąckowiak. Stąd powiązano tą Halinę Frąckowiak z inicjałami hotelu FH. Halina Frąckowiak bawiła się też zresztą na tym słynnym Sylwestrze. Jednym z dań sylwestrowych, o którym wiemy, był niejaki jakiś taka potrawa, która nazywa się Michael. Mamy recepturę z tego okresu. Zresztą hotel, pracownicy hotelu zachowali do dziś receptury z kuchni hotelowej. W hotelu była restauracja Zygmuntowska, był drink bar August, była rotisseria i grill bar i był bar Jadwiga, który później został przekształcony na kasyno i była kawiarnia Panorama, właśnie ta kawiarnia taka na samej górze hotelu Forum. Te receptury, które mamy tutaj, zostały opracowane na długo przed otwarciem hotelu. Już w początkach właściwie tej decyzji, że hotel Forum będzie budowany, już wtedy zaczęto opracowywać receptury. One dzięki pani Jolancie Włosik, dzięki jednej z osób pracujących jako technolog żywności w hotelu Forum, zostały zachowane i dzisiaj właściwie moglibyśmy odtworzyć kuchnię hotelu Forum od tej słynnej polędwicy Chateaubriand przez bardzo egzotyczne potrawy korzystające z egzotycznych owoców.
15: To mówiła państwu kuratorka i kierowniczka Muzeum Podgórza Melania Tutak. Do opowieści o hotelu Forum, fascynujących tajemnicach 279 pokoi, a przede wszystkim hotelowej kuchni, wracamy już za chwilę po skrócie informacji Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro!
3: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
7: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. IMGW wydał nowe ostrzeżenia hydrologiczne. To alerty drugiego stopnia przed wezbraniami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych dla części województwa opolskiego i dolnośląskiego. Alerty pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody obejmują aż 10 województw, a przed upałami dotyczą całej Polski. A z uwagi na pierwsze czerwcowe upały w Gdańsku rozstawione zostały zamgławiacze i mgiełki wodne. W regularnym nawadnianiu pomogą też ogólnodostępne miejskie zdroje. Aktualnie z zamgławiaczy można skorzystać w gdańskim ogrodzie zoologicznym na terenie Hewelianum, w okolicach Galerii Przymorze, na terenie garnizonu w okolicach Forum Gdańsk. A jak informują goprowcy z grupy Karkonoskiej, w szczytowych partiach Karkonoszy panują dobre warunki do turystyki. Jest bezchmurnie, a widzialność jest określana jako bardzo dobra. Po południu w górach spodziewane są jednak burze. I jeszcze ważna wiadomość dla kierowców: autostrada A2 pomiędzy Komornikami a Poznaniem Zachód w Głuchowie jest zablokowana w stronę Świecka. Zaspał był tam motocykl. Lista. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać nawet jeszcze 2 godziny.
16: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Audycja Otwarta Kuchnia. Przy mikrofonie ponownie Paulina Nawrocka. Wracamy, szanowni państwo, do opowieści o hotelu Forum. Swego czasu najbardziej fascynującym i luksusowym polskim hotelu, któremu poświęcona jest wystawa w Muzeum Krakowa. Oprowadza mnie po tej wystawie jej kuratorka Melania Tutak.
19: Kuchnia w hotelu Forum była największą spośród, albo jedną z największych spośród hotelowych Orbisowskich ówcześnie kuchni miała 10-metrową ladę wydawczą. Oczywiście cały garnitur, czyli zastawa stołowa była specjalnie zamówiona w zakładach w Lubianie. Taki bardzo charakterystycznym wzorkiem, takim ludowym, czerwono-niebiesko-czarnym, kwiatuszkami wokół talerzy i z inicjałami Hotelu Forum.
18: Widać je tutaj właśnie na tej wystawie. Są filiżanki, talerzyki, dzbanuszki, talerze, półmiski, po prostu wszystko. Rozumiem, że ten wzór był unikalny, zarezerwowany dla hotelu.
19: Tak, tak. I na tyle dużo było tych naczyń, że tak naprawdę hotel był w stanie jednocześnie obsługiwać gości w hotelu, gości, jakiś kongres albo imprezę w kopalni w Wieliczce, bo w kopalni w Wieliczce takie rzeczy też się odbywały i odbywają do dzisiaj, i na przykład w Urzędzie Miasta jakiś catering, więc to było naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie. Oczywiście są też talerze zarezerwowane dla gości specjalnych, tak zwana zastawa prezydencka, która też ma taka z zielonym, bardzo ładnym otokiem, bardzo elegancka.
18: Jest trochę złota,
19: są ładne platerowane sztućce, oprócz kryształów, które rozumiemy, że w latach, końcówce lat 80. i 90. były bardzo popularne, więc też Hotel Forum je miał ze specjalnym wygrawerowanym logo. Było też niekryształowe szkło, bardzo ładnie zaprojektowane kieliszki, szklanki, pucharki, kieliszki do wszelkiego rodzaju trunków, prawdopodobnie zakupione w hucie szkła w Krośnie, albo być może tutaj w Krakowie na Lipowej, nie wiemy tego dokładnie. Ale oprócz tego, że Hotel Forum miał jedną z największych kuchni orbisowskich, to miał gigantyczne magazyny dla żywności. Tak wielkie, że do tego magazynu mógł wjechać, no w przenośni mówię, wjechać wagon kolejowy mięsa, i to prosto z polowania, jeszcze ze śrutami w sierści dzików lub saren. Bo to były czasy, musimy pamiętać, że to były czasy, gdzie nie można było kupić, nie wiem, 20 kg udek z kurczaka, czy nie wiem, jakiejś innej porcji mięsa, tylko to były całe zwierzęta, które były porcjowane i przygotowywane właśnie tam na miejscu. Hotel Forum był absolutnie samowystarczalny pod względem kulinarnym. Tutaj oni mieli własną wytwórnię lodów, własną wytwórnię wody mineralnej, rozbieralnię mięsa, śledziarnię. Nie mieli tylko cukierni. Ciastka były kupowane w hotelu w Krakowie u Przebindowskiego, słynnej cukierni. Natomiast zaprojektowana była cukiernia w 1989 roku. Projektant hotelu Ingarden zaprojektował taką ciastkarnię i piekarnię, ale ona nie została nigdy wybudowana, więc pieczywo być może było wypiekane na miejscu, tego dokładnie nie wiem, natomiast no, ta kuchnia była, wszystkie pasztety, śmietany, to wszystko było wyprodukowane na miejscu w Hotelu Forum, więc to była gigantyczna praca, była karta letnia, karta zimowa i oczywiście były takie dania egzotyczne, to już tak bardziej w końcówce lat 90., natomiast na początku to była takim daniem kucharza pana Janusza Czopa. Janusz Czop był jednym z najmłodszych kucharzy, szefów kuchni zatrudnionych w Hotelu Forum. Miał 23 lata, gdy został szefem kuchni. To była jego ulubiona kaczka w sosie malinowym z jabłkami. Ale zdarzały się różne inne egzotyczne rzeczy. Hotel Forum słynął z tego, że co jakiś czas organizował takie jakby konkursy kulinarne. I tutaj na wystawie mamy na przykład taką plakietę z kongregacji krakowskiej, z krakowskiego konkursu kulinarnego dla Hotelu Forum, gdzie od krakowskiej kongregacji kupieckiej, gdzie odbywały się konkursy i na przykład takim rezultatem takiego konkursu była potrawa, która nazywała się Perły Marysieńki, czyli ze ślimaka, kawior ze ślimaka, ze śluzu ślimaka. To w ogóle nieprawdopodobnie egzotyczne. Natomiast to, co zawsze wszystkich interesuje, to jak wyglądało przyjmowanie takich delegacji zagranicznych.
18: Ja jeszcze dopytam, bo tutaj stoimy tutaj przed menu, gdzie widnieją dania płonące, przygotowane i zapalane przy stole gości. Ceny bardzo atrakcyjne. Płonący befsztyk hetmański 37 zł. Mm-hmm.
19: Filet schalbowy Wilhelm Tell, befsztyk hetmański, polędwica fondue, wszystko flambirowane, czyli płonące. Płonąca kawa była też takim daniem kawiarni Panorama i przepyszne lody. Wszyscy w Krakowie wspominają, że najlepsze lody można było zjeść właśnie w Hotelu Forum. I słynną taką potrawą, którą wspominają z kolei pracownicy hotelu Forum, to był taki wielki indyk gipsowy, na który nakładało się wędliny, owoce. On się przewija tutaj na różnych fotografiach po drugiej stronie gabloty, gdzie go widać.
18: Och, faktycznie imponujący. Rozumiem, że to przykryte różnymi pasztetami, mięsami.
19: Tak, pasztetami, mięsami, owocami. Widzimy tu kiwi i pomarańcze. Były też tak zwane schody i one też miały taką formułę. Były jakimś takim rusztowaniem z gipsu, który był okładany jedzeniem. Ale różne kulinarne kaprysy mieli też klienci hotelu Forum. Tu na przykład mamy na jednej z fotografii tancerkę wyskakującą z tortu.
18: Och!
19: Taki był pomysł jednej z firm informatycznych, która przy jakiejś okazji, nie wiem, czy przy otwarciu, czy przy jakiejś kolejnym jubileuszu, zażyczyła sobie, aby z tortu wyskakiwała tancerka.
18: Dzisiaj by nie przeszło.
19: Nie wiemy. Może nie ma z tego zdjęć.
18: Na pewno dyskusyjne. Rozumiem, że nie tylko kwestie atrakcyjności podanych dań, no bo chyba tak trzeba określić ten tort z tancerką, ale i same dania były takimi, których wtedy w innych miejscach w Krakowie raczej trudno było świadczyć.
19: No bo to mamy czas, kiedy mięso jest takim, prawda? Mięso jest przedmiotem pożądania. Dzisiaj zupełnie inna kuchnia, pewnie mięsna też, ale znamy różne gusta kulinarne, wegańskie, wegetariańskie. To wtedy było w absolutnej mniejszości, chyba że przyjeżdżała delegacja z Indii, więc przygotowywano wtedy coś w sosie curry, bo i takie przepisy są tutaj, czy szparagi z jakimiś serami, czy właśnie warzywa w sosie curry. Ale wśród przepisów znaleźliśmy lody Forum, lody Krakowia, jakieś żurki po kujawsku i bardzo, naprawdę bardzo wielkie są tysiące przepisów, które ja widziałam pierwszy raz na oczy z takimi nazwami, które są bardzo egzotyczne albo takie brzmią bardzo elegancko i luksusowo. One są przechowywane przez pracowników i my je publikujemy na Facebooku Muzeum Podgórza. Co piątek jest nowa potrawa, można je spróbować. To jest takie wyzwanie dla wszystkich, którzy chcą spróbować sił z kuchnią Hotel Forum.
18: Aż się prosi o jakąś kulinarną rekonstrukcję i kolację w duchu jednej z tych restauracji.
19: No, myślę, że to w ogóle nie byłoby niemożliwe, bo mamy kontakt i z szefem kuchni, i z panią technolog żywności, z panem Januszem Czopem i z panią Jolantą Włosik. Kto wie, może to jest pomysł na zamknięcie wystawy, na taką wystawną kolację w stylu Hotelu Forum. No, jest to jakiś pomysł do rozważenia na pewno.
18: Bo restauracji było kilka. Tutaj widzimy zdjęcia wnętrza, właśnie też chyba nawet rachunki.
19: Rachunki są akurat być może z kawiarni Panorama albo z baru August, bo widzimy tutaj zapłatę za alkohole. Ale na przykład mamy menu śniadaniowe i o ile hotel rzeczywiście był bardzo luksusowy, to dziś wydaje się, że takie śniadanie nie jest jakoś szczególnie luksusowe, bo tu mamy jajko gotowane, dżem, miód, masło czekoladowe, masło margaryna, ser, szynka, bułeczka i tak dalej. Więc no, wygląda to zupełnie normalnie, niczego szczególnego tutaj nie ma.
18: Ale tu widzimy wnętrze restauracji Zygmuntowskiej, bardzo duża przestrzeń i w ofercie ślimaki po burgundzku, żabie udka, mięsne fondue, no przysmaki iście niespotykane pod koniec lat 80.
19: No tak, no dlatego ten hotel był luksusowy, jak podawiano kawior strachański na lodzie, czy łososia z kawiorem i melonem, no to myślę, że to brzmiało wówczas absolutnie abstrakcyjnie, choć szef kuchni Janusz Czop wspomina, że zdarzyło mu się raz usłyszeć taką prośbę od jednej z delegacji rządowych, która wprawiła cały hotel w osłupienie, a mianowicie były to owoce litchi. Wtedy nikt nie słyszał o owocach litchi, nikt ich tutaj nie widział na oczy. W związku z tym, że było chwilę czasu, żeby się przygotować do tego życzenia, więc zamówiono owoc litchi. Owoc litchi płynął statkiem do Polski, następnie został przetransportowany do Krakowa i udało się go wtedy podać tej którejś z azjatyckich delegacji. Natomiast pan Janusz Czop mówi, że on wtedy widział owoc litchi po raz pierwszy w życiu na oczy.
18: pan Janusz Czop tutaj ewidentnie miał spore zasługi dla powstania tej wystawy, podobnie jak inni pracownicy, bo bez nich tego by nie było.
19: Ta historia jest zupełnie fenomenalna, bo ta wystawa zaczęła się właściwie od pomysłu mojej koleżanki, której tata był kelnerem w hotelu Forum. I ona bardzo chciała zrobić taką małą wystawę poświęconą tej jego pracy i nocnemu klubowi tutaj, który był w hotelu Forum. Nazywał się ten klub Szalony Smok. Słynął, to była najsłynniejsza dyskoteka w mieście wtedy, tak. Mamy ją tutaj tak trochę odtworzoną na wystawie.
18: No właśnie, wejdźmy. Jest tutaj, są kule dyskotekowe, czerwone światło i klimatyczne kawałki inspirowane tamtym czasem.
19: No to jest teledysk Moniki Brodki, który był nagrywany w Szalonym Smoku, dokładnie w tej dyskotece, dlatego tutaj go prezentujemy. Mniej więcej wyglądał wtedy Szalony Smok tak jak na tym teledysku. Natomiast Klaudia bardzo chciała, aby ta wystawa powstała, taka mikrowystawa. Wtedy powiedziała mi, że w rocznicę zamknięcia hotelu w okolicach 9 listopada co roku w jednej z krakowskich restauracji spotykają się byli pracownicy. Ja pomyślałam, że no nie, no to jest niemożliwe, to jest 20 parę lat. Rzeczywiście oni się spotykają, to jest spora grupa nieprawdopodobnie zaangażowanych, emocjonalnie związanych z hotelem osób. I gdy poszłam na takie spotkanie, okazało się, że no to jest absolutnie fantastyczna historia, która jest zupełnie zapomniana i nieznana dzisiaj, bo patrzymy na ten wielki Hotel Forum, na tą wielką, szarą, żelbetonową bryłę, która właściwie nam znika, jej historia nam zniknęła. Widzimy tylko tą bryłę, wielkie straszydło, dla niektórych paskudne, dla niektórych fantastyczny przykład brutalizmu, absolutnie do ocalenia, ale ten hotel jest wyabstrahowany z takiej swojej rzeczywistości lat 90., trochę pozbawiony tożsamości, bo nie znamy tej historii. Pomyślałam, nie, no to jest moment, w którym musimy tę historię wspólnie opowiedzieć. Bez tych ludzi, którzy pracowali w Hotelu Forum, recepcjonistek, techników, szefowej służby pięter, kucharzy i mnóstwa ludzi, którzy byli zaangażowani w tą wystawę, ta wystawa by nie powstała.
18: Ale powstała, możemy ją oglądać, zwiedzać i przenieść się trochę w czasie do tych luksusowych czasów. Może nam się okres transformacji nie kojarzy tak, ale dla Hotelu Forum to był moment największej prosperity.
19: Oczywiście to był taki pachnący dobrymi perfumami świat ze zamkniętymi drzwiami. Pracownicy, którzy tutaj pracowali, oni mieli jakieś takie poczucie spełnianej misji, że są taką bramą do świata, który otwiera się dopiero na zachód. Czyli wszyscy goście z zachodu, którzy przyjeżdżali, mieli to pierwsze zetknięcie się z tym światem zza żelaznej kurtyny, to był właśnie ten hotel. Oni robili wszystko, aby to lądowanie było miękkie, aby gościom bardzo się to podobało, żeby widzieli tutaj potencjał, żeby widzieli uśmiech na twarzy, a ta szara rzeczywistość zostawała gdzieś za hotelem. Wiadomo, ten okres transformacji był burzliwy. Przez hotel przetoczyły się wszystkie patologie tamtego okresu. I kumoterstwo, i złodziejstwo, i gangsterka. Wszystko to ten hotel ma w sobie, w całej swojej historii. Nie był od tego wolny. Zresztą trudno, aby był, działając w takiej skali, na takich obrotach i jakby z taką klientelą. Natomiast to jest historia, która zainspirowała też, inspiruje bardzo historia Hotelu Forum młodych ludzi, młode pokolenie, które jest zakochane na nowo w latach 80., 90. To jest historia, która... Tutaj zresztą na wystawie prezentujemy pracę młodych artystów, których hotel zainspirował i widzimy, w jaki sposób on rezonuje w ich wyobraźni, w ich skojarzeniach, jak jest dla nich ważny, bo niektórzy po prostu byli jego sąsiadami przez wiele, wiele lat. Ostatnim przedmiotem, który przyszedł na wystawę dzisiaj dosłownie, jako taki suplement, jest pierścionek ze srebra zrobiony, pierścionek Hotel Forum, męski sygnet. Świetny. Zapraszam do zobaczenia.
18: Do zobaczenia. Do kiedy?
19: Do 10 stycznia 2027. Bardzo serdecznie zapraszamy do Muzeum Podgórza w Krakowie. Jest to oddział Muzeum Krakowa Limanowskiego 51. Hotel Forum czeka na swoich gości. Zapraszamy.
18: A to mówiła Melania Tutak, kuratorka wystawy. Dziękuję bardzo.
19: Dziękuję.
18: Pora na skrót informacji Radia Tok FM, a po nich zmieniamy temat i zjeżdżamy pod ziemię do kopalni soli w Wieliczce.

0: Autopromocja.
1: Audycja Globalne Popołudnie, w której tym razem zabieramy Was wraz z Domą Matejko na Kubę. Ten kraj od początku roku przeżywa kryzys, ale żeby go wyjaśnić, zanurzymy się w historię burzliwą tej pięknej wyspy, a wspomnimy nawet wizytę Fidela Castro w Polsce ponad 50 lat temu, kiedy czarował nie tylko ekipę polityczną Edwarda Gierka, ale też młodych krakowskich sportowców, z którymi spontanicznie na hali Wisły zagrał w koszykówkę. Na Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16 zapraszają Krzysztof Story
2: i Doma Matejko.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
15: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
17: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
18: Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 12.40, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Woda wraca do kranów w Szczecinie. Uszkodzony wodociąg został wyłączony, będzie naprawiony najpóźniej w poniedziałek. Naprawa nie będzie miała jednak wpływu na dostawy wody, zapewniają wodociągowcy. Odebranie przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu może przynieść większe koszty dyplomatyczne niż korzyści, oceniła Agnieszka Rogozińska z Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Piotrkowskiej. Sprawę odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu należałoby oceniać nie przez pryzmat emocji, które obecnie wydają się podstawą do oceny komentarzy i szacowania konsekwencji decyzji prezydenta, ale z punktu widzenia interesu państwa polskiego, powiedziała ekspertka. Komercyjny sektor eksploracji kosmosu nie zacznie dominować nad jego wymiarem naukowym. Obie te ścieżki są ważne i wzajemnie się uzupełniają. Tak ocenia Sławosz Uznański-Wiśniewski. Drugi Polak w kosmosie jest gościem odbywającego się w weekend w Poznaniu Festiwalu Fantastyki Pyrkon. A już 25 czerwca minie rok od lotu Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Audycja Otwarta Kuchnia, przy mikrofonie Paulina Nawrocka. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania rozmowy, która była efektem mojej wizyty, uczestnictwa w niezwykłej degustacji na terenie kopalni, dokładnie kopalni soli w Wieliczce, w której zabytkowych solnych komorach rozpoczął się wyjątkowy projekt kulinarny, który łączy tradycję, rzemiosło i unikalny mikroklimat kopalni. We współpracy z Kamilem Wernickim, ekspertem, właścicielem krakowskiego konceptu pod czerwonym kogutem, autorem pierwszej polskiej książki o serach, w podziemiach kopalni soli w Wieliczce dojrzewają rzemieślnicy sery. Stała temperatura, odpowiednia wilgotność, powietrze, które jest nasycone solą i minerałami, tworzą idealne, naturalne warunki do powolnego leżakowania. Wśród soli sery zyskują głęboki, bardziej złożony smak. Pierwsza taka dojrzewalnia w Polsce. Projekt ciekawy, a jak się okazuje, w Wieliczce nie tylko sery dojrzewają, ale też na przykład wędliny i dzieją się tam różne inne ciekawe projekty kulinarne. A o tym projekcie z dojrzewaniem rzemieślniczych serów rozmawiałam właśnie z pomysłodawcą Kamilem Wernickim z konceptu Pod czerwonym kogutem. Niezwykły projekt serowarski, w dużej mierze związany z najniżej położonym miejscem pod Krakowem, z kopalnią soli w Wieliczce. Przygotowaliście sery, które tutaj dojrzewają. Cóż to jest za historia?
2: Historia wygląda w ten sposób, że na świecie istnieje dużo ciekawych miejsc, w których dojrzewane są sery, ponieważ smak sera w dużej mierze zależy również od tego, w jakim miejscu ten ser dojrzewa. My jeżdżąc po świecie widzieliśmy kilka takich dojrzewalnic, które były zlokalizowane w bardzo ciekawych miejscach, między innymi są to stare forty wojskowe, jest to stary tunel kolejowy, bunkier z czasów I wojny światowej, ale też na przykład pomieszczenie w browarze, które służyło kiedyś do przechowywania lodu. Więc zapoznałem się z wieloma takimi miejscami, między innymi również z kopalnią srebra w Austrii, niedaleko miejscowości Graz. I generalnie rzecz biorąc, jako że zajmujemy się serami, wpadliśmy na pomysł, że mieszkając w Krakowie, mając zaraz pod nosem przepiękne miejsce, jakim jest kopalnia soli w Wieliczce, żeby spróbować przeprowadzić właśnie taki projekt.
1: Mm-hmm. Mamy sery różne, które tutaj są poddawane właśnie temu tajemniczemu z punktu widzenia laika procesowi, jakim jest dojrzewanie.
2: Tak, tak. Generalnie rzecz biorąc jest to proces, który nazywa się po francusku affinage. W języku francuskim istnieje oczywiście określenie na taką osobę, która zajmuje się dojrzewaniem sera i on się nazywa affineur. Z języka francuskiego zapożyczyli to Niemcy i w Niemczech nazywa się po prostu affinieren. Więc tak, jest to zawód w Polsce w zasadzie nieznany, czy mało znany, chociaż nie, oczywiście mamy ludzi, którzy zajmują się dojrzewaniem sera, ale ja przynajmniej nie znam nikogo, kto by zajmował tylko i wyłącznie dojrzewaniem, nie produkcją, a tylko i wyłącznie dojrzewaniem.
1: Mm-hmm. Bo mamy ser, różny ser tak naprawdę, różnego rodzaju, różnego typu, no i on może

0: 6 miesięcy.
1: To jest tak, że wpływ na smak tego sera ma zarówno mleko, produkt, z którego go robimy, jak i właśnie no, klimat tego miejsca, w którym ser dojrzewa. I tutaj chyba ten pomysł z kopalnią soli w Wieliczce jest mocno niezwykły. Nawet nie tylko na skalę Polski.
0: Ja przynajmniej nie znam żadnej innej kopalni soli, w której byłby dojrzewany ser. Tak jak wymieniłem, są różne miejsca. Jest między innymi, tak jak wspominałem, kopalnia srebra, ale kopalni soli ja osobiście nie znam. Być może istnieje. Tak, no tutaj specyfika miejsca, kopalnia soli w Wieliczce jest przeogromną kopalnią. Jest to bardzo duże miejsce, które posiada tak naprawdę bardzo wiele różnych komór, w których w każdej z tych komór jest inny mikroklimat. I tak naprawdę no to jest duże wyzwanie, żeby spróbować dowiedzieć się, w której komorze, który ser, jak długo i tak dalej, i tak dalej.
1: Jest zimno i jest słono, tak na pierwszy rzut oka.
0: Tak, tak, tak. I jeszcze powinno być wilgotno.
1: Aha, i to rozumiem też jest.
0: Tak, tak.
1: To powiedzmy, jakie sery zostały poddane temu procesowi? Ile to trwało? Ja przyznam się Państwu, że miałam okazję już tych serów premierowo niejako próbować i są naprawdę wyjątkowe i różne, bo to różne sery, różne smaki.
0: Tak, no generalnie ten eksperyment, nazwijmy to, ten pomysł dojrzewania serów mamy już bardzo długo. W sery, których próbowaliśmy teraz, był to bodajże czwarty wkład, który był przygotowany jakby w Wieliczce. Różnych serów próbowaliśmy. Jedne nadają się lepiej, inne nadają się gorzej. Właśnie to jest to, że tego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób przewidzieć. To tylko i wyłącznie eksperyment może nam pokazać, czy ten ser pokocha kopalnię, czy może jednak mu się tutaj nie spodoba.
1: No i były sery z zagranicy, między innymi z Francji, tak?
0: Tak, tak. Były sery z Francji, był ser ze Szwajcarii, był ser polski. Był jeden ser kozi francuski, który nazywa się Tom de Chèvre. Był ser owczy francuski, pochodzący z Pirenejów francuskich, który nazywa się Ossoy Raty. Był ser szwajcarski, który nazywa się Bemontois, ser francuski z mleka krowiego, który nazywa się Abondance i nasz rodzimy ser z wieżogrodu Różanka, niedaleko Rzeszowa, produkowany przez naszą znajomą Izę Stalnaską. Mały, malutki ser, generalnie rzecz biorąc, ale bardzo się cieszymy, ponieważ ten ser w dniu dzisiejszym, znaczy ja się dowiedziałem o tym, że w dniu dzisiejszym otrzymał brązowy medal na festiwalu sera w Podkarpaciu.
1: Jeden polski reprezentant, wyróżniający się też wizualnie, bo z popiołem.
0: Tak, tak, z popiołem. Jest to ser wzorowany na francuskim serze, który nazywa się Morbier, którego właśnie ta strona wizualna polega na tym, że przez środek sera mamy taką warstwę popiołu.
1: I je się go normalnie.
0: Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. To popiół był używany przez bardzo długi okres czasu w przypadku produktów spożywczych jako tak naprawdę konserwant, czy też zabezpieczacz, nie wiem, czy tak to można nazwać, ale generalnie rzecz biorąc, tak, popiół był wykorzystywany przez długi okres czasu w produktach spożywczych.
1: Czy te sery, które tutaj sobie w tej Wieliczce dojrzewają, będą normalnie dostępne, powszechnie możliwe do kupienia i czy te sery to będą te same sery, czy one właśnie też będą się zmieniać?
0: Nie, no będą się, po pierwsze będą się zmieniać, po drugie generalnie rzecz biorąc jest to proces, który jeszcze trochę potrwa, zanim będziemy w stanie, że tak powiem, wyjść w pełni na zewnątrz z tymi serami, to ten proces musi jeszcze trochę potrwać. Tak jak mówię, my też tylko i wyłącznie w sposób eksperymentalny jesteśmy w stanie sprawdzić, który ser jak smakuje i czy on naprawdę będzie w tej kopalni soli w Wieliczce jeszcze tylko lepszy, ale musimy sobie zdawać sprawę, że taki ser w tej kopalni musi poleżeć no przynajmniej 3 miesiące, żebyśmy mogli cokolwiek o nim więcej powiedzieć.
1: Żeby był kopalniany efekt.
0: Tak, jak najbardziej, tak, tak. No ale to jest minimum 3 miesiące i teraz no, możemy sobie policzyć, że jeżeli chcemy sprawdzić powiedzmy 2 różne sery, no to jest to jednak pół roku czasu.
1: Tutaj to też inicjatywa w pewnym sensie kopalni, która jak się okazuje całkiem sporo z gastronomią ma wspólnego.
0: Oczywiście, jesteśmy jakby częścią takiego momentu, że Wieliczka mocno otwiera się na gastronomię, no i dzięki temu my również tutaj jesteśmy.
1: Czy są jeszcze jakieś inne polskie sery, które planuje pan tutaj zwieść pod te 135?

0: 5 metrów pod ziemię.
1: Tak, oczywiście jest kilka takich serów, które byśmy chcieli tutaj zwieść. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z taką mleczarnią, która jest tutaj niedaleko Krakowa. Jest to mleczarnia w Marszowicach. Oni robią świetne sery polskie. Są to jedną z najstarszych polskich firm produkujących sery podpuszczkowe, dojrzewane. Mają świetne doświadczenie, robią świetne sery. Ich sery na pewno będziemy chcieli, żeby tutaj trafiły.
0: A czy są jeszcze jakieś inne miejsca w Polsce, które panu właśnie przychodzą do głowy, że nadawałyby się świetnie na dojrzewanie?
1: No myślę, że tak, jak najbardziej. To tak jak powiedziałem, specyfika dojrzewalni jest taka, że no, tylko i wyłącznie jakby nasza wyobraźnia trochę nas ogranicza, bo tak jak powiedziałem, na świecie i bunkier, i fort wojskowy, i tunel kolejowy są takimi miejscami, więc jak najbardziej myślę, że jest jeszcze kilka takich miejsc, o których można było pomyśleć, tak.
0: Dobry pomysł, by Polskę odkrywać też takiej serowej strony, bo to myślę wciąż nie jest popularne.
1: Serowarstwo jest w Polsce coraz bardziej popularne, co nas oczywiście bardzo cieszy. My gdzieś tam no jakoś tak jesteśmy historycznie zapóźnieni, ale również myślę, że mało kto o tym wie, że de facto to, że w Polsce jest mało serów dojrzewanych, takich prawdziwych, podpuszczkowych, jest tak naprawdę pokłosiem trochę naszej geografii. Ponieważ różnica pomiędzy polskim rolnikiem, który powiedzmy pod Radomiem ma krowę i ją doi, a rolnikiem, który we Francji czy w Szwajcarii z tą krową jest wysoko w górach, jest taka, że ten rolnik spod Radomia mleko może sprzedać w zasadzie od razu w dniu dzisiejszym, nie ma problemu. Natomiast rolnik w Szwajcarii, który był z krową na tych 1600 metrach powiedzmy, no nie mógł tego mleka sprzedać i on musiał coś z tym mlekiem zrobić. I stąd właśnie sery.
0: Stąd też pewnie u nas popularność twarogu i innych mało przetworzonych produktów serowych.
1: Tak, no jak najbardziej, bo to były produkty, które można było bardzo szybko przetworzyć, bardzo szybko sprzedać. Nie trzeba było mieć miejsca do rzekowania, nie trzeba było kopać piwnicy, w której ten ser będzie czekał, dojrzewał i tak dalej, i tak dalej. Tak, jak najbardziej, no to jest pokłosie właśnie naszej geografii, no ale to wiele rzeczy jest pokłosiem geografii, tak.
0: No tak jak z wędlinami, które u nas jednak z wędzeniem stałe ze względu na trudne warunki geograficzne i brak słońca przez ponad połowę roku, inaczej niż na przykład w południowych krajach, gdzie szynki sobie schły na słońcu, a sery wędzone też chyba charakterystyczne dla nas trochę.
1: Tak, sery wędzone, wędzenie serów jest no, ewidentnie naszym polskim pomysłem. Za granicą ja się nie spotkałem. Znaczy spotkałem się, ale to są bardzo takie rzeczy, raczej należy je traktować jako ciekawostka, nie jako reguła.
0: Ale rozumiem, że gonimy te klasyczne serowarskie kraje, jeśli chodzi o właśnie tą sztukę serowarstwa.
1: Gonimy i robimy to bardzo dobrze. Jeżeli robilibyśmy to w takim tempie, w jakim przeprowadzona była w Polsce tak zwana piwna rewolucja, tak? Czyli wszyscy znamy te piwa kraftowe, które w pewnym momencie wystrzeliły i staliśmy się naprawdę wiodącym krajem, jeżeli chodzi o produkcję piw kraftowych i naprawdę robiliśmy te piwa świetne, robimy dalej piwa świetne. Myślę, że jeżeli ta rewolucja serowa pójdzie w takim samym tempie, no to już niebawem naprawdę będziemy mieli wiele świetnych polskich serów.
0: O czym zapewniał państwa Kamil Wernicki z konceptu Pod Czerwonym Kogutem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: I państwu dziękuję za uwagę, za czas poświęcony na słuchanie programu. Ja nazywam się Paulina Nawrocka, to była audycja Otwarta Kuchnia. Słyszymy się za tydzień, oczywiście o tej samej porze, a teraz na czas rodziców zapraszam w imieniu Uli Malko i Krzysztofa Chorwata.
2: Dzień dobry, za chwilę czas rodziców.
3: A właściwie czas ojców.
2: Bo dziś z nami w studiu
4: Przemysław Iwańczyk
5: i Abelard Giza.
3: A porozmawiamy o różnych doświadczeniach bycia tatą.
2: Czas rodziców po informacjach TOK FM o 13:00. Zapraszamy.
6: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
7: TOK 4.
8: Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Ostatnio dużo się mówi o banderyzmie, o Zełenskim, o Ukrainie. I ostatnio dowiedzieliśmy się z ust samego byłego premiera Rzeczpospolitej Leszka Millera, że w Polsce istnieje piąta kolumna, banderowska piąta kolumna. A na jej czele kto stoi? Pan poseł Paweł Kowal. Proszę państwa, to jest najcięższe z możliwych oskarżeń. To jest oskarżenie o zdradę. i to zdradę szczególną, dlatego że na czele banderyzm to jest przecież skrajny wróg Polski. No i teraz jest pytanie. Czy pan Leszek Miller mówi prawdę, czy się myli? Jeżeli mówi prawdę, natychmiast tą sprawą powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A jeżeli nie, spodziewajmy się spektakularnego procesu z udziałem pana Leszka Millera i pozywający będzie oczywiście pan poseł Paweł Kowal. Wnoszę o odroczenie obrad, aby MSZ się do tego ustosunkował. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję serdecznie. Nie zrozumiałem, panie pośle, jednej rzeczy. To chodzi o zdradę Millera czy Kowala?
6: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
3: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: Travisto Fast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
6: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
10: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
17: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
18: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Czy prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym i rolą Rafała Trzaskowskiego w tej aferze? Zawiadomienie składają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dziś jest Światowy Dzień Uchodźcy. Ulicami stolicy przejdzie manifestacja. Więcej o niej za chwilę. Będzie też o tym, jak spędzamy urlopy i czy rzeczywiście zawsze jest to odpoczynek. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Będzie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Zdaniem polityków prezydent w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać te informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Włodarz Warszawy kłopotów może mieć jednak więcej. więcej o tej sprawie już teraz Błażej Kulesza.
0: Przedmiotem kontrowersji są te słowa prezydenta Trzaskowskiego.
18: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w szpitalu południowym.
22: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
0: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Wedle informacji medialnych Trzaskowski już w lipcu ubiegłego roku miał dostać informacje o nieprawidłowościach w placówce. Dostał je jednak na komunikatorze.
22: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa.
18: Sprawdzaliśmy, czy do urzędu wpłynęło jakiekolwiek pismo albo formalne zgłoszenie sygnalizujące problem pana Kasprzyka i takiego pisma nie znaleźliśmy.
0: W Warszawie w związku z aferą coraz głośniej słychać postulaty o zbieraniu podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta z funkcji, ale jak sugerują politycy PiS, decyzję w tej sprawie musi podjąć prezes Jarosław Kaczyński. Błażej Kulesza, TOK FM.
21: Policjanci przeprowadzili przeszukania w kilku miejscach w całej Polsce w sprawie związanej z członkami grupy Bronimy Polskiej Granicy. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. sprzęt teleinformatyczny, który jest materiałem dowodowym. Chodzi o przeszukania u osób, które w mundurach z napisem Bronimy Polskiej Granicy udawały służby na dworcu centralnym w Warszawie. W internecie krąży nagranie sprzed dworca, na którym widać mężczyzn w strojach przypominających mundury, wysiadających z furgonetki z napisami Bronimy Polskiej Granicy. Później wewnątrz dworca widać, jak stoją nad dwiema osobami o ciemnej karnacji. Po upublicznieniu nagrania sprawą zajęli się stołeczni policjanci, a MSWiA przypomniało, że podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem. Dziś jest Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji Komitet Obrony Demokracji organizuje w Warszawie marsz pod nazwą Wolna Rzeczpospolita. Zgromadzeni wyrażą swoje wsparcie dla mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. Jak wynika z badań, prawie 30% Polaków przejawia niechęć wobec obcokrajowców. To efekt wyidealizowanego obrazu naszego narodu, mówi w TOK FM profesor Krystyna Skarżyńska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS.
23: Jest takie pojęcie w psychologii klinicznej i społecznej orientacja wiktymizacyjna, która łączy przekonanie, że zawsze byliśmy ofiarami, jednocześnie z heroizmem.
21: Marsz Wolna Rzeczpospolita wyruszy dziś o 18:00 sprzed kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym. Upalne dni coraz bardziej zachęcają do spędzania czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i o korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo jest też na Mazowszu, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
24: Kąpieliska nad Jeziorem Zegrzyńskim, czy to w Serocku Miejskie Kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
21: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Nie warto też przeceniać swoich umiejętności pływackich. A wakacje zaczynają się już za tydzień. Ponad 1,5 miliona osób w Polsce pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej lub na kontraktach, gdzie formalnie nie ma urlopu. A jeśli już jest, to najczęściej z laptopem i telefonem. Wakacje Polaków to temat weekendu w TOK FM. Brak prawa do urlopu był dla pana Michała jednym z kilku powodów zamknięcia po 14 latach jednoosobowej działalności gospodarczej.
25: Wiadomo, że starałem się wypoczywać, starałem się poświęcać czas rodzinie, ale te myśli zawsze zmierzały w kierunku obowiązków, które na mnie już czekają. Stres związany z tym, że ktoś napisał do mnie maila w sprawie zawodowej, a ja na niego nie mogę w danej chwili odpowiedzieć.
21: Gdy głowa jest w pracy, trudno o odpoczynek, przyznaje psycholog Marta Znajmiecka z Uniwersytetu Łódzkiego.
26: Firma funkcjonuje tak jak właściciel, czyli jeżeli właściciel jest zmęczony, jeżeli właściciel nie ma siły, jeżeli właściciel jest zestresowany lub wypalony, to ta firma nie będzie przynosiła wymiernych rezultatów, więc urlop jest najlepszą z możliwych inwestycji, bo pozwala na regenerację po to, żeby wrócić i móc podejmować działania.
21: Według badań niemal połowa przedsiębiorców podczas swojego urlopu pracuje zdalnie. Do tematu wypoczynku Polaków będziemy jeszcze dzisiaj w informacjach TOK FM wracać.
27: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
21: W Legnicy termometry pokazują już 34 stopnie i tam aktualnie jest najgoręcej, ale ostrzeżenia przed upałami obowiązują w całej Polsce. Po południu przez kraj przejdą też burze.
27: Sponsorem audycji był właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rotinger.pl.
20: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, witajcie w czasie rodziców. Ula Malko,
2: Krzysztof Horwat.
1: Audycję wydaje Olga Tanajewska.
2: A zbliża się Dzień Ojca i nie mogło być inaczej. O byciu tatą dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: A z nami są Abelard Giza, komik, stand-uper i tata dwóch córek.
3: Tak, dzień dobry.
1: Przemysław Iwańczyk, dziennikarz Tok FM, tata dwóch synów.
4: Tak, dzień dobry.
1: Wszystko prawda.
4: Tak.
1: Musisz się już teraz chyba pochwalić, że niedługo jeszcze pojawi się ktoś w rodzinie. Czy to jeszcze nie ten moment?
4: Tak, chyba dogodniej byłoby to zrobić w styczniu, przed 22, kiedy przypada Dzień Dziadka. Ja właściwie nie wiem, wchodząc do tego studia jeszcze tym dziadkiem nie byłem, ale wychodząc ze studia mogę tym dziadkiem już być.
3: Ja mam nadzieję, że to studio tak nie działa i że ja nie wyjdę i nie będę dziadkiem, bo to będzie bardzo dziwne i bardzo... Oby to nie było kwestia studia.
1: Chcecie można zaskoczyć w ojcostwie.
4: A propos twojego pytania, chcecie mało wyszukaną anegdotę?
1: Proszę bardzo,
3: właściwie to nie, są to... nasze najlepsze, ulubione anegdoty, ale mało wyszukane.
4: To będzie cytat i... I to było jeszcze wtedy, kiedy nie było mediów społecznościowych, nie było rolek i właściwie wiralem nie niosło się nic, co było śmieszne albo mało śmieszne. Tygodnik Piłka Nożna, w którym się zaczytywałem, publikował na ostatniej stronie takie wywiady z życia prywatnego sportowca. I tam Radosław Majdan, który teraz jest cenionym prezenterem, prowadzącym podcasty.
1: Też był dziadkiem
4: wtedy. Nie, zadano mu pytanie, jest pan ojcem? I on odpowiedział, chyba nie. Więc ja z pełnym przekonaniem mówię, tak, jestem ojcem tylko dwóch synów.
1: Staż? Jaki staż? Pracy? Ojcostwa?
3: 9, 9, 12.
1: Przemek?
4: 27, 19.
1: No, to mamy sporą różnicę. U mnie jest 8, przepraszam.
3: O ja. No
1: i to... 5. Dwóch synów. Ula jest mamą, też ma dzieci. Możemy dlatego porozmawiać o wielu aspektach.
3: No poczekaj, no momencik. No, nie możemy tak, że my się stażujemy, a tutaj Ula nic.
2: U mnie staż jest prawie 14 i prawie 11. Dwóch chłopaków.
3: Okej. Okay.
1: Ja sobie sięgnąłem do paru stand-upów, tak w ramach przygotowań twoich, Abelardzie. I tam mówisz w jednym, bycie tatą jest spoko. Ale bycie dziadkiem jest jeszcze lepsze. To też się dobrze składa to tutaj właśnie. W tej sytuacji.
4: Poczekaj, włączę nagrywanie z tego studia, kiedy mogę zostać dziadkiem, a jeszcze co do tego nie jestem pewien, to będę już miał garść.
3: Ja myślę, że bycie dziadkiem to zawsze jest ten level takiego bardziej, myślę, rozpieszczania, zabawiania.
1: No to dobrze, to zaraz o tym, ale to najpierw o tym byciu tatą. Czy to rzeczywiście jest spoko dla ciebie?
3: No pewnie, że jest spoko. To jest bardzo inspirujące. I to nie tylko mnie jako twórcę, tylko mnie jako człowieka. No, widzę ludzi, którzy się rozwijają, którzy obserwują, którzy mają zupełnie inną perspektywę na życie niż ja. Oczywiście chciałbym im wszystko jakby przychylić, dać i jakby, żeby było jak żeby wszystko miało i tak dalej, ale z drugiej strony to jakaś nieporadność, to szukanie, to takie bycie anty też jest do obserwacji ciekawe i też mnie uczy codziennie czegoś, no bo ja nagle widzę, jak ci ludzie mnie nie tylko inspirują właśnie, że wpadnie mi jakiś żart o byciu tatą, tylko jak można spoglądać na świat, jak można się cieszyć, jak można coś właśnie też negować na przykład. To też jest fajne u dzieci, że one tak szczerze podchodzą. Na przykład ja teraz przez to, że napisałem książkę dla dzieci, no to widzę, jak na przykład moi czytelnicy tego wieku, znaczy oni po prostu... ziewają, wstają, wychodzą. Na szczęście to się nie zdarza zbyt często, ale to jest super, bo ten mały człowiek jest szczery, otwarty i bardzo często potem rosnąc i dojrzewając zatracamy te rzeczy, więc bardzo piękna przygoda, inspirująca. No, nie mówię, że łatwa, nie mówię, że prosta i tylko sama przyjemność, ale dużo w niej piękna i dobra.
1: A co takiego lubisz najbardziej w robieniu, w spędzaniu czasu z dzieckiem, z dziećmi, albo
3: chyba to, co, tatą, trochę to, co powiedziałem, czyli właściwie podglądanie, odsłuchiwanie. Ja lubię, jak moje dzieci, a szczególnie tam, no teraz moja córka starsza jest w tym momencie przechodzenia z dziecka w dorosłego, czyli wchodzi na tak zwane nastolactwo tam, czy nie wiem, jak to się nazywa specjalistycznie, ale to jest ciekawe, to przejście. No ten młodszy człowiek jest taki bardziej jeszcze taki uroczo, no też ma swoje ale jakieś i tak dalej, ale to jest zawsze takie bardziej słodkie mimo wszystko, nie? Więc i czasami takie niewinno-naiwne, więc jak się patrzy na tego, no tak jak powiedziałem, z kwestii dorastania, dojrzewania, nabieramy jakichś takich społecznych tych ram, barier, tych takich rzeczy, które czasami aż szkoda, że zatracamy, nie? Jakby takiej szczerości czy takiej naiwności. A jeszcze jak obserwuję moją młodszą córkę, to ona właśnie ciągle ma tę taką naiwność, taką tą pomylisłowo, wiesz, to jest takie, bardzo fajnie się patrzy na takie spojrzenie na świat.
1: Ty, Przemku, jeszcze pamiętasz tamte etapy wcześniejsze?
4: Różnica wieku między synami wynosi 9 lat, więc właściwie to jest taki odtwarzający się moment i ta retrospektywa nie jest dość świeża. Natomiast zupełnie serio, teraz sprawdziłem, który jesteś rocznik. Bo kiedy nie mam skłonności stand-uperskich, ale też potrafię nie żartować. Zresztą moje żarty nie są śmieszne. I teraz wsłuchując się w ciebie, z jaką uważnością traktujesz swoje dzieci, już wzbudziłeś tym samym we mnie jakiś wyrzut sumienia. Zupełnie serio. Dlaczego, po pierwsze, zajrzałem do twojej metryki? Ano dlatego, że jestem 3 lata starszy i zastanawiałem się, czy my jesteśmy tym samym pokoleniem, bo ja wychowany na łódzkich Bałutach, proletariackiej dzielnicy, z czego jestem dumny, całe życie musiałem coś udowadniać i wyobrażałem sobie, i łapię się na tym, że wciąż sobie wyobrażam, że moi synowie też będą musieli permanentnie coś światu udowadniać. Więc to jest taka, mam wrażenie, moja największa bolączka jako ojca. Nie potrafię tak pięknie powiedzieć, że we mnie było tyle otwartości, dystansu, zgody na wszystko, co robią moi synowie.
3: Ale nie, to ja też, ja to lubię obserwować, bo to nie jest też tak, że ja sobie siedzę, patrzę i one sobie robią co chcą i sobie tak pięknie podróżują w tym świecie, nie? Bo to też jest dla mnie trudne jako człowieka, który z nimi i żyje, nie wiem, funkcjonuje, że taka totalna wolność to też jest dla mnie, ja muszę powiedzieć 30 razy, żeby to zabrać, przenieść, posprzątać, ogarnąć, jakby, że nie na wszystko się zgadzam, że to są takie trudne rzeczy, tylko że jeżeli mogę sobie, jakby teraz jak mnie pytasz o to, co jest w tym fajne, to lubię, nie? Jakby to jest...
1: Mi się wydaje, że też Przemkowi może chodzi o to, że jest taka właśnie uważność i świadomość tego.
3: Może świadomość, tak? Na pewno, tylko że te emocje i to wszystko to też ciągle tam buzuje, to nie jest chyba...
4: Tak, ale ja zmierzam w tym wywodzie, który za chwilkę dokończę, zmierzałem do tego, że w moim byciu ojcem była, na szczęście w coraz mniejszym stopniu, jest permanentna egzekucja. Czyli egzekucja czegoś, czy coś zrobiłeś, czy wypełniłeś dany plan, bo dla mnie dzieło skończone i poczucie satysfakcji także w byciu ojcem jest wtedy, kiedy coś zostanie wykonane od początku do końca. Słuchajcie, jadąc tutaj, podróżowałem z synem. Podróżowaliśmy z Bielska z racji jego zawodowy związanych z pasją, uprawia piłkę nożną i tak dalej. Byliśmy tam. I po drodze, ponieważ jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, miał zajęcia, ma indywidualną ścieżkę nauczania z racji tego sportu, który uprawia wyczynowo, miał zajęcia z psychologii. Nie było wyjścia, nie mógł zostać sam. Byliśmy w tym samochodzie, wykładowca powiedział, nie, tylko teraz możemy to zrobić, te półtorej godziny. Tak przysłuchiwałem się i wykładowca pytał go, jakie mogą być źródła inspiracji sportowca i jakie on miał, żeby odwołał się do swoich przykładów. I on powiedział, no na początku to rodzice, a właściwie ojciec. Za tą kierownicą zdębiałem i trochę w lewo skręciłem. Mówię, no jest, nareszcie. Jednak dotarło. A on mówi, no pewnie wykładowca zapytał, bo tego nie słyszałem, na słuchawkach był, ale dlaczego ojciec? Na co syn odpowiada, ano dlatego, bo nauczył mnie, że albo coś robimy dobrze i angażujemy się w to w pełni, albo nie róbmy tego wcale. I to jest chyba, gdybym miał określić kor swojego ojcostwa, to jest taka reguła, to jest taka zasada. Ale nie potrafię też wewnątrz być dobrym człowiekiem, dobrym ojcem. Nawet popłaczę czasami.
5: Przemysław Iwańczyk, Abelard Giza. Za chwilę wracamy do rozmowy.
6: Jak pani na przerwie mówi, że idziemy na dwór, to nasza klasa tak krzyczy, że muszę zatkać uszy.
7: 10 kabin takich wyciszających, wygłuszających postawiliśmy. Dodatkowo mamy 6 foteli też wyciszających.
8: Bo ta kabina to nie tylko takie miejsce wyciszenia, gdzie dzieci, które mają problemy z hałasem w szkole, którego jest dużo, mogą przyjść, odpocząć, odsapnąć, ale jest to też doskonałe miejsce do prowadzenia zajęć indywidualnych, do prowadzenia rozmów z rodzicami. Daje to dużo intymności, dużo takiego poczucia bezpieczeństwa.
9: Hałas w szkole jest tak okropny, ja mam zwłaszcza dzieci takie dosyć wrażliwe na te wszystkie audio, że tak powiem, szumy i hałasy, także jak najbardziej.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
28: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
29: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
30: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
31: Już nie swędzi.
19: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
20: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
32: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
33: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
21: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 13.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. To jest zła wiadomość dla Litwy, dla Trójkąta Lubelskiego, dla współpracy polsko-litewsko-ukraińskiej. Tak twierdzi jeden z politologów Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. To oczywiście komentarz do decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Dla Litwy, podobnie jak dla całego regionu, ważne jest, aby więź między Warszawą a Kijowem była jak najsilniejsza. Tak kilka dni temu powiedział prezydent Litwy. Co najmniej 7 osób osób zginęło, a 3 zostały ranne w wyniku wybuchów 2 bomb przydrożnych w północno-zachodnim Pakistanie. Na razie nie wiadomo, kto jest sprawcą tego ataku. Z kolei atak Donalda Trumpa na premier Giorgio Meloni to zniewaga dla Włoch. Tak włoska prasa komentuje słowa prezydenta USA, który powiedział o szefowej rządu: błagała mnie, żebym zrobił z nią zdjęcie. Zrobiło mi się jej żal. Według gazet doszło do totalnego starcia między nimi. Premierka Włoch twierdzi, że takie słowa w ogóle nie padły.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Ula Malko i Krzysztof Chorwat. Wracamy w czasie rodziców, a z nami Abelard Giza i Przemysław Iwańczyk.
2: Zaciekawiło mnie bardzo to, co, Przemku, powiedziałeś o takich oczekiwaniach wobec bycia ojcem. I zastanawiam się, czy jest inaczej, jak się jest ojcem synów, a jak się jest ojcem córek. Nie jestem ani jednym, ani drugim, więc jestem ciekawa, czy czujecie, że mogłoby być inaczej?
4: To jak zostanę ojcem córka, to się nie wydarzy, to ci wtedy odpowiem na to pytanie.
3: No właśnie, ja też nie do końca umiem to porównywać. Ja w ogóle, to jest ciekawe, bo człowiek zostaje tym kimś, kto ma być odpowiedzialny za tych małych ludzi, bez żadnego przygotowania, bez żadnego kursu, bez niczego. Po prostu dostaje tego człowieka w jakimś sensie i no to teraz bądź najlepszym, a potem jak rozmawia z każdym dookoła, to wie, ile może popełnić błędów, ile popełnił, ile popełni jeszcze. Więc to się chyba wszystko też robi jakoś odruchowo. I tak jak przed chwilą Przemek powiedział właśnie o tym, jak no w ogóle to jest super, jak masz już tego, no, synów takich starszych i oni już trochę, nie wiem jak to powiedzieć, ale to, co mi się marzy na przykład, żeby moje dziecko chciało ze mną sobie pogadać jakiś czas później, za jakiś czas w wolnym czasie, zadzwonić, powiedzieć cześć, co słychać, wpaść, pogadać, powiedzieć co u niego, co u niej. Tak jak my ostatnio zrobiliśmy z moim bratem, jak siedzieliśmy sobie tam u niego i nagle, ej, zadzwonimy do rodziców. I mamy taki fajny przelot. Myślę, chyba to jest najfajniejsza nagroda w ogóle. Jeżeli będę na tyle spoko tatą, żeby im się chciało w swoim wolnym czasie jeszcze wrócić, chociaż nie będą musiały właściwie, a nie tylko, żeby czuły potrzeby, bo tak jest napisane, że tata, mama, córka i tak dalej, nie? Żeby chciały pobyć razem, to takie, więc jak usłyszałem, że twój syn już jest w takim wieku, że faktycznie może to jakby nie mieszka z tobą w pokoju obok, jakby jest
4: starszy.
5: Ale popatrz, jak długo trzeba
3: Ale ten moment, bo teraz jechałeś z tym starszym, czy
4: nie,
3: młodszym?
4: Nie, z młodszym.
3: Młodszy. No ale on już tak, ile ma lat?
4: 19.
3: No to już jest dorosły gość.
5: Ale patrzcie, jak długo na to też właściwie relatywnie trzeba czekać, na jakieś takie słowa, żeby je usłyszeć. I ten cały etap od urodzenia do tych 19
4: tak,
5: ale lat, czy 20 paru.
4: To było niezłe. Poza tym młodszy syn jest chyba bardziej... Nie, obaj są mało wylewni. Natomiast do czego zmierzam? Mnie się coraz bardziej podoba, bo ostatnio nagrywałem w tym studiu zresztą swój program. I syn zadzwonił do mnie, słuchaj, musimy się spotkać, musimy pogadać, bo byłem w sprawie pracy gdzie i tak dalej. No więc on specjalnie tu przyjechał, żebyśmy 15 minut przed wejściem moim się spotkali, czekał, aż skończę audycję. Chłop ma 27 lat, spodziewa się dziecka, syna także. Tylko po to, żeby po moim wyjściu 15 minut pogadać, bo już nie miałem czasu, bo musiałem lecieć na następne, na transmisję telewizyjną. Ale wiecie co? Ja nie jestem jakimś wielkim fanem ojca chrzestnego, ale moja żona mówi, że... Zresztą to mi się podoba, że my uprawiamy trochę takie sceny z życia rodziny Soprano. Czyli zbieramy się, mam okrągły stół, zbieramy się przy stole i tam...
5: Syn... Kogo dzisiaj rozwalić?
4: No coś takiego, nie? I syn mówi, no dobra, czekaj, trzeba opracować strategię, bo mam taki i taki problem, co tu zrobić? No i wtedy jest burza mózgów, tylko najczęściej my mówimy, czyli... Jest ta hierarchia metrykalna zachowana, czyli najpierw ja, potem syn, żona nie chce mówić, dlatego że nie może.
5: Brzmi trochę jak taka tradycyjna rodzina.
4: Poza tym jest najstarsza, więc trzymając się tego kryterium, ona powinna zabrać głos jako pierwsza. Nie widzę żadnego problemu, żeby mówić o metryce, niezależnie od płci. To tak na marginesie. No i takie spotkania są fajne, kiedy opracowujemy plany, strategie, nie kogo rozwalić, tylko jak rozwiązać jakiś problem i tak dalej. Ale zapinacie pasy? Macie tutaj?
3: Ja już mam.
4: Lecimy? Ja nie wiem, czy ja nie stracę roboty po tym, co chcę powiedzieć.
5: Musisz
4: ja mogę wam powiedzieć, dlaczego zostałem ojcem, ale zostanę wyklęty przez większość kobiet, które słuchają i myślą, że jestem tak prawilny.
3: Możemy to spokojnie potem...
5: Ja chciałem właśnie o ten młody wiek...
4: 21 lat miałem, kiedy zostałem ojcem. Dlatego, że oglądałem w młodości serial Daleko od szosy. A ten serial był nieprawdopodobną inspiracją dla mnie. Znacie w ogóle ten serial, tak?
0: Tak. To jest taki dobry, stary serial.
4: W polskim stylu. Tak, no, tak. I ten Leszek w bardzo młodym wieku też ma dziecko. On jednocześnie uczy się i pracuje, żeby na to... Ja mówię, ja też tak chcę.
0: Kurczę, może powinniś ten serial częściej puszczać, to by
4: nie było kłopotu
1: zamiast Znachora.
2: Abelardzie, a ty chciałeś też być tatą? Tak.
0: I to chyba w ogóle nie była kwestia... Ja też musiałem, długo dość szukałem kogoś, z kim chciałbym jakby mieć rodzinę w ogóle i jakby znaleźliśmy się z moją żoną i to był taki moment, w którym... To w ogóle nie jest kwestia jakiegoś chyba chcenia, rozkminienia. To po prostu to się toczy, to się dzieje, to się nagle zadziewa i nagle jest dziecko i jakby... No, nie umiem tego nawet opisać. Po prostu u mnie to się wydarzyło. Moja córka się urodziła, jak ja miałem 33 lata. Też dużo jeżdżenia, dużo takiej zawodowej pracy. Nie oglądałem z tego serialu. Znaczy oglądałem kiedyś i potem mi wywietrzał, więc może przez to. Ale no... w ogóle to nie był temat jakiegoś tam, jakiś do tego. To się zadziało i super. I faktycznie czasem bym chciał, żeby to się zadziało trochę szybciej, pewnie ze względów takiego, pamiętam, mój tata miał 23 lata, jak ja się urodziłem, no to on z nami chodził grać w piłę, jeździł, zrobił, no dużo rzeczy robił takich, jak na tamtych ojców w tamtych czasach, no bo to było jeszcze tam jedno pokolenie do tyłu, no to naprawdę tam działał z nami, chociaż też głównie mama, ale oni w ogóle byli młodymi rodzicami, więc mieli taką werwę, energię i tak dalej. Teraz człowiek jak ma 40 parę i musi coś to dokładnie, więc myślę, że to też pomaga, nawet taki ten bliższy kontakt, jak masz podobny flow i nawet właściwie to byś poszedł na jedną imprezę. Myślę, że to jest fajne, nie? Ale to też nie do końca jest temat chyba do dyskusji, to po prostu się zadziewa i wtedy robisz, co może, żeby było.
4: Chciałbyś napisać podstawy programowej z biologii? Skąd się biorą dzieci? Kto się zadziewa?
0: Kto się zadziewa, a najlepiej po serialu daleko od szosy.
1: A później potrzebne dzieci. Ja też czasami zastanawiam się, że jakoś mnie to nurtuje, ale często mówimy o instynkcie macierzyńskim, o tym, że kobiety gdzieś tam chcą, nie chcą. Jak to u was było, czy to właśnie jest, czy to się dojrzewa do tego, czy to jest tak, jak mówisz, naturalna kolej rzeczy. Ja też, to jest podobna historia, 33 lata, no to wydawałoby się, że to już jest jakiś kolejny etap. Jest partnerstwo, ślub lub go nie ma, no ale później chcemy powiększać rodzinę i to jakoś dzieje się naturalnie. Mhm. Przemka przykład, mamy młodego ojca. Mówiłeś też o tej rozmowie w samochodzie. I a wcześniej o tym oczekiwaniu jakiejś takiej satysfakcji. I tu mi się zapaliła lampka, czy to jest właśnie, czy to jest jakoś związane z wiekiem, w którym ma się pierwsze dziecko? Czy to jakoś się zmienia? Czy ta świadomość Abelarda jest już właśnie dlatego tak duża, że był starszy, czy ty do tego jakoś dojrzewałeś w trakcie bycia ojcem, czy my więcej teraz się naczytaliśmy poziom dziwnych poradników.
4: Poziom mojej determinacji, żeby być ojcem, mówię zupełnie serio, był tak wielki, że ja dla pierwszego syna byłem trochę ojcem i matką, dlatego że moja żona zdecydowała się iść do pracy, a ja miałem taką pracę, gdzie mogłem sobie pozwolić, żeby z nim spędzać czas. Postanowiłem sobie, że niezależnie od jego wieku będę rozmawiał jak z dorosłym. Czyli chodziłem z nim za rękę, on ledwo tam tuptał, a ja prawiłem mu o świecie, jakby on miał 20 lat i więcej.
0: Mhm. A to ja bardzo sobie to też cenię i też myślę sobie, że to jest takie w mojej głowie naturalne, że po prostu chcesz rozmawiać z tym człowiekiem, jak musisz mu więcej wytłumaczyć, tak jakby mi profesor tłumaczył coś, czego ja nie rozumiem. Ale profesor nie będzie robił do mnie: panie Abelardzie, babo, mówi, babo. No Jezu, człowieku, no. I ja tak samo chciałbym traktować swojego małego człowieka, który trochę mniej wie, ale no, ale jest człowiekiem, a nie
1: partnerem do rozmowy. Prawda?
4: Ale moim zdaniem to był taki wylany fundament pod to, jakim człowiekiem Piotr teraz jest. Może teraz nie Piotrek, a Piotr, no skoro przyszły ojciec. Generalnie posiadanie to fatalne słowo. Fatalne. Ale co, mienie dzieci? No jak to powiedzieć? Bycie ojcem?
0: No bycie ojcem jest spoko, no, tak. W tej kwestii.
4: I poczucie satysfakcji, które z tego wynika, jest konsekwencją pewnego egoizmu, który mamy w sobie. A jakim ty jesteś super ojcem, albo powie ci syn, chcemy to usłyszeć. Być może też dlatego tak pragniemy tym ojcem zostać, żeby to uznanie, żeby to uznanie zyskać.
3: A mnie to chyba bardziej, nie wiem, czy przeraża, w sensie mnie trochę to stresuje. To znaczy ja...
6: Bo tego nie usłyszysz.
3: Nie, nie, znaczy to oczywiście, że to mnie stresuje. Znaczy chciałbym to usłyszeć inaczej. Hmm. Chciałbym, nawet gdybym się od kogoś dowiedział, że dziewczyny tak mówią, to dla mnie jest super. Nie? Znaczy ja oczywiście, że słyszę. Mówimy bardzo często kocham. To jest w naszym słowie. To jest w naszym domu cześć, kocham, papa. To nie, jakby luz. Niektórzy moi koledzy do tej pory nie usłyszeli od swojego ojca, czy głównie ojca, że kocha. Nie? To jest w ogóle jakby niesamowite. Mój kolega Michał Leja powiedział kiedyś w swoim programie stand-upowym, że jesteśmy najlepszymi ojcami aktualnie, jacy byli w historii, no bo nikt nie miał takiej właśnie chociażby świadomości, uważności. Ona jest wykolejona codziennie. Ona przez emocje, przez nerwy, przez zmęczenie, przez telefony, przez to wszystko jest to absurdalnie pokiereszowane to wszystko, ale przynajmniej wiemy, że jakoś tak to się powinno odbywać, nie? Ile robimy błędów, próbujemy. Ja też jak się zdenerwuję, wkurzę, te emocje wybuchają, jestem jeszcze taki, jestem właśnie, nie wiem, czy mam ADHD, czy jakiś, no coś takiego, no to, ale za sekundę to wszystko jak opadnie, to człowiek siedzi zgnębiony, przeprasza, wraca, mówi, że no, wiecie, tam to się cały czas buzuje, więc u mnie jest ciągle ten taki, ja bym nie chciał, wiem, że to zrobię, bo to się wydarza po prostu, jak pracujesz na takiej glinie, w takim potężnym napięciu, jakby jakim jest życie w ogóle i tak dalej, no to musisz popełniać błędy, a nie chcesz tego robić, bo kochasz te istoty, więc jakby chcesz jak najlepiej. I to jest wszystko takie strasznie trudne, nie? Więc ja bym chciał to usłyszeć i zobaczyć, dowiedzieć się. I wtedy sobie usiądę i powiem, o, dobra. się człowiek trochę namęczył.
4: To był właśnie taki stan. Tak.
6: A często właśnie czujecie się jakoś przemęczeni, wypaleni. Dużo się teraz mówi o wypaleniu rodziców w ogóle. Często matek. Ale czy ojcowie też czują się i mają prawo czuć się wypaleni? Też pytanie trochę do Uli, która no, przyjmuje w gabinecie różne pary i rodziców i dzieci. Czy takie rzeczy się zdarzają? Czy w ogóle mężczyźni się do tego przyznają chętnie?
2: Ja myślę, że bardzo trafne jest to, co obaj powiedzieliście, czyli o takim wykuwaniu czegoś na nowo. Znaczy, że trudno sięgać do doświadczeń waszych ojców, rozumiem, i że to jest jakieś wytyczanie nowej ścieżki bycia ojcem i wielu ojców w gabinecie to mówi, że czuje, że to jest jakaś kompletnie nowa rzeczywistość i że nie bardzo wiedzą, od czego się odbić, bo na przykład ich ojcowie byli nieobecni albo nigdy im nie powiedzieli kocham cię, albo mieli bardzo wysokie oczekiwania. Oni tacy nie chcą być, chcieliby być inni, ale trochę nie wiedzą jacy i że ta niewiedza i te oczekiwania...
4: Ale przepraszam cię, wejdę, ale to też jest punkt do odniesienia. Czy nie chcę być taki, bo mnie to uwierało jako
6: czy chcę coś poprawić,
4: tak?
6: Tylko czy to dążenie do bycia lepszym niejako, czy innym, no też nie jest jakieś takie frustrujące, że bardzo często popełniamy te same błędy albo podobne.
4: Znowu się zewnętrznie, no ale po to jest ten program, no po to też zostałem chyba zaproszony. Były rozmaite momenty, że ze swoim ojcem nie rozmawiałem. I to tak raczej dłuższe okresy niż krótsze. No ale że refleksja przychodzi, to niezależnie od tego, kto miał rację w sporze, to przynajmniej to, co miało miejsce, nie wiem, dekadę temu, to ja wyciągnąłem tę rękę i wtedy usłyszałem od niego takie... Znaczy wyciągnąłem rękę, mówię, dobra, to zapomnijmy o tym, co było, jedziemy dalej, bo jestem zadaniowy. Na co on mówi, no tak, ale ty robisz to tylko po to, żeby twoi synowie nie potraktowali cię tak, jak ty mnie potraktowałeś. Zresztą niezależnie od winy, która się wydarzyła, no nie wiem, no minęło parę lat, to we mnie siedzi i rzeczywiście, no mówię, kurczę, rzeczywiście ci synowie też patrzą, jaką ja mam relację z ojcem, mimo że ona częściej była gorsza niż lepsza. No to jednak nie można im tego pokazać, nawet jeśli jest to trochę gra aktorska.
6: No, a jak cały czas to może mamy... docenią też jeszcze bardziej twoją pracę włożoną w relację.
3: No bo ja chyba też myślę sobie, że nie ma. To są ludzie, którzy obserwują, nawet te małe dzieci i tak wszystko widzą. Czują emocje, czują napięcia, czują to, nie? Jakąś, nie wiem, pustkę. Jezu, mamy super układ z żoną, jakby i w ogóle jakby chodzi mi tylko o to, że nawet mieliśmy takie teoretyczne rozmowy, bo czasami jak gdzieś coś się działo wśród znajomych, myśleliśmy sobie, chyba wolelibyśmy się rozejść, i jakoś się dogadać, nie? Żeby tym dzieciom jakby, to jest teoretyczna rozmowa, ja oczywiście nie chcę teraz, ja nie wiem jak tam ludzie mają i co, każdy ma swój problem i to łatwo tak mówić z dystansu, ale myślę sobie, że przez to, że dzieci tak jak takie anteny wyłapują te rzeczy, to wolelibyśmy mieć osobne życia, ale z nimi, wiecie, jakąś energię, żeby one miały dwójkę szczęśliwych rodziców, prędzej czy później, niż w tym schnięciu, umieraniu w pustej skorupie funkcjonować, bo to nie da się z tego nic wlać do nich, nie? Więc i myślę sobie, że obserwacje naszych relacji z naszymi rodzicami,
6: z partnerami też.
3: Dokładnie, to wszystko działa i chyba się nie da nam im jakby tak zamęcić, że tam, o, jak ze świętym Mikołajem, że jeszcze jest. Nie, one to czują, gdzieś widzą chyba.
6: Myślę, że do tych relacji i do rozmowy o relacjach jeszcze za chwilę wrócimy po informacjach TOK FM. Abelard Giza i Przemysław Iwańczyk są z nami w czasie rodziców.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Rewolucja nie od razu zgilotynowała króla. To był dramat w kilku aktach. Zaczyna się od przeprowadzki. Przymusowy powrót do Paryża nie jest przyjemny, ale też nie bardzo dolegliwy. Ludwik stara się przystosować. Dopiero kiedy atmosfera stanie się duszna, decyduje się na ucieczkę. Jej fiasko przypieczętuje jego los. Choć znów nie od razu, bo niektórzy zawsze będą się wzdrygać przed królobójstwem.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17:00. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
17: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 13.40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje Tok FM. ONZ apeluje o globalne wsparcie dla blisko 42 milionów uchodźców. W przesłaniu opublikowanym w związku ze Światowym Dniem Uchodźcy sekretarz generalny ONZ-u Antonio Guterres wezwał społeczność międzynarodową do większej solidarności z uchodźcami oraz ze społecznościami, które ich przyjęły. Od początku maja co najmniej 30 osób zmarło z powodu wirusa Ebola w jednym z obozów dla uchodźców w Demokratycznej Republice Konga, informuje agencja Reutera. Jak twierdzą przedstawiciele lokalnych władz, liczba zmarłych oraz szybkość rozprzestrzeniania się wirusa w północno-wschodniej części kraju jest bezprecedensowa. Włączenie probiotyków w czasie leczenia depresji daje dodatkową poprawę, wynika z pilotażowego badania klinicznego. Choć probiotyki nie wpłynęły na ogólną jakość życia, to zmniejszyły lęki i objawy depresyjne. Według naukowców wyniki przemawiają więc za stosowaniem probiotyków jako bezpiecznego, biologicznie uzasadnionego uzupełnienia standardowego leczenia.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
19: Witamy ponownie w czasie rodziców.
8: Ula Malko.
19: Krzysztof Chorwat oraz...
1: Przemysław Iwańczyk.
6: Ja Bernard Giza.
19: Witamy ponownie. Przyjemność gościć was tutaj. Trochę było o tym ojcostwie różnych rzeczy. Często mówi się o tym, że mamom jest trudno, że... No, mają lub nie mają wsparcie u partnerów. A czy wy macie coś takiego, na co zwracacie uwagę, że No może rzeczywiście to jest tak, że świat ode mnie oczekuje, żebym był uważnym ojcem, na przykład, ale świat, jednocześnie tym
20: to przepraszam, to świat dzisiaj rycerzem, cały czas oczekuje wszystkiego, nie? To znaczy ode mnie jako od komika, ode mnie jako mężczyzny, ode mnie jako ojca, ode mnie jako obywatela, ode mnie jako wszyscy jesteśmy obserwowani, tutaj jesteśmy w kamerach, nagrywamy, wszyscy filmują, wszyscy chcą być lepsi, ładniejsi, pokazywać fajniejsze jedzenie i podróżować w te fajniejsze miejsca i cały czas jesteśmy wszyscy piszą te mądre cytaty, przerzucają się jakimiś takimi, a nie da się tego wszystkiego utrzymać, nie da się jakby tak funkcjonować, bo musielibyśmy 24 godziny, to jest trochę jakbyś żył w tej symulacji, albo jak Truman Show. Tak można się poczuć, nie? A mamy emocje, mamy słabości, mamy problemy, mamy zmęczenie i te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Mamy telefony, które, wiesz, no moja córka mi mówi, tato, znowu siedzisz w telefonie. Tato, ona trochę nie wie, że ja nie siedzę i nie oglądam tam bajki. Znaczy, wie oczywiście, ja tłumaczę i tak dalej, ale to nie zmienia faktu, że jak z nią idę i faktycznie nagle mi mój menadżer wysyła, słuchaj, musimy potwierdzić to czy tamto, bo ja muszę uruchomić jakąś machinę, bo ja coś, więc ja mówię, że ja jestem teraz tu, ale czasem muszę to zrobić, nie? Albo wydaje mi się, że muszę. Nie? I w tym momencie ona widzi mnie, jak ja jestem w tym ekranie. I to jest na przykład dla mnie potężne wyzwanie, bo ja mam taką pracę, która nie jest od do, ja funkcjonuję bardzo płynnie i nie umiem sobie do końca z tym poradzić.
19: A czy taka praca ułatwia kontakt i relacje z dzieckiem? Czy na przykład dzielenie się obowiązkami w domu?
20: Wiesz co, bardzo mi chyba ciężko powiedzieć. Po pierwsze, nie miałem innej, bo ja zawsze byłem w takim wolnym trochę stylu. Myślę, że po pierwsze, z jednej strony pomaga, no bo ja jak jestem w domu, to mogę być w domu naprawdę. Znaczy inaczej, mogę być, a czasami nie mogę być, nie? Czasami siedzę przy tym, mówimy, mamy zasady, że nie siedzimy z telefonem przy obiedzie, nie robimy tego i tak dalej, ale czasami jestem bardzo płynnie. Czasami moje dziecko widzi mnie na urlopie, jak ja mam moment, w którym coś tam robię i to jest moment, że ja teraz pracuję, chociaż jesteśmy wyjechani i wydawać by się mogło, że teraz powinniśmy tylko odbijać piłkę albo siedzieć w basenie, albo nie wiem, iść na spacer. To chyba też zależy od jakiejś takiej wewnętrznej dyscypliny, ale ona też nie zawsze działa. To wszystko tak pięknie można ustalić w zasadach, ale nie zawsze to funkcjonuje z różnych powodów. Więc dla mnie ta technologia faktycznie jest takim dużym wyzwaniem, bo jesteśmy na smyczy, która jest wszędzie non-stop wystawiana i jeszcze jesteśmy cały czas w tej ocenie właśnie.
21: Ja myślę, że to jest super ważne, czym się dzielisz, bo dla wielu kobiet taka perspektywa jest nowa i ważna, bo wiem, że wiele kobiet ma poczucie, że jest same w tym. Tak, że są samotne w tym, że jest ta presja, że jest Instagram, portale społecznościowe, na których się porównują, że jest presja tych, jakimi mają być kobietami, pracowniczkami, mamami. Więc to, że to jest, że jest w tym jakaś wspólnota, no myślę, że dla wielu kobiet jest bardzo kojące.
20: To ja mam takie poczucie, wydaje mi się, jak sobie niektórzy mówią, o, znany gościu, kojarzony gdzieś tam, prawda, i nie wiem, człowiek sukcesu, no tak mówię to z takim, nie wiem, nie widać tego w radiu, ale cudzysłowiem, ale mówię to dlatego, że właśnie ja jak tylko przez chwilę nie jestem w tym, albo jak mam urlop, na chwilę gdzieś wyskoczę i widzę moich kolegów, którzy właśnie zapełniają salę, grają występ, wrzucają coś kolejnego, robią jakiś program, napiszą książkę, czy mają audycję, to ja już myślę, że ja już nic nie robię, właśnie wypadłem, koniec, świat popędził, a ja tu siedzę na tym krzesełku czy na kamyku i właśnie zostałem zasypany i zakopany, więc jakby nawet ja

0: Niestety każdy z nas bierze swoje dzieci naszą miarą. I choćbyśmy się od tego odżegnywali, to jednak pokusa jest dość duża. Ze strony młodszego syna dokładnie 2 tygodnie temu doświadczyłem informacji, to już, on gra w piłkę, tak, gra wyczynowo w piłkę, więc jest w szatni z mężczyznami, na ogół dużo starszymi od siebie. Skończył się sezon, no i oni wszyscy poszli
1: celebrować,
0: chociaż nie było co, bo wynik się nie zgadzał, ale poszli. Ale on wyszedł pierwszy raz. I ja przypomniałem sobie wszystko to, co robiłem w jego wieku. I to przyszło mi to z tak wielkim trudem, a tydzień później poinformował mnie, że jedzie z kolegami do parku rozrywki, już nie będę posługiwał się nazwą marketingową, i spędzą noc w Krakowie i wrócą. No to ja już w ogóle sobie wyobraziłem nie wiadomo co. I on przyjechał po tej nocy, gdzie go nie było, bo wrócił o 4 nad rano. Ma do tego prawo, ma dowód osobisty od roku. No było wszystko w porządku. Ja mówię, a piłeś alkohol? Nie, bo ja nie piję alkohol. Ale jak to? Za chwilkę z pretensją. Ale jak to? Że ja w moim wieku
2: co z tobą jest nie tak?
0: Tak. Ale nie, oczywiście odwrotnie, no moje oczekiwanie jest takie, że on nigdy się tego alkoholu nie napije. No i kiedy wrócił z tego parku rozrywki z kolegami, ja mówię, wiesz co, to było znacznie więcej, niż ja w ogóle oczekiwałem. Zobaczcie, znowu oczekiwałem. Na co on mówi, tata, ale my naprawdę nie robimy tego, co wy robiliście. Jest coraz więcej ludzi, którzy nie muszą dobrze się bawić, żeby pić, albo inaczej, pić alkohol, żeby się dobrze bawić. I tak
3: ale
0: dalej.
3: W ogóle interesujące jest dla mnie to, że wy tak dużo też rozmawiacie o tych rzeczach, które się wydarzają i o tych relacjach i co dla
0: też
3: mnie
0: jako
3: ojca
0: modelowe.
3: Mniejszych dzieci w ogóle nie jest aż takie oczywiste. No to są, no wiadomo, że rozmawiamy o różnych rzeczach, ale to jeszcze nie są tak poważne rzeczy,
1: ja prawda? Słyszałem na przykład, jak ktoś mówi, jaki problem jest, w sensie, jak to będzie, jak mówić o śmierci z dzieckiem, jak mówić o czymś tam, wiesz, a ja sobie myślę, no dobra, no nie wiem, znaczy to się dzieje po prostu, rozmawiasz, tłumaczysz, tak jak czujesz, wiesz, że nie możesz sobie pozwolić na tak, jakbym rozmawiał, nie wiem, z kolegą, no ale z drugiej strony, tak jak właśnie Przemek powiedział, traktujesz go jak człowieka, no nie wiem, dorosłego, nie dorosłego, ale jak normalnego człowieka, tłumaczysz, dyskutujesz na jego poziomie porozumienia, zrozumienia, nie? Nie dziubiesz, dziub i tak dalej. I czy o śmierci, czy o sprawach, no w jakimś sensie też seksu, no bo to też nie jest jakby zupełnie poza nimi, skoro jakby, nie wiem, ja, my mamy z żoną, jesteśmy, kochamy się, nie wiem, one coś zobaczą gdzieś, ale nie nas, tylko w sensie coś gdzieś w świecie, no jakby ten świat jest tak dookoła wypełniony, chociażby dwie panie, które na hotelu wiszą naprzeciwko hotelu, gdzie dzisiaj śpię, w samych, wiesz, strojach kąpielowych, no to wiesz, tam, to nie będziesz mówił, nie patrz, albo o, to, no nie traktujmy tych dzieci jak nie wiadomo co, więc to jest kwestia chyba rozmowy o tych wszystkich zagrożeniach, czy nie zagrożeniach, ale tym całym świecie, który nas otacza.
0: Pytacie o wyzwania, to ja wam bardzo chętnie odpowiem. Ja sobie założyłem, w ogóle sobie mnóstwo założeń poczyniłem.
3: Bo jesteś zadaniowcem.
0: Tak, że jak będę ojcem, to ja tak gęsto usieję kalendarz moich dzieci, że one nie będą miały czasu na to, żeby robić głupoty. Ale to nie będzie tak, że jedziemy z baletu na francuski, z francuskiego tam
3: na chiński
0: i tak dalej. Tylko, że postaram się zaproponować coś, ale żeby w to weszły tak głęboko, a jestem dość kreatywny, że wokół tej pasji nakręcę tyle ciekawych pretekstów do tego, żeby one tam poszły, spędziły czas i tak dalej, żeby nie miały czasu na nic. Ostatnio też od syna młodszego słyszałem, ale ja nawet nie miałem czasu robić tych wszystkich głupot. No starszy syn też.
1: No właśnie,
3: ale to było z pretensją? Czy ja,
0: nie.
1: A ja właśnie gdzieś czytałem o tym, że dzieci w dzisiejszych czasach właśnie nie mają nawet tego czasu posiedzenia ze sobą samym, żeby ponudzić się, wyjść z kolegami, właśnie dokładnie po nic nie robić, bo cały czas są przewożone z miejsca na miejsce, z rodzicami, z opiekunami, z dziadkami, z paniami, z panami, z trenerami. I sobie myślę, kurczę, to jest w ogóle ciekawe, bo my pamiętam, że siedzieliśmy na podwórku, grzebaliśmy tam w piachu, ktoś rzucił kamieniem, ktoś coś pobiegł, kopnął piłkę, znów wybił szybę. To nie było chuliganienie, to było takie, wiecie, takie po prostu bycie. Ci rodzice tylko się wychylali raz na tam jakiś czas. Jesteś? Jestem! To był ten domofon taki i koniec, i do widzenia, nie? I to jest ciekawe w ogóle tak naprawdę. Gdzie jest też ten moment takiego balansu i granicy, żeby ten mały człowiek sobie to zdążył w ogóle sam poprzetrawiać i z tymi kumplami się ponaradzać, jak tam wygląda ta goła laska, bo to gdzieś widział, wiecie o co chodzi, że jakby, bo to też się...
0: Tak, ale wiesz co, jeśli wsiąkasz w taką pasję, jaką jest, nie wiem, zawodowa,

0: zawodowy sport, wyczynowy sport, nie zawodowy, bo zawodowy to taki, który jest wynagradzany, no później jest konsekwencją wyczynu. To, żeby realizować swoje marzenia, no musisz w tej pasji być, to możesz się ponudzić, ale sam, bo nie masz czasu albo nie masz siły już wyjść do
1: kolegów. Nie, rozumiem, do właśnie, tylko ja w ogóle, absolutnie tego nie neguję, bo na przykład też Leszek Możdżer też kiedyś coś tam narzekał, że go ojciec tam czy matka ganiała do pianina, czy do fortepianu i proszę bardzo, gdyby nie to, to byśmy nie mieli Możdżera. I uważam, że możliwe, że jest i szczęście, wszystko spoko, nie? Tylko ja się tak sam zastanawiam, gdzie jest ten moment, w którym to dawanie albo opiekowanie i chuchanie albo wsadzanie, bo nawet nie mówię, że chuchałeś, tylko mówię o tym, że załatwiamy te rzeczy i cały czas organizujemy, a gdzie one po prostu muszą posiedzieć na ławce i posłuchać swojego kolegi, który niezbyt mądrze
0: gra. Ale teraz nikt nie wychodzi, no byłby sam na tej ławce.
1: A właśnie moja córa ostatnio dość godzinami z ziomami siedzi i ja mam takie, wychylam, patrzę, siedzą, gadają, chcą.
2: Ja mam też szczęście mieszkać na osiedlu, gdzie po prostu siadamy na ławkach i my gadamy, a dzieci sobie biegają same, więc też się przyszło. Mam nadzieję, że czegoś uczą.
0: Przyszedł mi do głowy jeszcze taki wytryk, który jest samousprawiedliwieniem dla nas rodziców organizujących ten czas, kiedy tam dziecko narzeka, że mu się nie chce i tak dalej, chociaż tego nie wiem. Jeszcze mi za to podziękujesz.
2: To tytułem może podsumowania, panowie.
3: Co byście niestety powiedzieli młodym?
1: My jesteśmy tyle lat już rodzicami, to my mamy jeszcze trochę do pocy. Co byście powiedzieli młodym?
3: Młodym, ojca.
2: Albo sobie młodemu,
3: tak.
2: Żeby się jakoś nie przeraził.
3: Nie przeraził.
2: Swoją
0: więcej
2: rolą
0: dystansu.
1: To właśnie, dystansu. To może Przemek, bo ja jeszcze jestem
0: więcej
1: w tym procesie.
0: Więcej dystansu, do tego mniej spinę, bo syn też, posługując się taką gwarą? No, wiejską trochę, bo my mamy tam, latem spędzamy czas na wsi. Mówi, ojciec, ty cały czas jesteś spinty, czyli spięty. I coś w tym jest, że tam cały czas jest... To ja musimy.
2: Żeby się nie spinać.
0: Tak, ja zapytałem, rozepnij się.
1: Ja zapytałem mojego kuzyna syna, który ma teraz 22 lata. Tak sobie siedzieliśmy, ja mówię, Jezu, widzieliśmy się nawet z rok temu tu w Warszawie i siedzi taki chłop dorosły przede mną, pamiętam go takiego, nie gadam teraz dokładnie jak stary dziad. Ja mówię, ty słuchaj, tak już sobie gadamy, ja mówię, widzę, jaką macie relację z ojcem tutaj właśnie, bo jego tata, mój kuzyn poszedł tam gdzieś i na chwilę, i ja mówię, tak korzystam, bo teraz możemy chwilę pogadać we dwóch. Widzę, że macie super relacje, macie dobry flow, wiecie, pomagacie sobie. No jest w ogóle, patrzę sobie, mówię, ja bym tak bardzo chciał. A on tak patrzy, mówi, ty wujek, ale ty kochasz te swoje córki? Ja mówię, no stary, on mówi, to się nie martw, to wszystko będzie dobrze, nie? I sobie myślę, no dobra, chyba tym muszę się kierować. To jest takie hasło, jak z filmu, wiecie, to jest takie hasło, że można sobie to wydrukować, na makatce gdzieś tam powiesić i tak dalej, ale mam wrażenie, że w nim jest jakaś taka duża siła, bo w tym jest też trochę uważności, trochę szacunku, trochę, no tych wszystkich elementów, nie? I oby to wystarczyło.
2: Abelard Giza, Przemysław Iwańczyk, bardzo dziękujemy za te rozmowy.
1: Dziękuję bardzo.
2: Ty jeszcze nie. Ula Malko, Krzysztof Chorwat, my mówimy do usłyszenia, bo słyszymy się w sobotę następną po 13 w TOK FM, a już za chwilę po informacjach o 14. Tadam, tadam. Przemysław Iwańczyk.
0: Żyjmy dłużej. Jako ojcowie, jako dziadkowie. Tak, kolejna audycja, w której mówimy o tym, może nawet nie jak żyć długo, tylko jak żyć dobrze, komfortowo, ale w ujęciu medycznym i naukowym. Będziemy dziś mówić o wątrobie. O zdrowej wątrobie. Jak zadbać o wątrobę?
2: Polecamy, zapraszamy. Mówimy do usłyszenia i wszystkiego dobrego z okazji Dnia Ojca.
0: I dziadka.
1: I zdrowych wątrób.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 6.
6: Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Drogi Czarku, o czym będziesz dzisiaj mówił w swoim programie?
7: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry Państwu. Dominiko, jaką miałaś ocenę ze sprawowania w szkole?
6: Bardzo dobrą. Tak, fatalnie, byłam strasznie nudna, muszę ci powiedzieć. A nie, przepraszam, wywołałam skandal w klasie maturalnej. Jeden skandal miałam.
7: Słuchaj, tak. to jest ciekawsze, to ja w ogóle odwołuję mojego dzisiejszego gościa o 9 i zapraszam
6: Słuchaj,
7: ciebie, żebyś opowiedziała o tym skandalu.
6: Mówię ci. Awantura na cztery fajerki.
7: Dobrze, to może nie dzisiaj, bo to by było jednak nieeleganckie, ale już rezerwuję tę rozmowę na najbliższą, na najbliższy czas, bo chętnie się dowiem. A my porozmawiamy o tych ocenach ze sprawowania. Co one powodują? Czy pod płaszczykiem tego, że coś oceniamy, czy właściwie nie tworzymy, jak gdyby nie tworzymy większego problemu, niż rzekomo te oceny miałyby rozwiązać? Także oceny ze sprawowania, czy już czas je zlikwidować?
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl.

0: Reklama.
1: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofast.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
0: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Popołudnie, wieczór i noc mogą być burzowe. Są ostrzeżenia, warto na siebie uważać. Ukraińcy oddają medale, nie zgadzają się z decyzją polskiego prezydenta w sprawie orderu ukraińskiego przywódcy. Jak pomóc komuś w sytuacji zagrożenia życia? Tego można dowiedzieć się dziś w wielu miejscach w Polsce, na przykład na Błoniach Stadionu Narodowego. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. 12 województw objętych jest alertami przed burzami. Gwałtowne wyładowania mogą pojawić się przede wszystkim na zachodzie i południu kraju. Dla całej Polski alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Wczoraj po południu i wieczorem burze także dały się we znaki w Polsce. Przede wszystkim na zachodzie kraju. Najwięcej zdarzeń było w Wielkopolsce, ponad 500, ale wiele wyjazdów mieli też strażacy z województwa zachodniopomorskiego. Mówi rzecznik strażaków ze Szczecina, Dariusz Szacht.
19: Działania strażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew, likwidacji skutków lokalnych podtopień, wypompowywaniu wody zalanych posesji, czy zabezpieczaniu uszkodzonych budynków, chociażby zerwany dach budynku w miejscowości Mielno-Pyrzyckie, a także zerwany dach budynku w miejscowości Marwice w powiecie gryfińskim.
18: Uważajmy na siebie, apeluje rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
0: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.
18: Uwaga też na upały. Te mocno dają nam się dzisiaj we znaki. Na zachodzie kraju temperatura sięga nawet 34 stopni. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Takie decyzje podjęli m.in. szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. A tym tematem zajęła się reporterka Anna Gmiderek-Zawocka.
8: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego Orderu Zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. Tak mówili o tym w wyborach w toku Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej i Konrad Wojnarowicz z PSL-u.
20: Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby zepsuć nam współpracę.
21: Krótko mówiąc, gra na podział, gra na konflikt, nie bacząc i nie patrząc na konsekwencje międzynarodowe.
8: W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
18: W całej Polsce odbywają się dziś treningi pierwszej pomocy w ramach Akademii Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności. Takie działania są prowadzone m.in. na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, ale też na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W ramach treningu, w którym może wziąć udział każdy z nas, można nauczyć się tamowania krwotoków czy obsługi defibrylatora, mówi doktor nauk medycznych Grzegorz Witkowski.
22: I teraz wiemy, że wykonało, to wtedy wracamy do uciskania klatki piersiowej. I teraz jak długo AED odmierza czas 2 minut do kolejnej analizy rytmu. Rzadko bywają sytuacje, że bezpośrednio po wykonaniu defibrylacji osoba otwiera oczy i zaczyna z nami rozmawiać. Bardzo rzadko. Niemniej, gdyby w trakcie podjęcia tych ucisków była taka sytuacja, no to oczywiście przerywamy.
18: Krajowy trening pierwszej pomocy odbywa się po to, by jak najwięcej osób potrafiło zareagować, gdy komuś obok coś się stanie, mówi Wojciech Dziwkowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
23: My nie ratujemy pacjentów w symulacji, my ćwiczymy umiejętności i logistykę działania, więc tak naprawdę obserwacja przez instruktora w trakcie ćwiczenia pozwala na eliminowanie błędów, tak żeby każdy zakończył ćwiczenie z przekonaniem o własnych umiejętnościach, czyli tak jakby dążymy ćwiczeniem do potwierdzenia pewności postępowania.
18: Ćwiczenia z pierwszej pomocy na Błoniach Stadionu Narodowego potrwają do 16. Przyjść może każdy, poćwiczyć i nauczyć się, jak prawidłowo prowadzić resuscytację, jak używać defibrylatora AED, czy jak reagować, gdy liczą się sekundy. Na uczestników czekają pokazy sprzętu ratowniczego i moduł szpitala polowego. 2,5 minuty zajęło zarezerwowanie całej puli 900 tysięcy złotych na dofinansowanie wypoczynku w ramach podlaskiego bonu turystycznego, przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W tym czasie wygenerowano 3 tysiące bonów o wartości 300 zł każdy. Są do wykorzystania w wakacje. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
18: Burze już powoli pojawiają się w południowej Polsce. Jeden z frontów przechodzi właśnie w okolicach Jeleniej Góry. W większości kraju nadal bardzo gorąco, na zachodzie nawet 34 stopnie, w wielu miejscach około 30.
24: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
25: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
26: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Żyjmy dłużej, kolejny odcinek naszej cosobotniej audycji. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Mówię dzień dobry w imieniu Marii Mroczkowskiej, która jest wydawczynią tego programu, a także Macieja Golczyńskiego, który jest jego realizatorem. Dziś, Szanowni Państwo, w Żyjmy dłużej porozmawiamy o tym, jak dbać o naszą wątrobę. Dlaczego jest to tak istotny organ w naszym ciele i w jaki sposób wpływa on na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan i też na naszą długowieczność. A czy tak w istocie jest? O tym opowie nam profesor Paweł Rajewski, hepatolog, specjalista chorób wewnętrznych, zakaźnych, transplantolog kliniczny, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych ze Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy, także rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
1: Z wątrobą jest pan za pan brat i wie pan na jej temat absolutnie wszystko. Czy dobrym tropem jest porozmawiać o tym narządzie, o tym organie w kontekście długowieczności, czy jest to fałszywy trop?
2: Jak najbardziej. Jest to jeden z najważniejszych organów w naszym ciele. Bez wątroby albo z nieprawidłowo funkcjonującą wątrobą, niestety nasze życie ulega pogorszeniu, a czas życia się znacznie skraca, więc trzeba znać te podstawowe zasady, jak o tą wątrobę dbać. Plusem jest to, że jest to jeden z najlepiej regenerujących się organów. Państwo pewnie znacie mit o Prometeuszu i sępie, który wygryzał wątrobę Prometeusza. Czym się ona różniła od naszej? Że się bardzo szybko regenerowała, praktycznie w pół dnia. Nasza wątroba tak szybko się nie regeneruje, ale ma zdolności regeneracyjne i rzeczywiście, jeżeli prawidłowo dbamy o wątrobę, nie przeszkadzamy jej, to możemy zregenerować ją, jeżeli mamy jakiekolwiek dysfunkcje tego narządu.
1: Panie profesorze, pewnie nasi słuchacze też wychwytują ten szmer, który jest za naszymi plecami, bo winien jestem Państwu wytłumaczenie, że nagrywamy tę rozmowę podczas konferencji zjazdu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Czy wy w obrębie specjalistów z tej dziedziny zastanawiacie się też nad wątrobą w kontekście długowieczności? I w ogóle jak pan przez pryzmat własnej specjalności postrzega w ogóle długowieczność?
2: Zastanawiamy się oczywiście, bo leczymy choroby wątroby, zastanawiamy się nad profilaktyką pewnych chorób cywilizacyjnych, które doprowadzają do dysfunkcji wątroby, więc to też wpisuje się w longevity dla wątroby oczywiście. Jak postrzegam longevity, sam ten nurt, sam ten trend? Jest to bardzo dobre zjawisko, tylko trzeba rozróżnić pewną komercyjność tego zagadnienia od tego prawdziwego longevity, czyli postępowania zarówno niefarmakologicznego, jak i farmakologicznego, żeby rzeczywiście przedłużyć życie, ale spowodować też, żeby ta długość życia miała dobrą jakość życia, że nie tylko żyjmy dłużej, ale żyjmy dłużej w pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. I to jest prawdziwe longevity. I longevity wcale nie wiąże się z wydawaniem mnóstwa pieniędzy, kupowaniem drogich suplementów, ale pewnych prostych zmian w swoim stylu życia, które mogą przełożyć się rzeczywiście na dużo dłuższe życie i dużo dłuższe życie każdego naszego organu. Więc każdy z nas może sam w sobie zmienić pewne postępowanie, żeby rzeczywiście wpłynąć na ten swój nurt longevity, żeby rzeczywiście w jego organizmie ta długość życia była dłuższa. My mamy zapisaną długość życia w naszych telomerach, ale pewne, czyli takich fragmentach chromosomu. My możemy spokojnie w dzisiejszych czasach żyć 100, 110, 120 lat i rzeczywiście obserwujemy, że coraz więcej jest osób w wieku senioralnym, którzy bardzo dobrze funkcjonują. Jest to po pierwsze postęp medycyny, ale po drugie też również pewne ich zachowania prozdrowotne. Jak przeprowadzamy wywiad lekarski, zastanawiamy się, dlaczego na przykład pani w wieku 90 lat ma tak świetną psychikę i jeszcze motorykę, co ona robiła w przeszłości, jak się zachowywała. I rzeczywiście jednym z takich uwarunkowań jest prawidłowy styl życia, ale co się podkreśla na longevity? Przede wszystkim kontakty społeczne, żeby nie być wyalienowany. A to jest niestety domena naszych seniorów. Jeżeli przechodzą na emeryturę, mają swoje dzieci, wnuki, one wyjeżdżają za granicę i taki senior zostaje na przykład sam w domu, to niestety zarówno jego jakość, jak i długość jakość życia znacząco spada. Więc trzeba do ludzi, te uniwersytety trzeciego wieku na przykład dla seniorów są bardzo korzystne w tym nurcie, ale tak jak powiedziałem, nawet małe zmiany, czyli zmiany stylu życia, systematyczna aktywność fizyczna, odpowiednio zbilansowana dieta, to jest prawdziwe longevity, a nie bardzo drogie suplementy diety.
1: Podszedł pan do zagadnienia mocno holistycznie, ja jednak chciałbym, żebyśmy na powrót do wątroby nawiązali. Ile pan wątrób widział w swoim życiu?
2: Wątrób w ciele, czy wątrób poza ciałem?
1: W badaniach obrazowych, ale
2: także... I takie z uwagi na to, że również jestem transplantologiem klinicznym, więc widziałem rozmaite wątroby dawców i biorców. Dawców, czyli zazwyczaj te wątroby są na tyle zdrowe, że mogą być przeszczepione, natomiast biorców te wątroby są na tyle chore, że muszą być wymienione. Więc tych wątrób widzę bardzo dużo. Można powiedzieć, pewnie, żeby nie skłamać, około 500-600 miesięcznie.
1: Miesięcznie?
2: Miesięcznie. Mówię o wątrobach, o pacjentach, których badam.
1: Dobrze. Panie profesorze, to wobec tego zapytam, czy zdarzyło się panu widzieć u osoby w wieku dojrzałym, bądź też senioralnym, wątrobę nastolatka i odwrotnie, u nastolatka widzieć wątrobę niestety poddaną już takiej degradacji, że przypomina ona wątrobę organ kogoś, kto ma kilkadziesiąt lat.
2: Tak, widziałem wątroby naszych seniorów w wieku 65+, które nie mają lub mają minimalne stłuszczenie wątroby, bez włóknienia wątroby, funkcjonują zupełnie prawidłowo i nawet rozważa się dawstwo takich wątrób w sytuacjach krytycznych. Natomiast widziałem też i młodzież, młodych dorosłych, którzy mieli na tyle zniszczoną wątrobę, że wymagają transplantacji wątroby. I niestety ten trend jest rosnący. Przede wszystkim z dwóch przyczyn. Jeżeli chodzi o młodych dorosłych, to jest alkoholowa choroba wątroby, czyli spożywanie alkoholu. Obecnie udowodniono, że każda ilość alkoholu jest niezdrowa, niekorzystnie wpływa na nasze organizm. Kiedyś był tak zwany paradoks francuski, że spożywajmy jedną, dwie lampki wina, będziemy dłużej żyli, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe. W tej chwili każda ilość alkoholu jest szkodliwa, natomiast bardzo dużo młodych dorosłych i również młodzieży spożywa alkohol. I mamy pacjentów 20 parę lat z alkoholową marskością wątroby, którzy muszą mieć przeszczep wątroby, żeby żyć dalej, lub nie zdążą na ten przeszczep i umierają. Drugą grupą, i taki trend jest rosnący wśród młodych dorosłych, wśród nawet dzieci, to jest stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną, kiedyś nazywanym niealkoholowym stłuszczeniem wątroby, do której prowadzi niestety nadmierna masa ciała, otyłość, cukrzyca typu drugiego, zaburzenia lipidowe, czy nadciśnienie tętnicze, a tych pacjentów mamy coraz więcej. Mówi się, są takie badania, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, więc nas nie dziwi, jeżeli mamy 14-latka z otyłością, już z cukrzycą typu drugiego, gdzie cukrzyca typu drugiego kiedyś nazywana cukrzycą starczą, bo zwykle dotyczy osób dorosłych, a dzieci z cukrzyca typu pierwszego, z dyslipidemią, czyli wysokimi cholesterolami, czy nadciśnieniem tętniczym w wieku 9-14 lat. I to są pacjenci, u których rozwija się najczęstsza przewlekła choroba wątroby na świecie, czyli ta metaboliczna. Nieprawidłowy styl życia i jego powikłania prowadzą do stłuszczenia wątroby. Stłuszczenie, które trwa, prowadzi do zapalenia wątroby, a później pojawia się włóknienie, czyli ta wątroba sztywnieje i tworzy się marskość. I oczywiście ryzyko raka wątrobowo-komórkowego, jednego z najgroźniejszych nowotworów w naszym ciele. I proszę sobie wyobrazić, że właśnie to stłuszczenie metaboliczne, czyli nieprawidłowy styl życia, który do niego prowadzi, jest najczęstszą już przyczyną transplantacji wątroby i marskości wątroby u kobiet w Stanach Zjednoczonych, drugą u mężczyzn. U nas w Polsce oczywiście dominuje jeszcze alkoholowa choroba wątroby, czyli na tym tle marskość wątroby, ale coraz więcej obserwujemy w swojej codziennej pracy pacjentów, którzy wymagają transplantacji wątroby z powodu marskości właśnie na podłożu metabolicznym. Więc w kontekście naszej wątroby, co w dzisiejszych czasach, w XXI wieku jest najważniejsze, to przede wszystkim dbanie o to, żeby mieć prawidłową masę ciała, czyli żeby odżywiać się prawidłowo, żeby nie tyć, jeżeli mamy otyłość, żeby ją leczyć, bo otyłość w tej chwili jest chorobą, chorobą przewlekłą, postępującą.
1: Nie zrzucamy wagi, a leczymy chorobę otyłościową.
2: Leczymy chorobę otyłościową, absolutnie. Redukujemy masę ciała, leczymy, nie odchudzamy. To jest klucz do sukcesu. Systematyczna aktywność fizyczna w tym kontekście i niespożywanie alkoholu. Trzecią rzeczą, na którą powinniśmy w kontekście wątroby zwrócić uwagę i cały czas jest to aktualne, to są wirusowe zapalenia wątroby. Czyli zapalenie wątroby typu C, czyli zakażenie wirusem HCV i zapalenie wątroby typu B, czyli zakażenie wirusem B, czyli HBV. To cały czas te zakażenia towarzyszą nam. I rzeczywiście zapalenia wątroby i w ogóle choroby wątroby są podstępne, bowiem przez wiele, wiele lat nie dają żadnych objawów klinicznych lub bardzo subkliniczne, a choroba się rozwija. Więc my, teraz pan redaktor może nie wiedzieć na przykład, że ma przewlekłe zapalenie wątroby typu B lub C, choroba się rozwija i na przykład za lat 20 trafi do mnie do SOR-u, do izby przyjęć z wodobrzuszem, z żółtaczką, obrzękami, krwawieniem z żylaków przełyku i będzie zdziwiony, że miał przez wiele lat zapalenie wątroby typu B czy C i niezdiagnozowane. Dlatego między innymi możemy zachęcić naszych słuchaczy do programu Moje Zdrowie. W Moim Zdrowiu można bezpłatnie oznaczyć anty-HCV, czyli takie badanie przesiewowe do zapalenia wątroby typu C na przykład.
1: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Profesor Paweł Rajewski jest z nami, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatolog, transplantolog kliniczny, także rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Informacje Radia Tok FM. Szanowni Państwo, to jest audycja Żyjmy Dłużej.
3: Autopromocja.
4: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale! Kupujemy!
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
27: Ale jesteś zadowolony.
28: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
27: Wow!
28: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
27: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
29: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
30: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
31: Notino Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
32: Notino. Today is yours. Feel good.
33: Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje Tok FM. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej 36-letni obywatel Gruzji Elnur A. został aresztowany. Mężczyzna przed prokuratorem nie przyznał się do winy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. To reakcja na odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki, przypomnę, poinformował, że wobec zgody ukraińskiego prezydenta na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu mu orderu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju alerty drugiego stopnia przed burzami. W mocy obowiązują też ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alerty RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Kłaniamy się Państwu ponownie. Żyjmy dłużej w Radiu Tok FM, jak co sobota. Dziś jest z nami Paweł Rajewski, profesor Paweł Rajewski, hepatolog, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, transplantolog kliniczny, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, a także reprezentant Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Panie profesorze, nasłuchaliśmy się, bo też mówię w liczbie mnogiej, myśląc o naszych słuchaczach, na temat tego, na co narażona jest nasza wątroba. Wylistował pan te najgroźniejsze choroby, które dotykają nawet najmłodszych, czyli niealkoholowe stłuszczenie wątroby, czy też wirusowe zapalenie wątroby, ale też mówił pan o podstępności chorób dotyczących tego organu. Choroba może się wewnątrz naszego ciała rozwijać, o czym nie mamy zielonego pojęcia, da znać o sobie dopiero w krytycznym momencie. Czy istnieją badania, które wskazałyby na tendencję, jaką mamy w związku z wątrobą? Czy są markery, które świadczą o tym, że znajdujemy się w grupie wielkiego ryzyka? Wreszcie, jak ta potrzeba wykonania badań rośnie wraz z wiekiem?
5: Oczywiście, że są i rzeczywiście każdy powinien znać, jaki jest stan swojej wątroby, powinien znać stan swojej wątroby, czyli wykonywać co pewien czas badania profilaktyczne. Chociaż raz w życiu zrobić badanie na obecność przeciwciał anty-HCV. Natomiast koniecznie wszystkie osoby urodzone przed 96 rokiem powinny zbadać również swój stan na obecność wirusa HBV.
4: Dlaczego? Skąd ta cezura?
5: Z 96 rok, bo od 96 roku w Polsce są obowiązkowe szczepienia przeciwko WZW typu B. Czyli dziecko po urodzeniu w pierwszej dobie jest szczepione przeciw WZW typu B, czyli zapaleniu wątroby typu B. Natomiast wszystkie osoby, które są urodzone przed, powinny sprawdzić, po pierwsze, na początek, czy nie są zakażone. Jeżeli nie są zakażone, czyli wykonać antygen HBS, mogą sprawdzić, czy nie przebyły wirusowego zapalenia wątroby typu B, bo wtedy nie muszą być szczepione, a część osób samo się wyleczyło z choroby, samo wyeliminowało wirusa, czyli zrobić takie badanie anty-HBC total. Natomiast jeżeli te parametry są ujemne, powinny zaszczepić się przeciwko WZW typu B. Jest to bardzo bezpieczna szczepionka, trzydawkowa, zero po miesiącu i po 6 miesiącach, ze skutecznością praktycznie 100%, i wystarczy taki cykl przebyć raz w życiu. Natomiast co jeszcze trzeba sprawdzić? Warto sprawdzić okresowo USG jamy brzusznej, żeby zobaczyć, czy nie ma stłuszczenia wątroby. Szczególnie jeżeli mamy czynniki ryzyka stłuszczenia wątroby, czyli jesteśmy otyli, mamy nadciśnienie tętnicze, mamy cukrzycę, zaburzenia lipidowe, to powinniśmy rzeczywiście to badanie ultrasonografii zrobić. Co pewien czas wykonywać podstawowe parametry wątrobowe, jakie jest aktywność transaminaz, czyli enzymów wątrobowych, ALAT, ASPAT. Można dodatkowo GGTP i fosfatazę zasadową. Na pewno takie badania trzeba zrobić, jeżeli mamy jakiekolwiek przesłanki, że możemy mieć chorą wątrobę. Czyli na przykład mamy świąt skóry, na przykład okresowo widzimy, że mamy podżółcone twardówki, białkówki oczu, mamy na przykład obrzęki kończyn dolnych lub mamy pobolewania, dyskomfort w prawym podżebrzu. Oczywiście Państwu powiedzą, że wątroba nie boli. Nie boli, ale jeżeli jest duża, powiększona, uciska torebkę wątrobową, która jest unerwiona i rzeczywiście pacjenci odczuwają taki dyskomfort, uwieranie, jakby czegoś tam było za dużo. I wtedy rzeczywiście powinniśmy zrobić. Oczywiście grupa osób, którzy nadużywają alkoholu, która jest dosyć duża w Polsce, no powinna te badania systematycznie robić. I myślę, że raz do roku, jak zwykle, ja zwykle pacjentom mówię, tak jak przegląd samochodu, jak badanie techniczne, raz do roku trzeba zrobić. Kiedy najlepiej? Jak pan redaktor myśli, kiedy robić te badania?
4: No, po zimie, przed wiosną, wkraczając...
5: I jakbym zapytał pana redaktora, kiedy ostatnio robił badania, będzie pamiętał, kiedy to robił po zimie, przed wiosną?
4: Nie. Pewnie nie. Akurat w moim przypadku robiłem w trzecim, czwartym kwartale 2025.
5: Dobrze. I nie wie dokładnej daty, oczywiście, jak większość pacjentów.
4: Ale kolekcjonuję wszystkie wyniki.
5: Dobrze, do czego dążę? Dlatego, że najlepiej robić, i ja to robię od wielu lat systematycznie, w dzień swoich urodzin. Bo tą datę zawsze pamiętamy. Kobiety czasami wypierają oczywiście, ale to jest najlepsza rzecz, bo kiedy zrobić badania? 10 marca. Zawsze co roku wykonuję badania 10 marca.
4: To jeszcze jedna historia. Rozumiem, że w trosce o wydolność służby zdrowia nie powodujemy, że będą tworzyć się zatory, nie wiem, jak w siłowniach na początku roku, kiedy każdy obiecuje sobie nowe życie i wszyscy biegną do punktów diagnostycznych, by wykonać badanie, tylko w dniu swoich urodzin. Szanowni Państwo, to jest taki tip, który jeszcze nie padł na naszej antenie w naszym programie.
5: Bo co możemy sobie, jaki dać najlepszy prezent? Sprawdzić swoje zdrowie, bo to jest najwyższa wartość. Następną rzeczą, następnym zagadnieniem, na które powinniśmy uważać, to są wszelkie suplementy, diety i zioła. Najwięcej w Polsce, na świecie uszkodzeń wątroby polekowych to są właśnie suplementy, diety i leki dostępne bez recepty oraz zioła. Czyli takie dili, inaczej hili, czyli suplementacyjne po ziołach uszkodzenie wątroby jest bardzo, bardzo częste. Polacy szczególnie uwielbiają suplementy i niestety nie traktują to jako substancję, która może zaszkodzić naszej wątrobie. Więc jak pacjent przychodzi do mnie z nieprawidłowymi parametrami wątrobowymi i się pytam w wywiadzie, jakie leki przyjmuje, to kobieta oczywiście wymienia nie wszystkie. Mężczyzna, jak nie ma obok kobiety albo karteczki, ma z tym oczywiście kłopot, ale nikt prawie nie wymienia suplementów. I pytam się, a może jakieś suplementy diety, może witaminy, może minerały? A tak, i wyjmują całą torbę. Całą torbę. Często są to preparaty, bo suplement niestety nie jest uregulowany w Polsce. Bardzo łatwo go zarejestrować. Są to preparaty, gdzie do końca nie wiemy, ile tej substancji czynnej jest i co jest stabilizatorem. Bardzo często kupują przez internet. Bardzo często korzystają z czarnego rynku, bo muszę tu Państwu powiedzieć, że część w Polsce, teoretycznie oczywiście w cudzysłowie, leków jest dostępnych na czarnym rynku, których jeszcze nie ma na świecie, które są w badaniach klinicznych. Mówię to na przykład o lekach do leczenia choroby otyłościowej, tak zwanych triagonistów, czyli Państwo znają analogii GLP-1 typu na przykład Ozempic, analogii GLP-1 i GIP typu Mounjaro, ale są jeszcze analogii GLP-1, GIP i glukagonu, których nie ma nigdzie na świecie, a już na czarnym rynku można kupić i pacjenci korzystają. My nie wiemy, co to dokładnie jest, a może bardzo, bardzo zaszkodzić tą wątrobie.
4: A który parametr o tym świadczy, że nasza wątroba jest niepokojona przez zbyt duże dawki suplementów?
5: Najprościej, no wszystko zależy. Najprościej wykonać w takim wypadku cztery parametry wątroby, żeby je ocenić, bo to oceniamy kompleksowo, czyli transaminazy, ALAT-ASPAT, GGTP i zrobić bilirubinę, Czasami też warto w tym kontekście zrobić fosfatazę zasadową ALP, o której zapominamy, a my hepatolodzy, mając konsternację tych wyników, możemy wykluczyć pewne przyczyny lub nakierować się, jak poszerzyć dalszą diagnostykę. A muszę Państwu powiedzieć, że nie mam miesiąca, gdzie nie mam pacjentów właśnie z polekowym czy posuplementacyjnym uszkodzeniem wątroby. Oczywiście w największej liczbie przypadków wystarczy odstawić te suplementy.
4: No właśnie to było moje kolejne pytanie, czy można, odwołując się do mitu, od którego zaczął Pan naszą rozmowę o Prometeuszu, zresetować naszą wątrobę, odstawiając niepotrzebne suplementy.
5: Tak, w większości przypadków wystarczy odstawić suplementy i nawet nie trzeba przyjmować żadnych innych leków hepatoregeneracyjnych, hepatoprotekcyjnych i ona się zregeneruje. Ale część pacjentów wymaga hospitalizacji, część pacjentów wymaga specjalistycznego leczenia, podanie pewnych leków, które są standardem w DILI, czyli polekowym czy suplementacyjnym uszkodzeniem wątroby, ale niestety są pacjenci, którzy wymagają nawet intensywnej terapii, dializ albuminowych czy kwalifikacji pilnej do transplantacji wątroby po lekach.
4: Panie profesorze, z tą bilirubiną jest problem, a znam to z doświadczeń własnych. Bardzo często mamy do czynienia z jej podwyższonym poziomem, który to poziom nie koreluje z innymi wskaźnikami. Co wówczas?
5: Jeżeli nie koreluje, czyli nie mamy tak zwanej cholestazy, czyli parametry inne, wątrobowe, cholestatyczne, takie jak GGTP, fosfataza zasadowa, transaminazy są w normie, a jedynie jest nieznacznie podwyższona bilirubina.
4: A co to znaczy nieznacznie podwyższona przy normie 1,2?
5: 1,2. Nieznacznie, to najczęściej do 2 do 3 mg na decylitr, to najczęściej mamy do czynienia z tak zwanym zespołem Gilberta. To jest wada genetyczna polegająca na tym, że bilirubinę, które każdy z nas wytwarza, nie sprzęga się z takim kwasem glukuronowym i nie jest w całości wydalana z organizmu. Oczywiście jest to skorzenie genetyczne, ale bardzo łagodne, tak zwana hiperbilirubinemia łagodna. A w przypadku zespołu Gilberta to jest mutacja w genie UGT1A1, które możemy, jeżeli podejrzewamy sobie zespół Gilberta, oznaczyć w każdym dużym komercyjnym laboratorium, bo kiedyś trzeba było czekać na wizytę w poradni genetycznej i dużo osób tego nie wykonywało. Natomiast w każdym dużym laboratorium komercyjnym można wykonać. Czy to nam skraca życie w kontekście longevity? Absolutnie nie. Tylko warto wiedzieć, że ma się zespół czy chorobę Gilberta z tego względu, że jeżeli bardzo dużo pracujemy, mamy dużo stresu, w zespole Gilberta bilirubina może rosnąć. Jeżeli redukujemy masę ciała, mamy dietę restrykcyjną, bilirubina w zespole Gilberta może rosnąć. Jeżeli uprawiamy dużo sportu, mamy duży wysiłek fizyczny, bilirubina w zespole Gilberta może rosnąć. Jeżeli mamy infekcję, również ta bilirubina może rosnąć, więc warto wiedzieć, że jest to właśnie o tej etiologii.
4: Jeśli jesteśmy niewystarczająco napojeni również?
5: Tutaj nie ma takiej aż zależności, ale jeżeli jesteśmy niewystarczająco napojeni, to albo mieliśmy duży wysiłek fizyczny, albo za mało też zjedliśmy, bo nie piliśmy, więc teoretycznie może wzrosnąć. Natomiast do czego zmierzam? Nie wpływa to na skrócenie życia. Może czasami na jakość życia, bo jak się człowiek zażółci, może po prostu gorzej się poczuć, ale czasami w zespole Gilberta mamy gorszą tolerancję niektórych leków, które metabolizują się w wątrobie i niektórzy pacjenci zgłaszają gorszą tolerancję alkoholu, ale o tym, co mówiliśmy w kontekście longevity, każda ilość alkoholu jest szkodliwa.
4: Mm-hmm. To bardzo ciekawe, panie profesorze. Ale pójdźmy dalej z tą wątrobą. Czy każdy z nas powinien przynajmniej raz w roku wykonać, a może to jest taka regularność, obrazowe badanie wątroby?
5: Raz w życiu? Nie, no co nam da raz w życiu? Raz w życiu to jest fragment mały.
4: Dobrze, to w takim razie jak regularnie?
5: Znaczy generalnie wszystko zależy. Jeżeli już mamy jakąś chorobę wątroby, to w zależności od jej nasilenia wykonujemy ultrasonografię, bo to jest najprostsze badanie USG jamy brzusznej, co roku, a jeżeli mamy nasilone włóknienie wątroby, na przykład marskość wątroby, co pół roku jako screening nowotworowy raka w kierunku raka. Jeżeli jesteśmy zdrowymi teoretycznie osobami, to takie badanie powinniśmy wykonać przynajmniej po 20 roku życiu, a później co 3-5 lat. Po 40 roku życia ja jednak rekomenduję, żeby badanie ultrasonografii wykonywać raz do roku.
4: Czyli też na urodziny.
5: też na urodziny i to sobie wykonuje. Natomiast oczywiście niezależnie od tego, jeżeli mamy jakieś objawy kliniczne, coś nam dolega, mamy bóle, no to tą ultrasonografię robimy niezależnie.
4: W jaki sposób powinniśmy się odżywiać? Wiadomo, regularnie, ale poić, bo wielu specjalistów podkreśla też istotę tej czynności. Generalnie jesteśmy społeczeństwem, które dopiero w ostatnich latach zaczęło doceniać czystą wodę, którą przyjmujemy. Nie wiem, nie chcę zaglądać panu, panie profesorze, w metrykę. Jestem urodzony w końcówce lat 70. i w latach 80., kiedy dorastałem, no nie było instytucji wody.
5: Nie było.
4: Piło się herbatę najczęściej słodką.
5: Albo orężatkę w woreczku.
4: Tak.
5: Bo to były te lata ze słomeczką. Natomiast rzeczywiście tak, w kontekście prawidłowego nawodnienia, woda niegazowana jest najlepszym ku temu.
4: A gazowana?
5: Gazowana też może być. Jak ktoś nie lubi niegazowanej, no to może pić gazowaną.
4: Mamy teraz takie, wie pan, domowe dystrybutory, tak. Dzięki którym woda jest gazowana i pytanie, czy to nie szkodzi.
5: Ale też w bardzo wielu miastach woda z kranu jest bardzo zdrowa. W Warszawie również, więc można spożywać taką. Natomiast co jest bardzo ważne? Ważne jest odpowiednie nawodnienie. Bo, szanowni państwo, wtedy my sięgamy po wodę, Polacy, wtedy po spożycie jakiegokolwiek napoju, wtedy, kiedy czujemy pragnienie. Kiedy chce nam się pić. Jeżeli odczuwamy pragnienie, to znaczy, że już jesteśmy odwodnieni. My powinniśmy spożywać przynajmniej szklankę wody co 2-3 godziny, żeby to nawodnienie było minimum 2,5-3 litry. Oczywiście, jeżeli mamy wydolne nerki, mamy wydolną wątrobę, nie mamy niewydolności serca. Przynajmniej 3 litry, 2,5-3 litry na dobę i to pozwala nam odpowiednio funkcjonować. Więcej powinniśmy spożywać, jeżeli mamy wysiłek fizyczny, jeżeli pracujemy na przykład w upale albo są ciepłe dni, wtedy tej wody należy spożywać więcej. Więc jaki jest najlepszy model? Zamontować sobie aplikację, jeżeli nie pamiętamy o tym, w telefonie lub rano napełnić wodę 1,5 litra, 2 litry, wziąć ze sobą, postawić na biurku w pracy. Można dodać sobie do niej owoce, czy teraz pojawiają się truskawki, maliny, czy za chwilę jeżyny. Można oczywiście cytrynę, pomarańcze, ale nie wody kolorowe, nie wody słodkie, również nie te wszystkie napoje zero, które również są niezdrowe w kontekście naszej wątroby i naszego organizmu. Czysta woda jest rzeczywiście najlepsza.
4: Profesor Paweł Rajewski jest dziś naszym gościem w audycji Żyjmy Dłużej, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatolog, transplantolog kliniczny, rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Czas na informacje Radia Tok FM. Wrócimy za kilka minut.
1: Reklama.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Maliski.
8: Maliski?
9: Tak, suplement diety Maliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Maliski.
10: Gdy stres bliski, weź Maliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Castorama. Teoria
18: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się odmalować salon.
18: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
17: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
18: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
20: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
22: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.41. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Alerty wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Szwajcaria nadal zapewnia dyskretne i wiarygodne warunki, aby ułatwić dyskusję na temat wdrożenia wstępnego porozumienia między USA a Iranem, poinformowało szwajcarskie MSZ. W oświadczeniu dodano, że nie zostaną ujawnione żadne szczegóły dotyczące uczestników ani treści rozmów, powołując się na klauzulę poufności. MSZ Iranu ogłosiło w piątek, że spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni. Ponad 300 kg kokainy znaleźli funkcjonariusze włoskiej straży przybrzeżnej na pokładzie pontonu w rejonie miasta Livorno w Toskanii. Wcześniej wszczęli pościg za pontonem, którego dwaj pasażerowie uciekli na brzeg i zbiegli do pobliskiego lasu. Dochodzenie wszczęła prokuratura, by ustalić tożsamość uciekinierów i zrekonstruować trasę przemytu narkotyków. Kolejne informacje w TOK FM o 15.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Kłaniamy się Państwu ponownie. To jest fascynująca opowieść o wątrobie profesora Pawła Rajewskiego, specjalistę chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatologa, transplantologa klinicznego. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry.
4: Przemysław Iwańczyk, kłaniam się, nie przedstawiłem się Państwu. Dziś mówimy o tym, jak wątroba, jej stan przede wszystkim jest, może wpłynąć na nasze życie, na komfort naszego życia, także na jego długość. Odwołał się pan do takich plag XXI wieku, bo to nie tylko niezdrowy tryb, alkohol, ale także nadmiernie przyjmowane suplementy, leki, nad którymi wielu z nas nie ma żadnej kontroli albo nie chce mieć żadnej kontroli. A czy wątroba nieniepokojona przez nas samych może też dać znać o sobie wskutek genetycznych uwarunkowań?
5: Oczywiście, że tak. Mamy choroby genetyczne, metaboliczne, które dotykają wątrobę. Mamy choroby autoimmunologiczne wątroby, które mogą się niezależnie od nas rozwinąć.
4: Jakie na przykład?
5: Jeżeli chodzi o autoimmunologiczne, to na przykład autoimmunologiczne lub teraz bardziej prawidłowa nazwa autoimmunizacyjne zapalenia wątroby, tak zwane AIH, pierwotne zapalenie dróg żółciowych, PBC, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, PSC, cholangiopatia IgG4 zależna lub choroby metaboliczne genetyczne jak choroba Wilsona czy hemochromatoza, której obserwujemy w tej chwili więcej, czyli spichrzanie żelaza, hemochromatoza pierwotna oczywiście, czyli ta uwarunkowana genetycznie, bo możemy mieć chromatozę wtórną, czyli żelazo nam się gromadzi w organizmie, również w wątrobie, odkłada się i doprowadza do niewydolności tego narządu. I hemochromatoza wtórna najczęściej w Polsce, czym jest spowodowana, panie redaktorze? Alkoholem, niestety. Więc to jest najlepsza...
4: Panie profesorze, trzeci raz wybrzmiewa kwestia alkoholu w kontekście długowieczności.
5: Tak, bo przychodzą pacjenci kierowani od lekarza rodzinnego, bardzo wysoka ferrytyna, podwyższone żelazo, tak? I pierwsze pytanie.
4: A jeśli mamy, bo są sytuacje, podwyższone żelazo, a ferrytynę w normie, to co wówczas? To konsekwencja diety na przykład?
5: Tak, najczęściej konsekwencja diety lub często sportowcy, którzy używają dużo suplementów diety, również zawierające żelazo, warto rzeczywiście sobie sprawdzić, ale to też może być taki znak, że trzeba bardziej obserwować tego pacjenta, tą osobę, sprawdzić ferrytynę, czyli magazyny żelaza, czy czasem rzeczywiście nie ma u niego podejrzenia hemochromatozy, czyli tej choroby genetycznej, która doprowadza do spiszania żelaza, czyli mutacji w genie HFE. Natomiast właśnie, jeszcze raz wracając do najczęściej przyczyny podwyższonej ferytyny w Polsce, to rzeczywiście jest spożywanie alkoholu i najprościej, jeżeli takie podejrzewamy u pacjenta, bo najczęściej jak pytamy się, proszę pana, najczęściej oczywiście panowie, czy spożywa pan alkohol? Nie. A piwo? No piwo tak, 5-6 na dobę. W Polsce najczęściej przyczyną marskości wątroby jest spożywanie piwa. Dlaczego? Bo Polacy nie traktują piwa jako alkohol, bo je traktują jako napój orzeźwiający, który pozwala się nawodnić, trudno się upić piwem i piją go codziennie w dosyć dużych ilościach. Co to powoduje dla wątroby? To, że wątroba codziennie musi pracować i odtruwać, jak taka duża fabryka, aż ulega po prostu uszkodzeniu. Natomiast jak pijemy wódkę, to najczęściej napijemy się w weekend, i mamy dosyć i cały tydzień ta wątroba się regeneruje. To jest ta różnica.
4: Ale nie zachęcamy w żaden absolutnie sposób do wyboru gorszego zła albo mniejszego zła.
5: Absolutnie nie, ale rzeczywiście trzeba zawsze tego pacjenta pytać. I najczęściej, jeżeli mamy ferytynę podwyższoną przez alkohol,

0: Dużo, dużo tego, panie profesorze. Ja proponuję państwu też sięgnąć do naszego archiwum i tej rozmowy odsłuchać uważnie raz jeszcze, ale z kartką i długopisem w ręku, bo być może wiele wniosków też przyczyni się do tego, że państwo poprawią sobie komfort swojego życia. Czy dla wątroby ma znaczenie, jak jemy? Panie profesorze, no mamy sezon grillowy.
1: Kolosalne znaczenie.
0: Czyli te wszystkie kiełbasy, karkówki.
1: Kolosalne z dwóch przyczyn. Po pierwsze, tak jak pan redaktor mówi, wysoko przetworzona żywność, tłusta, z tłuszczami nasyconymi, no nie jest zdrowa dla wątroby i omowciąża, w końcu ulega stłuszczeniu. Natomiast w kontekście tego, co powiedziałem, że najczęstszą chorobą przewlekłą wątroby na świecie, zarówno w populacji osób dorosłych i dzieci, jest stłuszczeniowa choroba wątroby związana z dysfunkcją metaboliczną, do której najczęściej prowadzi otyłość i zaburzenia lipidowe oraz cukrzyca, są konsekwencją właśnie nieprawidłowej diety, nieprawidłowego stylu życia. Więc jaki model diety dla wątroby jest najzdrowszy? Dieta śródziemnomorska, oparta właśnie o modelu śródziemnomorskim. Dbanie o to, żeby mieć prawidłową masę ciała, dbanie o to, żeby mieć regularną aktywność fizyczną. I wtedy będziemy pewni, że ta wątroba również będzie miała dostarczoną odpowiednią ilość tlenu i ona będzie oddychała, miała dobrą funkcję. W kontekście wątroby również zakaz spożywania alkoholu, pod każdą postacią. W kontekście wątroby również zadbanie o to, żeby sprawdzić, czy nie jesteśmy zakażeni wirusami wątrobowymi, szczególnie HCV i HBV. W kontekście wątroby również szczepienie przeciwko WZW typu B dla osób, którzy nie byli szczepieni, i warto pomyśleć również o szczepieniu przeciwko WZW typu A, czyli tej tak zwanej żółtaczki pokarmowej, chorobie brudnych rąk, której nie trzeba wyjeżdżać nigdzie za granicę, żeby zakazić się wirusem A zapalenia wątroby, czyli HAV, bo również w Polsce dużo tego wirusa jest, a warto o tym pamiętać. Nie przychodzi, co prawda, w formę przewlekłą, ale czasami ostre zapalenie wątroby typu A bywa również groźne.
0: Panie profesorze, żyjemy w czasach, w których dla długowieczności ludzie są w stanie zrobić wiele, nie chcę powiedzieć wszystko. Żyjemy w czasach, w których niestety bardzo często kolportowane są niesprawdzone metody na to, by w tym trendzie longevity się utrzymywać. A czy na naszą wątrobę wpływa to, jak regularnie na przykład jemy? Proszę zwrócić uwagę, bardzo modne są teraz te głodówki, te podziały 8 godzin jedzenia, 16 godzin niejedzenia w trakcie doby. Co jest optymalne dla naszej wątroby?
1: Jeszcze tylko w aspekcie tego, co pan redaktor przed chwilą powiedział, że dużo niesprawdzonych informacji, dezinformacji i różnych suplementów niesprawdzonych spożywamy. Cieszymy się, my jako lekarze, jako specjaliści, że wejdzie ta ustawa Lex Szarlatan i będziemy mogli walczyć z tą szarlatanerią, bo również w kontekście wątroby mamy dużo powikłań tego typu postępowania. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiednie żywienie, odpowiednie okno żywieniowe, oczywiście są dowody na to, że dieta oparta o tak zwane okno żywieniowe jest zdrowa, żebyśmy jedli powiedzmy do 10 godzin, a nie 14-16 na dobę.
0: Ale 8 godzin jedzenia, 16 godzin niejedzenia, to już jest przesada pańskim zdaniem?
1: Tak, 16 godzin jedzenia to jest przesada.
0: Nie, a nie, odwrotnie?
1: Nie, to nie jest przesada. Aczkolwiek najlepsze dla wątroby jest regularność, czyli 5 posiłków na dobę w odstępie 2-3 godzin. To jest optymalne dla naszego organizmu, przede wszystkim dlatego, że nie mamy tych spadków insulinowo-glukozowych, nie mamy tych napadów głodu. Bo proszę sobie zauważyć, że model w Polsce żywienia jest zupełnie nieprawidłowy. Najczęściej zapominamy o podstawowym posiłku, o śniadaniu. Jemy coś w biegu, najczęściej jakieś przekąski, najczęściej wysoko przetworzone, słodkie, z tłuszczami nasyconymi. Natomiast wracamy do domu głodni o godzinie 17, 18 albo i później, i wtedy co? Zanim zdejmiemy buty, jemy co popadnie w tej lodówce. Zjemy obiad, zjemy kolację, zjemy podwieczorek w jednym posiłku. I to jest najgorsze dla nas, bo na wieczór obiadając się, po pierwsze, mamy większe ryzyko otyłości, po drugie, no jest to niezdrowe, bo cała ta wątroba będzie jednorazowo obciążona. Więc tutaj najważniejszy jest pewien bilans i zbilansowanie w ogóle kaloryczności posiłku pod względem jakościowym, ilościowym. Możemy korzystać z porad dietetyków, a możemy korzystać z AI, ze sztucznej inteligencji, ale we wszystkim należy zachować umiar i to jest chyba najlepsze przesłanie, żeby rzeczywiście korzystać ze sprawdzonych metod, unikać

0: informacji, opierać się o medycynie opartej na faktach i w trendzie longevity wcale nie trzeba mieć pieniędzy, wcale nie trzeba mieć drogich suplementów. Wystarczy obudzić się, wykonać ćwiczenia fizyczne, odpowiednio się odżywiać, pamiętać o aktywności fizycznej, pamiętać o odpowiednim bilansie między pracą a wypoczynkiem, co jest bardzo ważne w ogóle w trendzie longevity. I to tyle.
1: Panie profesorze, chciałbym jeszcze o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w trosce o nasze zdrowie, bo widzę to tak, że niekoniecznie musimy algorytmowi zadawać nie wiadomo jakie pytania, oczekując kompetentnych odpowiedzi, ale na przykład w kontekście wątroby i też tych markerów, o których pan mówił, możemy kolekcjonować w jednej zakładce wszystkie dane. Nawet nie chodzi o to, żeby to algorytm wystosował nam wnioski, ale idąc do pana jako specjalisty na przykład, pokazujemy i prosimy na przykład za danym promptem wylistuj wszystkie wyniki jakiegoś, nie, bilirubiny, niech trzymajmy się jej, z ostatnich kilku lat. I wówczas pan czarno na białym widzi, nie przegląda pan stosu papierów, nie kluczymy w naszej pamięci, usiłując odtworzyć, jaki był to rezultat. Chciałby pan mieć takich pacjentów? Lubi pan takich pacjentów, którzy mają uporządkowaną historię? I czy rzeczywiście AI może się do tego przydać?
0: Tak, lubię pacjentów świadomych, którzy znają swój organizm i wykonują co pewien czas badania okresowe, bo wtedy możemy zobaczyć, od kiedy mają nieprawidłowe na przykład parametry wątrobowe w kontekście wątroby i możemy domniemać, kiedy jakiś czynnik zadziałał. Więc te trendy na przykład obliczane przez AI czy średnie są absolutnie bardzo wskazane, ale też nie można dać się zwariować. Mam pacjentów, którzy wykonują te badania bardzo, bardzo często i szukają jakiegoś odchylenia, choroby, cokolwiek i to, mówiąc w żargonie młodzieżowym, nakręcają się. Jeżeli cały czas człowiek myśli, boi się, że zachoruje, to mamy tak zwaną neuroimmunomodulację.
1: To zachoruje,
0: albo będzie miał tą somatyzację, będzie go wszystko boleć i to jest trudne dla lekarza. Oczywiście zanim postawimy taką diagnozę, że pacjent ma somatyzację objawów, czyli nie ma choroby, ale sobie ją wmawia i ma te dolegliwości, trzeba wykluczyć wszystko. Ja jestem z tego pokolenia lekarzy, że pacjentowi trzeba wierzyć. Oczywiście to zaufanie jest ograniczone, ale pacjent ma rację, więc trzeba wszystko wykluczyć, zanim się postawi takie podejrzenie. Więc tutaj dokładna diagnostyka różnicowa wykonania badań jest to czasami żmudne u tych chorych, ale tak, AI może pomóc.
1: Panie profesorze, zostały nam 2 minuty, a chciałbym, żebyśmy podsumowali naszą rozmowę takimi punktami, z którymi nasi słuchacze powinni wyjść, chcąc poprawić swoje życie właśnie w kontekście wątroby.
0: W kontekście wątroby to przede wszystkim prawidłowy styl życia, czyli dbanie o odpowiednią dietę i aktywność fizyczną, leczenie choroby otyłościowej, jeżeli takową mamy, okresowe badania laboratoryjne w kierunku wątroby, parametrów wątrobowych i ultrasonografia oraz, co jest bardzo ważne, zaprzestanie niepicie alkoholu, sprawdzenie u siebie wirusów wątrobowych HAV, HBV, zaszczepienie się przeciwko WZW typu B, typu A i to są generalnie te przesłanki, o których powinniśmy pamiętać w kontekście wątroby. Najprostsze, prawidłowy styl życia i to z reguły wystarcza, żeby tej wątrobie nie przeszkadzać, nie wierzyć w cudowne suplementy, które będą detoksykować i ratować wątrobę, dać jej szansę, niech ona sama...
1: Przepraszam, to od razu wyjaśnimy, chociaż jesteśmy na finiszu. Olej z ostropestu?
0: Olej z ostropestu ma właściwości, oczywiście chroniące hepatocyt, ostropest plamisty, ale nie przesadzajmy z tym. Nasza wątroba naprawdę, jeżeli jej nie przeszkadzamy, poradzi sobie. Jeżeli idziemy na wesele i wiemy, że będziemy spożywać alkohol, bo musimy ten toast, że będziemy jeść tłusto, możemy sobie przez kilka dni wspomóc ją ostropestem plamistym. Ale najważniejsze, tak jak mówię, umiar we wszystkim.
1: Panie profesorze, bierzemy sobie to do serca. Dziękując za poświęcony nam czas, udało się przeprowadzić tę rozmowę przy okazji zjazdu Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. Profesor Paweł Rajewski był z nami, specjalista chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, hepatolog, transplantolog kliniczny, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych, reprezentujący Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy, a także rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu. Kłaniam się.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
1: Szanowni państwo, to była kolejna audycja Żyjmy Dłużej. Kłaniam się w imieniu Marii Mroczkowskiej, Macieja Golczyńskiego, Przemysław Iwańczyk. Do usłyszenia już za chwilę informacja, po nich Mikołaj Lizut i audycja Pisarki i Pisarze.
2: Dzień dobry. Tuż po informacjach, w Pisarkach i Pisarzach gościem programu będzie Aleksander Kaczorowski, pisarz, eseista i autor fascynującej biografii Milana Kundery. Zapraszam bardzo serdecznie, Mikołaj Lizut.
3: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został aresztowany, o tym na początek informacji. Jest bardzo upalnie, ale trzeba też uważać na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia niemal dla całej Polski. Po decyzji prezydenta o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, kolejni ukraińscy politycy rezygnują z polskich odznaczeń. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jest 3-miesięczny areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, Elnura A., podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych występował przeciwko Rosji. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służb była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
14: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora uzyskane dowody wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
13: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałymi burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzeżenia dostrzega, że warunki charakterystyczne dla zjawiska El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. O szczegółach opowie Błażej Kulesza.
15: Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
16: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
15: Niedziela będzie także ciepła, ale już nie tak upalna.
16: Nieco chłodniejsza na północnym zachodzie i tam pogoda najspokojniejsza. Na pozostałym obszarze nadal upalnie i miejscami gwałtowne burze.
15: To przednówek dynamicznego lata w pogodzie, przekonuje rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
17: Tutaj bardziej prawdopodobny jest scenariusz przeplatania się okresów gorąca z gwałtownymi burzami.
15: El Niño widoczne nad Oceanem Spokojnym znów może sprawić, że czeka nas w Europie fala upałów, ulewnych deszczy, a nawet powodzi. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: Kolejni ukraińscy politycy oddają medale, które dostali od Polski. Takie decyzje podjęli już choćby szef ukraińskiego MSZ-u czy ambasador Ukrainy w Polsce. Robią to na znak protestu wobec decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który ogłosił, że chce odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zdaniem Anny Mierzyńskiej, analityczki mediów społecznościowych i ekspertki od dezinformacji, może się okazać, że teraz na konferencję o odbudowie Ukrainy do Gdańska ukraiński prezydent nie przyjedzie.
18: Jeżeli zdecyduje o tym, że po tym despekcie ze strony prezydenta Nawrockiego nie przyjedzie, to spadnie tej konferencji, a nawet jeżeli ona się odbędzie w tej formule, w której była zaplanowana, to należy przypuszczać, że ukraińscy przedsiębiorcy, ukraińscy politycy będą skorzy do tego, żeby zawierać kontrakty biznesowe z innymi firmami niż polskie. Właśnie ze względu na ten konflikt.
13: A konferencja o odbudowie Ukrainy ma się odbyć 25 i 26 czerwca w Gdańsku. Już ponad 10 milionów liczników energii ze zdalnym odczytem działa w naszym kraju. Urządzeń z roku na rok będzie przybywać i jak przekonują przedstawiciele branży energetycznej, jest to duże wyzwanie dla bezpieczeństwa. Tauron Dystrybucja zainstalował już ponad 3 miliony liczników energii ze zdalnym odczytem, a cel firmy to 6 milionów. Mariusz Jurczyk, prezes zarządu w spółce Tauron Dystrybucja Pomiary, zwraca uwagę, że obecnie jest to urządzenie służące nie tylko do pomiaru energii elektrycznej.
19: Pomiar jest tylko jedną z tych funkcjonalności. Zmiana taryfy, czy zmiana umowy i nasza wizyta, żeby potwierdzić poprawność pomiaru. Dzisiaj te operacje, tam gdzie mamy liczniki zdalnego odczytu, wykonujemy absolutnie w sposób zdalny.
13: Ale wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
19: Każde urządzenie, które jest dostarczane przez naszych kontrahentów, producentów, badamy właśnie pod kątem spełnienia cyberbezpieczeństwa.
13: Obecnie w kraju jest około 19 milionów punktów poboru energii. Do połowy 2031 roku inteligentne liczniki muszą być zainstalowane u wszystkich odbiorców w Polsce. W najbliższy piątek koniec roku szkolnego, a później 2 miesiące wakacji. Część z nas planuje urlopy, a jak je dobrze zaplanować, żeby faktycznie odpocząć? Urlop to nie czas na odpracowanie zaległości i nie powinien być zbyt intensywnie zaplanowany. Co jeszcze? Mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
20: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
13: A badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy. Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
20: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka po pracy, bo się zmęczy jeszcze bardziej, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
13: Warto się też wysypiać i być bliżej natury i ludzi. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Dziś w całym kraju upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i nawet do 35 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmi i mocniej popada, przede wszystkim na zachodzie i południu.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Dziś w Pisarkach i Pisarzach Aleksander Kaczorowski, pisarz, eseista, a także biograf Milana Kundery. Witam cię, Alku, bardzo serdecznie. Właśnie, twoja książka Milan Kundera, Życie za zasłoną, ukazała się właśnie na rynku. Kundera to jest przykład takiego pisarza, powiedzmy, jak Filip Roth, który nigdy nie doczekał Nobla, chociaż był po wielokroć wymieniany jako potencjalny noblista. I tutaj już od razu mam pewien kłopot. Jak ty o nim mówisz? Francuski pisarz?
0: Moim zdaniem czeski pisarz.
2: Ale on sam chyba by się nie zgodził z tą definicją.
0: Tak. On sam postrzegał siebie po wyjeździe do Francji, po tym jak zaczął pisać w języku francuskim, najpierw dzieła eseistyczne, a potem także powieści, postrzegał siebie jako pisarza francuskiego. Zresztą w świetle, jakby w tradycji francuskiej jest tak, że jeżeli ktoś otrzymuje obywatelstwo francuskie, to po prostu jest Francuzem. Mhm. Więc on funkcjonował we Francji jako pisarz francuski urodzony w Czechach. Ściśle rzecz biorąc na Morawach.
2: No właśnie, on się urodził w Brnie.
0: W Brnie, Brnie. No to tutaj oczywiście z perspektywy mieszkańców Brna czy mieszkańców Moraw jest istotna różnica między tym regionem a Czechami właściwymi. Nam się to troszeczkę z polskiej perspektywy rozmywa, no bo mówimy, że jedziemy do Czech, prawda, i wydaje nam się, że będąc w Olomouncu, czy w Brnie, czy nawet w Ostrawie, że jesteśmy w Czechach, tymczasem jesteśmy na Morawach. Generalnie, jak już mogę sobie pozwolić na taką dygresję, ale ona może być ważna w kontekście tych tożsamości, tych złożonych tożsamości Milana Kundery, to Czechy, czy też historycznie rzecz biorąc ziemię korony świętego Wacława, bo tym, co spajało ten obszar, była po prostu tradycja państwowa, tradycja państwowości czeskiej, wywodząca się z wczesnego średniowiecza. Otóż te ziemie to były przede wszystkim Czechy właściwe, to były Morawy i to był Śląsk. Tego Śląska to akurat niewiele zostało Czechom. Większa część Śląska znajduje się w tej chwili w Polsce. Dolny Śląsk, Górny Śląsk. Natomiast potem, zwłaszcza w XIX wieku, kiedy na nowo jakby rozbudziło się poczucie tożsamości czeskiej, czy też zostało rozbudzone przez garstkę intelektualistów nazywanych budzicielami, ale także pewne szersze społeczne, gospodarcze, polityczne, kulturowe procesy temu sprzyjały, to tak naprawdę ta współczesna czeskość miała dwa warianty, które równolegle się rozwijały, na siebie wpływały. Jednym tym dominującym był ten, który rozgrywał się w Czechach właściwych, czyli powiedzmy w Pradze i w promieniu 100 kilometrów, nawet mniej niż 100 kilometrów wokół Pragi. Są takie badania socjologiczno-historyczne, z których wynika, że większość tych tak zwanych budzicieli, a więc ludzi, którzy zajmowali się rozwojem nowożytnego czeskiego języka, instytucji kulturalnych, oświatowych, prawda, i tak dalej, to byli ludzie urodzeni bądź w Pradze, bądź przede wszystkim w tych małych miejscowościach wokół Pragi i stamtąd do stolicy ściągali i tam tworzyli czeską literaturę, czeską kulturę, czeskie instytucje, podwaliny, no po prostu takiego nowoczesnego funkcjonowania państwa. Natomiast jakby równolegle rozwijał się ten model współczesnej czeskości na Morawach i są pewne istotne różnice. Taką, choćby to, że nieco inaczej, jakby język czeski, jakim posługują się mieszkańcy Moraw, jest inny niż ten, który posługują się mieszkańcy Czech właściwych, a zwłaszcza mieszkańcy Pragi.
2: Ale Kundera to wszystko z siebie wyrzucił. Ciekaw jestem tylko, czy tak można. To znaczy, czy o tym, czy jesteś Czechem, czy Francuzem, można zadecydować siłą woli? Czy można na przykład, pomimo że urodziłeś się w Brnie, czy można to z siebie wyrzucić?
0: Ja bym powiedział, że o tym nawet trzeba zadecydować. Znaczy właśnie na tym polega paradoks tej sytuacji czesko-morawskiej Kundery, że tam nic nie jest oczywiste. Ojciec Kundery uczęszczał na przełomie wieków do gimnazjum w Brnie i w tym czasie w Czechach, znaczy w Brnie były tylko dwie czeskie szkoły średnie.
2: On się do żadnej muzykiem, prawda?
0: On później został muzykiem. On się do żadnej z tych szkół średnich nie dostał, w związku z tym ukończył naukę i zdał maturę w gimnazjum niemieckim. I można domniemywać, że w wieku 18-19 lat, kiedy podjął decyzję o tym, żeby kontynuować naukę na Uniwersytecie w Pradze, lepiej w mowie i w piśmie posługiwał się językiem niemieckim niż językiem czeskim. I nic nie stało na przeszkodzie, żeby ojciec Kundery, Ludwik Kundera, został Niemcem. Zresztą nauczycielka muzyki, pani Klotylda Schaffer, która zajmowała się nim od jego wczesnego dzieciństwa, bardzo namawiała go do podjęcia studiów w konserwatorium wiedeńskim, prawda, słynnej wylęgarni, prawda, uczelni kształcącej muzyków. I Ludwik Kundera, ojciec Milana, znakomicie mógł podążyć tą drogą. Zresztą do dzisiaj jest tak, że jak się patrzy na książkę telefoniczną Wiednia, to tam są tysiące czeskich nazwisk. I Wiedeń jest jednym z największych skupisk Czechów, bądź osób pochodzenia czeskiego na świecie.
2: No, w końcu mieszkańców... była to stolica, prawda?
0: Tak, tak. No więc dla mieszkańców Moraw, zwłaszcza mieszkańców okolic Brna, czy samego Brna, Wiedeń był znacznie bardziej jakby oczywistą stolicą i tak naprawdę tam była głównie migracja. Tak jak wspomniałem o tym, że mieszkańcy tych wsi czy miasteczek wokół Pragi skupiali się w Pradze, tak z kolei mieszkańcy Moraw, okolic Brna czy Ołomuńca ciągnęli raczej do Wiednia. Prawda? Mhm. Mówimy jeszcze o czasach habsburskich, więc to, że Ludwik Kundera wybrał czeskość, to był wybór, którego on dokonał. Nie musiał takiego wyboru dokonywać. Pojechał do Pragi, tam studiował, ukończył filologię i filozofię i także zajęcia muzykologiczne i właściwie prywatnie jeszcze brał lekcje muzyki i został czeskim czy też morawskim pianistą, bo ojciec Kundery przez całe życie był związany z Brnem, był zresztą po wojnie już przez wiele lat rektorem Akademii Muzycznej w Brnie.
2: Milan Kundera został Francuzem, już jako uznany pisarz, jako poniekąd dysydent, jako człowiek naprawdę powszechnie znany w Czechosłowacji, wykładowca szkoły filmowej, krótko mówiąc, postać. Mhm. I jak się okazuje, można zostać Francuzem, ale czy można przestać być Czechem?
0: Ja myślę, że on nie przestał nigdy być Czechem. Myślę, że miał...
2: Chciał przestać.
0: Może miewał takie momenty, ale myślę, że on po prostu bardzo świadomie tę swoją czeskość przeżywał. I kiedy śledzimy jego publicystykę, ale także taką choćby powieść, jak Księga Śmiechu i Zapomnienia, to widać, że tam, że temat tożsamości, prawda, tego, czym właściwie jest dla niego czeskość, jest niezwykle, niezwykle ważny.
2: I to była pierwsza książka, która okazała się już po emigracji, prawda?
0: Tak, i to jest bardzo ciekawe, że to jest właściwie w pewnym sensie to jest najbardziej czeska jego książka. Tam jest najwięcej czeskiej historii. On o nią napisał oczywiście po czesku jeszcze, bo to były pierwsze lata jego pobytu w Francji. Nie znał na tyle języka francuskiego, żeby móc ją pisać w innym języku niż ojczysty, czyli czeski właśnie. Ale widać, że jest to rodzaj takiego... Z jednej strony, no to jeszcze nie jest pożegnanie z Czechami, ale to jest z pewnością taki rozrachunek z tym, czym właściwie ta czeskość była. Co w niej jest przekleństwem dla Milana Kundery, co sprawiło, że musiał stamtąd uciec, prawda? I jak ta czeska historia, ten czeski los wpisuje się w los europejski?
2: No właśnie, zatrzymajmy się przy Księdze Śmiechu i Zapomnienia, bo właśnie sprawa tożsamości, szczególnie dla pisarza, dla kogo ojczyzną jest język, po prostu. Mhm. No jest rzeczą niesłychanie trudną, złożoną. W Księdze Śmiechu i Zapomnienia Milan Kundera mówi o słowie nieprzetłumaczalnym na żaden inny język świata. Mhm. Chodzi o litość. Mhm. Cały właściwie pasus, cały rozdział jest poświęcony temu właśnie słowu i uczuciu, które to słowo denotuje. No, coś takiego po francusku chyba Kunderze nie udałoby się odnaleźć.
0: Mhm. Ja myślę, że wielką zaletą czy atutem pisarstwa Kundery był niezwykle sugestywny sposób, w jaki on potrafiał wmawiać się czytelnikom, że pewne kwestie są tak unikalne, że wymagają tak skomplikowanych, a przy tym niezwykle atrakcyjnych, fascynujących objaśnień, że tylko on jest w stanie ich
2: dostarczyć. No to powiedz jako bohemista, co to jest ta litość?
0: Nie, no litość to jest coś, co po rosyjsku można było dać słowem poszłost. Jeśli dobrze teraz wymawiam i pamiętam to słowo. To znaczy, to jest takie poczucie...
2: A jak na polski to tłumaczycie?
0: To jest...
2: Schadenfreude?
0: Nie, nie, no to...
2: To nie po polsku akurat.
0: No należałoby się zastanowić, należałoby się nad tym chwilę zastanowić, tak trudno mi tak głowy powiedzieć, bo czym jest ta litość u Kundery? To jest takie uczucie, które ogarnia człowieka w sytuacji, w której uświadamia sobie swoją, że tak powiem, byle jakość, prawda? Mhm.
2: Bo to jest taka mieszanina zazdrości.
0: Tak.
2: W ogóle to jest tylko, uczucie, dość podłe.
0: Tylko zwróćmy uwagę, że w tym słowie litost w czeskim, znaczy te wszystkie znaczenia, które nadaje mu Kundera, zapewne istnieją, prawda? Znaczy on je wydobywa, ale to nie znaczy, że one są na powierzchni.
2: Tak.
0: To znaczy, to jest po prostu słowo, na które większość Czechów w ogóle pewnie nie zwraca uwagi i nie podejrzewam, żeby go używało, prawda? Znaczy Kundera bierze po prostu słowo i identyfikuje jakieś rozmaite jego znaczenia, de facto kreując też te znaczenia, prawda? To znaczy jakby pokazuje, jakie jego zdaniem konotacje z tym są związane.
2: Księdze Śmiechu i Zapomnienia jest całe opowiadanie poświęcone słowu litość. Opowiadanie takie związane z młodością, seksem, romansem i pływaniem. Odsyłam Państwa do Księgi Śmiechu i Zapomnienia. Aleksander Kaczorowski jest gościem Państwa i moim. Wracamy tuż po informacjach Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
2: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Marian, a ty komu kibicujesz?
11: Jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
10: Mistrz!
12: Bo w Media Expert taniej masz!
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu Tok FM.
14: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 15.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami odnotowali w ciągu minionej doby strażacy w całej Polsce. Sytuacja pogodowa wciąż pozostaje dynamiczna. Dziś w niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami, ale również przed upałami. Alerty wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Od początku maja co najmniej 30 osób zmarło z powodu wirusa Ebola w jednym z obozów dla uchodźców w Demokratycznej Republice Konga, poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła w organizacjach humanitarnych i ONZ. Władze Demokratycznej Republiki Konga przedstawiły nowy bilans zakażeń wirusem Ebola, według którego potwierdzono 933 zakażenia, 245 osób zmarło. Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił stan wyjątkowy na terytorium całego kraju po ponad 6 tygodniach protestów i blokad dróg, które sparaliżowały gospodarkę państwa. Kilka godzin wcześniej prezydent ogłosił porozumienie z główną boliwijską centralą związkową, mającą na celu złagodzenie napięć. Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje prezydentowi Pazowi szersze uprawnienia konstytucyjne, by przywrócić porządek, takie jak wysłanie sił zbrojnych w celu usunięcia blokad.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: W programie Aleksander Kaczorowski rozmawiamy o najnowszej książce Alka, czyli biografii Milana Kundery. Słuchaj, zacznijmy może od początku. Milan Kundera debiutuje w latach 50. XX wieku jako wierzący komunista.
17: To powiedzmy tak, jak już tak od początku chcemy powiedzieć, to powiedzmy przede wszystkim to, że Milan Kundera jest de facto jedynym wciąż czytanym i jego książki można znać, pisarzem z naszego regionu, nie tylko pisarzem czeskim, ale w ogóle pisarzem z Europy Środkowej.
16: Chociaż z tą czeskością już tutaj mieliśmy kłopot.
17: No tak, ale de facto, kiedy sięga się po jego książki, to wśród tych najważniejszych tytułów to są książki, których akcja rozgrywa się w Czechach, gdzie ta czeskość jest jakby bardzo ważnym tematem. Te książki francuskie są po prostu słabsze. I o tym możemy porozmawiać, dlaczego tak się stało i co z tego wynika. Natomiast faktem jest, że w XX wieku, w drugiej połowie XX wieku nie było większego, znaczy w sensie bardziej popularnego pisarza i bardziej rozpoznawalnego pisarza na świecie niż Milan Kundera. Oczywiście można zadać sobie pytanie...
16: Kundera zrobił karierę światową.
17: To była światowa kariera, nie znaczy lekkość bytu. Jego powieść z 1984 roku była światowym bestsellerem, sprzedawanym naprawdę w milionach egzemplarzy. I tę książkę i inne jego książki do dzisiaj można znaleźć w księgarniach każdego praktycznie kraju na świecie. Nawet w Polsce bez trudu, jeżeli pójdziemy do dużej księgarni, to znajdziemy 3, 4, 5 tytułów. Wszystko, co on napisał, zostało przełożone na język polski.
16: Najgorzej jest w Czechach z książkami i z dostępnością książek Kundery.
17: Znaczy w tej chwili nie jest tak źle. W tej chwili już jest wszystko poza jedną książką, a mianowicie poza mini powieścią Tożsamość, która ukaże się w tym roku i ukaże się w przekładzie dokonanym przez Annę Kareninę.
16: Ale dlaczego mówię właśnie o Czechach? Ponieważ Milan Kundera nie zgadzał się przez wiele lat na wydawanie swoich książek w Czechach.
17: To właśnie kolejny mit, który demistyfikuje. Tak, który rozbijam w tej książce. Nie, to... On się nie zgadzał na to, żeby ktokolwiek zamiast niego tłumaczył jego powieści z francuskiego na czeski i też nie zgadzał się na to, żeby ktokolwiek inny niż on dokonał jakby reedycji książek napisanych po czesku i przygotowaniu ich wydań oficjalnych w Czechach. On po prostu chciał to wszystko zrobić sam i on to zrobił. Tylko, że to mu zajęło 30 parę lat i nie wszystko już był w stanie sam zrobić, więc kilka tych ostatnich książek, tych pisanych już po francusku, rzeczywiście przełożyła pani Anna Kareninowa, znakomita tłumaczka z francuskiego na język czeski. Ale najkrócej mówiąc, po prostu Kundera w latach 80. Był niewątpliwie najsłynniejszym pisarzem z naszego regionu, z naszej części świata i w ogóle jednym z najpopularniejszych pisarzy na świecie. To było tyle zaskakujące, że jak wspomniałeś, to był człowiek, który zaczynał w komunistycznej Czechosłowacji, zaczynał jako socrealistyczny poeta i tłumacz. Najpierw właściwie zajmował się raczej dramaturgią i na tym polu odnosił sukcesy. Pierwsze opowiadanie napisał w wieku lat 30, pierwszą powieść wydał, kiedy miał lat 35. Ta książka Żart odniosła wielki sukces w Czechach i została też...
16: Ale zanim dojdziemy do Żartu, bo Żart jest książką w pewnym sensie przełomową, najpierw zacznijmy od tego komunizmu Kundery.
17: Znaczy on jest ważny, bo jest tematem jakby to rozliczenie z tą komunistyczną młodością jest tematem jego późniejszych książek, prawda? Przede wszystkim widzimy to w Żarcie.
16: No w Żarcie, tak.
17: I także w kolejnej powieści Życie jest gdzie indziej, gdzie bohaterem jest właśnie taki młody poeta, który wierzy w siłę poezji i wierzy w siłę komunizmu i dla niego to wszystko, to stanowi całość.
16: Czy wiara w komunizm dla pokolenia Milana Kundery była czymś powszechnym w Czechosłowacji?
17: Nie, ale ona była powszechna dla ludzi, przy których on się obracał. Znaczy już jego, w tym nie było żadnego młodzieńczego buntu na przykład, że on w wieku 18 lat wstąpił do partii komunistycznej. Jego ojciec był członkiem partii komunistycznej. Jego ojciec już przed wojną był szefem jakiejś sekcji kulturalnej Towarzystwa Współpracy Czechosłowacko-Radzieckiej. Więc on po prostu zainteresowanie komunizmem i rusofilię wyniósł z domu. Ale to było jeszcze głębsze, prawda? Bo skąd z kolei wzięła się ta rusofilia u ojca Kundery, czy w ogóle w środowiskach artystycznych Brna, ale nie tylko Brna, bo w jeszcze większym stopniu Czech. To wynikało po prostu z innej trajektorii dziejowej Czech niż na przykład polskiej, zwłaszcza na przełomie XIX i XX wieku. Czeski nacjonalizm za największe zagrożenie uważał dominację kultury niemieckiej, dominację polityczną Niemiec i skomplikowane miał w związku z tym relacje z Wiedniem, ponieważ część nacjonalistów czeskich uważała, że ten Wiedeń jest potrzebny właśnie jako taka czasza, pod którą te narody środkowoeuropejskie mogą ochronić się przed dominacją Niemiec, czyli Berlina, a drudzy znów uważali, że właściwie między Wiedniem a Berlinem
16: nie ma
17: specjalnej różnicy, trzeba szukać ratunku gdzie indziej. I oczywiście zupełnie oczywistym w związku z tym było postrzeganie wielkiego brata słowiańskiego, czyli Moskwy w tym charakterze. I pomysły, które pojawiły się podczas I wojny światowej, pierwsze jakiejś niezależności czeskiej, że wykorzystajmy tę okazję, wykorzystajmy wielką wojnę, prawda? Załóżmy, że zakończy się ona upadkiem państw centralnych, czyli właśnie Niemiec i...
16: Myślenie także nie obce w Polsce, która nie istniała wówczas.
17: To jest oczywiście, no to jest narodowa demokracja Dmowski, prawda? Tak. Orientacja na Rosję. I to samo było w Czechach. Znaczy tam też środowiska narodowo-demokratyczne, czyli prawica, była prorosyjska i była zorientowana na współpracę z Moskwą. Zresztą również Masaryk, czyli taki czeski liberał, prawda? Który wymyślił tak naprawdę Czechosłowację i potem był jej prezydentem przez niemal cały okres międzywojennego dwudziestolecia. On również początkowo zakładał, że car Mikołaj II mógłby nawet zostać królem Czech, prawda? Władcą Królestwa Czeskiego. I między innymi dlatego w 1915 roku uzyskał zgodę w Petersburgu na utworzenie drużyny czeskiej, z której potem powstał Legion Czeski, a potem Korpus Czechosłowacki, prawda? I to jest też niezwykła historia. Zresztą ojciec Milana Kundery, Ludwik, był żołnierzem, był oficerem tegoż Korpusu Czechosłowackiego i spędził 2 lata w Rosji, między innymi ścigając dezertera z Legionów Jarosława Haszka, prawda?
16: Kundera był z partii komunistycznej wyrzucany 2 razy. Mhm. Dlaczego?
17: Można by powiedzieć, że przez głupotę albo przez niefrasobliwy stosunek do obowiązującego reżimu i ideologii. Ale w pierwszych okolicznościach to był skutek takiego, powiem, żartu. Właśnie, żartu. Mianowicie Kundera i jego 2 przyjaciele wymienili się w korespondencji niepochlebnymi uwagami na temat pewnego dygnitarza, takiego politruka partyjnego, który potem zresztą zrobił wielką karierę w
16: myśl o zbrodniu.
17: Tak, tak, bo to już jest rok 1950, to już jest szczyt tej stalinowskiej histerii. Tysiące ludzi siedzą w więzieniach, wiesza się ludzi pod sfingowanymi zarzutami. Te czystki najpierw dotyczą przeciwników politycznych, ale potem zaczynają też obejmować, znów według modelu sowieckiego, ludzi z najwyższych szczebli partii komunistycznej, prawda, i w końcu ofiarą, jakby takim domniemanym szefem zbrodniczej organizacji trockistowsko-sionistycznej zostaje Rudolf Slanski, prawda, czyli drugi człowiek w partii po Klemencie Gottwaldzie, prezydencie komunistycznej Czechosłowacji. Więc to jest po prostu histeria, wszyscy tam tropią szpiegów i po prostu Kundera i jego przyjaciele padają ofiarą tejże histerii. I Kundera sam winął się z tego, można powiedzieć, jeszcze bardzo tanim kosztem, ponieważ on został usunięty z partii, ale nie został usunięty z uniwersytetu, co było regułą, szczegółowo o tym pisze w książce. Mógł ukończyć studia, a przy tym studiował nie byle gdzie, bo w szkole filmowej, słynnej, później, wtedy jeszcze nie tak słynnej, bo dopiero co powstała szkole filmowej FAMU.
16: No właśnie, szkoła filmowa, w której później był wykładowcą, był także wykładowcą Agnieszki Holland.
17: Jerzego Mencla.
16: Tak, Agnieszka zresztą bardzo dużo zawdzięcza Milanowi Kunderze. No, warto też przypomnieć, że była jedną z tłumaczek Kundery na polsku.
17: Właśnie książki Nieznośna lekkość bytu. No, miałem okazję oczywiście rozmawiać z panią Agnieszką Holland.
16: Ona miała też ogromną ochotę, żeby zekranizować Nieznośną lekkość bytu. Mhm. I jak sama mówi, nie była wtedy wystarczająco znaną reżyserką, żeby jej się to udało.
17: No, powiedziała bardzo trafnie moim zdaniem, że albo ma się pieniądze, albo ma się sztukę, prawda? No, Kundera dokonał wyboru. Znaczy on po prostu rzeczywiście był po słowie z panią Agnieszką Holland. Ona już przygotowywała scenariusz, znalazła producenta. Wyglądało na to, że będzie ten film robić, po czym okazało się, że Kundera dostało ofertę nie do odrzucenia, bo z Hollywood.
16: No.
17: Nie to, że znalazł tam usiętą głowę konia w łóżku, prawda? No ale po prostu Czech był na tyle chyba.
16: Powstał zresztą bardzo znany film, który został doskonale przyjęty przez publiczność.
17: Ja myślę, że ten film bardzo mu pomógł w karierze na Zachodzie, prawda? Bo jakby czytelnicy powieści Nieznośna lekkość bytu, myślę, znaleźli tam z grubsza to, czego oczekiwali. Ci, którzy zobaczyli film, pewnie z zainteresowaniem sięgnęli po książkę. Ekranizacje bywają bardzo ważne w karierze pisarzy, prawda? No, takim pisarzem, który niesłychanie wiele zawdzięczał ekranizacjom, był znajomy Kundery, Bohumil Hrabal, prawda? Te ekranizacje Jerzego Mencla z lat 80. no niesłychanie przyczyniły się do spopularyzowania twórczości Kundery, przepraszam, Hrabala. Bardzo wiele osób sięgało po Hrabala właśnie po obejrzeniu takich filmów jak Postrzyżyny, prawda? Czy już nie mówiąc o Pociągach pod specjalnym nadzorem, które dostawał Oscara w 68 roku. I myślę, że akurat ten film Filipa Kaufmana, znaczy można lubić, można nie lubić. Ja go widziałem kilkakrotnie, zresztą powiem więcej, nawet byłem organizatorem, zorganizowałem pierwszy nielegalny pokaz tego filmu w Warszawie. W 1988 roku w nieistniejącym formalnie klubie filmowym na Uniwersytecie na Małym Dziedzińcu. Było tam około 30, może 50 osób, może ktoś z nas słyszy, kto był, to wtedy, te prawie 40 lat temu, to pozdrawiam. Oglądaliśmy ten film bodajże z taśmy VHS.
16: Prawda? Nieznośna lekkość bytu, najbardziej znana powieść Milana Kundery, ale też dotycząca, można powiedzieć, tej najbardziej konstytutywnej w jego biografii rewolucji, czy myślę tutaj o praskiej wiośnie 68 roku. To było też, wydaje mi się, takie wydarzenie, które wstrząsnęło naszą częścią Europy. To znaczy, no, po pierwsze, totalne takie odarcie ze złudzeń jakichkolwiek odnośnie komunizmu, jego proweniencji, jego że tak powiem, zamiarów. I wobec tego, że komunizm, po prostu władza komunistyczna się nie cofa.
17: Znaczy 68 rok był rzeczywiście tym momentem przełomowym, w którym zachodnioeuropejska lewica pożegnała się z fascynacją Związkiem Radzieckim. Ponieważ okazało się, że ten kraj, Czechosłowacja, w którym zaczęto realizować najsensowniejszy, wydawałoby się, projekt socjalizmu, jaki w ogóle jest, prawda, wyobrażalny, otóż ten model został zdławiony przez sowieckie czołgi, prawda?
16: Znaczy, co gorsza, nie tylko sowieckie, ponieważ...
17: No tak, Wojsk Układu Warszawskiego, więc
16: Polskie Wojsko Ludowe także interweniowało oczywiście w Czechosłowacji, co jest jedną z, wydaje mi się, haniebnych...
17: Znaczy to był taki moment, w którym stało
16: jednym
17: się...
16: Jednym z haniebnych wydarzeń w najnowszej historii Polski.
17: Że tak. Wtedy stało się jasne, że to, czym jest Blok Wschodni, to nie jest żaden socjalizm, prawda? Tylko to jest po prostu strefa wpływów sowieckiego imperium. No, i to, co polityka Moskwy, to jest po prostu polityka imperialna, która ma akurat komunistyczne oblicze, a mogłaby mieć jakiekolwiek inne.
16: Wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia Tok FM. Aleksander Kaczorowski jest gościem państwa i moim.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
18: Tok 7. Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
19: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę.
18: Tak. I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
19: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję, akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o stawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji propozycji, można zagłosować na portalu tok.fm.pl. Do usłyszenia.
20: Autopromocja.
21: Audycja Globalne Popołudnie, w której tym razem zabieramy Was wraz z Domą Matejko na Kubę. Ten kraj od początku roku przeżywa kryzys, ale żeby go wyjaśnić, zanurzymy się w historię burzliwą tej pięknej wyspy, a wspomnimy nawet wizytę Fidela Castro w Polsce ponad 50 lat temu, kiedy czarował nie tylko ekipę polityczną Edwarda Gierka, ale też młodych krakowskich sportowców, z którymi spontanicznie na hali Wisły zagrał w koszykówkę. Na Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16 zapraszają Krzysztof Story
22: i Doma Matejko.
14: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
25: Dolerła, bo niskie ceny ma.
26: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
27: Uwaga! Super promocja w Teddy.
28: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
29: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
30: Barbara, kupiłem taniej!
31: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
32: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo. Czas na grill. Mega paka. 14.

0: sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 15.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, poinformował doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko. Wcześniej agencja Ukrinform podała, że ukraińska armia przeprowadziła ataki z wykorzystaniem dronów na obiekty infrastruktury energetycznej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Węgry doświadczają pierwszej w tym roku fali upałów. Temperatury zbliżają się do rekordowych poziomów, a prognozy sugerują, że upał utrzyma się do końca przyszłego tygodnia. Meteorolodzy ostrzegli, że w weekend w dużej części Węgier temperatury mogą utrzymywać się w granicach nawet 36 stopni. Dziś przypada Światowy Dzień Uchodźcy. Z tej okazji Komitet Obrony Demokracji organizuje w Warszawie marsz pod nazwą Wolna Rzeczpospolita. Zgromadzeni wyrażą swoje wsparcie dla mniejszości narodowych zamieszkujących Polskę. Marsz Wolna Rzeczpospolita rozpocznie się o 18 na Warszawskim Placu Zamkowym.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: W studiu Aleksander Kaczorowski, autor biografii Milana Kundery Życie za zasłoną. Wracamy do rozmowy o pisarzu i do 68 roku, do praskiej wiosny. Powiedziałeś w kilku słowach, dlaczego to było tak ważne wydarzenie w drugiej połowie XX wieku. W ogóle ten 68 rok, no to jest światowa czkawka, można powiedzieć, pod wieloma względami. Ale czym praska wiosna jest dla Czechów i Słowaków?
5: To jest bardzo skomplikowane pytanie, bo generalnie mam wrażenie, że w tej chwili jest po prostu już wydarzeniem bardzo odległym w czasie. No i powiedzmy 30 lat temu to wspomnienie było znacznie żywsze i znacznie więcej było osób, które przeżyły inwazję. No,
4: jak nasz marzec.
5: I tak, oczywiście. Więc dziś dla większości ludzi, zwłaszcza młodych, podejrzewam, że to jest po prostu data w podręczniku. Jeżeli w ogóle jest jakkolwiek interpretowane, to po prostu jako przykład ingerencji Moskwy w politykę kraju Europy Środkowej. Natomiast w 68 roku te znaczenia były znacznie bogatsze i zwłaszcza w okresie późniejszym, kiedy Milan Kundera pisał takie książki jak Księga Śmiechu i Zapomnienia, czy Nie znoszą jakoś bytu. To znaczy, mam wrażenie, że wtedy, tak mi się wydaje, że wtedy znacznie istotniejsze i dla samego Kundery, i dla jego czytelników na wschodzie i na zachodzie było to, że ten 68 rok w Czechosłowacji, ale nie tylko, bo przecież to mamy wydarzenia w Paryżu, mamy wydarzenia w Warszawie, mamy wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Tak. Ten 68 rok jest takim momentem, kiedy pewien lewicowy idealizm zderza się z brutalną rzeczywistością establishmentu, prawda? I ten establishment dławi ten idealizm, dławi tę rewolucję, czasem krwawo, niezależnie od tego, czy to się dzieje w Imperium Sowieckim, czy to się dzieje w Meksyku na przykład, tak, prawda, gdzie najkrwawsze, jak wiemy, było najwięcej ofiar tłumienia tych studenckich protestów, czy to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie trwają zamieszki w czarnych gettach, gdzie również giną ludzie, czy wreszcie na ulicach Paryża, gdzie płoną barykady. Więc 68 rok jest po prostu takim doświadczeniem pokoleniowym dla ludzi niemalże na całym świecie. I Milan Kundera, który również przeżywa ten 68 rok w samym epicentrum, można powiedzieć, tych wydarzeń, w kraju najechanym przez Związek Radziecki, prawda, pod pozorem udzielenia bratniej pomocy i zwalczania kontrrewolucji. Otóż ten Milan Kundera, mam wrażenie, najciekawiej opowiada o tym doświadczeniu i robi to w sposób, który porywa czytelników w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej, a później okazuje się, że jeszcze i w Rosji, i w Chinach, i wszędzie na świecie tak naprawdę. I właśnie wydaje mi się to doświadczenie szeroko rozumianego 68 roku, czyli po prostu pewnego idealizmu i związanych z nim złudzeń, jakim się ulega, zagrożeń też, prawda? No bo też jego akces do komunizmu w wieku 18 lat wynikał właśnie z idealizmu, prawda? To nie był jakiś konformizm, tak, czy koniunkturalizm.
4: Jak rozumiem, idealizmem jest też dołączenie Kundery jakby do grona dysydentów, ale to jest bardziej skomplikowana sprawa.
5: On nie był dysydentem. To jest bardzo skomplikowana sprawa, ale on z pewnością nie był kimś z grona Wacława Havla.
4: O to chciałem cię zapytać. To znaczy, no parę lat temu, jeszcze za życia pisarza, w Czechach wybuchł gigantyczny skandal. Gigantyczny skandal związany właśnie z lustracją Milana Kundery. O co chodziło?
5: W 2008 roku w tygodniku Respekt, w poważnej gazecie czeskiej, ukazał się artykuł zatytułowany Donos Milana Kundery i autorzy na podstawie notatki policyjnej odnalezionej w archiwach zarzucili pisarzowi, że ten w 1950 roku doniósł na policję na człowieka, który jak się okazało był amerykańskim szpiegiem, a który spotkawszy przypadkowo na ulicy swoją dawną znajomą, postanowił przenocować u niej, jak to się mówiło, przewaletować w jej pokoju w akademiku. Kundera został o tym poinformowany przez narzeczonego tej dziewczyny i poszedł na policję i złożył donos, że jakiś taki podejrzany osobnik, prawdopodobnie uciekinier do Niemiec, bo wiadomo, że tam przebywał, a teraz nagle pojawił się na ulicach Pragi, przebywa. I to tutaj, to jest treść tej notatki policyjnej, natomiast temu towarzyszył bardzo obszerny tekst, którego, no taki utrzymany w takim, że tak powiem, pop-freudowskim tonie, z którego miał wynikać, że to jest w ogóle formacyjne, fundamentalne doświadczenie w życiu Kundery, z którego wynika całe jego pisarstwo i że całe jego pisarstwo jest rodzajem wypierania tego donosu, a jednocześnie takim nieświadomym czy podświadomym wyznawaniem tej winy, tej zbrodni, której się

0: Niemiec i wrócił, a więc prawdopodobnie pełni jakąś misję. Przestraszyła się. Ona oczywiście była w partii, jak wszyscy wtedy studenci w tym akademiku. Przestraszyła się i powiedziała swojemu chłopakowi, który również jako zagorzały stalinowiec, a przy tym po prostu zazdrosny, prawda, że jakiś obcy chłop ma nocować u jego dziewczyny, stwierdził, że nie, to z tym trzeba pójść na policję. I Kundera pełnił, był po prostu dyżurny w akademiku. To są czasy stalinowskie, prawda, to nikt do akademika nie mógł tak sobie po prostu wejść, no prawda, i wyjść. Zresztą to jeszcze pamiętamy te czasy, prawda, to zawsze
1: pamiętamy te
0: zawsze
1: czasy, właśnie mówiłeś przed chwilą
0: znaczy, o... czasy 80-tych powiedzmy, czy 90-tych.
1: Mówiłeś przed chwilą o 68 roku, no na przykład w Paryżu. O co poszło? Poszło o edukacyjne akademiki na Sorbonie.
0: No więc tak, czasem trudno nam sobie wyobrazić, jak bardzo restrykcyjne mogło być życie, prawda? Kilkadziesiąt lat temu, prawda, w generacji, tam w pokoleniu naszych dziadków czy rodziców. Więc to prawdopodobnie wyglądało w ten sposób i uważam, że rzeczywiście Milan Kundera był w to zamieszany, że ten narzeczony dziewczyny namówił kilku swoich kolegów, że trzeba tego po prostu gościa złapać. Mhm. I jeden z nich miał pójść na policję, a reszta miała pilnować akademika, żeby po prostu śledzić, kiedy on wejdzie. Kilku z nich wzięło też udział w zatrzymaniu tego człowieka, że pomogli policji go schwytać. Tylko że to, i mogło być tak, że Kundera poszedł na policję, ale też jest świadectwo człowieka, który brał w tym udział, który twierdzi, że nie, że Kundera nie poszedł na policję, tylko poszedł na policję ten przyjaciel i posłużył się nazwiskiem Kundery. To jest tyle prawdopodobne, że na tej notatce policyjnej nie ma podstawowych informacji o Kunderze, typu na przykład, nie wiem, numeru dowodu osobistego, nie ma jego podpisu, który powinien być jako za poświadczeniem, więc w ogóle ta notatka jest niepewna.
1: Ten skandal...
0: Krótko mówiąc, to mogło być tak, że ktoś powiedział, nazywam się Milan Kundera i chciałem do niej, że coś tam, i na tej podstawie mogła powstać taka notatka. Krótko mówiąc, tu jesteśmy w sferze domysłów, a gdybyśmy chcieli to rozpatrywać, nie wiem, na sali sądowej, to żaden sąd nie uznałby winy Kundery, moim zdaniem. To jest po prostu nie do udowodnienia.
1: Gdy wybuchł ten skandal w 2008 roku, pisarz mieszkający wtedy we Francji, w Paryżu, nie odniósł się w ogóle do tych
0: zarzutów. No nie, on się odniósł, on zaprzeczył. On udzielił wtedy wypowiedzi czeskiej agencji prasowej, jeśli dobrze pamiętam, w którym całkowicie zaprzeczył temu, że to jest po prostu nieprawda, że nic takiego nie miało miejsca. I tyle. To było dosłownie taka dwuzdaniowa wypowiedź. Chyba on albo jego żona zasugerowali nawet, że to jest, ponieważ to się...
1: Udzielił tej wypowiedzi przez fakt?
0: Nie, telefonicznie. Natomiast ten artykuł ukazał się dosłownie tuż przed, albo już nawet w dniach, kiedy trwały targi książki we Frankfurcie. Aha. I bodajże żona pisarza Wiera stwierdziła, że to jest w ogóle jakiś spisek i on ma na celu nie dopuścić, żeby Milan otrzymał Nagrodę Nobla.
1: No właśnie, bo ten dziennikarz, który opublikował...
0: Tam było dwóch autorów. Był tak. Dziennik, znaczy notatkę znalazł historyk.
1: Ale dziennikarz opublikował ten lustracyjny tekst we wspomnianym przez ciebie czasopiśmie. On zresztą nagabywał Kunderę, ponieważ ustalił jego adres.
0: Wysłał mu faks, tak.
1: Wysłał mu faks, ale też dobijał się do drzwi. Nikt mu nie otworzył. Podtytuł twojej książki to Życie za zasłoną. W pewnym momencie Milan Kundera postanowił zniknąć. Zniknąć ze świata. Przestał udzielać jakichkolwiek wywiadów, wypowiedzi. Właśnie, komunikował się ze światem przez faks.
0: No widzisz, i dziennikarzom czeskim wydało się to straszliwie podejrzane. Jeżeli ktoś u szczytu sławy wycofuje się zupełnie i chowa w swoim zaciszu intymnego pokoju, gdzie są tylko najbliżsi przyjaciele, to widocznie ma coś na sumieniu. No bo reakcją każdego normalnego człowieka na sukces powinno być to, że nie wychodzi z telewizji, pławi się w świetle reflektorów, wypowiada się na wszelkie możliwe tematy.
1: Otóż, no zwłaszcza Czech, wiesz, który chodzi do piwiarni i
0: tak.
1: Snuje swoją opowieść.
0: Więc Milan Kundera całkowitym był tego zaprzeczeństwem, ale powiem ci, że moim zdaniem czytelnicy, wierni czytelnicy i czytelniczki Milana Kundery, którzy dobrze znają jego twórczość, którzy dobrze znają jego powieści, prawdopodobnie zorientowali się już, jakiej konstrukcji psychicznej to był człowiek. To był człowiek niesłychanie wrażliwy. i całkowicie skoncentrowany na

0: pisarstwie. On odniósł nieprawdopodobny sukces, ale taki sukces trzeba okupić jakąś ceną. I moim zdaniem tą ceną, którą on zapłacił, było po prostu podporządkowanie wszystkiego. Wszystkiego czym się zajmował.
1: W czasach jeszcze, gdy Kundera żył w Czechach, jest kilka dokumentów, filmów dokumentalnych z jego udziałem. To jest w ogóle cały mój dysonans, ponieważ on nie robi wrażenia człowieka nieśmiałego, wręcz przeciwnie. Mhm. To znaczy, to nie jest żaden intrawertyk zamknięty w sobie, który żyje własnym wewnętrznym światem. Jest to taki facet pełną gębą. Widać, że w ogóle,
0: On jest niezwykle pewny siebie, tak. Ale zwróć uwagę kiedy. Kiedy wypowiada się kiedy mówi o literaturze.
1: Gdy mówi o literaturze, gdy mówi o filmie.
0: Tak. I on miał oczywiście taką fazę, to jest właśnie do 68 roku, kiedy też wyżywał się w publicystyce. Mhm. Prawda? Kiedy miał na koncie przed 68 rokiem kilka bardzo ważnych esejów, które były szeroko dyskutowane w Czechach. I później zresztą też, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że dla wielu on jest przede wszystkim autorem eseju o Europie...
1: Europa porwana.
0: Tak, Zachód porwany, czyli tragedia Europy Środkowej. Mhm. Więc on jako eseista odniósł równie wielki sukces, co jako powieściopisarz. Eseista, no więc ktoś, kto zabiera głos publicznie, prawda? Ktoś, kto z jakimiś swoimi przemyśleniami wystawia się na...
1: Zresztą sztukę powieści on napisał już we Francji, prawda? Już to też
0: to jest skomplikowane, bo są dwie książki o tym samym tytule Milana Kundery. Jedną napisał w Czechach, a drugą, to jest kompletnie inna książka, nie ma z tamtą wiele wspólnego, napisał już we Francji. Zresztą była to pierwsza książka, którą napisał po francusku. To jest zbiór esejów z początku lat 80. On oczywiście, zwłaszcza jak oglądamy te jego programy z lat 80., gdzie występuje w telewizji francuskiej, sprawia wrażenie w ogóle, nie powiem, że lwa salonowego, to może nie jest to, ale człowieka niesłychanie...
1: Nie, pewnego siebie, pięknie mówi w ogóle.
0: Pięknie gestykuluje, niesłychanie powabny przy tym, prawda? Ten seksapil, który z niego bije. No to po prostu niesłychanie atrakcyjny facet. Właściwie każda kobieta, która widzi jego zdjęcie, mówi, kurczę, ale przystojny chłop. No, jaki piękny facet. Więc jak to się ma z tą jego ucieczką od świata? No to czasem tak właśnie bywa, prawda? Znaczy, moim zdaniem on rzeczywiście miał, jednak on miał introwertyczną naturę. Był całkowicie skoncentrowany, zwłaszcza po wyjeździe do Francji już, prawda? Gdzie stracił to swoje naturalne czeskie zaplecze, tych wszystkich przyjaciół, to całe środowisko, prawda? No, prawda? On jednak głównie funkcjonował w Brnie i w Pradze, gdzie Brno było takim azylem, tam miał najbliższych przyjaciół, a Praga to były środowiska, tam były redakcje, tam były studia filmowe.
1: Ale czy pojawiały się teorie, że to jest trochę jak w przypadku Salingera, jest zabieg marketingowy, że dla pisarza o takim sukcesie światowym nagłe zniknięcie jest jeszcze czymś, co wywołuje sensację, ciekawość?
0: No tak, tylko pytanie, czy jemu zależało na tej sensacji, czy jemu zależało na tym zaciekawieniu świata jego osobą? Wydaje mi się, że nie. Zresztą jego żona Wiera wspominała, że właściwie po sukcesie nieznośnej jakości bytu, a przypomnijmy, on wtedy ma lat 55 i jest wykładowcą na jednej z prestiżowych uczelni francuskich, prawda? I tam uczy o kulturze, o literaturze Europy Środkowej. Nie były to jakieś wielkie audytoria, prawda? No bo kogo w końcu interesowały wtedy, czy dziś, tym bardziej tego typu sprawy, jak literatura czeska, czy polska, prawda? Czy węgierska. Oczywiście on zapraszał największe tuzy, największe nazwiska na te seminaria, prawda? I na przykład Kazimierza Brandysa, jeśli chodzi o Polaków tam obecnych, prawda? Czy Agnieszkę Holland, ale także autorów czy czeskich, czy węgierskich. No ale generalnie to było raczej wąskie, prawda? Szczupłe audytorium, jacyś studenci tym zainteresowani. A nagle tam zaczęły bić tłumy, bo wszyscy chcieli zobaczyć autora nieznośnej jakości bytu. On zaczął być rozpoznawany na ulicach, zaczął być zaczepiany, zaczął być nagabywany, zaczął być zapraszany do tysięcy programów.
1: Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Oczywiście odsyłam Państwa do książki Milan Kundera, Życie za zasłoną. Aleksander Kaczorowski był gościem Państwa i moim. Dziękuję. Ja się nazywam Mikołaj Lizut i kłaniam się Państwu nisko, a program przygotowała Maria Andrzejewska.
2: Reklama. Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
7: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
8: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
9: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
7: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
10: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Dzisiejsze Trio w ataku w Biedronce. Do soboty na

0: jedno 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Na początek informacji i komentarze polskich polityków po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Okupowana zaporowska elektrownia atomowa znów straciła zasilanie zewnętrzne, alarmuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Nieco ponad 2 minuty tyle czasu starczyło na rezerwację całej puli bonów turystycznych na Podlasiu. Minęła 16. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. To reakcja na odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody ukraińskiego prezydenta na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu mu orderu. Czynni politycy nie powinni otrzymywać orderów Orła Białego dla najbardziej zasłużonych. Takie głosy wybrzmiały w trakcie programu Wybory w Toku.
4: Wszyscy zarzucali prezydentowi, że jest niekonsekwentny, że pewnie się wycofa z tej decyzji, że po co ta zwłoka. A kiedy prezydent był konsekwentny, to wtedy pojawia się ten stały chór, że to jest wielki błąd, tylko że to jest wielki błąd prezydenta Zełenskiego.
5: Mamy wielką konferencję w Gdańsku, która mogła być olbrzymim świętem też polsko-ukraińskiej współpracy, a prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby zepsuć tam współpracę.
6: Nie powinno się nadawać takich oznaczeń państwowym czynnym politykom. Kiedy mamy czynnego polityka, nigdy nie wiemy, co jeszcze jest w stanie zrobić, w jaki sposób zaszkodzić ewentualnie państwu polskiemu.
7: Przyznanie tego orderu było błędem, no bo to jednak powinniśmy akcentować, że to są zbrodniarze. To są zbrodniarze, którzy dokonali mordu na 100 tysiącach niemal obywateli Rzeczpospolitej. To jest rzecz, która nas ewidentnie dzieli.
8: No, rozdawanie tych orderów na lewo i prawo w przeszłości powoduje dzisiaj taką dyskusję. Są osoby z przeszłości, które dużo mniej zasługują na ten order niż prezydent Ukrainy.
9: Czynni politycy raczej nie powinni otrzymywać tych orderów.
3: Mówili w TOK FM Paweł Szrot z Prawa i Sprawiedliwości, Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Żońca z Konfederacji, Michał Gramatyka z Polski 2050 i Wojciech Konieczny z Lewicy. Pod decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy musi być jeszcze kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że okupowana przez siły rosyjskie zaporowska elektrownia atomowa na południowym wschodzie Ukrainy straciła zasilanie zewnętrzne już po raz 20 od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Powodem utraty zasilania miała być usterka wewnętrznych linii energetycznych, która wpłynęła na pracę jedynej zewnętrznej linii przesyłowej. Uruchomiono rezerwowe generatory, które mają utrzymać system chłodzenia reaktorów i inne kluczowe funkcje elektrowni. Szwajcaria nadal zapewnia dyskretne i wiarygodne warunki, aby ułatwić dyskusję na temat wdrożenia wstępnego porozumienia między USA a Iranem, poinformowało szwajcarskie MSZ. W oświadczeniu dodano, że nie zostaną ujawnione żadne szczegóły dotyczące uczestników ani treści rozmów, powołując się na klauzulę poufności. MSZ Iranu ogłosiło w piątek, że zaplanowano na ten dzień spotkanie irańskiej delegacji z negocjatorami z USA w Szwajcarii. Zostało opóźnione, ale podjęto kroki, by odbyło się za kilka dni. Spotkanie zostało odwołane, ponieważ w Libanie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem, co, jak komentował Reuters, stawia pod znakiem zapytania harmonogram amerykańsko-irańskich negocjacji. Ponad 40 milionów ludzi na świecie musiało opuścić swoje domy przed represjami czy wojną. Uciekli m.in. z Ukrainy, Sudanu Południowego czy Afganistanu. Dziś przypada Światowy Dzień Uchodźcy, mówi Malwina Kosela z Polskiego Czerwonego Krzyża.
10: Przypomina nam on, że naprawdę za każdą historią przymusowej migracji stoi drugi człowiek, który przede wszystkim utracił poczucie bezpieczeństwa, ale nie utracił prawa do godności, do szacunku i do wsparcia. I naszym obowiązkiem jest budowanie społeczności otwartych na pomoc i solidarność. I ta pomoc uchodźcom to także wsparcie w codziennym życiu. To jest dostęp do opieki zdrowotnej, do edukacji, ale też do integracji i budowania samodzielności w tym nowym miejscu życia.
3: W Polsce od ponad 4 lat mamy uchodźców wojennych z Ukrainy, jednak nastroje antyukraińskie rosną w siłę, zauważa Agnieszka Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego.
11: Wydaje mi się, że naprawdę wielu Polaków ma na tyle zdrowego rozsądku, że widzi,
1: widzi, że taka mowa nienawiści i mowa po prostu, nie wiem, hejtowanie innych osób przynosi przemoc. I to nie poprawia naszego bezpieczeństwa. Nasi politycy sprawiają, że Polska się staje mniej bezpieczna.
3: Według danych Wysokiego Komisarza ONZ do spraw uchodźców, 29% uchodźców to dzieci. Nieco ponad 2 minuty zajęło zarezerwowanie całej puli 900 tysięcy złotych na dofinansowanie wypoczynku w ramach podlaskiego bonu turystycznego, poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W tym czasie wygenerowano 3000 bonów o wartości 300 zł. Są do wykorzystania w wakacje. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Dziś jeszcze upalnie, od 25 stopni na wybrzeżu do 30 w centrum i miejscami nawet 35 stopni na południowym zachodzie. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Dziś jeszcze zagrzmi i mocniej popada przede wszystkim na zachodzie, południu i częściowo w centrum.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Interluda, a w studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Kłaniam się.
11: Gdybym tylko, panie profesorze, poznał pana w szkole podstawowej albo w liceum, prawdopodobnie moja kariera nienaukowa potoczyłaby się zupełnie inaczej, bo fizyka była dla mnie wyzwaniem. Być może dlatego, że nie potrafiłem jakoś zrozumieć tych rzeczy, a może nauczyciel nie potrafił ciekawymi przykładami przekonać mnie do fizyki. Pamiętam, były kalorymetry, próbowałem zrozumieć, jak obliczyć lód wrzucony do wody, jakieś ścianki, coś tam. To było trudne. Być może dlatego, że ten kalorymetr nie był jakimś bardzo porywającym przykładem. A mówię o panu dlatego, że być może gdybym pana poznał w liceum czy w szkole podstawowej i pan przedstawiłby mi fizykę na przykładzie tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to być może byłbym dał się fizyce opętać i dzisiaj może też byłbym fizykiem. Fizyka właściwie jest wszędzie. Gdziekolwiek nie spojrzymy, fizyka tam jest. Wstajemy rano, to w jaki sposób wstajemy, rozkład sił, wektory, fizyka. Idziemy do łazienki, myjemy ręce, zęby, tarcie, fizyka, poruszanie się różnych płynów, cząsteczki. No, chyba nikogo nie trzeba przekonywać. No, ale są, zdaje się, takie dziedziny, o których nie od razu myślimy, że tam funkcjonuje fizyka, albo nie wiemy, że można po fizykę sięgnąć, albo aby pewne rzeczy wyjaśnić. Choćby Nowy Rok, Sylwester. Witamy Nowy Rok, najczęściej otwierając wino musujące lub szampana, kawę czy inne formy. No i mówimy nawet popularnie, to przynieśmy bąbelki. Bąbelki będą tym symbolem powitania Nowego Roku. No ale czyż bąbelki nie są właśnie fizyką? I pytanie brzmi, w jaki sposób te bąbelki tam sobie mieszkają, w jaki sposób one stamtąd wychodzą i co fizyka nam może powiedzieć o bąbelkach w winie musującym?
12: Myślę, że bąbelki to jest taki bardzo inspirujący przykład, no bo kojarzą się z czymś przyjemnym, z celebracją. Natomiast jak otwieramy taką butelkę, no to wtedy zwykle w głowie nam inne rzeczy niż zastanawianie się, jaka jest struktura świata i dlaczego procesy, które widzimy, przebiegają tak, jak przebiegają. No niemniej jednak taka refleksja może przyjść i to jest refleksja, która należy do dziedziny fizyki. Dlatego, że taka butelka szampana, no to jest obiekt, w którym jest mnóstwo bardzo ciekawych procesów fizycznych. Począwszy od tego momentu, kiedy ją odkorkowujemy, no i wtedy słyszymy taki bardzo gwałtowny dźwięk. To skąd ten dźwięk się bierze? No otóż bierze się on stąd, że wewnątrz butelki mamy gaz i ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. Ciśnienie w typowej butelce szampana to jest około 5 atmosfer. No i to wyjaśnia, dlaczego musimy używać takich grubych butelek do tego. A skąd to ciśnienie się bierze? No to tu wchodzi taki interesujący proces biologiczno-chemiczny, mianowicie drożdże, które są obecne w winie, są dodawane jeszcze do przy produkcji szampana dodatkowo, że w butelce następuje taka druga fermentacja, no i te drożdże zjadając cukier wydalają jako produkt przemiany materii alkohol, jak również dwutlenek węgla. No i ciśnienie tego dwutlenku węgla rośnie, on się świetnie rozpuszcza w tej mieszaninie wody i alkoholu. No i w efekcie mamy taką ciecz pod bardzo wysokim ciśnieniem. Jak otwieramy butelkę, no to nagle ciśnienie spada z 5 atmosfer do 1, do ciśnienia atmosferycznego. No i towarzyszy temu po pierwsze dźwięk, no bo następuje gwałtowna dekompresja. No ale czasami okazuje się, że część tego nadmiernego ciśnienia jest uwalniana w formie tego gwałtownego wyrzutu bąbelków, tej efervescencji. Natomiast gdybyśmy w tym pięknym momencie dysponowali taką szybkostrzelną kamerą, no to można by zrobić film, zbliżenie na tę szyjkę butelki i okazuje się, że po pierwsze pojawiają się tam fale uderzeniowe związane z tym, że to ciśnienie gwałtownie się zmienia. Te fale uderzeniowe są naddźwiękowe, one się rozprzestrzeniają bardzo szybko. Niemniej jednak no to w skali kilkudziesięciu mikrosekund to się dzieje i to widzimy. Natomiast inna rzecz, którą widzimy gołym okiem, to jest jeszcze to, że widzimy taką niebieskawą mgiełkę. No i to znowu jest taki obiekt, który na gruncie termodynamiki da się zrozumieć, dlatego że gwałtowne obniżenie ciśnienia z 5 atmosfer do 1, no jeżeli rozprężamy gaz bardzo gwałtownie, to temu towarzyszy równie gwałtowne obniżenie temperatury. I można oszacować, że ta zmiana temperatury w samej szyjce tego gazu jest o około 90 stopni Celsjusza. Czyli to, co widzimy, jak otworzymy taką butelkę bąbli, no to jest mgiełka, która jest wytworzona przez parę wodną i dwutlenek węgla w powietrzu, które się bardzo szybko ochładzają.
11: Czy to oznacza, że nie należy chłodzić wina musującego, bo spadek ciśnienia ochłodzi nam także płyn?
12: Jak najbardziej należy chłodzić, dlatego że po pierwsze my chcemy tego dwutlenku węgla z powodów, które wyjaśnię później, mieć w szampanii jak najwięcej. No a poza tym rozpuszczalność dwutlenku węgla, czy w ogóle gazów, jest tym większa, im chłodniejszy jest ten płyn. A dwutlenek węgla z kolei jest ważny dla aromatu, który odczuwamy. Znaczy, żeby się o tym przekonać, wystarczy takie wino musujące odgazować i wtedy się okaże, że ta magia pryska.
11: Tylko jest po prostu jakąś słodkim napojem.
12: Nie chcę powiedzieć wprost, że szampana robi się z kiepskiego wina, ale na pewno bąble zasadniczo zmieniają odbiór. No i dlaczego tak się dzieje? To z jednej strony jest taki aspekt sensoryczny, ale z drugiej, jak spojrzymy na to, co bąble robią w takim kieliszku, no to one, ponieważ ciągle podróżują ku powierzchni, to wywołują cyrkulację wewnątrz tego płynu. I teraz z jednej strony wędrując w górę takiego kieliszka, one rosną. To jesteśmy w stanie zobaczyć, jak ich promień zmienia się z wysokością. Im bliżej są powierzchni, tym są większe. No ale to jest znowu zrozumiałe, dlatego że one podróżują przez taką przesyconą dwutlenkiem węgla ciecz i ten dwutlenek węgla uwalnia się do bąbelków, powoduje, że one rosną, a jednocześnie zmniejsza to przesycenie. Czyli ta ciecz cały czas oddaje dwutlenek węgla i właśnie robi to w takiej formie, że on jest zamknięty w tych bąblach i podróżuje ku powierzchni. Więc z jednej strony one mieszają ten płyn, a z drugiej strony pękając na samej powierzchni powodują uwalnianie nie tylko dwutlenku węgla, ale tych wszystkich aromatów i tych wszystkich związków chemicznych, które ze sobą porywają.
11: Zagadka fizyczna. Niektórzy mówią, no dobrze, mamy butelkę wina musującego, ale jest skonsumowana tylko do połowy, do 1/3, w każdym razie nie wylewamy, chcemy zachować na później. No ale wciśnięcie korka do butelki, szczególnie grube szkło i szeroka podstawa korka, jest trudne. Są tacy, którzy mówią, nic prostszego, wystarczy włożyć łyżeczkę do szyjki i wstawić do lodówki, albo nawet nie wstawiać. Czyli łyżeczka włożona rączką w środek ma sprawić, aby to parowanie wyglądało inaczej, aby, jak rozumiem, dwutlenek węgla się nie wydobywał.
12: To zabawmy się w pogromców mitów. Wydaje mi się, że jest to kompletna bzdura. Długo szukałem, bo oczywiście kilka rozmów odbyłem ze znajomymi w stosownym otoczeniu, kiedy zastanawialiśmy się, jakie zjawisko fizyczne może stać u podstaw tego, że ta łyżeczka w jakiś magiczny sposób miałaby zmniejszyć parowanie czy uwalnianie dwutlenku węgla. Przeczesałem literaturę i nie udało mi się znaleźć żadnego sensownego wyjaśnienia, więc obawiam się, że muszę to włożyć między bajki. Natomiast są takie korki specjalnie do win musujących stworzone, które no, można tak zacisnąć na szyjce, no i wtedy udaje się takie wino przechować dłużej. Przy czym akurat w tym przypadku zdecydowanie przechowywanie nie służy takim napojom.
11: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut, o godzinie 16.20. Dzisiaj alkomechanika, tak można powiedzieć, czyli zjawiska fizyczne, które towarzyszą różnym napojom, które pojawiły się w kulturze człowieka wiele tysięcy lat temu.
12: Ciemne strony gastrofizyki.
11: Ciemne strony gastrofizyki. Pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wyjaśnia i objaśnia, jak to wszystko działa. Wracamy po informacjach.
13: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
14: TOK 6.
15: Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 9, a po nich program Owczarek. Drogi Czarku, o czym będziesz dzisiaj mówił w swoim programie?
16: Dzień dobry, Dominiko, dzień dobry Państwu. Dominiko, jaką miałaś ocenę ze sprawowania w szkole?
15: Bardzo dobrą. Tak, fatalnie, byłam strasznie nudna, muszę ci powiedzieć. A nie, przepraszam, wywołałam skandal w klasie maturalnej. Jeden skandal miałam.
16: Słuchaj, to jest ciekawsze, to ja w ogóle odwołuję mojego dzisiejszego gościa o dziewiąte i zapraszam ciebie, żeby się powiedziała o tym skandalu.
15: Mówię ci. Awantura na cztery fajerki.
16: Dobrze, to może nie dzisiaj, bo to by było jednak nieeleganckie, ale już rezerwuję tę rozmowę na najbliższy czas, bo chętnie się dowiem. A my porozmawiamy o tych ocenach ze sprawowania. Co one powodują? Czy pod płaszczykiem tego, że coś oceniamy, czy właściwie nie tworzymy, jak gdyby nie tworzymy większego problemu, niż rzekomo te oceny miałyby rozwiązać. Także oceny ze sprawowania, czy już czas je zlikwidować?
13: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
17: Reklama.
18: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
21: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
22: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
23: I to jest piękna gra!
24: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
23: Tak, wiedziałem!
24: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 16:20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Szwajcarii, oczekując na rozpoczęcie rozmów z delegacją Iranu na temat ostatecznego porozumienia pokojowego. Wiceprezydent zapowiedział, że sam również może wkrótce do nich dołączyć. A tymczasem władze Iranu ostrzegają, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi może być zagrożone, jeśli nie wejdzie w życie wystarczająco szybko. Jak informuje BBC, Iran podjął decyzję o ponownym zamknięciu cieśniny Ormus, ponieważ w Libanie ponownie wybuchły walki pomiędzy siłami Izraela a Hezbollahem. Holenderskie służby meteorologiczne zarejestrowały wczoraj w Holandii ponad 188 tysięcy wyładowań atmosferycznych. Po upalnym dniu przez kraj przeszły gwałtowne burze z ulewami i silnym wiatrem. Uszkodziły domy, łamały drzewa i spowodowały śmierć jednej osoby. Również w Polsce przez cały weekend obowiązywać będą ostrzeżenia przed burzami, ale też przed wysokimi temperaturami.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o winach musujących, o tym, w jaki sposób dwutlenek węgla zachowuje się i dlaczego słyszymy oraz pojawia się błękitna mgiełka, ale są jeszcze wina niemusujące. I ci, którzy chcą taki rytuał odbyć w restauracji na przykład, w której jest podawane wino, to zwykle najpierw wąchają korek, potem nalewają albo nalewane im jest do kieliszka i obracają kieliszkiem, przyglądając się kolorowi. No i teraz, kiedy wino spływa ze ścianek kieliszka, to nie spływa tak jak deszcz na przykład po szybie okna, tylko w taki charakterystyczny sposób, powiedziałbym, takich łez wina. Łzy wina. Wino płacze, że jest konsumowane, panie profesorze?
12: Oczywiście taki efekt występuje. Można się o tym łatwo przekonać, że jeżeli zakręcimy takim winem w kieliszku, no to on odwilża powierzchnię tego kieliszka, ale po jakimś czasie, na początku ten film, ta cienka warstwa jest jednorodna, ale po jakimś czasie pojawiają się na nim takie kropelki. Po pierwsze, to co widzimy, to widzimy, że brzeg tej cienkiej warstwy, czyli ten górny brzeg, robi się coraz grubszy, tam jakby gromadziło się coraz więcej płynu, no i w pewnym momencie ten wałek płynu, który się tworzy, jest niestabilny i on się destabilizuje w formie właśnie takich kropel, takich łez, które spływają z powrotem do naszego wina. I teraz, żeby wyjaśnić, skąd takie zjawisko się bierze, no to oczywiście nie tacy jak my już się nad tym zastanawiali. Pierwszym, który podał przekonujące wyjaśnienie, był w roku 1855 James Thomson, który był starszym bratem Lorda Kelvina. On również był profesorem fizyki na Uniwersytecie w Belfaście. Napisał wówczas artykuł On Certain Curious Motions Observable at the Surfaces of Wine and Other Alcoholic Liquors. No więc to są takie pionierskie prace z dziedziny gastrofizyki, przekładając na polski, o pewnych ciekawych ruchach obserwowanych na powierzchniach wina i innych napojów alkoholowych. I jego wyjaśnienie to jest przepływ, który dzisiaj nazywamy przepływem Marangoniego. No, więc wyjaśnię pokrótce, na czym to polega. Wynika to z tego, że wino jest mieszaniną wody i alkoholu przede wszystkim. I te dwie ciecze parują w różny sposób. Alkohol paruje dużo szybciej niż woda. W związku z tym na powierzchni wina wskutek szybkiego parowania alkoholu zwiększa się lokalnie, zwiększa się zawartość wody w stosunku do alkoholu w tej mieszaninie. Jak zmienia się skład roztworu, to zmienia się też jego napięcie powierzchniowe. A jak zmienia się napięcie powierzchniowe, to powoduje to ruch płynu, bo przyroda nie lubi nierównowagi i dąży do równowagi i różnica napięć powierzchniowych wywołuje ruch. Taki ruch nazywamy dzisiaj przepływem Marangoniego. Carlo Marangoni, włoski fizyk, zajmował się tego typu zjawiskami. No ale to parowanie, to teraz wróćmy do naszego kieliszka. Mamy tam powierzchnię wina i mamy też menisk, tu przy samym brzegu kieliszka. W tym menisku, ponieważ on ma większą powierzchnię, tam to parowanie alkoholu jest bardziej intensywne. Czyli te obszary, gdzie jest mniej alkoholu, a więcej wody, znajdują się blisko tego menisku. I te obszary mają wyższe napięcie powierzchniowe i przepływ następuje od obszarów o niższym do obszarów o wyższym napięciu powierzchniowym. W związku z tym woda, czy to nasze wino z kieliszka, zaczyna się poruszać w kierunku tego menisku. I ten menisk robi się coraz większy, w związku z tym on się potrafi wspinać po ściance. No i im bardziej się wspina, tym bardziej ma dużą powierzchnię parowania, więc ten efekt się wzmacnia. No i w pewnym momencie on jest destabilizowany przez grawitację, no bo po prostu ta warstwa płynu, która się wspina po ściance, robi się zbyt ciężka i taki układ jest niestabilny. No i wtedy ta niestabilność grawitacyjna powoduje powstawanie właśnie takich kropelek i to, że ten wałeczek płynu się destabilizuje w formę takich kropelek, to znowu jest napięcie powierzchniowe. To jest kolejna niestabilność hydrodynamiczna, która ma kolejne dwa nazwiska, Rayleigha i Plateau, ale polega z grubsza na tym, że woda dąży do minimalizacji swojego pola powierzchni przy danej objętości, no i te kropelki są bardziej ekonomiczne, czy bardziej opłacalne energetycznie niż taki cylindryczny wałek.
11: Nie wiem, co o tym myśleć, panie profesorze. Ktoś to zweryfikował, czy to każdy przeczytał i powiedział, na pewno tak było?
12: No myślę, że to jest weryfikowane w codziennych eksperymentach bardzo wielu badaczy.
11: Piana jest stałą częścią piwa. Są tacy, którzy lubią piwo bez piany, są tacy, którzy lubią trochę, a są tacy, którzy bardzo dużo. Zresztą Czesi, jeżeli dobrze pamiętam, też mają różne sposoby, także można pić z jakąś minimalną ilością piany. Jest też opcja pół na pół, ale jest też taki rodzaj, to się chyba po czesku nazywa mliko, gdzie właściwie
12: całkowicie
11: jest
12: spienione.
11: Tak, całkowicie spienione. No ale też zauważamy, że ta piana czasami szybciej znika, czasami wolniej, ale jeżeli zostawimy na pewien czas, to znika całkowicie. Zresztą podobne procesy obserwujemy, kiedy, nie wiem, szybko wlewamy jakiś napój gazowany do szklanki. Tak? Jeżeli szybko wlewamy, to powstaje piana, jeżeli lejemy po ściance, to tej piany nie ma. Czyli fizyka piany.
12: Świetnie. To ja może jeszcze wrócę w ramach misji społecznej nauki. Chciałbym przekazać tutaj pewną prawdę. No, jeżeli wrócimy do tych bąbli, to w zależności od tego, jak nalewamy, tak jak pan powiedział, że jeżeli nachylimy kieliszek przy nalewaniu, no to tej piany, tej efervescencji jest mniej. Jeżeli tego nie zrobimy, no to jest więcej. No i teraz okazuje się, że można zbadać na przykład przy pomocy obrazowania w świetle podczerwonym, jak duże straty dwutlenku węgla wiążą się ze sposobem nalewania i zdecydowanie mniejsze są, jeżeli nachylamy ten kieliszek, no więc to byłby rekomendowany sposób nalewania wina musującego, jak również piwa, bo chcemy mieć tego dwutlenku węgla z powodów no właśnie sensorycznych jak najwięcej. Więc nalewamy po ściance. No i w przypadku piwa ta piana jest dużo bardziej stabilna niż w przypadku wina musującego. A stoją za tym przede wszystkim przeróżne substancje organiczne, przede wszystkim białka, które znajdują się w piwie i które działają jako stabilizatory takiej piany. No bo piana to jest bardzo ciekawy z punktu widzenia fizyki koncept, no bo to jest materiał, który nie jest ani cieczą, ani gazem. To są bąble gazu zamknięte przez takie błonki. Pomiędzy tymi błonkami jest cienka warstwa cieczy. Ta ciecz cały czas spływa no, tymi korytarzykami, czy tymi pomiędzy tymi oczkami piany. No więc następuje taki drenaż, który powoduje, że z czasem ta piana traci stabilność, no i zanika. Niemniej jednak wiemy dość dobrze, że dodatki różnych substancji organicznych, zwłaszcza jakichś polimerów albo białek, czyli takich długich cząsteczek, powodują, że ta piana jest stabilniejsza. Dlatego też na przykład piana w wodach morskich jest dużo stabilniejsza niż piana, którą czasem możemy obserwować na jeziorze. Obecność takiej piany jeszcze nie znaczy, że tam jest dużo mydła albo że to jest woda bardzo zanieczyszczona, no bo sama obecność mikroorganizmów w płynach powoduje, że one produkują swoje metabolity i to może wpływać na stabilność takich pian. Więc samo to, że widzimy w jakichś zbiornikach wodnych pianę, to jeszcze nie znaczy, że jest to jakiś produkt uboczny syntezy chemicznej. Jest, ale naturalnej.
11: Żeby nie było, że tylko o alkoholu rozmawiamy, panie profesorze, proces fizyczny polegający na tym, że biorę buteleczkę z płynem do kąpieli i wlewam do gorącej wody do wanny, no i nic się nie zmienia. Może widzimy, ponieważ ten płyn często jest innego koloru, widzimy jak te stróżki wpadają pod wodę, potem się leciutko pod tą wodą rozkładają, no ale wtedy albo stopą, albo dłonią robimy... I za chwileczkę już jesteśmy po szyję w pięknej pianie.
12: Bardzo dziękuję, że odtwarza pan tak świetnie te wszystkie dźwięki, które są kluczowe dla tych procesów. Ale tak, rzeczywiście no, to, co się dzieje, jak wlewamy taki płyn do kąpieli, do ciepłej wody, no to uwalniamy przeróżne substancje, które no, właśnie są stabilizatorami piany. Takie płyny posiadają dużo surfaktantów, czyli takich substancji, które gromadzą się na powierzchniach. Zwykle one mają części hydrofobowe i hydrofilowe, czyli takie, to są takie długie cząsteczki, które mają główki, które lubią wodę i ogonki, które nie lubią wody, więc one się tak ustawiają wszystkie, że w ten charakterystyczny sposób. No i jeżeli teraz utworzy się piana, jeżeli wzburzymy tą wodę w jakiś sposób, to taka piana będzie stabilizowana przez obecność tych cząstek.
11: Dobrze, to w takim razie idziemy dalej. Skoro wspomniał pan cząsteczki hydrofobowe, w pewnym momencie na rynku pojawiła się opcja, tak jak dla tych, którzy nie lubią włączać wycieraczek w czasie deszczu, ale też chcą mieć dobrą widoczność. Można zaaplikować raz na jakiś czas właśnie substancję hydrofobową, która sprawia, że kiedy pada deszcz, to krople deszczu bardzo szybko spływają po naszej szybie, a jeżeli jedziemy, czyli przy prędkości powyżej 20-30 na godzinę, one właściwie są, no trochę jak jesteśmy w myjni, taki efekt, że te kropelki są zmiatane pędem powietrza i tym sposobem mamy świetną widoczność, nie używając wycieraczek.
12: Cóż mogę powiedzieć, rzeczywiście takie substancje hydrofobowe potrafią bardzo zredukować, ponieważ one redukują tak naprawdę kąt kontaktu. Jeżeli mamy kroplę wody, która spoczywa na takiej substancji hydrofobowej, to ona jest prawie kulista. Są też takie substancje super hydrofobowe, że te kropelki na ich powierzchniach są prawie kuliste, to znaczy są bardzo mało związane z podłożem. W związku z tym nawet niewielki ruch powietrza potrafi wprawić je w ruch.
11: A jak one się trzymają na tej szybie?
12: Trzymają się, bo są siły spójności. Ta adhezja, ten efekt hydrofobowy nigdy nie jest doskonały. W związku z tym one jednak przywierają jakąś częścią swojej objętości, jednak tym mniejszą, im bardziej hydrofobowa jest ta powierzchnia. Ta hydrofobowość osiąga się w szczególności poprzez wytłaczanie takich mikrowzorków na tych powierzchniach. Jeżeli mamy powierzchnię, która jest bardzo szorstka i do tego pokryta materiałem, który jest hydrofobowy, ale szorstka w charakterystyczny sposób, no to możemy zmniejszyć te siły przywierania, te siły spójności wody do powierzchni, no i w ten sposób zmniejszamy tarcie przy ewentualnym ruchu. Co ciekawe, to też w kontekście kuchennym
11: potrafi... Tak, jeżeli nic się do teflonu nie przyczepia, to w jaki sposób przyczepiamy teflon do patelni?
12: No to już mamy swoje sposoby na to, bo to jak oddziałuje teflon z metalem, to jest jeszcze inna historia niż jak oddziałuje z wodą. Natomiast w takim kontekście kuchennym to chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że nawet jeśli mamy te materiały hydrofobowe, no to tutaj jest taki efekt, który pewnie każdy z Państwa zna z kuchni. Jak sprawdzamy, czy patelnia jest dostatecznie gorąca, no to babciny sposób jest taki, żeby spryskać ją kilkoma kropelkami wody. No i jeżeli ta patelnia jest gorąca, to te kropelki zaczynają tak gwałtownie wrzeć. I wydają taki syczący dźwięk, który pewnie pan jest w stanie lepiej wyprodukować niż ja, ale to pewnie za chwilę. Natomiast co się stanie, jeżeli zapomnimy o tym, że ta patelnia stała na ogniu i ona się rozgrzeje za bardzo? No to wtedy, jeżeli umieścimy na niej taką kropelkę, to ta kropelka
11: zaczyna szybko chyba się przemieszczać po powierzchni?
12: Zaczyna się przemieszczać, ale ona wygląda jakby to, że ta patelnia jest gorąca, kompletnie jej nie przeszkadzało. To znaczy ona zachowuje taki w miarę sferyczny kształt, jest przejrzysta, tam nie widzimy żadnego gwałtownego procesu wrzenia. I to jest związane z tym, że przy tak dużej różnicy temperatur ta kropla w kontakcie z gorącą patelnią natychmiast zaczyna parować i tworzy się pod nią taka cieniutka poduszka pary wodnej. Ta poduszka może mieć kilkaset mikrometrów grubości, czyli ułamki milimetra, ale ta poduszka działa jak izolator termiczny, czyli powoduje, że przekaz ciepła pomiędzy kroplą a patelnią jest dużo mniejszy, no więc ta kropelka zamiast zacząć wrzeć, po prostu może sobie na tej swojej poduszce siedzieć, a jak tylko zacznie się poruszać, to może na niej surfować.
11: Fascynujące. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM, te już za kilka minut, o godzinie 16.40. Gościem jest pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

0: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
1: Rewolucja nie od razu zgilotynowała króla. To był dramat w kilku aktach. Zaczyna się od przeprowadzki. Przymusowy powrót do Paryża nie jest przyjemny, ale też nie bardzo dolegliwy. Ludwik stara się przystosować. Dopiero kiedy atmosfera stanie się duszna, decyduje się na ucieczkę. Jej fiasko przypieczętuje jego los. Choć znów nie od razu, bo niektórzy zawsze będą się wzdrygać przed królobójstwem.
0: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Marletto 900 ml. Wybrane smaki 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 16.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Dziś odesłałem order Orła Białego prezydentowi Polski, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody Wołodymyra Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu mu orderu. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powiadomił, że cieśnina Ormus jest teraz zamknięta dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne. W oświadczeniu przekazano, że decyzja o zamknięciu cieśniny Ormus jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie. Nieco ponad 2 minuty zajęło zarezerwowanie całej puli 900 tysięcy złotych na dofinansowanie wypoczynku w ramach podlaskiego bonu turystycznego, poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. A teraz w Tok FM jeszcze trochę o jakości powietrza w Polsce.
15: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
16: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
14: Dziś w dużej części kraju dobra jakość powietrza, ale są też miejsca z nieco gorszymi wynikami. Jakość powietrza określana jako umiarkowana i dostateczna. Dziś głównie we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Bydgoszczy i Gdańsku.
15: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
16: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Alkomechanika, fizyka alkoholi, fizyka płynu do kąpieli i smażenia na oleju. W studio pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Myślę, panie profesorze, że na chwilę jeszcze bym powrócił do alkoholi, no bo są tacy, którzy komponują albo zamawiają koktajle. Koktajl polega na tym, że mieszamy ze sobą różne ciecze albo ciecze różnej gęstości, a czasami jeszcze dodajemy do tego lód, czyli znowu ciecz w stanie stałym. Czyli mamy ciecz zamrożoną, mamy na przykład wodę, mamy wodę gazowaną albo jakiś płyn gazowany, mamy wino, mamy alkohole mocniejsze, mamy likiery, także różne gęstości płynów i teraz to ze sobą się miesza, powstaje koktajl. Ale jaka jest fizyka tego wszystkiego?
18: Czy ten koktajl, który pan tutaj zaproponował, jest dość przygodowy. Natomiast rzeczywiście no, możemy wytwarzać takie koktajle, no i zwykle robi wrażenie, jeżeli zrobimy takie koktajle warstwowe. Więc jeżeli dobierzemy płyny o różnych gęstościach i będziemy je nalewać bardzo ostrożnie, to rzeczywiście one się przynajmniej na początku nie będą mieszać. Taki sam efekt zresztą można uzyskać w niektórych ekspresach do kawy, które robią kawę z mlekiem, że ta kawa jakoś znajduje się powyżej mleka, no więc mamy taką warstwę jaśniejszą, mamy warstwę ciemniejszą. No i wtedy możemy zrobić to samo, co z kieliszkiem wina, czyli delikatnie zakręcić takim koktajlem. I zobaczymy, że ta warstwa, która rozdziela dwa płyny, zaczyna falować, więc widzimy jakieś oscylacje na tej międzypowierzchni. No i to jest bardzo ciekawy układ, dlatego że te oscylacje typowo są wolniejsze niż takie na powierzchni. A to jest związane z tym, że częstotliwość takich drgań jest wyznaczona przez różnicę gęstości płynów, które tworzą taką międzypowierzchnię. Czyli widzimy fale na międzypowierzchniach, które dość powoli się rozchodzą, no właśnie na przykład między kawą a mlekiem, ale też między różnymi warstwami koktajli. Badania takich fal na międzypowierzchniach mają kontekst nie tylko barowy, no ale okazuje się, że podobne struktury możemy oglądać na przykład w oceanach pomiędzy warstwami wody o różnym zasoleniu. To znowu są płyny, które w zasadzie się mieszają, ale w kontekście naturalnym one mogą dość długo i stabilnie utrzymywać różnice gęstości. No i w związku z tym na takich międzypowierzchniach mogą się rozchodzić oscylacje. Więc taki koktajl, który mamy przed sobą na stole, to jest taki mały wszechświat zamknięty w szklance i tam podobne procesy się dzieją.
17: Ciekawa byłaby też fizyka tego, co się dzieje w szejkerze, bo tam znowu mamy płyny o różnej gęstości, które niektórzy wykonują ruchy kuliste, inni takie, to się nazywa chyba planetoidalne, czyli wokół własnej osi, a jednocześnie dookoła. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze zbadał to, co się dzieje w szejkerze.
18: Takie zagadnienie, jak dobrze zmieszać płyn, no to jest fundamentalnie ważne zarówno z punktu widzenia procesów technologicznych, gdzie chcemy doprowadzić do zmieszania różnych substancji, no jak i takich zastosowań bardziej hedonistycznych.
17: Domowych, tak.
18: Natomiast tutaj pomaga na przykład lód. Po to też odrobinę lodu się do takiego shakera wkłada, żeby ten lód jak najbardziej zaburzał te trajektorie. No bo to, co jest nam potrzebne do mieszania, to żeby te trajektorie cząstek płynu były jak najbardziej chaotyczne. To jest zwłaszcza problematyczne, kiedy mamy do czynienia z płynami, które są bardzo lepkie. Tutaj nie sugeruję stosowania miodu do koktajli, ale pewnie intuicja jest taka, że im bardziej lepkie są te płyny, tym trudniej jest doprowadzić do ich wymieszania. Tym zjawiskiem, które ostatecznie miesza substancje, jest dyfuzja. To, że między znajdują się obok siebie warstwy płynu z różnym stężeniem jakiejś substancji, to naturalnie te stężenia będą się wyrównywać. Niemniej jednak dyfuzja jest procesem, który zachodzi na małych skalach i bardzo powoli. Więc żeby pomóc tej dyfuzji, my chcemy te substancje jak najbardziej rozciągnąć i wymieszać ze sobą, żeby elementy różnych płynów znalazły się blisko siebie, no i wtedy dyfuzja już wyrówna stężenia wszystkich substancji, które są w takim koktajlu. Więc z punktu widzenia shakera to rzeczywiście dodawanie lodu spełnia taką mechaniczną funkcję wytrząsania tego płynu i powoduje, że to wszystko robi się bardziej chaotyczne i to mieszanie następuje szybciej.
17: Czyli lód nie tylko schładza, ale też pozwala na szybsze i lepsze mieszanie.
18: Tak, to jest wszystko bardzo dobrze wymyślone i tysiące lat historii doprowadziły nas do przynajmniej blisko perfekcji. Jest taki

0: innymi armaty Anyżu. No i teraz ciekawa sprawa jest taka, że jak kupujemy butelkę takiego napoju, to on jest zupełnie przejrzysty. Natomiast no, taki typowy sposób serwowania jest taki, że nalewamy małą szklaneczkę tego uzo, po czym dodajemy odrobinę wody i nagle dzieje się magia, bo to wszystko przestaje być przejrzyste, robi się takie mleczno-białe.
1: Tak, w Turcji mówią na to mleko lwa.
0: No i teraz skąd to mleko się bierze? No otóż, jak spojrzymy na to z punktu widzenia przemian fazowych, takiej mieszaniny trójskładnikowej, no to okazuje się, że z jednej strony przy tym stężeniu alkoholu, w jakim kupujemy ten napój w butelce, te olejki eteryczne są świetnie rozpuszczalne w mieszaninie wody i alkoholu. Natomiast jak tylko dodamy odrobinę więcej wody, zmieniamy skład tego roztworu, no i ten balans się psuje. No i te olejki przestają być rozpuszczalne. W związku z tym one się wytrącają, ale wytrącają się w taki charakterystyczny sposób, bo powstają mikroskopijne kropelki oleju zawieszone no, w tej mieszaninie właśnie wody i alkoholu. I ponieważ te mikroskopijne kropelki, one mają rozmiary rzędu kilku mikrometrów, no i to stwierdzili francuscy badacze, badając rozpraszanie światła laserowego właśnie na takiej mieszaninie, że nie dość, że one są maleńkie, to jeszcze bardzo stabilne. To znaczy one rosną, ale bardzo, bardzo powoli, więc zanim nastąpi taka zupełna separacja tego układu na mieszaninę wody i alkoholu i osobno tę warstwę oleju, to trwa na tyle długo, że możemy się cieszyć tym widokiem takiej właśnie mlecznej chmury przez kilkadziesiąt minut albo nawet kilka godzin.
1: Dlaczego biały kolor?
0: Dlatego biały, że ta duża ilość maleńkich kropelek powoduje, że światło się rozprasza na takiej mieszaninie. No i rozpraszają się tutaj wszystkie długości fali światła widzialnego. W efekcie taka mieszanina zaczyna odbijać światło, widzimy wszystkie kolory, widzimy biały w szczególności.
1: Wspomniał pan już trochę o parowaniu przy okazji dwutlenku węgla w winach musujących oraz tak zwanych łez wina, ale czy zawsze alkohol, nie wiem, słaby, piwo, mocniejszy, wino, wódka, spirytus, który zostanie umieszczony w jakimś otwartym naczyniu, ale może i zamkniętym, nie wiem, w butelce, w szklance, na talerzu, miseczce, pozostawiony na jakiś czas, to mówiąc potocznie, alkohol wyparuje i zostanie woda? Jak wygląda fizyka takiego procesu?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że te wszystkie płyny, jakkolwiek bym nie chwalił fizyki, to za to, że mamy te wrażenia smakowe, zapachowe, no to odpowiada jednak chemia tych trunków, no i mnogość substancji, które są rozpuszczone w takich napojach. Więc to, co się dzieje, jak zostawimy kieliszek wina musującego, to z jednej strony tracimy dwutlenek węgla, z drugiej strony tracimy alkohol i myślę, że ta utrata dwutlenku węgla jest tutaj kluczowa dla wrażeń smakowych. Natomiast tracimy też alkohol, jak również następuje w winach następuje utlenienie. No i dlatego jak się zostawi taką butelkę wina przez kilka dni albo jak się ją wypija tak po kieliszku do kolacji, no to ona trochę zmienia swój smak w czasie.
1: Jest jeszcze jeden ciekawy proces, czyli wina białe i wina czerwone. Wina białe często są spożywane zaraz po otwarciu i rozumiem, że im bliżej tego punktu otwarcia, tym lepiej. Natomiast wina czerwone na powietrze się albo się daje odetchnąć winu, wino oddycha, wtedy trochę nabiera smaku, ewentualnie używa się urządzeń mechanicznych, które mają jak najwięcej powietrza przepuścić przez wino. Cóż to jest za ciekawy proces i dlaczego on zmienia smak?
0: Stąd zresztą nazwa aerator wina. No więc są najróżniejsze, bardzo wymyślne często urządzenia, które mają napowietrzać wino. Sęk jest w tym, że białe i czerwone wina no to są jednak trochę różne napoje, bo typowo białe wina, choć też nie wszystkie, pije się takie świeże w tym sensie, że to nie są jakieś bardzo stare roczniki, tylko to są wina z ostatnich lat, i pije się je schłodzone, dlatego że szukamy w nich trochę innego zestawu aromatów. No i teraz okazuje się, że w takich białych winach one są, no tak typowo mówi się, że są lżejsze, to znaczy mają więcej takich, znowu cudzysłów, lekkich aromatów. One świetnie działają, jak je pijemy rok po wyprodukowaniu.

0: pakowaniu 2 lata, 5 lat. Natomiast te wina czerwone, no one dalej przechodzą przemiany chemiczne. Tam następuje no, powolne utlenienie tych substancji, które są zawieszone. To jest pewnie temat na osobną i dłuższą dyskusję. Co się właściwie dzieje w takiej butelce czerwonego wina, które jest na tyle dobre, żeby stało przez 20 lat i nabierało lepszego balansu substancji smakowych i zapachowych. Natomiast chcemy, żeby te aromaty się uwolniły i to zwykle trwa jakiś czas, więc my poprzez tą aerację czy poprzez dekantację pomagamy temu winu się otworzyć, to znaczy natleniamy je dodatkowo, no bo trzeba pamiętać, że jeżeli ono leżało w butelce przez naście lat, to my chcemy, żeby te substancje, które tam są w nim zawieszone, jak najbardziej uwolniły się, żebyśmy mogli je powąchać, żebyśmy zanim jeszcze smak do nas dotrze, żeby dotarły do nas aromaty. No i to możemy zrobić poprzez, no tak mówiąc brutalnie, nagazowanie go powietrzem. No i żeby ten proces wspomóc, żeby to mieszanie było jak najbardziej intensywne, no to pewnie moglibyśmy to zrobić w shakerze, ale no to nie sugerowałbym dodawania wody, bo to jednak rozwodni ten napój. Natomiast możemy to zrobić albo mechanicznie właśnie w takich aeratorach, które działają po prostu tak, że wino musi przebyć jakąś dłuższą drogę, gdzie jest w kontakcie z powietrzem, żeby to powietrze się jak najbardziej w nim rozpuściło. Czyli chcemy dorzucić świeżego gazu. Z drugiej strony możemy to wino dekantować. No i to dekantacja też wygląda w taki sposób, że nalewamy wino do karafki bądź do dekantera. Najlepiej zrobić to z odpowiednio dużej wysokości, żeby ono uderzając tą powierzchnię wina, no znowu wprowadzało więcej powietrza, żeby mieszało te warstwy. No i jak one się napowietrzą, to ta turbulencja, którą wprowadzamy do wina, znowu wracając do języka fizyki, powoduje, że te substancje aromatyczne szybciej się uwalniają.
1: Wszystko to jest niezwykle interesujące, panie profesorze, i myślę, że fascynujące jest także obserwowanie tego, jak właściwie fizyka otacza nas wszędzie. Wydaje nam się, że to jest tylko nudny przedmiot w szkole, a tymczasem to są procesy, które obserwujemy wokół siebie w każdej sekundzie.
0: Nasza choroba zawodowa chyba jest taka, że my się nawet za bardzo rozglądamy, ale dla mnie to jest duża satysfakcja, że mogę się zastanawiać, że dostałem narzędzia, dzięki którym mogę się zastanawiać, dlaczego procesy, które widzę w przyrodzie, przebiegają właśnie w taki sposób.
1: Bardzo panu dziękuję za wizytę, bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Maciej Lisicki, fizyk teoretyczny z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem programu Interluda. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 17, a po informacjach Karolina Lewicka i powrót do przeszłości.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
5: dalej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondelbonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Ale jesteś zadowolony?
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Odesłałem order Orła Białego prezydentowi Polski, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Cieśnina Ormus zostaje zamknięta dla wszystkich statków, przekazuje irański korpus strażników rewolucji islamskiej. W informacjach również sport i najnowsze doniesienia z piłkarskich mistrzostw świata. Minęła 17. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawrocki dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powiadomił, że cieśnina Ormus jest teraz zamknięta dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne. W cytowanym przez agencję Reutera oświadczeniu napisano, że decyzja o zamknięciu cieśniny jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie, które zostało zapisane w 14-punktowym wstępnym porozumieniu zawartym przez USA i Iran wcześniej w tym tygodniu. Jednocześnie władze Iranu ostrzegają, że porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi może być zagrożone, jeśli nie wejdzie w życie wystarczająco szybko. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Szwajcarii, oczekując na rozpoczęcie rozmów z delegacją Iranu na temat ostatecznego porozumienia pokojowego. J.D. Vance zapowiedział, że sam również może wkrótce do nich dołączyć. Komenda Stołeczna Policji przeprowadziła dziś przeszukania w kilku miejscach w kraju. Wszystko ma związek z działaniami powiązanej z Grzegorzem Braunem, grupy o nazwie Bronimy Polskiej Granicy i ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, mówi podkomisarz Rafał Markiewicz.
0: W toku działań funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym sprzęt teleinformatyczny. Zabezpieczone urządzenia zostaną poddane szczegółowej analizie przez biegłego z zakresu informatyki śledczej.
12: W nawiązaniu do tej sprawy szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na portalu społecznościowym X, tak jak mówiliśmy, próby podszywania się pod funkcjonariuszy państwa zawsze spotkają się ze zdecydowaną reakcją. Za tydzień zaczynają się wakacje. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni urlopu, co utrudnia skuteczną i niezbędną dla zdrowia regenerację. Wakacje Polaków to temat weekendów TOK FM. Agnieszka Wynarska.
13: Ponad 1,5 miliona osób w Polsce pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej lub na kontraktach, gdzie formalnie urlopu nie ma, mówi pełniąca obowiązki Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
14: Urlop wypoczynkowy to jest ten duży argument przemawiający za tym, że umowa o pracę jest korzystniejsza, bo ten urlop gwarantuje, prawda? I rzeczywiście osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych czy prowadzące działalność gospodarczą tego prawa do urlopu są pozbawione. Zdarzają się przypadki, że zleceniodawca pozwala na kilka dni urlopu, ale nie jest to coś, co gwarantują przepisy prawa pracy.
13: Jeśli na urlop uda się wyjechać, to i tak często jest on z laptopem i telefonem, mówi pan Michał, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.
15: Praca na własny rachunek wymaga ciągłego nadzoru, ciągłego myślenia, analizowania.
13: Według badań niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: I na koniec informacje jeszcze sport. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz odbędzie się o 22 w Kanadzie, a więcej Błażej Kulesza.
16: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym Euro. To była właściwa decyzja. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze, ale ani ta sytuacja, ani rywal nie będzie w meczu przeszkodą, mówi trener Wybrzeża Emers Faj. Nie przyjechaliśmy po to, by oglądać grę Niemców. Przyjechaliśmy po to, by ich pokonać i zapewnić sobie bezpośredni awans do drugiej rundy. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2. Błażej Kulesza, TOK FM.
12: Ten mecz o 22 w Toronto, a ponadto kibiców o 2 w nocy czeka pojedynek Ekwador-Curacao oraz Tunezja-Japonia. To o 6 rano polskiego czasu. Nocy na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Burzowo głównie na zachodzie i południu, tam lokalnie również burze z gradem. Termometry pokażą w nocy od 14 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 18 w centrum i 20 na Dolnym Śląsku.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jego poprzednik wciąż tylko polował. Albo na jelenie, albo na kobiety. Niewiele więcej go zajmowało. Stąd poddani z nadzieją powitali zmianę na tronie. Ludwik XVI zwany jest upragnionym. Ale nie potrafi zreformować skostniałego systemu i uzdrowić gospodarki. Za to skrupulatnie prowadzi dziennik. Kiedy tłum zdobywa Bastylię, zapisuje jedno tylko słowo. Nic. Nie pojmuje znaczenia wydarzeń, ale się im poddaje. Najpierw przeprowadzka z Wersalu do Paryża, niby z pałacu do pałacu, ale rodzina robi dobrą minę do złej gry. Monarsze życie toczy się odtąd skromniej, ale nadal normalnie. Pojawia się myśl o ucieczce. Przyjaciele królewskiej pary namawiają do tego zwłaszcza Marię Antoninę. Ma złą prasę, a rodzinny dwór wiedeński przyjmie ją z powrotem. Królowa nie chce jednak pozostawić dzieci i męża, ich małżeństwo było wszak udane. W trakcie obchodów pierwszej rocznicy zburzenia Bastylii król pełni jeszcze rolę honorową, jest głównym uczestnikiem uroczystości. Ludwik liczy, że rewolucyjna Francja przekształci się w końcu w łagodną monarchię konstytucyjną i że jakoś to będzie. Na tym etapie nie jest jeszcze obiektem powszechnej niechęci. Większość Zgromadzenia Narodowego, a także większość narodu chciała mieć króla, zwłaszcza że nie przeszkadza on zmianom. Co podsunął, podpisuje. Długo opiera się tylko raz. Chodzi o cios wymierzony w kościół. Księża mają być podporządkowani państwu. To pachnie schizmą. W końcu król kapituluje. Ale niewykluczone, że od tego właśnie momentu dojrzewa w nim myśl, by opuścić kraj. W pozostawionym w Paryżu liście napisze, że nie mógł pogodzić się ze zmuszaniem go do czynienia zamachów na religię katolicką. Przebrany za mieszczanina, razem z żoną i dwójką dzieci, wymyka się z pałacu. W fiakrze czeka na nich organizator ucieczki, hrabia w stroju Stangreta. Jest 20 czerwca 1791 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr Ugniewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
17: Mam takie nieodparte wrażenie, że te ostatnie rewolucyjne lata Ludwika XVI to jest taki dramat w kilku aktach. I że pierwszym aktem tego dramatu jest przeprowadzka, bo król opuszcza Wersal, jak rozumiem, zostaje do tego zmuszony, przenosi się do Paryża, rodzina przybiera dobrą minę do złej gry, Ludwik w liście do Zgromadzenia Narodowego 8 października 1789 roku pisze tak: świadectwa życzliwości i wierności ze strony mieszkańców kochanego miasta Paryża przekonały mnie, że powinienem tam właśnie zamieszkać na stałe. Ale czy to jednak nie był wobec króla despekt?
18: Tak, jak najbardziej. Przeprowadzki nie są miłe, szczególnie te wymuszone. No w końcu też mówi się, że 3 przeprowadzki równa się 1 pożar. No oczywiście żartuję, ale coś tym jest, bo przecież król żadnej przeprowadzki z Wersalu nie planował. Ona została na nim wymuszona.
17: Ale po co? Żeby mieć go przy boku, żeby łatwiej było go upilnować?
18: No mówi się, że on przeprowadził się dlatego, że uznano, że trzeba mieć go na oku, że powinien, że w ten sposób stał się poniekąd zakładnikiem rewolucji, władz rewolucyjnych, które jednak urzędowały w Paryżu, a nie w Wersalu. I też nawet nie chodzi tutaj o czysto administracyjną rzecz, jak mówimy, że jakiś tam urząd, ministerstwo ma siedzibę w mieście takim i takim, tylko chodziło o to, że dla nowych władz rewolucyjnych Paryż był naturalnym zapleczem i takim środowiskiem, które wymuszało, wspierało radykalizację rewolucji, zmiany, które rewolucja przyniosła. W związku z tym przeniesienie króla z jego tradycyjnej siedziby, no też z tą tradycją nie przesadzajmy, bo to jest...
17: Bo w pewnym momencie stała się tradycją.
18: Tak, to była tradycja zaledwie stuletnia, prawda, bo tyle mniej więcej minęło od przeprowadzki innej, tym razem dobrowolnej, na zasadzie realizacji własnego pomysłu Ludwika XIV. A teraz jego potomek przeniósł się w sposób wymuszony do Paryża, żeby być gościem, ale takim gościem, którego się obserwuje, któremu patrzy się na ręce, któremu się dyktuje, co ma robić, gdzie mieszkać. No, jego swoboda działania była bardzo, bardzo ograniczona. Wystarczy powiedzieć, że decyzja o ucieczce, która została w pewnym momencie podjęta, została jakby przyspieszona dlatego, że okazało się, że gdy król poprosił o zgodę władz rewolucyjnych na wyjazd z Pałacu Tuileries i wizytę u swoich ciotek w podparyskim Saint-Cloud, to dostał odmowę i to był taki namacalny dowód,
19: że jestem więźniem.
18: Tak, że no w ogóle to jest, mówimy o w ogóle zerowej swobodzie, jeśli nie można własnej cioci odwiedzić, tak, z okazji Wielkanocy. I po tym szoku król i jego otoczenie podjęli ostateczną decyzję, która oczywiście tam kiełkowała z innych, jeszcze ważniejszych powodów, ale ten fakt przyspieszył podjęcie takiej decyzji.
19: A dlaczego rodzina królewska nie podjęła wówczas, już po tej przeprowadzce próby ucieczki, bo czytając o tych pierwszych miesiącach życia Ludwika i jego rodziny w Paryżu już, czytałam, że to życie jakoś po paru tygodniach ulegało normalizacji stopniowej. Z Wersalu przewieziono ich meble, rzeczy osobiste. Ludwik mógł jeździć na polowania tyle razy w tygodniu, ile sobie tego zażyczył. No, dwa razy w tygodniu rodzina królewska jadała posiłek na oczach publiczności, uczestniczyła w nabożeństwach i tak dalej i tym podobne. No ale na przykład w czerwcu, lipcu 1790 roku całej rodzinie pozwolono opuścić centrum miasta i przenieść się do jednej z letnich rezydencji. I to właśnie byłby doskonały moment na to, by spróbować uciec. Więc pytanie, dlaczego tej próby ucieczki nie podjęto wówczas?
18: Tutaj można snuć tylko przypuszczenia, nie ma na to twardych dowodów, no ale to jest jeszcze ten etap. Mówimy o przeprowadzce, która miała miejsce w następstwie tego sławnego Marszu Kobiet i Gwardii Narodowej na Wersal. To były dni 5-6 października 1789 roku, więc to był dopiero ten moment, gdy rewolucja rodziła się, rozkręcała.
19: Czyli jesień 1789 roku przeprowadzka, ja jestem już latem roku 1790, kiedy, jak już mówiliśmy, to życie jakoś się toczy.
18: Ale to jest dalej faza, gdy Gromadzenie Narodowe pracuje, właściwie już konstytuanta, pracuje nad właśnie konstytucją, czyli król w sensie takim czysto zewnętrznym udziela swojego pozwolenia, czy nawet błogosławieństwa dla tych prac i nie jest oficjalnie jakby przeciwny powstawaniu konstytucji.
19: Czyli jak rozumiem, może mieć nadzieję wtedy, latem 1790 roku, że rewolucja przeminie, że Francja przemieni się w monarchię konstytucyjną i on nadal będzie rządził, tylko ograniczony ustawą zasadniczą.
18: Tak, no, czy tutaj, jak podkreślam, nie mamy niezbitych dowodów, jak on, jakimi drogami biegły jego myśli, ale wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że on liczył właśnie na przeczekanie tej najgorętszej takiej fazy. To, co jemu wydawało się takim wzmożeniem radykalnym, wzmożeniem rewolucyjnym, że ta na forum najpierw Stanów Generalnych, potem Zgromadzenia Narodowego, że ta fala opadnie i że być może...
19: I że jakoś to będzie.
18: Tak, jakoś to będzie, w sensie, że jest oczywiście często w naszym życiu społecznym, a nawet indywidualnym, prawda, ta tendencja do wracania do starego koryta, prawda, bo jakaś taka inercja często nami powoduje. I rewolucje są takimi wyjątkami.
19: One niszczą porządek.
18: Tak. No,
19: wszystko, co stare.
18: No właśnie, więc zresztą monarchiści, znaczy politycy o monarchistycznych poglądach, tam też były różne warianty tego monarchizmu, od takiego nieprzejednanego bycia zwolennikiem dawnego systemu bez jakichkolwiek zmian po monarchizm, taki właśnie konstytucyjny w stylu monarchii angielskiej na przykład. Więc monarchiści w ogóle uważali, że właśnie szczytem rewolucji, tym punktem docelowym ma być uchwalenie konstytucji i jak to się stało, zresztą ona została przecież zaprzysiężona i podpisana przez Ludwika XVI we wrześniu 1791 roku.
19: Proces, to emocje społeczne miały opadać,
18: to
19: tak?
18: Oni w ogóle ogłosili, ci monarchiści właśnie, także jej twórcy, otoczenie króla, mamy takie wypowiedzi, że oni mu mówili mniej więcej tak, że rewolucja jest skończona. Oni nie zakładali, nie przypuszczali, że to nie był koniec.
19: Że najgorsze przed nimi.
18: Tak. A to, co właśnie tym umiarkowanym monarchistom wydawało się właśnie realizacją ich marzeń, zamierzeń i tak dalej, czyli właśnie wprowadzenie monarchii konstytucyjnej, no to myślę, że król chciał to po prostu przeczekać.
19: Ludwik XVI prowadził dziennik pod datą 14 lipca 1789 roku, kiedy to zdobyto Bastylię, zapisał jedno słowo, nic, do dziś go wyśmiewamy, że nie rozpoznawał znaków na niebie i ziemi.
18: A to nie, z całym szacunkiem dla mojej rozmówczyni, ale ja go nie wyśmiewam, bo to jest wielkie nieporozumienie, na bazie którego ukuto w ogóle daleko idącą jakby interpretację osoby króla i tego, co się...
19: Że się nie orientował w wydarzeniach.
18: Tak, no łagodnie mówiąc, bo są tacy, rozumiem, że my tutaj się wyrażamy bardzo akademicko i elegancko, ale niektórzy uważają, że to po prostu dowód głupoty, ale to jest totalne nieporozumienie, dlatego, że to była agenda, jego myśliwska agenda, pani wspominała zresztą
19: że
18: w innym
19: niczego
18: kontekście.
19: Nie ustrzelił.
18: No, on po prostu miał taki, może nas to śmieszyć, bo trochę taki pedantyczny zwyczaj zapisywania, jak był dobry dla niego dzień, to zapisywał 3 jelenie, 15 łań. No to
19: Mikołaj II był taki sam, tak. Który nieustannie w dzienniku notował, ile zastrzelił wron.
18: No to w ogóle straszne, bo tamten to jednak było w jakimś sensie to polowanie Ludwika mieściło się w takim etosie władcy ówczesnego. Bo to
19: polującego.
18: To był sport królów, to była godna aktywność. Strzelanie do wron to jest już właśnie też objaw takiej... Może teraz ja za bardzo tutaj puszczam wodze fantazji, ale według mnie nie znam się na Rosji w XX wieku, ale myślę, że to jest objaw degeneracji caratu. A tutaj Ludwik robi to, co powinien robić król. Porządny król poluje. Takie były czasy. No i on notował pedantycznie, notował wyniki polowań. Jeżeli był dzień, bo był albo chory, to się zdarzało, albo była niedobra pogoda, no to on pisał realnie nic, no bo on nie jechał. A na tym zbudowano, na tym zderzeniu słowa nic i daty 14 lipca, która dla nas jest bardzo symboliczna, daleko idącą teorię o jego ograniczeniu umysłowym.
19: Że 14 lipca i zdobycie tej Bastylii, to my po fakcie wiemy, że to był ważny moment, który zaczynał jakiś proces, tak? Natomiast rzeczywiście tamtego dnia można byłoby uznać, że to jest jakiś rodzaj ruchawki, która za chwilę przeminie z wiatrem.
18: No, szczególnie w perspektywie naszej rozmowy to wydaje mi się dużo ważniejsza, bardziej powiedziałbym, no, taka drastyczna i wstrząsająca była ta chwila owej przeprowadzki, od czego zaczęliśmy rozmawiać. I wiem to ze źródeł, że w Europie to zrobiło dużo większe wrażenie i wstrząs wywarło niż 14 lipca, który my tak symbolicznie traktujemy. Zresztą Francuzi też, bo potem z tego zrobili swoje święto, ale te wydarzenia 5-6 października 89 to było coś dużo bardziej szokującego, bo właśnie to było zmuszenie Bożego Pomazańca wraz z rodziną do przeprowadzki.
19: Wyznaczenie mu adresu.
18: Tak, no bo tym też bierzmy pod uwagę, no mamy monarchię francuską, która jest otoczona tym całym blichtrem, splendorem niebywałym. Teraz, co się dzieje 6 października, król wsiada z żoną, dziećmi do karet i otoczony kobietami, które no, nie wyglądają na damy dworu przy zachowaniu, prawda, całej, oczywiście jest to na pewno w takiej genderowej historii ważne wydarzenie, ja nie chcę tego lekceważyć, ale patrząc z punktu widzenia dworskiej etykiety, dworskich obyczajów,
19: jest no to jest... Coś niesamowitego.
18: No coś niesamowitego, te nędznie ubrane kobiety w dużej mierze to były przekupki z hal paryskich, które handlowały, nie wiem, marchewką.
19: No, arystokracja powiedziałaby, że pospólstwo odprowadza króla do Paryża.
18: Tak, i oczywiście nam nie wypada się tutaj wynosić nad handlarką, ale właśnie z perspektywy króla i jego otoczenia.
19: I monarchii absolutnej.
18: No, jakiś to absolutyzm, kiedy król robi to, co dyktują mu kobiety z hal? No to jest w ogóle, to jest rewolucja, to jest bardziej rewolucja niż te zajścia w Paryżu. Takie miejskie tumulty, zajścia gwałtowne występowały w różnych momentach historii.
19: To teraz 14 lipca 1790 roku, czyli rok po zdobyciu Bastylii, są uroczystości, szumna feta. No i kto jest najświetniejszym gościem tej fety? Otóż Ludwik XVI. Też notuję w dzienniku: święto Federacji na Polu Marsowym. Wyjechałem w południe. Zaczęło się o 15:30, kolacja o 7:00. Myślałam sobie, że przecież przez ten początkowy czas, chyba właśnie do momentu ucieczki, która okazała się być nieudaną, nie budził Ludwik XVI jakichś skrajnie nieżyczliwych emocji, że chyba naród francuski chciał mieć i konstytucję, i króla.
18: Tak, nawet trochę z takim uporem to wracam do tych kobiet i tego wciąż tego marszu, bo to też właśnie, według mnie to też jest tak, że te kobiety, przecież pamiętajmy, to ma związek wbrew pozorom z lipcem w roku na następnym, tylko to mi, ten obrazek służy mi do wyjaśnienia tego zjawiska, jak ja to widzę. To znaczy, że nawet te przekupki z hal wymuszając przeprowadzkę, przecież to był poniekąd też jakiś gest, poniekąd, to dziwnie zabrzmi, ale szacunku, uznania dla Ludwika, dlatego że one do niego przyszły do Wersalu, dlatego że zmusiły ich, te kobiety, do tego marszu kłopoty z dostępem do chleba, drożyzną, brakiem chleba, podstawowego artykułu spożywczego dla klas ludowych w mieście i wszędzie, więc i one przyszły do Wersalu, dlatego że króla nazywano piekarzem z Wersalu, w sensie dostarczycielem, karmicielem ludu. I dlatego one się do niego zwróciły. To zwrócenie się jest to zgodne z takimi bardzo zakorzenionymi, starymi przekonaniami ludowymi właśnie o tym, kim jest monarcha i że w sytuacjach kryzysowych trzeba się do niego zwrócić. No był ten element, o czym mówiliśmy, temu nie można zaprzeczyć, ten element przymusu, żeby nie powiedzieć gwałtu na osobie króla, ale postawa tych kobiet nadal świadczy o tym, że to nie jest gest taki jak pozbawienie go później głowy. To jest zupełnie co innego. I dlatego niecały rok później, mówimy o lipcu 90 roku, o tych uroczystościach na polach marsowych, no to król nadal cieszy się popularnością. I to właśnie szczególnie w warstwach ludowych. I to przetrwało nawet do jego procesu, powiedziałbym tak, generalizując, upraszczając, że lud był przywiązany do króla.
19: Wtedy w trakcie tej uroczystości na ulicach zebrało się, jak się szacuje, około 400 tysięcy ludzi. Jedna z pań dworu z takim dużym zdumieniem obserwowała tłum, który był rozradowany, szczęśliwy, taki radosny, i zanotowała: kochali konstytucję tak samo jak króla, a króla tak samo jak konstytucję, jakby w swoich sercach nie byli w stanie oddzielić jednego od drugiego. Kolejne lato, 1791 roku, to już jest właśnie ta próba ucieczki, która zakończy się niepowodzeniem. 20 czerwca Ludwik razem z żoną i dwójką dzieci, przebrany za mieszczanina, ucieka z Paryża, no ale zostaje wkrótce rozpoznany, zatrzymany i sprowadzony do Paryża. No i wydarza się coś, co, jak rozumiem, zmieni nastroje tłumu paryżan do Ludwika. Po pierwsze, konstytuanta stara się bronić króla i przekonywać, że taka była oficjalna wersja wydarzeń, że został on porwany, a nie, że sam chciał naród opuścić, tak? I gdzieś je zbiec, być może sprowadzić interwencję zagraniczną na Francję, bo przecież takie były teorie. No i nie wyciągnięto wobec króla żadnych konsekwencji. Konstytuanta nie chciała wyciągnąć żadnych konsekwencji. No ale okazało się, że są takie siły rewolucyjne, które się radykalizują i zaczynają powoli myśleć o głowie króla.
18: No tak, bo jednak tu jest właśnie ta dramatyczna zmiana, o ile do tej pory mówiliśmy o przywiązaniu mas do władcy, to w momencie, kiedy on ich poniekąd zostawił.
19: Opuścił,
18: tak. A pamiętajmy jeszcze
19: a propos takim... swoje dzieci.
18: Tak, to pani mnie wyręczyła, bo chciałem się odwołać właśnie do mitologii związanej z rolą władcy w krajach Europy Łacińskiej, prawda? Bardzo stara jest to mitologia i tutaj rzeczywiście postrzegano zawsze króla jako ojca swoich poddanych i stąd w ogóle też mówimy o monarchii absolutnej, ale absolutyzmu nie należy mylić z tyranią, bo owszem, to jest we Francji w XVII-XVIII wieku w założeniu władca absolutny, ale on swoją nieograniczoną władzę sprawuje dla dobra ludzi, swoich poddanych, właśnie jak niczym ojciec. Zresztą ówczesne rodziny też przecież zakładały tą wiodącą, silną rolę ojca, który no, mógł wiele, prawda, w stosunku do swojej żony i dzieci, ale też rozumie się, że w dobrej rodzinie dla ich dobra, tak samo król robił to w odniesieniu do poddanych, więc tutaj ten pakt, taka niepisana umowa pomiędzy władcą a poddanymi została...
19: Przez króla wypowiedziana.
18: Tak, wypowiedziana, złamana. On ich zostawił na pastwę losu.
19: Ale mam wrażenie, że to był ze strony Ludwika pretekst dla tych już radykalizujących się sił rewolucyjnych, które zaczynają coraz bardziej otwarcie głosić ideę obalenia rządów królewskich, tak? Bo część rewolucjonistów występuje z takim projektem petycji wyrażającej sprzeciw wobec postępowania konstytuanty, która, jak mówiliśmy, nie uznała tej ucieczki króla, uważała, że to próba porwania, nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec monarchii i tak dalej. No i zapowiedzieli rozpoczęcie zbiórki podpisów, to znowu działo się na polu marsowym. No i tam 17 lipca 1791 roku tysiące przeciwników króla zebrało się w tym wyznaczonym miejscu. No, zapanował tumult i zaczęto do tego tłumu strzelać, bo wcześniej mer wprowadził stan wyjątkowy i wtedy ten stan wyjątkowy pozwalał na taką krwawą rozprawę i myślę sobie, że to też musiał być taki moment zwrotny, tak, tej historii Ludwika.
18: No tak, no bo to są ofiary śmiertelne, o ile jeszcze podczas tego marszu kobiet tam też bodaj dwóch gwardzistów podczas jakiejś takiej bójki, podczas nocnego bankietu pomiędzy gwardzistami króla a gwardzistami narodowymi doszło do jakichś przepychanek i padły ofiary, to jednak było nadal mało i to nie było aż tak drastyczne, tak dramatyczne, jak właśnie ta masakra na polu marsowym.
19: Profesor Piotr Ugniewski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
20: Reklama.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
23: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
24: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: jeszcze tur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź, czy tura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Marian, a ty komu kibicujesz?
20: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
25: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
26: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
27: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
28: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
29: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
28: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
29: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
28: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
30: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
31: Uwaga! Super promocja w Teddy.
32: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
33: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
34: Reklama.
19: Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest profesor Piotr Ugniewski, a rozmawiamy o Ludwiku XVI. W trakcie rewolucji francuskiej, czyli od 1789 roku do początku roku 1793, kiedy to Ludwik XVI został zgilotynowany. Ale jesteśmy w roku 1791, latem nieudana próba ucieczki króla, masakra na polu marsowym w trakcie zbiórki podpisów pod petycją, tak, która właściwie była takim wypowiedzeniem posłuszeństwa monarsze, choć nadal pozostawał on na tronie. No i wreszcie wrzesień 1791 roku, kiedy to przyjęto konstytucję, Ludwik ją podpisał, złożył przysięgę na jej wierność, stawał się królem Francuzów, czyli przedstawicielem, pierwszym urzędnikiem państwa. No właśnie, czy on zmianę swojego położenia odbierał jako osobisty afront ze strony poddanych, czy jakoś próbował się dostosować?
18: No, myślę, że on już wtedy czuł się po prostu więźniem tej sytuacji i że
19: Robił to, co mu kazano zrobić, tak?
18: Tak, bo jakby nie znajdował środków, aby tę sytuację odwrócić na swoją korzyść, ale miał pewne projekty właśnie współpracy z innymi monarchami europejskimi, ale one oznaczały zdradę, więc były bardzo, bardzo ryzykowne. Natomiast no, myślę, że to jest ciekawe, mówię o tym z pewnym wahaniem teraz, bo okazuje się, że on, musielibyśmy się trochę cofnąć do czasów jednak sprzed szturmu Bastylii 14 lipca 1789, dlatego że mówi się na podstawie znanych nam lektur, które przyswajał sobie Ludwik, że on znał dobrze na przykład pisma Monteskiusza, że był za trójpodziałem władzy, że wyobrażał sobie jakąś reformę w duchu takim konstytucyjnym, trochę angielskim.
19: Czy dostrzegał, że świat się zmienia?
18: Tak, więc postrzeganie go jako takiego twardogłowego polityka, który...
19: Władca absolutnego, tak, który nie odda...
18: Tak, władzę. To nieporozumienie, bo właśnie jego lektury i różne rozmowy, które zostały zanotowane przez pamiętnikarzy, wskazują na to, że on właśnie liczył się z takimi na przyszłość rozwiązaniami, ale potem, kiedy rzeczywiście nastąpiły te zmiany po 14 lipca, zostały poniekąd narzucone, to podziałało w ten sposób, że on jakby usztywnił swoje stanowisko i zaprzysiągł konstytucję, ale no, panuje przekonanie, że zrobił to nieszczerze, że chciał powrotu do ancien reżimu.
19: Kolejne lato, 1792 roku. Będziemy mówić o napadzie na rodzinę królewską, bo chyba tak to należy określić. 100-tysięczna demonstracja, która nie była spontaniczna, była zorganizowana, wdarła się do królewskiego pałacu. Oczywiście nie wszyscy tam weszli, ale duża grupa weszła. Zastano tam oczywiście monarchę z żoną, córką i kilkuletnim następcą tronu. Przyparto ich do okiennego parapetu, kazano im nałożyć czapki frygijskie, domagano się przywrócenia zdymisjonowanych jakobińskich ministrów, pisemnej akceptacji patriotycznych dekretów, no i cała ta sytuacja trwała około 3 godzin. Zmuszono też Ludwika, żeby wypił z butelki toast za zdrowie narodu. Rozumiem, że to musiało być dla nich traumatyczne doświadczenie. Pewnie przez te 3 godziny byli w lęku o własne życie, czy czasem przez to okno ich nie wyrzucą.
18: A, no, tak, ja się uśmiechnąłem, jakby wyobraziłem sobie to picie z butelki, prawda? To jest tragikomiczne,
19: tak.
18: Ale w ogóle oczywiście nie było nic śmiesznego dla króla i jego rodziny w tym całym zdarzeniu. No właśnie, bo to trzeba byłoby może powiedzieć parę zdań na temat kontekstu tych wydarzeń, bo to jest zajście, które miało miejsce 20 czerwca 1792 roku w Paryżu, a od kwietnia tego roku mamy wojnę, którą Francja wypowiedziała najpierw Cesarstwu Habsburgów. Zaczęła się wojna, której wynik był niepewny i raczej spodziewano się, że Paryż może zostać zdobyty przez wojska.
19: Stąd i nastroje społeczne były
18: tak.
19: złe.
18: Więc w Paryżu nastroje były bardzo rozchuśtane i właśnie znowu wracamy do motywu tego postawy mieszkańców tego miasta, więc tam mamy właśnie najwięksi radykałowie siedzą nawet nie w zgromadzeniu prawodawczym, które zastąpiło konstytuantę, tylko w tak zwanej komunie, czy gminie Paryża. I to jest środowisko skupiające antymonarchistów, republikanów, ludzi, którzy wierzą w taką bardzo no, ludową wersję rewolucji i już wtedy właściwie pojawiają się hasła czegoś, co potem zostało nazwane terrorem, czyli użyciem przemocy wobec przeciwników rewolucji, i to się tłumaczy właśnie tym zagrożeniem zewnętrznym, a więc marszem Prusaków na Rzym, nie na Rzym, przepraszam, tylko oczywiście na Paryż, i też zagrożeniem ze strony wojsk austriackich, które są w Niderlandach austriackich, czyli dzisiejszej Belgii, a więc niedaleko od Paryża. I to jest to. To są te czynniki, które mobilizują radykałów w komunę w Paryżu, i rzeczywiście wtedy dochodzi do jednego z tych kilku tak zwanych dni, to się już wtedy w języku polityki, obecnie w historiografii też nazywa journée, czyli dzień, prawda? I to są te dni te szczególne, które punkty zwrotne
19: rewolucji,
18: prawda? Jednym z nich jest właśnie 20 czerwca. To z kolei jest jakby bezpośrednia reakcja na to, że król użył swoich konstytucyjnych uprawnień i zdymisjonował ministrów. Miał prawo to zrobić, ale one, te właśnie dymisje, zostały odczytane jako działające na korzyść agresorów tych zewnętrznych. I to sprowokowało właśnie wtargnięcie, o czym pani opowiadała. Wtedy jakoś udało się to napięcie rozładować. Może sama obecność króla w otoczeniu królowej z dziećmi na ręku, no, jakoś wpłynęła mimo wszystko jakoś kojąco,
19: łagodząco
18: i udało się uniknąć najgorszego, ale na krótko, bo następny taki atak miał miejsce 10 sierpnia i już skończył się bardzo źle.
19: Bo 6 lipca, my teraz byliśmy cały czas w dniu 20 czerwca 1792 roku, a 6 lipca Prusy wypowiedziały wojnę Francji. Na początku sierpnia tłum wylega na ulicę, domaga się detronizacji króla. Nowy mer, bo stary zrezygnował, pewnie z obawy o swoje życie. Nowy mer to żyrondysta. Wystąpił do legislatywy z wnioskiem o zawieszenie Ludwika XVI w czynnościach. Deputowani, którzy w dużej mierze byli monarchistami, ociągali się z decyzją. No i mamy to zajęcie ratusza w nocy z 9 na 10 sierpnia 1792 roku, a potem szturm na pałac. No i rodzina królewska chroni się w tej sali, w której obradowała legislatywa. Tam docierają powstańcy i zmuszają deputowanych do odebrania królowi uprawnień. I rodzina królewska zostaje uwięziona.
18: Tak, chociaż na początku to już nie było jasne, to raczej było takie internowanie, jakby, żeby uratować ich osoby przed agresją tłumu.
19: Gniewem tłumu.
18: Tak.
19: Mhm.
18: No bo
19: jeszcze nikt nie podważał wtedy tej samej idei monarchii, tak? Chociaż Ludwik wkrótce straci swój tytuł, bo 22 września proklamowano republikę.
18: Tak, ale początkowo nawet ogłoszono, że osoba monarchy jest nietykalna, prawda? Mhm. Ale to już wydarzenia poszły bardzo jakimś takim gwałtownym i radykalnym nurtem. Trzeba powiedzieć, że ten szturm 10 sierpnia już był dużo bardziej krwawy, znaczy w ogóle był krwawy, ten 20 czerwca był gwałtowny, ale nie krwawy. Natomiast 10 sierpnia już były setki ofiar, bo zginęło mnóstwo szwajcarskich gwardzistów, którzy próbowali bronić króla. Król schronił się w tej sali posiedzeń Zgromadzenia Narodowego dlatego, że właśnie jakby zawiodła obrona gwardzistów, a zawiodła nie dlatego, że oni stchórzyli, tylko dlatego, że zostali rozsiekani przez tłum, więc to było coś, no już niesłychanie
19: Przerażającego,
18: tak. No właśnie, i wtedy on został jakby wzięty pod straż najpierw, żeby go chronić, ale potem szybko się okazało, że
19: już Francuzi nie chcą króla. No, albo inaczej. Rewolucjoniści, niektórzy nie chcą króla.
18: No, klasa polityczna nie chce króla, prawda? I że właśnie, potem się dokonuje w ogóle kolejna zmiana, następuje mutacja Zgromadzenia Narodowego. Pojawia się tak zwana konwencja, czy konwent, to po polsku używa się wymiennie tych dwóch pojęć. W każdym razie to już jest nowe, nowe ciało przedstawicielskie, w którym właściwie monarchiści albo zostają po prostu usunięci, nie wchodzą do tej konwencji, albo ukrywają się, nie głoszą oficjalnie swoich poglądów. Więc to otwiera drogę do zmiany w ogóle modelu ustrojowego. I właśnie tak się stało, bo w 40 dni po najściu na pałacu Tuileries zostaje ogłoszona republika.
19: No i rozpoczyna się też dyskusja, czy można Ludwika XVI osądzić, który, kiedy zaczyna się republika, jest już nie Ludwikiem XVI, ale Ludwikiem Capetem, czyli, jak rozumiem, obywatelem. 3 grudnia tego roku ustalono, że po pierwsze Ludwik może być postawiony w stan oskarżenia, że organem sądzącym będzie konwent narodowy, że funkcję oskarżycielską będzie spełniało 3 wskazanych przez konwent komisarzy, że raport tych oskarżycieli zostanie doręczony Ludwikowi i jego obrońcom, że Ludwik przedstawi motywy swojej obrony na piśmie i że wyrok zapadnie w jawnym, imiennym głosowaniu. Jeden z posłów z Wandei, tej Wandei, która potem spłynie krwią, argumentował, że jest przecież zasada lex retro non agit, tak? Która zabrania sądzić króla według norm prawnych nieistniejących wcześniej, ale oczywiście były już takie jednostki wśród elit politycznych, które były bardzo krwiożercze i po prostu zakładano, że albo będzie żyła republika, albo będzie żył Ludwik XVI.
18: No, takim rzecznikiem, głosem tych radykałów był właśnie Antoine de Saint-Just, który był, to był bardzo młody, 20-paroletni polityk, który...
19: 24 lata, młody człowiek.
18: Tak, no to trochę wyjaśnia jego żarliwość, ale nawet biorąc pod uwagę wiek, jest ona zaskakująca.
19: A mogę cytat, panie profesorze?
18: Tak, jasne.
19: Dziwić się będą kiedyś, że w wieku XVIII zacofanie było większe niż w epoce Cezara. Wtedy tyran zgładzony został wobec całego Senatu, bez wszelkich formalności poza 23 uderzeniami sztyletu, bez powoływania się na inne prawa poza wolnością Rzymu. Dziś natomiast ze wszystkimi względami prowadzi się proces zabójcy ludu, zabójcy schwytanego na gorącym uczynku, z ręką we krwi, z ręką w zbrodni. Ja osobiście jestem przeciwny półśrodkom. Ten człowiek musi albo panować, albo umrzeć.
18: No, to jest cytat z jednej z takich dwóch mów, on tam w listopadzie.
19: 13 listopada,
18: tak,
19: 1792.
18: A potem chyba na początku grudnia jeszcze zdążył kolejną wygłosić i one, uważa się, że one ostatecznie przechyliły zdanie deputowanych w

0: Wystarczy odwołanie się do wartości nadrzędnej, jaką jest wolność, a król z definicji jest dla niej zagrożeniem i trzeba jakby odłożyć na bok prawa, które obowiązują
1: i
0: wszystkich
1: sentymenty.
0: Innych. Sentymenty też, ale prawa, które przysługują wszystkim Francuzom, no i w imię tej wolności właśnie usunąć tę przeszkodę w postaci Ludwika Capeta. No, w cytacie, który tutaj padł, uderza taki demagogiczny oczywiście ton, bo gdzież są te zbrodnie. Oczywiście
1: zresztą była też sugestia, żeby traktować Ludwika jak obcego jeńca wojennego. Tu pojawiły się te spiskowe teorie, że on przygotowywał te interwencje z zewnątrz, obcych mocarstw, które miałyby na rewolucyjną Francję napaść, żeby przywrócić dawny porządek.
0: No, tu możemy znowu wrócić na moment do tego zewnętrznego zagrożenia jako czynnika podgrzewającego atmosferę, dlatego że kiedy Prusacy marszerowali we wrześniu 1792 na Paryż, to dowódca pruski, książę Brunszwicki, ogłosił taki manifest bardzo sławny, który wszystkich potwornie we Francji oburzył, bo on napisał mniej więcej tak, można to streścić tak, że jeśli Francuzi się nie ukorzą przed królem, nie podporządkują, nie zwrócą mu wolności, nie podporządkują jego władzy, nie przywrócą dawnych rządów, to Paryż zostanie zrównany z ziemią, a mieszkańcy wybici, więc to oczywiście zamiast intencja, rozumiem, księcia Brunszwickiego bardzo szlachetna, to znaczy przerażenie Paryżan i w ogóle Francuzów odniosło skutek odwrotny, znaczy nastąpiła mobilizacja, zwarcie szeregów i nasilenie nastrojów antykrólewskich, które i tym bardziej króla zaczęto sklejać z pruską agresją. Tak, z interwentami. W związku z tym zamiast go ocalić, to jeszcze bardziej go pogrążono. I tym łatwiej potem, wkrótce później, bo mamy właśnie listopad, grudzień, Saint-Just ma swoje mowy, te dwie oskarżycielskie wygłasza na forum konwencji i wtedy do wszystkich trafiają te argumenty, że król współpracuje z najeźdźcami.
1: W ostatecznym głosowaniu to ostatnie to było w kwestii zawieszenia kary śmierci, która zapadła dzień wcześniej. Za zawieszeniem jej wykonania głosowało 310 osób, natomiast przeciwko zawieszeniu wykonania 380. No, król przyjął ten wyrok 20 stycznia bez słowa. Konwent też nie uwzględnił jego prośby o odroczenie egzekucji na 3 dni i wystarczył jej dzień na 21 stycznia, czyli następnego dnia 1793 roku. Pozwolę sobie taki cytat, bo on jest niezwykle interesujący. Ewa Stawicka w artykule Proces Ludwika XVI pisała tak: kiedy przychodził na świat, barbarzyńska tradycja nakazywała, by przy porodzie każdego królewskiego potomka było obecnych jak najwięcej gapiów, mogących potem zaświadczyć, że na własne oczy widzieli, jak on się wydostawał z łona królowej, że zatem jest prawdziwie dzieckiem Francji. Także i swoje odejście ze świata w wieku zaledwie 39 lat musiał Ludwik przeżyć publicznie.
0: No tak, ciekawe skojarzenie. No tak, to trudno się z tym nie zgodzić. No, to nie zabrzmi bardzo odkrywczo, jak powiem, że w ogóle całe jego życie było wystawione na łącznie z pożyciem małżeńskim, prawda? O czym nie rozmawialiśmy, bo nas interesuje ten okres rewolucyjny, a perypetie małżeńskie zmierzające do spłodzenia delfina, to są lata 70. XVIII wieku, ale nawet one były obserwowane przez całą Europę i dyskutowane, prawda? Więc w ogóle, jak widzimy...
1: On był cały czas na świeczniku po prostu.
0: I to było straszne, a mówi się, że w ogóle miał taką dość, jak to u Bourbonów, także u jego dziadka Ludwika XV był silny taki rys osobowości polegający na nieśmiałości po prostu, na pewnym takim trochę wycofaniu.
1: Introwertyk może.
0: Tak, no u Ludwika XV to zawsze mnie zastanawia, jak to jest możliwe. Tu nie umiem tego wyjaśnić, bo jestem tylko historykiem, a nie psychologiem. No, ale

0: Ale Ludwik XV to jest ten władca, który skandalizuje cały dwór i Europę licznymi kochankami, prawda? I tutaj jakoś, rozumiem, wielkiej nieśmiałości nie wykazywał, ale jednocześnie jest skryty i nieśmiały. Natomiast Ludwik XVI już jest po prostu w takim chyba dobrze przez nas zrozumianym sensie po prostu człowiekiem raczej nieśmiałym. Na pewno nie życzyłby sobie, aby jego życie było odbywało się przy otwartej kurtynie, a tak było.
1: Jeden z żandarmów potem opisywał zwłoki. Miał wszystkie członki w całości, ale głowa była oddzielona od tułowia. Zauważyliśmy, że włosy z tyłu głowy zostały ostrzyżone i że trup był bez krawata, fraka i trzewików. Poza tym ubrany był w koszulę, pikowany kaftan w kształcie kamizelki, spodnie z szarego sukna i parę pończoch z szarego jedwabiu. Mówiliśmy o tym, że król był figurą ojca. Balzac stwierdził później, że Republika, odcinając głowę Ludwikowi, odcięła ją wszystkim ojcom rodzin, że to był taki moment zwrotny, który właśnie otworzył drogę terrorowi, ludobójstwu w Wandei, o którym już wspominaliśmy, że po prostu ta rewolucja zaczęła być taką rewolucją zjadającą własne dzieci, także już w końcu.
0: No, jak właśnie rysujemy takie analogie, skojarzenia na tle rekwizytu głowy, to można powiedzieć, że właśnie to ścięcie jego głowy postawiło wszystko na głowie i otworzyło ten terror na wielką skalę, tak. Bo skoro można pozbawić głowy króla, to znaczy,
1: dlaczego nie wszystkich innych?
0: Tak.
1: Profesor Piotr Ugniewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
0: Też dziękujemy bardzo.
1: To była audycja Powrót do Przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępulski. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
2: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7-Up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 zł za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Daleko jeszcze?
19: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
18: Wow, jaki błękitny.
20: A to nasz hotel przy samej plaży.
19: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
20: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
19: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Wołodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego do po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. W informacjach również napięcia pomiędzy szefową włoskiego rządu a prezydentem USA. Donald Trump stwierdził, że jest mu żal Giorgi Meloni. Powiemy też o wypoczynku, bo zbliżają się wakacje. Nasz reporter rozmawiał z tymi, którzy już wypoczywają w Trójmieście. Minęła 18. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawrocki dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Prezydent zaznacza jednak, że kwestia orderu nie zmieni polskiej polityki dotyczącej wojny na Ukrainie.
27: W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
26: Karol Nawrocki dodaje, że dla Ukrainy nie może być miejsca w Unii Europejskiej, dopóki nie zmierzy się z trudnymi kartami własnej historii. Do sprawy odniósł się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji. Odebranie orderu to strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa, powiedział Andrzej Sybicha. Rzeczniczka Praw Dziecka krytykuje kolejną decyzję gdańskiej prokuratury o umorzeniu śledztwa w jednym z wątków sprawy Kamilka z Częstochowy. Śledczy sprawdzali, czy mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez urzędników i jak uznali, nie ma powodów i dowodów, by oskarżać kogoś o popełnienie przestępstwa. Monika Horna-Cieślak zapowiada, że będzie wspierać osoby uprawnione do złożenia zażalenia. Jeśli decyzja nie zostanie uchylona, sprawa i tak trafi do sądu w ramach subsydiarnego aktu oskarżenia. Problem w tym, że taka decyzja prokuratury była niestety do przewidzenia i wynika z wad polskiego prawa, komentuje prawnik i superwizor z zakresu przemocy w rodzinie, dr Grzegorz Chowrona.
28: Nie jest to zaskoczenie, no tak mogę powiedzieć, ponieważ cały problem dotyczący ochrony dzieci polega właśnie na tym, że to, do czego są zobligowani ci, którzy mają dzieci chronić, nie jest na tyle precyzyjne, aby można było potem mówić o odpowiedzialności.
26: Śledczy z Gdańska badali, czy o niedopełnienie obowiązków, które doprowadziło do śmierci dziecka, można oskarżyć m.in. lekarzy, policjantów czy pracowników opieki społecznej. Premierka Włoch Giorgia Meloni w ostrych słowach odpowiedziała prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, Trumpowi na jego kolejny atak i twierdzenia, że chce przyjaźni z nim, by poprawić swoje notowania. Szefowa rządu poradziła mu, by zajął się swoimi sprawami i dodała, że jej popularność nie jest jego sprawą. Jej wpis w mediach społecznościowych jest reakcją na słowa Donalda Trumpa, który na portalu True Social napisał, że Giorgia Meloni słabo radzi sobie we Włoszech, a w wywiadzie dla włoskiej telewizji La 7 prezydent USA stwierdził, że Meloni błagała go o zdjęcie podczas szczytu G7 we Francji, dodając, że było mu jej żal. Wypowiedź ta wywołała kryzys w stosunkach USA z Włochami. Meloni zarzuciła Trumpowi, że zmyślił całą historię, a jej rząd odwołał planowany od dawna udział w forum biznesowym w Miami, w którym mieli wziąć udział minister spraw zagranicznych Antonio Tajani i amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Politycy z różnych opcji politycznych we Włoszech, a także prezydent Sergio Mattarella wyrazili solidarność z szefową rządu. Najmłodsi odliczają dni do rozpoczęcia wakacji, także nieco starsi szykują się do urlopów i wycieczek. Wakacje Polaków to temat weekendów TOK FM. Zapytaliśmy Polaków, jak udaje im się pogodzić obowiązki z wypoczynkiem.
0: No, jeżeli ktoś pracuje, to musi sobie układać, nie? I pracę, i wolny czas, no to sobie tak różnie. To się mówi, nie? Rybki, grzybki, spacerek, rowerek, o właśnie, działeczka gdzieś tam. No, dzień w dzień musi być jakiś relaks, nie? No, trzeba sobie jakoś tak dzionek ułożyć, żeby to, no, wszystko zazębić.
1: Mam cały czas urlop, bo jestem bezrobotny. Zamknąłem drukarnię, jestem bezrobotny i nikt nie chce mnie zatrudnić. O, i tak to wygląda. Także urlop cały czas.
2: Ja mam bez przerwy wakacje.
3: Nie, no chodzę do pracy, ale ja umiem sobie znaleźć wakacje, bo to psy mi nadają taki rytm.
26: Z mieszkańcami wypoczywającymi już w Trójmieście turystami rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. A teraz jeszcze prognoza pogody.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
26: W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. Wciąż upalnie. Termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Kolejny program z cyklu U doktora. Chcemy tym razem Państwu przypomnieć bardzo ważny temat, kleszcze. Program był nagrywany w maju, ale sprawa jest jeszcze bardziej aktualna. A ja rozmawiam w Białymstoku specjalistką w tej materii z panią profesor Joanną Zajkowską. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu.
6: Pani troszkę taka, jak tak spojrzałam, dyżurna od spraw związanych z chorobami zakaźnymi, ale tych kleszczy trochę tam było audycji też. A nie tylko, no dużo w czasie COVID-u też było.
7: Tak, epidemiologia chorób zakaźnych to choroby zakaźne i sposób ich rozprzestrzeniania się.
6: Specjalista, ja dokończę, formalnie specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii, profesor właśnie w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ja pani coś przypomnę, pani profesor, bo chcę dzisiaj porozmawiać o boreliozie. Była taka audycja 19 sierpnia, no może nie tyle, że przypomnę, bo niekoniecznie pani będzie tak pamiętała, w 2022 roku, a więc prawie 4 lata temu. I ona miała taki tytuł, no ten tytuł dał wydawca pewnie, no ale musieli państwo o tym rozmawiać. O chorobie i zbliżaj... O chorobie, czyli tak, borelioza, taki tytuł, o chorobie i zbliżającej się szczepionce. 4 lata temu. Była mowa o tym, że niedługo będzie szczepionka przeciwko boreliozie. Nie ma szczepionki. Dlaczego?
7: Jest. Zakończyła się trzecia faza badań klinicznych. No. Nasza klinika również brała udział w jej w tej trzeciej fazie prób klinicznych, czyli tej fazie, kiedy podajemy ją pacjentom, z tym, że losowo podajemy jednej grupie szczepionkę, jednej placebo. Zakończyła się ta faza badań. Zamknięto już wyniki. Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu. Już Amerykanie zakończyli fazę badań klinicznych i teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji przez EMA.
6: Czyli to firma farmaceutyczna czy laboratoria w Ameryce, w Stanach. Stanach Zjednoczonych, tak?
7: Firma należy do Stanów Zjednoczonych, natomiast badania były prowadzone w Stanach Zjednoczonych, jak i również w krajach europejskich. Troszkę inaczej, dlatego że w Stanach Zjednoczonych mamy jeden gatunek Borrelia burgdorferi, czyli tej bakterii, która wywołuje boreliozę. W Europie mamy co najmniej 5 genogatunków, więc skład tej szczepionki musiał się różnić.
6: No dobrze, ale dla człowieka jest, to dlatego ja powiedziałam nie ma, to jest wtedy, jeżeli ja idę w tej chwili na przykład do apteki i ktoś mnie szczepił. W tej chwili w aptece zaszczepiłam się przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. No i nie idę, nie powiem, proszę mnie zaszczepić przeciwko boreliozie. Muszę jeszcze czekać, choć powiem pani, że bardzo mnie pani pozytywnie zaskoczyła tą informacją, że jednak już ten najważniejszy etap, bardzo ważny się skończył. Jak to czasowo pani widzi? Kiedy zaczniemy się szczepić?
7: Myślę, że w ciągu roku ten produkt, o którym myślę, będzie dostępny. Natomiast myślę też, że to nie będzie szczepionka dla wszystkich, dlatego że ta szczepionka będzie wymagała częstych dawek przypominających, bo taka jest jej konstrukcja. Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze, bądź no z innych powodów intensywnie nas eksponowanie na pokłucia kleszczy. Natomiast jest to różnica między szczepionką przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, bo tutaj nawet jeden incydentalny kontakt z kleszczem może nam sprzedać bardzo poważną chorobę, na którą nie ma leczenia. W przypadku boreliozy jednak to leczenie jest i to szczepienie ma zapobiec, żeby leśnicy nie przyjmowali antybiotyków wielokrotnie, nie mieli konsekwencji, bo większość leśników jednak te przeciwciała ma i na boreliozę chorowało bądź choruje.
6: To pani powiedziała o tym w ten sposób, lekarstwo jest, przyjmuje się antybiotyk. A przecież i w naszym radiu też był taki cały cykl, który kolega Michał Janczura robił. A mianowicie pokazał nam świat trochę taki podziemny, to znaczy pokazał ludzi, osoby, które opowiadały o tym, że od lat chorują na boreliozę, poddawały się różnym leczeniom, w końcu trafiły do jednego lub do drugiego osobnika, który stosował w tej chwili metody dziwne. Ja tu upraszczam bardzo, prawda? Jak ludzie, ci leczący, zarabiają na tych, którzy mają lub uważają, że mają boreliozę. I to powiedzenie takie: chorobę się leczy, jest antybiotyk. Wiele z tych osób by to zanegowało. I to ciągle jest aktualne, ten serial, który był w naszym radiu, można odsłuchać w podcastach. To jest kwestia 2 czy 3 lat.
7: Świetnie, dobrze, że mogę to wyjaśnić. Wspomniałam o leśnikach, dlatego że każdy epizod zakażenia boreliozą i udowodnione zakażenie boreliozą i jej objawy leczymy jedną kuracją antybiotykową. Leśnicy, którzy są stale narażeni, mogą wielokrotnie chorować i wielokrotnie te kuracje przechodzić. Natomiast naprawdę boreliozę się skutecznie leczy dawką antybiotyków nie przekraczającą 1 miesiąca. To jest 28, nawet te terapie w tej chwili się skraca, 21-28, to jest maksymalna długość leczenia boreliozy, nawet w tej ciężkiej postaci. Natomiast borelioza nadal jest owiana pewnymi mitami, które no, kołaczą się jeszcze tam sprzed lat, kiedy nie wiedzieliśmy o boreliozie tyle, ile wiemy w tej chwili. Przypisuje jej się wiele różnych przypadłości. Jest to wdzięczny temat taki, żeby oferować różnego rodzaju diagnostykę, różnego rodzaju terapię i świetne takie pole do działania tak zwanej szarlatanerii.
6: No a skąd się wzięło to, że boreliozę należy leczyć o wiele dłużej niż miesiąc, czy na przykład cały rok? To gdzieś, nie wiem, gdzieś to powstało, nie wiem, w Stanach? Skąd w ogóle ta teoria? No, czy ona miała jakieś podłoże? Czy to tylko służyło po to, żeby zarabiać na ludziach, którzy się będą tak długo leczyć? Trochę proste mi to wyjaśnienie, za proste wydaje.
7: Mamy całą grupę pacjentów, którzy mają niewyjaśnione problemy zdrowotne. Nie wszystko potrafimy udowodnić, nie wszystko potrafimy wyleczyć. Mamy procesy neurodegeneracyjne, mamy choroby, na które nie ma leczenia, które tylko monitorujemy i bezradnie przyglądamy się. Dużo osób ma przeciwciała przeciwko boreliozie, nie prezentując objawów choroby typowych, ale mając pewne problemy, które nie są wyjaśnione. I to jest bardzo taki, no chwytają się też nadziei, że może to jednak borelioza w nietypowej postaci i poddają się tym terapiom. Czyli łatwo dają się uwieść obietnicy, że wyleczy się tam jakąś szczególną terapią. Myśmy już tych terapii przedziwnych przerobili bardzo dużo, bo to są mody na kolejne terapie. Była taka terapia, która mówiła, że borelioza jest podobna do sarkoidozy, trzeba unikać witaminy D3 i światła. Ludzie chodzili w ciemnych okularach, a konferencje odbywały się w ciemnych salach. Także na szczęście to minęło, pojawiły się nowe, już nie będę wspominać jakie. Te mody mijają, natomiast nauka mówi, że boreliozę skutecznie leczy się, natomiast nie zawsze jest to borelioza, to co próbują tutaj leczyć nasi konkurenci.
8: Konkurenci. No ale tutaj chwycę się tego zdania, nie zawsze jest to borelioza. Takie zdanie mówi wręcz wprost, że diagnoza bywa trudna. I tu o coś muszę zapytać. Wspominałyśmy doktora Pawła Grzesiowskiego, prawda? Ja go znam jako dziennikarz, pani jako kolegę po fachu. Otóż zdarzyło mi się kilkakrotnie prosić pana doktora o to, żeby skonsultował, nawet spotkał się z osobą, która przychodziła do niego z papierami i mówiła: ja mam boreliozę, bo tutaj to widać w tych papierach. Mnie samej lekarz szpitalu powiedział: pani ma boreliozę, dając mi te stosowne wyniki testu. W momencie, gdy te papiery zostały pokazane, te wyniki badań doktorowi, zarówno w moim przypadku, jak i innych, on powiedział, o ile dobrze pamiętam, powiedział: nie, to co pani tutaj ma, to tylko pokazuje, że pani miała kiedyś kontakt z kleszczem zarażonym, bo pani ma przeciwciała. Ale pani boreliozy nie ma. Czy pani mogłaby to wyjaśnić? Każdy, kto miał kontakt z zarażonym kleszczem, ma przeciwciała, to potem te przeciwciała mogą służyć jako argument, że to jest świeże zakażenie przeciwciała i borelioza?
7: Borelioza jako choroba to jest choroba. Natomiast wyniki badań potwierdzają nam, że potwierdzają nam właściwą diagnozę. Natomiast my mamy swoją immunobiografię, czyli nasz organizm, nasza immunologia zapamiętuje, z jakimi bakteriami mieliśmy do czynienia. Czy to w postaci szczepienia, czy to był w postaci choroby przebytej, czy w postaci szczepień. Nasza immunologia, pamiętaj, zapisuje sobie, każdy z nas ma naszą własną historię bakterii, wirusów, z którymi się zetknął. Nie zawsze wywołuje to chorobę. Nasza immunologia służy do tego, żeby eliminować bakterie, wirusy. Przecież antybiotyki znamy niecałe 100 lat i jakoś ludzie ewoluowali do tej pory, radząc sobie bez antybiotyków, ten gatunek ludzki jakoś przetrwał. W związku z tym te mechanizmy obronne działają, ale zapisują i zapamiętują. My wykorzystujemy obecność przeciwciał, żeby potwierdzić trafność diagnozy, czyli jeżeli mamy objawy, które pasują nam do boreliozy, mamy definicję przypadku, jak ta borelioza powinna wyglądać, skórna, stawowa czy neurologiczna, i potwierdzamy to wynikiem badań. Nie na odwrót. Nie szukamy wyników badań po to, żeby szukać u siebie objawów choroby.
8: Proszę Państwa, bo już obie otworzyliśmy usta, żeby coś powiedzieć, ale zapraszam teraz na skrót informacji, a po nim wracamy na antenę.
25: Autopromocja.
9: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
10: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
9: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
25: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
21: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu. Dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Ale sztosy.
20: Ale co?
18: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
24: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
29: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
30: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Minęła 18.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed burzami. W mocy pozostają też alerty przed upałami we wszystkich województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powiadomił, że cieśnina Ormus jest teraz zamknięta dla wszystkich statków. Strażnicy ostrzegli także jednostki przebywające na morzu, aby nie zbliżały się do cieśniny, ponieważ może być to dla nich niebezpieczne. W oświadczeniu przekazano, że decyzja o zamknięciu cieśniny Ormus jest efektem naruszenia przez Izrael zawieszenia broni w Libanie. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena French, ale odpadła w pierwszej rundzie. Kolejne informacje w TOK FM o 18.40.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Proszę Państwa, jesteśmy już z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie, pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalista chorób zakaźnych i epidemiologii. A rozmawiamy o boreliozie. Ja spróbowałam podsumować to, co pani powiedziała na zakończenie, w zakończeniu części pierwszej, a mianowicie fakt, że mam przeciwciała w tej chorobie, nie znaczy, że jestem w tej chwili chora, tak? Że mam boreliozę. No ale wie pani, to ta wiedza jest taka, bo mnie na przykład lekarz wziął te wyniki i mówi, niech pani się leczy, bo pani ma boreliozę. No to To lekarz mi powiedział. Oczywiście był specjalistą w diabetologii. No ale, ale tak powiedział, więc nie do końca miał tę wiedzę.
7: Ja rozumiem, że jakieś objawy czy dolegliwości spowodowały wykonanie tych badań.
8: Tak, spowodowały. No ale to przyczyna, może nie wiedziano do końca dlaczego. Może powiedział, proszę się dalej diagnozować w tym kierunku. Może to tyle znaczyło, bo robił to w biegu, biegnąc korytarzem za mną i tutaj dając mi papiery, bo ja chciałam jak najszybciej wyjść z tego szpitala, gdzie leżałam w zasadzie 2 dni tylko, żeby właśnie zbadać, tak.
7: Borelioza jest taką chorobą, gdzie oferta komercyjna wykonywania badań jest kierowana bezpośrednio do pacjenta. Chyba żadna choroba nie jest tak diagnozowana samodzielnie jak borelioza. Możemy pójść do każdego komercyjnego laboratorium i powiedzieć, że chcemy wykonać badania w kierunku boreliozy. Mało tego, diagnostyka rekomendowana jest dwuetapowa. Polega ona na tym, że pierwsze badanie to jest, wykrywamy wszystkie przeciwciała, jak najwięcej przeciwciał do boreliozy podobnych. Mamy grupy antygenów, które wychwytują nam wszystko, co do boreliozy jest podobne. Jest to metoda nadczuła, metoda ELISA, bądź metody wykorzystujące tę zasadę jak metoda ELISA. Czyli wszystko, co do boreliozy jest podobne. Jeżeli ten wynik jest dodatni, my ten wynik weryfikujemy, czy on jest właściwie dodatni, drugą metodą, tak zwany Western blot, czy immunoblot, czy to znowu to jest taka grupa, która rozdziela nam tutaj na pojedyncze białka i patrzymy, czy w tym wyniku pierwszej metody znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko tym poszczególnym białkom. Czyli ta druga metoda, to drugie badanie, oferowane często w laboratoriach jako lepsze, czulsze i droższe, weryfikuje wiarygodność tego pierwszego badania i nie ma sensu wykonywania go samego. Natomiast częstą sytuacją jest, jak pacjent chce wykonać badanie w kierunku boreliozy i słyszy, że w ofercie są 2 badania, to które pan chce zrobić? No może to czulsze i to droższe, bo może jest lepsze. No jest to takie niedobre podejście, bo po pierwsze badanie powinien zlecić lekarz, który potwierdzi objawy, które budzą wątpliwości, a po drugie ta interpretacja też jest taka, no powinna być odpowiednia, czyli weryfikujemy dodatnie badanie ELISA. Oczywiście są to nie jest takie proste, trzeba mieć wiedzę i doświadczenie, jak te badania interpretować, ale taka jest zasada.
8: Jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli idzie o test ELISA, jeżeli wynik jest dodatni, jeżeli wynik jest ujemny, to nie ma boreliozy. Jeżeli natomiast wynik jest dodatni, to może być albo nie być. Potem robimy następne. Jeżeli wynik Western Blot jest ujemny, to nie ma boreliozy.
7: Tak, ale może być inny problem, który da fałszywie dodatni wynik.
8: No właśnie.
7: I tu czai się niebezpieczeństwo, dlatego że choroby autoimmunologiczne, choroby z autoagresji, często choroby nowotworowe mogą nam dać dodatni wynik, szczególnie w klasie IgM. I fiksując się na boreliozę, czy oczekując potem leczenia, możemy przegapić inną chorobę, która może być dla nas groźniejsza, poważniejsza, progresywna. I tutaj ja uważam, że ta oferta kierowana bezpośrednio do pacjenta, często z interpretacją tego wyniku, no dużo szkody przyniosła, dlatego że mamy nadinterpretację, nadwykrywalność. W tej chwili to się chyba już zaczyna poprawiać, ale jeszcze parę lat temu to rzeczywiście mieliśmy bardzo wielu pacjentów leczonych tylko na podstawie samego testu Western Blot w klasie IgM, który najczęściej wychodzi fałszywie dodatnio.
8: No bo tak się działo wtedy, gdy osoba sobie nie przypominała żadnej takiej sytuacji, że znalazła na sobie kleszcza lub po prostu, no, to czy generalnie jest to zima na przykład lub wczesna wiosna. Owszem, kojarzy kleszcze tylko z tym okresem wiosenno-letnim, ale sobie żadnej sytuacji nie przypomina i zaczyna mieć jakieś bóle, tak? I ktoś mówi, zbadaj się pod kątem boreliozy, tak? I ona idzie, no i się bada. I tutaj pociągającym jest, pojawia się plus w teście ELISA, wynik dodatni, o, znaleźliśmy, to jest borelioza, a to wcale nie musi być.
7: Nie musi tak być.
8: Tak.
7: Fakt, że nie widzieliśmy ukłucia przez kleszcza jest Bardzo częste. Nasi pacjenci często nie kleszczyce, bo to one wysysają krew, muszą ukrość trochę białka od nas. One to robią w taki sposób, żebyśmy nie czuli tego ukłucia i bardzo często nie zauważa. Jeżeli nie zauważymy, dzieje się to bezboleśnie i takiego faktu można nie odnotować. Natomiast rzeczywiście pora roku wskazuje nam, sugeruje nam, że pewne objawy mogą się pojawić bądź nie. Te objawy neurologiczne, boreliozy, neuroboreliozy pojawiają się mniej więcej półtora miesiąca od ukłucia przez kleszcza. Półtora miesiąca, dwa miesiące, nie dłużej. Więc może to zdarzyć się, że będzie to późna jesień albo zima. Zresztą kleszcze są w tej chwili aktywne niemalże cały rok, więc tutaj ta pora roku. Natomiast ekspozycja jest ważna. Ekspozycja. Jeżeli jesteśmy, mieszkamy w dużym mieście, pracujemy w biurze, powiedzmy, poruszamy się metrem i nagle odczuwamy zmęczenie, jesteśmy, nie nadążamy, dłużej śpimy. Ktoś mówi, a może to być borelioza, bo borelioza to przewlekłe zmęczenie. No i nie daj Boże wyjdzie nam ten wynik dodatni, już mamy rozwiązanie, najlepiej to terapie antybiotykowe do momentu, kiedy nam się samopoczucie poprawi, a może nam się nie poprawić, więc kuracja za kuracją, kuracja za kuracją i to jest błąd.
8: Ale pani mówiła o dwóch testach, które wykrywają przeciwciała, tak? I my coś jak detektyw, prawda, usiłujemy wywnioskować, najpierw pierwszy, potem drugi, ale jeśli jestem chora na boreliozę, chora, to ja powinnam mieć we krwi nie tylko ciało odpornościowe. Ja powinnam mieć we krwi tę bakterię, tak?
7: Nie bardzo.
8: Też nie?
7: To jest bakteria bardzo taka chytra, bym powiedziała, i przebiegła. Ona bardzo szybko opuszcza układ krwionośny. Jeżeli dostanie się do naczyń, to ucieka i siedzi sobie w tkankach, porusza się w tkankach. Ma bardzo ciekawą konstrukcję takiej spirali, która porusza się w tkankach, lepiej w tkankach gęstszych niż płyny, takim ruchem śrubokręta i
8: tak skręży. Jakoś,
7: dokładnie.
8: Tak?
7: Ona musi się odepchnąć od czegoś i rzeczywiście bardzo w tych tkankach gęstszych się bardzo szybko porusza. Rozpuszcza przed sobą za pomocą enzymów, uruchamiając nasze enzymy, rozpuszcza tę tkankę łączną i porusza się w niej. Jest niezwykle ciekawą bakterią, ale na szczęście wrażliwą na antybiotyki.
8: No tak, ale bo ja tu pomyślałam o czymś takim.
7: O tych PCR-ach, tak jest.
8: Ja myślałam o teście, który zbada. Tak, materiał genetyczny i bakterii. Mówi, tak, mamy bakterie, nieważne ciało odpornościowe. Ty masz te bakterie, bo zbadaliśmy właśnie ją, ona tam jest. Ale pani mówi, można mieć boreliozę, a tej bakterii już nie znaleźć.
7: Bakteria jest bardzo trudna do hodowli, do znalezienia jako cała bakteria. Tak. Natomiast materiał genetyczny bakterii, wykorzystujemy tę metodę, ale tylko w poszczególnych sytuacjach. Możemy ją znaleźć w wycinkach skóry, czyli tam, gdzie mamy lokalne zapalenie, wiemy, gdzie jest to zapalenie, możemy zidentyfikować, że jest to materiał znaleźć genetyczny krętka, kiedy mamy wysięg w kolanie, czyli ograniczone miejsce, gdzie jest zapalenie, czy we wczesnym okresie neuroboreliozy może być obecne jeszcze ten materiał genetyczny w płynie. W innych sytuacjach jeszcze biopsja serca ewentualnie, ale to wyjątkowo rzadkie sytuacje.
8: Nie jest tak, że pobierzemy krew i tam znajdziemy. Rozumiem. No tak, to rzeczywiście nie jest takie oczywiste z ową bakterią. A gdy pani tu powiedziała o tej szczepionce, która będzie na pewno dla leśników, to robi takie skojarzenie, i powiedziała pani o człowieku, który żyje w mieście, jeździ metrem i siedzi w...
7: Nie eksponuje się.
8: Nie eksponuje się, tylko może się nie eksponuje, tylko na przykład wiemy, że można iść ścieżką przez trawnik do autobusu i też złapać kleszcza, prawda? Jest to możliwe. Chodzi o takie przekonanie, że kleszcze to są w lesie. Oczywiście. Słusznie. I gdy pani mówi o tych leśnikach, a potem ja czytam, że właściwie to one wolą taką linię graniczną, las, łąka, niewysokie, bo ludzie kojarzą to z drzewami, że kleszcze spadają. Las. Trzeba iść do lasu. Niekoniecznie.
7: Bardzo słusznie. Teraz mamy taką późną wiosnę, więc te kleszcze już są aktywne, jak tylko temperatura nam podskoczy powyżej 7 stopni i one są na tych suchych badylach, w suchych liściach, które sprzątamy w naszych ogródkach przydomowych. One mogą, tam gdzie są ptaki, wiewiórki, one wychodzą już z tej ściółki, gdzie sobie tam zimowały i czekają na swojego żywiciela. I to może być park miejski. Oczywiście, że tak. Natomiast chodziło mi o to, że ta konstrukcja szczepionki będzie wymagała częstych tego przypominania. Już w tej chwili wiemy, że będzie wymagała dawka podstawowa, to będą 4 dawki. Tak już w Stanach Zjednoczonych zdecydowano, że będą 4 dawki. Nie wiem, czy w Europie. I prawdopodobnie takiego przypominania co roku.
8: Jesteś taka grypa co roku. Szczep się przeciwko grypie, tak, szczep się
7: dlatego,
8: przeciwko
7: barelii. Dlatego, żeby przypominać te naszej pamięci immunologicznej, dlatego, że ten antygen, w oparciu o który skonstruowana jest szczepionka, nie będzie się nam naturalnie przypominał. On występuje tylko w kleszczu. Ja może opowiem o tej szczepionce, bo to jest bardzo taka ciekawa sprawa. Kleszcz, krętek znajdując się w jelitach kleszcza, ma taki płaszcz antygenowy, może być, nazwijmy go, że w kolorze czerwonym, który go chroni przed strawieniem w jelitach kleszcza. Ale w momencie, kiedy zaczyna żerować na kręgowcu, ten płaszcz antygenowy zmienia kolor swój po to, żeby bezpiecznie czuć się w tym kręgowcu, który ma zupełnie inne warunki zewnętrzne niż wnętrze kleszcza. I szczepionka jest skonstruowana w ten sposób, że są fragmenty tego czerwonego płaszcza, czyli tych białek, które on ma w kleszczu, po to, że jak my je wygenerujemy i ta kleszczyca będzie ssała naszą krew, to ona zaśnie te przeciwciała, które unieruchomią krętka, po to, żeby on nie przeszedł do naszej skóry, żeby nas nie zaraziła, nie zakaziła tą bakterią. Więc w sposób naturalny nie będzie nam się przypominać ten antygen, bo tak jak zaszczepimy się przeciwko grypie i ktoś na nas kichnie, to małe dawki antygenu możemy otrzymywać i jakby podtrzymywać tę odporność. A tutaj trzeba będzie cały czas ją podawać zewnętrznie. Czyli będzie wymagała tych dawek przypominających.
8: Zaraz do tego wracamy w trzeciej części programu. Przypominam, że moim gościem jest pani profesor Joanna Zajkowska.
0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 7.
2: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, nie, tak, te stałe bazy są bardzo konieczne, nie, bardzo tak korzystne, że... także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
3: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Między kopnięciem z wyskoku a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni i jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna, może popełnia wiele błędów, może mu spadło poparcie przez ten rok i może jesteśmy zaskoczeni jego wetami chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę. Tak, oczami wyobraźni.
2: Tak. I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak, że takie wizyty należy wykorzystywać.
3: Należy wykorzystywać te wyjątkowe okazje, akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o stawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
31: Autopromocja. Sprawy różne.
4: Spośród wszystkich problemów, które nękały Stany Zjednoczone Ameryki w ciągu pierwszego stulecia ich istnienia, najistotniejszym był spór o granicę, którą należy wytyczyć pomiędzy władzą rządu centralnego a władzą poszczególnych stanów. Jedni obawiali się połknięcia stanów przez rząd, drudzy triumfu partykularnych interesów.
31: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
19: Reklama.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
9: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
9: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
9: A mają też inne osiedla?
6: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
19: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: Travisto Fast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: I to jest piękna gra!
22: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
20: Tak, wiedziałem!
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
27: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
28: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
30: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
28: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
30: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
32: Money, money, money!
33: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
32: Wygrałam w Cherry Money.
33: Cherry Money?
32: Nowy Ekspres Los.
33: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
34: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
29: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
35: Reklama.
31: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
26: Minęła 18.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, poinformował doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko. Wcześniej agencja Ukrinform podała, że ukraińska armia przeprowadziła ataki z wykorzystaniem dronów na obiekty infrastruktury energetycznej na okupowanym przez Rosję Półwyspie Krymskim. Najwyższy czerwony alert pogodowy obowiązywać będzie jutro w 35 departamentach Francji na zachodzie i w centrum kraju. Oczekuje się, że temperatury sięgną miejscami nawet 40 stopni. Wyjątkowo gorąco ma być również w poniedziałek. Tego dnia może paść rekord ogólnokrajowych średnich temperatur. Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił stan wyjątkowy na terytorium całego kraju po ponad 6 tygodniach protestów i blokad dróg, które sparaliżowały gospodarkę państwa. Kilka godzin wcześniej prezydent ogłosił porozumienie z główną boliwijską centralą związkową, mającą na celu złagodzenie napięć. Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje prezydentowi Pazowi szersze uprawnienia konstytucyjne, takie jak na przykład wysłanie sił zbrojnych w celu usunięcia blokad. Kolejne informacje w TOK FM o 19.
31: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Jesteśmy z powrotem na antenie, rozmawiamy o boreliozie, a rozmawiam ze specjalistką chorób zakaźnych i epidemiologii. Jestem w Białymstoku, gdzie na Uniwersytecie Medycznym pracuje pani profesor Joanna Zajkowska, doskonale zresztą państwu znana, ponieważ często bywa na naszej antenie. I ja wrócę do tej kwestii, kto się ma szczepić. bo ja czekam na tę szczepionkę, przyznam szczerze. I moi znajomi też czekają. A pani mówi, no nie dla wszystkich, nie dla wszystkich. No może i nie dla wszystkich, ale przecież nie będzie tak, że szczepionka będzie skierowanie, pan dostanie skierowanie na szczepienie, a pani nie dostanie, bo pani za mało chodzi po lesie. Upraszczam, oczywiście śmieję się trochę. Chcę się zaszczepić, mam te obawy, to się szczepię.
0: Ale rzeczywiście, szczepionka będzie dla wszystkich, którzy będą chcieli się zaszczepić. Natomiast te częste przypominające dawki mogą zniechęcić, tak jeżeli jest. Chcemy szczepić na przykład dzieci, które mają tych szczepień dużo, więc coroczne dawki przypominające mogą trochę zniechęcić. To miałam na myśli. Natomiast każdy, kto się eksponuje, kto się naraża na ryzyko pokłucia przez kleszcza i chce się zaszczepić, oczywiście szczepionka na pewno będzie dostępna.
8: Jeszcze takie pytanie, bo pani powiedziała, że kleszcz na myszy, na wiewiórce, tak? No dobrze, a te zwierzęta też chorują na boreliozę?
0: Nie, chorują zwierzęta, tylko
8: psy i konie, tak.
0: Czyli te zwierzęta, które nie są w naturalnej tej biocenozie leśnej, bo naturalny rezerwuar to są te drobne zwierzątka. Te duże zwierzęta, one są raczej żywicielami kleszczy, bo dostarczają posiłku krwi, są takim portalem randkowym też dla kleszczy, bo one się tam spotykają na głowach tych żerujących, tych sarenek czy tych leśnych zwierząt, bo one też muszą się spotykać gdzieś, więc to jest też takie miejsce przyciągające te kleszcze, ale generalnie rezerwuarem boreliozy jest przede wszystkim, to są te drobne zwierzęta, te drobne myszki, ryjówki, wiewiórki, jeże.
8: Jedna rzecz zasadnicza. Przez całe lata miałam obraz kleszcza. Jako dziecko, no wiem, jak kleszcz wygląda, mniej więcej wielkość, napity, nie napity. Zdejmowałam z psów kleszcze, gdy jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że istnieje borelioza, nie wiedziałam, że istnieje babesioza i tak dalej, choroby odkleszczowe, nie wiedziałam. I naprawdę nie tak dawno ja dowiedziałam się o istnieniu nimfy, czyli formy, która jeszcze nie jest dojrzałym kleszczem, dorosłym kleszczem, ale toż jest to tak maleńkie, że o ile kleszcza, gdy człowiek się oglądnie, to trudno przegapić, to taką nimfę bardzo prosto. No, a te nimfy też są zarażone i też przenoszą, tak?
0: One są najbardziej agresywne, bo mamy najpierw larwę, potem nimfę i potem postać dorosłą. To są takie trzy fazy rozwojowe kleszcza.
8: I to w ciągu jednego sezonu? Czy jak długo trwa taka od larwy do postaci dorosłej?
0: Nawet do 6 lat, bo one potrafią przeczekać taką niekorzystne warunki dla siebie i nawet do 6 czy lat, ale to jest ekstremum, tak jest. Normalnie to jest około roku, 2 lat. Zależy też od sezonów. Zmiany klimatyczne powodują czasami przyspieszenie jednak tego rozwoju i może w ciągu roku może się dokonać ta zmiana, ale zazwyczaj jest to taki cykl dwuletni. Dlatego na przykład taka zima, która zmniejszy nam populację drobnych zwierząt, może się odbić na liczebności kleszczy dopiero w przyszłym roku.
8: Ale wróćmy do tej nimfy. Mhm. To maleńkie tyci-tyci. Jak to w ogóle nawet ciężko zobaczyć, niż nie mówię o wyjmowaniu.
0: Dokładnie, to jest taka mała postać, dopiero jak ona ta zawartość się wypełni jelit i zwiększy swoją objętość, może być widoczna. No i dlatego nie dostrzegamy często tych pokłuć. Natomiast one też są zakażone, są bardzo agresywne, to one się budzą wiosną tutaj w dużych ilościach, ponieważ taka kleszczyca to składa około 2-3 tysięcy jaj, część z nich przeżywa. Część wykluwają się z larwy, część larw przeżywa i potem mamy tak najwięcej tych nimf. Potem nie wszystkie nimfy przeżywają, mamy postacie dorosłe.
8: O, widzę, że pani profesor szuka czegoś, szuka zdjęcia. Czyżby to miała być nimfa?
0: Tak, piękna nimfa, którą znalazłam na swoim ręku parę dni temu.
8: Na ręku. Nie zdążyła się jeszcze wczepić?
0: Niestety zdążyła.
8: No i?
0: Już ja pokazuję.
8: O, już znalazła, pani doktor, ale to kleszcza to nie widać. Ja widzę, że pani, teraz tak, zbliżenie, rzeczywiście, tyci.
0: I to jest nimfa. No. Nimfa ma 3 nóżki z jednej strony, czyli ma 6 nóg.
8: Jak ją pani wyjęła, tę nimfę?
0: Ja używam kleszcz karty, którą polecam.
8: Nimfa jest na tyle duża, że, że można przy pomocy kleszczkarty wyjąć?
0: Tylko ta kleszczkarta ma takie różne wcięcia, w zależności od rozmiaru kleszcza. No czasami, czasami to nie pomaga, więc trzeba użyć pensety, ale ta kleszczkarta w zasadzie się sprawdza.
8: No dobrze, a pani wie, gdzie, nie wiem, w ogrodzie, w lesie, gdzie tam, kiedy ta nimfa do pani się przyczepiła, tak powiem?
0: No to mój własny ogródek. Ja sprzątałam jeszcze resztki liści, szarych liści, starych liści.
8: I w tych liściach na przykład była?
0: Chyba tak, bo to no, sięgałam do tych moich roślin.
8: Dobrze, czy to znaczy, że teraz na przykład pani się obserwuje, czy nie ma pani rumienia?
0: Tak, przyglądam się oczywiście.
8: To w jaki, ile, jak, kiedy rumień się pokazuje? Bo dlaczego ja się o to pytam? Bo zaraz po kąszeniu, po tym jak ściągniemy tego kleszcza, to mamy tam zaczerwienienie, ale to zaczerwienienie
0: znika.
8: To nie jest rumień, to jest taki odczyn zapalny pewnie, nie? Jakiś
0: tak, to może leki. Być reakcja na białka kleszcze. No. To jest, niektórzy odczuwają świąt skóry tutaj, czyli no. Czują jednak obecność tego kleszcza. Może być taka zaczerwienienie po manipulacjach, po usunięciu tego kleszcza, no to. Ale ono będzie się zmniejszać. Natomiast tak. Rumień wędrujący jest bardzo charakterystyczny. On się może pojawić w drugiej, trzeciej dobie, nawet później, ale to, co jest typowe, to jego średnica się zwiększa. Mhm. On może mieć przejaśnienie w środku, on może być homogenny, czyli wybarwiony tak samo, może być blady, może być bardziej intensywny, ale to, co jest wspólne dla wszystkich rumieni, to, że on się poszerza.
8: Dlatego czasem lekarz koleżance mojej powiedziałeś, żeby normalnie mazakiem po prostu cienkopisem zaznaczyła i zobaczyła, co za dwa dni, czy to
0: dokładnie,
8: się poszerzyło.
0: Dokładnie, to jest bardzo tak polecana metoda.
8: Prosta. No prosta, bo widać, czy się porzesza. Ja muszę o jedną rzecz zapytać, bo my się boimy, zaraz jak tylko kleszcza zobaczymy, nie wiemy jak długo wydaje nam się, że krótki kontakt nawet z kleszczem zaraz

0: wyższa, gdzie mamy inne składniki. I ten proces zaczyna się wtedy, kiedy kleszcz zaś się krew i ona się skontaktuje, krętek wyczuje obecność krwi, zmienia ten płaszcz antygenowy, przemieszcza się do gruczołów ślinowych i z kolejnym takim zwrotem tutaj, bo kleszczyca jest bardzo ekonomiczna. Ona zasysa krew, wydala nadmiar płynów, a zostawia sobie erytrocyty, bo jej potrzebne jest białko. I przy którymś takim zassaniu wprowadzane są te krętki. Trwa to co najmniej 12 godzin, a mówi się, że 24 godziny.
1: Ja to zawsze takie niepokoi takie pojęcie, a mówi się. No czyli pewne badania tak pokazały, tak, no bo to a mówi się. Ale pani mówi 12 godzin kleszcz. Jeżeli kleszcz na nas siedzi 5-4 godziny, to no, tylko problem jest taki, że nie zawsze wiemy, nie znamy tej godziny, od kiedy go mamy, nie?
0: Tak, no badania pokazują to nie może być pojedyncze badanie. Badania pokazują, że im dłużej kleszcz siedzi w skórze, tym ryzyko zakażenia boreliozą rośnie. Ale wczesne usunięcie zapobiega transmisji krętku.
1: No właśnie.
0: To się mówi niezwłoczne. Niezwłoczne. Tak. Dobre słowo. Ostatnio taki pan doktor z Wielkiej Brytanii, który ma doświadczenie w leczeniu dzieci, właśnie mówił, że nie czekamy, żeby następnego dnia pójść na SOR czy do lekarza. Usuwamy niezwłocznie w warunkach takich, które są bezpieczne, czyli dezynfekujemy skórę, staramy się wyjąć, czy natychmiast po powrocie do domu. Niezwłocznie. Nie czekajmy, żeby biec do lekarza, czy odkładać to do następnego dnia.
1: No mamy jeszcze 3 minuty właściwie. No powiem taką rzecz i tu pani potwierdza to. Mnie to śmieszą, czy bywam taka okrutna wręcz w swoich żartach, gdy słyszę, że ktoś znalazł kleszcza na sobie lub na dziecku i biegnie do lekarza. Ja mówię, słuchaj, gdyby każdy biegał z kleszczem do lekarza, byłaby zablokowana służba zdrowia, można samemu. Nie umiem, nie potrafię, boję się i tak dalej, i tak dalej. To musi zrobić lekarz. No, zróbmy też coś sami, nauczymy się. To nie jest takie trudne, prawda?
0: No do tego służą te kleszczkarty. Możemy mieć daleko do lekarza. No. Oczywiście, jeżeli mamy blisko i możemy to zrobić szybko, to oczywiście można skorzystać z pomocy lekarskiej.
1: Czy wie pani, ale na SOR, biec na SOR, na który każą nam czekać w kolejce nie wiadomo ile czasu, to już...
0: Można w aptece.
1: Przyjdź do mnie, mówię, co ci usunę.
0: Za kilka złotych można kupić w aptece takie sprzęty, które pomagają. Ja sugeruję, ta kleszczkarta, ja korzystam i wydaje mi się, że jest bardzo taka efektywna. Może być pęseta. Są takie specjalne pęsety dedykowane do kleszczy, takie dla, żeby usuwać też ze zwierząt, czy ze własnych skór.
1: To są takie,
0: większe, mniejsze.
1: Takie szczykawki, tak wciągające podciśnienie się robi i kolega mi opowiadał, dlaczego pani się tak krzywi?
0: Bo to akurat taka najmniej lubiana przeze mnie metoda.
1: Tak? No bo to kolega opowiadał, jak pielęgniarka, jak poszedł z kleszczem do ośrodka zdrowia i pielęgniarka wzięła taką szczykawkę i mu tylko kleszcza.
0: Może trzeba posiadać pewne umiejętności albo dużą wprawę. Aha. Mnie się jakoś nie udało.
1: Tak?
0: Natomiast tutaj pęsety różnego rodzaju, czy ta kleszczkarta, czy takie pętelki różne takie. Jak już nic nie mamy, to może być pętelka z nitki taka, żeby u podstawy zawiązać i wyciągnąć tego kleszcza.
1: A na koniec...
0: Jednym energicznym ruchem, nie wykręcając.
1: Nie wykręcając. Wtedy... My tu wrócimy do tego usuwania kleszczy, ponieważ spotkamy się niedługo i rozmawiać będziemy o kleszczowym zapaleniu mózgu w przeciwieństwie do boreliozy, tej choroby. Tą chorobę może nas zarazić kleszcz, który przebywa bardzo krótko, prawda, na nas. Ale do tego wrócimy. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję, pani profesor Joanna Zajkowska, specjalista chorób zakaźnych i epidemiologicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dziękuję pani profesor.
0: Dziękuję bardzo.
2: Proszę państwa, to była audycja archiwalna. Chcieliśmy państwu przypomnieć temat kleszczy. Równocześnie przypominam, że audycje premierowe są w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 18. Jutro też państwu chcę przypomnieć audycję, która miała premierę na naszej antenie no kilka miesięcy temu. A powód jest bardzo prosty. Dostałam za tę audycję wyróżnienie w konkursie Kryształowe Pióro. Kryształowych piór mam już 5, tym razem nie dostałam nagrody głównej, dostała ją moja koleżanka Ania Gmiterek-Zabłocka. Ja natomiast dostałam nagrodę, wyróżnienie za audycję.

0: edycję, która ma taki tytuł: Mam raka i nic z tym nie robię. Dziwne, prawda? Jak to jest możliwe? A w dodatku dzieje się tak pod wpływem tego, pod wpływem sugestii lekarza. Tym lekarzem jest Roman Sosnowski. Właśnie z nim rozmawiam. Zapraszam Państwa na tę audycję jutro po godzinie 18. A teraz jeszcze co dzisiaj. Zmieniamy lekko ramówkę wieczorem i tak o godzinie 20 przypomnimy Państwu mikrofon TOG FM. Porozmawiamy o pakcie migracyjnym. O godzinie 21 zapraszam Państwa tego lata nad Biebrze do tych, którzy kochają wilki, którzy dla wilków utworzyli coś takiego, co się nazywa Wilcze Wrota nad Biebrzą. Anna i Andrzej Mydlińscy. A po godzinie 22 pomyślałam, że warto posłuchać i przypomnieć sobie to, co też jakiś czas temu mówiła na naszej antenie nauczycielka. Osoba z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli jesteście Państwo ciekawi refleksji właśnie w tym momencie, gdy kończy się rok szkolny, jej słów czasami gorzkich, no czasami słychać w nich wiele optymizmu, a na pewno słychać w nich pasję. To na pewno zapraszam na program z Iwoną Zielińską. To po godzinie 22.
1: Czy fatum istnieje? Czy zbrodnia popełniona w przeszłości może obciążać potomków sprawców? W tym domu już nie straszy. Reportaże o Żydach, Polakach i fatum to najnowsza książka Pawła Piotra Reszki, który będzie Państwa i moim gościem już za chwilę po 19 w wywiadzie pogłębionym. Zapraszam do słuchania. Czekam na Państwa. Anna Wacławik.

0: Autopromocja.
1: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiata. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
12: No, czekam na dobrą okazję.
11: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
12: O, wow, na pewno skorzystam.
11: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
12: A mają też inne osiedla?
11: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
13: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Delegacje Iranu i USA spotkają się w Szwajcarii, by omówić wdrożenie porozumienia pokojowego. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został aresztowany na 3 miesiące. W Światowym Dniu Uchodźcy w Warszawie zorganizowano pikietę wsparcia dla mniejszości narodowych w Polsce. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W szwajcarskim kurorcie Bergenstock odbędą się w niedzielę rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu, poinformowało MSZ pośredniczącego w negocjacjach Pakistanu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. W komunikacie dodano, że w rozmowach wezmą udział również przedstawiciele Kataru, którzy, podobnie jak Pakistan, pełnią rolę mediatorów. Wśród wysłanników Iranu jest główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oraz szef banku centralnego Abdel Nasser Hemati. Wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięcie prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner są w Szwajcarii i zajmują się technicznymi elementami negocjacji. W sobotę rzecznik irańskiego resortu dyplomacji Ismail Baghaei ostrzegł administrację USA, że wstępne porozumienie będzie zagrożone, jeśli jego ustalenia nie zostaną prędko wdrożone. Agencja AFP oceniła, że ta wypowiedź dotyczyła sytuacji w Libanie, gdzie Izrael i szyicki Hezbollah wciąż walczą i oskarżają się o łamanie obowiązującego zawieszenia broni. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrzypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę, 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A, zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
16: Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie, aby w Światowym Dniu Uchodźcy wyrazić swoje wsparcie dla mniejszości narodowych w Polsce. Podczas pikiety doszło do kilku incydentów, bo na miejscu pojawili się przeciwnicy obecności uchodźców w naszym kraju. Demonstracja zbiegła się w czasie również z trudną sytuacją w relacjach polsko-ukraińskich.
17: To jeszcze bardziej zantagonizowało nasze środowisko, naszych obywateli.
18: Zdjęcie się ukraińskimi agentami w Polsce, tyle w temacie.
17: Pan nie ma kultury osobistej.
18: Mam wielką kulturę.
17: Pan nie ma pan kultury
18: osobistej. Pan.
19: Jesteśmy podzieleni. Przed chwilą właśnie zapijaczony Polak, katolik nas obrażał tutaj.
20: Trzeba chociaż spróbować zacząć odkręcać spiralę nienawiści w stosunku do Ukraińców, do imigrantów.
16: Jak wynika z badań, prawie 30% Polaków przejawia niechęć wobec obcokrajowców. Za tydzień zaczynają się wakacje. Ponad 1,5 miliona osób w Polsce pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej lub na kontraktach, gdzie formalnie urlopu nie ma. A jeśli już jest, to najczęściej z laptopem i telefonem. Wakacje Polaków to temat weekendów TOK FM. Agnieszka Wynarska.
21: Brak prawa do 20 lub 26 dni urlopu skutecznie utrudnia regenerację. Dla pana Michała był to jeden z powodów, dla których po 14 latach zamienił jednoosobową działalność gospodarczą na etat.
22: Wiadomo, że starałem się wypoczywać, starałem się poświęcać czas rodzinie, ale te myśli zawsze zmierzały w kierunku obowiązków, które na mnie już czekają. Stres związany z tym, że ktoś napisał do mnie maila w sprawie zawodowej, a ja na niego nie mogę w danej chwili odpowiedzieć.
21: Gdy głowa jest w pracy, trudno o odpoczynek, przyznaje psycholog Marta Znajmiecka.
23: Firma funkcjonuje tak jak właściciel. Czyli jeżeli właściciel jest zmęczony, jeżeli właściciel nie ma siły, jeżeli właściciel jest zestresowany lub wypalony, to ta firma nie będzie przynosiła wymiernych rezultatów. Więc urlop jest najlepszą z możliwych inwestycji.
21: Według badań niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
16: Gorący weekend może zachęcać do pierwszych w tym roku kąpieli w morzu i jeziorach. Warto jednak do wody wchodzić bardzo powoli, bo jest ona jeszcze dosyć zimna, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
24: No właśnie wtedy możemy dostać szoku termicznego. Temperatura ciała wzrasta, jesteśmy rozgrzani. Na plaży jest taka specyfika, że nie czujemy dobrze tego słońca. Jest chłodny wiatr, który sprawia wrażenie, że ciało nam się nie rozgrzewa. Jest to bardzo złudne. I wchodząc do wody możemy dostać tego szoku termicznego podczas różnicy temperatur, gdyż woda jeszcze jest dosyć chłodna.
16: Jak przypominają ratownicy, na plaży trzeba też zwracać uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych, bo w tłumie ludzi maluchy bardzo łatwo mogą się zgubić.
24: Nasze pociechy są bardzo ruchliwe, także chwila, moment i są daleko od nas. Chodząc na plażę zawsze jest tabliczka z numerem wejścia, także gdyby już dziecko nam zaginęło, bardzo łatwo wtedy można zlokalizować, gdzie wyszliśmy, gdzie służby mogą szukać dziecka.
16: Należy też pamiętać, że na plażach nie ma jeszcze regularnych dyżurów ratowników. W Trójmieście jedynym wyjątkiem jest działające już kąpielisko w Sopocie, w Gdańsku i Gdyni. Oficjalnie sezon rozpocznie się z pierwszym dniem wakacji, a ratownicy są obecni w swoich bazach i deklarują gotowość do działania na każde wyzwanie. W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum na wschodzie i na południu również z gradem. Wciąż upalnie, termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
25: Dobry wieczór Państwu. Wywiad pogłębiony, Anna Wacławik i dziś w wywiadzie pogłębionym Paweł Piotr Reszka. Dobry wieczór.
26: Dobry wieczór.
25: Historyk z wykształcenia i reporter z pasji chyba. O ile się nie mylę, nie da się tego robić bez zaangażowania, czego dowodem są książki, w których bierzesz na warsztat najcięższy kaliber. Bo rozważanie kwestii życia, śmierci, winy, kary, odpowiedzialności i fatum, o czym za chwilę, to nie są sprawy lekkie, same wielkie kwantyfikatory. A spotkaliśmy się dzisiaj, by porozmawiać o twojej najnowszej książce W tym domu już nie straszy. Reportaże o Żydach, Polakach i fatum. Książka ukazała się dosłownie miesiąc temu może.
1: Niecały nawet.
25: Niecały nawet, więc to jest nowa pozycja na naszym rynku wydawniczym i w pewnym sensie nowa też w tej tematyce, dość dobrze już rozpoznanej, zagładowej. Więc może zacznę od pytania, dlaczego nie możesz odstąpić od tematu, bo nie jest to twoja pierwsza książka, w której dotykasz tej rany.
1: No to jest pytanie właściwie, dlaczego piszemy o zagładzie? Dlaczego trzeba o niej pisać? Można odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki, powiedziałbym, dość oczywisty, tak jak wielokrotnie odpowiadano, chociażby dlatego, że nie wiemy, jak do tego wszystkiego doszło. I to wszystko budzi nasz niepokój i też powoduje takie obawy, że to jakby może się powtórzyć. Natomiast moja perspektywa jest taka, że zawsze poraża mnie taka codzienność i oczywistość zagłady. Opisuję między innymi, piszę o historii 3-letniego chłopca Monika. Właściwie dwóch chłopców, 3-letniego chłopca Monika i chłopca w podobnym wieku lub nieco trochę starszego, którego imienia nie znamy. I jedna z tych dzieci została wyrzucona do rzeki przez polską opiekunkę, która obiecała rodzicom, że się nim zajmie. I opiekunka wróciła potem do swojego życia, jakby nic się nie stało, a drugi chłopiec został przez swojego opiekuna lub opiekunów wyprowadzone do lasu i tam zostawione. Następnie został znaleziony przez chłopów okolicznych. Był już wtedy nieprzytomny. Wzięto tego chłopca do remizy. Tam spędził noc. Potem na polecenie sołtysa odwieziono to dziecko na posterunek żandarmerii i policji. Następnie ten chłopiec został zawieziony na cmentarz żydowski, gdzie żandar niemiecki strzelił mu w głowę, a potem wszyscy wrócili do swoich zajęć, jakby nic się nie stało. I ta taka właśnie codzienność tej zagłady jest dla mnie porażająca. Ja już użyłem tego słowa, ale ono jest chyba najbardziej adekwatne. I tą historię tego chłopca możemy pomnożyć razy 6 milionów i wtedy mamy odpowiedź, dlaczego należy o tym pisać po prostu cały czas.
25: Moje pytanie nie było o to, dlaczego należy pisać o zagładzie, tylko dlaczego ty jako autor, bo to nie jest twoja pierwsza książka zagładowa, dlaczego ty jako autor jesteś w tym temacie? Pytam o to również dlatego, że zagłada jest tematem, który często podejmuję, czy w rozmowach w Radiu Tok FM, o czym słuchacze Wywiadu Pogłębionego dobrze wiedzą, czy też zbliżając się w jakiś sposób w różnych publikacjach do tematu. I dlatego ciekawią mnie twoje osobiste powody, dla których nie powiedziałeś jeszcze, że na przykład to jest dla ciebie za trudne, bo to nie są łatwe tematy i nie są to łatwe teksty. One są pisane z trzewi. Albo z serca, albo z sumienia.
1: Wiesz, no moje motywacje osobiste są raczej dość przyziemne i oczywiste. Po prostu piszę o tym, co mnie porusza.
25: To jest to fatum, czy nie ma? Wracając do tytułu.
1: Jest zdecydowanie. To znaczy zależy z czyjej perspektywy patrzymy. Ja zawsze staram się patrzeć z perspektywy moich bohaterów. I to fatum jest. Fatum, czyli takie przekonanie, że za to zło, które moi bohaterowie lub ich rodziny wyrządzili Żydom, trzeba zapłacić w tym lub w kolejnym życiu. Więc dla części z nich to fatum nie ulega wątpliwości. Inni podchodzą do tego nieco bardziej racjonalnie, mówią po prostu o konsekwencjach.
25: W trzecim już pokoleniu.
1: W trzecim pokoleniu, tak. W trzecim pokoleniu opisuję na przykład historię dwóch młodych chłopaków żydowskich, którzy umówili się z pewnym gospodarzem z Lubelszczyzny, że będzie ich karmił. Przyszli do niego. Oczywiście będzie ich karmił za pieniądze, za wynagrodzenie. Przyszli do niego. podjął ich kolacją, a rano wrócił z siekierą i jednego z nich zamordował, drugiemu uciął ucho. I ten ciężko ranny zdołał uciec, przeżył, jakimś cudem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i stamtąd poprzez znajomego w Polsce zawiadomił milicję o zabójstwie. Sprawca został zatrzymany i jakby ten fakt spowodował, że jego rodzina właściwie się rozpadła. To znaczy w kolejnych pokoleniach to było to efektem po pierwsze tego, że jakby jego zatrzymanie, uwięzienie miało bardzo, bardzo taki wymierny efekt dla tej całej rodziny, no bo on w pierwszej instancji dostał karę śmierci, potem dostał 15 lat i odsiedział połowę, a kiedy wrócił, no to już był innym człowiekiem. Nie był już tą samą osobą i cała rodzina to odczuła. Trudno było z nim wytrzymać. On zresztą siedział przez pewien czas na zamku w Lublinie w celi śmierci, czekając z każdej nocy, zastanawiając się, czy to właśnie jest ta noc, kiedy przyjdą po niego. To był czas stalinizmu w Polsce. Potem trafił do troszeczkę lepszego więzienia, ale tyle lepszego, tylko tyle lepszego, że ta śmiertelność była jedynie nieco niższa. I to wszystko go zrujnowało i psychicznie, i fizycznie. I kiedy wrócił do swojej rodziny, nie był już tą samą osobą. Wiem to z relacji jego rodziny. Trudno było z nim wytrzymać. Jego córka, żeby jakoś żyć, musiała się odciąć od ojca, uciekła więc od niego, wyszła za mąż, wykorzystując pierwszą okazję, jaka się nadarzyła. I potem ponosiła też konsekwencje tego wyboru, no bo za jakiś czas znowu uciekała z domu, tym razem z synem małym na ręku, bo jej mąż okazał się alkoholikiem. Jednocześnie przez to wszystko przeszła w dzieciństwie, czyli to zatrzymanie ojca, też ten wstyd przed sąsiadami, tą biedę, którą jej ojciec sprowadził na swoją rodzinę. Przez to wszystko nie była w stanie utrzymać relacji z własnym dzieckiem. Była zimna. Syn uważał, że tak jakby w środku czegoś się bała cały czas. Więc to są konsekwencje, ale niektórzy mówią o tym fatum, uważając, że to Bóg spowodował, że ta rodzina poniosła konsekwencje za to, co się stało w czasie wojny.
25: A czego dowodzi ten sposób myślenia twoich bohaterów?
1: No tutaj mogę tylko odpowiedzieć jakąś taką swoją intuicją. Pewnie etnograf wyjaśniłby to bardzo szybko i klarownie. Natomiast dla mnie taki poruszający był pewien paradoks. To znaczy, z jednej strony mamy tą sytuację, o której powiedziałem, czyli Antoniego, który morduje siekierą na swoim podwórku młodego chłopaka żydowskiego, który szuka pomocy, drugiego ciężko rani. Potem idzie siedzieć, wraca i nigdy tak naprawdę, wiem to od jego wnuka, ta jest społeczność, w której funkcjonował, gdzie mieszkał, nie dała mu odczuć, czy zrobił coś złego. Nie ma. Tak jakby ten jego czyn nie był czymś, co spowodowałoby, że należy go wykluczyć w jakikolwiek sposób z tej społeczności, dać mu do zrozumienia, że to było złe. A z drugiej strony, kiedy wkrótce po tym, kiedy wyszedł z więzienia, kiedy spłonęła mu połowa gospodarstwa, no to powszechnie uważa się, że jest to kara boska, że Pan Bóg właśnie w ten sposób go pokarał. Więc jest tu jakiś taki paradoks. Jak to połączyć jedno z drugim? Ja sobie myślę, że może w ten właśnie sposób no, to ludzkie sumienie, nawet przytłumione przez chciwość,
25: przyzwolenie, wojnę,
1: przez wojenną znieczulicę, ono w ten sposób daje o sobie znać, takim lękiem przed karą. Innymi słowy, no, tak jakby ludzie wiedzieli, gdzie jest północ, a gdzie jest południe, co jest dobre, a co złe. Może to jest jakaś taka racjonalizacja post factum, ale mimo wszystko wydaje mi się, że ta sprzeczność jest też dla mnie, bo niezwykle interesująca, bo daje jakiś rodzaj nadziei też.
25: To ciekawe zagadnienie. Ja zastanawiałam się też nad pewnym, w tym konkretnym przypadku, gdy ten sprawca, morderca, nie został wykluczony ze społeczności, to dla mnie był to też sygnał o tym, że ta społeczność nie bierze odpowiedzialności. Ona jej de facto w tym konkretnym przypadku nie ponosi, ale później, gdy już wie, że to się stało, wygodniejszą pozycją jest powiedzieć sobie, że to nie my zrobiliśmy, niech on się z tym boryka sam, my żyjemy dalej i nie naszą rolą jest go z tego rozliczać bądź sądzić, bo on nadal jest naszym sąsiadem.
1: Tak, oczywiście może tak być, ale też tak się złożyło, że pierwsza historia w książce historia, która otwiera tą książkę, dzieje się przy, dosłownie dwie wsie dalej. Mówię tutaj o Krawcowych.
25: I Krawcach.
1: Tak, i Krawcach. To jest historia o tym, jak gospodarz zaprosił do siebie, zaproponował pięciorgu takiej rodzinie Krawców z Lublina, że będzie ich ukrywał.
25: Przepraszam, muszę ci przerwać, bo informacje w Tok FM za chwilę. Moim i państwa gościem jest Paweł Piotr Reszka. Proszę zostać z nami, za chwilę wracamy do rozmowy. Powodem, dla którego dzisiaj Paweł jest państwa i moim gościem, jest jego najnowsza książka W tym domu już nie straszy. Reportaże o Żydach, Polakach i Fatum.

0: Reklama.
1: Meri po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Meri apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Meri Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow, na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
4: A mają też inne osiedla?
3: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
5: Dziś w Wyborczej. Po co Polakowi Księżyc? Czy loty kosmiczne to kosztowna fanaberia, czy inwestycja w przyszłość? Rozmowa z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim. O kosmicznych ambicjach Polski i nowych technologiach czytaj dziś w Wyborczej.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 19.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W szwajcarskim kurorcie Bergenstock odbędą się jutro rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu, poinformowało MSZ pośredniczącego w negocjacjach Pakistanu. Celem rozmów ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez USA i Iran w tym tygodniu. W komunikacie dodano, że w rozmowach wezmą udział również przedstawiciele Kataru, którzy, podobnie jak przedstawiciele Pakistanu, pełnią rolę mediatorów. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina Simona Skrepeckiego w Białej Podlaskiej, 36-letni obywatel Gruzji, Elnur A., został aresztowany. Mężczyzna przed prokuratorem nie przyznał się do winy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Ponad 300 kg kokainy znaleźli funkcjonariusze włoskiej straży przybrzeżnej na pokładzie pontonu w rejonie miasta Livorno w Toskanii. Wcześniej wszczęli pościg za pontonem, którego dwaj pasażerowie uciekli na brzeg i zbiegli do pobliskiego lasu. Dochodzenie wszczęła prokuratura, by ustalić tożsamość uciekinierów i zrekonstruować trasę przemytu narkotyków.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: I witamy Państwa w drugiej części wywiadu pogłębionego. Państwa i moim gościem jest Paweł Piotr Reszka, autor książki W tym domu już nie straszy, reportaże o Żydach, Polakach i Fatum. To jest jego najnowsza książka. Przed informacjami zaczęliśmy rozmawiać o odpowiedzialności i o dwóch z czterech opisanych w Twojej książce historiach, w których w jednym przypadku w jednej wsi sprawca nie został przez społeczność ukarany nawet symbolicznie jakimś wykluczeniem. Inaczej wyglądało to w drugiej miejscowości sąsiadującej z tą pierwszą, tak, żeby było ciekawie.
8: Tak. Miejscowy gospodarz zaprosił do siebie piątkę, rodzinę krawców z Lublina. Mieszkali u niego właściwie od takiego wczesnego etapu wojny. A potem, kiedy Niemcy zarządzili koncentrację w gettach, ten gospodarz zaproponował, że ukryje tę rodzinę żydowską. Motyw był wyłącznie finansowy, to znaczy chodziło po prostu o to, że chodziło o rodzaj takiej transakcji. I zdarzyło się też tak, że część rodziny u niego mieszkała, a część po pewnym czasie, dwie kobiety, matka i córka, wyprowadziły się do innej gospodyni. I w grudniu 43 roku dowiedziały się, przepraszam, 42 roku, siedząc pod stołem u tej gospodyni, dowiedziały się, że ich mąż i dwóch braci zostali zamordowani pod stołem, dlatego że akurat rozmawiały z gospodynią, kiedy przyszedł sąsiad, żeby porozmawiać. One ukryły się przed nim, no bo nikt nie mógł wiedzieć, że w tym domu ukrywają się dwie Żydówki. I siedząc pod tym stołem usłyszałem właśnie, jak sąsiad opowiada gospodyni, co takiego się stało we wsi, o czym się mówi, a mówiło się o tym, że ich sąsiad zamordował trzech Żydów po to, żeby przejąć ich pozostałości, ich dobytku, w tym płaszcz z futrzanym kołnierzem, który pojawia się właściwie i w relacji jednej z kobiet, która przeżyła i po wojnie powiedziała o tym historykowi w Paryżu. Jest to też w aktach. I też inne rzeczy, w tym meble, jakieś takie, no, powiedziałbym, rzeczy codziennego użytku, nie były to jakieś wielkie skarby. W każdym razie po wojnie była sprawa. Sprawcy zostali uniewinnieni w procesie, który był bardzo, tak powiedziałbym, kuriozalny, bo sąd właściwie bardziej był zainteresowany tym, żeby ten proces zakończyć jak najszybciej, żeby dojść do prawdy. Proces trwał jeden dzień i sąd w ogóle nie zwrócił uwagi na takie rażące sprzeczności w zeznaniach świadków. W każdym razie ten gospodarz, który dokonał tego czynu, przez dwa lata był tymczasowo aresztowany, wrócił i wtedy, jak mi powiedziano, po jego powrocie, no jakby znalazł się w takiej w pustce, to znaczy był między ludźmi, ale nie z nimi. Przez wiele lat miano go, jakby ta wieś trzymała go na dystans, dawano mu do zrozumienia, że to, co zrobił, wyeliminowało go właściwie z tej społeczności, no bo wieś uważała, że to byli nasi krawcy, ludzie, którzy dla nas szyli, i pozbawienie ich życia jest czynem, który będzie pamiętany przez pokolenia. I ta kara, której będzie poddawana ta rodzina, będzie trwała, ile pamięć ludzka o niej. I to, co łączy te dwie sprawy, o której mówiliśmy, no to boska ingerencja, bo zarówno w jednej, bo w pierwszym przypadku Bóg spalił Antoniemu stodołę, a potem zresztą też interweniował, czy zsyłał różne plagi na jego rodzinę, o tym też pisze szeroko.
7: Ale też dodam, że te stodoły spalił w takim akcie gromu prawie z jasnego nieba.
8: Tak, tak, tak. Z chmurki nagle tutaj wydobył się piorun, nie wiedzieć dlaczego, i poraził tą stodołę, która spłonęła, co było zresztą bardzo dotkliwe, no bo tak naprawdę spłonęło mu pół dobytku, więc musiał to bardzo odczuć. Natomiast w przypadku rodziny krawców, o której mówimy, no to te plagi uwidoczniły się bardzo wyraźnie w kolejnych pokoleniach. No, ktoś tam popadł w chorobę alkoholową, ktoś inny się potem spalił się w wypadku, komuś innemu nie wiodło się w małżeństwie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówimy oczywiście o perspektywie moich rozmówców, perspektywie moich bohaterów. Ja przecież nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, co Bóg miał
7: czy to kara boska?
8: Co Bóg miał na myśli, tak.
7: Ale to przekonanie o tym, że kara jest też przekonaniem o pewnej ludowym pojęciu sprawiedliwości, które ma się nijak do działań państwa, które tutaj akurat niewiele zajmują miejsca w tych historiach, bo o co innego w nich chodzi. Są tą warstwą faktograficzną na pewno. Ty w tych opowieściach wodzisz czytelników za emocjonalny nos tej historii pierwszej właśnie o krawcach, bo ona otwiera książkę. Jako czytelniczka cały czas szukałam tych lśnień. Potrzebowałam właśnie tych momentów, na których mogłabym się uwiesić z nadzieją, że jest jakieś dobro jednak. Ono tam jest, tak? Mniejsza o proporcje, ale jest, bo te dwie Żydówki z tej rodziny przeżyły wojnę, a nawet próbowały domagać się sprawiedliwości, wysyłały listy. Ale są takie sceny, w których na początku wydaje się, że no jednak jest się czego uczepić, a potem się okazuje, że no nie, że trochę mnie oszukałeś jako czytelniczkę. Czyli mam na myśli na przykład scenę postawienia temu gospodarzowi ciała jednego z tych zamordowanych chłopców pod drzwiami, co na początku czytelnik gotów jest zinterpretować jako akt właśnie pokazania mu: wiemy, co zrobiłeś, nie jesteś już nasz i patrz na tego, którego zabiłeś. po czym okazuje się, że to jednak nie do końca jest o tym historia, że to...
8: No tak, to jest też, to jest jakby rolą dziennikarza, żeby pewne fakty weryfikować. Natomiast to, co dla mnie było też takie bardzo zdumiewające i zaskakujące w tej całej historii i też możemy powiedzieć, że to jest jasny punkt tej historii, to jest właśnie ta sprawczość tych moich bohaterek. Tak, ponieważ te listy, o których wspomniałaś, one były efektem ich śledztwa, które one przeprowadziły ukrywając się. Nocami, wieczorami wychodziły z kryjówki.
7: Spisywały zeznania.
8: Chodziły po gospodarzach, tych, którzy je znali, o których mogły przypuszczać, że mogą im zaufać. Pytały o to, co gospodarze wiedzą, co słyszeli, jak to było z tą zbrodnią. A potem zaczęły wysyłać listy. Szły nocami wiele kilometrów do skrzynki pocztowej i wrzucały kartkę papieru zamkniętą w kopercie bez znaczka do księdza. Ta krężnica Jara, gdzie dzieje się akcja, jest dosyć taką rozległą wsią. Ona wtedy nie była bardzo liczna, ale była zajmowała dosyć dużą powierzchnię i nie każdy miał świadomość, co się stało. Co się stało, Żydzikarcy zginęli, więc Róża i Szprynca, moje bohaterki, postanowiły tymi listami jakby poruszyć sumienia lokalnej społeczności, w tym księdza. I samo to było też jest jakby bardzo, bardzo zdumiewające, że po pierwsze, że chciały to robić, że były w stanie to robić, że nikt ich nie wydał. A po drugie, ze względu na efekt, jaki udało mi się osiągnąć. Jednym z tych efektów było właśnie to, że miejscowa społeczność wykopała ciało jednego z zamordowanych i odniesiono, miejscowe chłopaki właściwie powinienem powiedzieć, odniesiono do mordercy na podwórko po to, żeby... no właśnie, i to jest to, o czym wspomniałeś na początku, bo w relacji, którą po wojnie złożyła jedna z kobiet, to brzmi jak taki jak manifestacja krzywdy i potrzeby sprawiedliwości dokonana przez tą lokalną społeczność, a z akt sprawy wynika raczej, że chodziło o coś w rodzaju żartu po prostu. Niemniej jednak jakby jasnym punktem jest jakby ten taki rodzaj ostracyzmu, który nie wiem, czy to jest najwłaściwsze sformułowanie, ale rodzaj ostracyzmu, który otaczał morderców. Poza tym te dwie kobiety też przeżyły dzięki ich polskiej gospodyni, która najpierw jej motywacją, żeby pomóc moim bohaterkom, żeby przyjąć u siebie te dwie Żydówki, jej motywacja sprowadzała się do pościeli, do szafy i do ubrań. A kiedy się okazało, że tego wszystkiego już nie ma, ona i tak pozwoliła im mieszkać u siebie, ukrywała je przez długi czas. Ryzykowała bardzo wiele, ale jednak uważała, że jest to, że tak właśnie należy postąpić. I ja rozmawiałem też z rodziną i Szpryncy i Róży, z synem Róży i z wnukiem, którzy... Pytam ich o to, w jaki sposób ta historia funkcjonowała w rodzinie po wojnie, bo oni chyba tego nie mówiliśmy. Te kobiety, kiedy po zakończeniu wojny wyjechały do Francji, tam zresztą rodzina mieszka do tej pory, więc pytałem wnuka i syna, w jaki sposób ta historia rezonuje dzisiaj w rodzinie. Opowiedziano mi właśnie o tym, o tym takim... O historiach, które wielokrotnie były przywoływane gdzieś tam w rodzinie, o tym, że można zabić człowieka za płaszcz, ale też o wdzięczności tej kobiecie, która przychowała dwie Żydówki, dwie moje bohaterki, ryzykując i nie oczekując niczego w zamian tak naprawdę, więc to jest bardzo jasny punkt tej historii. No, oczywiście to nie jest tak, że to się jakoś równoważy, bo nie o to chodzi. Natomiast w każdej z historii, którą opisuję, jest ta Polska taka bardzo wielowymiarowa. Są ludzie dobrzy i ludzie źli. W różnych proporcjach oczywiście.
7: A jak reagowali potomkowie? Oczywiście najbardziej interesuje mnie reakcja sprawców, bo jest to jednak rodzaj ciężaru, taka w niektórych przypadkach tajemnica rodzinna, o której się nie mówiło, chociaż było wiadomo, że coś tam jest, że babcia siedziała, nie do końca wiadomo za co, a potem już wiadomo za co. Jak reagowali na ciebie, na osobę, która nagle jest jakimś wysłannikiem z przeszłości, której dobrze gdyby tak naprawdę nie było w tej rodzinie?
8: No, ku mojemu zaskoczeniu większość reagowała otwartością na rozmowę. Co dla mnie było zaskakujące, bo spodziewałem się raczej...
7: Z trzeciego czy z drugiego pokolenia?
8: Raczej z trzeciego pokolenia.
7: Bo drugiego już no, większości
8: tak,
7: nie ma.
8: Tak, raczej spodziewałem się takich, raczej spodziewałem się odmów. Ale zaskoczyło mnie to, że jednak ta gotowość do rozmowy była. Wspomnieliśmy o tej historii, w której Antoni atakuje dwóch chłopców żydowskich, morduje jednego, drugiemu ucina ucho. I rozmawiałem kilkukrotnie z jego wnukiem. I ten wnuk w pamięci ma Antoniego jako kochanego dziadka, który go uczył o tym, w jaki sposób należy postępować z drewnem. Jak zrobić stół, który przetrwa dziesiątki lat, jak go zakonserwować, jak postępować z bukiem, z dębem, ze wszystkimi gatunkami.
7: Jednocześnie, i który starał się być bardzo pogodnym dziadkiem.
8: Bardzo pogodnym, takim wiele wybaczającym, takim, który nie poucza, po prostu kochanym dziadkiem, do którego jeździło się z przyjemnością. I mój rozmówca wiedział o tym, że dziadek siedział za zabójstwo Żydów, ponieważ kiedy był chłopakiem, jedna z sąsiadek przekazała mu taki komunikat: a czy wiesz, że twój dziadek zrobił to i to, ale z jakiegoś powodu on nie znalazł w sobie, nie zastanawiał się nad tym głębiej. I nagle pojawiłem się ja i zacząłem mu opowiadać o tym, co jest w aktach, jak to faktycznie wyglądało. I z całą pewnością było to do niego trudne, w jakiś sposób zderzyć w swojej głowie obraz dziadka w swoim warsztacie, który autentycznie cieszy się, że wnuk przyjeżdża, w jaki sposób zdarzyć to z obrazem dziadka z siekierą, który zabija z
7: chciwości.
8: Tak, z niskich pobudek, bo chce zarobić te parę złotych. Więc było to dla niego trudne, ale mimo to nigdy mi nie odmówił gotowości do rozmowy. Znaczy nigdy nie odmówił mi rozmowy. Rozmawialiśmy kilka razy i on nie znał też odpowiedzi na wiele pytań. Natomiast dla mnie to było to zaskakujące, no bo spodziewałem się raczej takiego zamknięcia. I podobnie zresztą ma się sprawa z wnukiem kobiety, która w Częstochowie wzięła trzyletniego chłopca żydowskiego na przechowanie, a potem... No, wiele na to wskazuje, utopiła to dziecko w rzece, a następnie brała pieniądze od jego rodziców, zapewniając, że z dzieckiem wszystko jest w porządku. I mój rozmówca o tym, że babcia siedziała, dowiedział się jako chłopiec, gdy ubierał choinkę. Wziął bombkę. Bombka była owinięta w jakiś papier. Okazało się, że jest to dokument z informacją, że babcia właśnie jest zwalniana z więzienia. I to były trudne rozmowy, i było w nich sporo milczenia. On wielu rzeczy nie wiedział lub też nie chciał się nimi ze mną dzielić. Natomiast tych rozmów było 5 czy 6, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiałbym sprawdzić koło 6. I nigdy, kiedy prosiłem go o kolejną rozmowę, nigdy nie odpowiedział nie, bo co mnie to obchodzi, albo... Więc wydaje mi się też, że jakby moja obecność i to, co mu przekazałem, i w jednym, i w drugim przypadku pozwoliło moim rozmówcom ułożyć sobie jakieś historie, o których musieli słyszeć, o których słyszeli w dzieciństwie lub później dorastając. Udało mi się ułożyć te historie dzięki mnie w jakiś tam spójny obraz. Być może to też im w czymś pomogło, chociażby w tym, żeby coś lepiej zrozumieć.
7: Państwa i moim gościem jest Paweł Piotr Reszka. Rozmawiamy o jego najnowszej książce W tym domu już nie straszy. Reportaże o Żydach, Polakach i Fatum. Teraz informacje w TOK FM, a po informacjach słyszymy się ponownie.
0: Autopromocja.
9: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
10: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
11: Prawdziwa historia Polski.
12: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
13: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Uwaga! Super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
19: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
20: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 19.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W wyniku rosyjskich ataków bombowych na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy zginęło 5 osób, a 10 zostało rannych, poinformowały lokalne władze. Zaporoże jest jednym z kluczowych miast Ukrainy i ważnym ośrodkiem przemysłowym i logistycznym. Miasto jest celem regularnych rosyjskich ataków rakietowych, bombowych i dronowych. Bezpieczny ruch przez cieśninę Ormus pozostaje nienaruszony, poinformowało dowództwo centralne USA. Komunikat pojawił się tuż po tym, jak irański korpus strażników rewolucji islamskiej ogłosił zamknięcie cieśniny dla wszystkich statków, oskarżając USA i Izrael o naruszenie zawieszenia broni w Libanie. Z kolei według Amerykanów cieśninę przekroczyło 55 statków. Francisco Cerundolo i Tommy Paul zagrają w finale tenisowego turnieju ATP 500 na trawiastych kortach Queen's Club w Londynie. Argentyńczyk pokonał Brandona Nakashimę 6-7, 6-3, 6-4, a Amerykanin wygrał z Hugo Humbertem 6-3, 6-3.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór Państwu, po raz trzeci wywiad pogłębiony, Anna Wacławik i Państwa i mój gość Paweł Piotr Reszka i jego najnowsza książka W tym domu już nie straszy, reportaże o Żydach, Polakach i Fatum. A jednak pozwolę sobie to powiedzieć, sądziłam, że literaturę o zagładzie potrafi w Polsce pisać tylko Hanna Krall. Teraz myślę inaczej. Dlaczego? Dlatego, że bardzo trudno jest podejmować ten temat w sposób, który nie zostawi nas obojętnymi, ale również przeprowadzi nas przez pewien swoisty kołowrotek emocji i na końcu jeszcze będzie zmuszać do zadawania sobie różnych istotnych pytań. Czyli jakby mamy wszystko, czym powinna charakteryzować się dobra literatura, dobry reportaż. I są to teksty niezwykłe. Ja od razu powiem, że jednak polecam dawkować sobie te teksty, ponieważ są to bardzo trudne teksty. I nawet jeśli nie ma fatum, to jest też w twojej książce bardzo dużo znaków. Tak jak ten ta owinięta bombka tym papierem. To są takie historie, na które ucho reportera reaguje po prostu gwałtowną czerwienią. I w jego mózgu po prostu jest burza elektryczna. Albo tak jak płonące mieszkanie bohaterki ostatniego twojego tekstu, która jest niezwykła zupełnie. To jest, znaczy nie potrafię wybrać z tych czterech historii ani wystopniować jakimś przymiotnikiem. Natomiast ta ostatnia ma coś w sobie zupełnie niesłychanego, a może też wpływ na to, że tak ją odbieram, ma to po prostu z jakim talentem napisałeś ten tekst. Tam też mamy znak w postaci ocalonych z pożaru notatek. Osoby, która chowała się całe życie. Te opowieści są pełne takich sygnałów, do których z naszą wrażliwością możemy przypisać różne znaczenia.
8: Wiesz, no ja reaguję na znaki w sposób reporterski, staram się podchodzić do nich racjonalnie, natomiast mam też poczucie, że w jakiś sposób to, co robię, że to jakby to ma znaczenie, chociażby dlatego, że te teksty przeczytali już w większości
7: bohaterowie.
8: Moi bohaterowie, ci, którzy mieszkają za granicą. I miałem też z ich reakcji, wiem, że to była reakcja przychylna, ale też chodziło mi też tym wszystkim o to, żeby w jakiś sposób przywrócić, podtrzymać pamięć o tych ludziach, o których piszę, czyli tego chłopca utopionego w rzece, znalezionego w lesie, czy o Poli, o której wspomniałaś. I jeżeli mówimy o znakach, to piszę o... Już wspomniałem już Państwu o tym wcześniej, ale bohaterem jednego z tekstów jest chłopiec 3-letni, który został najprawdopodobniej utopiony. I udało mi się porozmawiać z jego bratem, który mieszka w Kanadzie. Alan urodził się już po wojnie, tam właśnie w Kanadzie, i właściwie przez całe swoje życie ten jego brat był gdzieś obok niego, przez swoją nieobecność, przez najczęściej przez ból jego rodziców, przez łzy matki, przez gniew ojca i również przez to, że jego ojciec bardzo dużo oczekiwał od Alana. Oczekiwał, że będzie najlepszy, że będzie spełniał oczekiwania. I Alan myślał sobie, że gdyby tu był ten mój brat, może moje życie byłoby inne, lepsze. I Alan wiele razy rozmawiał ze swoim bratem gdzieś tam w głowie. Zastanawiał się, jak jego życie by wyglądało, gdyby on tam był. Również w takich sytuacjach prozaicznych, kiedy ktoś tam go zaczepiał na ulicy, w klasie. Ten brat po prostu miał z nim taką silną więź. I wysłałem mu tekst już kiedy książka wyszła. Przeczytał ten tekst i powiedział mi taką rzecz, że on i jego żona chcieli nazwać swoją... Urodziła się córka. Postanowili ją nazwać imieniem Julia. I kiedy powiedzieli o tym imieniu, kiedy Alan powiedział o tym imieniu swojej matce, czyli tej... on miał na imię Lola i przeżyła też okupację właśnie w Częstochowie, była matką tego chłopca wrzuconego do rzeki. Więc kiedy Alan opowiedział jej o tym swojej matce, że chce nazwać swoją córkę Julia, ona zareagowała bardzo gwałtownie z jakiegoś powodu. Uważała, że to jest bardzo złe imię, chociaż nie rozwinęła tego jakoś. Ale to imię jakoś tak cały czas chodziło po głowie temu Alanowi, żeby jednak że on i żona uważali, że to Julia to jest najlepsze imię dla jej córki. I ona faktycznie ma na imię Julia. I teraz z mojego tekstu dowiedział się, że jego brat, czyli Moniek, ten 3-letni chłopiec, kiedy został oddany do polskiej opiekunki, ona nadała mu imię inne, polskie. I to imię brzmiało Julek. I to jest szczegół, który ja znalazłem w aktach, w jej zeznaniach. W jednym tylko miejscu jest, nazwałem go imieniem Julek. Oczywiście o tym musiała wiedzieć jego matka, Lola. Natomiast nie wiedziała o tym, nie wiedział o tym Alan. I jakimś cudem włożył wiele wysiłków w to, żeby nazwać swoją córkę imieniem, które w jakiś sposób oddaje hołd jego bratu, nie mając oczywiście tej świadomości. Więc można powiedzieć,
7: to
8: że
7: są właśnie te znaki, o których mówię.
8: No właśnie,
7: mówię,
8: że jest to znak albo zbieg okoliczności. Ale na pewno jest to, daje mi to też poczucie sensu tego, że sensu mojej pracy. Tak, bardzo jest to też dla mnie poruszające jako dla autora, że tekst ma jakieś znaczenie.
7: Będą musieli Państwo sami rozstrzygnąć, czy to znaki, czy zbiegi okoliczności, ale niektóre z tych zbiegów okoliczności są tak niesamowite, że mimo, że też na Z, to jednak znak bardziej pasuje niż zbieg. A powiedz, co robi rabin w Twojej książce? Ja tylko powiem, że on jest ważny.
8: Rabin pomógł mi odeprzeć taki potencjalny argument,

0: o imieniu.
1: Tak, on jest bardzo taki, jest taki
0: bardzo
1: psychologiczny ramię.
0: Tak, jest
1: no, psychologiczne podejście.
0: To jest niesłychane, bo on jest no, jednak kapłanem i perspektywa religijna jest jego perspektywą naczelną, ale jak to rabin jest mądrym człowiekiem i daje też te socjologiczne aspekty i to w bardzo szerokiej perspektywie. Nazywa społeczeństwo rodziną na przykład w jednej z tych, nie wiem jak to nazwać,
1: wypowiedzi,
0: tak. Mówisz, że społeczeństwo jest to duża rodzina i jeżeli nagle zostaje zamordowanych 3 miliony członków tej rodziny, to nie może, to jest oczywiste, że reszta tej rodziny jakieś stanowisko wobec tego będzie musiała zająć.
1: Stanowisko jak stanowisko, ale chodzi przede wszystkim o to, o konsekwencje, które dzieją się na bardzo wielu poziomach, wynikające z tego, że nagle duża część tej rodziny zniknęła. I on zresztą opowiada sporo o tym, jak istotne jest w judaizmie pożegnanie zmarłego, że są pewne kroki, które trzeba podjąć, by w właściwy sposób się pożegnać. Jeżeli tego nie zrobimy, no to coś ryzykujemy, a mianowicie to, że ten zmarły zostanie w naszym życiu. I to nie zawsze w sposób, który będzie dla nas może nie zawsze w sposób, który będzie dla nas taki nieodczuwalny.
0: No i jak to rodzina? Niektórych lubimy, innych nie lubimy. Do niektórych rzeczy nie chcemy się przyznać, do innych zrobimy wszystko, by się nie przyznawać. I musimy z tym żyć dalej. I trochę o tym też jest ta książka, jak to życie w zasadzie wygląda. A powiedz, jaki masz stosunek do swoich bohaterów?
1: Uważny. Słucham ich. Wiesz, no to jest dosyć...
0: A do tych, którzy nie żyją?
1: No wiesz, no to jest dosyć ogólne pytanie.
0: To do tych konkretnych. Na przykład do tego chłopca, który prawdopodobnie został utopiony przez swoją opiekunkę. Pytam o to też dlatego, że każdy z rozdziałów tej książki kończy zdjęcie tych bohaterów, o których piszesz. I to też można dostać obuchem w twarz, kiedy najpierw przeczyta się historię i to zdjęcie jest na końcu. Jeśli nie przeglądają państwo książki na dzień dobry, przepraszam za kolokwializm, to mamy takie zwieńczenie każdej z tych historii.
1: Mam stosunek nacechowany empatią, jakkolwiek to banalnie zabrzmi. Wiesz, no to nie są pytania, które pomagają pisać. Raczej ja jestem z tej szkoły reporterów, która wszystko planuje na zimno. I piszę zawsze według planu. I to oczywiście są ważne pytania, ale tak naprawdę one chyba jeszcze nie wybrzmiały we mnie. Odpowiedzi nie wybrzmiały do końca. Jaki mam stosunek? Na pewno, no wiesz, no, tak jak moi czytelnicy, no jestem, ja też byłem bardzo poruszony tą historią, zobaczyłem to zdjęcie, kiedy otworzyłem akta, no tak, akurat dostałem akta papierowe, co nie zawsze się zdarza w IPN-ie, bo IPN teraz bardzo często rozsyła skany, więc dostałem akta papierowe, otworzyłem i tam była koperta i było zdjęcie tego chłopca, więc ono mnie bardzo poruszyło, ale też poruszyły mnie historie wielu moich bohaterów. Cieszę się, że mogą też poruszyć państwa.
0: No bardzo ładnie mi się wywijasz od odpowiedzi. Znaczy ja nie oczekuję żadnej, tylko po prostu mnie to ciekawi. Też właśnie jako osoby, która też ma do czynienia ze źródłami i wiem, że moment, w którym patrzysz w oczy bohaterów, jest innym momentem niż ten, w którym piszesz o kimś, kogo nigdy nie widziałeś i na przykład go nie zobaczysz, dlatego że nic się nie zachowało, a w jakimś momencie musisz opisać jego historię. Natomiast w momencie, kiedy nagle dostajesz zdjęcie tej osoby, której poświęcasz ileś miesięcy swojego życia,

0: i wchodzisz w jego życie na takim poziomie jednak współczucia właśnie i faktografii, to i na końcu dostajesz jeszcze zdjęcie i patrzysz w oczy, to jednak coś się dzieje z człowiekiem.
1: Wiesz, gdyby tego zdjęcia nie było, ten tekst byłby taki sam. Ono nie miało tak naprawdę dla mnie, poruszyło mnie, ale nie miało znaczenia dla tego, co czułem, jak pisałem ten tekst. No bo nie musimy mieć zdjęcia, żeby sobie wyobrazić rozpacz trzyletniego chłopca, którego matka oddaje obcym ludziom, który się boi i potem pewnego wieczoru jest wyprowadzany przez swoją opiekunkę, odprowadzany w kierunku rzeki. No nie potrzebujemy do tego zdjęcia. Ja też nie potrzebowałem i też długo się wzbraniałem przed... Zastanawiałem się, czy w ogóle jest sens dawać zdjęcia do tej książki, bo ja akurat nie zawsze uważam, żeby zdjęcie w książce reporterskiej było koniecznością. Natomiast w tym przypadku zadecydowało to, że już o tym wspomniałem, że jedną z funkcji tej książki jest przewracanie pamięci jednak. I takie zdjęcie mówi, no, może nie więcej niż tekst, bo to jest też komunikacja na innym poziomie. Natomiast w tym przypadku to zdjęcie jest kluczowe chyba.
0: Czy dowiedziałeś się czegoś nowego o człowieku?
1: Trochę się boję, że odpowiedź będzie taka banalna, natomiast nie miałem świadomości, że to zło, te złe rzeczy mogą tak bardzo długo rezonować w rodzinach sprawców przez pokolenia. Nie miałem tej świadomości pewnie dlatego, że nigdy też zawodowo się tym nie zajmowałem. Kiedy pisałem wcześniej teksty, nie tylko o zagładzie, bo ja też zajmowałem się przez wiele lat reportażem społecznym. Zawsze koncentrowałem się na ofiarach. Nigdy na sprawcach i na ich rodzinach, które też były ofiarami. I dopiero przy tej książce miałem taką okazję, żeby dużą część uwagi poświęcić właśnie sprawcom i ich rodzinom. I odkryłem z pewnym moim zdziwieniem, że to, co się wydarzyło 80 lat temu, wciąż w jakiś sposób jest obecne w wielu w tych rodzinach. I to było dla mnie takim zaskoczeniem, które może jest, nie wiem, infantylne, ale no też mam do tego prawo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Paweł Piotr Reszka, autor książki W tym domu już nie straszy, reportaże o Żydach, Polakach i Fatum.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystko, co mogłam powiedzieć o tej książce, już powiedziałam, więc nie będę się powtarzać poza prostym. Polecam. Dziękuję Państwu za obecność w wywiadzie pogłębionym. Za chwilę informacje w TOK FM. Za chwilę, czyli o 20:00. Wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, Anna Wacławik. My usłyszymy się za tydzień po 19:00.
2: Reklama. Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
1: No, czekam na dobrą okazję.
0: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
1: O, wow, na pewno skorzystam.
0: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
1: A mają też inne osiedla?
0: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wołodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego. To po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. W informacjach również o tym, jak województwo wielkopolskie radzi sobie z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną. Będzie też o wakacjach i urlopach. Za chwilę między innymi o tym, ile średnio wydamy na wypoczynek. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawrocki dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andriy Sybicha, szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a także byli prezydenci Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Nie mam za co przepraszać, mówił w programie Wybory w Toku poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Chodzi o sejmową awanturę o szpital południowy, w którym jeden z lekarzy, do niedawna radny warszawskiej dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pisek grzmiał w Sejmie, że w szpitalu był salonik dla VIP-ów, w którym przyjmowano ich w pierwszej kolejności. Na grafice widniała m.in. posłanka Katarzyna Piekarska, która leczy się onkologicznie. Gdy zobaczyła swoje nazwisko, zasłabła, przypomniała w TOK FM Dominika Wielowiejska.
5: PiS przedstawił grafikę z osobami, co do których nie ma żadnego potwierdzenia, że korzystały ze szpitala południowego. Pani poseł Piekarska nie korzystała z tego szpitala. Została umieszczona na grafice. PiS jej za to kłamstwo nie przeprosił i pan też teraz nie przeprosił.
6: Pani redaktor, kto korzystał z tego saloniku legendarnego, a kto nie korzystał, to i tak wyjdzie.
7: Ale możecie przeprosić.
6: To nie za naszą sprawą.
5: Ale właśnie umieściliście na grafice nie tych, którzy korzystali głównie.
6: Ale
5: na tym problem polega.
6: Ja bym to kolegom odradzał, bo to i tak wyjdzie i to nie od nas należy i nie my jesteśmy
5: Panie
6: sprawcy.
5: Panie pośle, Katarzyna Piekarska powinna zostać przeproszona przez PiS, a nie zrobiliście tego.
6: Jeśli ktoś zaprzecza, to powinien mieć to na uwadze, że to i tak wyjdzie.
8: Przeprosi pan czy nie?
6: Ja żadnych grafik nie prezentowałem, więc nie mam za to przepraszać.
5: Ale to pańska partia, nie, rzecznik pana partii.
6: Panią Piekarską szanuję jako twardą przeciwniczkę i życzę jej dużo zdrowia.
4: Katarzyna Piekarska została zabrana do szpitala. Już czuje się lepiej. Na miejscu jeszcze w Sejmie pomogła jej lekarka, posłanka Katarzyna Sujka. Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił stan wyjątkowy na terytorium całego kraju po ponad 6 tygodniach protestów i blokad dróg, które sparaliżowały gospodarkę. Prezydent ogłosił porozumienie z główną boliwijską centralą związkową, mające na celu złagodzenie napięć. Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje prezydentowi Pazowi szersze uprawnienia konstytucyjne, takie jak na przykład wysłanie sił zbrojnych w celu usunięcia blokad. Od początku maja rzesze rolników, górników, pracowników transportu i przedstawicieli innych grup zawodowych blokują drogi w wielu miejscach Boliwii, domagając się ustąpienia centra prawicowego prezydenta, który rządzi Boliwią od listopada ubiegłego roku. Blokady poważnie zakłócają dostawy żywności, paliw i innych towarów pierwszej potrzeby. Wielkopolskie gminy zmierzą się z suszą. Gmina Duszniki, aby uniknąć sytuacji, w której brakuje wody, wybudowała zbiorniki i zakupiła mobilną stację uzdatniania. Będzie ona stawiana tam, gdzie dostępność wody będzie najmniejsza. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi wójt gminy Radosław Łanoszka.
9: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
10: Wyłączają, dają znać SMS-ami. Czy jest jakaś awaria, też zgłaszają. To się trochę też przygotuje.
11: Z głową tą wodę używać, jak jest faktycznie niski poziom. No wiadomo, gdzieś ta woda w końcu zabraknie jej, jak nie będziemy trochę myśleć.
4: Dodają mieszkanki gminy Duszniki. Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa i może doprowadzić do sytuacji, w której albo mieszkańcy mają wodę w kranie, albo podlane będą pola uprawne. Wakacje będą w tym roku droższe, ale jak wynika z analiz grupy Progres, i tak na nie pojedziemy. To m.in. dzięki dopłatom, które oferują pracodawcy w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Z funduszu socjalnego przeznaczają na to od kilkuset do nawet 3000 zł. Z badań wynika, że wydamy na urlop średnio nieco ponad 5000 zł. Ale najważniejsze jednak jest, by na urlopie rzeczywiście odpocząć. Niestety nie sprzyjają temu nasze telefony i to, co w nich mamy, mówi psycholog dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
2: Czyli swoje kalendarze, dostępy do maili, dostępy do różnych służbowych kont, grup też pracowniczych, gdzie przychodzą nam powiadomienia. Najrozsądniej byłoby to po prostu wszystko wyłączyć na jakiś czas i wtedy tak naprawdę od tego odpocząć. Nie leżę na plaży z telefonem, patrząc się w telefon, tylko potrafię też się tak na chwilę zatrzymać, poobcować z przyrodą.
4: I dać odpocząć naszemu ciału i psychice. W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. Wciąż upalnie. Termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Przed nami archiwalny program, który postanowiliśmy dla Państwa powtórzyć. Jest to audycja Mikrofon Tok FM, która dotyczyła wejścia w życie unijnego paktu migracyjnego, a raczej konsekwencji wynikających z tego, że 12 czerwca ten pakt wszedł w życie. Zdecydowaliśmy się powtórzyć ten program dlatego, że dyskusji, interpretacji oraz dezinformacji niestety dotyczących tego, czym de facto jest unijny pakt migracyjny i co z niego wynika między innymi dla naszego kraju, dla polityki migracyjnej naszego kraju, jest bardzo, bardzo wiele. W związku z tym zapraszamy Państwa do wysłuchania tej audycji, w której pojawiają się też Państwa pytania, bo w trakcie audycji słuchacze i słuchaczki do nas dzwonili i pisali maile. W studiu eksperci na te pytania starali się odpowiedzieć. Jest z nami profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Jest Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: A łączymy się z Anną Dąbrowską z Homo Faber. Czy słyszy nas pani?
12: Tak, dzień dobry.
7: Wspaniale. Pierwsza rzecz, oczywiście łatwo się domyśleć, że w imieniu słuchaczy i słuchaczek to pytanie brzmi, czy w piątek minister Duszczyk, który powiedział, że od 12 czerwca w Polsce nie zmienia się nic, a wtedy wprowadzono pakt migracyjny, który oczywiście, jak to polityk, chciał w sposób taki metaforyczny, takim gestem werbalnym powiedzieć, nie ma powodu do niepokojów, zasadniczo nie zmienia się nic. To w takim razie muszę Państwa zapytać, co jednak się ewidentnie zmienia w polityce migracyjnej polskiej, albo się zacznie zmieniać, czy w praktyce migracyjnej, powinienem bardziej zadać tak to pytanie, bardziej konkretnie, co się w praktyce migracyjnej zmieni właśnie z powodu tego, że oto pakt migracyjny wszedł w życie. Czy jakieś namacalne, konkretne, widzialne skutki wejścia w życie paktu migracyjnego zobaczymy? Profesor Paweł Kaczmarczyk.
8: Ja chętnie oddam głos ekspertowi, żeby powiedział coś nam więcej na temat podstaw prawnych, natomiast powiem przekornie, że w istocie zmieni się niewiele, a zmieni się niewiele z banalnego powodu, ponieważ te regulacje, o których dzisiaj rozmawiamy, dotyczą bardzo konkretnej grupy cudzoziemców, zwłaszcza tych, których status jest nieuregulowany, albo którzy docierają do Unii Europejskiej w sposób nie w pełni kontrolowany, czy nie w pełni legalny. A akurat ta grupa cudzoziemców w Unii Europejskiej jest, wbrew temu, co często przekazują nam media, jest relatywnie nieliczna, bo to jest 3-5% wszystkich migrantów, a w Polsce, zwłaszcza w obliczu sytuacji, z jaką się mierzymy od roku 2022, to jest grupa zupełnie mało liczna. Więc w tym sensie można by rzeczywiście powiedzieć, że nie jest to przełomowe wydarzenie. Natomiast rozumiem, że będziemy zaraz rozmawiali o kolejnych aspektach. I może być to oczywiście ważniejsze niż
7: Marcin, to.
13: Czy się zmieni? Teoretycznie powinno. I myślę, że to jest najlepsza odpowiedź na pytanie pana redaktora. Powinno się zmienić dużo, oczywiście w tej wąskiej działce, o której mówił pan profesor, ale jednak jakieś zmiany powinny nastąpić. Natomiast czy tak będzie rzeczywiście? No, śmiem twierdzić, że ponieważ dużo zależy jednak od organów państwa, począwszy od Straży Granicznej, kończąc na resorcie spraw wewnętrznych, no to długo, długo będziemy udawali, że nie zmieniło się nic. Być może skończy się tak, że dopiero jednym, drugim orzeczeniem sądu przywrócimy w Polsce obowiązywanie paktu migracyjnego, chociaż mam nadzieję, że pozorem tych deklaracji, które moim zdaniem nie są metaforyczne, one po prostu są nieprawdziwe, bo jednak pakt wszedł w życie i nie jest to dokument czy seria dokumentów, które w jakikolwiek sposób zależne są od woli politycznej. To jest bardzo skomplikowany, bardzo systemowy, bardzo rozbudowany ciąg aktów prawnych, w zdecydowanej większości o randze rozporządzeń unijnych, czyli aktów obowiązujących w zasadzie bezpośrednio, nawet bez potrzeby jakiejś szczegółowej ich implementacji do polskiego porządku prawnego. One obowiązują od 12 czerwca, są elementem polskiej rzeczywistości prawnej, są elementem stanu prawnego. No i pytanie teraz, czy rząd, czy administracja, jednak państwa, które jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, rzeczywiście będzie trwało w przekonaniu, a być może w iluzji, że prawo unijne w Polsce nie obowiązuje. Natomiast tak nie jest, póki jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, póki przyjęliśmy cały ten dorobek unijny, przyszły i przeszły, no to trzeba jednak założyć, że pakt migracyjny jest wiążący i że powinniśmy go stosować.
8: I jak rozumiem, jeśli mogę, będzie można się odwoływać do zapisów tego paktu w sądach.
13: Tak, to na pewno. Będziemy się odwoływać do tych zapisów. Już czekamy tak naprawdę na sprawę, obserwujemy bacznie, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Już mamy pierwsze sygnały, które potwierdzają niestety tezy pana ministra Duszczyka, że udajemy, że paktu nie ma. Widzimy, że praktyka Straży Granicznej się nie zmieniła. Mamy już pierwsze informacje. Oczywiście nie są to jeszcze sprawy gotowe do poprowadzenia litygacyjnego przed sądem, ale no, jeżeli tak dalej będzie, to wcześniej czy później rzeczywiście trafimy z taką sprawą przed sąd i mam nadzieję, że sąd stanie na wysokości zadania i jednak dopatrzy się tutaj znaczenia prawa unijnego w Polsce.
7: Jeszcze Anna Dąbrowska, czy rzeczywiście w Polsce nic się nie zmieni generalnie po wprowadzeniu paktu migracyjnego, po przyjęciu paktu migracyjnego? Nie.
14: Ja też powiem przekornie, bo myślę sobie, że zgadzając się też z kolegami ze studia, że jest tak, że nie, a z drugiej strony mam takie wrażenie, że od wielu lat, te dokumenty, o których mówił Marcin, nie powstawały bardzo szybko, tak, to jest cały zestaw tych dokumentów, że one wprowadzają pewną narrację, pewną retorykę do mówienia o migracjach, która towarzyszy nam właściwie od tego momentu, w którym te dokumenty zaczęły nabierać jakichś pierwszych kształtów. I to jest ciekawe. To znaczy, oczywiście będziemy się przyglądać z pewnością Fundacja Helsińska, ale także my temu, jak to jest realizowane. Natomiast wydaje mi się, że drugą ważną rzeczą to jest w ogóle ta opowieść o migrantach, która idzie wraz z paktem. I to bez wątpienia jest coś, co się w Polsce wydarza.
7: Szczegółowe pytanie. Na początku pan profesor Paweł Kaczmarczyk powiedział, że bardzo warto rozdzielić tutaj kwestię migracji i tej migracji nielegalnej. Gdyby ktoś otrzymał wizę pobytową w strefie Schengen i po wygaśnięciu jej nie wyjechał, to jak rozumiem od piątku jest zasadniczo w innej sytuacji, dlatego że mając działający system Eurodac, tak? Mamy jego dane biometryczne i dotychczas taka osoba mogła, próbując, nie wiem, jakoś funkcjonować bez ważnej wizy pobytowej, po prostu mieszkać w Europie, a mając system Eurodac, jeśli dobrze go rozumiem, w ramach tego paktu migracyjnego, o którym rozmawiamy, no my wiemy, że w Europie jest osoba, której się właśnie skończył tytuł do pobytu legalnego.
8: Znaczy ta osoba musiałaby najpierw zostać wprowadzona do tego systemu, więc no musimy poczekać, jak system będzie działał.
7: No tak, rzeczywiście. Ale to jest zasadnicza zmiana, bo już dzisiaj na granicach strefy Schengen on działa.
8: Tak, ale ta osoba, jeśli dotarła do Polski wcześniej i po prostu wygasła jej wiza, to w tym momencie w systemie jej nie będzie.
7: Chyba,
8: jeżeli,
7: że...
8: jeżeli dojdzie do konsolidacji różnych systemów, to wtedy tak w istocie to się wydarzy.
7: To jest zmiana.
13: Tak, ja może jedno zastrzeżenie tutaj zrobię, ale absolutnie nie a propos stanu faktycznego, który pan redaktor przytoczył. To jest pewien paradoks, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest bardzo skomplikowana seria aktów prawnych, bardzo szczegółowych, bardzo kazuistycznych, bardzo trudnych. Ja przyznam, że nawet te przepisy, które są mi bliższe i które dotyczą azylowego systemu unijnego, nawet po wielokrotnym przeczytaniu nie są jasne. Jest bardzo trudno zresztą deszyfrować przepisy prawa, które jeszcze nawet nie miały okazji być zastosowane, więc my nie wiemy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Ja myślę, że też no, chyba nikt, kto powie, że jest ekspertem w prawie paktu migracyjnego, nie będzie do końca wprawdzie, ponieważ myślę, że trudno jest ten pakt ogarnąć. Ja też nie czuję się takim ekspertem, żeby potrafić wyciągać te przepisy z każdego istniejącego w ramach tego paktu aktu, rozporządzenia czy dyrektywy.
7: Czy ja rozumiem, że to jest pana sprytna, taktyczna metoda wytrącenia skrajnej prawicy broni z ręki, bo pan po prostu skrajnej prawicy w Polsce mówi: panowie, panie, wy nie rozumiecie w ogóle, co tam jest napisane.
13: Ja myślę, że mało kto to rozumie i no, jako osoba, która no, jednak żyje z przepisami prawa od kilkudziesięciu lat, no wiem, że bardzo trudno przekładać przepisy, które istnieją jak na razie tylko na papierze i co do których nie wiemy, jak one będą funkcjonować w praktyce, na jakąś projektowaną rzeczywistość. I to mówię a propos ewentualnych pytań czy kazusów, które mogą się też pojawić czy ze strony słuchaczy i słuchaczek, czy pana redaktora, że proszę nam wierzyć, naprawdę trudno jest dokonać taką operację na przepisach, które pojawiły się, co prawda, tak jak Ania Dąbrowska mówiła, dosyć dawno temu, ale które długo, długo pozostawały w takiej fikcji nieistnienia, o których nikt nie rozmawiał, o których nikt nie analizował. Nikt się nie zastanawiał, jak to będzie wdrożyć te przepisy w życie. My mamy jakąś matrycę, która coś wskazuje nam, jak coś powinno wyglądać i funkcjonować od 12 czerwca. Natomiast ja mam bardzo dużą trudność w tym, żeby te przepisy przenieść na jakąś rzeczywistość w chwili obecnej. Mieliśmy nadzieję, że resort spraw wewnętrznych, czy ten, czy poprzedni, da nam szansę przygotowania się do tego, że będziemy zastanawiać się, jak polska rzeczywistość prawna przyjmie te przepisy unijne. No niestety, tak jak już mówiliśmy, udajemy od paru lat, że paktu nie ma i niestety to sprawia, że jesteśmy w tym momencie pogrążeni w chaosie i tak samo organizacje pomocowe, my i rząd to, i tak naprawdę wszyscy.
7: Zanim przejdziemy do następnej kwestii, oddam głos profesorowi Pawłowi Kaczmarczykowi, to drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, proszę pytać, skoro chaos jest tak duży, no to w takim razie niewiedza też nas wszystkich powinna być duża. 22 44 044, proszę dzwonić pod ten numer telefonu. 22 44 044, pisać na adres mikrofon@tok.fm albo na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej, proszę umieszczać komentarze. Profesor Paweł Kaczmarczyk.
8: Dwie kwestie. Jedna, wydaje się, wykracza poza temat dzisiejszego spotkania i to jest to, w jaki sposób jest stanowione prawo na poziomie europejskim i nie tylko europejskim. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, ponieważ tak, dla nieprawnika, niespecjalisty te przepisy są po prostu hermetyczne. Więc to jest pierwsza rzecz. Z tym się wiąże oczywiście to, o czym przed chwilą mówiliśmy, to znaczy, że dopiero będziemy widzieli, jak one będą implementowane. Natomiast druga kwestia wydaje mi się o wiele istotniejsza i to jest to, o czym powiedziała Ania Dąbrowska. No, ponieważ tak naprawdę ten pakt, on nie jest wykorzystywany i nie jest omawiany w kontekście konkretnych przepisów czy konkretnych zasad, tylko jest używany jako narzędzie narracyjne. Od samego początku. Ja dlatego świadomie, kiedy zacząłem o tym mówić, powiedziałem, że dotyczy on niewielkiej grupy ludzi, ponieważ moje wrażenie jest takie, że kiedy w Polsce rozmawiamy o pakcie, to większość odbiorców ma przekonanie, że dotyczy to narzędzie wszystkich imigrantów, którzy przebywają w Polsce i w Unii Europejskiej. A według mnie tak po prostu nie jest.
7: No dobrze, ale ktoś słuchając nas może dzisiaj powiedzieć zaraz. Ja do dzisiaj słyszę, że wchodzi w życie zasada solidarnościowa, która mówi o tym, że w sytuacji kryzysowej państwa strefy Schengen będą razem współdziałały w ten sposób, żeby pomóc sobie, albo przyjmując do siebie część osób, która jest właśnie w jakiejś kryzysowej tutaj sytuacji i znalazła się w jakimś państwie, albo udzielając wsparcia finansowego, albo do wspólnego budżetu, albo wsparcia, nie wiem, technicznego, organizacyjnego, czy wysłanie tam swoich służb. To nie jest skomplikowany język prawniczy, to jest dość proste, zresztą ta figura solidarnościowego.
8: Mhm. Ale to jest argument na rzecz tezy, którą przed chwilą przedstawiłem. Ponieważ de facto, jeżeli byśmy się skupili na sytuacji Polski, to akurat mechanizm solidarnościowy jest czymś, czemu powinniśmy, moim zdaniem, absolutnie przyklasnąć. Ponieważ Polska jest krajem granicznym Unii Europejskiej i Polska w każdej chwili może zostać skonfrontowana z wyzwaniem migracyjnym, z jakim się mierzyliśmy choćby kilka lat temu. W tych zapisach paktu jest o wiele więcej kontrowersyjnych kwestii, które podnosiły organizacje prawno-człowiecze od kilku lat i o nich mówimy bardzo niewiele. Na przykład procedura graniczna, procedura przesiewowa, kwestia, tak, w jaki sposób są traktowane dzieci czy rodziny.
7: I o tym zaraz będziemy mówić, panie profesorze, tylko musimy przejść przez ten początek, który w głowie słuchaczy i słuchaczek, jest, tak jak w mojej głowie, był mniej więcej taki. Przepraszam za ten radykalny, prymitywny skrót. Część opozycji mówi w Polsce: w wyniku przyjęcia paktu migracyjnego tu w Polsce pojawią się migranci z innych krajów, my tego nie chcemy. Rząd mówi: nie, nie, nie, nie zrobimy tego. I tu się kończy tak naprawdę ta opowieść. To, co pan profesor przed chwilą powiedział, to się w zasadzie nie pojawia. Czyli kwestia, że solidarność jest symetryczna, w sensie takim, że ktoś nam pomoże, bo my komuś pomogliśmy i tak dalej. Tego w ogóle nie ma. I w ogóle nie ma to chyba... Ale to proszę powiedzieć, na ile to jest istotne. Zważenia tego, na ile w ogóle Europa w takiej sytuacji kryzysowej może się znaleźć. Zresztą my mówimy o sytuacji, która już jest, może się zaraz zdarzyć w wyniku wojny w Ukrainie, w wyniku otwarcia jakiegoś nowego szlaku. To czy w zasadzie jak daleko to jest od naszej rzeczywistości tu i teraz? To, czy Jan Kowalski w Polsce może powiedzieć sobie: ojej, to za tydzień jak to się może zacząć? Czy on może sobie powiedzieć: to musiałby się jakiś kataklizm wydarzyć, żeby ta solidarnościowa reguła z paktu migracyjnego zaczęła działać?
8: Ja pozwolę sobie na to spojrzeć w trochę dłuższej perspektywie czasowej. De facto od połowy lat 90. minionego stulecia pojawiają się różnego rodzaju wyzwania i kryzysy. I Europa czy Unia Europejska radzi sobie z nimi lepiej czy gorzej, natomiast faktem jest, że od połowy minionej dekady było takie przekonanie, że tej solidarności po prostu brakuje, że są kraje, które są nastawione na znacznie większe ryzyko i w sytuacji kryzysowej nie mogą liczyć na wsparcie, na jakie liczyły. W moim przekonaniu to z tego właśnie wynikają te rozwiązania, które opisujemy jako pakt, i dlatego ja uważam, że jest to dość przedziwna sytuacja, kiedy my jako Polacy akurat te zapisy krytykujemy. I jeszcze jedna rzecz, ponieważ ten mechanizm relokacyjny, który tam jest opisany, jest jednym z mechanizmów, które są możliwe, ponieważ jak wiemy, można stosować pewnego rodzaju zamienniki.
7: Ale w międzyczasie, jak pan mówi, to wydawało mi się, że chrząkała Anna Dąbrowska z Homowaber.
14: Tak, chrząkałam, dziękuję. Tak, chciałabym się włączyć do tego i odpowiedzieć na pytanie pana redaktora, ponieważ wydaje mi się, że byliśmy, jesteśmy i będziemy w takiej sytuacji. Byliśmy w momencie, w którym w 2013-2014 roku Europa Południowa doświadczała wielkiego kryzysu i on się nie skończył. Tak? Jego skala zmniejszyła się, natomiast nie jest tak, że on się skończył. Natomiast ja osobiście sama pamiętam, jak w 2022 roku, tuż po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, cała masa różnych instytucji, gmin w zachodniej Europie oferowała nam pomoc. Ja sama odbierałam te telefony. Pomoc w postaci tego, żeby relokować, dać możliwość przejazdu do konkretnych miast w Europie Zachodniej Ukraińcom i Ukrainkom, którzy uciekali przed pełnoskalową wojną z Rosją. I myślę sobie, że trochę zapominamy o tym, jak wiele też to nam dało w takim sensie przepustowości też Polski, przepustowości polskich miast w tamtym najtrudniejszym dla nas momencie. Tym bardziej niezrozumiałe jest takie krótkowzroczne myślenie o tym, że oto jakby pozbędziemy się tego solidarnościowego mechanizmu, to jesteśmy wygrani. Nie wydaje mi się, że jesteśmy wygrani. Nie pamiętamy kilku lat wstecz, kiedy tej pomocy także doświadczyliśmy. Oczywiście to nie był ten klasyczny mechanizm, który wynika z paktu, to po prostu był mechanizm solidarności, no po prostu takiej, która się wówczas wydarzyła. Niemniej jest to ważne, żeby o tym w taki sposób też myśleć.
7: Rozumiem. Marcin Sośniak, ale może króciutko poprosiłbym, bo dzwonią do nas słuchacze i słuchaczki z pytaniami do państwa, do ekspertów i ekspertek. Proszę bardzo.
13: Ja jeszcze przypomnę tylko, że jednym z aktów, który wchodzi w skład paktu migracyjnego, jest rozporządzenie, o numerze 1359 dla zainteresowanych, rozporządzenie, które dotyczy stanów nadzwyczajnych, uruchamiających ten mechanizm solidarnościowy, czyli sytuacji, które muszą zaistnieć, aby ten mechanizm solidarnościowy unijny został uruchomiony, czy to w postaci relokacji, o których mówił pan profesor, czy w postaci rekompensat finansowych, czy różnych innych form wsparcia. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, czytając to rozporządzenie, że ten akt został stworzony pod sytuację polską, bo przecież to Polska jest krajem, który w tej chwili doświadcza imigracji wojennej spowodowanej konfliktem zbrojnym w Ukrainie i instrumentalizacji migracji na granicy z Białorusią.
7: Pojęcie, a to jest tam tak ujęte właśnie?
13: Tak, pojęcie instrumentalizacji migracji znalazło się w tym rozporządzeniu i to jest dokładnie to samo pojęcie instrumentalizacji, którą chwilę wcześniej polski ustawodawca wpisał do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadniając tym zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę. Ta definicja w naszej ustawie została wzięta z tego rozporządzenia, przepraszam, które wtedy jeszcze nie obowiązywało. Więc ten cały system solidarnościowy, gdyby chcąc zastosować to rozporządzenie w chwili obecnej, no byłby zastosowany w przypadku Polski. No my jesteśmy, podejrzewam, tutaj takim wręcz laboratoryjnym
7: tworem. Ale to świetnie, że pan tworem, to mówi, bo to jest odpowiedź na to pytanie, które ludzie mają w głowach. Czy to się już wydarzy, czy to się ma wydarzyć i o jakich rzeczach mówi? Pan mówi o instrumentalizacji migracji, że to jest expressis verbis tam po prostu jest napisane w rozporządzeniu.
13: Solidarnościowy powinien być uruchomiony również w przypadku stwierdzenia takiejż instrumentalizacji. Ja myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że akurat jak chodzi o reżim białoruski, z taką instrumentalizacją.
7: Tak. A tam są tylko te dwa warunki, wojna i mechanizm.
13: Jeszcze siła wyższa w postaci kataklizmu. Oczywiście to nie jest akt, który tylko i wyłącznie Polski dotyczy, żeby nie było. Tak. Natomiast są też inne sytuacje, tak zwane siły nadzwyczajne, które mogą spowodować wzmożony ruch migracyjny.
7: A to chodzi o jakieś kataklizmy przyrodnicze?
13: Podejrzewam, że tak można rozumieć tę definicję, że chodzi również o sytuacje, które generują masowy ruch.
7: A to pan jako prawnik patrzy na to, czyta takie rzeczy i mówi ruch sobie dowolna, duża susza, nawet 1000 kilometrów od nas.
13: To nie chodzi o samo zjawisko, chodzi tak naprawdę o migracje, które mogą pojawić się na granicach.
7: No ale ktoś to musi zaklasyfikować.
13: Tak, jest tam cała procedura, która angażuje Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Tak. To jest bardzo skomplikowana swoją drogą procedura, że na wniosek państwa, które zostało dotknięte, na przykład instrumentalizacją, Unia Europejska na podstawie rozważań między Komisją a Radą uruchamia te mechanizmy solidarnościowe. Ja oczywiście mówię w dużym uproszczeniu, myślę, że nie musimy wchodzić tutaj w te bardzo proceduralne aspekty. Natomiast rzeczywiście ten mechanizm solidarnościowy jest tam opisany i ja nie mam wątpliwości, że obecnej sytuacji Polska po pierwsze byłaby beneficjentem tego mechanizmu solidarnościowego, a po drugie, co też już przecież nawet strona rządowa podawała jako swój wielki sukces, że jakby została już zwolniona, jako że jest obciążona ruchem migracyjnym,
7: na rok.
13: Została już zwolniona z tego, żeby nie uczestniczyć z drugiej strony tego mechanizmu, czyli ze strony państw, które jednak składają się na ten mechanizm.
7: Ale w międzyczasie dzwonią do nas słuchacze pod numer 22 44 044. Pan Kamil z Rzeszowa zadzwonił. Dobry wieczór, panie Kamilu. Słuchamy pana pytania.
15: Słuchamy. Dobry wieczór wszystkim, co mnie słyszą. Ja chciałem zadać pytanie na początek, bo mam wrażenie, że to się jakoś nie przebija. Kto jest realnym beneficjentem tego paktu? Czy to są migranci, którzy przybywają do Europy i szukają azylu? Czy to są obywatele Unii Europejskiej? Czy to są instytucje, które migracją się zajmują, żeby to im się wszystko ułatwiło? To jest po prostu głównym beneficjentem tego wszystkiego.
7: Panie Kamilu, bardzo dziękuję za pana pytanie. Świetne moim zdaniem. Kto na tym skorzysta?
8: Kraje członkowskie.
7: Gdybym był migrantem, który przyjeżdża do Europy i w celu poprawy swojego życia na przykład, i okazałoby się, że wprowadzenie paktu migracyjnego trochę mi przynajmniej pomaga tu, w porównaniu z czasem, kiedy nie było tego lęku, to ja bym powiedział, że ja z tego korzystam. Gdybym był obywatelem kraju, który korzysta na pracy migrantów, tak jak na przykład w Polsce, to jest w przypadku migrantów zarobkowych, to strasznie trudne pytanie, filozoficzne w ogóle. Myślę, może pani Anna Dąbrowska, bo zabieramy głos pani, a...
14: Szczerze mówiąc, jak usłyszałam, że pan profesor powiedział, że kraje członkowskie, to absolutnie się z tym zgadzam. Uważam, że głównym beneficjentem są państwa Unii Europejskiej, bo to one dbają o swoje interesy. Te krótkie zwłaszcza, ale też trochę dłuższe, wprowadzają sobie takie regulacje i takie możliwości, które w całości mają dać im szansę kontroli nad ruchami migracyjnymi, zwłaszcza takimi, które są niespodziewane i co do których no nie ma jasności, jak nimi procedować wspólnie.
7: Kontrola nad ruchami migracyjnymi, to jest ten zysk państw, tak? Tak by to pani ujęła?
14: To jest taki zysk, który nam się sprzedaje pod postacią mówienia o bezpieczeństwie w kontekście właśnie kontroli granic, sekurytyzacji, no i tego, że im więcej państwo ma narzędzi i możliwości, także wykraczających poza dotychczasowe prawa, także często będący w sprzeczności z prawami i wolnościami człowieka, tym jest większa szansa na to, że my będziemy bezpieczni, bo to jest taki paradygmat, że oni kontra my i że oni są dla nas zagrożeniem, więc my musimy zrobić wszystko, żeby się obronić i że nasze prawa i wolności jakoś są zależne od ich obecności.
7: A czy to pani by właśnie tak na to pytanie odpowiadała, że jakaś część klasy politycznej zyskuje najbardziej, to jest największy beneficjent, ponieważ on dostaje coś, co na sztandarach
14: nie można wywiesić. Nie myślę o klasie politycznej. Nie myślę o klasie politycznej, myślę po prostu o obywatelach i obywatelkach też Unii Europejskiej. Myślę też o unijnych biznesach. Oczywiście o politykach także, natomiast wydaje mi się, że to, co chyba najbardziej jest dla mnie przykre, to to, że jak pan dzisiaj zadał na początek to pytanie, co tutaj się zmienia, to myślę, że taka typowa osoba mieszkająca w Unii Europejskiej, będąca też obywatelem czy obywatelką tej Unii Europejskiej, nie zobaczy żadnej różnicy, bo ten pakt jest zupełnie dla niej przezroczysty. Ona nie funkcjonuje w rzeczywistości, w której będzie mogła zobaczyć realne działania tych dokumentów, które wchodzą w ramach paktu.
7: Jest pani pewna, że żaden z tych elementów składowych szeroko rozumianego paktu migracyjnego, on nie wpłynie na taką dotykalną rzeczywistość? Widziano?
14: Myślę, że może wpłynąć na to, że być może, nie wiem, będą trudniejsze kwestie pozyskiwania pracowników czy studentów, też to, co widzimy teraz w tych dyskusjach, które się toczą także w Polsce. Natomiast myślę, że taka, też się długo nad tym zastanawiałam, ale myślę, że też taka po prostu osoba, która żyje gdzieś w państwie Unii, jest biała, ma obywatelstwo danego kraju członkowskiego, może się zdarzyć tak, że ona nigdy nie zobaczy tego, co się tak naprawdę wydarzyło.
7: Dobrze, ale to zróbmy teraz przerwę, bo musimy zrobić króciutką przerwę i wróćmy do tego wątku jeszcze, a zanim słuchaczka zada swoje pytanie, czy w Polsce dyskusja o tym, że jakiś lekarz zarabiał bardzo dużo pieniędzy, odbija się w jednym echo jest takie, że nadal prawie 200 tysięcy lekarzy czeka, aż będzie mogło przystąpić tu do pracy. To są Ukraińcy i Białorusini głównie. Problemem jest podwyższone wymagania językowe i część Polaków widzi to w jednym obrazku. To znaczy widzi, że to, że jeden lekarz może 1 600 000 zrobić w ciągu roku, trochę dlatego, że te prawie 200 tysięcy nie może legalnie pracować w Polsce.
8: Ale jest pan redaktor pewien, że Polacy to widzą w ten sposób?
7: A, dobre pytanie. Dobre pytanie. Może my rzeczywiście tak nie widzimy, ale próbowałem znaleźć cokolwiek, co gdyby miało związek z paktem migracyjnym, tak, to byłoby takim namacalnym, widzialnym elementem rzeczywistości społecznej, którą można powiązać z paktem migracyjnym i powiedzieć, zobaczcie, mamy łatwiejszy dostęp do poszukiwanych przez Europę na przykład pracowników, bo wchodzi pakt migracyjny. Nie, pytam, czy to jest do przeprowadzenia takie, czy nie?
8: No właśnie, wydaje mi się, że nie, bo jeżeli mówimy na przykład o specjalistach medycznych, to w ich przypadku są zupełnie inne kanały rekrutacji i napływu. Ich te procedury zupełnie nie dotyczą. Ja bym powiedział paradoksalnie, znowu wrócę do początku. My możemy zobaczyć efekty tego paktu, ale właśnie na tym poziomie narracyjnym. Biorąc pod uwagę, w jaki sposób nasza dyskusja o pakcie dzisiaj przełoży się na przykład na postawy wobec cudzoziemców, na relacje w polskim społeczeństwie i tak dalej. I to uważam osobiście za bardzo niebezpieczny efekt.
7: No tak, ale to za chwilę powrócimy do rozmowy. Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. Za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Reklama.
16: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
1: No, czekam na dobrą okazję.
16: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
1: O, wow, na pewno skorzystam.
16: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
1: A mają też inne osiedla?
16: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
1: Reklama.
7: To jest archiwalna audycja Mikrofon Tok FM. W naszej dyskusji biorą udział eksperci. Profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Anna Dąbrowska z Homo Faber. Ja dramatycznie prosiłem, żeby Państwo jakoś znaleźli cokolwiek, co się nam w namacalnej i widzialnej rzeczywistości, co ulega zmianie, żebyśmy sobie mogli powiedzieć, o, właśnie, proszę, to wszedł pakt migracyjny i to tu wygląda inaczej. A Państwo mówią to, co mówią na ten temat. Ciekawe, co na ten temat słuchacze też i jakie pytania. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z Płocka zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle. Proszę pytać.
17: Dobry wieczór. Ja nie miałem czasu od początku słuchać, więc nie wiem, czy pytanie, które mam zamiar postawić, już padło, ale ja powiem, o co mi chodzi. Czy ten pakt imigracyjny w wykonaniu polskim jakoś wpłynie na polską politykę imigracyjną? W szczególności, czy będziemy sobie, powiedzmy, czy mamy jakąś politykę, jakich imigrantów potrzebujemy, chcielibyśmy z punktu widzenia potrzeb gospodarki, takich, którzy by byli potrzebni i tak dalej. Ja powiem tylko jedną taką drobne doświadczenie. Ja ileś tam lat życia spędziłem w dziwnych krajach i na przykład w Afryce jest takie powszechne pragnienie, powiedzmy w Afryce angielskojęzycznej to się wyraża: I would like to go to Oibo country, Oibo land. Oibo to jest ląd, kraje białych ludzi. Czyli byle gdzie, może być London w Ameryce, może być London w Polsce, dla nich wszystko jest London, byle Oibo land.
7: Tak. Panie Pawle, dajmy szansę odpowiedzieć ekspertom i dajmy szansę zadać innym słuchaczom jeszcze inne pytania. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Kwestia, o którą na początku pan Paweł pytał, dotyczy tego, czy jakaś długofalowa polityka związana z, rozumiem, zezwoleniami dla osób, które chcą przyjechać tutaj do pracy, tak? Czy pakt migracyjny, czy w ogóle coś o tym mówi, czy to coś zmienia?
13: W zdecydowanej większości ten pakt migracyjny, ponieważ on jednak rzeczywiście powstawał wokół takiej dyskusji na temat bezpieczeństwa, na temat migracji jako wyzwań dla państw przyjmujących, no on jednak dotyczy bardziej kwestii azylowo-granicznych, kwestii dotyczących zawracania czy deportacji. Zdecydowanie bardziej koncentruje się tutaj na tych wątkach, natomiast nie dotyczy aż tak bardzo, ile w ogóle kwestii przepływu kapitału czy przepływu pracowników. Te kwestie tak naprawdę w Unii Europejskiej funkcjonują trochę innym trybem w odróżnieniu od tego rodzaju migracji, czy tego rodzaju wyzwań migracyjnych, o których teraz rozmawiamy tutaj.
7: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
8: Ja też obawiam się, że nie będę w stanie usatysfakcjonować naszego słuchacza, ponieważ akurat kwestia selektywności migracji jest przedmiotem innych regulacji, ale chciałem zauważyć, że polski rząd obiecał nam selektywną politykę migracyjną i rozumiem, że żyjemy w przekonaniu, że takowa się już w Polsce wydarza. A jeżeli mówimy o migracjach z krajów, które są określane jako kraje ryzyka, to oczywiście to się pojawia w różnych częściach paktu, ponieważ jeżeli mamy jakiś kraj, w przypadku którego mamy bardzo wysoki wskaźnik odrzuceń wniosków azylowych, no to wtedy obywatele tych krajów mogą być traktowani w jakiś specyficzny sposób. Ale uwaga, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znajdą się na przykład na granicy w sytuacji nieuregulowanej.
13: Tak, tylko jakikolwiek specyficzny sposób, który ten pakt przewiduje, absolutnie nigdy nie wiąże się z odebraniem komuś prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową. To jest kwestia uproszczenia pewnych procedur, łącznie w skrajnych przypadkach z uznawaniem wniosku za niedopuszczalny, ale wniosku, który wcześniej został złożony. Więc jakby nasz pomysł, autorski pomysł polskiego rządu, jakim jest zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, no nie powinno mieć miejsca w kraju, w którym obowiązuje pakt migracyjny, a wręcz odwrotnie, ten pakt zakłada szereg innych rozwiązań, które akurat w tym przypadku, w kontekście tegoż zawieszenia, które w Polsce obowiązuje już ponad rok, są no, korzystne dla osób migrujących. Pan redaktor wcześniej pytał tutaj o beneficjentów, czy słuchacz pytał o to, kto na tym pakcie skorzysta. No i ja myślę, że musimy powiedzieć też to, że jeżeli dzisiaj na granicy polsko-białoruskiej ludzie z krajów uchodźczych, Sudańczycy, Erytrejczycy próbują złożyć wnioski o ochronę międzynarodową. Te wnioski nie są od nich przyjmowane, ponieważ Polska zawiesiła prawo do składania takich wniosków, no to teoretycznie, no wiemy, że tak nie będzie, bo pan minister Duszczyk już powiedział, że pakt nie obowiązuje. Natomiast teoretycznie od 12 czerwca sytuacja prawna tych osób powinna się zdecydowanie poprawić, ponieważ pakt migracyjny w bardzo jasny, jednoznaczny wręcz sposób przyznaje moc prawną deklaracją zamiaru ubiegania się o ochronę międzynarodową, wprowadza trzyetapową procedurę składania wniosków o ochronę międzynarodową, stwarza również pewne mechanizmy bezpieczeństwa, które do tej pory w Polsce nie funkcjonowały. Jednym z nich jest wspominana wcześniej przez pana profesora procedura graniczna, do której zakładam, Polska nie jest przygotowana, bo jak mówiliśmy wcześniej, zdecydowała się zapomnieć o pakcie migracyjnym, ale te wszystkie przepisy, które jeszcze jakiś czas temu również były krytykowane i nadal pewnie powinny być krytykowane przez organizacje prawnoczłowiecze jako zbyt radykalne i zbyt restrykcyjne. No teraz, kiedy funkcjonujemy w rzeczywistości łamania konwencji genewskiej i nieprzyjmowania wniosków o ochronę międzynarodową, no to okazuje się raptem, że te przepisy i tak są korzystniejsze dla osób migrujących niż to, co osobom migrującym zafundował polski rząd w marcu ubiegłego roku.
7: Króciutko, a jeszcze profesor Paweł Kaczmarczyk?
8: Tak, chciałem właśnie dodać, że z perspektywy przeciętnego zjadacza chleba w tym kraju to także oznacza, że ta osoba, która się znajdzie na granicy, powinna zostać poddana wszystkim procedurom niezbędnym, także w tym kontekście, że one mają zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę nad tym procesem, bo rozumiem, taka jest istota paktu.
13: Tak, jeżeli weźmiemy sobie sytuację prawną sprzed zawieszenia, czyli przepisy, które obowiązywały w Polsce i uznamy, że to nie są moje słowa i absolutnie nie moje myśli, ale że są zbyt liberalne jak na obecne standardy geopolityczne, to weźmiemy sobie z jednego miejsca skali, na drugim końcu skali będzie zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, czyli nasza obecna rzeczywistość prawna, to pakt migracyjny jest gdzieś po środku, czyli gwarantuje prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, ale jednocześnie wprowadza pewne mechanizmy, które przynajmniej w teorii powinny zapewnić bezpieczeństwo i zapewnić państwu możliwie najszerszą perspektywę do tego, żeby sprawdzać bezpieczeństwo, sprawdzać to, czy osoby, które przedostają się przez granicę również w sposób nieuregulowany, rzeczywiście nie stwarzają zagrożenia, żeby potwierdzać ich tożsamość, żeby eliminować ewentualne zagrożenia płynące z takich nieuregulowanych ruchów migracyjnych.
7: A w międzyczasie pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Arkadiusz z Trójmiasta. Dobry wieczór, panie Arkadiuszu.
18: Dobry wieczór.
7: Słuchamy pana pytania.
18: Tak, ja mam takie pytanie, ponieważ słuchając na temat paktu migracyjnego już bardzo długo, w różnych audycjach i w różnych telewizjach, różne strony polityczne mają, mam wrażenie, na ten sam punkt, nawet dokładnie na to samo zdanie, które jest zapisane w pakcie, bardzo różne zdanie. I zupełnie inaczej to czytają. I teraz moje pytanie jest takie, gdzie można samemu po prostu do tego paktu usiąść i to przeczytać, żeby samemu sobie przeczytać te zdania i wyrobić sobie zdanie, a nie optować za jakąś opcją polityczną, która jest mi bliższa, tak? Bo ten mówi, że będziemy przyjmować, zmuszeni przyjmować ludzi w ramach tego paktu. W tym samym programie osoba obok siedząca mówi, absolutnie nie będziemy zmuszeni, nie ma takiej opcji. I teraz gdzie można sięgnąć do źródła po prostu, żeby ten pakt migracyjny przeczytać? I w ogóle marzy mi się coś takiego, że jeżeli rozmawiamy na temat jakichś dokumentów i jest to rozmowa publiczna, żeby dziennikarze mówili na końcu programów, a jeżeli państwo chcecie sobie przeczytać i wyrobić własne zdanie, to znajdziecie ten dokument tu i tu. Panie, to jest po prostu moje marzenie.
7: Świetnie, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana pytanie. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Arkadiusz Trójmiasta był z nami. Marcin Sośniak.
13: Tak, źródeł jest wiele. No, najlepszym źródłem są wszystkie oficjalne strony instytucji unijnych, tam, gdzie są akty prawa unijnego. Najlepiej i najprościej, żeby zidentyfikować wszystkie rozporządzenia i chyba jedną dyrektywę, ile dobrze pamiętam, które wchodzą w skład paktu migracyjnego, wpisać w wyszukiwarkę, nie wiem, czy możemy polecać czaty GPT wszelkiej formy.
7: Oczywiście.
13: Pisać zapytanie z prośbą o wymienienie wszystkich aktów wchodzących w skład paktu migracyjnego po numerach. Każde rozporządzenie ma numer zaczynający się od roku, to jest 2024, bo wtedy te dokumenty były opracowywane i po backslashu są kolejne numery kolejnych aktów. To się zaczyna od 1348 chyba do 1350 kilka. Nie będę ich wymieniał, bo myślę, że szkoda czasu antenowego, natomiast każda wyszukiwarka Google wymieni wszystkie te akty po numerach i wpisując te numery potem po kolei w wyszukiwarkę, zwłaszcza jeżeli ma pan dostęp do różnych programów prawniczych z zestawami aktów prawnych, one już wyskakują. Co ciekawe, w jednym z takich programów wykorzystywanych przez większość instytucji, organizacji, kancelarii, po wpisaniu numeru poszczególnych rozporządzeń, one już wyskakują jako akty obowiązujące, więc to też jest ciekawe, że wszystkie te programy już,
8: w Polsce obowiązują.
13: Tak, już wdrożyły obowiązujące, już wdrożyły te przepisy do polskiego porządku prawnego, czego jak widać jeszcze rząd nie chce przyjąć do wiadomości. To chyba najprostsza odpowiedź na pytanie słuchacza. Ale akty są dostępne.
7: Gdyby mógł pan jeszcze powiedzieć mniej więcej, tak szacunkowo, ile godzin pan spędził na lekturze tych aktów prawnych?
13: Przyznaję, że czytam je na raty. Nie da się ich wszystkich przeczytać, więc myślę, że zalecam wybranie tematu, który szczególnie pana interesuje. Pomijanie wszystkich przepisów, które skupiają się na tym, jak liczyć pewne kwoty, jak na przykład liczyć rekompensaty za nieprzyjmowanie cudzoziemców w ramach relokacji, bo to jest bardzo skomplikowane i myślę, że wymaga pewnych umiejętności kalkulacyjno-matematycznych, żeby się przez to przedrzeć. Natomiast każdy, i to jest, myślę, że to jest warte zapamiętania, każdy z aktów prawa unijnego, każdy akt prawa Unii Europejskiej zawiera coś takiego jak preambułę. Polska tego nie zna, ponieważ polskie ustawy rzadko kiedy takie preambuły zawierają. To jest tak jakby wprowadzenie do ustawy, w których można się doczytać pewnej formy podsumowania tego, co się znajdzie już w samych przepisach, pewnych kierunków, które przyświecały twórcom tych przepisów, czy pewnych założeń, które jakby mają przyświecać też ich stosowaniu. W związku z czym zalecam osobom, które chciałyby wiedzieć więcej, a niekoniecznie mają ochotę zgłębiać same przepisy, skupienie się na preambułach tych rozporządzeń. Myślę, że dużo tam się da wyczytać i te preambuły zdecydowanie jaśniejszą, bardziej rozjaśniają niż same zapisy prawa.
7: Pod numer 22 44 044 pan Zbyszek z Kutna zadzwonił. Dobry wieczór, panie Zbyszku.
19: Dobry wieczór, witam.
7: Słuchamy pana.
19: Ja chciałem się zapytać tak, czy Europa tu jest w miarę taka zamożna, czyli można tym krajom pomóc, to chodzi pewnie o Afrykę Północną, jakoś gospodarczo im pomóc. Niech oni biorą swoje ręce, niech tam, ja nie wiem, bo tam nie byłem nigdy, niech tam może coś produkują, coś wydobywają, coś, żeby pomóc im, żeby nie uciekali jakoś ekonomicznie ich tam wesprzeć, bo oni tam ciągle wyzyskiwani byli przez te kolonie, przez wie pan jak to było. No i a drugie pytanie takie, co się stanie za 30 lat z Europą, jak tyle tego naściągamy, co się stanie z Europą właśnie? Czy by Europa będzie miała swoją tożsamość jako Europa? Czy będzie w innym kierunku to pójdzie?
7: Panie Zbyszku, bardzo dziękujemy za te dwa pytania. Pan Zbyszek Skutna był z nami. Pierwsze jest bardzo filozoficzne moim zdaniem, też z pogranicza etyki, ale szczerze mówiąc, to ciekawi mnie przede wszystkim Anna Dąbrowska, co sądzi na to pierwsze pytanie, że to jest trochę tak, jak pamiętam, poprzedni rząd mówił, pomagamy na miejscu, pomagajmy na miejscu. To jest ta filozofia. Pan Zbyszek pyta o to.
20: Myślę, że to jest ta filozofia, ale taka podana w takim humanitarnym duchu. Mogę się zgodzić z tym, że wspaniałym pomysłem byłoby pomóc różnym państwom rozwijającym się w tym, żeby te gospodarki dźwigały to państwo, żeby rosło PKB, żeby ludzie byli szczęśliwsi i żeby nie musieli stamtąd uciekać. I to jest z pewnością szlachetna i fajna wizja, do której warto dążyć. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, to nie są tylko ruchy związane z kwestiami gospodarczymi. Mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie migrują do innych państw i szukają bezpieczeństwa poprzez niestabilne systemy polityczne, które są w tych państwach, poprzez konflikty, wojny domowe, ale także susze, poprzez różnego rodzaju ruchy rewolucyjne, które te państwa nawiedzają, więc to nie jest tylko gospodarka. To gospodarka jest jednym z czynników, który napędza ten moment migracyjny, natomiast nie jest jedynym. Więc samą gospodarką, nawet najbardziej szlachetnymi pomysłami, w jaki sposób wspierać państwa rozwijające się, nie załatwimy tego wyzwania, jakim po prostu są migracje ludzi.
7: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
8: Odnosząc się do pytania słuchacza, ja przede wszystkim zwróciłem uwagę, że nie wiem, czy sformułowanie pomoc jest tutaj najlepszym słowem, bo to nie chodzi o to, żeby komuś pomagać. Wystarczyłoby stworzyć dobre reguły współpracy na poziomie gospodarczym. A takiej współpracy obecnie w dużej mierze nie ma. Europa chroni swój rynek wewnętrzny, w zasadzie blokuje możliwość eksportu z wielu krajów afrykańskich. Choćby doświadczenia ostatniej dyskusji dotyczącej Mercosuru pokazują dość wyraźnie, jakie jest stanowisko Europy w tej mierze. Więc my nie tylko, że nie pomagamy, ale często blokujemy możliwości rozwoju lokalnego czy regionalnego, choćby w Afryce. Jest bardzo ciekawe doświadczenie, któremu warto się przyglądać. Od wielu już lat Chińczycy na dużą skalę inwestują w Afryce i to, co wynika z tego doświadczenia, jest niezwykle ciekawe, ponieważ pokazuje, że za sprawą tych inwestycji chińskich powstały w Afryce regionalne centra wzrostu i te regionalne centra wzrostu okazują się być bardzo skutecznym magnesem, które ściągają ludzi wewnątrz Afryki. A my wiemy z badań migracyjnych od wielu już dekad, że ludzie preferują, jeżeli już migrują, preferują przemieszczanie się na relatywnie nieduże dystanse. I większość ludzi przebywa jednak w obrębie poszczególnych kontynentów. I te lokalne, regionalne centra wzrostu okazują się być bardzo skutecznym powstrzymywaczem migracji choćby do Europy. Więc mamy doświadczenia, które pokazują, co warto robić i to nie musi być pomoc, bo rozumiem, że słuchacz, mówiąc o pomocy, miał na myśli pomoc rozwojową i tego typu sytuacje, a to wiemy, akurat działa nie najlepiej. Natomiast chciałem odnieść się do drugiej części tego pytania, ponieważ tam się pojawiło takie sformułowanie, które dla mnie nie do końca jest akceptowalne, ponieważ ono bardzo uprzedmiotawia migrantów. Chciałbym zwrócić uwagę, że jednak migracja wynika po pierwsze z tego, że my potrzebujemy siły roboczej w krajach wysoko rozwiniętych, a Polska, jak rozumiem, do takich się już zalicza. Ale też migranci mają swoją wolną wolę, mają swoją aspirację, mają swoje plany. I jeżeli mamy jakiekolwiek

0: W takim razie, czy da się to ująć o czym i mówiła przed chwilą Anna Dąbrowska i profesor Paweł Kaczmarczyk, te najbogatsze kraje, Polska powoli się nimi staje, muszą redystrybuować swoje zasoby, bo jeśli nie, to naturalnie, tak jak od tysięcy lat, różnica potencjałów tych zasobów będzie powodowała wzrost migracji, a nie spadek. A drugi wątek, który się pojawił w Państwa wypowiedziach, to szczególnie mówiła o tym Anna Dąbrowska, to jak eksportować demokrację, albo przynajmniej stabilność polityczną. To jest chyba w ogóle niemożliwe i jak rozumiem, jesteśmy w sytuacji, kiedy na pytanie pana Zbyszka Skutna, co się stanie z Europą, państwo by odpowiadali, nie odpowiadali wprost, tak?
1: Jeśli mogę się krótko odnieść, ponieważ ten wątek, on jest akurat niezwykle trudny metodologicznie do uchwycenia. Natomiast jest trochę badań, które pokazują, że istnieje coś takiego jak te transfery polityczne. To znaczy za sprawą migracji, przenoszenia pewnych norm, wzorców zachowań możliwa jest także zmiana polityczna czy społeczna w krajach pochodzenia migrantów. Czyli można sobie wyobrazić, że jeżeli my jako Europejczycy chcielibyśmy promować pewne wzorce zachowań, to wtedy paradoksalnie akceptowanie ludzi z poszczególnych krajów mogłoby w tym pomóc, oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, z zastrzeżeniem, nie jest to łatwe do pokazania w sposób empiryczny.
0: Ale żeby wszyscy zrozumieli, czy to znaczy, że na przykład uchodźców politycznych z Białorusi traktujemy nie tylko po prostu jako etycznie osoby, którym należy pomóc, ale też w pewnym sensie jako długofalową inwestycję w przemiany demokratyczne w Białorusi. Czy to o to chodzi?
1: Żeby to wyjaśnić, przytoczę, to jest doświadczenie, które miałem kilka tygodni temu. Rozmawiałem z młodym człowiekiem z Uzbekistanu. Uzbekistan to jest kraj, który tradycyjnie od wielu lat jest związany powiązaniami migracyjnymi z Federacją Rosyjską. I ten młody człowiek w tej rozmowie powiedział wprost, że z jego perspektywy, on jest młodym prawnikiem, informatykiem, też się trochę zajmuje badaniami migracyjnymi, powiedział, że z jego perspektywy przekierowanie części migracji tej uzbeckiej z Federacji Rosyjskiej na kraje europejskie miałoby fundamentalne znaczenie dla zmiany wewnątrz Uzbekistanu. I to jest mniej więcej to, o czym mówimy. To, czy to się wydarzy, oczywiście jest cała masa warunków. Nie wiemy, czy to się stanie.
0: Ale jaka fascynująca dyskusja dla społeczeństw europejskich. Tak. Czy my chcemy, żeby w Uzbekistanie była demokracja, bo samo to z siebie jest nietłumaczącą się podstawową, zasadniczym przekonaniem naszym, czy też nie? Robimy to, że tak jak zainspirowani telefonem od pana Zbyszka, robimy to po to, żeby tam było jak najbardziej stabilnie politycznie, po to, żeby ludzie nie musieli uciekać stamtąd, a my będziemy musieli jakoś się zająć tymi ludźmi. Fascynujący wątek. Coś w tej kwestii jeszcze Anna Dąbrowska?
2: Tak, ja bym chciała jedną dodać ciekawostkę. Wiele lat temu miałam takiego kolegę z Ukrainy, który przyjechał tutaj do Polski studiować i przez wszystkie te lata, przez 5 lat swoich studiów był na wizie. Nigdy nie starał się o bardziej stałe formy pobytu w Polsce, tłumacząc to tym, że jego celem jest to, żeby wszystko to, czego się nauczy w Polsce, a studiował nauki polityczne, zawieźć z powrotem do Ukrainy, do swojego miasta, do swojej gromady i tam robić demokratyczną rewolucję, taką w duchu nowoczesnego państwa prawa, myślenia o wspólnotach, samorządności i tak dalej. I jak powiedział, tak zrobił. I myślę, że to jest właśnie o tym ta historia.
0: Tak. Czy ten wątek, do tego wątku jeszcze coś Marcin Sośniak chciałby dołożyć?
3: Może warto pokazać drugą stronę medalu, czyli w jaki sposób i co tak naprawdę Polska pokazuje osobom migrującym, bo z jednej strony to jest wspaniała myśl, że moglibyśmy pokazywać standardy demokratycznego państwa prawa i standardy praworządności osobom migrującym. Natomiast niestety musimy mieć świadomość, że osoby, które docierają do nas przez granicę polsko-białoruską, stykają się z państwem w najgorszym tego słowa znaczeniu, z najbardziej autorytatywną, najmniej praworządnościową, naruszającą standardy praw człowieka stroną administracji publicznej, bo pamiętajmy, tam są stosowane pushbacki, Tam prawdopodobnie dochodzi do przypadków używania przemocy wobec osób migrujących też ze strony służb, czyli po jednej czy po drugiej stronie granicy. Tam nie mają wstępu organizacje pozarządowe, bo są kryminalizowane za to, że próbują pomóc osobom na granicy polsko-białoruskiej. W końcu to tym osobom odbiera się prawa podstawowe, a takim prawem podstawowym, konstytucyjnym prawem podstawowym, o czym mówiliśmy wielokrotnie, prawem podmiotowym, jest prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową.

0: czyli prawo do tego, żeby poszukiwać ochrony przed prześladowaniem w kraju pochodzenia. Więc ja się bardzo cieszę, że są też przypadki, w których Polska pokazuje tą dobrą stronę. Natomiast pamiętajmy, że w zdecydowanej większości przypadków, tych trudnych przypadków tej migracji, nieuregulowanej migracji granicznej, jednak to, co Polska sobą reprezentuje, no jest czymś niestety zupełnie przeciwnym.
1: Profesor Paweł Kaczmarczyk.
2: Ja bardzo dziękuję za ten głos, oczywiście, bo tu nie powinniśmy idealizować sytuacji i chciałem tylko dodać, że nie musimy odwoływać się wcale do sytuacji czasami skrajnych i tragicznych na granicy, ale wystarczy spojrzeć na sytuację osób z Ukrainy w Polsce i to, w jaki sposób są dotykane różnymi choćby zmianami przepisów.
1: No tak.
2: To jest także nasza odpowiedzialność.
1: I gestami, które są niezwykle mocnymi symbolami podstawy do deportacji osób z kraju, które są takim komunikatem do całej społeczności, który no brzmi niestety źle. Wysłuchaliśmy archiwalnej audycji dotyczącej unijnego paktu migracyjnego, jego konsekwencji dla naszego kraju, paktu, który zaczął obowiązywać 12 czerwca. Przypomnę, że ekspertami w tym programie, którzy odpowiadali na pytania słuchaczek i słuchaczy, byli profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Anna Dąbrowska z Homo Faber. Całość programu do odsłuchania w aplikacji TOK FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
3: Dobry wieczór Państwu, Ewa Podolska. To był mikrofon TOK FM, a ja Państwa zapraszam na program po godzinie 21. Chcę Państwu przypomnieć wycieczkę do krainy, między innymi Wilków, czyli Nadbiebrze, i spotkanie z osobami, które utworzyły coś takiego, co się nazywa Wilcze Wrota nad Biebrzą. Więcej nie powiem, zapraszam do słuchania. A po godzinie 22.00 koniec roku, no to posłuchajmy doświadczonego nauczyciela.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
6: No, czekam na dobrą okazję.
5: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
6: O, wow, na pewno skorzystam.
5: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
6: A mają też inne osiedla?
5: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Na początek komentarze polskich polityków po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Przywrócono zasilanie zewnętrzne do okupowanej przez Rosję zaporowskiej elektrowni atomowej. Synoptycy ostrzegają, tegoroczne lato upłynie pod znakiem gwałtownych pogodowych anomalii. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zrzekli się polskich orderów zasługi. To reakcja na odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że wobec zgody ukraińskiego prezydenta na nadanie jednej z jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA podjął decyzję o odebraniu Zełenskiemu orderu. Czynni politycy nie powinni otrzymywać orderów Orła Białego dla najbardziej zasłużonych. Takie między innymi głosy wybrzmiały w trakcie programu Wybory w Toku.
8: Wszyscy zarzucali prezydentowi, że jest niekonsekwentny, że pewnie się wycofa z tej decyzji, że po co ta zwłoka. A kiedy prezydent był konsekwentny, to wtedy pojawia się ten stały chór, że to jest wielki błąd, tylko że to jest wielki błąd prezydenta Zełenskiego.
9: Mamy wielką konferencję w Gdańsku, która mogła być olbrzymim świętem też polsko-ukraińskiej współpracy, a prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby zepsuć nam współpracę.
10: Nie powinno się nadawać takich oznaczeń państwowym czynnym politykom. Kiedy mamy czynnego polityka, nigdy nie wiemy, co jeszcze jest w stanie zrobić, w jaki sposób zaszkodzić ewentualnie państwu polskiemu.
11: Przyznanie tego orderu było błędem, no bo to jednak powinniśmy akcentować, że to są zbrodniarze. To są zbrodniarze, którzy dokonali mordu na 100 tysiącach niemal obywateli Rzeczpospolitej. To jest rzecz, która nas ewidentnie dzieli.
12: No, rozdawanie tych orderów na lewo i prawo w przeszłości powoduje dzisiaj taką dyskusję. Są osoby z przeszłości, które dużo mniej zasługują na ten order niż prezydent Ukrainy.
13: Czynni politycy raczej nie powinni otrzymać tych orderów.
7: Mówili w TOK FM Paweł Szrot z PiSu, Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Żońca z Konfederacji, Michał Gramatyka z Polski 2050 i Wojciech Konieczny z Lewicy. Pod decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu orderowi prezydentowi Ukrainy musi być jeszcze kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej poinformowała, że po ponad 4 godzinach przywrócono zasilanie do okupowanej przez siły rosyjskie zaporowskiej elektrowni atomowej na południowym wschodzie Ukrainy. Wcześniej agencja podała, że już po raz 20 od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę zaporowska elektrownia atomowa utraciła zasilanie zewnętrzne. Jak podała agencja Reutera, powodem utraty zasilania miała być usterka wewnętrznych linii energetycznych, która wpłynęła na pracę jedynej zewnętrznej linii przesyłowej. Siły rosyjskie okupują zaporowską elektrownię atomową, największą w Europie, od pierwszych dni inwazji. Tegoroczne lato może upłynąć pod znakiem intensywnych anomalii pogodowych. Wszystko za sprawą rekordowej temperatury wód Pacyfiku, która zaburza cyrkulację wiatru, podnosi temperaturę globu, a także sprzyja wichurom czy burzom. Według klimatologa z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego Bogdana Chojnickiego zjawisko El Niño wpłynie szczególnie na Australię i zachodnie wybrzeże obu Ameryk, ale i w Polsce możemy spodziewać się rekordowych upałów i intensywnych burz.
3: Na dziś, na czerwiec 2026, taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 81 roku.
7: El Niño z każdą dekadą nabiera na sile i częstotliwości, przede wszystkim za sprawą kryzysu klimatycznego wywołanego przez człowieka, mówi zastępca dyrektora IMGW profesor Mirosław Miętus.
14: Ocean jest cieplejszy już do 3000 metrów. To skutkuje inną dynamiką procesów i zmianą układu prądów, których my nie powierzchniowych, nie tylko powierzchniowych, ale tych głębinowych, tej wielkiej pętli, która znana jest od lat, która pokazuje, jak następuje wymiana energii między Atlantykiem, Oceanem Indyjskim i Pacyfikiem.
7: Zdaniem synoptyków do Polski El Niño może przynieść skrajne anomalie pogodowe, od ryzyka susz po ryzyko wystąpienia powodzi. Przypomnę też, że wciąż obowiązują wydane przez IMGW ostrzeżenia dotyczące gwałtownych burz, a także upałów, które będą utrzymywać się przez najbliższe dni. To będzie lato remontów w stolicy. Drogowcy i tramwajarze w Warszawie zamierzają bardzo pracowicie wykorzystać wakacje. Część remontów już się zaczęła, mocno dają się we znaki mieszkańcom i turystom, ale jak się okazuje, także samym drogowcom, którzy odkopują rzeczy, o których woleliby nie wiedzieć. Tak jak chociażby na torowisku w Alejach Jerozolimskich, gdzie odkryto, że poprzedni remont sprzed 19 lat ktoś wyjątkowo źle wykonał. Błażej Kulesza.
15: Problem jest na wiadukcie mostu Poniatowskiego.
16: A to mógł być błąd projektowy.
15: Jak mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich, to może opóźnić remont w tej części miasta.
16: Wykonawca odkrył, że odwodnienie, które zgodnie z dokumentacją teoretycznie tam jest, kompletnie nie funkcjonuje. Jest pozatykane, woda stoi, prawdopodobnie stoi od naprawdę dłuższego czasu, może od lat.
15: Problemy są też na innym wiadukcie trasy Łazienkowskiej. Tam do połowy lipca potrwają prace wykończeniowe, ale jak skarżą się mieszkańcy, remont i ustawienie ekranów akustycznych przedzieliło Saską Kępę na pół. Mówi Ewelina Dęgowska, dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
17: Chcielibyśmy sprawdzić skuteczność zastosowanych tych rozwiązań poprzez prowadzenie monitoringowych badań akustycznych.
15: To remonty, które już dają o sobie znać. Nowe rozpoczną się po 20 czerwca. Błażej Kulesza, TOK FM.
7: Kolejne informacje w TOK FM o 22. W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również burze z gradem. Wciąż upalnie. Termometry pokażą jutro od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Najbardziej lubiłam ten czas. Koniec czerwca. Zaczynały się wakacje, czyli wyjeżdżamy. I ja, proszę Państwa, chcę Państwu przypomnieć audycję, którą nagrałam na Podlasiu w Goniądzu z osobami, które tam są przewodnikami. Rozmawiamy o przyrodzie, ale nie tylko. Natomiast po godzinie 22, także wybrałam dla Państwa audycję aktualną. Koniec roku, czyli refleksje doświadczonego nauczyciela. To po godzinie 22. Proszę Państwa, jestem z osobami, z małżeństwem, których nazwisko nieodwołalnie wiąże mi się z moim pierwszym przyjazdem nad Biebrze. I od razu muszę to powiedzieć. Gdy opowiadam, jak to się stało, że przyjechałam nad Biebrze, to opisuję ten cudowny pierwszy dzień i bardzo często dodaję, moją przewodniczką, naszą przewodniczką była Ania Mydlińska. Aniu, to było lat temu 16, ty tego nie pamiętasz, ja to mam policzone i spada twoje nazwisko i imię wówczas, więc muszę powitać teraz Anna Mydlińska.
19: Przewodniczka po Parku Biebrzańskim, witam Państwa serdecznie z Nadbiebrzy.
18: I Andrzej Mydliński.
20: Dzień dobry, Andrzej Mydliński, długoletni pracownik Parku Biebrzańskiego. W tej chwili już jestem na emeryturze, czyli na tym odpoczynku, ale dalej współpracuję z parkiem, bo nawet jestem sędzią głównym na takich mistrzostwach, sianokosach biebrzańskich.
18: Ja tu nieraz Państwu opowiadałam, że też startowałam i nawet, wy pewnie może tego nie wiecie, ale w kategorii VIP kobiety zajęłam kiedyś pierwsze miejsce.
19: Nie byle co, nie, to jest wyczyn, bym powiedziała, prawda? Bo tu dziewczyny i z Węgier przyjeżdżały, takie zawodniczki dobre.
18: Ale Aniu, te co przyjeżdżały z Węgier, to one startowały w kategorii normalnej, a ja w kategorii VIP. A w kategorii VIP, jak mówił kiedyś Przemek Nawrocki, sukces jest wtedy, jak VIP-owi nogi nie utnie. Czyli jednym słowem startują nieraz osoby, które mają słabe pojęcie o koszeniu, tyle że są VIP-ami.
20: Tak, jest ta dalej kategoria VIP-owska. Właśnie ostatnio nawet Przemek Nawrocki brał w tym udział. No ale to już jest kategoria, którą właśnie reprezentują właśnie ci, którzy no, nie pracują na czas, jakby no inaczej oceniamy po prostu to.
18: Gdy mówię Anna i Andrzej Mydliński, to kojarzy mi się, to po pierwsze ja widzę mi się jako pewnego rodzaju instytucja, aż tak. Po drugie, no słowem, które mi przychodzi pierwsze, to jest słowo wilk i wasze wilcze wrota. Byłam tam kiedyś i byłam zaskoczona, a nie wiem jak teraz wygląda, to było kilka dobrych lat temu, rozmachem tego, co pokazujecie, co można się dowiedzieć i tak dalej. Powiedzcie mi, skąd wam w ogóle ten wilk się u was pojawił, że właśnie chcecie ludzi edukować, chcecie pokazywać, chcecie stworzyć wilcze wrota?
19: No to wszystko ma swoją dłuższą historię. Kiedyś mieliśmy klacz, tak o piękno, klacz, bardzo spokojny. Ja poszłam z nią na łąkę i ona pierwszy raz dziwnie się zachowała. Na dwie tylne nogi zaczęła wierzchać i cóż się okazało? Gdzieś tam kątem oka zobaczyłam wilka. Wydawało mi się, że wtedy tych wilków jeszcze w tamtym miejscu nie było. No klacz uciekła, ja byłam zafascynowana, nie przerażona, bo to dosyć ważne i od razu jechałam na wycieczkę parkową, zajechałam do parku, kolega, który był na punkcie informacji, opowiedziałam mu historię, on mówi, nie może tam być wilków, po czym dwa dni później jechał i wilczyca z młodymi przeszła mu przez główną drogę i mówi, wiesz, zwracam ci honor i te wilki tak jakby gdzieś tam w głowie wryły się i tak coraz więcej, więcej starałam się o tych wilkach dowiedzieć, aż po prostu stałam się taka zawilczona, że tak powiem.
20: A mnie jeszcze z wilkiem łączy inna taka sytuacja, inne życie, przeżycie. Moja matka, która urodziła się w Wołkowysku, kiedyś to była Polska i tam jest w herbie wilk. No, niestety po paru latach pobytu na Syberii, bo była skazana, zesłana i wróciła właśnie do posiadłości swojego teścia, bo już dziadek nie żył, ale właśnie do posiadłości, gdzie jest też w herbie wilk. Także ten wilk ciągnie się ze mną tak od narodzin, bym powiedział. Nawet narodzin matki, nie tylko moich.
19: Andrzej mówi oczywiście o Grajewie. Trzy miasta w Polsce mają w herbie wilka. Jedno z nich to Grajewo, Łowys na Pomorzu Zachodnim, no i Międzylesie przy granicy z Czechami. Także to jest ten nasz wilk grajewski.
18: A czy wiecie, ile jest teraz wilków tutaj?
19: Tak naprawdę to nikt tego nie wie. Inwentaryzacje są no niedokładnie prowadzone, zresztą nie ma chyba takiej możliwości, żeby dokładnie poprowadzić. To trzeba by było jednego dnia w całej Polsce o jednej godzinie, prawda, zsynchronizować to wszystko i też nie byłoby. Na pewno populacja wilka zdecydowanie jakby wzrosła. Natomiast no też widzimy, że są wilki na zachód od Wisły, których nie było jeszcze tam, prawda, kilkanaście lat temu. Niektórzy mówią, według GUS-u na przykład to będzie 2800 osobników. Według na przykład stowarzyszeń będzie ich trochę mniej. Niektórzy mówią, że populacja już przekroczyła dawno 3000, więc to jest takie gdybanie. Na pewno wzrosła populacja wilków.
18: Ale ty mówisz, Aniu, o Polsce. A mnie też ciekawi tutaj, czyli teren Biebrzańskiego Parku, Otuliny Parku, ten rejon.
20: No ja tylko mogę powiedzieć od siebie, jak pracowałem, no to ta ilość się zwiększała. Było widać po prostu więcej tych wilków. Może nie tak drastyczny ten przyrost był, ale spotykałem częściej te wilki niż parę lat wcześniej. Także nawet były takie sytuacje, które mnie, który pracował, zmuszały do takiego zastanowienia się, bo nigdy się tych wilków nie bałem w zasadzie, ale były sytuacje, gdzie musiałem zejść mu z drogi, o tak powiem.
19: Tak naprawdę to, że ilość wilków wzrosła nad Biebrzą, to widać teraz świetnie na fotopułapkach, bo te nasze kaplice, w których Andrzej właśnie monitorował te zwierzęta, tam zawsze populacja była około 6-8 sztuk. Teraz na fotopułapce na przykład widać 14-16 osobników w porywach, czyli to już jest dużo jak na jedną taką grupę rodzinną, prawda? Natomiast one wrażenia żadnego nie robią na miejscowej ludności. Tam ludzie są przyzwyczajeni do wilków. Jeżeli jest na przykład taka zima, że były wcześniej rozlewiska, że jest lód, to wilki będą przechodziły obok zabudowań i każdy jest do tego przyzwyczajony. Kiedyś jedna z kobiet spytała Andrzeja, co robić, jak się zobaczy wilka. No to co odpowiedziałeś?
20: No ja powiedziałem bardzo prosto, cieszyć się, proszę pani, cieszyć się, bo to jest rzadki okres i jeszcze tak rzadki, że pani spotkała, to jest super. No, no ja też do wilków podchodzę w taki sposób, że lubię grawerować różne takie ich przysłowia o wilkach, idiomy. Nawet coś takiego ciekawego kiedyś wygrawerowałem, które ta deska wisi właśnie w Kapicach, tam w tym naszym muzeum. Bo czasami są różne sytuacje i mam taki napis, że wilki nie przejmują się tym, co sądzą o nich barany.
1: A skoro dotknęliście tego tematu, ludność miejscowa, a wilki, które się pojawiają, no to muszę was o co zapytać. Wiecie sami, zdajecie sobie chyba sprawę, nawet jeżeli nie śledzicie tego, nie oglądacie w mediach społecznościowych, no pojawiło się w ostatnich czasach, pojawiła się konkretna osoba, która bez przerwy, pan Andrzej Zapatowski, o ile dobrze pamiętam, która bez przerwy zamieszcza filmy na Facebooku, pokazując, jak wilk tu się pojawił, tu we wsi, tu za ogrodzeniem i tak dalej, jest prowadzona wręcz taka kampania antywilcza. Wszystko to ma zmierzać ku temu, żeby redukować populację, czyli zacząć na nowo strzelać do wilków. Co wy o tym sądzicie?
19: To jest dosyć trudny temat, ponieważ nie wiem, chyba 3 dni temu była u nas wycieczka z Augustowa, no i młodzi ludzie mówili, że na ulicach miasta pojawił się wilk. To już jest, bym powiedziała, trochę takie niebezpieczne, jak on podchodzi za blisko do człowieka, prawda? No i ludzie takich informacji mają coraz więcej. Natomiast no po to jesteśmy w takim cywilizowanym państwie jak Polska, że z tym można sobie poradzić. Po pierwsze, jest coś takiego jak odstraszanie. To jest w mieście, jeżeli on się pojawi, taki wilk, i podchodzi zbyt blisko, a zdarza się to, to też nie trzeba ukrywać, bo to nie można tak mówić, że ot, wilk to jest super, prawda, bohater i my tylko klaszczemy, jak go zobaczymy. Natomiast trzeba wiedzieć, jak się zachowywać. My to edukujemy ludzi od lat, co robić, jak tego wilka się zobaczy, prawda? To są podstawowe elementy. Gdzieś ktoś został zaatakowany, ale gdyby na przykład nie pokazał pleców, gdyby nie spojrzał w oczy wilkowi, gdyby na przykład zszedł mu z drogi. Są takie rzeczy, które trzeba po prostu wiedzieć, ogarnąć to. No i powiem tak, będzie ten problem narastał. To nie jest jakby jednorazowa sytuacja, że jakiś wilk się pojawił. Te wilki pojawiają się rzeczywiście, jak zwierzęta są niezabezpieczone, na przykład, no nie daj Boże, pies na łańcuchu, tak? No to już wiadomo, że jak wilk pojawi się w okolicy, no to on zagryzie tego psa. Ale po to jest człowiek, żeby ochronić to swoje podwórko, żeby ogrodzić, tak, żeby tego psa spuścić z łańcucha, no bo cóż on na tym łańcuchu robi. Czyli życie. Trzeba jakby patrzeć z różnych stron na wilka, ale nie wilkiem.
1: A przy czym też zdajecie sobie sprawę, że oprócz tych filmów, które są filmami prawdziwymi, pojawiają się w tej chwili stworzone przez sztuczną inteligencję. Ja oglądałam taki film, który był kiepsko zrobiony, bo w pewnym momencie ten wilk zaczął machać końskim ogonem. Po prostu. Tak. Sabina Nowak-Pieróżek pokazywała ten film, który oszczekał. Znaczy idzie sobie wilk, idzie? Ale tu nagle nie do końca ten koń został przerobiony na tego wilka.
19: No to sztuczna inteligencja, no jeżeli można to nazwać inteligencją, to ale to już jest jakby oddzielny problem. Natomiast no my mamy takie spostrzeżenia od ludzi, jakby że nie ktoś komuś przekazał, tylko na przykład u kogoś konkretnego pokazał się ten wilk na podwórku na przykład, tak? Czyli tutaj trzeba być na tyle elastycznym, rozsądnym, no że te nasze podwórka, bo te wilki nie są cały czas przy naszych domach, one od czasu do czasu się pojawiają, że wtedy no trzeba strzec inwentarza, który mamy, prawda, gdzieś tam w okolicy i trzeba zamykać bramy i trzeba ogrodzenia i po to są psy pasterskie, jeżeli chodzi o góry, no to wszystko musi mieć jakieś takie ręce i nogi, prawda.
1: A czy uważacie, że jest jakaś taka zachowana równowaga, drapieżniki kopytne, jeśli chodzi o ten teren? No bo często na przykład argumentem myśliwych jest to, że równowaga została zachwiana i ten gatunek lub ten trzeba redukować. Jak wy uważacie tu na tym terenie?
20: To znaczy nie można tej redukcji czy tego gatunku puścić na żywioł. Nie można ostrzelać tak sobie. Trzeba to prowadzić w bardzo taki sposób, który zatrzyma właśnie tą zatrzyma pokarm dla wilka i wilka zatrzyma. No bo to jest po prostu, to jest najlepszy reduktor, który redukuje tylko te osobniki, które są najsłabsze. A zostają genetycznie i rozwijają się, rozmnażają się genetycznie te mocne, więc brak wilka powodowałby zupełny chaos, zamieszanie.
1: Kiedyś wilków było, przecież nie od tak dawna jest zakaz polowania, prawda? Było ich zdecydowanie mniej.
20: No w tej chwili to chyba nie ma wilka, nie ma odstrzału na wilka polowań, więc dalej jest pod ścisłą ochroną. No, a że jest ta ilość większa, więc jeszcze raz mówię, warto pomyśleć, jak zmniejszyć tą populację, ale w rozsądny sposób.
1: No ale tu zaraz, bo tu ja tego nie rozumiem. Ja chciałabym postawić kropkę nad i. Zmniejszyć populację w rozsądny sposób. Czyli co, zabrać wilkowi trochę jedzenia, że jego populacja zmniejszy, czy go zabić?
19: To ja może odpowiem tak. W Parku Biebrzańskim nie mamy w ogóle problemów jakby z wilkami, ponieważ tu jest tyle zwierząt parzystokopytnych, że one gdzieś tam bardzo sporadycznie gdzieś wychodzą poza park, żeby szukać sobie jedzenia. Więc tutaj u nas nie ma tego problemu. Natomiast na pewno najgorszą sprawą, jaką można by było zrobić, to odstrzelić gdzieś tam pojedynczego osobnika z jakiejś grupy rodzinnej. No bo to doprowadzi do tego, że te młode, które nie są nauczone polowania, prawda, dopiero zacznie się problem dla nich. Natomiast Andrzej może... który nigdy na szczęście nie polował, tak, więc jakby z polowaniami ma niewiele wspólnego. Mówi o sytuacjach, kiedy wilk pojawia się zbyt blisko człowieka i nawet pomimo na przykład odstraszania on nie chce odejść, tak. To są często wilki na przykład, które były odłowione gdzieś, były dokarmiane. Przyjechał fotograf, miał piękne zdjęcie wilka gdzieś z zagranicy, tak? To jest już niebezpiecznie osobnik, bo on prędzej czy później może zaatakować, tak? Czy na przykład wilki, które były dokarmiane. W ogóle dokarmianie zwierząt to powinien być paragraf jakiś na to, ponieważ coraz więcej mamy ludzi, którzy robią piękne zdjęcia i super. Natomiast jeżeli to jest zdjęcie zrobione w ten sposób, że na przykład lis jest dokarmiany, to on będzie do tego miejsca wracał i tak jak u nas nad Biebrzo kilka takich lisków niestety pod kołami samochodów zginęło, bo one podchodziły szukać tego jedzenia. Więc jeżeli wilk był dokarmiany, to on też będzie podchodził do człowieka i dopóki jest jedzenie, okej, ale to jedzenie się skończy, no to więc on może być niebezpieczny, więc chodzi raczej o takie osobniki, nie generalnie jako wilki, które tam należy, nie wiem, zaraz eliminować. Kiedyś rozmawiałam z kobietą, którą chyba większość osób zna, Simono Kossak, i ona mi mówiła, wiesz jak to jest, mówi, przyroda sama to zredukuje. Ja mówię, ale w jaki sposób? Jeszcze wtedy wiedzy nie miałam na ten temat, a ona mówi, wiesz, przyjdą choroby. Przyjdzie na przykład śpiesz, przyjdą choroby i jakby te wilki, których jest, przypuśćmy, za dużo na jakimś terenie, one same z siebie zejdą z tego świata, tak? Nie, niekoniecznie człowiek musi tutaj
1: działać. A czego może, tak, chciałeś coś dodać, Andrzej?
20: Ale jakby co, to na razie edukujemy właśnie przede wszystkim młodzież u siebie w muzeum. Takim hasłem lubię wilki, no.
1: No właśnie, dokładnie o to chciałam zapytać. Czego możesz spodziewać się osoba, która do was, chce was odwiedzić? Powinna najpierw zadzwonić do was, prawda? Jak to wygląda? I czego się może spodziewać?
19: Mm-hmm. Powiem tak, my już coraz mniej oprowadzamy, ale my od lat przede wszystkim prowadzimy edukację przyrodniczą i to tak do bólu. Był czas, że na przykład jeździliśmy też do Warszawy na przykład, bo ktoś chciał na przykład kilka szkół naraz wyedukować. Okej. I u nas jest ta bioróżnorodność z nastawieniem na ssaki drapieżne, przede wszystkim właśnie wilki.
20: No, staramy się pokazać dzieciakom przede wszystkim, że to jest dzikie zwierzę, ale nie trzeba go traktować tak, jak do tej pory się traktowało, że tylko zły jest ten wilk. Wszystkie bajki, które do tej pory były, to były o złych wilkach. Ale już się pojawiły, zresztą mamy u siebie w muzeum nawet płytki czy książeczki o dobrych wilkach. Na przykład WWF takie pisze. I my to edukujemy, udostępniamy, pokazujemy. No i powiem, że dzieci... Powiem jeszcze inaczej. Ja wygrawerowałem takie przysłowie i idiomy. I wiadomo, że kiedyś wszystkie te przysłowia i idiomy były o złych wilkach. No ale jak pytamy dzieci, no tam powiedz mi, co dla ciebie znaczy na przykład coś tam hasło głodny jak wilk, czy wilcze zęby i tak dalej. I dzieci mają zawsze pozytywne podejście do tego. Nie, że to jest złe, czy to jest zły wilk, tylko zawsze tłumaczą w ten sposób, że to jest dobre, że to jest właśnie, wychodzi na dobre. Mimo, że to dla nas kojarzy się tylko z jednym, nie? Ze złym wilkiem.
1: Jeden polityk o drugim powiedział, że ten ma wilcze oczy, ale powinniśmy to...
19: No tak. Ja powiem w ten sposób, że dzieciaki, które do nas przyjeżdżają, bo ja mam dobre zdanie o młodzieży. Wbrew temu, co się dzieje, to ja znam tych ludzi, którzy do nas przyjeżdżają i to są i ze wsi, i z miast ogromnych, i z różnych malutkich miasteczek. I każdy jest taki sam, każdy jest ciekawy świata, jak się odpowiednio to wszystko przedstawi. I może ostatnią sytuację powiem z wczorajszego dnia. Przyjechały osoby niepełnosprawne, dzieci z Bielska Podlaskiego. Niepełnosprawne intelektualnie, bo to jest też ważne. Natomiast no, one mają swój świat, swoje życie i zadałam pytanie, ile zębów ma dorosły wilk. I tylko dwa razy w życiu się zdarzyło, że ktoś, studenci, nawet czasami edukatorzy nie wiedzą. Natomiast wczoraj chłopaczek bez problemu mi odpowiedział 42 zęby. Ja mówię, skąd ty wiesz? A on mówi... Ja mam w głowie czasami taki mętlik i takie rzeczy wiem, których nie powinienem wiedzieć. Czyli to jest dosyć zaskakująca sprawa.
20: No powiedziałeś, że polityk powiedział oczy wilka. No a skąd wiesz, że właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że nie miał pozytywnego podejścia do tego, tak jak te nasze dzieci, które edukujemy.
1: Jakoś tak zakładam, że nie miał. Z kontekstu wiem. Czyli jeżeli nas teraz słucha ktoś, kto pracuje w szkole, ktoś, kto ma kontakt z młodzieżą, ktoś, kto zajmuje się edukacją przyrodniczą, to ja zrozumiałam, że o ile jakby indywidualnych osób to niespecjalnie przyjmujecie już u siebie, rzadko, to natomiast można się do was zgłosić i powiedzieć, my chcemy zorganizować grupę i tak dalej, tak? Czy dobrze zrozumiałam?
19: Bardzo dobrze. Właśnie w związku z tym, że my nie mieszkamy w tym miejscu, gdzie jest to ekomuzeum, ale grupy takie szkolne, grupy studentów, grupy osób niepełnosprawnych. To jest ważne, bo my dużo tych takich ludzi szkolimy. Też powiem może taką sytuację o wilkach. Właśnie przyjechała też, że dalej będę przy tych niepełnosprawnych osobach, z Łomży szkoła. I wyobraźcie sobie, że nauczycielka wysłała mi na drugi dzień taki film i mówi, pierwszy raz dziecko nie trzymało się kogoś, czy krzesła, czy jakiejś osoby, tylko poszło same. Tam, gdzie właśnie były piękne tropy wilka, były ślady, no bo to wszystko jakby funkcjonuje u nas na co dzień, że poczuło się bezpiecznie, czyli przy wilkach można się poczuć bezpiecznie, jak ktoś chce.
18: Proszę Państwa, jesteśmy na Podlasiu, dokładnie w Goniądzu, i rozmawiamy o przyrodzie Podlasia i o jej mieszkańcach. Za chwilę wracamy do programu.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Reklama.
22: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
23: No, czekam na dobrą okazję.
22: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
23: O, wow, na pewno skorzystam.
22: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
23: A mają też inne osiedla?
22: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
21: Reklama.
18: Jesteśmy już z powrotem na antenie.
20: No, wracając do tych niepełnosprawnych, no nawet prowadziliśmy grupę z lasek, czyli dzieciaki niewidome. No i tutaj też te zmysły inne, czyli ten dotyk, ten zapach, czy inne, to są tak wyostrzone właśnie, że Można im wytłumaczyć, ile waży ten wilk, ile, jakiej wysokości jest i tak dalej, długości, no i różne takie. Mamy zresztą takiego wilka wyrzeźbionego w takim polnym ze żwirowni kamieniu, naturalnej wielkości wilka. Więc też czasami tam właśnie pokazujemy, żeby mogły sobie te dzieciaki zobaczyć. Ale oprócz tego mamy też, jest taka przepowiednia, że jak ktoś wilka pogłaszcze po nosie, to mu przynosi mu szczęście. No i właśnie tak jak zapraszamy, jak ktoś przyjedzie do nas, to bardzo pokazujemy tak szybko, żeby zobaczyli, że cały nos jest taki gładziutki, cały wilk jest chropowaty, a nos jest tak gładki, że aż ręka się ślizga po tym.
18: A ja wam powiem taką rzecz, jakbym się zachowała trochę przewrotnie, bym powiedziała super, super, tu mnie edukujecie, widzę i tak dalej, ale jak wy jesteście tacy specjaliści od wilków, no to zabierzcie mnie na wyprawę, na wycieczkę, żebym zobaczyła wilka. No i co wtedy mi powiecie, co zrobicie? Macie, ja po prostu zakładam, że większe szanse zdecydowanie będę miała idąc z wami niż sama, a może nawet z innymi przewodnikami, którzy się nie specjalizują w wilkach, oczywiście upraszczam.
20: No ja mam taki strój wilczy.
18: Nie. To dziękuję bardzo. No strój też chętnie, ale prawdziwego, dajcie mi zobaczyć prawdziwego.
19: No po nas pałeczkę przejęli młodzi, syn z synową, i właśnie miesiąc temu syn miał taką sytuację. Oni dosyć często te wilki, to nie, że za każdym razem, ale raz w miesiącu na pewno z turystami wilki widzą, ale to też trzeba mieć szczęście. To nie ma tak, że ktoś się umówi, idziemy na wilki i tego wilka zobaczy, bo to by była głupota, prawda? No, natomiast jak się jest cały czas w terenie, każdego dnia, tam gdzie wilki są, no to siłą rzeczy te wilki można zobaczyć.
20: Ja tylko dorzucę, że a propos tego zobaczenia wilka. Kiedyś przyjechała taka grupka, no jeszcze dyrektorem był inny dyrektor, no i chcą zobaczyć rysia, wilka, tam łosia. No to on powiedział im bardzo prosto, do zoo.
19: No tak to jest z naszymi wilkami. Powiem tak, jest nadzieja, ale nie ma takiej pewności. I to trzeba wiedzieć. To jest przyroda, tak? Jeżeli ktoś przyjeżdża zaliczać konkretne gatunki, no to jest bez sensu. Przyroda czasami komuś ofiaruje, prawda? Że coś fajnego się zobaczy.
18: A opowiedzcie mi każde z was takie spotkanie z wilkiem, które zostało w was.
20: No ja miałem wiele takich spotkań, ale jedno takie szczególne, które, to znaczy może Ania powie o moim tym spotkaniu, a ja powiem inne spotkanie. Ja kiedyś szedłem i stał wilk na takim wyniesieniu i były dwie rozchodzące się drogi. Ja sobie szedłem i on dalej stoi. Nie uciekał, nie reagował, więc coraz bliżej się zbliżałem do niego, no on dalej nie reagował, więc ja lekko poszedłem sobie w prawo, bo drogi się rozchodziły. On tylko na mnie spojrzał i poszedł w lewo. Czyli potem zresztą koledzy się śmieli. Mówi, a to był znajomy, on wiedział, kto ty, że to jesteś ty stamtąd. No. A druga sytuacja, to może Ania powie o drugiej mojej ciekawej bardzo sytuacji też.
4: Ciekawe są, dlaczego Ania?
19: Ja wiem dlaczego, bo jakby pozbawiam się tego, żeby o swojej sytuacji nie opowiedzieć, żartuję. Ale to była rzeczywiście niesamowita rzecz. Andrzej szedł i cztery młode wilki ciągnęły czyjąś nogę. No i chciał zobaczyć, czyja to noga. Zrobił parę kroków. Młode wilczki nogę jelenia młodego zostawiły, uciekły za krzaki. No i on tam ogląda, tę nogę ogląda. Po czym jeden z wilków wyskoczył i sprzed nosa zabrał mu tę nogę. No i teraz właśnie...
20: No, ale dlatego powiedziałem, żeby Ania, bo to przekłada się u nas na coś takiego, bo Ania właściwie prowadzi te zajęcia, ja tam te wszystkie takie rzeczy, przekłada się na to, że wtedy pytamy, jakiego wilka wysłały, czy tego słabego na tak zwane pożarcie, czy tego silnego. No i wtedy dzieci muszą odpowiedzieć.
1: No i ja bym powiedziała, że tego silnego.
19: No nie, silny zawsze jest chroniony. To jest, u szczurów jest też podobna sytuacja, prawda? No to...
1: Czyli został wydelegowany słaby wilk po nogę?
19: Gdyby miał zginąć, no oczywiście Andrzej by go nie ustrzelił, no ale gdyby była inna sytuacja, to jednak ten silny jest chroniony.
1: A dobra, no ale to było jednak spotkanie Andrzejowe, a twoje, Aniu?
19: No ja kiedyś szłam też z takim słynnym historykiem z Wrocławia, prawda? No i farta mieliśmy po prostu, bo teraz jest więcej wilków, ale to było jeszcze, tych wilków było mało i usłyszeliśmy taki tętent na bagnach i już widzę kątem oka, że cała grupa wilków biegnie i jeden z nich nie wyczuł. One jakby pod wiatr miały i wyskoczył dosłownie, ale dosłownie przed nas. I ja pierwszy raz widziałam, jak taki wilk w bardzo bliskiej odległości się zachowuje. On nie ucieka od razu. On na moment zastyga po prostu, rozgląda się, gdzie ma po prostu dalej biec. Zatrzymał się, popatrzył i uciekł. I właśnie ten moment jest szalenie ważny, bo czasami ktoś może myśleć, wilk patrzył na mnie, wilk się zatrzymał, ale to nie chodzi o to, żeby wilk chciał nas zjeść, tylko chodzi o to, że wilk też szuka takiej najbezpieczniejszej drogi.
1: No powiem wam, że ja wilka nie spotkałam na żywo, nie. No wiesz, no przyjeżdżam od 16 lat, ale było kilka takich, poza tym przyjeżdżam nie na krótko, na tydzień po prostu. Natomiast nie miałam tego szczęścia, ponieważ córka mojej znajomej przyjechała tutaj w zimie i zanim poszła na ekspedycję chyba z Kaśką Ramotowską, to tak sobie bez żadnego przewodnika, bez niczego, po prostu wilk wyszedł bardzo blisko na drogę i Kaśka się dziwiła i podziwiała, jakie to mieli szczęście, prawda? Natomiast muszę was zapytać o inną rzecz. Ja coraz mniej w ogóle ssaków, ja nie mówię teraz o ptakach, ptaki to osobna też sprawa, ja coraz mniej spotykam tu zwierząt. Znaczy ja widzę, że jeżeli nie pójdę teraz z przewodnikiem, to nie spotkam z kimś takim jak wy, to nie spotkam. A dawniej, przecież nie, też tak sama, prawda? Jeździliśmy Carską, chodziliśmy w różne miejsca. Łosia nie widziałam już kilka lat i tak się śmieję, że teraz to widziałam zająca i tak dobrze tego zająca, pewnie kunę lub coś takiego innego i jeża. To były jedyne zwierzęta, które zobaczyłam. Czy uważacie, że teraz, ja mam poczucie takie, że w tym okresie wiosennym, o wierzchni mówię, bo rzadko kiedyś zimą przyjeżdżam, jest trudniej niż 10-15 lat temu spotkać łosia?
19: To ja bym mówiła tak, w parku trudniej, ale poza parkiem łatwiej, bo jeszcze jest otulina. No. I one jakby przemieściły się w miejsca, gdzie jest dużo mniej ludzi.
1: Być może. Po prostu ze względu na ludzi?
19: Ja, to jest moja jakby taka teoria, że chyba, bo są różni ludzie, są tacy, którzy mają taką wiedzę i wiedzą, że nie można za blisko do zwierząt podchodzić, nie można płoszyć, nie można gonić ze zwierzętami. Natomiast są osoby, które z aparatem będą biegły ze zwierzęciem. Więc jeżeli one mają podobny teren w otulinie i wiedzą, że tam nie ma ludzi, no to jakby logiczne, że one się przeniosły, bo one są. To nie jest tak, że populacja na przykład się zmniejszyła. Populacja jest mniej więcej tam łosia stabilna u nas nad Biebrzą, oczywiście mówię. Natomiast one przeniosły się w bezpieczne dla siebie miejsca.
1: Ja nie wiem, czy to nie na waszym Facebooku, ponieważ jest taki Anna Andrzej Mydliński, albo odwrotnie Andrzej Anna Mydliński. Nie zobaczyłam takiej informacji, że tego roku urodziło się wiele bliźniąt łosich.
19: Tak, to jest prawda, bo my zawsze jak jest końcówka kwietnia, to wypatrujemy i to tak prywatnie, niekoniecznie gdzieś z grupami, czy są pojedyncze, czy podwójne. I zdarza się taki rok, że rodzi się więcej par, prawda, bliźniaków. I to właśnie jest ten rok, że dużo klęb chodzi właśnie z dwójką, z parą i ona sobie świetnie poradzi. Ona odchowa bez problemu te dwa łosie.
1: Ale mnie zainteresowało jedno słowo w tym, co powiedziałaś. Ciekawa jestem, czy to tak zrobisz. Ty powiedziałaś, wypatrujemy. Czyli gdzie wy wypatrujecie? Gdzie miałabym pójść, żeby też zobaczyć? Wypatrujemy, też chciałabym gdzieś pójść i wypatrywać.
20: Tak jak tutaj wszyscy, mamy swoje miejsca.
19: Ale to nie tak, że my nie chcemy zdradzić tych miejsc, tylko to jest tak, że jak się przyjeżdżało, no kiedyś, Ewo, masz rację, że kiedyś jak się przyjeżdżało, to Carska to był taki gwarant, prawda? Przyjeżdżało się i te łosie stały. Teraz są w innych miejscach, natomiast jak się wypatruje, powiedziałam, to użyłam tego słowa w odniesieniu do tych małych łoszaków, które, no rzeczywiście one nie stoją, nie są wielkie, ale one mają specyficzne takie miejsca, czyli musi być jakiś fajny zagajniczek, trochę błota nieopodal, trochę takiego miejsca, gdzie ta klępa też poczuje się bezpiecznie, prawda? I to mówię, te łosie, o których ja mówię, o tych parkach, to wszystkie były poza parkiem, ale w parku też wiem, bo znajomi zaraz dzwonią, że dużo było tych bliźniaków. Ale jak już mówimy właśnie o łosiach, tych malutkich, to bym tu chciała szalenie ważną rzecz powiedzieć. Jeżeli ktoś zobaczy takiego małego łoszacza, leżącego sobie w trawie, to żeby on nie podnosił tego zwierzaka, żeby nie brał do ręki, bo często się zdarza tak, że ktoś myśli, o matki nie ma, matka go opuściła i odnosi na przykład do zagrody rehabilitacyjnej. I taki łoś już do końca swojego życia, on może zostać w takiej zagrodzie. Czyli my jakby nie starajmy się naprawić tej przyrody. Przyroda sobie poradzi, a człowiek czasami może niestety zaszkodzić.
1: Zapytałam, skąd się wzięły wilki w waszym życiu, ale teraz powiedzcie mi, sięgnijcie wcześniej. Oj, tak, kot się tutaj czegoś domaga. No, kot dostał swoje, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał. Skąd wilki w waszym życiu, powiedzieliście, ale powiedzcie, skąd w ogóle przyroda się wzięła? Jesteście stąd, krew z krwi, kość z kości. Jak to się stało? Wiedzieliście zawsze, że nie wiem, będziecie studiować coś, co ma związek ze środowiskiem, z przyrodą. Aniu, zacznij. Skąd ty jesteś?
19: No ja już się urodziłam na tych terenach, natomiast moi rodzice nie są stąd. Ale Andrzej jest takim, bym powiedziała, jaćwingiem od dziada pradziada. Jaćwingowie w VI, IV wieku przed naszą erą z Naddnieprza dotarli do nas. Po jaćwingach zostały tylko nazwy, na przykład jezioro Dreństwo, to bagno, błoto, rzeka Jegrzgnia, Grajwy, Netta, to wszystko po jaćwieskie nazwy. No i on tym jaćwingiem się czuje, czyli jest jakby takim tubylcem, który od zawsze, cała rodzina mieszkała, prawda, tutaj.
1: Zaraz do ciebie wrócę. Znaczy, gdzie się konkretnie wychowywałeś?
20: Ja wychowywałem się w Podgrajewem, ale ze strony ojca i z matki strony to są tereny bagienne, czyli te wszystkie w stronę Rajgrodu. Także to wszystko jest tak jakby związane z tymi bagnami, ale no ja od zawsze. Zresztą pamiętasz, były takie obozy harcerskie, harcerstwa, no to uczyło nas jeszcze wtedy czegoś takiego jak przyrody, obcowania z nią i tak dalej. Potem też prowadziliśmy bardzo dużo spływów na Krutyni, bo przez wiele lat prowadziliśmy spływy. Także to jest też cały czas tak, przyroda jest jakoś z nami, no i teraz mamy te Wilcze Wrota też w takiej wsi, która no w tej chwili to jest już trochę wieś rozbudowana, inna, już częściowo plastikowa, bym powiedział, zażartuję, ale taka oddalona, także naokoło już są takie bagna, czyli też taka przyroda na wyciągnięcie ręki.
1: I wiedziałeś, że pójdziesz na studia? Na jakie te właśnie, które mówią o środowisku, przyrodzie?
20: Nie. Ja jestem chemikiem po szkole średniej. Ja kończyłem szkołę średnią, także jakiś alkohol mogę zrobić, nie? A dopiero potem studia. Studia, to znaczy, to jakoś tak się stało, że ciągnęła nas dalej, żeby coś się rozwijać, no i tak jakoś poszło, no.
1: Wy poznaliście się na studiach, czy wcześniej?
19: Nie, nawet bym powiedziała wcześniej, dużo wcześniej, a propos właśnie tych takich życiowych, no ja wiem, Andrzej, znowu chcę.
20: Ale powiedz, gdzie się poznaliśmy.
19: No to mało interesujące, bo my na cmentarzu się poznaliśmy, ale a propos właśnie tego, ja byłam finansistką, że tak powiem, i już chcieliśmy wyjeżdżać z tego Grajewa do Gdańska, już nawet mieszkanie mieliśmy i wpadła mi w ręce książka Strumiły, piękna książka o dworach i dworkach, i on napisał: tam, gdzie jesteś, tam może być centrum świata. I ja tak sobie pomyślałam, a dlaczego ja mam jechać do tego Gdańska, pięknego skądinąd, jak tutaj mamy taką piękną przyrodę, w której zawsze byliśmy zanurzeni, bo to nie jest tak, że my w pewnym momencie stwierdziliśmy, nie, teraz to przyroda. I wtedy właśnie poszło, trzeba było się przebranżowić. Skończyliśmy ochronę środowiska. Akurat WWF organizował taki, to był koniec lat 90., trzyletni kurs dla przewodników nad Biebrzą, więc skończyliśmy ten kurs. Andrzej poszedł do pracy do parku i wtedy już jakby tak na dobre związaliśmy się z tymi biebrzańskimi stronami, ale czasami warto czytać, powiem tak, bo coś można takiego znaleźć, że zatrzyma człowieka w danym miejscu.
1: Ale ty tu sobie chcę coś uporządkować. Powiedziałaś, byłam finansistką, zdawałaś bo liceum ekonomicznym i potem właśnie poszłaś, no bo ty studiowałaś co, ochronę środowiska? No tak, ale byłam finansistką, czyli wcześniej szkoła średnia to było zupełnie coś innego?
19: Tak, to było coś innego. Ja zaczęłam od tego, że zaraz po szkole zmarła mama i chciałam sobie rok zrobić takiej przerwy. Ta przerwa trochę się przedłużyła, no i zaczęłam od naliczania płac, później poszłam już tak głębiej w to wszystko, robiłam takie rozliczenia i tak sobie i lubiłam to. To nie jest tak, że nie lubiłam, ale tak sobie pomyślałam, kurczę, to człowieka jakoś tak za mało człowiekowi. Trzeba by było gdzieś tam. Ta przyroda zawsze nas interesowała, jeździliśmy dużo, zresztą a propos tej jazdy, my odwiedziliśmy wszystkie parki narodowe w Polsce, jest ich 23, w niektórych byliśmy kilkanaście razy, no w niektórych kilkaset razy, żeby nie ukrywać, że to mamy, nie tylko to jest nasz zawód, ale to jest też nasza pasja, o tak. Na Facebooku nigdy nie umieszczamy zagranicznych podróży, ale też za granicę, jak jeździmy, to też do parków narodowych z reguły.
1: Tak, ja też pomyślałam, jak byłam tutaj z kolegami z organizacji, teraz już jestem na Ptak w Walii, no to właśnie tam byliśmy w Parku Narodowym. Myślę, że takie wakacje są super, a nie kwestia tylko takiego leżenia i na plaży lub gdzieś. Interesuje mnie właśnie ta przyroda. I skończyliście obydwoje, ja rozumiem, ten sam kierunek studiów, tak?
19: Tak. Ochronę środowiska, ale jeszcze mieliśmy szczęście, że tych starych profesorów mieliśmy. Jeżeli ktoś nas uczył ornitologii, To było tak do bólu o ptakach, zresztą moja praca inżynierska to ptaki siepkowe Doliny Biebrzy. Andrzej, może opowiedz, jak nas profesor uczył, jak rozróżnić wróble od mazurka.
20: No to takie trochę zabawne było, bo pan profesor też był taki zabawny, ale to przez to, że był zabawny i takie miał anegdotki albo jakieś takie porównania, to my teraz właśnie też staramy się dzieciom pokazać, właśnie uczyć je o ptakach, no przede wszystkim. No i tutaj jeszcze chodzi o ptaki, o wróbelka i mazurka. No to jak wiecie, wróbelek ma taki długi czarny pasek pod szyją, mazurek ma króciutki, wróbelek ma takie jasne policzki, mazurek ma takie dwie ciemne plamki. Wróbelek ma taką czapeczkę, taką plamkę na główce, a mazurek tej czapeczki nie ma. I pan profesor mówił nam tak. Mazurek to jest taki wróbelek, który wrócił z libacji, mówi. Urwali mu krawat, podbili oczka i zgubił berecik.
19: No tylko po takich głupotach to rzeczywiście można później te takie ptaki, które są bardzo do siebie podobne, zacząć rozróżniać. Ale ja może powiem też, no bo to jest ważna sprawa, że edukujemy tak do bólu. W powiecie grajewskim 2 lata temu przeszkoliliśmy 5000 osób, klasę po klasie, przedszkole po przedszkolu. Nie, że to było łączone, tylko to trwało 3 lata. O wodzie, o czystym powietrzu, o emisjach. I teraz właśnie we wrześniu przygotowujemy się do takiego dużego projektu, który będzie właśnie na terenie gminy Grajewo, rozwój zrównoważony. No to chyba jest taki w ogóle pilotowy program wymyślony od nas, od początku do końca. To nie jest tak, że z jakichś książek, z internetu nawet nie można tego ściągnąć, bo tego jeszcze po prostu nie ma, a te nasze wiejskie dzieciaki będą przeszkolone. I to z tego jesteśmy dumni właśnie, że to się mówi, o, Podlasie, prawda, gdzieś to. Ale jak są tacy pasjonaci, to wiedzą, że edukacja tych młodych, którzy obok żyją, jest szalenie ważna.
1: I na zakończenie taka moja refleksja. Ja pamiętam ten pierwszy dzień mojego kontaktu z Biebrzą, spacer na Biały Grąd, cudownie zalaną drogą. Ty właśnie byłaś, Aniu, naszą przewodniczką. Siedziały na tych łachach lekko odsłoniętych ptaki, które się zrywały, gdyśmy do nich się zbliżali, znowu siadywały, a po bokach też było pełno ptaków. Był to początek czerwca. Inna rzecz, że to był rok 2010, wtedy była powódź i dlatego było tyle wody. Ale teraz jestem tam w kwietniu i idę z suchą stopą. Czegoś takiego nie było w kwietniu.
19: Właśnie, i to jest największy problem, brak wody. I to nie dotyczy jednego roku, tylko to już się powtarza jakby system.

0: typu, wiesz, plastikowe klapki, nie chcę nazwy używać, typu jakiego.
1: A widzisz, a ja byłam przekonana, a jako człowiek ma pamięć właśnie, byłam przekonana, być może zasugerował mi ten kolega w tych woderach, że wy zdjęłyście te wodery, że wam woda się nalała. Ale ile też tej wody było? To jest właśnie, że ona się przelewała. Do tych gumowców wlewała się i czy nie stanowiło to jakiegoś problemu, prawda? Można było sobie, nawet było to fajne, prawda? To ja życzę wszystkim, żeby ta woda znowu powróciła do Doliny Biebrzy, bo my siedzimy w takim ciekawym miejscu, tuż obok jest Dolina Biebrzy, prawda? Dolina, która w tej chwili wygląda, no tak mogłoby wyglądać ewentualnie w lipcu, prawda? A jeszcze mamy wiosnę i też w ubiegłym roku był problem, no 3 lata temu troszeczkę tej wody było, tak? Ale to wszystko wiąże się z tym, że mogą ewentualnie być te pożary, prawda? Których tak wszyscy się boją, szczególnie, bo dlaczego to jest takie ważne? Jak wiosną trzcina, ogromna trzcina rośnie nad Biebrzą, ona najszybciej się pali. Jeżeli jest woda, no to ten pożar, nawet jak jest, to on się zatrzyma. Natomiast jeżeli nie ma tej wody, no to tak jak kilka lat temu, prawda, 10% powierzchni parku spłonęło. Na szczęście był to pożar jakby powierzchniowy, ale to może bardziej do Andrzeja pytanie, bo on właśnie na jego terenie był ten największy taki, no może nie największy, bo to było tak samo dużo na Kopytkowie, prawda, jak i na Kapicach, ale tam najbardziej było widać z platformy zgoniąca właśnie te palące się przestrzenie ogromne.
2: No to był ten pożar w 2020 roku. No ale ja a propos wody, to chcę tylko powiedzieć, że jak już kilka lat nie pracuję, ale jeszcze jak pracowałem, no to już w ostatnich latach mojej pracy, tam gdzie kiedyś nie mogłem dojść, bo była taka woda, teraz jeździłem sobie samochodzikiem. Także to dla mnie to takie przerażające. Już wtedy było nawet, że Tak to wszystko uciekło, tak tej wody brak. No tak jak mówię, nawet nadzorowałem po takim pożarze te tereny, które sprawdzałem, czy jeszcze gdzieś tam się dopala, czy się dopaliło. No to już robiłem to w sumie samochodem. No tak, takie to straszne po prostu.
3: Czyli czekamy na wodę, bardzo krótko.
1: Czekamy na wodę, ale chcę trochę optymizmu na koniec. Przyroda się obroni, żeby tylko człowiek nie przeszkadzał. I ta woda będzie. Musi być.
3: Niech będzie. Proszę Państwa, Anna i Andrzej Miedlińscy, Wilcze Wrota, Kapice, łatwo Państwo znajdą. Zachęcam do odwiedzenia. Dziękuję Wam bardzo.
1: My również serdecznie dziękujemy. No i tak optymistycznie kończąc, pozdrawiamy Państwa z pięknej Biebrzy. Mimo tego, że tej wody mało, ale ta Biebrza dalej jest piękna.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Opuszczamy Podlasie i ja za moment siadam vis-a-vis doświadczonej nauczycielki i oto jej refleksje. Koniec roku to dobra pora, by Państwu przypomnieć tę audycję.

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
2: No, czekam na dobrą okazję.
1: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
2: O, wow, na pewno skorzystam.
1: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
2: A mają też inne osiedla?
1: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: MSWiA deklaruje pełną gotowość służb ratunkowych w związku z ostrzeżeniami pogodowymi. Po podpisaniu wstępnego porozumienia pokojowego delegacje USA i Iranu mają jutro rozmawiać w Szwajcarii. Prezydent Ukrainy odsyła order Orła Białego. To po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zlecił pełną gotowość podległych mu służb ratunkowych w związku z przechodzącymi przez Polskę intensywnymi burzami i upałami, poinformował resort w komunikacie. Ministerstwo podkreśliło, że intensywne burze i upały przeszły już m.in. przez Dolny Śląsk i województwo zachodniopomorskie. Jak podało MSWiA, Kierwiński pozostaje w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz formacjami mundurowymi, na bieżąco monitorując rozwój wydarzeń. Resort przypomniał, że w piątek w tym temacie odbyła się też rozprawa. Odprawa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przypomnę, wydał alerty drugiego stopnia przed burzami dla 12 województw i trzeciego stopnia dla 4 województw. W mocy pozostają też ostrzeżenia przed upałami w całej Polsce. Jutro w Szwajcarii mają spotkać się delegacje USA i Iranu w celu wdrożenia wstępnego porozumienia pokojowego, poinformował o tym resort dyplomacji Pakistanu. Wstępne porozumienie, przypomnę, zostało podpisane przez obie strony w nocy ze środy na czwartek. W rozmowach wezmą udział również przedstawiciele Kataru, którzy, podobnie jak delegaci z Pakistanu, pełnią rolę mediatorów. Na miejscu są już wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner, którzy, jak informował wcześniej amerykański wiceprezydent J.D. Vance, zajmują się technicznymi elementami negocjacji. Rząd w Teheranie mają reprezentować m.in. przewodniczący parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf oraz minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi. Wcześniej irański resort dyplomacji ostrzegł stronę amerykańską, że wstępne porozumienie będzie zagrożone, jeśli jego ustalenia nie zostaną prędko wdrożone. Celem tej podróży jest przede wszystkim sprawdzenie, w jakim stopniu druga strona wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Każde porozumienie, każda umowa przechodzą prawdziwy test dopiero w momencie ich realizacji. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenia związane z naruszaniem zobowiązań przez drugą stronę, jest rzeczą naturalną, że na etapie realizacji musimy być bardzo stanowczy. Mówił rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghaei. Agencja AFP oceniła, że ta wypowiedź dotyczyła sytuacji w Libanie, gdzie Izrael i szyicki Hezbollah wciąż walczą i oskarżają się wzajemnie o łamanie obowiązującego zawieszenia broni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawrocki w piątek ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. Prezydent zaznacza jednak, że kwestia orderu nie zmieni polskiej polityki dotyczącej wojny na Ukrainie.
5: W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
4: Do sprawy odniósł się m.in. szef ukraińskiej dyplomacji. Odebranie orderu to strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa, skomentował Andrii Sybicha. Już ponad 10 milionów liczników energii ze zdalnym odczytem działa w naszym kraju. Urządzeń z roku na rok będzie przybywać i jak przekonują przedstawiciele branży energetycznej, jest to duże wyzwanie dla bezpieczeństwa. Tauron Dystrybucja zainstalował już ponad 3 miliony liczników energii ze zdalnym odczytem, a cel firmy to 6 milionów. Mariusz Jurczyk, prezes zarządu w spółce Tauron Dystrybucja Pomiary, zwraca uwagę, że obecnie jest to urządzenie służące nie tylko do pomiaru energii elektrycznej.
6: Pomiar jest tylko jedną z tych funkcjonalności. Zmiana taryfy czy zmiana umowy i nasza wizyta, żeby potwierdzić, zmierzyć poprawność pomiaru. Dzisiaj te operacje, tam gdzie mamy liczniki zdalnego odczytu, wykonujemy absolutnie w sposób zdalny.
4: Ale wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością, jeśli chodzi o bezpieczeństwo.
6: Każde urządzenie, które jest dostarczane przez naszych kontrahentów, producentów, badamy właśnie pod kątem spełnienia cyberbezpieczeństwa.
4: Obecnie w kraju jest około 19 milionów punktów poboru energii. Do połowy 2031 roku inteligentne liczniki muszą być zainstalowane u wszystkich odbiorców w Polsce. W najbliższy piątek koniec roku szkolnego, a później 2 miesiące wakacji. Część z nas planuje urlopy, a jakie dobrze zaplanować, żeby faktycznie odpocząć? Urlop to nie czas na odpracowanie zaległości i nie powinien być zbyt intensywnie zaplanowany. Co jeszcze, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
7: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych mail. Nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
4: A badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy. Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
7: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka po pracy, bo się zmęczy jeszcze bardziej. A osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
4: Warto się też dobrze wysypiać i być bliżej natury i ludzi. Jutro w ciągu dnia najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach również burze, w centrum, na wschodzie i południu także burze z gradem. Wciąż upalnie, termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej będzie na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dobry wieczór. Chcę Państwu przypomnieć audycję, która miała miejsce jakiś czas temu. Doświadczona nauczycielka, której pasją jest nauczanie, dzieli się z nami swoją refleksją na temat szkoły, metod nauczania, młodzieży. Czasami są to wyznania gorzkie, ale widać, z jaką pasją podchodzi ona do swojej pracy. Zapraszam Państwa na tę rozmowę. Proszę Państwa, bardzo rzadko, nie pamiętam kiedy ostatni raz to było, rozmawiam o następujących kwestiach. Szkoła, organizacja nauczania, programy nauczania, relacje, nauczyciele, rodzice, uczniowie i tak dalej. I mimo, że prywatnie często na ten temat się wypowiadam, mam swoje zdanie w różnych kwestiach, to rzeczywiście, no nie rozmawiam o tym na antenie. No więc postanowiłam porozmawiać. Porozmawiać jakby z nauczycielką pełną gębą, mającą doświadczenie, ponieważ osoba, która siedzi vis-a-vis mnie, uczy już 35 lat. Pani Iwona Zielińska, dzień dobry.
9: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
8: Nie została pani nauczycielką przez przypadek, co?
9: Nie, było to moim marzeniem i tak naprawdę spełniam swoje marzenia i to było jedno z takich ważniejszych marzeń mojego życia. Zawsze chciałam być nauczycielem.
8: Ale czy wiedziała pani, czego chce pani nauczać?
9: Tak, chciałam nauczać matematyki, a zafascynowałam się w szkole podstawowej fizyką. To po prostu było jakby grom z jasnego nieba. Fizyka to coś pięknego. No i ponieważ matematykę już znałam, to poszłam na studia z fizyki.
8: Ale jak ktoś tak mówi, okej, poszła pani na studia z fizyki, to wie pani, ja też w pewnym momencie chciałam zrozumieć, jak działa świat i też poszłam na studia z fizyki, chociaż nie miałam aż takiego przekonania od dawna jako dziecko, że chcę to robić. Natomiast gdy ktoś tak mówi, to wiele osób nie dlatego idzie na fizykę, żeby uczyć tej fizyki, tylko idzie, żeby pracować jako fizyk. A pani idąc na studia, bo to był pewnie uniwersytet? Czy
9: tak, wyższy? Uniwersytet.
8: No właśnie, czyli pani idzie na fizykę. Tam był podział jakiś taki nauczycielska, nie nauczycielska?
9: Za moich czasów, jak zaczęłam studia, nie było podziału. Nie było podziału, była fizyka stosowana i fizyka teoretyczna.
8: No dobrze, to proszę powiedzieć, a pani idąc na te studia, wie, że pani chce zostać nauczycielem, tak?
9: Tak, już? Tak. Ale ponieważ mieszkałam w Gdańsku, a nie było możliwości studiów ukierunkowanych na dydaktykę fizyki i pedagogikę fizyki, to w związku z powyższym poszłam po prostu na fizykę. Wybrałam sobie fizykę doświadczalną, bo zawsze to lubiłam i zresztą to stosowałam w szkole. Doświadczenia. więc to wybrałam. I tam na tych studiach był taki pan profesor, który dydaktyk, który organizował nam praktyki i z tych praktyk skorzystałam. W związku z powyższym w liceum i w szkole podstawowej miałam praktyki. Mhm. Jako nauczyciel, znaczy wtedy jako student, wiadomo, praktykant, ale później już bardzo dużo mi to dało.
10: No a patrząc tak wstecz, czy wie pani, co takiego panią wtedy pociągało w tym byciu nauczycielem? Bo myślę, że wielu koleżanek i kolegów, idąc na fizykę, nie myślało, że będzie, nie chciało w ogóle zostać nauczycielami. Pani wiedziała, że pani chce. Co takiego pociągało panią?
9: Znaczy, zawsze wszyscy mi mówili, że fizyka jest niesamowicie trudna. Mhm. I to już jak zaczęłam wówczas jeszcze wtedy, w szóstej klasie pojawiała się fizyka. Mieliśmy 2 godziny takiej fizyki, takiej początki, prawda? I już to wtedy zaczęło mnie interesować. Zaczęło mieć, zresztą w ogóle byłam zawsze ciekawa świata, jak zbudowany, co się dzieje, dlaczego tak, dlaczego inaczej można byłoby to opisać. Chociaż nie nazywałam tego fizyką, po prostu zwyczajną obserwacją. I wtedy dopiero, jak poszłam na te pierwsze lekcje z fizyki, to zrozumiałam, że to w zasadzie jest to. To znaczy ta fizyka rzeczywiście opisuje, rzeczywiście pokazuje to, co ja bardzo bym chciała.
10: No i teraz z perspektywy lat spełniło się to?
9: Tak, spełniło się to marzenie i ja chciałam tą trudną fizykę, trudną, moim zdaniem ona wcale nie jest trudna, po prostu łączy wiele nauk, jak każda inna nauka przyrodnicza. I wtedy chciałam się sobie, matko, może ja wytłumaczę tym ludziom, jak to działa. A ponieważ zawsze chciałam być nauczycielem, stwierdziłam, no to zostanę tym nauczycielem fizyki, bo to kocham i być może ktoś mnie zrozumie i może zrozumie działanie niektórych rzeczy, a ja też się rozwinę.
10: No i co? Sprawdziło się to, na co pani liczyła? Czuje się pani spełniona? Wytłumaczyła pani tym, którzy uważali, że fizyka jest bardzo trudna, im dalej od niej, tym lepiej, by ich zaciekawiła, by rozumieli, by ich pociągała, by się uczyli?
9: Tak myślę. Mam nadzieję. W każdym bądź razie, no nie wiem, część z moich uczniów była zadowolona. No, w każdym bądź razie takie wyrazili zdanie, że zrozumieli. Nie wierzę w to, żeby zrozumieli wszystko, co tłumaczę. To tak się nie da. Ja jestem realistką i dobrze wiem, że do niektórych trafiam, a do niektórych pewnie nie trafię ze swoimi tłumaczeniami, ale przynajmniej próbuję, staram się. Fizyka zawsze kojarzy się z wieloma zadaniami. Mhm. Tak jak matematyka. No nie oszukujmy się, rzeczywiście tak jest. I jak chemia, prawda? Wszystkie te nauki przyrodnicze typu właśnie zadaniowe, tak zwane, to jest tych zadań trochę. I przyznaję się szczerze, że faktycznie przy maturzystach skupiam się na tych zadaniach, nad rozwiązywaniem problemów. Brakuje mi trochę czasu i tutaj muszę to przemyśleć dobrze w głowie, bo na doświadczenia. Powinno się tak naprawdę 2 lekcje przynajmniej wykorzystać na doświadczenie.
10: Ale 2 lekcje
9: uważam, w
10: skali...
9: W tygodniu, żeby ci ludzie mieli styczność. Jak się rozpocznie doświadczenie, nawet zwykły pomiar prędkości, czy też zwykły pomiar przyspieszenia przy takich najprostszych zjawiskach ruchu, to wymaga to czasu. Sama to robiłam z młodzieżą i wiem, że potrzebują na taki pomiar i na obliczenia. Nie powiem już o tym, że przecież jeszcze też trzeba policzyć niepewności pomiarowe. Jak to liczą, czas czy długości, to już pominę te niepewności, ale na samo doświadczenie, na wyniki, na opis tego doświadczenia, na to, żeby z tego doświadczenia wyciągnąć wnioski, tak, jakieś liczby, policzyć, na to wszystko potrzebowaliśmy, na ruch prostoliniowy i ruch jednostajnie przyspieszony, na te pierwsze ruchy, to potrzebowaliśmy 2 godziny. A jak 2 godziny rozpocznę, wyciągamy całe urządzenia, tak na przykład tor powietrzny, podłączamy. Żeby to podłączyć, to jest około 40 minut. I nie ma w szkole kogoś takiego, jak taki technik, który fizykowi pomaga.
10: To nauczyciel ma wszystko wiedzieć.
9: Tak, nauczyciel to musi zrobić. Natomiast wiem, że na przykład w Anglii są tacy ludzie, że w szkole jest pan od technicznych spraw i on pomaga przy doświadczeniach, przy mikroskopach, przy takich rzeczach. On przygotowuje te doświadczenia i nauczyciel wchodząc już wie, co ma robić, bo ma już to przygotowane. On już tylko skupia się na doświadczeniu, na wnioskach, na przeprowadzeniu, żeby nie było za dużo niepewności pomiarowych, tak? A u nas tak nie ma. I za wszystko w zasadzie jestem odpowiedzialna ja. Okej, bo ja to w zasadzie lubię, tylko nie mam na to czasu. I to jest dla mnie taką bolączką.
10: A czy przez te lata, jeszcze raz przypominam, pani uczy już 35 lat, zmieniła się metodyka nauczania fizyki?
9: To znaczy, powinna się zmienić.
10: To mnie pani zasmuca, bo jak pani mówi powinna, to znaczy, że pani to widzi w kategorii pewnego postulatu niezrealizowanego.
9: No niestety trochę tak, trochę tak. Trochę ograniczają nas, to muszę powiedzieć, fizyków, egzaminy. Które to egzaminy narzucają nam zakres materiału, który musimy zrealizować. No i to jest naturalne, prawda? No wiadomo, egzamin, zasady, które tam i tematyka, która jest wymagana. Wszystko jest zrozumiałe. Natomiast, żeby tak bawić się fizyką, bardzo bym chciała i chciałam, żeby ta metodyka na pewno na przestrzeni lat się zmieniła. Tylko ta metodyka jest znowu dostosowana do tego, żeby jednak te zadania zrobić, żeby tą młodzież przygotować do matury. Bo już jak wiemy, fizyki nie ma w szkole podstawowej w egzaminie. Kiedyś były te kompetencje, gdzie elementy fizyki były. Tam była i biologia, i geografia, i chemia. Jakieś jedno zadanko dla klasy ósmej. Natomiast, czy też dla gimnazjum, to już w tej chwili nie ma znaczenia. Natomiast na maturę ja muszę przygotowywać ich do zadań. Ja muszę przećwiczyć. Muszę mieć czas na to, aby moi maturzyści nabrali pewnych umiejętności i co ciekawsze, musieli to zrobić w odpowiednim czasie. Jest bardzo dużo zadań na maturze. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, ale maturę nie wszyscy wybierają, nie jest obowiązkowa dla wszystkich, z wszystkim się zgadzam. Tylko, że w taki sposób można zabić miłość do tego przedmiotu. Po prostu trzaskając tylko i wyłącznie zadania, siedząc na lekcji, no i ktoś by mógł powiedzieć, no tak, no można urozmaicić. No to urozmaiciłam. Mogę tutaj podać przykład, jak to zrobiłam. No zrobiłam to w ten sposób. Rozwiązuję zadania sama na kartce, po kolei, krok po kroku. Zostawiam te kartki spięte ładnie na pierwszej ławce, następnie dzielę klasę, grupę na jeszcze mniejsze grupki i wspólnie pracują nad tymi samymi zadaniami. Jeśli któraś grupa zrobi szybciej, a któraś ma problem, zawsze do tych kartek może zajrzeć. Czyli staram się, żeby rozwiązywali samodzielnie. Oczywiście ja jestem do pomocy, chodzę między grupami, sprawdzam, gdzie, w którym momencie jakby zatrzymali się i nie wiedzą, co dalej zrobić. Mogę podpowiedzieć, a też może podpowiedzieć moja kartka, która znajduje się na pierwszej ławce. Na ogół tak robiłam, żeby była widoczna dla każdego. Bo też i młodzież pracuje w różnym tempie. I to jest fajne, tak można popracować. To jest taki typowy przykład jakby samodzielnej pracy. Natomiast jak robić zadania w inny sposób? No oczywiście można znaleźć jakieś sposoby na to, żeby na przykład wypełniali luki, no bo na maturze takie zadania też są, prawda, z wypełnianiem luk. Tylko mi się wydaje, że poprzez uzupełnianie luk, ja nie wiem, czy rzeczywiście...
10: Ja zdawałam inne egzaminy.
9: Tak, ja też, ale teraz jest...
10: To znaczy wypełniam luki,
9: to jest tak, że trwa... Jest zadanie, tak? I w tym zadaniu są takie miejsca, które trzeba wypełnić. To jest tak zwane zadanie z lukami. No i tam wypełniasz na przykład...
10: Czy po jakimś wyliczeniu przeze mnie na boku.
9: Możesz po wyliczeniu, możesz odgadywać, możesz znaleźć w głowie jakiś pomysł na odpowiedź. I też są takie zadania prawda-fałsz, którą się teraz wprowadza. I też do tych zadań należy przeliczyć. To nie jest tak, że to prawdę od razu sobie...
10: No 50% jest trafienia. No, nawet tak. Jak nic nie wiem.
9: Oczywiście.
10: Taka prawda.
9: Jak to mówią, można strzelać. Można, to zawsze można robić. Tylko pytanie w takim układzie, po co się uczyć fizyki, tak? I tyle godzin przesiedzieć nad zadaniami. Także wracając do pytania, na pewno na przestrzeni się zmieniła i na pewno trzeba wziąć pod uwagę to, że rozwój technologii jest dosyć duży, duży skok. Młodzież też zresztą jest zorientowana w tym. Teraz bardzo dużo filmów, filmy są puszczane na lekcjach i ja też to robię. Natomiast ja nie puszczam całego filmu. Zawsze się zatrzymuję w momentach, które uważam, że trzeba dopowiedzieć, wyjaśnić albo w ogóle nie puszczam całego filmu. Bo ponieważ uważam, że to ja jestem reżyserem mojej lekcji i wiem, co jest najważniejsze z niej, natomiast bardzo lubię ich kreatywność. Bardzo lubię, więc się zatrzymuję i czasem nawet proszę, żeby spróbowali na tej podstawie wymyśleć ciąg dalszy tego filmu, co by tu mogło być. Także to też bardzo lubią, taką zabawę.
10: Ktoś, kto uczył się bardzo dawno, taka osoba jak ja, mogłaby w tym momencie powiedzieć, gdy pani mówi... Trochę przeszkadza mi to, że ja muszę rozwiązywać te zadania z myślą po to, żeby dzieci, uczniowie rozwiązali później, dobrze przeszli egzamin, testy i tak dalej. A brakuje mi tego czasu na to coś więcej, coś, co ja bym chciała im pokazać, co by ich zaciekawiło. To dla mnie to by ktoś powiedział, no o, tutaj to jest to taka podstawa, takie, nie nazywam tego minimum, ale to muszą, a jak ktoś chce więcej, to kółko fizyczne od tego jest. Jak to teraz wygląda? Jest kółko fizyczne?
9: No nie ma kółka fizycznego. Generalnie rzecz ujmując, ja chyba nie widziałam już kółek od dawna. Kiedyś faktycznie jak chodziłam, prawda? To ja za chodziłam na kółko, tak, za moich też. Jak chodziłam, to chodziłam, ja chodziłam na kółko, ale ja chodziłam na kółko matematyczne. Natomiast generalnie teraz czasem są takie godziny przydzielane dla jakichś zdolnych uczniów, ale tych kółek jest coraz mniej. I fajnie by było.
10: Ale tylko, co tutaj na przeszkodzie, że nie ma pieniędzy dla nauczyciela, który znaczy, to prowadzi?
9: Ja myślę, że to
10: nie
9: też.
10: Nie ma zainteresowania.
9: To też, uczniów? Ale z drugiej strony, ale teraz proszę popatrzeć. Dzieci siedzą w szkole do godziny na przykład 14, jedna grupa. Następnie druga grupa siedzi do 15, prawda? A trzecia grupa, żeby zrobić kółko, to to kółko robi
10: ciężko.
9: Dokładnie. To się robi kółko z kilku klas, prawda? No bo to przychodzą dzieci zainteresowane. Trzeba by było tak dopasować plan, żeby te dzieci nie musiały wracać do domu, tylko żeby zostały już na tym kółku. A my wiemy, że teraz wszystko jest cyfryzowane, że dzieci siedzą na komórkach, że grają i że te dzieci nie wrócą do szkoły, no to jedno kółko, ale powiem szczerze, że są takie, które wracają, jak coś się dzieje, czy jak na przykład organizujemy coś w szkole, to są tacy zapaleńcy, że oni zawsze przyjdą, tacy aktywiści, cudowne dzieciaki, które jakby takie kółko zrobić, na pewno by się pojawiły. Ale są to jednostki. Niestety są to jednostki.
10: A jestem ciekawa pani zdania w kwestii następującej. Od dosyć dawna już mówi się o tym, że ten podział matematyka, fizyka, polska, geografia, biologia i dalej biegnąc do humanistycznych jest podziałem złym, że to jest niewłaściwe nauczanie w ten sposób, że trzeba się patrzeć bardziej całościowo, tak? Pani mąż jest przyrodnikiem, upraszcza, prawda? Są punkty styczne też między i państwa zainteresowanie i tak dalej. Że to na przykład powinno być coś, co się nazywa przyroda, czyli obejmuje to i biologię, i geografię, i fizykę, prawda? Zjawiska, jakie występują. Tak uczmy ludzi. Uczmy właśnie takimi zagadnieniami, problemami, a nie dzielmy w ten sposób. Jakie jest pani zdanie? I w ogóle co z tego, bo to są, ja nie śledzę postępu, jak to wyglądają i te zmiany, przyznam, jeśli idzie o szkolnictwo u nas. Ale wiem, że bardzo dużo się kiedyś o tym mówiło, teraz się robi, może coś zrealizowano, jak to wygląda?
9: W tej chwili jest taki pomysł, w zasadzie już będzie od września wdrażany, kompas jutra. I teraz ten pomysł ma być realizowany w ten sposób, że od maluchów, czyli od szkoły podstawowej i do klasy czwartej ma być realizowany, ma być realizowana przyroda. Przyroda w liczbie godzin 3. I na tej przyrodzie właśnie mają być połączona wiedza z geografii, z fizyki, z, no przypuszczam, że z chemii troszkę mniej, aczkolwiek pewnie o jakimś składzie wody, takim najprostszym, też będzie w programie. Jak ja to przyjmuję? To znaczy, cieszę się, że coś takiego zostało wprowadzone z jednej strony, że od małych dzieci, od młodych, czyli jakby nie od razu na głęboką wodę i na przykład w siódmej klasie. Nie cieszę się z tego powodu, że nauczyciele nie do końca może są przygotowani i należałoby chyba zacząć od tej bazy nauczycielskiej. Czy my potrafimy jakby tą przyrodę tak uczyć?
10: Ale właśnie, czysto technicznie. Pani jest fizykiem, tak. I teraz pani dostaje za zadanie pracę w ten sposób, a więc pani powinna mieć wiadomości, które
9: no,
10: pani...
9: Oczywiście.
10: Jakby powiedzmy, pani jest zasadniczy. Przedmiot to fizyka, ale to jest z biologii, z tej geografii, prawda?
9: Tak.
10: Z chemii i tak dalej. No ale co, pani ma się douczać teraz, czy jak to ma wyglądać?
9: No właśnie...
10: Czy to kilku nauczycieli będzie uczestniczyło w tym projekcie? No bo jeżeli jeden, to on musi się jakoś douczyć, nie?
9: Też tak myślę. Ja tak myślę i właśnie to uważam za lekki minus tego, ponieważ jakby nie wiem, czy jesteśmy do tego przygotowani, czy jest tyle nauczycieli, którzy będą potrafili w tej czwartej klasie połączyć te... oczywiście będzie jakiś program, ja nie wątpię, będzie jakiś podręcznik, będą jakieś ćwiczenia, tylko się zastanawiam, czy to wystarczy.
10: Bo może myśl jest taka, tych, którzy decydowali, a od pierwszej do czwartej... Nauczyciel fizyki, to że on sobie poradzi na tym poziomie z biologią. On sobie, no na tym poziomie sobie poradzi. No w ósmej klasie to moglibyśmy się zastanawiać. Ja już nie mówię o szkole ponadpodstawowej, ale to przecież nauczanie tam i tak jest. Tam i tak przecież nie było podziału do tej pory, nie? Od pierwszej do czwartej.
9: Tak, nie, od pierwszej do trzeciej nie było podziału. Od czwartej już weszły przedmioty.
10: Czy nie stoi takie myślenie za tym, co pani na ten temat sobie
9: znaczy,
10: poradzi sobie? Bo pani mówi nie bardzo.
9: Ja powiem tak, poradzi sobie. No. Pytanie tylko jak? Właśnie to jest najważniejsze. Czy rzeczywiście będzie takim fascynatem tych wszystkich procesów, tych wszystkich zjawisk? Czy pociągnie te dzieci do tego? Czy pokaże im tą fizykę, tą matematykę, tą geografię, tą biologię w taki sposób, żeby te dzieci rzeczywiście później... fajnie to właściwie, bo ponieważ w siódmej klasie, proszę zwrócić uwagę, to jest tylko do czwartej na razie przyroda. Mhm. Ma być prowadzona przyroda do szóstej.
10: Aha.
9: Do szóstej włącznie.
10: I ona będzie, i już teraz... nie będzie osobno fizyki, tak?
9: Nie, w szóstej nie będzie ani fizyki, ani zresztą i tak nie ma teraz fizyki
10: ale
9: chemii.
10: Ale będzie przyroda. Tak?
9: Będzie przyroda. Natomiast proszę zwrócić uwagę, czwarta klasa, piąta, szósta po trzy godziny w takim tygodniowo sporo można przekazać młodym ludziom, prawda? Natomiast ja myślę, że tutaj będziemy się opierać ja myślę, że potrzebujemy dobrych metod, bo wiedzę można zdobyć. Wiemy dobrze, możemy się douczyć sami, ale kwestia metody, jak wprowadzić to, żeby te dzieci zafascynować. I tutaj proponują taką metodę projektu. I powiem szczerze, że ja kiedyś pracowałam metodą projektu, zresztą mówiąc szczerze, pracujemy nadal fragmentami tej metody, natomiast to jest fajna metoda i tu przyznaję się, że jeżeli tą metodę dobrze się nauczymy tą metodą działać, dobrze ją my nauczyciele zrozumiemy, to wtedy naprawdę nie będzie problemu.
10: Ale na czym to ma polegać, że w trakcie roku szkolnego będą trzy takie tygodnie, w którym każdy z nich jakiś projekt będzie się realizowało, a poza nimi będzie takie zwykłe nauczenie, typu, że tam jest ta przyroda?
9: Tak, ma to być planowane, że będzie
10: ale
9: taki tydzień projektowy na przykład, tydzień projektowy, do którego to tygodnia projektowego będziemy przygotowywać dzieci. Od podstaw tego projektu, od tematu same dzieci będą jakby wymyślały drogę, jak mają uzyskać te cele do tego projektu.
10: Myśmy wczoraj rozmawiały i taki pani dobry taki przykład dała, jakby lotnictwo, prawda?
9: Tak,
10: jakby to miało wyglądać, taki tydzień. Nie, proszę uzmysłowić naszym słuchaczom, którzy niekoniecznie są rodzicami akurat dzieci, które w to wejdą. O co tu chodzi?
9: Znaczy, ja sobie tak pomyślałam o takim projekcie, jakby to na przykład była klasa szósta czy klasa piąta, o takim projekcie właśnie związanym z lotnictwem, z samolotami. Nie muszę koniecznie jako fizyk pokazywać siły nośnej, prawda? To nie o to chodzi. Tylko na przykład, dlaczego latają? Dlaczego one latają? Co jest powodem tego, że może taki samolot wielki, o dużej masie polecieć?
10: No, ale tam się pojawi pojęcie siła nośna.
9: No tak, ale dzieci wyczuwają pojęcia. Jest takie intuicyjne wyczucie przez dzieci pewnych pojęć z życia wziętych. Przecież fizyka jest wszędzie. Biologia też, matematyka też, chemia, geografia, to jest wszędzie. Kwestia tylko wyłuskania tego.
10: Ja się tak uśmiecham, to dygresja, bo mój bardzo, bardzo dorosły znajomy mówi, że nie będzie latał samolotem, bo do tej pory nie rozumie, jak taka ciężka maszyna może latać. On uważa, że zagrożenie życia jest stale niezmienne. Chociaż on jakby to rozumie, ale emocjonalnie nie jest w stanie to zaakceptować i przełamać się, że samolot może lecieć, ale to była tak.
9: Ale rozumiem go i właśnie, żeby takie rzeczy przełamywać, to można już od młodego wieku po prostu o czymś takim uczyć, pokazywać. Aha. Ja bym to połączyła z biologią, z lataniem przez ptaki, prawda? Jak jest, co jest powodem tego, że ptak się przemieszcza.
10: Tak, nie ma silnika, a leci.
9: Nie ma silnika,
10: w dodatku nieraz leci. I on nie rusza skrzydłami, prawda?
9: Nie musi, wykorzystuje prądy, tak. I tutaj z geografią, tak? Też bym połączyła z polem magnetycznym Ziemi, bo przecież wiemy, że są ptaki, które ukierunkowują się na konkretną stronę, przelatują na konkretne miejsce na globie.
11: Skąd gdzie jest Afryka, prawda?
9: No właśnie, także to nie ma mapy gdzieś tam, takie jak my, prawda? Na jakimś papierze. No i ja bym połączyła i taki projekt, w takim projekcie podzieliłabym dzieci na tych i oczywiście bym się zapytała, który woli na przykład część, która jest biologiczna bardziej, prawda, o ptakach, o tym, jak się przemieszczają, bardziej techniczna. To można w bardzo fajny sposób zrobić. Oczywiście chciałabym też w takim projekcie nawiązać kontakt na przykład z kimś, jakimś lotnikiem, który mógłby na przykład wyjaśnić już od tej strony technicznej, w jaki sposób się prowadzi ten samolot, tak? Mógłby powiedzieć też coś o paliwie, bo wiemy dobrze, że przecież samoloty nie latają na zwykłą
11: benzynę. Mógłby dzieci pójść na lotnisko, bo oczywiście, macie lotnisko w Trójmieście.
9: Oczywiście, pewnie, że tak wykorzystać jakby tą bazę, którą my już mamy.
11: Ja tak powiedziałam, przepraszam, w Trójmieście, bo ja nie przedstawiłam i nie powiedziałam, że pani w tej chwili jest wicedyrektorem, prawda? Tak. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku, dokładnie w dzielnicy Osowa. Więc zaraz pomyślałam o waszym lotnisku trójmiejskim.
9: No. Tak, to najbliżej mamy i rzeczywiście moglibyśmy tam z dzieciakami po prostu się udać. Zresztą można też byłoby wykorzystać też zachowanie się na lotnisku i w to wprząc też język angielski, którym często na przykład trzeba się porozumieć z panią, gdzie zdajemy bagaże i pokazujemy bilety. Też moglibyśmy dzieci nauczyć, w jaki sposób zamawiać takie bilety. Część tych dzieci już wie, ale część tych dzieci nigdy nie latało, nie ma tego w rodzinie, bo proszę zwrócić uwagę, klasa 4., 5., 6. są to dzieci z różnych rodzin, prawda? I ja rozumiem i dlatego szkoła uważam, że powinna wskazywać takie elementy. I tutaj, jeśli chodzi o to, o tą metodę, o której pani mówi, o to takie działanie w różnych kierunkach, także uczymy przyrody i różne przedmioty tam są, czyli tak jakby wspólnie. I ja się z tym zgadzam, bo rzeczywiście na tym poziomie klasa 4., 5., 6. to można zrobić. Ja się tylko ciągle obawiam tej bazy. Czy ja przy takim projekcie będę miała wspomaganie na przykład nawet finansowe, nawet materiały, tak? Czy to nie będzie na takiej zasadzie, że dzieci będą musiały przynosić materiały, nawet kartony, prawda? Żebyśmy mogli takie samoloty zrobić albo na przykład rozpocząć taki projekt od robienia zwykłych na kartkach takich origami. No bo przecież robimy. Puszczać takie origami, zobaczyć jak ono leci. To są naprawdę fajne, takie rzeczy też robiłam w gimnazjum. Potem chciała, żeby w ogóle nasze lotnisko, ja pamiętam, że byłam w projekcie takim międzynarodowym, naprawdę jest otwarte na takie projekty, ale my dobrze wiemy, że to no, oni też pracują, tak? Więc jakby są takie przedsiębiorstwa, czy też takie firmy, które są bardzo otwarte na dzieci. I tam wystarczy wykonać telefon, spróbują znaleźć taki termin, pokażą dzieciom. Tak, do tego należy także lotnisko, bo już kiedyś mieliśmy z tą styczność, także Uniwersytet GUMET też jest dosyć otwarty dla młodzieży.
11: GUMET to jest klucz od czego?
9: Gdański Uniwersytet Medyczny. Także oni też są otwarci. Też są dni otwarte uczelni. Też można z dzieciakami, nawet takimi małymi, ja mogę iść na Politechnikę Gdańską i pokazać im pewne rzeczy. Tylko tak jak mówię, do tego wszystkiego musimy być przygotowani. I moje pytanie jakby takie do tego, kto wymyślił ten kompas jutra.
11: No bo rozumiem, to w ministerstwie.
9: No chyba tak, na pewno. No tak. To czy ta baza będzie dla nas, czy dla naszych nauczycieli i dla nas, czy my będziemy mieli taką bazę, czy my będziemy musieli się borykać z problemami, z którymi nie powinniśmy się przy takiej metodzie projektów, bo ta metoda jednak no, jest wymagająca, tak, od nas przede wszystkim.
11: A kiedy to ma wejść w życie?
9: Od 1 września 2026, czyli w tym roku.
11: A to za chwilę przecież, no właśnie. Za chwilę, bo niedługo tak, wakacje.
9: Tak. Ale na szczęście wchodzi to, tak jak powiedziałam, plus tego wszystkiego jest taki, że wchodzi to do maluchów. Czyli jakby nie od razu wszystkie klasy muszą to robić.
11: Czy to już jest naprawdę tak sprecyzowane, że wiadomo, że w klasie drugiej tego typu tydzień projektowy będzie 3 razy w trakcie roku szkolnego? Czy nie jest?
9: Nie umiem jeszcze tego powiedzieć, szczerze powiedziawszy.
11: A wie pani, co ja pomyślałam jeszcze, jak a propos tych maluchów, i pani powiedziała, to lotnictwo, dzieci robią samolocik. Ja już widzę teraz rodziców niektórych, którzy się łapią za głowę, mówią, no tak, znieśli prace domowe, to teraz będzie jakaś robota nad jakimś projektem. Proszę bardzo, będę musiał kleić, budować, bawić się w modelarza i robić samolocik.
9: Nie, no, zamysł jest taki, żeby to ten projektowy tydzień był projektowym tygodniem w szkole. Więc jakby my w szkole będziemy nad tym pracować, stąd właśnie ten mój...
11: Uspokajamy rodziców.
9: Tak, rodziców uspokajamy, ale my nauczyciele czujemy niepokój wewnętrzny, bo teraz pytanie, czy nasze pomysły projektowe, które na pewno będą wynikały z tematyki, która będzie realizowana, to nie ulega wątpliwości, że ja nie wymyślę jakiegoś projektu, który na przykład nie jest związany z obszarami wymaganymi na dany poziom, prawda? Ale czy my będziemy do tego przygotowani? Myślę, że nam potrzeba trochę czasu. I do takiego... Ja do tego ten kompas widzę pozytywnie, ale z drugiej strony to ta moja obawa przed tym, czy nauczyciele i czy my sobie poradzimy tak, żeby rzeczywiście pociągnąć wszystkie dzieci. Oczywiście my znamy grupę. Ja wiem, że to dziecko na przykład jest słabsze technicznie, że nie potrafi takie rzeczy, to dam mu na przykład część biologiczną. Ty się zajmiesz tą częścią, potrafimy to robić. Ale z drugiej strony uważam, że wszystkie dzieci trzeba włączać też w trochę inne rzeczy, żeby to dziecko się też rozwijało, że jeżeli nawet nie ma tych zdolności technicznych, żeby też spróbowało, a może te zdolności techniczne gdzieś po drodze się pojawią. Przecież szkoła jest po to, żebyśmy my też... Ja podam taki przykład klasy mojej ósmej. W którymś momencie powiedzieli, po co nam ta fizyka, tak? No i ja się tak zastanawiam. No i zaczęłam się zastanawiać, no po co im ta fizyka? No właśnie, ale jest taki... To jest taki etap w życiu człowieka, że właściwie nic mu się nie chce, tak? On nie chce robić, on się uczy pod egzaminy, żeby zdać jak najlepiej, iść do najlepszej szkoły. Ale nikt nie zdaje sobie sprawy, że jak pójdziesz do najlepszej szkoły, to musisz mieć jakąś wiedzę. Tak? Musisz się czymś, musisz coś umieć.
11: No tak, ale wtedy odpowiedź jest taka, ta fizyka jest po to, żeby się dostał do dobrego ogólniaka, nie?
9: No właśnie, ale dalej w tym dobrym ogólniaku też jest dalej fizyka, tak? I fizyka jest, i geografia, i biologia, i trzeba się tego uczyć.
11: No i to
9: uczyć,
11: już
9: prawda?
11: Nauczyciel może powiedzieć, cóż, uczeń może powiedzieć, nie, to już w ogóle z tego mi w ogóle niepotrzebne, bo ja jestem humanistą, tak. Ja fizyki nie będę przecież zdała na maturze, mi fizyka już później w ogóle w życiu nie będzie potrzebna. Dlaczego ja się mam teraz uczyć fizyki?
9: Dobrze, to ja teraz podam przykład jednej z moich uczennic w gimnazjum. Było to dziecko, które przyszło do klasy, myśmy w gimnazjum mieli klasy sprofilowane. To była klasa matematyczno-fizyczna i mieliśmy warsztaty fizyki i matematyki naprzemiennie. I tam robiliśmy taki test kompetencji dla tych dzieciaczków, żeby wiedzieć, czy matematyka jest na odpowiednim poziomie, żeby później się to dziecko nie męczyło w tej klasie, no bo po prostu potrzebuje może więcej czasu, a jednak my chcielibyśmy, żeby jakby szybciej z tą matematyką troszeczkę pójść z programem. I z fizyką oczywiście też. No więc była dziewczynka, która była zafascynowana matematyką i fizyką. W klasie 3 lata trwało gimnazjum. W klasie drugiej przyszła do mnie z płaczem. I no to się zapytałam, czy płaczesz, moja kochana? A ona mówi do mnie, że ona tak naprawdę już nie chce matematyki i fizyki, zafascynowała się literaturą.
11: Aha.
9: No i teraz moje pytanie. Czy każdy z tych młodych ludzi, będąc w 8 klasie, mając 15, 14 lat, 7, 8, czy każdy z nich wie, co będzie w życiu robił? Ba, czym się będzie interesował? To jest niemożliwe. To dziecko niepotrzebnie płakało, bo ja powiedziałam, że zawsze poszła na filologię polską, ale czy to jest takie ważne, że tobie się... Ja nie będę ją na siłę zmuszała do fizyki, do matematyki, kiedy widzę, że jej zainteresowania się zmieniły. Poszła na jakiś wieczorek literacki, poszła na jakiś wieczorek, gdzie były recytowane wiersze. To tak się tym zafascynowała, że to było dla niej po prostu czymś, tak jak dla mnie fizyka w szkole podstawowej. To na mnie spadło na głowę, tak, to jest ten przedmiot, który ja chcę robić. A ona tak, ja to chcę robić.
11: A równocześnie czuła coś, że jest nie w porządku.
9: Tak.
11: Rezygnując z pewnego toru, na którym już była i nie pokładali w niej nadziei, była bardzo dobra i
9: bardzo
11: tak
9: bardzo dobra była, z matematyki była świetna, dobrze dostała się do tej klasy po tych testach kompetencji. Z fizyki robiła mi świetne doświadczenia, była bardzo dobrze zorganizowana. I właściwie mogłabym powiedzieć humanistką, mogłabym tak, ja jako nauczyciel powiedzieć, nie widziałam u niej elementów jakby takich humanistycznych i zdolności humanistycznych, a jednak okazało się później, że w 3 klasie cały czas została z nami w tej klasie, natomiast rozwijała się rzeczywiście już w stronę humanisty, tak? Dużo czytała i faktycznie przy tym projekcie, który myśmy tam mieli, bo też miałam taki projekt doświadczalny, robiliśmy taką pracownię naukowca i ona też się w to zaangażowała, ale właśnie już pod tym względem, że aranżowała jakiś wystrój, takie różne fajne rzeczy, z pominięciem naszych doświadczeń, czy też jakiejś tam części matematycznej. Także można znaleźć się w każdej chwili w różnych sytuacji. I ja uważam, że pogląd młodych ludzi, że ja na pewno mi się ta fizyka nie przyda, czy też na pewno mi się ten polski nie przyda. Takie słowa, ja wiem, że oni są młodzi, mają prawo tak mówić.
11: No wie pani, ale odwieczne dyskusje na tym, czy matematyka ma być obowiązkowa, czy nie na maturze, prawda?
9: Tak.
11: Ja zdawałam maturę w czasach, gdy był pisemny i ustny. W ogóle nam do głowy nie przychodziło, że matematyki może nie być. Nie wyobrażałam sobie, że kiedyś się tak stanie, że matematyki w ogóle nie będzie. Teraz jest.
9: Jest.
11: Jest obowiązkowa.
9: Jest obowiązkowa na maturze poziom podstawowy. Tak, jest obowiązkowa. Wtedy, ja
11: nie,
9: uważam,
11: wtedy nie było tych poziomów, prawda?
9: Tak, nie było podziału. Tych poziomów. Mieliśmy 5 zadań, do wyboru 3, pamiętamy to bardzo dobrze. Natomiast te zadania wcale nie były tego typu, które są teraz. To były zadania rzeczywiście na 3 godziny, tak? No więc na 5. Myśmy 5 godzin chyba zadawali tę maturę. No w każdym razie teraz jest i ja jestem przeciwniczką, żeby zlikwidować to, zrezygnować. Tym bardziej, że uczę też matematyki, poziom podstawowy i doskonale wiem, że to są naprawdę podstawowe wiadomości. To jest podstawowa statystyka, podstawowe rzeczy związane z obliczeniami. Naprawdę nie jest trudna, więc myślę, że nie można z niej zrezygnować. Choćby nawet z tego powodu, że przecież w domach różne rzeczy robimy, tak nawet malujemy ściany, nie? Trzeba to policzyć i kupić, tak? Trzeba wiedzieć, ile zapłacisz.
11: W Wikipedii nie znajdziesz, ile powierzchnia wynosi, jak ma boki 3x4, to wie. Chyba no niestety. Znajdziesz, chociaż teraz rzucisz sztuczna inteligencja, ci odpowie, jak jedna ściana, trzy, druga ściana, znaczy jeden bok, trzy, drugi, cztery, ile jest pole tego. No ale trzeba wiedzieć, że to trzeba obliczyć.
9: Tak, tak. No niestety, takie podstawowe rzeczy, nawet takie procentowe, kiedy idziesz do sklepu i obniżka jest, no przecież my to wiemy, że to jest potrzebne.
11: A skoro dotknęłyśmy tematu zadań domowych, to jakie jest pani zdanie w gorącej kwestii? Naprawdę, teraz to jakoś przycichło, ale było wiele głosów na temat słusznym czy niesłusznym jest zwolnienie, znaczy to, że dzieci nie będą już miały zadawanych zadań do domu. Że dzieci nie mają się, to mają się nauczyć w szkole, szkoła ma uczyć tak, ma działać tak, by to, co w szkole wystarczyło. W domu już nic nie robisz.
9: To znaczy tak, ja byłam przeciwniczką niezadawania. Uważam, że dziecko powinno w domu jednak usiąść, żeby powtórzyć lekcję, bo na dzieci, które są zdolne i wszystko z lekcji potrafią na dłuższą chwilę, to jest takich dzieci może 2%. I my dobrze wiemy, takie w społeczeństwie też zdolnych ludzi mamy małą ilość. Natomiast mamy bardzo dużo takich ludzi, którzy świetnie sobie wypracowali swoje umiejętności i dobrze, i o to chodzi. W związku z zresztą kiedyś ktoś powiedział, 1% zdolności, a resztę to ciężka praca. I miał rację, bo to rzeczywiście przekazujemy tą wiedzę, a czy te dzieci się tego nauczą? Nauczyć może się nauczą. Kwestia tylko nabycia takich umiejętności i wykorzystania tego. A to można tylko przez ćwiczenia. Ja jestem przeciwniczką może tego, żeby zadawać nie wiadomo ile, w sensie ilości, na przykład nie 50 zadań, czy 20 zadań, czy to żeby to też była tematyczna praca domowa. Jestem za tym.
11: Ale teraz pani niczego nie zadaje.
9: Tak.
11: Teraz pani mówi to, co zrobimy w szkole, koniec.
9: Tak, jeżeli chodzi o fizykę w klasie 7 i 8, ponieważ to tylko w podstawówce jest tak, że nie zadajemy. Znaczy, w zasadzie to nie jest tak. Pani minister tak ministerstwo tak sformułowało rozporządzenie, że my możemy zadawać. Tylko nie możemy na przykład wyciągać konsekwencji z braku pracy domowej i też nie możemy na przykład postawić jedynkę za źle zrobioną pracę domową.
11: I takie piśno werdyczów trochę. To znaczy, ja zadam, kto zechce, ten zrobi.
9: Tak.
11: No ale ten ktoś potrzebuje informacji zwrotnej ode mnie, czy to dobrze zrobił, prawda?
9: To znaczy, tą informacją zwrotną może mieć. Bo nauczyciel może to sprawdzić. Dziecko jak chce, to nauczyciel to sprawdzi. Powie, tu masz błąd, tam masz błąd. Natomiast ja na przykład wychodziłam z założenia, że można ocenę dobrą postawić. Że jeżeli chcesz tą ocenę, to bardzo dobrze się wykona.
11: Ale dobrą tak.
9: Tak. Ale wie pani, jak to działa. Zresztą wszyscy wiemy, w jaki sposób to działa. Jeżeli ja nie postawię dobrej oceny, albo na przykład dziecko nie chce oceny, albo na przykład dziecko nie zrobiło pracy domowej, albo zrobiło źle i żadnych konsekwencji z tego nie ma, no to znaczy, że nie musimy wszyscy robić. No bo nie muszą, bo konsekwencji tak nie będzie. A to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były zadania z lekcji, żeby lekcja została przećwiczona.
11: No dobrze, ale czy pani widzi, no bo teraz pani ma porównanie, 35 lat ucząc. Tak? 10 lat temu dzieci odrabiały zadania domowe. Tak. Jeszcze chyba 5 lat temu odrabiały.
9: Oczywiście.
11: Zadania. No i teraz ile jak długo, od jak dawna to jest?
9: Drugi rok.
11: Drugi rok.
9: Drugi albo trzeci rok.
11: No dobrze, i to jakoś odbija się potem na poziomie tych, co przystępują do egzaminów? Są tego jakieś konsekwencje negatywne? To jest widoczne, to jest jakoś sprawdzone? Jakoś zrobiono ewaluację tego, czy zadziałał ten pomysł, czy nie? Z punktu widzenia góry, ale także z punktu widzenia dołu. Tutaj tak jak pani, szkoła.
9: Znaczy, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia dołu. Może tak, ponieważ nie wiem, czy takie badania zostały zrobione. Myślę, że tak. Myślę, że mają jakieś odpowiednie testy, czy jakieś tam może rozmowy, z których wynika, że rzeczywiście to nie ma wpływu. Tylko teraz tak, mam bardzo dużo przypadków tego typu, że przychodzi rodzic i po prostu mówi, żeby zadać z matematyki. Znaczy, nie ja mam ten przypadek, bo ja matematyki w szkole podstawowej nie uczę, tylko fizyki, ale koleżanki mówią, że zadają. Są koleżanki moje, nauczycielki z matematyki, które zadają. Zadają regularnie i mówią, to trzeba zrobić, żeby się dobrze przygotować. Kwestia tego, czy dziecko zrobi. Powiedzmy sobie, 60% dzieci zrobi, 40% tego nie ruszy.
11: Ale jeżeli rodzic przychodzi i mówi, proszę zadać mojemu dziecku.
9: Tak się zdarzało też.
11: No to ten rodzic potem chyba jakoś to ma pieczę nad tym.
9: No ja też tak myślę. Ale ja wiem z doświadczenia i to z takiego doświadczenia z pierwszej ręki, że dziecko po prostu się buntuje i mówi, nam nic nie zadają, bo tego nie trzeba, mamo. W związku z powyższym ja nie muszę odrabiać tej pracy domowej. I w tym momencie zaczyna się wojna w domu, bo mama chce, żeby jednak dziecko tą pracę zrobiło.
11: Ty działasz przeciwko mnie, poszłaś do szkoły i mówiłaś pani nauczycielce, że ma mi zadać, ja wiem, że ja nie muszę tego robić.
9: Oczywiście, no bo wie, bo dzieci są już w tej chwili mają taką świadomość, że wiedzą doskonale, co im wolno, czego im nie wolno i czego nie muszą, więc nie robią. I są takie dzieci, które nie ćwiczą, a nie ćwicząc matematykę, na przykład nie robią z takich prostych przykładów, bo przez 45 minut dużą ilość przykładów nie zrobią na lekcji, tym bardziej, że klasa liczy sobie na przykład 25 osób. Ba, w niektórych szkołach nawet do 30 podchodzi, prawda? Bo to zależy, gdzie te szkoły się znajdują, czy to jest jakieś osiedle, gdzie jest dużo rodzin młodych i mają dzieci, a są takie osiedla, gdzie te klasy są mniej liczne. No jak jest mniej liczne, łatwiej nauczyć. Dobrze wiemy, prawda? Znaczy, inaczej powiem, nie nauczyć, a przekazać wiedzę i jeszcze ją ugruntować, tak? Żeby to dziecko pewne takie elementy zapamiętało. I to nie tylko matematyka, no ja jestem matematyk, fizyk, a właśnie fizyk, matematyk, więc ja się tylko na ten temat mogę wypowiedzieć, ale polonistki też chciałyby, żeby te dzieci jakby też poczytały tą lekturę. A dobrze wiemy, że z czytaniem lektur już jest problem, prawda? Oczywiście one mogą sobie w różny sposób tą lekturę ściągać, ale mogą mieć w ręku, tak, a mogą też sobie tam pościągać elektronicznie. Niemniej jednak lektury muszą czytać, bo inaczej nie ma tej bazy dla polonistki, żeby mogły się te dzieci wypowiadać na jakieś tematy, prawda? I wiem, że to z tym też jest problem. Oczywiście moje koleżanki polonistki w ogóle nie zadają już chyba takich prac, wypracowań, no bo to wszystko robi za nich sztuczna inteligencja. Więc,
11: znaczy za dzieci.
9: Za dzieci. Więc mówią, nie będą tego czytać, tylko chciałyby, żeby dzieci się same wypowiadały, bo później jak przychodzi egzamin, to on musi na przykład zaproszenie napisać sam po ósmej klasie. No i jak napisze to zaproszenie? No ono musi wiedzieć, jak zaprosić, co pokazać w Gdańsku na przykład.
11: Znaczy, prawda? To musi być ćwiczone na lekcjach.
9: No właśnie, o to chodzi. Więc i tak to się ćwiczy na lekcjach, takie formy wypowiedzi, czy rozprawka. Oczywiście, ale jeżeli ktoś nie potrafi tej rozprawki napisać, no to powinien jednak przećwiczyć trochę w domu, bo tyle, co my przećwiczymy na lekcjach, to niektórym wystarczy. Czy wszystkim wystarczy? Nie wiem. Nasze dzieci są przecież różnie przyjmują wiedzę. Przecież wiemy to, każdy z nas jest inny. I właśnie na tej inności piękny świat, no bo o to chodzi.
11: Chcę zapytać o rzecz natury ogólniejszej. Właściwie jaka jest ta rola nauczyciela? Cerbera, który ma pilnować, wymuszać, narzucać, egzekwować? Czy kogoś, kto ma zaoferować i powiedzieć, no, właśnie jest taki indywidualizm na podkreślanie cały czas naszej wolności, wolność naszych wyborów i tak dalej. Ja ci coś oferuję. Chcesz, to się ucz. Nie chcesz, to się nie ucz. Po prostu wiemy, że sytuacja jest taka, że zostaniesz, przejdziesz do następnej klasy i tak dalej. Życie to zweryfikuje. Bo to jest taki problem zasadniczy, prawda? Jaką rolę ma pełnić nauczyciel?
9: Rozpocznę może odpowiedź na to pytanie cytatem Einsteina. Nigdy nie uczę swoich uczniów, staram się jedynie stworzyć im warunki, w których mogliby się uczyć. I to jest takie, my w ogóle my nazywamy się siebie nauczycielami. No. Nawet słowo to już mówi nauczaj, tak? Ja właśnie chciałabym od tego odejść. Nie chcę pełnić roli nauczyciela. Ja chcę pełnić rolę osoby, która przekaże wiedzę, i stworzyć takie warunki, żeby tą wiedzę te dzieci po prostu albo przyjęły i jeszcze wykorzystały do innych różnych sytuacji, które wcale nie muszą być podane na lekcji. Prawda? Bo o to chodzi. Więc ja bym raczej widziała nauczyciela jako mentora, jako osobę, która wskazuje drogę, pokazuje możliwości, żeby ten uczeń po prostu wiedział, że może skorzystać z różnych dróg, z różnych stron internetowych. No nie bójmy się tego, bo dobrze wiemy, że dzieci korzystają z internetu, więc jeżeli chcemy, żeby korzystały, zawsze podaję im strony, które są związane z uczelniami. Oczywiście ja wcześniej te strony przeglądam, żeby nie było także ja tutaj chcę coś reklamować, więc nie będę podawała tych stron uczelni, ale wiem, że wiele jest uczelni dobrych, technicznych w Polsce i bardzo fajne mają przygotowane materiały. Naprawdę super, sprawdziłam to i polecam, żeby zajrzeć na te strony uczelni z zakresu fizyki i zawsze im podaję te strony. Nawet potrafimy wejść na taką stronę, bo mamy przygotowane komputery, laptopy. 16 laptopów mam w sali jeszcze oprócz normalnych ławek i takiego telewizora multimedialnego, to oprócz tego jeszcze mamy te laptopy. Czasami wykorzystujemy je, wchodzą na jakąś uczelnię, kiedy patrzą, jakie materiały są przygotowane, one są ogólnodostępne. To nie jest coś tak, czego nikt nie zna. I wtedy korzystamy z nich, z tych materiałów. Są tam zadania też na poziomie właśnie takim licealnym.
11: Ale pani według mnie troszeczkę przedstawia taką sytuację idealną. Idealny nauczyciel, idealny też uczeń. Ten uczeń, o którym pani mówi, to jest ktoś, kto jest otwarty, ktoś, kto jest ciekawy, ktoś, kto chce włożyć jednak wysiłek i dla niego to wtedy nie jest wysiłek, bo nie wiem, czy to z powodu swoich ambicji, czy zaciekawienia, czy wszystkiego razem. Ja wkładałam, żeby być dobra, dużo wysiłków, tak? Matematykę i fizykę, bo ja miałam ambicje, bo chciałam być bardzo dobra, chciałam wszystkie zadania rozwiązać. Wtedy był zbiór zadań Sillingera. Potem się przekonałam na studiach, że fizyka prawdziwa to nie jest tak postawienie problemu, jak zbiór zadań Sillingera, że to był kwestii matematycznych przekształceń, a nie myślenie problemowe. Ale co chcę powiedzieć? I jestem skłonna zgodzić się, że dzieci małe, te pierwsze, mają to. Natomiast z powodu różnych dzieci starsze, czyli zacznijmy to końcówka podstawówki czy szkoła średnia, mogą nie mieć wcale takiej postawy, o której pani mówi, która byłaby pożądana, aby pani mogła być tylko tym mentorem. No to jest problem, prawda?

0: są zainteresowani. Powiem szczerze, że tutaj to ruszają wszyscy. Mhm. Znaczy to rozumie, czy tego nie rozumie, ale już tam jest, coś się dzieje na tej lekcji, on sobie zajrzy, on sobie to włączy. Więc mi się wydaje, że nasza rola nauczyciela, mentor, to nie tylko dla tych najzdolniejszych i chcących, jak to pani powiedziała, tylko dla każdego. I myślę, że tutaj duży wkład nasz musi być. Powinniśmy sobie może przygotować jakieś materiały dla tych, którzy są mniej chcący. Bardzo prostsze, prawda? Żeby zróżnicować materiały na lekcje. I to uważam jest możliwe do zrobienia już teraz, w tej chwili. No bo tak można to zrobić. Przecież to nie chodzi o to. Fizykę trzeba jakby tak od samych podstaw pokazywać. Te wszystkie zjawiska nasze.
1: Jeszcze jedno pytanie na koniec. Mam czarodziejską różdżkę i czynię panią ministrem edukacji, osobą, która może wszystko od jutra. Co by pani zmieniła, co by pani wprowadziła lub czego zrezygnowała?
0: Przede wszystkim zaczęłabym od finansów. Podniosłabym pensje nauczycieli. Następnie zweryfikowałabym poziom nauczycieli.
1: Jak?
0: Poprzez egzaminy.
1: O egzaminy, matko, no to widzę już te protesty nauczycieli.
0: No trudno. Każdy zawód ma jakieś wymagania, tak? No. Nawet jak się gdzieś dostajemy, mamy rozmowę kwalifikacyjną. Czasami jest też tak, że nawet nas odpytają we wszystkie strony, czy na stanowisko. Zadają pytania związane z prawem, tak?
1: Ja wiem,
0: czy
1: się orientujemy. To raz przyjmą, a po 5 latach on uczy. Co mu się zmieniło po 5 latach? On już się dostał do szkoły, skończył studia i co
0: ale,
1: po 5 latach?
0: Przepraszam, 5 lat jest tyle zmian w naszym prawie, co roku są jakieś zmiany tak naprawdę. I ta osoba, która pracuje w szkolnictwie, jest nauczycielem, no, musi się orientować, jakie zmiany z jej zakresu nastąpiły. No ja nie wyobrażam
1: sobie.
0: Ale chodzi
1: pani o przedmiot ten kierunkowy?
0: Nawet przedmiot, przecież metodologia się zmienia, tak jak pani mnie pytała, co się zmieniło na przestrzeni. Zmieniają się też te techniczne wszystkie urządzenia. Dzieci są bardziej jakby w tą stronę już ukierunkowane, tak? Więc no, nie możemy powiedzieć, że za naszych czasów było to samo, co jest teraz. Dzieci są przebodźcowane. Też powinny być też pytania z takiego zakresu
1: psychologii.
0: Ja nie mówię, że takie typowe dla psychologa, no ponieważ no, nie są psychologami, tak? Ale żeby przynajmniej kilka pytań wiedzieli, że no coś się zmieniło, na coś trzeba zwrócić uwagę. Ja nie mówię o samych treściach. Jeżeli ja będę uczyła fizyki, czy ja będę uczyła biologii, czy geografii, no to treści mogą rzeczywiście się nie zmienić, prawda? Ale to też ewaluuje. Różnych rzeczy się dowiadujemy. Z biologii się zmieniają czasem nazwy, tak? Czy dochodzą jakieś nowe elementy.
1: Tak, odkrycia ciągle nowe.
0: No musimy, czy z fizyki idzie to wszystko do przodu, czy zmiany w polach, czy cokolwiek. No musimy być na...
1: Tak, jeszcze muszą być ludzie, co by to weryfikowali, oceniali.
0: No niestety...
1: No i co z takim nauczycielem, który by nie przeszedł weryfikacji, odchodzi ze szkoły?
0: To znaczy, ja myślę, że trzeba by było... Nad tym jeszcze się nie zastanawiałam, ponieważ tutaj pani redaktor na mnie takie pytanie dała, co ja... czarodziejska różdżka. Więc nie zastanawiałam się nad tym, co mogłabym jeszcze technicznie zrobić jako minister. Natomiast na pewno zaczęłabym od pensji i na pewno zaczęłabym od weryfikacji właśnie takiego poziomu nauczycielskiego.
1: Która potem miała być powtarzana.
0: Ja bym chciała, żeby była powtarzana. Tak sobie myślę o powtarzaniu co 5 lat, tak jak normalnie mamy, prawda, wybory co 5 lat, więc co 5 lat trzeba by było. Oczywiście każdy nauczyciel miałby te swoje 5 lat w różnych okresach czasu, prawda? Więc jakby może nie byłoby to aż takie kłopotliwe, przecież teraz mamy awanse, które no też są, prawda, kumulowane w wakacje. Więc egzaminy, no bo mamy już w tej chwili egzaminy, ale jest to jakby jeden egzamin, tak? Jakby na całe życie. Już masz to mianowanie, masz tego dyplomowanego,
1: tak, i
0: do końca
1: spokojnie.
0: Życia i już spokojnie możesz sobie, no tak nie powinno być.
1: Bardzo serdecznie pani dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Iwona Zielińska, 35 lat nauczycielka, a 29 kierująca w funkcji wicedyrektora, tak, różnych szkół, aktualnie zespół szkół ogólnokształcących numer 1 w Gdańsku w dzielnicy Osowa. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła,
2: a nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy,
2: a drużyn jest 48.
1: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wołodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego. To po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. W informacjach również o tym, jak województwo wielkopolskie radzi sobie z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną. Będzie też o wakacjach i urlopach. Za chwilę między innymi o tym, ile średnio wydamy na wypoczynek. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawrocki dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha, szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a także byli prezydenci Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Nie mam za co przepraszać, mówił w programie Wybory w Toku poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Chodzi o sejmową awanturę o szpital południowy, w którym jeden z lekarzy, do niedawna radny warszawskiej dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pisek grzmiał w Sejmie, że w szpitalu był salonik dla VIP-ów, w którym przyjmowano ich w pierwszej kolejności. Na grafice widniała m.in. posłanka Katarzyna Piekarska, która leczy się onkologicznie. Gdy zobaczyła swoje nazwisko, zasłabła, przypomniała w TOK FM Dominika Wielowiejska.
5: PiS przedstawił grafikę z osobami, co do których nie ma żadnego potwierdzenia, że korzystały ze szpitala południowego. Pani poseł Piekarska nie korzystała z tego szpitala. Została umieszczona na grafice. PiS jej za to kłamstwo nie przeprosił i pan też teraz nie przeprosił.
6: Pani redaktor, kto korzystał z tego saloniku legendarnego, a kto nie korzystał, to i tak wyjdzie.
7: Ale możecie przeprosić.
6: To nie za naszą sprawą.
5: Ale właśnie umieściliście na grafice nie tych, którzy korzystali głównie.
6: Ale ja bym to kolegom odradzał, bo to i tak wyjdzie i to nie od nas należy i nie my jesteśmy sprawcą.
5: Panie pośle, Katarzyna Piekarska powinna zostać przeproszona przez PiS, a nie zrobiliście tego.
6: Jeśli ktoś zaprzecza, to powinien mieć to na uwadze, że to i tak wyjdzie.
8: Prosi pan czy nie?
6: Ja żadnych grafik nie prezentowałem, więc nie mam
5: ale to przepraszać. Pańska partia,
6: Panią Piekarską szanuję jako twardą przeciwniczkę i życzę jej dużo zdrowia.
4: Katarzyna Piekarska została zabrana do szpitala. Już czuje się lepiej. Na miejscu jeszcze w Sejmie pomogła jej lekarka, posłanka Katarzyna Sujka. Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił stan wyjątkowy na terytorium całego kraju po ponad 6 tygodniach protestów i blokad dróg, które sparaliżowały gospodarkę. Prezydent ogłosił porozumienie z główną boliwijską centralą związkową, mające na celu złagodzenie napięć. Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje prezydentowi Pazowi szersze uprawnienia konstytucyjne, takie jak na przykład wysłanie sił zbrojnych w celu usunięcia blokad. Od początku maja rzesze rolników, górników, pracowników transportu i przedstawicieli innych grup zawodowych blokują drogi w wielu miejscach Boliwii, domagając się ustąpienia centroprawicowego prezydenta, który rządzi Boliwią od listopada ubiegłego roku. Blokady poważnie zakłócają dostawy żywności, paliw i innych towarów pierwszej potrzeby. Wielkopolskie gminy zmierzą się z suszą. Gmina Duszniki, aby uniknąć sytuacji, w której brakuje wody, wybudowała zbiorniki i zakupiła mobilną stację uzdatniania. Będzie ona stawiana tam, gdzie dostępność wody będzie najmniejsza. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi wójt gminy Radosław Łanoszka.
9: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
10: Wyłączają, dają znać SMS-ami. Czy jest jakaś awaria, też zgłaszają. To się trochę też przygotuje.
11: Zgubam tą wodę używać, jak jest faktycznie niski poziom. No wiadomo, gdzieś ta woda w końcu zabraknie jej, jak nie będziemy trochę myśleć.
4: Dodają mieszkanki gminy Duszniki. Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa i może doprowadzić do sytuacji, w której albo mieszkańcy mają wodę w kranie, albo podlane będą pola uprawne. Wakacje będą w tym roku droższe, ale jak wynika z analiz grupy Progres, i tak na nie pojedziemy. To m.in. dzięki dopłatom, które oferują pracodawcy w ramach tzw. F-czasów pod gruszą. Z funduszu socjalnego przeznaczają na to od kilkuset do nawet 3000 zł. Z badań wynika, że wydamy na urlop średnio nieco ponad 5000 zł. Ale najważniejsze jednak jest, by na urlopie rzeczywiście odpocząć. Niestety nie sprzyjają temu nasze telefony i to, co w nich mamy, mówi psycholog dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
7: Czyli swoje kalendarze, dostępy do maili, dostępy do różnych służbowych kont, grup też pracowniczych, gdzie przychodzą nam powiadomienia. Najrozsądniej byłoby to po prostu wszystko wyłączyć na jakiś czas i wtedy tak naprawdę od tego odpocząć. Nie leżę na plaży z telefonem, patrząc się w telefon, tylko potrafię też się tak na chwilę zatrzymać, poobcować z przyrodą.
4: I dać odpocząć naszemu ciału i psychice. W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. Wciąż upalnie. Termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Słuchamy radia Tok FM. Przyszedł czas na program Los Polandos, czyli niepolski punkt widzenia. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, a w naszym studiu pan Jewchen Skrabutan. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
8: Zawsze na początku w naszym programie to pierwsze pytanie jest od wielu, wielu lat takie samo. Gdzie się pan urodził?
12: Ja się urodziłem w miasteczku Zelwa w Białorusi na Grodzieńszczyźnie. To jest takie miasteczko pomiędzy Słonimem a Wolkowyskiem.
8: Duże, małe?
12: Kiedyś tam mieszkało około 10 tysięcy mieszkańców. Ostatnio mi się wydaje chyba około 6 zostało.
8: O, to prawie połowy, połowa mniej prawie.
12: No bo tam ludzie powyjeżdżali, nie ma pracy, nie ma żadnych, nie wiem, fabryk, nie ma żadnych zakładów. Mamy tylko 3 szkoły, z tego co wiem, na dzień dzisiejszy. Kiedyś było 4. 3 szkoły, administracja, poczta, milicja i co tam jeszcze.
8: Ale to jak kiedyś mieszkało 10 tysięcy, to znaczy, że co? Były tam jakieś zakłady? Co były? Rolnictwo? Coś tam było więcej kiedyś, pan pamięta?
12: Jeszcze przed zamknięciem granicy, przed pandemią, ludzie mogli sobie normalnie mieszkać w Zelwie, nie mając pracy, a jeździli do Polski. I by to był taki biznes przygraniczny, bo miasto jest położone chyba 60 kilometrów od przejścia w Bobrownikach. Mm-hmm. A teraz przez długi czas była zamknięta granica i mi się wydaje, że to też spowodowało to, że ludzie po prostu mm-hmm. pojechali do innych miast szukać pracy.
8: A co się woziło przez granicę wtedy? Najczęściej jakie rzeczy?
12: No, Białorusini jeździli dużo kupować do Polski. Nie wiem, pampersy, jakieś tam kiełbasy, bo my woziliśmy kiełbasy jeszcze z początku lat 2000. Bo tu można było przyjechać taniej, smaczniej kupić. I sprzedawaliśmy tam u siebie takie rzeczy, których ludzie nigdy w życiu nie próbowali. Wędliny polskie, jakieś tam też smakołyki. To teraz niestety w Polsce ceny są wyższe i jak przyjeżdżają rodzice, to oni tu nic nie kupują, bo jest drożej. Mhm. Wiadomo, że może jakość jest lepsza, na pewno lepsza, ale ludziom często nie stać na takie produkty.
8: I pan chodził do szkoły podstawowej i do szkoły średniej w Zelwie?
12: W Zelwie, tak.
8: I najbardziej nienawidził pan w szkole podstawowej jakiego przedmiotu?
12: Nie to, że nienawidziłem, a to nie byli moimi przedmiotami, a może inaczej. Jakby nauczyciele mieli inne podejście, na przykład do chemii. Dzisiaj chemię można oglądać przez serial, jak on się nazywa, taki był, że nauczyciel pomagał uczniu narkotyki tam gdzieś robić, tak? Żeby chemia była jakaś taka przykładowa, żeby ludzie wiedzieli, co z tym można zrobić. No to, że jakaś tam formuła, nie wiadomo czego. A że tam bierzesz jeden płyn, dołączasz drugi, dostajesz trzeci, tak? Żeby był w tym sens, okej. A tak nawet jak chodziliśmy, ja miałem w 10, 11 klasie bardzo dużo matematyki i języka angielskiego, ale absolutnie nie było rozumienia, po co to jest. Bo moja nauczycielka angielskiego nigdy w życiu chyba nie była za granicą. I czemu ona mogła nas nauczyć, do czego przygotować?
8: A z drugiej strony, a był taki przedmiot, albo taki nauczyciel, taka nauczycielka, którą pan uwielbiał, lubił i zafascynował ten przedmiot pana?
12: Bardzo lubiłem nauczycielkę historii, mimo że ona była, wtedy już zaczynałem walczyć z reżimem, tak, to był rok 2001 już, ja chodziłem do 10 klasy, a ona wspierała obecnego prezydenta. Ale mimo wszystkiego mieliśmy taki dialog. Aha. Ona nawet rozpoczęła taki kurs dodatkowy o polityce i demokracji, gdzie rozmawialiśmy o plusach i minusach dyktatury i demokracji.
8: Ale tak, ona nie używała słowa dyktatura.
12: Ona używała. Ona wiedziała, że Łukaszenka jest dyktatorem, ale uważała, że w tej sytuacji, że
8: to jest jedyne wyjście,
12: Powinno było być tak. I bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Na ile to można było rozmawiać, nie wiem, z dziećmi, tak? Z dziećmi, czyli z nami. Bo ile nam było? 14-15 lat.
8: Ale to super, takie rozmowy o demokracji, o dyktaturze z nauczycielką. Takie to myślę, że teraz pana słuchają ludzie w Polsce, mówią, tak to powinno wyglądać, że się dyskutuje o tych rzeczach właśnie. No, a przecież nic panu nie groziło chyba wtedy. Można było z tą nauczycielką porozmawiać. Jej też chyba nic nie groziło. Czy nie,
12: wtedy chyba nic. I to była jej inicjatywa.
8: Właśnie. No. I ciekawe. I ona, a jakich używała argumentów jeszcze, broniąc właśnie tego systemu, który funkcjonuje na Białorusi? Czy mówiła, że Białorusini są tak jakby nie gotowi na demokrację taką zachodnią?
12: I dużo o tym się przypominało, że niestety nie jesteśmy przygotowani, ale ja tak szczerze mówiąc słabo to już pamiętam, bo minęło ponad 20 lat. Ja tylko bardzo dobrze pamiętam i że przynosiłem do niej gazety różne opozycyjne, ona mi prosiła, żebym przynosił, ona czytała, analizowała i później my o tym rozmawialiśmy. Ona słuchała białoruskie audiokasety, tak, z muzyką białoruską, piosenki, wypisywała sobie teksty, czego żaden normalny człowiek chyba nie robił, albo robił rzadko. I my rozmawialiśmy o to, co śpiewała tam, nie wiem, NRM, bardzo znany zespół białoruski. Ona czytała, my rozmawialiśmy o książkach, nie wiem, Larysy Geniusz, takiej działaczki jeszcze z czasów Białoruskiej Republiki Ludowej, która się urodziła w Zelwie i później siedziała w więzieniu stalinowskim za to, że współpracowała z białoruską, czyli była działaczką Białoruskiej Republiki Ludowej, która próbowała powstać na początku wieku XX. I to dla nas, dla dzieci wtedy było bardzo takim dobrym podmurkiem, tak? Że oprócz niej nikt by o tym nam nie powiedział.
8: Ciekawe i zaskakujące, że w sumie ona, mając taki pogląd na te sprawy, jednak decydowała się rozmawiać z młodymi ludźmi.
12: Tak, i o to chodzi w normalnej demokracji, że mi tak się wydaje, że trzeba po prostu rozmawiać i się dogadywać pomiędzy sobą.
8: A skończył pan szkołę, bo w systemie białoruskim jest tak, że ta szkoła podstawowa jest do ile lat trwa?
12: 11 lat.
8: Bo, 11.
12: Tak.
8: I gdzie pan, co pan później zrobił, jak pan skończył?
12: Pojechałem na studia. Pojechałem na studia do Grodna. Studiowałem filologię białoruską. I aż do roku 2006, kiedy próbowaliśmy zrobić rewolucję w Mińsku, wtedy mieliśmy wybory 19 marca, jak na placu w Mińsku bardzo dużo, tam nie wiem, chyba ponad 100 tysięcy osób wyszło, protestujących, ale no niestety się nie udało. I po tych wyborach bardzo dużo studentów, uczestników tych protestów powyrzucali z uczelni. A w Polsce później powstał program taki rządowy, program Kalinowskiego. I my mieliśmy możliwość tu przyjechać i studia kontynuować. I tak ja w roku 2006 przyjechałem do Warszawy po raz pierwszy, tak na dłużej. I kontynuowałem studia. Skończyłem tą magisterkę też z filologii białoruskiej.
8: A wtedy, kiedy pan przyjeżdżał do Polski, to jak pan to ułożył sobie w głowie, że skończy pan te studia w Polsce i co myślał pan, że pan wróci na Białoruś, że coś się w ogóle zmieni na Białorusi? Jak pan sobie wyobrażał przyszłość? Jak...
12: Ja chciałem wrócić, ja wróciłem. Wtedy było takie rozumienie, że po pierwsze szkoda było czasu. My rozumieliśmy, że trzeba rewolucję robić, że trzeba zmieniać władzę. A my tu wyjechaliśmy na studia, my mieliśmy dobre stypendium, my mieliśmy otwarte granice, my mieliśmy no, wszystko oprócz swojego kraju. I ja wtedy, ja pamiętam, że jak przyszedłem tu na Uniwersytet Warszawski i się dowiedziałem, że będę rozpoczynał studia znowu od pierwszego roku, to myślałem, że szlak mnie trafi. Że ja chciałem szybko poznawać różnicę, żeby wzięli mnie na piąty rok i pojadę do domu walczyć.
8: A dużo było takich osób jak pan?
12: Wtedy nas przyjechało około 300 osób z różnych miast białoruskich. I na początku my wszyscy razem mieszkaliśmy na... O, jak to się nazywa... W akademiku od Politechniki Warszawskiej.
8: Rivera?
12: Nie, niedaleko Dworca Zachodniego. Z Grujeckiej tam w prawo.
8: Jest rzeczywiście przy...
12: No i my tam wszyscy mieszkaliśmy w lipcu, bo chodziliśmy na studia języka polskiego, na kursy języka polskiego, cały lipiec. Później mieliśmy wycieczkę po uczelniach polskich przez cały sierpień. No i później rozpoczynali studia, tak, na różnych kierunkach i w różnych miastach. Ja rozumiałem, że trzeba szybko skończyć studia i jechać do domu. Ja tak zrobiłem. Choć przyjęli mnie na, nie na pierwszy rok, a na trzeci, ten czas bardzo szybko przeleciał. I ja pojechałem do domu, to było w roku 2009. Chciałem w szkole pracować. I wiedziałem, że są miejsca, jest miejsce w szkole nauczyciela języka białoruskiego, w mojej szkole. I ja przyszedłem do dyrektora, który mnie bardzo dobrze znał, moich rodziców też, że od niego miałem różne gramoty, tam podziękowania i tak dalej.
8: Co to jest gramota?
12: Gramota to jest takie coś, taki, nie wiem jak po polsku się nazywa, taka kartka A4, gdzie napisane, że jesteś tam, nie wiem, dobrym człowiekiem.
8: Taki list polecający.
12: No coś w tym stylu, tak, że uczestniczysz tam albo zwycięstwo tam jakiegoś konkursu.
8: Referencje, na to się czasami mówi.
12: Tak. No ja przyszedłem, mówię, że też panie dyrektorze, że chcę w mojej szkole pracować.
8: W Zelwie, tak?
12: To było w Zelwie. Na co on mi odpowiedział, że słuchaj, a jak? Ja nie mogę ci wziąć. Czemu ty dzieci nauczysz? I no, odpowiedź jest tak bardzo popularna, że no, ty sam wszystko rozumiesz, dlaczego ja cię nie mogę wziąć. A tak wszędzie jest, że no, niby rozumiesz sytuację, że co się dzieje. I traktowano mnie było jak może nie wtedy w szkole podczas rozmowy z dyrektorem, a w ogóle później jak szukałem pracy jako agenta zachodniego, że wszyscy się podziwiali, że jak, że jakiś dziwny gość, że przyjechał, wrócił po studiach do Białorusi pracować, że coś tu jest nie tak. I nawet później jak się zarejestrowałem na takiej giełdzie bezrobotnych w Zielwie, trzeba było, no, jak dostajesz pomoc taką socjalną, co było około $10 miesięcznie, to trzeba było później to odrobić gdzieś tam w kolchozie na przykład. Sadzić drzewa albo zbierać kamienie na polu. To jak przyjeżdżałem do takiego kolchozu, już oni mieli tam jakiś taki list, że od administracji miasta, żeby mnie nie brali do pracy. Ja przyjeżdżam, oni mówią, o już ziemniaki wykopane, kamienie pozbierane i zabronili mi być takim oficjalnym bezrobotnym, że ja nie wykonuję tych warunków jako bezrobotny. A jeśli jesteś, nie jesteś zarejestrowany na tej giełdzie, to, w ogóle nie możesz tam sobie pracy znaleźć takiej, co tam oni oferują. No i ja tak
8: Ale zaraz, czy ja dobrze pana rozumiem, czy to było tak, że robili panu problemy w różnych miejscach, ale nie tylko dlatego, że był pan w Polsce i wrócił. Myśli pan, że odpowiednie służby też tam poinformowały, żeby pan w życiu nie miał lekko?
12: Tak, to była taka czarna lista. Nie tylko ja byłam na tej liście, bo ja pamiętam jeszcze, jak byłam tu na studiach po raz pierwszy. Często jeździłem do Białorusi, do Grodna, bo miałem tam wszystkich przyjaciół. Ja mi się wydaje, że na początku chyba co weekend tam jeździłem, bo pociągi jeździli. I chyba w roku 2007-2008 za każdym razem, jak przekraczałem granicę białoruską, w każdą stronę, nieważne, czy z Polski, czy przez Ukrainę, jak jechałem, zawsze mnie przeszukiwano. Rozbierali, szukali tam w plecaku nośniki informacji, pisali protokół, że masz tam to, to i to, numer SIM-karty, numery banknotów. To była taka długa, męcząca procedura. Miałem tyle tych kartek. Pisałem skargi różne, na co otrzymywałem odpowiedź, że no to pana komputer wybrał, żeby sprawdzić. No wiadomo, że jakie tam komputer. No i była taka czarna lista i opozycja była pod takim pressingiem, że chcesz walczyć z reżimem, będziesz głodny.
8: A to co pan robił, jak pan tak pracy nie mógł dostać, zarejestrować się jako bezrobotny nie można, to co pan w końcu...
12: No na początku było łatwiej, bo jak studiowałem w Polsce, miałem dobre stypendium i jeszcze pracowałem dodatkowo. I ja dużo pożyczałem pieniędzy dla swoich przyjaciół. Bo stać mnie na to było. I później jak wróciłem do Białorusi, mi jeszcze przez cały rok zwracali po 100 dolarów, tam po 200 i mogłem na to normalnie wynajmować mieszkanie, bo mieszkanie w Grodnie wtedy może 100 dolarów miesięcznie kosztowało. I no i jeździłem, coś przywoziłem różne towary z Polski. Ktoś tam coś zamawiał, jak masz wizę, można było jeździć. No i później po jakimś czasie znowu pojechałem na studia, bo zrozumiałem, że no, chciało mi się być w polityce, mi się marzyło zostać jakimś, nie wiem, posłem albo ministrem w przyszłej Białorusi. I pojawiła się możliwość, czyli dostałem stypendium jeszcze na roczne staże i pojechałem do Poznania, pisałem pracę o finansowaniu samorządów. Można było chodzić na zajęcia na uniwersytet, później miałem staże w urzędzie i po tych studiach znowu wróciłem, nawet wtedy próbowałem startować na wyborach tam w Zelwie, w takich lokalnych. Ale oczywiście wyniki wyborów były sfalszowane. Ja nawet tam nie zostałem, czyli nie zarejestrowali mnie jako kandydata. Bo moja nauczycielka języka białoruskiego ze szkoły początkowej w tamtych czasach już pracowała w administracji miasta, w takim dziale ideologii. I ona chodziła po ludziach, po wyborcach z mojej dzielnicy, kto postawił za mnie podpis, żeby zostać kandydatem. I pytała się, czy na pewno panie, czy pan postawili podpisy. A starsze osoby czasem mówili, że oj, nie pamiętam. To proszę napisać pismo, że pani nie pamięta. Że, no. I wtedy oni chyba 5 osób takich znaleźli i powiedzieli, że ja sfalszowałem te podpisy. I wśród, nie pamiętam dokładnie, ale mi się wydaje, że było 30 miejsc w Radzie i 31 kandydat. Czyli tylko mnie nie zarejestrowali. A później na różnych tych dzielnicach nie było wyboru, że byli kandydaci tylko od władzy. No i potem po tych studiach pojechałem do Brześcia pracować. Pracowałem w polskiej firmie. Sprzedawaliśmy tam zrębkę drewnianą na elektrowni polskie. pelet drewniany też. I miałem takie hobby, zajmowałem się, robiłem stronę na Facebooku, Białoruś po polsku. Zbierałem różne ciekawostki o naszym kraju, zdjęcia jakieś tam, artykuły tłumaczyliśmy, bo się okazało, że bardzo dużo moich przyjaciół, z którymi w Polsce studiowałem, chcieli do nas przyjechać, albo ich przyjaciele. Jak często brakowało jakiejś informacji o Białorusi po polsku. Wszyscy do mnie dzwonili, że słuchaj, jak tam kupić bilet, nie wiem, z Grodna do Słonima, czy przez jaką stronę wynająć mieszkanie w Homlu. Nie było takiej informacji. Ja się zmęczyłem to robić dla każdego, nie wiem, oddzielnie i zrobiłem stronę.
13: Aha.
12: Bo wiedziałem, co interesuje Polaków. I później, jak Białoruś otworzyła granicy, to było chyba w roku 16-17, jak można było do nas przyjechać tylko na voucher, ludzie zaczęli pisać na moją stronę, dzwonić, bo zrobiłem sobie taki numer polski internetowy, bo się okazało, że nagle po otwarciu granic żadna białoruska firma turystyczna, która mieli prawo sprzedawać vouchery, nie mieli robotników u siebie, którzy po polsku rozmawiają. Ludzie dzwonili do mnie. I ja i moje hobby zaczęło mi przynosić pieniądze. To, czym ja się zajmowałem chyba z roku 2014, w roku 2017 już dawało mi możliwość normalnie żyć. Bo przyjeżdżali ludzie, ja spotykałem, wynajmowałem lokal, robiłem ekskursje. Ja miałem,
13: a wycieczki też panu oprowadzą?
12: Ja miałem, nie osobiście, ale ja miałem kontakty. Bo bardzo dużo absolwentów programu Kalinowskiego, może połowa nawet, wróciła. Bo taki był plan, że my tu studujemy, zbieramy doświadczenia Polaków i wracamy zmienić nasz kraj. Ja w każdym mieście miałem kontakt polskojęzycznego człowieka, który mógł pomóc, pozałatwiać. I tak to było.
13: A w ogóle, a Polacy najczęściej czego szukali wtedy? Dlaczego tyle ludzi chciało zobaczyć Białoruś? Bo co, myśleli, że kultura inna zupełnie? Że co, i miasta ich interesowały, czy bardziej wsie? Co fascynowało Polaków?
12: Akurat bardzo dużo Polaków nagle zrozumiało, że mają tam korzenie. I nagle się okazało, że ludzie już wszędzie jeździli, bo Europa tam, nie wiem, mniej więcej taka sama jest. A Białoruś zostawała do tej pory taką czarną dziurą na mapie. I ludziom było ciekawie pojechać, zobaczyć, nie wiem, gdzie podpisali porozumienie o burzeniu Związku Radzieckiego, tak, tam do Puszczy Białowieskiej. No. Później się okazało, że tam nie można jeździć, że tam jest rezydencja prezydenta i turystów nie wpuszczają. Ludzie chcieli pojechać zobaczyć biedę na przykład. Ja wiedziałem Polaków, którzy przyjeżdżając do nas plakali, że im się wydawało, że u nas jest bieda. Bo widzieli kolejki gdzieś tam w Siedlcach do sklepu, że ludzie pampersy kupowali, jakieś tam pomidory. I ludzie byli pewni, że u nas tego nie ma. A potem się okazywało, że u nas jest wszystko, tylko drożej. I ludzie jeździli do Polski nie przez biedę, a po to, żeby zarobić. Zaoszczędzić, zarobić i tyle. Ludzie chcieli pojechać tam, gdzie nigdy nie byli.
13: A ciekawa jest ta grupa, która pan mówi, że część wiedziała, że ich przodkowie albo rodzina pochodzi gdzieś z Białorusi i co, zdarzały się takie sytuacje, że ludzie chcieli zobaczyć to miejsce, jak ono wygląda, skąd pochodzą tam dziadkowie czy kto?
12: Zdarzało się, że nawet ludzie dzwonili i mówili, że słuchaj, ja mam nazwisko jakiejś tam osoby, tam nie wiem, w Lidzie, że niby to są moje korzenia, ale nie umiem tam zadzwonić. Może pan znajdzie tam jakiś numer. I ja nawet tak robiłem, że tam, pamiętam, starsza pani z Poznania dzwoniła tam do jakiegoś swojego brata z Lidy. Ona dzwoniła na mój ten internetowy numer polski, żeby zaoszczędzić, a ja z drugiej komórki, z białoruskiego numeru dzwoniłem do tego gościa z Lidy, składałem te komórki.
13: Telefony razem.
12: I szedłem sobie tam na kawę, a oni tam przez godzinę rozmawiali.
13: O,
12: ja takie coś robiłem. No, takie rzeczy za darmo robiłem, bo to było tak po prostu, że no, że ludzie poszukiwali nie wiadomo czego, tak, że nie pojedziesz, na przykład, że jeden pan mi mówił, że ja nie mogę jechać do Białorusi, bo ja mi się wydaje, że bo stary już jestem, mi się wydaje, że jak ja wjadę tam, to ja umrzę od razu od
13: emocji, od wspomnień.
12: Tak.
13: Ciekawe. A zdarzały się takie osoby, które mówiły, po prostu interesuje mnie kultura białoruska, nie wiem, życie w tym kraju, tacy po prostu, którzy, no, właśnie tak jak powiedział pan, że już w Europie byli i wszędzie i po prostu są krajem zainteresowani.
12: I większość takich ludzi akurat było, że przyjeżdżali po prostu tam pozwiedzać, napić się piwa, pojeździć rowerem. My robiliśmy też takie rajdy rowerowe, że mieliśmy partnerów w Terespolu, rowerzystów, tam miejscowych radnych i działaczy, że oni zbierali tam, nie wiem, 100-200 osób z całej Polski w Terespolu rowerami. My załatwialiśmy przepustkę, bo wtedy przez granicę można było tylko autem przyjechać. A mieliśmy możliwość dla grupy organizowanej zrobić przepustkę i rowerami jeździć. Oni przyjeżdżali do nas, robiliśmy wycieczkę tam po okolicach Brześcia, wieczorem grillowanie, spanie tam w jakimś, nie wiem, hostelu, a następnego dnia jedziemy na Terespolszczyznę. Tam oni robią dla nas wycieczkę, też robimy tam jakieś kiełbaski. To była taka wymiana międzykulturowa. I to było bardzo... Mi się wydaje, że to już jest jakaś bajka, że to na dzień dzisiejszy w ogóle niewyobrażalne.
13: Tak jak pan o tym opowiada, to tak to brzmi, jakby to się... Jak to było... Ale dobrze, a kiedy to się skończyło z pana perspektywy?
12: To się skończyło po moich trzecich studiach w Polsce, jak ja zrozumiałem, że brakuje mi wiedzy w turystyce, bo ja jeszcze po raz trzeci tu przyjeżdżałem, pisałem pracę o rozwoju turystyki przygranicznej w 17, akurat 18 roku. Ja wróciłem już bardziej doświadczony, bo ja tym się zajmowałem, ale wiedziałem, że no, że trzeba się nauczyć u Polaków, bo wy mieliście ruch bezwizowy z Kaliningradem.
13: Tak.
12: I to było bardzo dobre dla nas doświadczenie. Jak ja wróciłem, to jeszcze to trochę potrwało do pandemii. Później przez pandemię zamknęli granicy. Później po wyborach białoruskich granica została zamknięta jeszcze mocniej. No i koniec tego wszystkiego. I w roku 20 ja po prostu przyjechałem po wyborach do kraju, do miasta, gdzie ja wszystkich znam. To już nie była emigracja. Ja miałem wybór albo do więzienia, albo wyjechać. No i ja tu przyjechałem, ja wiedziałem, czym będę się zajmował następnego dnia.
13: Czyli z pana perspektywy, jak pan o tym opowiada, to granica polsko-białoruska, to w zasadzie przeżył pan wszystkie możliwe wersje tej granicy. Od wycieczek rowerowych, po to, co jest teraz, zasieki, druty i
12: ja nawet wszystko. Po raz pierwszy byłem w Warszawie w roku 1991. I wtedy miałem 5 lat. U nas ciotka tu mieszkała przy Alejach Jerozolimskich i moja mama jak mi opowiadała, że tam na początku lat 80. się dowiedziała od swojej mamy, że mamy tu rodzinę, miała adres w Warszawie, napisała pismo, tam za miesiąc czy za 2 miesiące dostała odpowiedź, że tak, Alinko, jesteśmy, przyjeżdżaj. Za jakieś tam jeszcze kilka miesięcy oni tu przyjechali z ciotką, ze Slonima. Ja nie wiem, jak to było. Ciężko teraz sobie wyobrazić, ale ona mówi, że wychodzimy z dworca, tam jakiegoś pana pytamy, gdzie taki adres. On mówi, a o tam za rogiem. Przychodzimy, ciotka Marysia jest w domu. Dzień dobry, o Alinka. No i tak później oni do nas przyjechali, bo rodzina mieszkała w Gorzowie. Oni przyjechali, pamiętam, później maluchem, takim Fiatem, chyba w 6 osób. Jechali z Gorzowa, zabrali ciotkę w Warszawie i przyjechali do nas do Zelwy. No i my jeździliśmy tu często. Białystok w moim życiu jest miastem najbardziej zwiedzanym. Czasem codziennie tam jeździliśmy. I dla mnie na przykład obecna granica i brak możliwości jeździć te sztuczne wizy, to w ogóle to jest straszny sen. Ja nie rozumiem, po co to jest.
13: Ale jeszcze z pana doświadczeniami takiego, tych turystów z Polski, ludzi, którzy wielokrotnym przekraczaniem granicy, życiem w Polsce, później w Białorusi, później w Polsce, to ta sytuacja obecna, czasami pan myśli, że może tak już zostanie, że już Europa będzie budowała coraz większy mur i w zasadzie już nigdy nie będzie tak, jak pan pamięta, że kiedyś było, że można było sobie przychodzić.
12: No tak nie będzie przy łukaszyzmie. Nie może tak tego wrócić. Europa, ja rozumiem, dlaczego ona tak robi, ale niestety przykro jest, że oni, okej, Europa, o Polakach, o Polsce rozmawiamy, że Polacy, okej, nie Polacy, a rząd MSZ polski zapomina, że chyba nie ma dla Polaków bardziej bliskiego narodu niż Białorusini. Z podobnymi tradycjami, z podobnym językiem, kulturą. I mi się wydaje często, niestety, że nas po prostu zostawili. Zapomnieli, zostawili samych z tymi problemami, że na przykład ostatnio w ciągu, nie wiem, tych 5-6 lat po wyborach bardzo dużo uchodźców z Białorusi tu się pojawiło. My teraz tu normalnie żyjemy. Mamy rodziny, dzieci się urodzili. Pracujemy, wynajmujemy mieszkania, tylko że nie możemy do domu pojechać. Czekamy na ten moment, bo nigdy na przykład, na moim przykładzie, ja nie planowałem tu żyć, tak? Ja chciałem jeździć, żeby, i miałem taką możliwość zawsze. Ale teraz ja nie mogę się spotykać ze swoją rodziną z Białorusi. A oni tu nie mogą przyjechać, bo ciężko zrobić wizę. A wizę ciężko zrobić dlaczego? Bo agenci jeżdżą. Że tak MSZ polskie tak mówi, że jak będziemy dawać wizy Białorusinom, to wśród nich będą przyjeżdżali agenci z KGB i robić tu różne prowokacje. To jest taka jedna z wersji. To pierwsze. Drugie, że przez tam jakiś ten aferę wizową, że poprzedni rząd kiedyś tam gdzieś sprzedawał na w Pakistanie czy nie wiadomo gdzie jakieś tam wizy, ale kurczę, Białorusini, można zobaczyć statystyki, nigdy nie nadużywali z tych wiz. My chcieliśmy tylko jeździć do swojego kraju, do naszych bliskich sąsiadów i wracać do siebie, żeby ludzie do nas przyjeżdżali. Polacy wcześniej mówili, o MSZ-cie mówię, że nie możemy dla Białorusinów zrobić wiz darmowych albo skasować wizy, bo są porozumienia pomiędzy państwami, mimo że tam jest dyktatura, ale podpisane są dokumenty, że to nie może być jednostronnie zrobione. Że jak Polska da wizy za darmo, to Białoruś powinna. Na dzień dzisiejszy do kraju, do dyktatury można jechać bez wizy. Proszę bardzo. Polacy jeżdżą na sam paszport. Już od lat. Dlaczego teraz nie zrobić, nie wiem, wjazd dla Białorusinów na paszport albo z jakimś voucherem? Okej, dajcie nam możliwość kupować wizy, kupować w konsulacie, bo konsulat pobiera tam, nie wiem, ile teraz to kosztuje, 60 euro, ale nie na tydzień wizę, a na 5 lat. Ja nie 60 euro zapłacę, a 300, żeby nie pośrednik zarabiał, gdzie trzeba tam się rejestrować w centrum wizowym, a żeby zarabiał konsulat normalnie.
13: Jak sobie ludzie radzą w takim razie, skoro tak? Nie mogą pojechać część osób z Białorusi, nie może pojechać na Białoruś, a na przykład potrzebują jakichś dokumentów, żeby coś tu załatwić. Nie wiem, samochód, mieszkanie, konto bankowe, no jakieś papiery są potrzebne, no ale nie mogą tam pojechać, nie? To jak tu funkcjonują ci ludzie, którzy mają z tym problem?
12: Załatwiają wizy, nie wiem, włoskie albo hiszpańskie.
13: Aha.
12: Bo jest szybciej, czasem taniej. Albo nie jeżdżą w ogóle. Ja wiedziałem, znam sąsiedzi swoich, nawet w Zelwie, takich starszych już osób, którzy chodzą w kieszeniach przy sercu z kartą Polaka, których Polska, nie wiem, może z milion kiedyś wydała. I mówię, że kurczę, że nie mogę wizy zrobić. Że nie było takiej opcji, że starsza osoba powinna była się zarejestrować przez bardzo skomplikowany system w centrum wizowym, żeby złożyć wniosek. A przez różnych hakerów to się tam jakoś cały czas nie było takiej możliwości. I później tam ostatnio jakoś tam zmienili, że jeśli masz ponad 60 lat, to można tam w kolejce przyjść do konsulatu, zrobić sobie, czy do centrum wizowego. I ludzie po prostu przestali jeździć do Polski, a jeżdżą teraz do Abchazji, do jakiegoś tam Krasnodaru w Rosji, do Sankt Petersburgu. Ja mam też dużo przyjaciół z podziemia białoruskiego, którzy zostali w Białorusi, bo mają tam rodziny, biznesy i tak dalej. I widzę na Facebooku zdjęcia z małżonkami, z dziećmi tam na tle jakiegoś tam muzeum w Petersburgu, że małżonka chce gdzieś wyjechać, a Polska wizy nie wydaje. Nie. Europa jest zamknięta. Ludzie by tu jeździli. Zostawialiby tu pieniędzy i wracaliby z powrotem.
13: A myśli pan, że to jest, że z tego powodu polski rząd ma taką, a nie inną politykę, że w momencie, kiedy Federacja Rosyjska napadła w Ukrainę, chodzi o pełnoskalowy atak, to jednak część działań była prowadzona z Białorusi. Sytuacja, wtedy pamiętam, jak wiele ludzi w Polsce nawet mówiło zaraz, ale w sumie Łukaszenka współpracuje z Putinem w ataku na Ukrainę i że tutaj nastąpiła wtedy jakaś taka zmiana. Nawet zwykli ludzie czasami nie wiedzą, co mają myśleć o tym, nie do końca rozumieją, że to był taki moment dużej zmiany. Jak pan to widzi?
12: Bo jest Łukaszenka i są ludzie. I przez działalność Łukaszenki nie można zwykłym ludziom zabraniać tu przyjeżdżać. Bo teraz się okazało, że ludzie Łukaszenki jeżdżą tutaj z paszportami dyplomatycznymi. Nie mają problemów żadnych.
13: Nie mają problemów.
12: Mają mieszkania, biznesy.
13: Ale ciekawy argument. A ktoś pana słucha, teraz to może pomyśleć tak. Dobrze, ale to tak samo o Federacji Rosyjskiej możemy powiedzieć. Straszną wojnę wywołali, napadli Ukrainę. Ale jest Putin i są ludzie. A jednak Europa mówi, o nie. Tutaj jak zaraz będziemy chyba wprowadzali w Europie w ogóle zakaz wjazdu dla Rosjan, którzy na przykład walczyli. Weszły sankcje, przecież weszły wielkie sankcje na Federację Rosyjską. Już któryś pakiet jest tych sankcji. No więc być może niektórzy w Polsce myślą, no trochę jednak społeczeństwo jest odpowiedzialne. Ale to nie jest takie proste.
12: Tak, ale trzeba sprawdzać statystyki, na przykład historii wizowe. Ile na przykład, nie wiem, na ile pamiętam, najwięcej wiz szengenskich dostawali Białorusini. Są ludzie, którzy mieli, nie wiem, cały czas wizę przedłużaną tam przez, nie wiem, w ciągu 15 lat, sprawdzone, którzy nie mieli żadnych zakazów, żadnych tam przemytów, żadnych przestępstw nie robili. Dlaczego takiej osobie nie wydać wizy normalnej? Są ludzie na przykład uczestniczące w projektach międzynarodowych, które mają organizacje pozarządowe, konta w bankach polskich. Często ludzie uczestniczą w projektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, finansowanych przynajmniej.
13: I mają problem z wjazdem.
12: I robili różne projekty od lat. I to jest, ja rozumiem, że są jakieś tam ludzie, nie wiem, z Mordwy na przykład, z rosyjskiej, że składa wniosek o wizie i nie ma jak go sprawdzić. A są ludzie sprawdzone, jest soft power, miękka siła, działaczy Związku Polaków siedzą bez wiz, działaczy opozycji białoruskiej. Często i też niedawno czasem się zdarza taki problem, że jakiś tam działacz trafia do więzienia, a jego rodzina nie może wyjechać, uciec szybko, bo nie ma wizy. Ludzie uciekają na przykład przez tam, nie wiem, mając wizę litewską albo hiszpańską, które łatwiej dostać, uciekają przez tam jakiś inny kraj do Polski, składają wniosek o azyl, a Polska mówi, proszę pani, ma pani wizę hiszpańską, to proszę do Hiszpanii jechać o ten azyl. A jaka może być Hiszpania, jak człowiek jedzie do swoich ludzi? Tu jest łatwiej.
13: Ale widzi pan, bo pan mówi o bardzo trudnej sytuacji, która wydaje mi się, że właśnie zaczęła się naprawdę mocno komplikować po ataku Rosji na Ukrainę. I na pewno pan słyszał, jak Polacy też pana pytają, w zasadzie jaka jest rola Białorusi w tym? Jaka, w zasadzie pewnie pana pytają, jaka jest relacja pomiędzy Białorusią a Rosją, bo to nie jest oczywiste w Polsce. Ludzie nie wiedzą, bo skąd mają wiedzieć, jaka jest ta relacja dla pana i to jeszcze dla pana z Grodzieńszczyzny, tak? To pewnie pan inaczej widzi Rosję niż ktoś, kto, nie wiem, mieszka w Białorusi i uważa, że no, dwa najbliższe narody powinniśmy współpracować. No, w zasadzie co? Europa nam nie pomoże, a Kreml pewnie tak.
12: No i teraz ten problem się pogarsza, ponieważ Europa od nas się odwróciła, granica jest zamknięta. My nie możemy nawet, nasi ludzie nie mogą tu pojechać zobaczyć, jak to jest. I teraz wyrastają całe pokolenia, już niedługo będą, którzy nigdy w życiu nie byli na Zachodzie.
13: O, no właśnie, to jest to, co pan mówi, ten soft power, to jest no, przynajmniej zobaczyć, jak świat gdzie indziej wygląda.
12: No, a jest bardzo dużo ludzi, które takich propolskich, chyba jeszcze zostali, mi się wydaje. Powinni zostać, ale niedługo ich nie będzie, bo oni tam siedzą. Oni cierpieli za swoją, mówię dobra, o działaczach Związku Polaków. Oni cierpieli za swoją działalność, za obronę tam szkół polskich, za walkę z rozbiciem pomników, za groby, za kulturę, za tradycję, za możliwości się spotykać. Oni nie mogą tu przyjeżdżać przez... Co? Przez to, że Rosja walczy z Ukrainą, czy przez to, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ich traktuje jak potencyjnych agentów?
13: Muszę pana zapytać o jedną rzecz, bo pewnie słuchacze się zastanawiają, co pan, jak pan to widzi, jakie jest pana zdanie. Po uwolnieniu z więzienia i wymianie Andrzej Poczobut w Polsce został traktowany jako, no przyjechał tu jako bohater, tak? No dla Polaków jest to niesłychana postać, tu gazety o nim pisały i tak dalej. Ale w jaki sposób według pana społeczeństwo białoruskie, albo większość społeczeństwa białoruskiego patrzy na postać Andrzeja Poczobuta? Z jednej strony propaganda, ta oficjalna, no próbowała pokazywać wielokrotnie, że no to jest przestępca, albo nie wiem, ktoś, kto chce obalić porządek. Z drugiej strony część pewnie z dystansem traktuje. Myśli sobie, no jak propaganda tak mówi, no to być może dobry człowiek jest. Ale jak to jest? To jest jednak Polak. Ja wiem, że też pewnie inaczej myślą ludzie na Grodzieńszczyźnie, gdzie Polaków jest po prostu dużo, a inaczej gdzieś, nie wiem, pod Mińskiem. Nie? Ale proszę powiedzieć, jak może być postrzegany, czy bywa tak, że jest postrzegany jako osoba, która walczy, ale właśnie o prawa Polaków, a nie o to, żeby w ogóle na Białorusi żyło się lepiej?
12: W dzisiejszej Białorusi ludzi, no, mieszkańcy Białorusi, tak, nie mówię o nas, którzy mieszkają za granicą, często mogą nie mieć dostępu do tej informacji. Mogą nie wiedzieć, że Poczobut wyszedł z więzienia. Bo u nas są zablokowane strony internetowe. Często ty nie możesz po prostu otworzyć bez VPN-u, bez jakich tam pomocniczych narzędzi. Nie możesz wejść i coś tam przeczytać w internecie. Oczywiście, jak ktoś szuka informacji, to znajdzie, ale też są, milicja sprawdza telefony, sprawdza, no, może wejść tam, nie wiem, do domu albo podczas przekroczenia granicy, sprawdzają, na jakie gazety jesteś zasubskrybowany. Jest lista redakcji ekstremistycznych, że jeśli jesteś ekstremistą, podpisany, zasubskrybowany, to też ci traktuje jako ekstremistę. Więc bardzo dużo ludzi starają się nie czytać, nie śledzić i żyją swoim życiem w Białorusi obecnej, tam. A tutaj oczywiście, że większość Białorusinów, którzy mieszkają, wyjechali tutaj w ciągu ostatnich 5 lat, 10 nawet więcej, tym bardziej więcej, oni normalnie rozumieją, o co chodzi. I jeśli mówić o poczobucie, to, no, to jest takim, bo on jest bohaterem polsko-białoruskim. Mhm. Jak Kościuszka, jak Mickiewicz, jak Konstanty Kalinowski, jak nasi wspólne bohaterowie. I oczywiście, że każdy stara się tam, nie wiem, Polacy mówią, że jest bardziej polskim, Białorusini niestety może przez niewiedzę, przez brak informacji, przez inaczej traktowaną historię podczas łukaszyzmu, my nie znamy swoich bohaterów. Niestety. I nie możemy tego się ich bronić, tak? To jest nasz problem taki narodowy dzisiaj. Ale mądry człowiek rozumie, o co chodzi. Mhm.
13: To jest ciekawe, jak to z pana perspektywy wygląda, kiedy pan dostaje tu w Polsce jakieś pytanie o Białoruś i pan się zastanawia, bo tak, bo mówił pan, że jest problem z dostępem do informacji w Białorusi. Na strony nie można wejść. Tu w Polsce jest pełno dużych informacji. Ale kiedy pan spotyka taką sytuację, że ktoś mówi, a może faktycznie białoruskie społeczeństwo na razie, ono jest jeszcze nie gotowe, żeby być demokratycznym państwem, ono jest jeszcze nie gotowe, żeby mieć tak, żeby tam wyrwać się spod tej kurateli Moskwy, to pan w pierwszym odruchu jak reaguje na takie, jak ktoś w Polsce coś takiego mówi, jakiś Polak mówi Polka, to pan, jak, czy argumentuje pan, czy jak... Jak jest pana taka intuicyjna reakcja na takie coś?
12: No, żeby u nas się pojawiła taka możliwość, trzeba, dobrze by było, żeby nam pomagali. I żeby nam pomagało państwo bardziej doświadczone. Po to my tu przyjeżdżamy na studia, po to my tutaj teraz żyjemy. Ja, przynajmniej ja, okej, okay, nie mogę za wszystkich odpowiadać. Ja nawet, nie wiem, może mieliśmy porozmawiać o tym, czym się zajmuję.
13: Tak, koniecznie,
12: teraz,
13: zaraz o tym porozmawiamy.
12: Czas się kończy niedługo.
13: Ale tym się pan też zajmuje, też mam myśli o tym.

0: I ludzie przyjeżdżają z całej Warszawy, a czasem nawet z innych polskich miast, żeby tam gdzieś ktoś słyszał, że o, jest takie ciekawe miejsce. I mi często się wydaje, że stworzyłem taki mały centrum informacyjne o naszym kraju. I na swoim przykładzie ja staram się pokazywać, że my jesteśmy normalni. Mhm. Że my mamy prawo na miejsce i na możliwość życia w Europie, wśród cywilizacji. I że nie można nas traktować jako tam jakichś młodszych braci Rosjan i tak dalej.
1: A bywa tak, że czasami...
0: Bywa to przez niewiedzę, przez brak informacji. Że ja odbierałem dziecko w żłobku i zakładałem taki ten kurtkę z logo niedźwiedzia. I mówię, o słuchaj, tam opowiadam do syna, że niedźwiedź ci przekazał tam swoją tam skórę cieplejszą, żeby tam nie zmarzł. A pani ciocia stała i mówi, o u was tam ten niedźwiedzi przynoszą prezenty na święta, a u nas święty Mikołaj. Kurczę. No jak? No przecież Białoruś jest 200 kilometrów tuż za rogiem. Jakie niedźwiedzi? Ja mówię, nie, no ja bajkę opowiadam, że no u nas też jest święty Mikołaj. Też są święta normalnie. Ludzie nie mają informacji, bo w telewizji, w gazetach się rozmawia tylko o Łukaszence.
1: Kto jeszcze przychodzi do kawiarni, którą pan prowadzi? Bo to nie tylko kawiarnia, to jest też piekarnia, jak rozumiem. To jest. Proszę o tym opowiedzieć.
0: No, to jest bardzo małe miejsce na dzień dzisiejszy. My działamy w 25 metrach kwadratowych na Grochowie. Niedługo będziemy mieli, już mamy większy lokal, zrobiliśmy tam, kończymy remont, ale to też będzie bardzo blisko, przy ulicy Kobielskiej. Kawiarnia na 104 metry, gdzie można będzie już normalnie posiedzieć, a nie tylko ze mną pogadać. I sami robimy ciasta. Robimy ciasta według takich starodawnych przepisów wielkolitewskich. I, no i kawę sprzedajemy.
1: Na stronie internetowej też się pojawia to określenie wielkolitewskie. Ale co to znaczy wielkolitewskie? Chodzi o... O co chodzi?
0: Bo Polacy, Polacy, nawet my często o tym nie pamiętamy, zapomnieli i my zapomnieliśmy, że my nie nagle się pojawiliśmy tam, nie wiem, w wieku XX, że Białoruś ma wielką historię i my mamy bardzo dużo wspólnej historii i nie można tak mówić, że o, Grodno było tam polskim miastem. Ono było tam polskim miastem przez parę tam 10 lat. To było Wielkie Księstwo Litewskie, to była Rzeczpospolita i my razem robiliśmy wspólne działania. My jeździliśmy jeden do drugiego w gości, my załatwialiśmy sprawy ważności państwowej, my razem walczyliśmy z wrogami, my rozmawialiśmy w podobnych językach, że jak ktoś tam na przykład, nie wiem, pamiętam pani weszła, zobaczyła cyrylicę na potykaczu. I ona zaczęła tam na mnie krzyczeć, że o, tam ruscy jesteście, że z cyrylicą tam trzeba. To, ciekawa była sprawa, a ja powiedziałem, że proszę panie, to jest no, język białoruski, to jest mowa, na której był napisany jeden z statutów Wielkiego Księstwa. Ona powiedziała, oj dobra, nie będę z wami kłócić, nie będę do was chodzić, teraz tacy jesteście i wszystkim w pracy powiem, żeby do was nie chodzili. Za tydzień ona wróciła i przeprosiła.
1: Ale co się stało? Sprawdziła
0: się
1: w domu?
0: Nie, nagle się okazało, że w jej pracy powiedzieli, że wszyscy do nas przychodzą. Aha. Że i ona zrozumiała, że nigdy się nie zastanawiała nad tym, że Białoruś to nie Ruscy, że to nie Rosja, że to nie część, nie wiem, Ukrainy, czy nie wiadomo co, że to jest normalne państwo. I że my też mamy poglądy, przynajmniej my tam u siebie w kawiarni, że my nie wspieramy ani wojny, walczyliśmy z Rosją, kiedy nie wiem, i z łukaszyzmem, kiedy Polska, państwo polskie w

0: wspierało tam rozwój, nie wiem, infrastruktury przygranicznej w Białorusi, dawali pieniądze na szkolenia z robotników prokuratury białoruskiej, że remontowali drogi i wspierali turystyczne firmy milionami euro i złotych. A my siedzieliśmy w aresztach, w więzieniach i nie wiedzieliśmy, co robić.
1: Ale takich osób chyba jak ta pani jest niewiele.
0: Bardzo mało. I no, to było przez przypadek. Ona po prostu, ona mi powiedziała, że ja przepraszam, ja zgłupiałam, że po prostu nigdy w życiu nie widziałam Białorusinu.
1: Ale dobrze, a na samym końcu proszę powiedzieć, a czy rzeczywiście wypiekają albo pieką państwo coś takiego, czego w Polsce tu nie było, że nie widział pan, albo w Warszawie w ogóle, że coś takiego jest wyjątkowe, coś, co tylko wy macie?
0: Jest inaczej, że nagle się okazało, że to, co mamy my, jest znane dla, nie wiem, dla często dla ludzi od Portugalii do Azerbejdżanu. Zresztą są rzeczy takie, nie wiem, międzynarodowe i jakiś tam miodownik, na przykład ciasto, albo też... Okej, jest coś takiego, że my robimy mrowisko. Ciasto, które jest zrobione z kruszonego ciasteczka, włoskich orzechów, kajmaku i polane czekoladą z makiem. Aha. A też jest mrowisko na Podlasiu. I często jak mam na potykaczu napisane, że dzisiaj mamy mrowisko, ludzie przychodzą z Podlasia, że o, dawaj nam trzy mrowiska. A tu nagle się okazuje, że to jest coś innego.
1: Aha. Ale no, też ludzie z Podlasia przychodzą, bo czują, że znajdą coś, co znają oni.
0: Tak, no? Tak. A to później jest... się okazuje, że oni tam rozmawiają po białorusku, że ja spotykałem nawet ludzi, którzy skończyli tutaj białorutynistykę w Warszawie. Jedna pani nawet powiedziała, że studiowała w latach, w końcu lat 80. I moje profesorowie, które już tam poumierali niektórzy, ona z nimi rozpoczynała studia, ona ich pamięta młodymi. I z nią rozmawialiśmy, ona mówi, oj, tam wstyd mi jest po białorusku rozmawiać, bo ostatnio rozmawiałam w roku 94. A jak rozpoczęliśmy, mi się wydało, że ona wczoraj ze wsi białoruskiej wróciła. No. I są ciekawe ludzie.
1: Wie pan, musimy powoli kończyć, ale najważniejsza rzecz. Gdzie dokładnie, słuchacze, którzy teraz słuchają, to chcieliby odwiedzić to miejsce. Gdzie dokładnie jest to miejsce?
0: Małe jest przy Grochowskiej 248, a większe powstaje przy Kobielskiej 75.
1: To myślę, że tłumy do pana ludzi z Podlasia, Białorusinów, ale też Polaków zainteresowanych tym, jak ten miodownik wygląda. Ale nie wiem, kiedy to się stało, ale minęła prawie godzina rozmowy naszej, tak pan ciekawie opowiadał. Bardzo chciałem panu podziękować za czas, który pan poświęcił nam. Przypominam słuchaczom, że z nami był pan Jewchen Skrabutan. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Tajemnice Kościoła wracają. Nowy sezon zaczynamy od rozmowy z księdzem, który na razie wziął urlop od koloratki, bo ożenił się i ma dzieci.
4: Dostałem dyspensę od papieża i wziąłem ślub kościelny, to pewnie nie jednego szlak trafić musiał. No.
3: Drugi sezon podcastu Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Delegacje Iranu i USA spotkają się w Szwajcarii, by omówić wdrożenie porozumienia pokojowego. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został aresztowany na 3 miesiące. W Światowym Dniu Uchodźcy w Warszawie zorganizowano pikietę wsparcia dla mniejszości narodowych w Polsce. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W szwajcarskim kurorcie Bergenstock odbędą się w niedzielę rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu, poinformowało MSZ pośredniczącego w negocjacjach Pakistanu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. W komunikacie dodano, że w rozmowach wezmą udział również przedstawiciele Kataru, którzy, podobnie jak Pakistan, pełnią rolę mediatorów. Wśród wysłanników Iranu jest główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oraz szef Banku Centralnego Abdel Nasser Hemati. Wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięcie prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner są w Szwajcarii i zajmują się technicznymi elementami negocjacji. W sobotę rzecznik irańskiego resortu dyplomacji Esmail Baghaei ostrzegł administrację USA, że wstępne porozumienie będzie zagrożone, jeśli jego ustalenia nie zostaną szybko wdrożone. Agencja AFP oceniła, że ta wypowiedź dotyczyła sytuacji w Libanie, gdzie Izrael i szyicki Hezbollah wciąż walczą i oskarżają się o łamanie obowiązującego zawieszenia broni. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrzypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę, 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A, zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
6: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
5: Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie, aby w Światowym Dniu Uchodźcy wyrazić swoje wsparcie dla mniejszości narodowych w Polsce. Podczas pikiety doszło do kilku incydentów, bo na miejscu pojawili się przeciwnicy obecności uchodźców w naszym kraju. Demonstracja zbiegła się w czasie również z trudną sytuacją w relacjach polsko-ukraińskich.
7: To jeszcze bardziej zantagonizowało nasze środowisko, naszych obywateli.
8: Z ukraińskimi agentami w Polsce, tyle w temacie.
7: Pan nie ma kultury osobistej.
8: Mam wielką kulturę.
7: Pan nie ma pan kultury.
8: A ile tu jest Ukraińców?
9: Jesteśmy podzieleni. Przed chwilą właśnie zapijaczony Polak, katolik nas obrażał tutaj.
10: Trzeba chociaż spróbować zacząć odkręcać spiralę nienawiści w stosunku do Ukraińców, do imigrantów.
5: Jak wynika z badań, prawie 30% Polaków przejawia niechęć wobec obcokrajowców. Za tydzień zaczynają się wakacje. Ponad 1,5 miliona osób w Polsce pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej lub na kontraktach, gdzie formalnie urlopu nie ma. A jeśli już jest, to najczęściej z laptopem i telefonem. Wakacje Polaków to temat weekendów TOK FM. Agnieszka Wynarska.
11: Brak prawa do 20 lub 26 dni urlopu skutecznie utrudnia regenerację. Dla pana Michała był to jeden z powodów, dla których po 14 latach zamienił jednoosobową działalność gospodarczą na etat.
12: Wiadomo, że starałem się wypoczywać, starałem się poświęcać czas rodzinie, ale te myśli zawsze zmierzały w kierunku obowiązków, które na mnie już czekają. Stres związany z tym, że ktoś napisał do mnie maila w sprawie zawodowej, a ja na niego nie mogę w danej chwili odpowiedzieć.
11: Gdy głowa jest w pracy, trudno o odpoczynek, przyznaje psycholog Marta Znajmiecka.
13: Firma funkcjonuje tak jak właściciel. Czyli jeżeli właściciel jest zmęczony, jeżeli właściciel nie ma siły, jeżeli właściciel jest zestresowany lub wypalony, to ta firma nie będzie przynosiła wymiernych rezultatów. Więc urlop jest najlepszą z możliwych inwestycji.
11: Według badań niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
5: Gorący weekend może zachęcać do pierwszych w tym roku kąpieli w morzu i jeziorach. Warto jednak do wody wchodzić bardzo powoli, bo jest ona jeszcze dosyć zimna, mówi ratownik Jacek Naumczuk.
14: No właśnie wtedy możemy dostać szoku termicznego. Temperatura ciała wzrasta, jesteśmy rozgrzani. Na plaży jest taka specyfika, że nie czujemy dobrze tego słońca. Jest chłodny wiatr, który sprawia wrażenie, że ciało nam się nie rozgrzewa. Jest to bardzo złudne. I wchodząc do wody możemy dostać tego szoku termicznego podczas różnicy temperatur, gdyż woda jeszcze jest dosyć chłodna.
5: Jak przypominają ratownicy, na plaży trzeba też zwracać uwagę na bezpieczeństwo najmłodszych, bo w tłumie ludzi maluchy bardzo łatwo mogą się zgubić.
14: Znaczy, pociechy są bardzo ruchliwe, także chwila, moment i są daleko od nas. Chodząc na plażę zawsze jest tabliczka z numerem wejścia, także gdyby już dziecko nam zaginęło, bardzo łatwo wtedy można zlokalizować, gdzie wyszliśmy, gdzie służby mogą szukać dziecka.
5: Należy też pamiętać, że na plażach nie ma jeszcze regularnych dyżurów ratowników. W Trójmieście jedynym wyjątkiem jest działające już kąpielisko w Sopocie, w Gdańsku i Gdyni. Oficjalnie sezon rozpocznie się z pierwszym dniem wakacji, a ratownicy są obecni w swoich bazach i deklarują gotowość do działania na każde wyzwanie. W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum na wschodzie i na południu również z gradem. Wciąż upalnie, termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze, chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
15: To
2: jest powtórka.
15: Sobotni poranek TOK FM. Witamy się z Państwem w składzie. Magdalena Sikoń, która wydaje program, Krzysztof Olesiewicz, który go realizuje, a przed mikrofonem Aleksandra Karasińska. Dziś 20 dzień czerwca, ostatni dzień astronomicznej wiosny. Jutrzejsza noc to przesilenie letnie i początek lata. Dzień będzie więc naprawdę długi, potrwa 16 godzin i 46 minut, co oznacza, że słońce zajdzie o 21. Co przed nami w poranku? Za chwilę autorski przegląd prasy zagranicznej. O 7.20 o tym, jak na Podhalu, ale i w całej Polsce wygląda kryzys demograficzny i co on oznacza dla edukacji, gospodarki i systemu opieki. Po 7.40 rozmowa z Robertem Motyką, artystą kabaretowym. Tuż przed Dniem Ojca porozmawiamy o nowych modelach ojcostwa. Po 8.00 wszystko, co warto wiedzieć o sobótce i nocy kupały, bo to przecież równonoc letnia. Połączę się z profesor Katarzyną Smyk z Lublina. A po 8.20 podsumują ze mną ten tydzień na świecie Piotr Buras, dyrektor Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Będzie o zawieszeniu walk na Bliskim Wschodzie i o nowych sojuszach Polski z Niemcami, z Wielką Brytanią i z Francją. Co realnie dają i czy możemy czuć się bezpieczniej? A teraz zapraszam już na sobotni przegląd prasy zagranicznej. I zaczynamy od USA. New York Times podlicza koszty wojny z Iranem. To tysiące istnień ludzkich i miliardy dolarów, pisze gazeta. Ponieważ rozpoczyna się taki 60-dniowy okres negocjacji pokojowych, to koszty wojny wciąż są szacowane, ale to wiemy już dziś. W konflikcie zginęło ponad 3000 Irańczyków. W najtragiczniejszym amerykańskim ataku rakietowym, który zniszczył szkołę, zginęło 175 osób, w tym większość dzieci. Izrael twierdzi, że w czasie walk zginęło 26 Izraelczyków. Armia amerykańska podaje, że zginęło 13 żołnierzy amerykańskich. Po tym, jak Izrael wznowił ataki na Liban, zginęło tam około 3700 osób. Z kolei ataki ze strony Iranu doprowadziły do śmierci wielu ludzi w krajach na Bliskim Wschodzie. New York Times podlicza też koszty gospodarcze. Gospodarka Iranu jeszcze przed wojną była w kryzysie, teraz jednak znajduje się w stanie upadku. Ceny żywności i innych podstawowych dóbr gwałtownie wzrosły, a życie ludzi stało się codzienną walką o przetrwanie. Według irańskiego Czerwonego Półksiężyca skala zniszczeń jest ogromna. Setki szkół i placówek służby zdrowia zostało zniszczonych. Z kolei według szacunków agencji Moody's koszt wojny dla amerykańskich podatników wynosi co najmniej 132 miliardy dolarów. Uwzględnia to wydatki na wojsko, rosnące ceny energii i surowców oraz stopy procentowe. Według wyliczeń Uniwersytetu Browna Amerykanie od początku konfliktu zapłacili około 60 miliardów dolarów więcej za benzynę i olej napędowy. To w przeliczeniu około 460 dolarów na każde gospodarstwo domowe. Blokada cieśniny Ormus sprawiła, że ceny ropy gwałtownie wzrosły. Te wysokie ceny przeniosły się na całe łańcuchy dostaw i spowodowały wzrost ilu i innych towarów, cen biletów lotniczych czy towarów i dóbr przemysłowych. New York Times cytuje międzynarodowe raporty, które mówią, że konsekwencje tej wojny sięgają daleko poza ceny ropy, rolnictwo i grożą wzrostem cen żywności, wyższą inflacją, spowolnieniem wzrostu gospodarczego i wzrostem głodu na całym świecie. Ja dodam tylko od siebie, że według fundacji Instart wojna w Iranie kosztowała Polskę co najmniej 10 miliardów złotych, głównie poprzez wzrost cen paliw. Najbardziej ucierpiały przedsiębiorstwa transportowe korzystające z oleju napędowego. A teraz przechodzimy do brytyjskiego dziennika Financial Times. W nim Hillary Clinton pisze o sytuacji w Palestynie. Tytuł tekstu: światu może nie podobać się plan Trumpa dotyczący Gazy, ale nie ma alternatywy. Skoro nawet ja, nieprzejednana przeciwniczka prezydenta, mogę zaakceptować to jako najlepsze rozwiązanie, to czy inni nie mogą? Pyta była sekretarz stanu USA. Hillary Clinton przypomina, nie ma żadnych alternatywnych propozycji. Żadna konkurencyjna koalicja nie przygotowuje bardziej realnego planu. Plan Trumpa pozostaje jedynym, który ma poparcie siły, zaangażowanie polityczne i potencjalne zasoby, aby skłonić obie strony do wdrożenia go w życie. Został on wzmocniony rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ i dodatkowo rozwinięty dzięki Radzie Pokoju. Clinton, była kandydatka demokratów na prezydenta, ostrzega, bez takiego planu kryzys w Strefie Gazy będzie tylko się pogłębiał, a Hamas zachowa zarówno polityczny, jak i praktyczny wpływ na wyniszczoną ludność. Odbudowa jest wstrzymana, inwestycje nieobecne, ludność cywilna uzależniona od pomocy i zrozpaczona. Clinton przypomina o raportach mówiących, że od czasu zawieszenia broni w Strefie Gazy zginęło tam nawet 1000 osób. Kolejne pokolenie dzieci dorasta pośród gruzów, strachu i beznadziei. Nie będzie bezpieczeństwa dla Izraela, nie będzie realnej drogi do samostanowienia Palestyńczyków, pisze Clinton. Jest pewien rodzaj paraliżu dyplomatycznego, pisze Hillary Clinton, który pojawia się, gdy rządy uznają, że idealne jest wrogiem możliwego. Widziałam to wcześniej na Bałkanach, w Irlandii Północnej i nawet na Bliskim Wschodzie. I widzę to ponownie, gdy teraz Europa i wielu innych partnerów podchodzi z wystudiowanym sceptycyzmem do planu Trumpa dla Gazy. Uważają, że mogą sobie pozwolić na czekanie, ale my nie możemy. Nikt nie może, kończy szefowa dyplomacji USA. Jeszcze raz brytyjski Financial Times pyta, co się dzieje z szefową rosyjskiego banku centralnego. Elvira Nabiulina obniżyła wczoraj główną stopę procentową o ćwierć punktu procentowego do 14,25%. Pojawiła się też publicznie po raz pierwszy po długiej nieobecności. Zdaniem Financial Times sugeruje to rozbieżności co do radzenia sobie z gospodarczymi problemami w Rosji w czasie wojny. Nieobecność na Bioliny na początku miesiąca podsyciła plotki o tym, że traci ona przychylność Putina, a w przyszłym roku wygasa jej trzecia kadencja na stanowisku prezeski Banku Centralnego. Do tej pory Władimir Putin wielokrotnie wspierał ją, pomimo ostrej krytyki ze strony potężnego lobby przemysłowego i radykalnych ekonomistów. Jednak rosyjska gospodarka znalazła się w tym roku pod większą presją w piątym roku wojny. Według Financial Times siła rubla uszczupla dziś zyski rosyjskich eksporterów, a wiele innych firm ma w ogóle trudności ze spłatą kredytów. Za to wszystko obwinia się właśnie upór na Bioliny o utrzymanie płynnego kursu rubla i walkę z inflacją, która w maju wyniosła 5,3%. Tani import sprawia, że wielu rosyjskich producentów, od producentów opon po producentów maszyn, ma trudności z konkurowaniem na rynku krajowym, nie mówiąc już o rynkach zagranicznych, pisze Financial Times. Gazeta przypomina, że Nabiulina była jedną z tych technokratów, którzy miesiąc przed rozpoczęciem inwazji ostrzegali Putina przed ekonomicznymi konsekwencjami pełnoskalowej inwazji. Gazeta cytuje opinie zachodnich służb wywiadowczych i byłego ważnego urzędnika Kremla, którzy twierdzą, że choć wszyscy prywatnie są przerażeni wojną, nie naciskają bezpośrednio na Putina, aby ją zakończył lub ograniczył rujnujące wydatki na wojsko. Problem w tym, że Putin nie dba o gospodarkę, mówi przedstawiciel zachodniego wywiadu gazecie. Myśli o innym dziedzictwie. Kiedy jest w bani ze swoimi jastrzębiami, nie rozmawiają o stopach procentowych i wydatkach na obronę. Rozmawiają o sprawach historycznych. I jeszcze Politico Europe, które podsumowuje zakończony wczorajszy szczyt Unii w Brukseli. Unijni przywódcy spierają się o Rosję i budżet w wysokości 2 bilionów euro. Unijne rządy w większości odkładają na razie najważniejsze decyzje. Nie ma więc postępu w sprawie kolejnego 7-letniego budżetu Unii właśnie o wartości 2 bilionów euro. Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa zlecił Irlandii, która od lipca będzie przewodniczyć prezydencji w Radzie Unii, opracowanie nowych ogólnounijnych podatków, które miałyby sfinansować tę pulę. Jak pisze Politico, byłby to Był to szczyt składający się z dwóch części. Dyskusje na temat Ukrainy przerodziły się we wzajemne oskarżenia o współpracę z Rosją. Portal Politico podaje, że prezydent Macron i kanclerz Merz krytykują stanowisko Unii w sprawie rozmów z Putinem. Nocny szczyt w Brukseli obnażył też różnice zdań między przywódcami. Jak i kiedy negocjować z Rosją w sprawie Ukrainy? No i kto powinien to robić? Macron i Merz uważają, że nie jest to odpowiedni moment na rozmowę z Putinem, że gdy ten moment nadejdzie, inicjatywę powinna przejąć grupa E3, czyli Francja, Niemcy i Wielka Brytania. Inni przywódcy zajęli przeciwne stanowisko, twierdząc, że jednak to rola Unii Europejskiej. To był autorski przegląd prasy zagranicznej. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska. Właśnie przeczytałam w Gazecie Wyborczej, że w Zakopanem pierwsze dziecko w tym roku urodziło się dopiero w połowie lutego, a w jednej ze szkół zabrakło dzieci do utrzymania klasy przedszkolnej. I dlatego o tym, co oznacza gwałtownie kurcząca się populacja, porozmawiam z ekspertem od demografii w studio Mateusz Łakomy, dyrektor Demografikon, ekspert do spraw demografii, autor książki Demografia jest przyszłością. Dzień dobry.
16: Witam pani redaktor, witam państwa.
15: Ten tekst z Gazety Wyborczej, który cytowałam, konkluduje, że przy braku dzieci samorządy nie będą w stanie utrzymać wielu szkół. Gazeta podaje, że Zakopane cofa się demograficznie o całe dekady. A w 2024 roku urodziło się tylko 152 dzieci, a zmarły 294 osoby. Czyli na koniec roku liczba mieszkańców spadła około 25 tysięcy. Zakopane to chyba nie jest jakiś szczególny przypadek, bo dzieci jest mniej nie tylko w tej konserwatywnej społeczności Podhala, ale tak się chyba dzieje wszędzie w całej Polsce.
16: Tak, to jest trend narastający. Tutaj, czy to Podhale, ale są regiony jeszcze inne, które o wiele bardziej dotykają ten trend. No, mogę państwu jako taką ciekawostkę powiedzieć, że są już w Polsce takie gminy, w których w ciągu roku rodzi się 5 lub mniej dzieci przez cały rok, więc tam nie do lutego czekają na pierwsze dziecko, tylko potrafią nawet cały kwartał przeżyć bez urodzenia. I tutaj widzimy, że jest kilka takich kluczy, które nam pokazują, co powoduje, że tych dzieci rodzi się mniej. Pierwszym to jest taka szeroko rozumiana peryferyjność, to znaczy odległość od jakiegoś dużego miasta, takie obszary, gdzie nie ma dobrych usług publicznych, gdzie nie ma dobrego rynku pracy, skąd ludzie generalnie wyjeżdżają i wyjeżdżali przez długi już okres.
15: Gdzie jest wykluczenie transportowe.
16: Tak, tak, bo tam z takiej perspektywy trochę się nie da żyć, więc młodzi dorośli, tutaj w szczególności młode kobiety, szukając jakichś perspektyw dla siebie, mają większą skłonność do tego, żeby wyjeżdżać. Ale także to widzimy na tak, i to, te obszary nazywają się czasem peryferiami wewnętrznymi. To jest takie naukowe w sumie określenie. Przy granicach województw. No bo tam i przy granicach jesteśmy dalej od dużego miasta oddaleni. Natomiast mamy też kwestie peryferiów takich zachodnich, czy ziemi odzyskane. Tam jest z innych powodów problemy, upadek gospodarki, prawda, po transformacji. No i wschód, gdzie już od lat 70. wschód Polski i od lat 70. już mówiono, że tam już następuje depopulacja, no i faktycznie teraz pamięć szczyt.
15: Pamiętam dokładnie, bo zajmuję się rynkiem pracy z perspektywy kobiet, jak w 2022 roku w listopadzie na spotkaniu z wyborcami w Ełku Jarosław Kaczyński powiedział, że młode Polski nie rodzą, bo tu cytat, dają w szyję. I tą zagadkę, dlaczego młode kobiety, młode Polki nie chcą rodzić, no politycy próbują rozwiązać już od co najmniej dekady. Pamiętam też takie wyzwania ministra finansów Rostowskiego, żeby rodziło się więcej dzieci. Ale czy same takie oskarżenia, czy wręcz polityczne slogany, a nawet takie programy, no jak 500+, czy 800+, czy one dają jakiś efekt? Czy mamy jakikolwiek, czy pan jako demograf, naukowiec widzi jakiś wpływ tych programów i takiej, no, retoryki nawet na ten trend demograficzny?
16: Retoryka właściwie nie ma żadnego wpływu, no bo to nie jest, że poprosi nas ktoś, tak, nawet kogoś, kogo bardzo lubimy, pod tytułem jej dzieci, no chyba, że jest to nasz partner, tak, nasz mąż, to wtedy rozmawiamy o tym, bo to już jest poważna rozmowa, ale oprócz tego to nikt nie ma zbyt dużego wpływu na to. 500+ czy 800+ miało trochę wpływu na te urodzenia, to głównie wśród osób, gdzie ono mogło jakoś zarezonować, że to było jakaś ostrzegająca bariera, czyli te dochody w ciągu życia, czyli dla tych najmniej zarabiających lub tych, którzy chcieli mieć trójkę lub większą liczbę dzieci. No ale my się pewnie spodziewaliśmy czegoś innego, prawda, że to będzie taki złoty środek na wszystko i że to nie wiadomo, jaką będziemy mieli wielką dzietność, więc pewnie wielu z nas zakończyło ten okres obserwowania, jak to się rozwija, z pewnym rozczarowaniem. Natomiast co do apeli może, to jest taka ciekawa rzecz, to znaczy widać, i to jest takie narastające zaniepokojenie wśród demografów, że coś, co się nazywa lękowymi komunikatami, wpływa negatywnie, tak? To znaczy, że jesteśmy teraz przesyceni mediami, przesyceni mediami społecznościowymi, setki razy dziennie widzimy jakieś tytuły, prawda, coś, co się dzieje i zazwyczaj ich tam tytuły, sformułowania są właśnie takie negatywne, lękowe i to gdzieś podminowuje poczucie bezpieczeństwa, które, no zwłaszcza dla kobiet, jest zasadnicze, prawda, żeby czuć się bezpiecznie, że mogę myśleć o tym, żeby mieć dzieci.
15: To prawda, te narracje takie wzmagające niepewność nie pomagają na pewno w decyzji o posiadaniu dzieci i takim projekcie wieloletnim. Tak. Bardzo często polska prawica ubolewa nad tym trendem, zresztą nie tylko prawica, no ale też próbuje go powstrzymać różnymi sposobami. Na przykład ostatnio prezydent Nawrocki zawetował rządowy projekt o rozwodach w urzędach stanu cywilnego i ten projekt miał po prostu przyspieszyć procedurę rozwodową. Prezydent mówił wtedy, że szybkie rozwody przyczyniłyby się do pogłębiania kryzysu demograficznego i spadku liczby urodzeń. Ale chyba jest też tak w Polsce, i to jest inny trend, że w ogóle młodzi Polacy rzadziej wchodzą w związki partnerskie, czy w związki małżeńskie.
16: Tak, no, wchodzą rzadziej w jakiekolwiek związki romantyczne i to jest taki trend, który wygląda na to, że mocno się pogłębił od roku 2020. I teraz pytanie, dlaczego? W mojej ocenie największym przyczyną był lockdown, gdzie byliśmy po prostu pozamykani w domach, a zwłaszcza młodzi dorośli, prawda, gdzie ten lockdown taki uczelniany czy szkolny jeszcze w szkołach ponadpodstawowych trwał wyjątkowo długo i tam się mocno posypały relacje. Co więcej, pogłębiło się jakieś uzależnienie od internetu, od mediów społecznościowych, pornografii, to nawet dostawcy się tutaj chwalą, prawda, że użytkowanie wzrosło, więc to pogorszyło ich zdolność do zbudowania relacji, no i zbieramy tego pokłosie. Ja zrobiłem taką analizę, z której mi wyszło, że najważniejsza grupa tak do posiadania dzieci z perspektywy kobiet, najlepszym wiekiem, to jest tak między 20 a 30 rokiem życia, prawda? I o ile jeszcze w roku 2019 27% kobiet w tym wieku było w związku małżeńskim, to 6 lat później, w 25, już tylko 14, to spadło o połowę. Więc to pokazuje nam, jakie tutaj mamy trudności.
15: To prawda i chyba wbrew stereotypom, takim naszym wyobrażeniom, dzieje się tam tak nie tylko w dużych miastach, powiedzmy liberalnych, ale też na konserwatywnej wsi.
16: O, to myślę, tutaj mogę Państwa troszeczkę zaskoczyć, bo czy jest się regionem konserwatywnym czy liberalnym, to się okazuje, ma troszeczkę mniejsze znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię wchodzenia w związki. Większe znaczenie ma kwestia coś, co tak socjologicznie nazywa się status społeczno-ekonomiczny. Powiedzmy w uproszczeniu wykształcenie, prawda, dochody i tak dalej. I najczęściej w związkach, i to w związkach małżeńskich, są osoby z wyższym wykształceniem. Prawda, my możemy mieć takie wyobrażenie, że to małżeństwo już nam jest niepotrzebne i to takie nienowoczesne, a się okazuje, że właśnie nie. Że to osoby takie najlepiej wykształcone są najczęściej w związkach małżeńskich, najlepiej zarabiające. I uwaga, one też mają najwięcej dzieci. Więc jak czasami się możemy zastanawiać, co jest takim symbolem statusu, prawda, że osiągnąłem sukces w życiu, no to kiedyś był dom z basenem, prawda, później nie wiadomo co, może jakiś szybki samochód, a teraz się okazuje, chociaż tego jeszcze nie mamy tak w świadomości, czwórka dzieci, tak? We Francji i w wielu krajach zachodnich to już jest od dawna, ale w Polsce de facto też już tak jest. To, że kiedyś mówiło się, że no taka, nie, osoby z trudnościami mają więcej dzieci, tak zwana patologia w cudzysłowie, to już jest historia. To już jakieś tam kołaczą jakieś nieaktualne myśli w głowie. Dzisiaj najbogatsi i ludzie największego sukcesu mają więcej dzieci.
15: No to wyjaśnił mi pan tą zagadkę, od której zaczęliśmy, dlaczego właśnie w konserwatywnym i takim regionie jak Zakopane i Podhale właśnie rodzi się mniej dzieci. No dobrze, w raporcie Rodzina się kurczy, do którego sięgnęłam, połowa Polaków nie chce mieć więcej dzieci. Ten raport opublikował ogólnopolski panel badawczy Ariadna pod koniec zeszłego roku i tam czytam, że ponad połowa Polek i Polaków deklaruje, że nic nie skłoniłoby ich do posiadania dziecka, pierwszego lub kolejnego. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak radykalna niechęć do posiadania dzieci?
16: Ja nie wyczytuję z tego badania niechęci do posiadania dzieci. Tutaj bardzo precyzyjnie pani redaktor przeczytała te pytania. No po pierwsze, część nie chce mieć więcej dzieci, bo już ma tyle dzieci, ile ma, prawda? Ile by chciało.
10: Jedno.
16: Najczęściej dwójkę, paradoksalnie, to jest, tak, jeżeli chodzi o tych, ile by się chciało mieć, to i ten badacz Ariadna i Cebos też dość regularnie pyta o to i zadaje to pytanie w bardzo podobny sposób sformułowane. Raczej demografowie zwracają uwagę na coś innego, na tą drugą połowę, która chciałaby mieć jednak więcej dzieci. To jest taka niezaspokojona potrzeba, czy taka luka między ideałami a rzeczywistością i ona okazuje się jest jedna z największych w Europie. To znaczy Polki, Polacy chcieliby mieć dzieci, chcieliby mieć ich stosunkowo dużo, tak? No może nie po czwórkę, prawda? Każdy, ale jednak stosunkowo dużo. Natomiast coś powoduje, że nie mogą tego marzenia zrealizować. No i to jest coś, jak gdyby trochę esencja mojej pracy, jak te bariery usuwać sprzed drogi młodych Polek, młodych Polaków, żeby mogli te swoje marzenia realizować.
15: Mówiliśmy już troszkę o tych politycznych apelach i zmartwieniach i o programach takich jak 800+, teraz oczywiście kolejny rząd jest babciowy, czyli są żłobki budowane, jest dużo zachęt dla młodych rodziców, ale czy oprócz państwa my możemy jakoś jako społeczeństwo wpływać na tę dzietność? Czy są na przykład jakieś programy wspierane przez biznes?
16: Tak, tutaj to warto na to zwrócić uwagę. Biznes, jak możemy o tym myśleć, o nim myśleć, to przede wszystkim jest pracodawca. A nasze miejsce pracy, tak, i to jak tam to wygląda, nasza sytuacja, jest jednym z najważniejszych kryteriów przy myśleniu o tym, czy mieć dzieci, ile tych dzieci mieć i tak dalej. Ja nawet opublikowałem na początku czerwca raport Biznes wspierający demografię, gdzie opisuję dokładnie, co biznes może zrobić i jakkolwiek paradoksalnie, ale może być ciekawe, okazuje się, że takie działania, które sprzyjają pracownikom posiadania dzieci, jednocześnie sprzyjają ich produktywności i sprzyjają pracodawcy bycia konkurencyjnym na rynku pracy.
15: Czyli opłacają się biznesowi.
16: Tak, opłacają się biznesowi, ale też opłacają się państwu. Dam taki przykład. My mamy w Polsce bardzo niski odsetek Polek i Polaków pracujących na część etatu, prawda? I to jest jeden z powodów, dla którego mamy stosunkowo niewysoką aktywność zawodową generalnie na rynku pracy, a zwłaszcza takich grup wrażliwych. Właśnie młode mamy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku takim przedemerytalnym, no bo rynek pracy, cały etat to jest taki nasz forte, prawda? To samo dla wszystkich. Ale no, to już się wyczerpała nam taka możliwość zwiększania aktywności zawodowej przez to samo dla każdego. Tu już potrzebują troszeczkę lepszego dostosowania jednak do pewnych specyficznych potrzeb. No i kraje, które mają w Europie najwyższą aktywność zawodową kobiet, mają też jednocześnie duży odsetek tych właśnie kobiet czy szeroko rozumianych pracowników pracujących na część etatu. No, mówimy tu o stabilności zatrudnienia, mówimy tu o takiej dobrej, pozytywnej, afirmatywnej wręcz atmosferze w miejscu pracy, prawda? Kiedy to kobieta czuje się bezpiecznie, prawda?
15: Rodzice w ogóle czują się bezpiecznie.
16: Tak, rodzice czują się bezpiecznie. Wiemy też, że takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie otwartości to jest coś, co pomaga w produktywności. Te osoby się czują bardziej związani z tym miejscem pracy, bardziej je lubią i rzadziej odchodzą. A wiemy, że no, dużym problemem dla pracodawców jest to, no, kto odchodzi jako pierwszy, jak coś się dzieje w firmie, najlepsi. Tak?
15: Oczywiście. Czyli elastyczny czas pracy, praca zdalna, właśnie pół etatu, ćwierć etatu, ale chyba też usługi publiczne, czyli żłobki, przedszkola, transport, służba zdrowia, szkoła, no, dostęp do mieszkań. To wszystko są te czynniki, które no, w dużej mierze decydują o tym, czy młodzi ludzie decydują się na dzieci.
16: No to w dużej części chyba z tej listy, którą pani wymieniała usług publicznych, to prym wiodą mieszkania. I to tak naprawdę z dużym wyprzedzeniem, prawda? W stosunku do wszystkich pozostałych. No wiemy, że oczywiście mamy tutaj problem, a zwłaszcza taki, że one są niedostępne, uwaga, dla młodych dorosłych. To jest bardzo ważne. To nie o to chodzi, że ogólnie są mało dostępne i drogie, tylko właśnie tam 20-parolatkowie mają strasznie duży problem, żeby dostać kredyt, prawda, czy żeby wygrać z inwestorami jakimiś takim zamożniejszymi, którzy w celach inwestycyjnych kupują konkurencję o mieszkania o w miarę dobrej lokalizacji, szeroko atrakcyjne.
15: Mamy jeszcze minutkę. Chciałam zapytać, czy ten niepokojący trend, ta spadająca liczba ludzi, to już jesteśmy na takim poziomie, który zawsze będzie, czy te zmiany gwałtowne dopiero przed nami?
16: To znaczy, jeżeli nic się nie zmieni, a na razie nic na to nie wskazuje, ponieważ sytuacja, w jakiej my jesteśmy, nie jest czymś jednorazowym, prawda, jakimś wypadkiem przy pracy, tylko jest rezultatem pewnej tutaj struktury społecznej i gospodarczej, o której sobie troszeczkę mówiliśmy. Więc jeżeli się nic nie zmieni, to już zawsze będziemy mieli spadającą liczbę ludności, zawsze przez najbliższe dekady. Natomiast możemy to zmienić, na szczęście, tak? Ponieważ te wszystkie czynniki, czy zdecydowana większość, mamy na nią wpływ jako państwo, jako społeczeństwo. No i to spowoduje, że kiedyś możemy tą populację ustabilizować na stałym poziomie, no tylko musimy troszeczkę zakasać rękawy i cierpliwie pracować, żeby tak się stało.
15: A czy jest jakiś region na Ziemi, gdzie populacja rośnie?
16: Jest to Afryka, jest to Azja Środkowa, jeszcze niektóre kraje europejskie, ale rzeczywiście, jeżeli nic się nie zmieni, to matematyka wskazuje, że to się niedługo skończy.
15: A w Europie jakie kraje?
16: W Europie jeszcze kraje Europy Zachodniej, niektóre typu Holandia, Szwajcaria, Francja i tak dalej, gdzie dzietność też jest niska, ale nie aż tak niska, prawda, jak tutaj w naszym regionie Europy Wschodniej, więc tam faktycznie to tylko odliczamy de facto, kiedy populacja jednak zacznie spadać, ponieważ próby jakiegoś łatania tych luki w tej niskiej dzietności migrancjami, no skończyło się pewną taką czkawką społeczną, prawda, i pewną taką reakcją widzimy.
15: Polityczną też.
16: Polityczną też, partie prawicowe zaczynają tutaj nabierać na znaczeniu, jakieś takie partie bardziej radykalne, więc to jest pewnie coś, czego już te kraje nie będą chciały powtarzać.
15: Bardzo dziękuję za rozmowę. Mateusz Łakomy, dyrektor Demografikon, dziękuję.
16: Dziękuję bardzo.
15: Za chwilę, we wtorek, Dzień Ojca. I dlatego porozmawiamy dziś o nowych modelach ojcostwa, o byciu ojcem dziś w Polsce w 2026 roku. A w studiu ze mną Robert Motyka, prezenter radiowy i telewizyjny, artysta kabaretowy, współzałożyciel kabaretu Para Nienormalni. Dzień dobry, Robert.
17: Dzień dobry, bardzo mi miło.
15: Kiedyś mówiłeś w wywiadzie tak. Rodzicielstwo przewróciło moje życie do góry nogami. Byłem 20-kilkuletnim mężczyzną, kompletnie nieprzygotowanym na bycie ojcem. W jakim sensie nieprzygotowanym?
17: 25 lat miałem, kiedy urodził się Wiktor, mój syn, więc byłem absolutnie w każdym sensie nieprzygotowany. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. To był taki moment, kiedy ja właściwie rozpoczynałem tuż po szkole, porzuciłem studia, nie udało mi się dostać do szkoły teatralnej, więc to był dla mnie największy dramat, więc poszedłem w media, rozpocząłem pracę w radiu i właściwie miałem jeden cel, być radiowcem najlepszym, jak się tylko da, ta kariera gdzieś 20-kilkuletni mężczyzna, właściwie chłopak jeszcze z mojej miejscowości, nagle jest w rozgłośni radiowej, ma swój program autorski, wszystko jest dobrze i nagle pojawia się dziecko.
15: I problem.
17: Pojawia się dziecko i okazuje się, że rodzi się ten mały człowiek i ja w tym momencie nie miałem absolutnie pojęcia, co z tym dalej ma się dziać. Nie miałem ani instrukcji obsługi. Też wyszedłem z takiego domu, gdzie jednak byłem wychowywany przez ojca twardą ręką. Nauczył mnie ciężkiej pracy, że praca, facet musi pracować, facet musi dowozić, on musi przywozić rzeczy do domu, on musi być ostoją, on musi być murem. I generalnie nagle pojawia się dziecko i ja się kompletnie... Pamiętam, byłem tak oszołomiony, że mówię, aha, czyli co ja pamiętam z domu, czyli że ja muszę ciężko pracować. I właściwie ja od rana do nocy ciężko pracowałem. Moja żona była w domu, wychowywała Wiktora, a ja dowoziłem, czyli starałem się o lepszą pracę. Chodziłem, dodatkowe jakieś roboty łapałem na boku, żeby nas było stać na to, żeby można było kupić, a zaczynaliśmy kompletnie od zera, więc to był taki start właściwie. Zaczynaliśmy od zera, dostaliśmy malutką kawalerkę i w tej kawalerce 26 metrów kwadratowych my i to malutkie dzieciątko, a nas było stać wtedy na to, żeby kupować pieluchy, pampersy na sztuki i to było tyle. Mhm. Więc ja byłem zafiksowany jednak na ciężką robotę, kompletnie nie miałem tego w głowie, że nie na tym do końca polega ojcostwo. Oczywiście, że tutaj potrzeba coś więcej, znacznie więcej, dużo więcej, a ile więcej, to się przekonałem, dowiedziałem dopiero jak urodziła się 6 lat później moja córka Hania. I wtedy już byłem mądrzejszy, bo wtedy już miałem 30 na karku i wtedy mogłem już trochę bardziej chyba dorośle i tak dojrzale podchodzić do tego, co to znaczy być tatą, dobrym tatą, nie?
15: Mówisz o tych pierwszych latach i pierwszych doświadczeniach bycia ojcem. Ja kilka lat temu nagrywałam swoich kolegów dziennikarzy Newsweeka właśnie na Dzień Ojca. Tak jak rozmawiamy dzisiaj, to wtedy przygotowywałam taki materiał wideo i pytałam ich właśnie o ojcostwo. I zadałam im pytanie, czego najbardziej żałują. I wszyscy właściwie koledzy, którzy mieli powyżej 30 roku życia, mówili, że dzisiaj z perspektywy czasu żałują, że nie mieli więcej czasu, żeby po prostu być z dziećmi, żeby patrzeć, jak one rosną, jak się zmieniają. Mówili jej na przykład, że nie byli świadkami ich dorastania.
17: Tak.
15: Czy ty też rozumiesz ten żal, że nie miałeś dostatecznie dużo czasu?
17: Och tak, to jest ogromny żal. W momencie, kiedy człowiek zrozumie, że to przepadło bezpowrotnie, że to nic dwa razy się nie zdarza, że to nie wystarczy tłumaczenie, ale dobra, on jeszcze kiedyś będzie grał w tym przedstawieniu, albo jeszcze raz zagra mecz z chłopakami, jeszcze będę mógł to... Nie, ten moment jest tylko jeden. I ja pamiętam, że no, mój syn już ma 26 lat, więc ja z nim przegadałem temat. On powiedział, tato, ale jak miałem 15 lat, miałem przedstawienie, w szkole ciebie nie było. A jak przenosiłem się do nowej szkoły i potrzebowałem twojego wsparcia, to wtedy ciebie nie było. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja zrozumiałem wtedy, że tego było całe mnóstwo i ja tak naprawdę dla siebie i dla niego i dla nas wspólnie przegapiłem bezpowrotnie te chwile, które były najwspanialsze, jeśli chodzi o ten okres dojrzewania, który jest najważniejszy dla małego człowieka.
15: Więc rozumiesz.
17: Więc doskonale to rozumiem, to jest czasami też rozgoryczenie, też przez to przechodziłem, ale teraz, jak już mam dorosłego faceta, mojego syna, to przegadujemy trochę temat w inną stronę. Rzeczywiście to było, przegapiłem, przepraszam, ale jesteśmy wciąż, ale budujemy, ale mamy. Więc ta relacja, myślę, teraz 52-letniego faceta i 26-letniego syna jest dobra, trwała. Ona jest taka męska, prawdziwa. Ja powiedziałem słowo przepraszam, on to zrozumiał i idziemy dalej. Oczywiście te momenty wciąż się gdzieś tam wyświetlają w głowie. A szkoda, że pojechałem na występ, a niepotrzebnie poszedłem do pracy, a mogłem się wcześniej zwolnić, a mogłem być. Ale wtedy się tak nie myślało.
15: Nigdy nie jest za późno, żeby budować relacje. Tak. I to jest bardzo fajne, co powiedziałeś. Wspomniałeś też o swoim tacie, który był chyba, jak zrozumiałam, tradycyjnym bardzo ojcem. Natomiast niedługo ukaże się taki raport Fundacji Nowej Wspólnoty, w którym zapytano mężczyzn w Polsce, w kilku miastach, bardzo różnych mężczyzn, z różnych grup zawodowych, z różnym wykształceniem, z różnym wieku, o różne nowe modele męskości i co dla nich znaczy męskość, co dla nich znaczy ojcostwo. I wielu z tych badanych, ankietowanych mówiło, że nie chce tak wychowywać swoich dzieci, jak oni byli wychowywani, że jednak chcą być innymi ojcami. Czy ty też miałeś takie przemyślenia, że chcesz być bardziej nowoczesnym ojcem?
17: Każdy okres, każda historia to jest inny stereotyp, inny model rodziców, rodzica, taty. Ja jestem 74 rocznik, mój tata 49 był. Wobec tego to taki rocznik powojenny, kiedy tam było, właściwie nie było niczego, więc myślę, że on wyniósł z domu też wychowanie twardą ręką. Następnie, kiedy ja się pojawiłem, to też był taki moment, że ojciec właściwie on się opiekował domem. Z jego strony czułem bezpieczeństwo. Wiedziałem, że jak gdyby mi się tylko noga gdzieś tam powinęła, coś ziemia usunęła mi się spod nóg, to zawsze ojciec pomoże. Natomiast nie było tej obecności emocjonalnej, o której się teraz mówi dużo, że bycie ojcem to nie tylko bycie fizycznie w domu, ale też bycie z dzieckiem emocjonalnie od samego początku, tworzenie jakichś relacji, słuchania, rozmawiania, inspirowania, po prostu bycia razem z nim.
15: Mhm.
17: I oczywiście ja te wszystkie błędy, które gdzieś tam ojciec popełniał względem mnie, ja je widzę. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało zbyt górnolotnie, ale ja to rozumiem i wybaczam mu. Bo po prostu taki był czas. On nie umiał inaczej. To, że nie mówił, że mnie nie kocha wprost, to nie oznaczało, że mnie nie kocha. Po prostu mówił i pokazywał na swój sposób. Wtedy tego nie widziałem, nie rozumiałem, ale teraz wiem. Więc oczywiście teraz jako tata i wcześniej jako tata starałem się unikać tych wszystkich takich, właściwie takich pułapek, w które się gdzieś tam stereotypowo wpada.
15: Mamy takie badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w których widać, że 85% ojców, czyli zdecydowana większość, uważa, że zarówno matka, jak i ojciec powinni w równym stopniu rozmawiać z dzieckiem o jego problemach, uczestniczyć w zabawie, w pomocy w nauce, No po prostu mężczyźni w Polsce są za równym podziałem zadań. No ale mimo tych deklaracji, jak popatrzymy na realnie wykonywane prace domowe, opiekuńcze, no to jednak w większości wychowują dzieci kobiety. No więc mamy taką dziwną sytuację. Na poziomie deklaracji równość, ale jak trzeba poznawać, uprać, zrobić zakupy, odebrać dzieci ze szkoły, no to jednak matki to robią. Czy ty jesteś zwolennikiem równości w małżeństwie i w partnerstwie?
17: Ja myślę, że jeżeli chodzi o małżeństwo, partnerstwo, myślę, że to jest kwestia przede wszystkim, partnerstwo to jest dogadanie się. To jest też wyczuwanie, jakby to powiedzieć. My mamy na przykład z żoną jasny podział, co kto robi. Jeżeli na przykład moja żona nie może, to ja wtedy za nią. Jeżeli ja nie mogę, to na tym polega partnerstwo. Czyli, że jakby jesteśmy, są dwie osoby, ale jest jeden organizm. Chodzi nam o jakby mamy wspólny cel, więc trzeba to dowozić. Jeżeli ktoś deklaruje, oczywiście deklaracje zawsze rozmijają się z tym. Mówimy, że w piątek nie jemy mięsa. Nie, no ale oczywiście jak nie ma ryby w domu, no to zjem schabowego, bo Boże, no tam deklarowałem. Więc myślę, że tutaj powinniśmy się dzielić obowiązkami i to nie jest, i uciekać od stereotypów, że facet to musi rozpalić ognisko, a kobieta musi zmyć gary i tyle, że facet przychodzi z pracy, jest styrany, siada przed telewizorem, on już więcej nic nie robi. Nie. Właściwie on przyszedł z pracy do domu i tutaj jest, toczy się życie. Tu dalej dzieją się rzeczy, które
15: trzeba zrobić.
17: Trzeba po prostu zrobić. One się same nie zrobią. Jeżeli ja nie rozpakowuję, na przykład nie wyniosę śmieci, nie zrobię zakupów, czy nie zgrabię liści na ogrodzie, czy nie wiem, ze zmywarki nie wyciągnę, to się samo nie zrobi, prawda? Tego jest całe mnóstwo.
15: Czyli trzeba się dogadywać.
17: Myślę, że trzeba się dogadywać i nie ma takiej psychologii, że, ale przepraszam bardzo, bo ja myślałem, że to są kobiece sprawy. W sensie co? No w sensie, że ugotowanie na przykład, chociaż jak sięgam pamięcią, nie przypominam sobie, że mój tato kiedyś
15: coś ugotował.
17: Coś ugotował. Zwykle to się kończyło, co na obiad, Jadzia?
15: No słuchaj, no dobrze, to pogadajmy o tym chwilkę jeszcze. Jakimi partnerami są mężczyźni w Polsce? Ty masz przykład ojca, masz przykład syna, masz przykład swoich kolegów i swojego pokolenia. Wydaje mi się, że jednak ciągle wisi nad facetami w Polsce takie poczucie, że mają być tym żywicielem, tą osobą, na której spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo materialne. No ale z kolei wielu mężczyzn i chłopaków z drugiej strony nie radzi sobie trochę psychicznie z sytuacją, kiedy to ona, dziewczyna, żona, partnerka, zarabia więcej. Czujesz to w rozmowach z synem na przykład, że to się zmienia trochę?
17: Ja myślę, że przede wszystkim to takie bycie w domu kiedyś, jeszcze kiedy byłem dzieckiem, a bycie w domu teraz, mówię o bycie w jakimś partnerstwie, małżeństwie, czy bycie ojcem i faceci, użyję takiego słowa, współcześni, mają trochę inaczej w głowie niż to, kiedy ja byłem dzieciakiem, albo mój ojciec, kiedy mnie wychowywał. Teraz faceci jednak mimo wszystko mają troszkę większą świadomość. Są, że tak powiem, wyedukowani bardziej. Bardziej chyba są też czuli na potrzeby swojej żony, partnerki, człowieka, z którym decydują się być, żyć i dzielić to wszystko, więc nie są tak samolubni. Oczywiście gdzieś wisi nad nami ten przeklęty stereotyp, że facet to on jest taki i też media też pokazują mężczyzn w ten sposób, że zawsze jak oglądam jakiś film, to widzę, że mężczyzna jak zostaje, choćby sprawa Kramerów, kiedy on nagle został sam i on nie wie, co dziecko je, jak się nazywa nauczycielka, którym autobusem, on nie wie,
15: tak.
17: A jednak był, nie wie. Myślę, że trochę się to zmieniło, że faceci jednak już więcej wiedzą, więc mówią, są bardziej świadomi i też chcą być bliżej, uczestniczyć w tym i zdają sobie sprawę, że bycie tatą to jest właściwie uczestniczenie od początku do końca w tym. Trzeba się trochę oczywiście poświęcić, co z tego, że jestem zmęczony. Nikogo to nie obchodzi. Przecież najgorszą rzeczą, którą gdzieś tam wynosiliśmy z domu, to jest tak, jak się przypatrywaliśmy, że to jednak kobieta wykonywała te wszystkie rzeczy, bo facet jest zmęczony najzwyczajniej.
15: Od czego innego.
17: Tak.
15: Taki trener i mój znajomy też Marcin Capiga mówi, że dzisiejsze pokolenie mężczyzn jest takim pierwszym pokoleniem od lat, być może w ogóle pierwszym w Polsce, które otwarcie i tak świadomie rozważa i podejmuje ten temat ojcostwa i męskości. Czy w twoim otoczeniu mężczyźni o tym rozmawiają, o byciu ojcem, o byciu partnerem? Co to oznacza dzisiaj? Czy ty na przykład masz takie rozmowy z synem?
17: Z kolegami ze swojego rocznika, że tak powiem, albo w pracy jak jesteśmy, no to wszyscy mamy już dorosłe dzieci. Raczej się o tym nie mówi, raczej jak się gdzieś tam spotykamy, to jednak jak się spotykamy ze znajomymi, z którymi się trochę nie widziałem, albo gdzieś się zdzwaniamy i zawsze, a co tam u ciebie, no to się trochę tymi dziećmi chwalimy. A wiesz, a moja Magda, to jest na drugim roku, roku studiów, a ona ma świetnego narzeczonego, a jak tam twoja? Ja mówię, a moja też dobrze. Więc to tak wygląda. Patrząc na swojego syna, też widzę, że on wiele rzeczy wyniósł dobrych i oczywiście tych złych w znaczeniu tych moich błędów wyniósł i przeniósł do swojego życia, bo on też wyprowadził się, mieszka z dziewczyną, jest, że wyfrunął z gniazda i często o tym rozmawiamy, mamy takie rytualne spotkania, raz w tygodniu spotykamy się gdzieś na to, żeby zjeść lunch, obiad, żeby pobyć ze sobą i to jest te kilka godzin, kiedy rozmawiamy. Tak naprawdę rozmawiamy o tym, o wszystkim poza pracą, chyba że są jakieś takie rzeczy, które wymagają tam zahaczenia o pracę, ale rozmawiamy o tym, jak ci się żyje, czy masz jakiś problem. Myślę, że ta nasza relacja też trochę się na tyle fajnie ukształtowała, że możemy o tym rozmawiać i często gdzieś mój syn pyta mnie, bo wiesz, bo ja widziałem w domu, że ty nie było cię, albo żeby mama jednak robiła, a ty powinieneś robić, wtedy ja się z tego tłumaczę i mówię na przykład, słuchaj, ale to był błąd, to było źle, ja teraz widzę, że to było źle, że to ja powinienem. Więc my bardzo często o tym rozmawiamy.
15: To bardzo krótko na koniec, za 3 dni Dzień Ojca, czego byś życzył z okazji tego dnia innym ojcom?
17: Oj, całe mnóstwo rzeczy, ale tak gdybym miał powiedzieć jedno zdanie, to przede wszystkim jak najwięcej czasu, który mogą spędzać ze swoimi dziećmi.
15: Bardzo dziękuję. Robert Muteka był gościem Poranka Tok FM. Bardzo ci dziękuję.
17: Dziękuję bardzo.
15: I ja też życzę wszystkiego najlepszego dla wszystkich ojców.
2: To jest powtórka.

0: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
1: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
2: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Wołodymyr Zełenski odsyła order Orła Białego. To po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu odznaczenia ukraińskiemu przywódcy. W informacjach również o tym, jak województwo wielkopolskie radzi sobie z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną. Będzie też o wakacjach i urlopach. Za chwilę między innymi o tym, ile średnio wydamy na wypoczynek. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Nawrocki dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co, jak zaznaczył, odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu podjął po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA. W reakcji na odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego polskich odznaczeń państwowych zrzekli się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha, szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow, jego zastępca Ihor Żowkwa oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar, a także byli prezydenci Leonid Kuczma i Wiktor Juszczenko. Nie mam za co przepraszać, mówił w programie Wybory w Toku poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot. Chodzi o sejmową awanturę o szpital południowy, w którym jeden z lekarzy, do niedawna radny warszawskiej dzielnicy Ursus z ramienia Koalicji Obywatelskiej, zarobił ponad 1,5 miliona złotych. PiS grzmiał w Sejmie, że w szpitalu był salonik dla VIP-ów, w którym przyjmowano ich w pierwszej kolejności. Na grafice widniała m.in. posłanka Katarzyna Piekarska, która leczy się onkologicznie. Gdy zobaczyła swoje nazwisko, zasłabła, przypomniała w TOK FM Dominika Wielowiejska.
5: PiS przedstawił grafikę z osobami, co do których nie ma żadnego potwierdzenia, że korzystały ze szpitala południowego. Pani poseł Piekarska nie korzystała z tego szpitala. Została umieszczona na grafice. PiS jej za to kłamstwo nie przeprosił i pan też teraz nie przeprosił.
6: Pani redaktor, kto korzystał z tego saloniku legendarnego, a kto nie korzystał, to i tak wyjdzie.
7: Ale możecie przeprosić.
6: To nie za naszą sprawą.
5: Ale właśnie umieściliście na grafice nie tych, którzy korzystali głównie.
6: Ale
5: na ten problem polega.
6: Ja bym to kolegom odradzał, bo to i tak wyjdzie i to nie od nas należy i nie my jesteśmy
5: sprawcy. Panie proszę, Katarzyna Piekarska powinna zostać przeproszona przez PiS, a nie zrobiliście tego.
6: Jeśli ktoś zaprzecza, to powinien mieć to na uwadze, że to i tak wyjdzie.
8: Prosi pan czy nie?
6: Ja żadnych grafik nie prezentowałem, więc nie mam
5: ale to
6: przepraszać.
5: Pańska partia, ja.
6: Panią Piekarską szanuję jako twardą przeciwniczkę i życzę jej dużo zdrowia.
4: Katarzyna Piekarska została zabrana do szpitala. Już czuje się lepiej. Na miejscu jeszcze w Sejmie pomogła jej lekarka, posłanka Katarzyna Sójka. Prezydent Boliwii Rodrigo Paz ogłosił stan wyjątkowy na terytorium całego kraju po ponad 6 tygodniach protestów i blokad dróg, które sparaliżowały gospodarkę. Prezydent ogłosił porozumienie z główną boliwijską centralą związkową, mające na celu złagodzenie napięć. Ogłoszenie stanu wyjątkowego daje prezydentowi Pazowi szersze uprawnienia konstytucyjne, takie jak na przykład wysłanie sił zbrojnych w celu usunięcia blokad. Od początku maja rzesze rolników, górników, pracowników transportu i przedstawicieli innych grup zawodowych blokują drogi w wielu miejscach Boliwii, domagając się ustąpienia centroprawicowego prezydenta, który rządzi Boliwią od listopada ubiegłego roku. Blokady poważnie zakłócają dostawy żywności, paliw i innych towarów pierwszej potrzeby. Wielkopolskie gminy zmierzą się z suszą. Gmina Duszniki, aby uniknąć sytuacji, w której brakuje wody, wybudowała zbiorniki i zakupiła mobilną stację uzdatniania. Będzie ona stawiana tam, gdzie dostępność wody będzie najmniejsza. Takie inwestycje są konieczne, żeby uniknąć kryzysu, którego gmina była bliska w zeszłym roku, mówi wójt gminy Radosław Łanoszka.
9: Musieliśmy apelować do naszych mieszkańców o to, żebyśmy nie podlewali ogrodów, nie podlewali upraw, a żebyśmy mieli co pić.
10: Wyłączają, dają znać SMS-ami. Czy jest jakaś awaria, też zgłaszają. To się trochę też przygotuje.
11: Zgubam tę wodę używać, jak jest faktycznie niski poziom. No wiadomo, gdzieś ta woda w końcu zabraknie jej, jak nie będziemy trochę myśleć.
4: Dodają mieszkanki gminy Duszniki. Samorządowcy alarmują, że susza w Wielkopolsce jest coraz bardziej dotkliwa i może doprowadzić do sytuacji, w której albo mieszkańcy mają wodę w kranie, albo podlane będą pola uprawne. Wakacje będą w tym roku droższe, ale jak wynika z analiz grupy Progres, i tak na nie pojedziemy. To m.in. dzięki dopłatom, które oferują pracodawcy w ramach tzw. wczasów pod gruszą. Z funduszu socjalnego przeznaczają na to od kilkuset do nawet 3000 zł. Z badań wynika, że wydamy na urlop średnio nieco ponad 5000 zł. Ale najważniejsze jednak jest, by na urlopie rzeczywiście odpocząć. Niestety nie sprzyjają temu nasze telefony i to, co w nich mamy, mówi psycholog dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak.
7: Czyli swoje kalendarze, dostępy do maili, dostępy do różnych służbowych kont, grup też pracowniczych, gdzie przychodzą nam powiadomienia. Najrozsądniej byłoby to po prostu wszystko wyłączyć na jakiś czas i wtedy tak naprawdę od tego odpocząć. Nie leżę na plaży z telefonem, patrząc się w telefon, tylko potrafię też się tak na chwilę zatrzymać, poobcować z przyrodą.
4: I dać odpocząć naszemu ciału i psychice. W niedzielę najwięcej słońca na zachodzie, w pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Do tego przelotny deszcz, w wielu miejscach burze, w centrum, na wschodzie i na południu również z gradem. Wciąż upalnie. Termometry pokażą od 26 stopni na Pomorzu do 33 na przeważającym obszarze. Chłodniej na wybrzeżu, tam w okolicach 20 stopni.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: To jest sobotni poranek Tok FM, Aleksandra Karasińska. A już jutro przypada Dzień Przesilenia Letniego, czyli Święto Kupały, jedno z najstarszych świąt słowiańskich. Dawniej wierzono, że w tą najkrótszą noc w roku zacierają się takie granice między światami. No i stąd cały cykl zwyczajów letnich właśnie związanych z tym świętem. I do dziś w wielu krajach w Europie, również w Polsce, w sobótkę organizowane są koncerty, festyny, różne wydarzenia. I właśnie o tym przesileniu letnim porozmawiam dzisiaj z ekspertką. Jest z nami pani profesor Katarzyna Smyk z Instytutu Nauk o Kulturze z Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Dzień dobry pani profesor.
12: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: No właśnie, nasi przodkowie przed przyjęciem chrześcijaństwa właśnie w tym czasie przesilenia obchodzili święto czego? Żywiołów, ognia, ale chyba też urodzajów i płodności. Proszę powiedzieć, co to było za święto i jak wyglądały obchody?
12: Rzeczywiście, te powody, dla których świętowano, jakie pani wymieniła, zbierają te informacje w taki sposób, rzeczywiście bardzo bliski naszemu podejściu folklorystów, antropologów kultury czy etnografów. Rzeczywiście to był taki moment, kiedy ten świat, zaświaty te związane z działaniem i bogów, i czarownic, i sił bardzo jasnych, i sił właśnie bardzo groźnych, zbliżały się do naszego świata, do świata ludzi. I jak to zwykle przy takich momentach przesileń i równonocy, tak u Słowian, jak i jeszcze wcześniej u ludów indoeuropejskich, praindoeuropejskich, pamiętajmy, że chodzi o taki okres praindoeuropejskie, to V-III wiek przed naszą erą, że wtedy właśnie próbowano zyskać wiedzę z drugiego świata, stąd wielka wróżebność i taka potrzeba też oddania czci, ale też i zabezpieczenia się przed tym drugim światem, zabezpieczenia naszego obejścia, stąd na przykład przed czarownicami. Wykorzystywano w takim celu wiele ziół, które trzeba było specjalnie zebrać, również z wykorzystaniem tego czasu mediacyjnego, tego czasu który właśnie wszystko, co dookoła nas, nabiera specjalnej, zaświatowej mocy. Z tego powodu też palenie ognisk, które z jednej strony miały pomóc oczyścić się, oczyścić, wzmocnić wszystkie swoje siły życiowe, tak jeżeli chodzi o przeskakujących przez te ogniska kawalerów panny, jak też przeprowadzanych przez to ognisko na przykład krów, tak? Okadzanie miało taką dużą siłę, zwłaszcza okadzanie w tym ogniu i sobótkowym, do którego wrzucano też specjalne zioła, zbierane w specjalny sposób, tuż przed świtem. Musiały to robić kobiety. Czyli też znowu te zioła pozyskane w magicznych tych rygorach również nadawały całemu świętu dodatkowo magiczną, niezwykłą moc. Ale też ten ogień, to ognisko, ono miało wyznaczać nowe centrum świata, który sobie projektowano właśnie w tej nadzwyczajnej nocy, a projektowano między innymi za pomocą wianków, które były okrągłe, za pomocą tańców dookoła ogniska korowodowych, które były okrągłe. Całe to koło, jakie powtarza się w wielu sytuacjach, powtarzało się w wielu sytuacjach nocy świętojańskiej, również miało właśnie projektować ten idealny, wspaniały świat.
8: Mówi pani profesor o tych spotkaniach gdzieś tam w naturze, o ogniskach nocnych, spotkaniach nocnych, tańcach. No i chyba to był taki moment, że po święcie Kupały, szczególnie 9 miesięcy po święcie Kupały, rodziło się najwięcej dzieci.
12: No to bardzo ważny moment, który pani porusza, ponieważ on właśnie to, że to święto uważano za takie pełne elementów ekstatycznych, erotycznych, a nawet w słowniku folkloru polskiego przeczytałam, że to była że sobótka była orgiastycznym świętem. To jest cytat. To spowodowało, że to święto weszło w takie specjalne relacje z chrześcijaństwem. I tutaj możemy myśleć o chrystianizacji, że może w porównaniu z innymi podobnymi świętami, których Słowianie mieli przynajmniej 4 w ciągu całego roku, dziady zimowe, czyli święto ku czci przodków, takie przebłagalne, zamienione dzisiaj w Wigilię Bożego Narodzenia. Dziady jesienne, które dzisiaj bardzo dobrze znamy w postaci mocno schrystianizowanych zaduszek i święta zadusznego. Tak w tym przypadku Kościół nie bardzo wiedział, co zrobić. Tutaj ja bym pokazała takie dwa aspekty tego, co się zdarzyło. Nie można było pozwolić na to, żeby te właśnie elementy erotyczne, ekstatyczne, mówiło się, że sobótka to święto poróbstwa, nie można było tego tak prosto schrystianizować. Ale z jednej strony, dzięki temu, że pojawił się Kościół, czy w ogóle ta ideologia i kalendarz chrześcijański, to ustabilizowała się data tego święta sobótkowego. Przyjęto, że to jest Wigilia świętego Jana. Nie oszukujmy się, zanim to się zdarzyło, to mało kto mógł ustalić moment ten astronomiczny przesilenia, a tym bardziej znaleźć dla całej Słoweńszczyzny albo Polski jedną datę Wigilia świętego Jana. Bo pamiętajmy, że wcześniej te, już nazwa sobótki pokazuje, wcześniej te ogniska i zabawy trwały w całym okresie, od Wielkanocy właśnie do okresu świętojańskiego późniejszego. Więc to ustalenie daty zawdzięczamy Kościołowi. Ale też nie było to zbyt mocno schrystianizowane, jak porównałam z tymi innymi dziadami, świętami ku czci przodków. I przez to samo też nie przetrwało w tej pierwotnej formie. Oskar Kolberg powiedział, że zanikły te sobótki takie w naturalnym kontekście organizowane, nie dzisiejsze instytucjonalne, zanikły około 1800 roku.
8: To bardzo późno przecież. Ja się tak zastanawiam, skąd my, czy państwo naukowcy w ogóle czerpią wiedzę o tamtej epoce i tamtej tradycji, tamtych zwyczajach, bo przecież chyba nie mamy żadnych źródeł pisanych. I czy to właśnie jest tak, że to dzięki poniekąd chrześcijaństwu, które inkorporowało, które zabrało część tych tradycji, no mamy w ogóle trochę pojęcia właśnie o kwiecie paproci, o puszczaniu wianków, o nocy świętojańskiej?
12: To bardzo ciekawe pytanie. Prawdopodobnie każdy z nas, badaczy folkloru, odpowiedziałby jakoś trochę inaczej, ponieważ czerpiemy też z różnych danych. Ale gdy przyjrzymy się na przykład nocy świętojańskiej, to w kronice dziejów polskich Jana Długosza mamy informacje o Wigilii świętego Jana, czyli pokazałoby nam to, że można czerpać na przykład z danych historycznych. Historycy rzeczywiście opisywali właśnie między innymi takie święta. Jan Długosz dzięki temu dał nam takie jasne potwierdzenie, że od XV wieku ten dzień świętego Jana, nie mówię w której dacie, tak, ale że był obchodzony właśnie woda, ogień, wzgórze, przestrzeń poza wsią i tam korowodowe tańce, skoki i tak dalej. Innym takim źródłem dla nas są na przykład opisy obrzędowości, ponieważ w wielu obrzędowych działaniach, które przetrwały do dziś, nawet jeżeli są schrystianizowane i włączone w kalendarz kościelny, no to od razu znajdziemy takie elementy, które widzimy, że mają starszy rodowód. Zwłaszcza jeżeli będą na przykład wspólne dla nas i dla dzisiejszych narodów, które no właśnie należą do Kościoła Wschodniego, a czasem nawet wyznają inne religie. Tak na przykład zieleń iglasta na Boże Narodzenie wprowadzana do naszych domów. To jest coś, co, no mówimy, choinka przyszła z Alzacji i to jest dopiero XIX wiek, ale pamiętajmy, że w całej Słowiańszczyźnie, co najmniej Europie, o czym pisze na przykład Fraser, były dużo, dużo wcześniej zielone gałązki.
8: Pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Pewnie wrócimy do niej przy jakiejś okazji.
12: Przepraszam, jak ta pani to urwała? Gdzie, w którym miejscu?
8: Pani profesor Katarzyna Smek, Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Miłej soboty, a w poranku
12: dziękuję.
8: Za chwilę podsumowanie tygodnia na świecie. Zostańcie z nami. To jest sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, a podsumują ze mną ten tydzień na świecie Piotr Buras z think tanku European Council on Foreign Relations. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
8: I Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Może na początek chyba najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia, czyli tak zwany pokój wersalski. Czy wydaje wam się, że to, co podpisał prezydent Trump, no i potem strona irańska, czy to będzie zapowiedź trwałego pokoju, czy znów chwilowe zawieszenie broni? Bartłomiej Kot.
14: Wiele zależy od dwóch czynników. Przede wszystkim od Izraela i od jego zachowania w kontekście Libanu. Jak wiemy, nie jest to łatwa sytuacja, ponieważ interesy Netanyahu i Trumpa są absolutnie rozbieżne. Jeżeli popatrzymy o dynamikę, co ciekawe, polityki wewnętrznej, a nie polityki zagranicznej. O ile zbliżające się wybory połówkowe dla Trumpa oznaczają konieczność jak najszybszego wygaszenia konfliktu, wojny w Iranie, tak ze względów chociażby gospodarczych wpływu na gospodarkę amerykańską. Tak na przykład dla Netanyahu utrzymywanie tego konfliktu to jest oczywiście paliwo polityczne dlatego, żeby przetrwać w rządzie, a nie tylko wyłącznie w rządzie, ale też prawdopodobnie żeby uniknąć odpowiedzialności karnej za to, co już od pewnego czasu wisi nad jego głową. Tak, więc Izrael to jest jeden czynnik. Drugi czynnik, no to nie ukrywam, że ten konflikt, ta wojna pokazała jedno, to, że Iran w zasadzie nadal posiada możliwość powrotu do blokowania ciśniny Ormus. Nie wybito mu zębów, nie zmieniono reżimu skutecznie. Co za tym idzie, jakiekolwiek późniejsze napięcia w relacjach pomiędzy państwami Zatoki albo przy udziale Stanów Zjednoczonych, to jest powtórka z rozgrywki. I to pokazuje tylko jedną rzecz, że jakby destabilizacja tego regionu to jest coś, co może bardzo łatwo wrócić, dlatego że aktor zainteresowany destabilizacją, żeby wzmocnić swoją pozycję vis-a-vis Stany Zjednoczone, nadal po prostu posiada narzędzia ku temu.
8: Piotr Buras, czy to jest, tak jak oceniają niektórzy, te warunki, czy to jest sukces reżimu irańskiego?
13: Znaczy, trzeba pamiętać, że to jest na razie w ogóle wstępne porozumienie. To jeszcze nie jest żaden pokój, tylko to jest takie porozumienie o tym, że przez najbliższe 60 dni nadal będzie trwał rozejm i będą prowadzone rozmowy, ale w jakim sensie paradoksalnie rzeczywiście Iran jest, mimo tego, że został zbombardowany, że został jego przywódca zabity, jest w jakim sensie w mocniejszej pozycji dzisiaj niż był nawet przed tą wojną. Dlatego, że tak jak powiedział Bartłomiej Kot, odkrył swój najmocniejszy, najmocniejszą dźwignię na państwa regionu i na cały świat, to znaczy możliwość blokady cieśniny Ormus, zademonstrował, że to jest możliwe i ta groźba będzie teraz wisieć nad światem. A poza tym mamy też tę kluczową kwestię, która przecież jest w ogóle źródłem całego sporu o Iran i z Iranem, czyli kwestię broni nuklearnej w Iranie, rozwoju tego programu. I wszystko wskazuje na to, że te rozmowy, które będą się toczyć, raczej będą bardzo trudne i one raczej nie doprowadzą, znaczy trudno sobie wyobrazić, żeby one dzisiaj doprowadziły do jakiegoś ostatecznego rozwiązania, czyli tym samym po prostu to napięcie będzie pozostawało, a Iran czuje się w pozycji siły, choćby też dlatego, że przetrwał tę wojnę i pokazał, że jest na tyle silny, że może się oprzeć Stanom Zjednoczonym.
8: No ja jeszcze zwrócę uwagę, że te warunki porozumienia po prostu wyglądają na to, że są lepsze dla Iranu niż to ostatnie negocjacje, które były za czasów prezydenta Obamy.
13: Tak, zdecydowanie.
8: No dobrze, to zostawmy na chwilę Bliski Wschód. Dwa dni temu zakończył się szczyt G7 w Evian we Francji. Jak przeczytałam w New York Timesie, na prezydenta Trumpa wylało się wiadro komplementów ze strony przywódców europejskich, ale mówi się też ostrożnie o sukcesie Europy. Jak wy oceniacie ten szczyt i czy rzeczywiście Europejczykom udało się sprawić, że Donald Trump znów zainteresuje się losem Europy i szczególnie Ukrainy? Bartłomiej Kot.
14: Tak szczerze, to już po całej tym cyklu negocjacji i zaangażowania Stanów Zjednoczonych w te negocjacje zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to dobrze w ogóle Donald Trump się interesuje rozwiązaniem tego konfliktu, a nie na przykład, że to Europejczycy jednak zrozumieją w końcu, czy zaczynają rozumieć, że to oni powinni po prostu na własnych barkach unieść ciężar zakończenia tej wojny. Znaczy oczywiście sukcesem dla Ukrainy i dla nich samych. Na pewno jest tak, że ten szczyt jest, czy jego komunikat jest powyżej oczekiwań. Na ogół jak Donald Trump pojawia się w Europie, spotyka się z europejskimi sojusznikami, to jest taka obawa, że
8: kogoś obrazi,
14: a chociaż to też się już stało, więc tam jest napięcie pomiędzy nim a Giorgio Meloni, albo że właśnie wyjedzie przed zakończeniem szczytu i z różnych względów, no i nie będzie rzeczywiście tego wspólnego frontu, tego komunikatu solidarności. Jeżeli mamy to oceniać przez ten pryzmat, to uważam, że tak, jest to sukces, że został wysłany taki komunikat solidarności sojuszników, powiedzmy G7 ze sobą. No i że nie ma tutaj tego rozdziewu, w szczególności także w przypadku powrócenia do sankcji, w zasadzie zacieśnienia tych sankcji na ropę rosyjską, między innymi, bo tam w pewnym momencie, kiedy była sytuacja zaogniona w cieśninie Ormus, to Stany Zjednoczone lekko luzowały te sankcje. Tutaj jest znowu powrót do zacieśnienia tych sankcji. Rzeczywiście taki komunikat, że jest wspólna wizja, czy powinna być wspólna wizja zakończenia wojny w Ukrainie. No i z tej perspektywy uważam, że jest to sukces, ale to tylko pokazuje, że Donald Trump nauczył nas, czy te relacje z administracją Trumpa nauczyły nas mieć po prostu bardzo ograniczone oczekiwania.
8: Niemieckie media donoszą, że prezydent Trump, widząc zdjęcia z Moskwy w kłębach czarnego dymu i po atakach ukraińskich, przyznał podobno, że Rosja jest w gorszym położeniu niż jeszcze kilka miesięcy temu, a z kolei w New York Times się czytałam, że w Politico czytałam, że prezydenci Macron i Merz uważają, że ten moment dzisiejszy to jeszcze nie jest moment na rozmowy z Putinem. No i też na tym szczycie unijnym nie było jasności, kto ma rozmawiać z Moskwą. Czy to mają być właśnie Niemcy, Francja, Wielka Brytania, czyli E3, czy ma to być jednak Antonio Costa, czy Unia Europejska, Piotr Buras?
13: Ja myślę, że znaczy wiele wskazuje na to, że zbliżamy się do takiego momentu, gdzie i Rosja, i Ukraina będą bardziej zainteresowane jakąś formą, znaczy ja bardzo jestem ostrożny, jeśli chodzi o mówienie o pokoju, ale
8: zawieszenia broni
13: i przerwania działań wojennych. Ten moment może nastąpić pewnie w ciągu kilku miesięcy, może w przyszłym roku, no to oczywiście bardzo trudno przewidzieć, ale rzeczywiście jest tak, no, że Rosja jest dużo słabsza i gospodarczo i prowadzenie tej wojny wymagać będzie od niej coraz większych nakładów, coraz większych wysiłków, też mobilizacji, której Putin no, nie chce jednak na taką skalę przeprowadzać, więc pewnie do takiego momentu się zbliżamy, chociaż na razie on jeszcze nie nastąpił. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie, kto po stronie europejskiej by rozmawiał, to też jest trochę na razie jeszcze dzielenie włosa na czworo, to znaczy i próbowanie, znaczy może nie tyle dzielenie włosa na czworo, ile dzielenie skóry na niedźwiedziu. To jest lepsza metafora.
8: Rosyjskim
13: niedźwiedziu, ponieważ oczywiście na razie Putin nie wykazuje zdolności do prowadzenia rozmów, ale ta dyskusja na szczycie Unii Europejskiej no, pokazała, że no, rzeczywiście są takie trochę dwie frakcje w Unii Europejskiej. Jedni, którzy mówią, że waga polityczna Unii Europejskiej w ewentualnych rozmowach no, może być gwarantowana w zasadzie tylko przez tę trójkę. Też dlatego, że to wykracza poza samą Unię Europejską. Znaczy Wielka Brytania nie jest jednak częścią Unii Europejskiej, a powinna być w tych rozmowach, więc ten format jest lepszy i wbrew temu, co się często w Polsce mówi, bardzo dużo krajów, też naszych bardzo dobrych sojuszników, na przykład kraje skandynawskie, w ogóle nie mają żadnego problemu z tym formatem, ponieważ uważają, że groźba, że te kraje europejskie, ta duża trójka by jakoś próbowała naciskać na Ukrainę i próbować wymóc na niej koncesje względem Rosji jest zupełnie nierealistyczna. Natomiast są inne kraje, no, które mówią, Polska zresztą też to mówi, no, że właściwie to mamy reprezentantów Unii Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli właśnie Antonio Costa, mamy to tak zwaną minister spraw zagranicznych, wysoko przedstawiciel spraw zagranicznych Unii Europejskiej, Kaja Kallas, które to są osoby, które formalnie na podstawie traktatów powinny się przejmować, ale wszyscy wiedzą, że to po prostu nie będzie skuteczne i stąd ta dyskusja.
8: Wraca w związku z tym ta dyskusja, jak zadzwonić do Europy, znaczy kto odbiera ten telefon i kto tak naprawdę podejmuje decyzję. Bartłomiej Kot, to chyba jest też taki moment, gdzie elity europejskie no, dyskutują o jakimś nowym poukładaniu Unii, tak? To znaczy o tym, czy Unia powinna być jednak jakimś sojuszem bardziej sprawnym w podejmowaniu decyzji o sprawach międzynarodowych chociażby.
14: Dwuwektorowo bym powiedział. Z jednej strony oczywiście możemy zacząć dyskutować na temat tej sprawczości Unii Europejskiej, geopolitycznej sprawczości Unii Europejskiej i też umiejętności jakiejś operacjonalizacji tego, co już mamy w traktatach, a tutaj akurat zerkam w stronę Piotra Burasa, ponieważ wiem, że ICFR dość dobrze ostatnimi czasy zajmował się tą kwestią i jest chyba nowy raport nawet tego dotyczący, czyli operacjonalizacji artykułu 42. Ustęp 7, czy punkt 7 traktatu, który właśnie teoretycznie jest takim odpowiednikiem artykułu 5 w ramach NATO i który mógłby rzeczywiście stanowić taką nową płaszczyznę współpracy państw europejskich w zakresie bezpośrednio, powiedzmy, powiązanym z obronnością. Już nawet nie tyle, tak jak do tej pory często rozmawiamy, czyli oczywiście zakupów zbrojeniowych, czy zwiększania tego potencjału posiadania po prostu tego oręża, ale też po prostu tej koordynacji politycznej. Natomiast no, wydaje mi się, że dzisiaj te zęby europejskie, te, które mogą ugryźć tego niedźwiedzia, one niestety nie są koniecznie tylko i wyłącznie ograniczone do Unii Europejskiej. Tutaj znowu pozwolę się odwołać do tego, co Piotr przed chwilą powiedział, tak? Czyli Wielka Brytania będąca poza Unią Europejską. Dzisiaj jest na pewno jednym z tych, immanentnych części tego, tej grupy E3, która w zasadzie sprawuje przywództwo dzisiaj takie nie tylko i wyłącznie koncepcyjne dotyczące tego, w jaki sposób Europa miałaby bardziej być sprawcza w zakresie obronności, czy także bezpieczeństwa, ale też no, posiadająca potencjał z pewnością obronny, akurat w przypadku Wielkiej Brytanii głównie ograniczający się do zdolności nuklearnych, bo wiemy, że z tym też są problemy, tak? Jakby to nie jest też tak, że E3 to jest, są jednocześnie, z jednej strony są to państwa, które mają na pewno dzisiaj największą taką trakcję polityczną, umiejętności wpływania, ale też nie są to zawsze państwa, które mają dzisiaj największy oręż, największy arsenał. Tutaj właśnie brakuje chociażby w tej grupie państw takich jak Polska, która posiada na pewno silnie rozwinięte wojska lądowe, których na przykład Brytyjczycy nie mają. Więc tak, Europa na pewno zaczyna być bardziej sprawcza. Pytanie, czy jest możliwe utrzymanie współpracy pomiędzy tym państwem ze względu na zmiany polityczne wewnętrzne w ramach tej grupy? No i jaka powinna być rola tych dwóch pozostałych państw, takich jak Polska oraz Włochy, które mogłyby rozszerzyć oczywiście oddziaływanie tej grupy do E5 i na pewno w większy sposób wziąć pod uwagę interesy Europy Środkowej?
8: O tym, czy Europa musi się wymyślić na nowo i mieć bardziej sprawną dyplomację, czy mieć bardziej skoordynowane decyzje w sprawie bezpieczeństwa, za chwilę porozmawiamy, bo pojawiły się ostatnio nowe sojusze i traktaty i o tym będziemy mówili w drugiej części audycji. Sobotni poranek TOK FM, Aleksandra Karasińska, w studio ze mną Piotr Buras, dyrektor think tanku European Council on Foreign Relations. Jeszcze raz dzień dobry.
15: Dzień dobry.
8: I Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
8: No to przejdźmy do tych nowych sojuszy i traktatów. Piotr Buras, 35 lat temu podpisaliśmy traktat o dobrym sąsiedztwie z Niemcami. Tamten traktat podpisał premier Jan Bielecki i kanclerz Kohl. I to, jak pamiętam, oznaczało nową erę stosunków polsko-niemieckich. Jak będzie w tym przypadku, nowej umowy Polska-Niemcy? Pan pisał w Tygodniku Powszechnym, że potrzebujemy z Niemcami resetu. Rzeczywiście to jest taki moment, że potrzebujemy zupełnie nowych relacji z Niemcami?
13: Znaczy ja myślę, że my gdzieś zabrnęliśmy w jakąś taką ślepą uliczkę. Bo ta umowa jest oczywiście ważna i myślę, że bardzo dobrze, że ona została podpisana, bo to jest umowa pomiędzy Ministerstwami Obrony Polski i Niemiec, która reguluje bardzo wiele aspektów współpracy wojskowej między oboma krajami. No, co w obecnej sytuacji, kiedy musimy blisko współpracować i w NATO, wspierając Ukrainę, przygotowując się na niestety ewentualny konflikt z Rosją, to te dwa kraje mają największe znaczenie. I ich koordynacja i w wymiarze infrastruktury, przerzutu wojsk, mobilności, wyposażenia i tak dalej jest bardzo ważna. Natomiast to jest ciekawe o tyle, że ta umowa ma charakter właśnie umowy międzyresortowej, między ministerstwami, a nie jest umową, traktatem międzypaństwowym, tak jak na przykład traktat, który Polska zawarła o bezpieczeństwie z Francją w zeszłym roku, czy z Wielką Brytanią w tym roku. I z Niemcami, naszym największym sąsiadem, najważniejszym właśnie jednak tutaj w regionie, partnerem w wymiarze militarnym, mamy umowę niższej rangi. To jest, czy to ma praktyczne konsekwencje, można o tym dyskutować, ale na przykład nie ma w tej umowie gwarancji bezpieczeństwa, takich dodatkowych jeszcze bilateralnych, które wykraczałyby poza nasze wzajemne zobowiązania w ramach NATO. I powodem tego jest to, że obie strony miały ogromne obawy, ewidentnie uzasadnione, że podpisanie w obecnych warunkach politycznych traktatu międzypaństwowego między Polską a Niemcami spowodowałoby w Polsce awanturę polityczną, ponieważ mamy niezwykle antyniemiecką prawicę i najprawdopodobniej prezydent Nawrocki by tej umowy, tego traktatu nie podpisał, a jego do ratyfikacji takiej umowy potrzebny jest właśnie w Polsce podpis prezydenta. I to tylko pokazuje, znaczy, że ta nasza zebnęliśmy w jakiś takich momentów, że my w Polsce nie jesteśmy w stanie prowadzić jakiejś rozsądnej, racjonalnej, konstruktywnej polityki wobec kraju, który ma dla nas największe dzisiaj znaczenie, jednocześnie nie potrafiąc takiej polityki prowadzić wobec drugiego kraju, który ma równie ważne, czy jeżeli może jeszcze w niektórych aspektach ważniejsze znaczenie, to znaczy Ukrainy. Więc jesteśmy w punkcie, w którym z oboma największymi naszymi sąsiadami mamy bardzo trudne relacje i myślę, że w przypadku Niemiec to jest trochę tak, że my idąc tą drogą już dalej nie zajdziemy, to znaczy nie rozwiążemy tych wszystkich bilateralnych naszych problemów związanych z pamięcią, z historią, z pomnikami, odszkodowaniami. Po prostu ugrzęźliśmy na mieliźnie i nie wiemy, gdzie dalej iść.
8: W tym tekście, który cytowałam w tygodniku, pan pisał, że ta lista problemów, z którymi się borykamy, jeśli chodzi o Niemcy, no to jest i spór o wypędzonych Niemców, i ta asymetria sił, i budowa gazociągu Nord Stream wcześniej, i wcześniejsze ogromne różnice w podejściu do polityki wschodniej, do Rosji, no i też antyniemieckość naszej prawicy. I tutaj do Bartłomieja Kota pytanie, czy ta fobia antyniemiecka, ale też fobia antyukraińska, czy widać już na przykładzie chociażby tego porozumienia, a nie traktatu, no, że w zasadniczy sposób wpływa na bezpieczeństwo Polski?
14: Na pewno ogranicza płaszczyznę, po której rząd może się poruszać w polityce zagranicznej, ale ja zawsze powtarzam, jakby polityka zagraniczna jest wypadkową polityki wewnętrznej. Zawsze niestety tak jest. Tak samo w Polsce, jak i w Niemczech, jak i we wszystkich innych państwach trzeba bardzo często skupiać się na tym też, jakie tutaj płaszczyzny działania mają po prostu rządzący w zakresie polityki wewnętrznej, a dopiero później starać się oczywiście zastanawiać, jak to rzutuje na politykę zagraniczną. No i my mamy dokładnie taką sytuację, zresztą to, co Piotr powiedział, tak jakby każdy z tych problemów, które generujemy w relacjach zagranicznych, czy to z Ukrainą, czy z Niemcami, pochodzi z konfliktów, ze sprzeczności z polityki wewnętrznej. Natomiast nie jest to tylko domena Polska, żebyśmy mieli jasność. Tak jak popatrzymy na decyzję Zełańskiego, albo jak popatrzymy na nastroje, które są w Niemczech, one też mają jakąś wypadkową z polityki wewnętrznej wynikającą po prostu. Mam taką obawę, że akurat fakt tego, że ten że to nie jest traktat, tylko że to jest porozumienie, oczywiście z jednej strony wynika z tego, że byłaby to wielka awantura polityczna w Polsce, która rzutowałaby wówczas w negatywny sposób na relacje polsko-niemieckie, gdyby nie został ten traktat ratyfikowany. No ale też pamiętajmy, że jeżeli miałby to być traktat, to pewnie byłyby oczekiwania, a te oczekiwania oznaczałyby po stronie rządu na przykład konieczność dotknięcia tematów, które są po prostu konfliktogenne. Czy już samo wejście w...
8: Czyli jakie?
14: No kwestia chociażby polityki historycznej, tak? Kwestia
15: reparacji
14: i tak dalej, i tak dalej. Rząd by wówczas naraził się na krytykę nie za fakt tego, że jest to traktat, a nie
8: porozumienie,
14: tak, ale na to, że po prostu tam nie znalazły się pewne rzeczy, tak? Nie znalazły się dlatego, że zarówno Polska, jak i Niemcy w moim odczuciu nie są dzisiaj gotowe do tego, żeby poważnie rozmawiać na ten temat i rozstrzygać te kwestie. I tutaj zgoda z Piotrem, tak? Pytanie, czy te relacje muszą być jakby zakładnikami tych wątków? Czy to jest dzisiaj czas na to, żeby realnie to rozstrzygać, czy jest potencjał na to, żeby to realnie rozstrzygać. To, co jest dla nas dzisiaj kluczowe na pewno, to jest właśnie ta operacyjność z zakresu obronności i to się tam znalazło, to jest to porozumienie. Więc bez wszczynania wielkiej dyskusji o charakterze takiej polityki po prostu wewnętrznej, która by była negatywnie rzutowałaby na te relacje, wydaje mi się, że udało się osiągnąć to, co jest konkretne, namacalne, istotne. No ale ja jestem akurat takiego zdania, że to, że nie jest to traktat, to też trzeba, Niemcy też wydaje mi się troszkę powinni się obejrzeć w swoim zwierciadle, bo prawdą jest, że oczekiwania w stosunku do rządu Merca też były wysokie w Polsce, tak? I tak samo jak tutaj pamiętam, jak zmieniał się rząd w Polsce, Donald Tusk zostawał premierem po raz kolejny. Niemcy mieli wrażenie, że to nagle będzie oznaczało odprężenie w relacjach i w ogóle wszyscy się ze sobą dogadają i już pewne rzeczy nie będą miały miejsca. No, to też nie jest tak, tak? Bo ten rząd Tuska jest innym rządem Tuska niż ten, który był poprzedni. I tak samo ten rząd Merca jest innym rządem CDU niż te wcześniejsze. Realia polityki wewnętrznej niestety rzutują na te relacje z obu stron.
8: No dobrze, to jakim kanclerzem jest Merz? Bo przecież wydawałoby się, że jednak no, niemiecka polityka jeszcze od czasów Stolca jest zupełnie inna, no, przynajmniej jeśli chodzi o Rosję.
13: Nie no, ja myślę, że jest ogromna zmiana w Niemczech, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i to powinniśmy też w Polsce dostrzec.
8: I docenić.
13: Jakoś, znaczy docenić po prostu w tym sensie, że widzieć to i wiedzieć, że to jest inny dzisiaj partner niż ten, z którym mieliśmy do czynienia przed kilkoma laty. Znaczy ta zmiana w podejściu do Rosji czy Ukrainy jest ogromna i Niemcy są dzisiaj krajem, który mają największe wsparcie dla Ukrainy, które same Niemcy parły do sankcji wobec Rosji, do sankcji, nałożenia sankcji na Nord Stream, czy wstrzymania, czy zakazu nałożonego ostatecznie przez Unię Europejską importu gazu z Rosji. Więc to jest zmiana no, dość fundamentalna. Ona się, myślę, że jak długo rządzą w Niemczech partie demokratyczne, to się zasadniczo nie zmieni. Natomiast faktem jest, że Merz jest słabym kanclerzem, znaczy wewnętrznie o historycznie niskim poparciu. Jego partia CDU w ostatnim sondażu jest 9 punktów procentowych za skrajną prawicą, za AfD. To są dramatyczne zupełnie wskaźniki. Co oczywiście nie oznacza, że skrajna prawica dojdzie do władzy w Niemczech jakoś bardzo szybko. Myślę, że taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Natomiast oczywiście sam fakt, że te proporcje między partiami demokratycznymi a skrajną prawicą są właśnie takie, że to jest AfD jest najsilniejszą partią w Niemczech, że wszystkie partie te demokratyczne są w bardzo poważnym kryzysie, no powoduje, że przyszłość niemieckiej polityki i stabilności jest no, po znakiem zapytania. To znaczy przede wszystkim te wewnętrzne problemy będą narastać i to nie jest oczywiście dobra wiadomość dla Europy i dla Polski.
8: No, usłyszeliśmy od Merca, że niemiecka armia będzie najsilniejszą armią w Europie. Niektórym to się źle kojarzy w Polsce, ale pamiętam jeszcze czas ministra Sikorskiego, który wręcz wzywał Niemców, żeby się obudzili i zainwestowali w bezpieczeństwo. Dzisiaj wielu polityków polskich po obu stronach konfliktu politycznego mówi, a nie mówiliśmy. To znaczy Europa wreszcie zrozumiała to, co Polska mówiła od dawna. I na koniec, bardzo króciutko, bo już powoli kończymy. Te wszystkie traktaty i umowy, no bo z Niemcami mamy umowę, ale z Wielką Brytanią mamy traktat o strategicznym partnerstwie i z Francją też mamy traktat i obietnicę objęcia Polski nawet parasolem atomowym. Co to w praktyce znaczy i czy czujemy się bardziej bezpieczni, Bartłomiej Kot?
14: Z pewnością no, wykluwa się nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego trochę właśnie na kanwie tego, o czym tutaj wspominaliśmy, tak? Czyli tego, że Europa zaczyna sobie zdawać sprawę z konieczności jednak większej koherencji, jeżeli chodzi o obronność i o współpracę z zakresu obronności. To są w dużej mierze te klauzule wzajemnej obrony są powtórzeniem artykułu 5 NATO. To też jest dość ciekawe, ale wydaje mi się, że to pokazanie takie zewnętrzne nawet wiary w to, że ten artykuł ma rację bytu, nawet gdyby z jakichś względów Stany Zjednoczone uznały, że nie chcą w nim partycypować, czy nie chcą w ogóle partycypować w NATO, albo ograniczają swoje zaangażowanie, to w zasadzie państwa europejskie podkreślają, że mają te zobowiązania, które wynikają też z artykułu 5 albo z różnych innych, bo tam ten artykuł 42 punkt 7 też się pojawia w niektórych z tych traktatów, między innymi, co ciekawe, między Wielką Brytanią a Niemcami, gdzie Wielka Brytania podpisała po prostu nawet odniesienie do tego artykułu. Więc jest to nowa architektura bezpieczeństwa europejskiego, którą widzimy, natomiast ja też oponuję przed takim poglądem, że bo często to się pojawia u nas w Polsce, i wydaje mi się, że warto podkreślić,
8: że to nie jest zamiast NATO.
14: To po pierwsze, ale po drugie Polska nie jest tylko i wyłącznie odbiorcą tego bezpieczeństwa, bo to nawet nasi rządzący mają tendencję do tego, jak podpisują ten traktat, mówiąc, że to dzięki temu Polska będzie bezpieczniejsza. Wprost przeciwnie, w niektórych wypadkach to Polska jest dawcą bezpieczeństwa, jak na przykład w przypadku tego traktatu z Wielką Brytanią, to my przynosimy dużo ciekawego do stołu.
8: Bardzo wam dziękuję za te komentarze. Piotr Buras, dyrektor think tanku European Council of on Foreign Relations, dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
8: I Bartłomiej Kot, dyrektor Aspen Institute w Europie Centralnej, dziękuję bardzo.
14: Dziękuję.
8: A ja już się z państwem żegnam, z całą porankową ekipą. Program wydawała Magdalena Sikoń, realizował go Krzysztof Olesiewicz. I ja się z państwem żegnam, Aleksandra Karaśnińska. Do usłyszenia za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: To, że my dorośli, rodzice, opiekunowie intensywnie korzystamy z ekranów, powoduje, że mamy mniej czasu dla bliskich. Wybieramy często ekrany zamiast realnych relacji. To powoduje, że modelujemy zachowania. Dzieci od urodzenia praktycznie obserwują rodziców z ekranami i uczą się tego, że ekrany to jest coś ważnego i jeżeli tylko dostaną te ekrany do ręki, to naśladują nas, dorosłych, i intensywnie z nich korzystają.
1: Często faktycznie robimy w telefonie, nie wiem, rzeczy ważne, rozwojowe, czytamy książki, takie rzeczy. Tylko młody człowiek, widząc nas tym telefonem, on po prostu widzi nas telefonem, tak? I jakoś zachęcam, żeby też tak naprawdę sobie się w tym przyglądać.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Delegacje Iranu i USA spotkają się w Szwajcarii, by omówić wdrożenie porozumienia pokojowego. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej został aresztowany na 3 miesiące. W Światowym Dniu Uchodźcy w Warszawie zorganizowano pikietę wsparcia dla mniejszości narodowych w Polsce. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W szwajcarskim kurorcie Bergenstock odbędą się w niedzielę rozmowy techniczne między delegacjami USA i Iranu, poinformowało MSZ pośredniczącego w negocjacjach Pakistanu. Ich celem ma być wdrożenie wstępnego porozumienia pokojowego podpisanego przez te kraje w tym tygodniu. W komunikacie dodano, że w rozmowach wezmą udział również przedstawiciele Kataru, którzy, podobnie jak Pakistan, pełnią rolę mediatorów. Wśród wysłanników Iranu jest główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohamed Bagher Ghalibaf, minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi oraz szef banku centralnego Abdel Nasser Hemati. Wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance przekazał, że specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięcie prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner są w Szwajcarii i zajmują się technicznymi elementami negocjacji. W sobotę rzecznik irańskiego resortu dyplomacji Ismail Baghaei ostrzegł administrację USA, że wstępne porozumienie będzie zagrożone, jeśli jego ustalenia nie zostaną prędko wdrożone. Agencja AFP oceniła, że ta wypowiedź dotyczyła sytuacji w Libanie, gdzie Izrael i szyicki Hezbollah wciąż walczą i oskarżają się o łamanie obowiązującego zawieszenia broni. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrzypeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę, 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A, zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
4: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
3: Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak podał, że w sprawie zabójstwa intensywnie badany będzie wątek udziału obcych służb. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się na Placu Zamkowym w Warszawie, aby w Światowym Dniu Uchodźcy wyrazić swoje wsparcie dla mniejszości narodowych w Polsce. Podczas pikiety doszło do kilku incydentów, bo na miejscu pojawili się przeciwnicy obecności uchodźców w naszym kraju. Demonstracja zbiegła się w czasie również z trudną sytuacją w relacjach polsko-ukraińskich.
5: To jeszcze bardziej zantagonizowało nasze środowisko, naszych obywateli.
6: Jesteście ukraińskimi agentami w Polsce, tyle w temacie.
5: Pan nie ma kultury osobistej.
6: Mam wielką kulturę.
5: Pan nie ma pan kultury.
6: A ile tu jest Ukraińców?
5: Przerywa pan.
7: Jesteśmy podzieleni. Przed chwilą właśnie zapijaczony Polak, katolik nas obrażał tutaj.
8: Trzeba chociaż spróbować zacząć odkręcać spiralę nienawiści w stosunku do Ukraińców, do imigrantów.
3: Jak wynika z badań, prawie 30% Polaków przejawia niechęć wobec obcokrajowców. Za tydzień zaczynają się wakacje. Ponad 1,5 miliona osób w Polsce pracuje na jednoosobowej działalności gospodarczej lub na kontraktach, gdzie formalnie urlopu nie ma. A jeśli już jest, to najczęściej z laptopem i telefonem. Wakacje Polaków to temat weekendów TOK FM. Agnieszka Wynarska.
9: Brak prawa do 20 lub 26 dni urlopu skutecznie utrudnia regenerację. Dla pana Michała był to jeden z powodów, dla których po 14 latach zamienił jednoosobową działalność gospodarczą na etat.
10: Wiadomo, że starałem się wypoczywać, starałem się poświęcać czas rodzinie, ale te myśli